0: O ile wiem, to jest tak, że jeżeli my edytujemy jakąś notatkę, ona zawsze musi się znaleźć na końcu, więc jeżeli my mamy część pamięci zajętą, jeżeli my chcemy edytować notatkę, która jest na początku jakby całej listy notatek, on ją musi, o ile wiem, przenieść na koniec, co mu czasem trochę czasu zajmuje. Zwłaszcza właśnie, jeżeli jest dosyć dużo notatek w pamięci. No ale dobra. Przeglądaj notatkę. Znajdź tekst. No czyli znajdź, no wiadomo jaka funkcja. Znajdź następny, czyli jeżeli wpisujemy jakiś tekst i chcemy znaleźć to samo jakby dalej, no to wpisujemy to. Szukaj nazwę notatki. I tu już byliśmy menu, tu jest znak, że jeżeli dojdziemy do końca, wciśniemy jeszcze raz ten klawisz, znajdziemy się na początku. Narzędzia notatek. Zakładki w notatkach, no to są po prostu zakładki. Czytamy notatkę, chcemy wyjść, nie wiem, coś musimy zrobić, musimy odłożyć kajetkę albo gdzieś coś w kajetku innego zrobić, więc żeby nie potem nie szukać tej całej nazwy, na którym skończyliśmy zapamiętywać, zakładamy zakładkę klawiszem O, właśnie, znaczy klawiszem, kombinacją O, brajlowskie, naciskając też właśnie lewy i prawy przycisk kajetka i on w tym momencie nam zakłada, no, zakładkę.
1: Akcesoria.
0: No zmień kierunek przeszukiwania, no to można szukać albo do przodu, albo wstecz.
1: Zapisz notatkę na karcie MMCC.
0: Zapisz, no właśnie, bo generalnie kajetek zapisuje standardowo notatki w tej jego pamięci EEPROM wewnętrznej, natomiast można oczywiście notatki zapisać na karcie i on to zapisuje w TXT, więc można potem tą kartę wsadzić do komputera i te notatki będą potem widoczne na komputerze. Importuj, eksportuj notatki. To czyli chodzi o importowanie i eksportowanie do komputera. Wtedy kajetek musi być połączony z komputerem przez kabel RS232, czyli COM. Przy czym z tego co wiem, kajetek nie współpracuje z przejściówkami USB-com. Czyli jeżeli ktoś ma laptopa, tak jak na przykład to jest w moim przypadku, to kajetka na przykład jako syntezator mowy SMP, bo on też ma taką funkcję, nie można korzystać, bo to nie działa. Zrzuć notatki, czyli jakby zrzuć wszystkie notatki na komputer. Operacja odwrotna.
1: Załóż zakładkę.
0: No i tu już byliśmy.
1: Akcesoria.
0: Syntezator S. No czyli właśnie syntezator mowy. Naciskamy z poziomu głównego jakby tego, włączamy kajetka, naciskamy S i on jest w trybie syntezatora mowy. Jeżeli chcemy przejść z powrotem do kajetka, naciskamy cokolwiek i jesteśmy w trybie znowu kajetka.
1: Narzędzia. Edytor.
0: Edytor. Nowsze wersje kajetka, oprócz edycji notatek takiej standardowej, mają też edytor taki bardziej zaawansowany. On już można tam... można tam edytować kilka notatek naraz. Tam już jest dostępny schowek. No, bardziej zaawansowana edycja. Tylko, że te inne programy niż kilka podstawowych, one wymagają tego, żeby mieć czystą pamięć, czyli nie mogą mieć żadne notatki zapisane w pamięci. To właśnie edytor, będzie jeszcze kilka programów, które wymagają właśnie czystej pamięci. Terminarze też wymagają czystej pamięci, no czyli terminarz, czyli właśnie... no terminarz to terminarz.
1: Zarządca karty MMC.
0: Tu się pokazują pliki wszystkie, które są na karcie, dlatego, że można wejść jakby na dwa sposoby można wejść na kartę z kajetka. Można wejść na kartę i czytać notatki, książki, to co mamy na karcie odczytywać kajetkiem, a zarządca karty MMC, to nie wiem czy tam w ogóle można cokolwiek z tymi plikami robić, ja tego nie odkryłem. jak mi się wydaje, tam można tylko patrzeć, co jest, natomiast tu się patrzy wszystkie pliki, jakie są, nie tylko tekstowe.
1: Kalkulatorka, sprawdzam.
0: No, kalkulator to wiadomo, kalkulator. Dosyć zaawansowany on, no, to jeszcze wejdę do niego. Szeregowa, czyli chyba podłączona przez koma, ja tego jeszcze nigdy nie patrzyłem, co to jest. Tego też nie patrzyłem. Chyba trzeba podłączyć też moduł GPS na koma, ale też nigdy tego nie wykorzystywałem, więc nie wiem, jak to działa.
1: Zaktualizuj dodatkowy moduł z prawym.
0: Ze strony można ściągnąć, znaczy właśnie nie wiem, czy można, ja tego nigdy nie ściągałem. Ale generalnie kajetek jest przystosowany do tego, żeby ściągnąć z jakiej strony, no czy żeby, bo generalnie do tej pory było tak, żeby zaktualizować kajetka, trzeba było pojechać albo wysłać kajetka do serwisu ECE i oni wymieniali kość pamięci EEPROM, na której było zapisane oprogramowanie. Teraz można ściągnąć z internetu takie oprogramowanie, no i je wgrać do kajetka, oczywiście kosztem tej pół megabajtowej pamięci w kajetku.
1: Zaktualizuj moduł różnych narzędzi.
0: Te wszystkie narzędzia typu edytor, terminarze też można aktualizować w taki sposób.
1: Zaktualizuj moduł GPS.
0: Nie wiem, czemu jest osobny, zaktualizuj moduł GPS.
1: Syntezator S.
0: Tu już było.
1: Narzędzia. Menu podprogramów z lewym i prawym.
0: Menu podprogramów, czyli jakby takie osobne menu, gdzie można uruchomić dodatkowe programy. Można nie wchodzić do tego menu, tylko można wejść do osobnego menu, gdzie są tylko podprogramy. Znaczy programy. Jeżeli jest menu rozwijane, to trzeba do niego się dostać naciskając odstęp, czyli lewy i prawy naraz.
1: Przeczytaj czas C. Przeczytaj datę. Ustaw czas i datę. Ustaw minutnik M. Wyłącz minutnik M. Ustaw stop RS. Odczytaj stop RS z lewym. Przeczytaj czas C.
0: Jeżeli będziemy na jakiejś funkcji, znaczy jeżeli będziemy chcieli skorzystać z jakiejś funkcji typu nie, że wejść do jakiegoś programu, tylko coś zrobić w menu i potem znowu się po nim poruszać, to tak samo jak wchodziliśmy do tego menu, naciskamy na tej funkcji odstęp albo enter. Odstęp to jest właśnie oba klawisze na raz.
1: Godzina 17:07:32.
0: No, to jest co prawda akurat opóźniony, trochę ma tutaj czas w kajetku. Albo można też nacisnąć lewy, prawy plus literę E.
1: Godzina 17:07:45.
0: To jest enter. Jeżeli właśnie przeczytamy coś z menu, znajdujemy się jakby na nowo w tym samym miejscu. On nie wychodzi z menu i trzeba tam dopiero wchodzić i tak dalej, tylko on już jakby znajduje się po wykonaniu takiej opcji, znajduje się w tym samym miejscu w menu. Jeżeli chcemy wyjść z tego menu jakby dodatkowego, naciskamy oba te klawisze funkcji, lewy, prawy i Z.
1: Lista notatek.
0: To wyszedłem z menu. To
1: menu,
0: coś nie da.
1: Narzędzia. Menu, czas i data. Podaj wolną pamięć. Drugi, szósty, lewy, prawy.
0: No, podaj wolną pamięć, kajetka.
1: Zwróć pamięć, J.
0: Można zwrócić całe, wszystkie notatki, a oprócz tego można jeszcze zwrócić całą jakby zawartość pamięci, jak to tam u kajetka w ogóle wygląda.
1: Wyczyść pamięć. Z lewym i prawym.
0: No, wyczyść, czyli no właśnie.
1: Klawiatura jednoręczna.
0: Klawiatura jednoręczna działa w ten sposób, że jest, jeżeli na przykład chcemy nacisnąć któryś, no generalnie wykorzystywany jest tylko jakby, no te trzy klawisze i jeden ten funkcyjny i potem naciskamy jakby jeszcze raz, czyli ten drugi rząd. Ja nigdy z tego nie korzystałem, prawdę mówiąc, jakoś za dużo roboty jest raczej jakoś, no, korzystałem, nawet jak miałem tylko jedną rękę, jakoś udawało mi się korzystać z dwóch tych, no i jakoś mi się akurat to nie przydawało.
1: Stan akumulatorów, a z lewym i prawym.
0: No właśnie.
1: Ustaw liczbę minut do wyłączania te.
0: Kajetek ma taką funkcję, że jeżeli go się zostawi na jakiś czas, on się sam wyłączy. Standardowo jest ustawiona ta funkcja na 8 minut.
1: Wyłącz A1K. Wersja programu V. Menu od programów P. Z lewym
0: tu już było.
1: Karta MMC. Przeglądaj pliki tekstowe.
0: No właśnie, czyli to co mówiłem, czyli przeglądaj tylko i wyłącznie plików tekstowych, tych odczytywanych przez kajetka.
1: Zaktualizuj oprogramowanie z karty MMC z lewym.
0: No właśnie, tutaj też właśnie w tym jest, można zaktualizować oprogramowanie kajetka z karty.
1: Przeczytaj wolumin karty i wolną pamięć, 3/6.
0: Wolumin karty. Nigdzie oprócz kajetka się z tym nie spotkałem. Karcie można nadać nazwę. I jeżeli ktoś ma kilka kart, ale nie wiem tak naprawdę, na przykład czy w komputerze w ogóle ten wolumin jest widoczny, jeżeli tak, to jak on jest widoczny? Ja nigdy tego nie widziałem, tylko w kajetku.
1: Zmień wolumin karty, 2/5. Formatuj kartę MMCQ z lewym i prawym. Przeglądaj pliki tekstowe. Ustawienia mowy. Zwiększ głośność G. Zmniejsz głośność G. Zwiększ szybkość mowy V z prawym.
0: A propos szybkości, to jeżeli kajetek, przynajmniej tak było w starszej wersji, nie wiem jak jest teraz, bo właśnie nie mam komu, tylko widziałem tu kolegi. W syntezatorze mowy kajetek, maksymalna szybkość kajetka jest trochę mniejsza niż w trybie kajetka. Nie wiem czemu tak jest, ale nie da się z poziomu syntezatora mowy ustawić dużej szybkości, znaczy najwyższej szybkości mowy.
1: Zmniejsz szybkość mowy. Zwiększ wysokość głosu F z prawym.
0: Zmniejszenie i zwiększenie wysokości w kajetku jest chyba nieograniczone. Da się do absurdalnych wartości zwiększać i zmniejszać wysokość. Jakie tego są efekty, pokażę, bo są bardzo ciekawe czasami.
1: Zmniejsz ogłaszanie interpunkcji i z lewym.
0: No czyli czy on ma mówić, że kropka czy przecinek, czy nie.
1: Kodowanie cyfr i wielkich liter B z lewym i prawym.
0: To jest coś takiego, że można wpisywać albo w brajlowskim znak cyfry i cyfrę, albo może też, no albo jeżeli właśnie wciśniemy tą kombinację, jak on tutaj mówi, to może zamiast znaku cyfry będzie ten hash i zamiast dużej litery będzie dolar. Jak wtedy się dużej litery wpisuje, nie wiem, prawdę mówiąc.
1: Zwiększ głośność G z prawym.
0: Było.
1: Notatki.
0: I koniec menu. Żeby wyjść z menu, wciskamy lewy, prawy i Z.
1: Lista notatek.
0: I jesteśmy na liście notatek. Jeżeli wciśniemy jakiś klawisz, który jest, no nie ma jakiejś funkcji.
1: Jesteś na liście notatek i aby wejść do menu, naciśnij z prawym lub od razu wybierz skrót klawiszowy poziom danej funkcji.
0: No dobra. No to teraz od funkcji standardowych. Nowa notatka. No to naciskam N.
1: Nowa notatka. Podaj nazwę.
0: Podaj nazwę. No to jakaś notatka testowa. Naciskamy prawy i no 3/4/5 punkt.
1: Koniec nazwy, wprowadź treść notatki.
0: No i tutaj można coś napisać, kropka na przykład. Jeżeli chcemy coś skasować, ustawiamy się. Ja mam tutaj wyłączone echo klawiatury. Echo klawiatury można wyłączyć naciskając oba funkcyjne i E.
1: Echo klawiatury.
0: I teraz jakbym zapisał, mi będzie mówił co wpisało, to wpisałem. Enter w notatkach, bo ten Enter w menu to jest inny skrót niż Enter jakby wpisałem notatek. Jeżeli chcemy wpisać notatek, przenieść się do nowego rządka, naciskamy 6 punkt. On mówi linia, czyli nowa linia. Jeżeli chcemy skasować jakiś znaczek, ustawiamy się na nim.
1: Linia, odstęp, kropka, kropka, odstęp, linia.
0: Tym lewym i prawym klawiszem
1: odstęp, linia.
0: Naciskamy 6 punkt. Jeżeli jesteś na linia, to on skasuje Enter.
1: Linia.
0: On powiedział linia, czy linia skasowana. Tak?
1: Kropka, odstęp, koniec notatki.
0: Koniec notatki. Teraz możemy w ramach, ja tu jeszcze może coś dopiszę. To jest notatka testowa.

0: Nie mam pomysłu na dalszą jej część. Ja wyłączam z reguły echo klawiatury. I teraz można się poruszać po znakach, czyli te oba i L. Można się poruszać jakby po słowach tym lewym i prawym. Oba i S.
1: Część jej dalszą na pomysłu mam.
0: Albo można się poruszać po liniach. Akurat na razie jest tylko jedna linia, ale jakby było ich więcej, to by można się poruszać po liniach. No i można przejść na koniec notatki, czyli oba te funkcyjne i K, albo na początek notatki, czyli z P. Ja sobie przestawię na litery.
1: Koniec notatki.
0: Tak. Teraz robię, jeżeli czytam jakieś, jeżeli coś czytam, to on mi robi przerwy. Jak jest kropka, jak jest przecinek, on nie intonuje, ale robi przerwy.
1: Tutaj można coś napisać i nie mam pomysłu na dalszą jej część.
0: Zaraz, ja może coś znajdę dłuższego, może na karcie coś będzie.
1: Telefon.
0: O, wiem. Mam tu na przykład chłopów. I jak on będzie czytał chłopów, on będzie robił...
1: Stanisław Raymond, chłopi Towerdres 2000, sobie wynik, by Towerdres, Gdańsk 2003, tom 1, jesień 4, rozdział 1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków, moja Agato, a dokąd to wędrujecie, co, we świat, do ludzi, dobrodziej kochany w tyli świat. Zakreśliła ci aż kiemłuką od wschodu do zachodu. Ksio. Koniec przeglądania wyniku.
0: No i właśnie, i on tak mniej więcej czyta, czyli robi właśnie przerwy różne w zależności od tego, czy jest kropka, czy jest przecinek, ale intonacji jako takiej nie ma. Ale tego, tych przerw nie da się wyłączyć. One są i ich się nie da zmienić. Teraz jeżeli chodzi na przykład o... No i właśnie ma, oprócz tego ma kalkulator... Kalkul jest dosyć zaawansowany, oprócz tych standardowych czterech działań można liczyć, są podstawowe trygonometryczne funkcje, są potęgi, pierwiastki, no i generalnie wszystko można znaleźć w instrukcji obsługi, jeżeli tak bardziej szczegółowo. Z tego edytora bardziej zaawansowanego, prawdę mówiąc, nie korzystałem, bo jak mam pisać jakiś większy tekst, to jednak wolę komputer, jest no jednak... bardziej zaawansowany, a no żeby korzystać z niego trzeba by wykazać wszystkie notatki i potem generalnie no żeby wpisywać jakieś notatki to wystarczy ten standardowy jakiś plik, no a potem jakby się coś chciało większego pisać, jeżeli ktoś nie miał innego wyjścia, no to niech sobie instrukcję przeczyta, no bo ja właśnie z tego nie za bardzo korzystałem i nie umiem się... musiałbym wszystkie te funkcje odkrywać. Z tego tylko, co czytałem w instrukcji, on z takich ciekawszych rzeczy, jak w notatkach są zakładki, to w tym nowym edytorze są jeszcze zakładki pierwszego, drugiego, trzeciego rzędu. Tych rzędów tam jest 1010, czyli no... jakby takie główne, powiedzmy, rozdziały, podrozdziały, takie jeszcze mniejsze części. No i sobie można pomiędzy tymi różnymi zakładkami się poruszać. No bardzo właśnie jest rozbudowany system zakładek, wyszukiwanie, edycja. To jest dużo bardziej rozbudowane niż w tych standardowych notatkach. Co dalej? Kajetek odczytuje zwykłe pliki TXT, więc żadnych Worda, żadnych jakichś bardziej zaawansowanych plików niestety odczytać nie może. No właśnie, jeszcze z tą wysokością. Można podwyższać i obniżać mowę naprawdę bardzo, ale... Krok jest mały, ale w pewnym momencie on przestaje gadać zrozumiale.

No to się nie bardzo da czytać. Natomiast im się bardziej go zwalnia, znaczy obniża, tym mowa się jednak trochę zwalnia. Czyli nie da się, jeżeli chce się słuchać na naprawdę bardzo szybkim tempie, głos musi być ustawiony bardzo wysoko. Zaraz ja go... Ja go obniżę tak naprawdę bardzo. On ma bardzo mały krok obniżenia, więc to trochę zajmie. No na przykład. I to jest jego maksymalne tempo w takim niskim głosie. Na takim tempie, jakim ja mniej więcej słucham, to najszybsze tempo byłoby... Zaraz ja go tu przyspieszę. On niestety nie ma jakichś ustawień fabrycznych, więc trzeba mu... I ta wysokość naprawdę może się... Można go tak obniżyć, że on będzie... Czyli takie tempo, czyli on jednak ma no to tempo się jednak zmienia w zależności od wysokości. No i tak jak właśnie mówiłem, obniżać go się da do naprawdę, to co ja teraz zrobiłem, to jest jeszcze nic, naprawdę da mu się zrobić tak, żeby było słychać poszczególne te jakby impulsy głosowe. On może gadać no naprawdę na głosie takim, że to się nie będzie słychać jakby wysokości głosu, tylko takie poszczególne puknięcia. No, to jest dosyć ciekawe. Co jeszcze z takich ciekawszych rzeczy? No właśnie, zegar. Kajetek generalnie na bateriach, znaczy na tym jego akumulatorze, wytrzymuje... No, w zależności ile się tam słucha, czy to jest karta, czy nie karta i coś pewnie jeszcze. Ale jeżeli jest nowy akumulator, to myślę, że tak na oko 6, 7, 8 godzin. No, czyli generalnie na przykład jeżeli ja mam coś takiego, że słucham sobie bardzo często w nocy, jeżeli mam, no jeżeli po prostu nie podłączę go do ładowania, on rano będzie rozładowany. No i czego będzie ładować, a on się bardzo długo ładuje, bo jest napisane w instrukcji, żeby go trzymać w ładowarce 10-12 godzin. No więc jakby no tutaj, jeżeli wjeżdżamy gdzieś z kajetkiem, no to jest trochę ciężko, bo albo trzeba brać do niego zasilacz, a jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym jest kłopot z prądem, albo wjeżdżamy gdzieś na jakieś, nie wiem, no w jakieś dzikie miejsce, No to tutaj akurat z tym jest problem. No na szczęście teraz można kupić baterie zapasowe do kajetka, no ale jednak niestety to nie są baterie takie, które można kupić w każdym sklepie, to nie są zwykłe baterie, więc je można kupić chyba tylko u producenta, u ECE. No i w związku z tym to jest trochę kłopotliwe. Teraz na przykład zegar, jeżeli, tak jak właśnie u mnie, jeżeli ja go nie podładuję, więc on ma bardzo często stoi na 0% jakby naładowania i ten zegar po jakimś czasie zaczyna się późnić. On w tym momencie się późni chyba 10-15 minut, no bo dlatego, że ja go nie ustawiałem właśnie przez nie wiem ile, 2 miesiące powiedzmy. Im dłużej generalnie jest na takim rozładowanej baterii, no to jednak ten zegar się rozregulowuje i to jednak jest dosyć widoczne. I jednak ten zegar to jest taki, no średnio on działa. A chyba, że się ma przez cały czas kajetka na naładowanych bateriach. W momencie, kiedy na przykład nam się zawiesi ten kajetek, tak, że nie da się nic z nim zrobić, wyłączyć ani nic. Na dole jest ukryty taki malutki przycisk, tam trzeba, nie wiem, wcisnąć jakiś, nie wiem, to może być jack od słuchawek, jakiś, no coś cienkiego i jest taki wgłębiony przycisk od
resetu całości. Czasami po takim resecie może się zdarzyć, że się skasuje cała pamięć. W ogóle ta pamięć jest taka, że czasami nie wiem, jak ten kajetek jakoś puknie się w nim jakoś tak porządnie czy coś, no to czasami coś z tą pamięcią może się stać i te notatki mogą się jakoś rozpaść, albo coś, albo w ogóle zniknąć, albo zamiast tekstu pojawią się jakieś dziwne znaczki, albo tych notatek można się pojawić zamiast dwóch, może nam się pojawić 50 o jakichś bezsensownych nazwach. Także no, jednak bardzo dobrze jest te notatki co jakiś czas zgrywać na kartę, bo to się może tam zdarzyć czasami różne dziwne rzeczy. Teraz przeglądanie, powiedzmy, książek. Coś włączy jakąś małą książkę. No dobra, niech będzie len coś. Coś tu może być krótkie. We wcześniejszych wersjach, znaczy w ogóle tak, jeżeli wyszukujemy jakiegoś tekstu, kajetek zwraca uwagę na to, czyli teraz duża czy mała. Więc na przykład jeżeli wpiszemy jakieś słowo, to na dobrą sprawę ja nigdy nie zaczynam od pierwszej litery, bo często jest tak, że ta pierwsza litera jest z jakichś przyczyn duża. A kajetek ma bardzo wolne wyszukiwanie. To jest teraz Kongres Futurologiczny, książka Stanisława Lema. No to jest taka standardowa książka, może nawet troszeczkę mniejsza niż Stan. Nie pamiętam, ile ona ma. Zaraz mogę sprawdzić na komputerze, bo też mam. Zaraz sprawdzę, jaki ma rozmiar w TXT.

No, to jest nawet dosyć mała książka, ma 218 kilobajtów. No i teraz, jeżeli mu wpiszę jakiś tekst do wyszukiwania, takiego, którego na pewno nie ma, jakieś FFFFF, coś, i zaraz zobaczymy, jak on długo będzie przeszukiwał cały plik w poszukiwaniu tej 5- czy 6-literowej sekwencji. On tak pyka, jak szuka.

0: I to jest mała książka, ma 218 kilo. Standardowa książka takiej średniej długości to 450 kilobajtów, pół mega, więc on będzie jeszcze dwa razy szybciej szukał, no nie wspominając o jakichś wielkich. I dopiero on skończył szukać. Dopiero skończył szukać tego tekstu w takiej, no dosyć, no też nie jakiejś przecież wielkiej książce, więc w to standardowej książce takiej, no to on będzie szukał powiedzmy dwa razy jeszcze dłużej. Jeżeli oczywiście tego tekstu nie będzie, no zależy oczywiście gdzie on będzie, no to on będzie o tyle krócej szukał. Jeżeli on będzie zaraz na początku, będzie bardzo krótko szukał. Teraz można poruszać się w tym, w tej książce można się po stronach poruszać, czyli lewy i szósty. Tylko też nie w takim tempie, tylko w takim, jak on zaczyna mówić, czyli. Czyli w takim tempie on może maksymalnie szukać do przodu. Jeszcze do niedawna, jak się szukało do tyłu, on musiał sobie tak jakby. Jakoś tak kajetek był zrobiony, że on musiał szukać od początku. To znaczy nie szuk. No tak to wyglądało w każdym razie, że jeżeli na przykład było się na ostatniej stronie i chciałeś się przejść na przedostatnią, on sobie pykał, pykał, pykał, pykał, szukał od początku jakby tej przedostatniej strony i jak ją znajdywał, to dopiero się na niej znalazł, więc jeżeli na przykład trzeba było przesunąć się o powiedzmy 10-20 stron do tyłu, szczególnie na końcu książki, bo się skończyło gdzieś tam i się potem, nie wiem, zasnęło czy coś, no to było ciężko. Teraz jest to trochę lepiej i teraz coś oni zmienili, że tylko czasem trzeba do tej strony, znaczy jeżeli czasem powiedzmy od końca się takiej strony wyszuka, zaraz ja może pójdę do końca. Nie to. Idę na początek, żeby się przenieść do końca, naciskam te lewy, prawy i K. On też trochę sobie popyka, aczkolwiek troszeczkę inaczej. Jak szuka, no pyka z przerwami, jak przechodzi do końca, on tak pyka. Jeżeli przechodzi jakby. No właśnie, on trochę szybciej szuka jednak tego końca niż szuka wybranego tekstu. I jeżeli się szuka stron do tyłu, to też szybciej jednak to idzie niż wyszukiwanie, no ale jednak to czasami trwa. No właśnie, tu akurat to nie miało miejsca, ale czasami, szczególnie jak się pierwszy raz przechodzi z jakiejś strony do tyłu, jakby na tą poprzednią stronę, no to on potrafi, tylko że on wtedy już nie pyka, tylko on milknie i jest cisza. I to czasami może się wydawać, że on nic nie robi, nic nie szuka i się zawiesił, ale on nie, on szuka, tylko robi to w ciszy, ale później jak już się przechodzi na kolejną stronę do tyłu, no to już na szczęście, no on to już robi tak jak wyszukiwanie stron do przodu, mniej więcej w takim tempie, więc jakby to się już poprawiło. Także tak. Teraz jeszcze miałem o czymś powiedzieć. Jeżeli no właśnie. Jeżeli na przykład kajetek już jest ma bardzo rozładowane akumulatory, już mają się zaraz wyczerpać, on zaczyna piszczeć. Ma taki swój ton, którym pisze, no i wtedy trzeba go podłączyć do ładowania i to dosyć trzeba szybko zrobić, bo on się za chwilę wyłączy. Właśnie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Do pliku przeglądanego też można wstawić zakładki, tak jak do notatki. I jeżeli się wychodzi z pliku, z przeglądania pliku, po tym, jak się będzie do niego wchodziło, on zapamiętuje to miejsce, w którym się skończyło czytanie. Więc jeżeli nie trzeba tam pamiętać i wyszukiwać tekstu i coś tam jeszcze, tylko po prostu wystarczy zamknąć plik, wyłączyć kajetka i on sam już do każdego pliku jeżeli się otwiera plik z karty, którego jeszcze notatnik kajetek nie otwierał, on też tak sobie chwilę popyka. Jak otwierałem tych chłopów, on tak chwilę popykał. I jak on pyka, on sobie tworzy, to się nazywa plik indeksów chyba. Tak, chyba plik indeksów. No to taki plik, w którym on ma informacje jakieś takie swoje o tym pliku. Między innymi on ma też informacje w tym pliku indeksów, gdzie w tej chwili skończył użytkownik przeglądanie pliku, czy wstawił jakieś zakładki, gdzie wstawił te zakładki. Teraz, jeżeli na przykład zostawimy kajetka, jeżeli przeglądamy jakiś plik z karty i kajetek się sam wy... No no bo właśnie ten tryb wyłączania kajetka po jakimś czasie, no to jest... Jeżeli oczywiście czytamy kajetkę i on czyta, no to nic nie trzeba robić, no bo żeby się... Znaczy on się nie wyłącza, no bo on czyta. I jakby to już ma zrobione, że jeżeli jest przeglądany plik na karcie, no to on się nie wyłączy. Natomiast jeżeli zatrzymamy przeglądanie, bo to można zrobić na przykład odstępem, no to on od momentu zatrzymania przeglądania pliku zaczyna odliczać 8 minut i po 8 minutach się wyłącza. Jeżeli się wyłączy, po włączeniu i po uruchomieniu tego pliku, w którym ostatnio byliśmy na karcie, on będzie czytał od tego miejsca, od którego zaczęliśmy czytać wcześniej. Czyli on nie zapisuje sobie pozycji przed włączeniem kajetka. Także tego trzeba pilnować. To czasami już tak było, że już czytałem te 2-3 godziny i potem coś musiałem zrobić, wyłączyłem kajetka. Znaczy wyłączyłem, przestałem czytać, żeby za chwilę do niego wrócić, ale coś tam potem jeszcze musiałem zrobić, potem jeszcze coś i tam. Kajetek się wyłączył i musiałem szukać tego miejsca z prawie początku książki na prawie końcu książki, no i to trochę trwało. Jeżeli jesteśmy w jakiejś notatce i wyłączymy kajetka, po włączeniu kajetka będziemy znowu w tej notatce, ale to się tyczy tylko notatek na kajetku. Jeżeli zamkniemy i wyłączymy kajetka w czasie przeglądania pliku, po włączeniu kajetka znajdzie się na liście plików. Znaczy na liście tej notatek, tam gdzie byliśmy. No na początku, jak włączyłem kajetka, tam on się znajdzie. Natomiast właśnie, jeżeli mamy notatkę i włączymy kajetka, on się znajdzie w tej notatce, w tym miejscu, w którym skończyliśmy przeglądać, niezależnie czy on się wyłączy sam z siebie, czy my go wyłączymy, on się znajdzie dokładnie w tym miejscu w notatce. No i jeszcze w plikach można też pliki można przeglądać po słowach, można jakieś słowo, powiedzmy, przeliterować mu, żeby on przeliterował kajetek to słowo. No i to chyba z takich chyba funkcji to mniej więcej wszystko. No jest ten stoper, no może jeszcze pokażę kalkulator ewentualnie, jeżeli komuś to czasami się...
1: Kalkulator.
0: Zaraz. On tu miał taką funkcję, żeby powiedział... No właśnie. Kombinacją pierwszy, drugi, czwarty, szósty uruchamiamy funkcje, jakie możemy mu ustawić. No czyli właśnie te wstawiamy funkcje trygonometryczne. Pi możemy mu ustawić, możemy mu zapamiętać jakiś wynik. No i tak.
1: Plus 6. Określ działanie. Wyjdźcie z kalkulatora.
0: Nie, kalkulator. Rzadko się nim też posługuję, więc jakby też nie do końca pamiętam, co tam się robi, ale no w każdym razie on ma jakiś taki coś takiego, żeby on jakąś kolejność wykonywania, coś tam jeszcze chyba jakieś takie nie odrobinę, no coś da się, nie tylko te podstawowe 2x2, ale coś mu tam jeszcze da się robić, żeby żeby na różne miejsca wstawić sinus, znaczy funkcje trygonometryczne, żeby coś zrobił z pi liczbą, żeby zrobił sinus tam z czegoś razy kosinus i tak dalej, także można mu różne... To jest wszystko opisane w instrukcji obsługi bardziej szczegółowo. No i to chyba podstawowe funkcje. Nie wiem, jeszcze, właśnie, jeszcze tylko ostatnie coś takiego, że jeżeli stan akumulatorów, czyli tak było, teraz się to troszeczkę poprawiło, ale w każdym razie to informacje dla tych, którzy mają starsze wersje kajetka, albo jeżeli coś się znowu wróci tak jak było wcześniej. W każdym razie było tak, że przez długi czas on mówił, że jest 100%, potem mniej więcej jak już była tak na oko, już połowa tych jakby z pierwotnego stanu akumulatorów, on dopiero zaczął mówić, że jest 90%, 80%, 75% i tak dalej. On ma w ogóle takie jakby, on nie mówi, on nie będzie mówił dokładnie, że 94, 82, 63, tylko ma takie jakby takie progi, jest 100, 90, 80, 75, 50, 25, 20, 10, 5 i 0.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Podcast dźwiękowy, kolejny. Do tej pory były podcasty, w których prezentowałem dźwięki z różnych miejsc świata. A dzisiaj troszeczkę zastosuję inne podejście. To znaczy, dzisiaj zajmiemy się autobusami. Autobusami w różnych miastach świata. I można sobie w pierwszej chwili pomyśleć, że no fajnie, ale po co tak w ogóle? Na przykład po to, żeby sprawdzić, czy w różnych miejscach są zapowiedzi przystankowe, jak one są głośne, jak te autobusy zasadniczo się poruszają. Możliwe komuś, że to się przyda. Ja niestety prawie nie wjeżdżałem do tej pory za granicę, bardzo, bardzo rzadko to się zdarzało. W związku z powyższym nie jestem w stanie się odnieść do tego, na ile to, co teraz pokażę, jest typowym przykładem autobusu miejskiego. Miejmy nadzieję, że osoby, które to nagrywały i wrzucały na Freesound, no, miały większą świadomość i prezentowały, miejmy nadzieję, raczej typowe przykłady tego typu działań. No właśnie, wspomniałem o serwisie Freesound, bo jak zwykle zresztą w tych podcastach będę się wspierał dźwiękami właśnie z tego portalu, z portalu freesound.org, freesound.org, skąd można pobrać dość dużo dźwięków, konkretnie ponad 600 tysięcy w tej chwili, za darmo zupełnie. No i żeby nie przedłużać, zaczynamy. Zaczynamy od autobusu w Hongkongu. W Hongkongu to jest autobus Volvo, to nawet ten, który nagrywał, napisał, że to jest autobus Volvo. Dolny poziom tego autobusu, w związku z czym najprawdopodobniej jest to autobus piętrowy. Nagranie pochodzi z roku 2011, no i posłuchajmy jakichś 20 minut tego nagrania.

To nie koniec nagrań z Hongkongu, bo również bardzo podobny autobus, też Volvo Olympic, tylko że nagrany 5 lat później, w roku 2016, również na dolnym pokładzie, ale tym razem z tyłu. I też posłuchajmy jakieś 20 minut tego autobusu.

przenosimy się do Stanów, konkretnie do San Francisco. I tutaj podobno jeżdżą, przynajmniej według zapewnień tego, kto nagrywa następny dźwięk, trolejbusy. No i teraz proponuję również 20 minut spędzić w trolejbusie. Nagranie pochodzi z 2015 roku, jest już podobno po godzinach szczytu. No w związku z tym no, jest dość mało ludzi w środku, no i będzie można dość dobrze słyszeć wszystkie odgłosy silnika, zapowiedzi przystankowe i tak dalej, i tak dalej.

stop, Sergeant Santez.

that is a, we're looking for a

stop Marky Fox Legendary.

przenosimy się z Ameryki Północnej do Południowej, do konkretnie do Brazylii, do São Paulo, gdzie pewien użytkownik serwisu Freesound kupił sobie Zuma H1, rejestrator audio, i postanowił go jakoś przetestować. No i stwierdził, że najlepiej, gdy pojedzie sobie na uczelnię z domu, zdaje się, i tę podróż nagra. Najpierw jest metro, potem jest autobus, oczywiście przesiadka, więc można sobie posłuchać autobusu, ale również metra w São Paulo.

Do you know?

Atenção, nada.

intervalo maior. Em breve, a situação será normalizada.

Teraz jest na stronie. Niech skończy. Pozwalałeś po tym roku.

Oj, tak, tak.

Thank you.

Następnie proponuję nieco bliższy nam region, Holandia. I tutaj ktoś jechał sobie między dwoma holenderskimi miastami autobusem, więc jest to autobus dalekobieżny. Dość rzadko można spotkać na Freesoundzie takie nagrania autobusów dalekobieżnych. Niemniej no, postanowiłem takie nagranie również umieścić i można sobie posłuchać, jak takie autobusy dalekobieżne w Holandii brzmią.

Kolejnym dźwiękiem, który proponuję wysłuchać, jest dźwięk nam jeszcze bliższy, bo pochodzący z Niemiec, z Hanoweru, z 2009 roku, więc no, nagranie też jest nieco już leciwe. No ale możemy sobie posłuchać, jak wtedy wyglądały zapowiedzi w autobusach miejskich, co się tam mniej więcej działo. No, można to też porównać do czasów chociażby obecnych, jeżeli ktoś w Niemczech mieszka i mógłby na przykład napisać, jak to wygląda przynajmniej w Hanowerze w tej chwili.

0: Na Freesoundzie jest tak, że każdy może tam wrzucić dźwięk dowolny. W związku z powyższym nigdy nie wiadomo, w jakich krajach te autobusy będą pokazane, w jakich nie. No i tak się jakoś złożyło, że w Hongkongu jest jeszcze jeden autobus. Trochę chciałem odpocząć od tego Hongkongu wcześniej, dlatego nie pokazałem wszystkich trzech nagrań jednocześnie. Tym razem nagranie binauralne i o tyle ciekawe, że oprócz samego autobusu można tutaj też usłyszeć jakąś maszynę do sprawdzania biletów. Więc no, zapraszam do założenia słuchawek i no, wtedy wrażenia powinny być jeszcze lepsze niż na głośnikach.
1: tego lota. Pandemia ma. Na pewno.

I nie powiedziałem, że poprzednie nagranie było dokonane w roku 2019, więc stosunkowo niedawno. A teraz znowu nagranie, no w pewnym sensie przynajmniej historyczne, o tyle, że zostało nagrane w 2007 roku w Budapeszcie. Tak się zastanawiałem, czy te nagrania historyczne mają jakiś sens, ale stwierdziłem, że no, można też na podstawie tych nagrań, przynajmniej szczątkowo, ale chociażby zobaczyć sobie, czy coś się zmieniło na przestrzeni lat w różnych krajach. Może uda mi się kiedyś dotrzeć do dźwięków chociażby z tego roku i sprawdzić, jak to się na przestrzeni lat zmieniało. No właśnie, 2007 rok, Budapeszt, no i znowu oczywiście autobus w Budapeszcie.

No i jak widać, niestety na Freesoundzie te dźwięki są czasami różnej jakości, no ale no, nie zawsze da się znaleźć dobrą jakość. Przenosimy się do Urugwaju, do Montevideo i tam znowu oczywiście autobus.

0: Está bueno, está.
1: Sí.

Claro.

Thank you.

Thank you.

Por las cámaras de una especie de agricultor.

0: I wracamy znowu do Europy. No powiedzmy, że Europy i okolic, bo teraz Manchester. I tutaj autobus piętrowy. Podróż na górnym tym razem piętrze autobusu. No i tu już standardowy opis, z którego niewiele wynika. Nagranie sprzed 5 lat. A właśnie, poprzedniego też znowu nie powiedziałem. To nagranie z tym fajnym, szczegółowym opisem pochodzi z roku 2019, a teraz Manchester, autobus piętrowy i rok 2017.
1: Jasne. Ja plan też jak kiedyś. Dla mnie to jest bardzo ważne.

0: kurczę, oglądać właśnie to jest.
1: Zajebał mi się, że oczywiście dałem podział.

I'm going to go to the next one.

0: A teraz Włochy. Podróż autobusem z Amalfi do Ravello i podróż przez góry, więc no, sporo zjazdów, podjazdów, podobno sporo używania klaksonu. Aha, no i rok 2011.
1: Lusso. Poi ci sei ristorato.

0: Ciao, devo perché noi dopo domani partiamo.
1: Thank you.

Are you still remembering?
Finlandia i miejscowość, która nazywa się Jyväskylä. Tak się przynajmniej pisze. Jyväskylä. No i znowu autobus miejski. No i no właśnie, co się dzieje w Finlandii pod względem rzeczy, które mogą nas ewentualnie interesować?

Z Finlandii jedziemy sobie do Estonii i w Tallinie mamy kolejne nagranie autobusu, o którym wiadomo tylko tyle, że zostało dokonane około godziny 19, prawdopodobnie w roku 2013 i tyle.

Przed nami Francja. Francja i podmiejski autobus pod Paryżem, no i nagranie binauralne, więc znowu słuchawki mile widziane, można powiedzieć. I tutaj w tym autobusie podmiejskim rzecz dzieje się w niedzielne popołudnie, prawdopodobnie roku którym? 2018. I tutaj mamy jakąś panią mówiącą po arabsku przez telefon, mamy jakąś matkę z dzieckiem, która sobie no, w coś tam się bawią. Za tym, kto nagrywa, mamy tylne drzwi autobusu. No i można sobie posłuchać zapowiedzi i innych dźwięków, które w autobusie pod Paryżem się dzieją.

chciałam.

0: tu ci powiem.
1: Avenue du Mont-Valérien.

0: Przyjaźń
1: znasz,
0: przyjaźń.

0: Victorien Sardou.
1: Czym by była audycja o autobusach bez Londynu i autobusów prawdopodobnie piętrowych? Chociaż nie wiem, dlatego że na temat następnego dźwięku wiem tylko tyle, że jest to nagranie, no właśnie, z Londynu, z jednego z londyńskich autobusów i że zostało wrzucone na Freesounda w 2016 roku, ale kiedy zostało nagrane, też nie do końca wiadomo, choć z reguły nie następuje to.

171 to Holborn.

Hanover Park.

0: 171 to Hoban.
1: Lola. Because we don't know what we're going to do.

0: The Academy at Peckham.
1: One, seven, one, two, Holborn.

St. John's Church.

0: 171 to Herben.
1: I znowu przenosimy się na południe. Rio de Janeiro, jeden z tamtejszych autobusów. Niestety również nie została podana data nagrania, została tylko data podana wrzucenia na serwis Freesound, bo no każdy dźwięk, który tam jest wrzucany, ma swoją datę. Jest to data pochodzi z 2017 roku. No, ale kiedy to jest nagrane, nie wiem.

0: tym razem przenosimy się do Sewilli i tam w roku 2000, chyba nawet 2007, zostało dokonane nagranie w tamtejszym autobusie, o którym również niezbyt wiele wiadomo, ale może można więcej usłyszeć.
1: Estamos
2: ahí
1: por la mañana,
2: ya
1: se llama, ¿no?
2: Ya, pero
1: ¿qué?
0: I kolejne nagranie, znowu troszkę skąpi nam opisu. Wiadomo, że Meksyk, wiadomo, że autobus, wiadomo, że nagranie wrzucone w 2019 roku i w zasadzie tyle.

0: agora, não agora. Qual é a tosse, né?
1: Um
0: verão.

0: Tak leci.
1: A na dwoje.
0: A na, na, na, na.

Ah,

Jeżeli ktoś jeszcze nie jechał elektrycznym autobusem, a jest ciekaw, jak brzmi, to za chwilę będzie się mógł tego dowiedzieć, bo takie autobusy jeżdżą w Lyonie we Francji i przed nami takie właśnie nagranie elektrycznego autobusu z tego roku, a przynajmniej z tamtego roku, z 2021. Przynajmniej wtedy zostało wrzucone na Freesound. Mam nadzieję, że również jest nagrane niedawno.

22.

Mm-hmm.

Z jakiegoś powodu trudno było mi znaleźć autobusy z Japonii, ale w końcu się udało. Nagranie jest wrzucone w 2013 roku. Nagranie pochodzi z Tokio. No i też niewiele więcej o tym wiadomo. Ale możemy posłuchać.

No.

0: ちょっと前向いて話しろよ。
1: はい、あげよう。

I znowu Londyn, i znowu autobus piętrowy. Tym razem najpierw nagrywający jest na dole, idzie następnie na górę. Na dole jeszcze na początku wkłada sobie coś, co się nazywa oysterka, czyli karta taka, no powiedzmy to, co u nas jest jako karta miejska, z tego co wiem. Trzeba to sprawdzić sobie w automacie i no i też jest podróż po Londynie autobusem.

Różne kraje odwiedzaliśmy, ale jakoś tak się złożyło, że jeszcze nie byliśmy u naszych południowych sąsiadów, czyli u Czechów. I w takim razie pora nadrobić te zaległości. Tym razem autobus z Pragi czeskiej, autobus podmiejski i tyle w zasadzie o tym nagraniu wiadomo. No może jeszcze oprócz tego, że zostało wrzucone na Freesound w 2011 roku, więc najwyżej no w tamtym roku to nagranie zostało wykonane.

Malá Chuchle. Příští zastávka Dostihová.

0: 30 zastawka i jedna z na menu.
1: I znowu jedziemy w dalekie kraje, tym razem do Malezji i w Kuala Lumpur autobusy w roku 2015 jeździły tak.

No to jeszcze została nam Turcja na przykład, bo tam też można jakieś nagrania autobusów usłyszeć. Linia 500T podobno jest jedną z najdłuższych linii autobusowych. No nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie w tym przypadku, ale ktoś tą linią się przejechał autobusem tej linii, no i mamy to nagrane.

I ostatnim nagraniem, jakie udało mi się znaleźć, dość ciekawe moim zdaniem, bo jest to nagranie autobusu fińskiego z roku 1937. To znaczy nie nagranie jest tego roku, tylko autobus Volvo. Nie pamiętam dokładnego modelu. W każdym razie, no, 6 minut nagrywający przejechał się takim właśnie starym autobusem. No i moim zdaniem jest to dość ciekawy odgłos.

0: I to wszystko, jeżeli chodzi o autobusy. Prawdę mówiąc, i tak udało mi się znaleźć tego więcej niż myślałem. Myślałem, że trzeba będzie, że zrobię audycję na temat transportu miejskiego. Okazuje się, że jest tyle nagrań autobusów, że powstała z tego ponad 6-godzinna audycja. Reszta prawdopodobnie będzie transportu miejskiego w kolejnej audycji lub audycjach. Zobaczymy, ile mi się uda znaleźć dźwięków innych pojazdów miejskich. Także no, myślę, że do usłyszenia w kolejnych audycjach, które miejmy nadzieję wkrótce się na portalu Tyflo Podcast ukażą. A ja już się z Państwem żegnam. Tomasz Bilecki i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minęła godzina 19, rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś ponownie w poszerzonym składzie Paweł Masarczyk i Damian Przybyła, tym razem po drugiej stronie. Witam was serdecznie.
3: Witajcie.
4: Witamy wszystkich.
2: O, już myślałem, że się Damianie nie odezwiesz. Tak.
4: Nie, u mnie coś przerwało, bo mi się tutaj buntuje, słuchawki mi się buntują i przez moment nie słyszałem was w ogóle, ale już wszystko jest okej.
2: Jest okej i dziś będziemy rozmawiać na tematy technologiczne, będziemy podsumowywać, jak co roku od pewnego czasu, taka nasza tyfloradiowa tradycja, konferencję CSUN, która odbyła się w Stanach Zjednoczonych. No już jakiś czas temu się odbyła i tak się nie mogliśmy zebrać, żeby o tym wszystkim porozmawiać, ale w końcu jesteśmy i będziemy się z wami naszymi spostrzeżeniami dzielić. Co prawda to takie spostrzeżenia, no nie ludzi, którzy tam byli i którzy to wszystko obserwowali, ale którzy radzą sobie z angielskim jakoś i mają dostęp do materiałów źródłowych, materiałów, które były publikowane przez wiele różnego rodzaju podcastów chociażby, bo tak naprawdę CSUN to podcastingiem stoi, jeżeli chodzi o publikacje, prawda?
4: No chyba tak.
3: Tak, są też pisane artykuły, ale no, akurat w naszym przypadku, tak jak w przypadku osób widzących, nikt tak nie oddaje jakby wrażeń z tego typu targów. Tak w przypadku osób widzących są to filmiki na YouTubie, Snapchaty, Instagramy i różne inne historie. Tak u nas jednak zawsze to będą chyba podcasty i materiały dźwiękowe, więc to jest duża część tego.
4: A rzeczywiście CSUN tymi podcastami stoi, nie mogę powiedzieć, że nie, bo
2: i tym fajniej jest, że
4: naprawdę bardzo dobrze robionymi niejednokrotnie.
2: Dokładnie, szczególnie Blind Bergens czy Cool Blind Tech. To takie dwa serwisy, które przede wszystkim, chociaż Blind Bergens to dłużej już relacjonuje CSUN-y.
3: Starszym serwisem.
2: Więc oczywiście, tak by, oczywiście.
3: To też wynika.
2: No i takie podcasty mają też plus taki, że można tam przy okazji coś zademonstrować. Nie wszyscy chcą, żeby to tam demonstrować, to co tam jest tak wystawiane, ale no niektórzy owszem i później można sobie odsłuchać, jakie możliwości ma dane urządzenie.
4: W tym roku jeszcze ciekawa rzecz, w tym roku moją uwagę zwróciło to, co robił Microsoft, mianowicie Microsoft dał bardzo dużo prezentacji w PowerPoincie. Nie mówiłbym o tym, gdyby nie fakt, że oni postawili na to, że prezentację w PowerPoincie można zrobić w sposób dostępny i przystępny dla osób niewidomych. I bardzo się starali. Do mnie to może nie przemawia, bo jakoś nie bardzo lubię slajdy, ale naprawdę wszystko było tak poopisywane, tak zrobione, no, że daj Panie Boże każdemu.
2: Jak rozumiem, zapoznałeś się z częścią tych prezentacji.
4: Tak, zapoznałem się i no, byłem w szoku, że można tak zrobić prezentację w PowerPoincie z punktu widzenia niewidomego odbiorcy.
2: No któż by lepiej mógł je robić, niżeli sami wynalazcy PowerPointa? Tak, no, z drugiej tak. strony.
4: Tak, z drugiej strony tak, no chociaż, to jak mówię, no ja bym się prędzej spodziewał, nie wiem czego, no, burzy w środku zimy, jak się to mówi, niż tego, że ktoś zrobi prezentację w PowerPoincie taką, która będzie, no, przyjazna dla użytkowników, o może tak.
2: No ale rzeczywiście się udało. Rzeczywiście się udało i poszło to całkiem fajnie. W ogóle tam dość ciekawe rzeczy też się działy, jeżeli chodzi o CSUN, bo ja w sumie nie wiem, o co chodzi. Może wy macie jakieś informacje na ten temat, ale tam na przykład CIA było na CSUNie i to wcale nie jako agencja, która miała coś szpiegować, ale oni mieli tam też swoje stoisko. Ponoć.
4: A to im pierwsze od ciebie słyszę, to nawet nie wiedziałem.
3: Ja też nie wiem.
2: Ja się spotkałem z taką informacją.
3: Że jakieś programy szkoleniowe lub bezpieczeństwa demonstrowali, bo w tym roku też było dość sporo takich prezentacji.
2: Takich w ogóle instytucji rządowych też.
3: Tak, tylko to będzie bardziej dedykowane pewnie niewidomym Amerykanom niż reszcie świata. Jak zresztą
2: też tak
3: niestety wiele rzeczy na CSUNie, jak nie było.
2: No tak, bo w końcu to konferencja skierowana przede wszystkim do mieszkańców Stanów Zjednoczonych, no a później gdzieś tam ewentualnie z tych Stanów wypływa ta technologia. No
4: ona jest światowa, ale tylko jakby z powodu tego, że jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem na świecie, ale nie jakby nie z intencji jej organizatorów. O, może tak.
2: Rozumiem. No dobrze, to może przejdźmy teraz już do tego, co można było zobaczyć na CSUNie, bo nasi słuchacze zapewne się niecierpliwią i chcieliby się dowiedzieć, jakież to nowe technologie za jakiś czas może się na Reha for the Blind in Poland pojawią. Chociażby. Tak, i które będzie można sobie obejrzeć. Tak naprawdę można chyba podzielić to, i tak sobie zresztą podzieliliśmy, to, co było pokazane na tegorocznym CSUNie i o czym chcielibyśmy opowiedzieć, na trzy kategorie. Prawda?
3: Tak, tak, wygląda na to, że to będzie urządzenia brajlowskie, względnie udźwiękowione, dostęp do multimediów, rozrywki i tak dalej. Urządzenia tak zwane noszone, wearable technology. I oprogramowanie, software, wszystko to, co się ukazuje na komputery, smartfony, programowo i co można od razu ściągnąć, przetestować.
4: No tak.
2: Zaczynamy od pierwszej kategorii, czyli od sprzętu, no, w dużej mierze brajlowskiego. I tu największy hit na sam początek, myślę, na samym początku warto o nim powiedzieć, bo to rzeczywiście jest urządzenie, które ze względu na to, że firma HIMSS jest znana w Polsce, za jakiś czas może trafić i ja już mam gdzieś takie informacje,
4: znaczy ja mam
2: że
4: informacje,
2: trafi.
4: Że będzie spolszczenie, tak, i tak. Wobec tego w tym roku najprawdopodobniej to urządzenie w Polsce zobaczymy.
2: A mowa tu o?
3: Oby.
4: Polarisie. Braille Sense Polaris, nowe urządzenie firmy HIMSS. Jest to o tyle ciekawe, że do notatników Braille Sense nikogo nie trzeba przekonywać. To jest bardzo stabilny, solidny produkt. Jedyną jego wadą było to, że no jak wiemy albo i nie wiemy, w każdym razie to był produkt, który funkcjonował na platformie Windows. Dość starej platformie Windows, dość starym środowisku, co powodowało poważne ograniczenia. Wiele aplikacji po prostu nie dało się tam zainstalować, tworzono jakieś wersje specjalne, żeby pewne funkcje w ogóle były realizowane. No, to urządzenie miało sporo ograniczeń i w zasadzie dotarło, można powiedzieć, że twórcy jego dotarli w pewnym momencie do ściany. No wiadomo było, że dalej się nie pójdzie, że się nie da. Ponieważ tak się stało, no to trzeba było wymyślić coś nowego i wszyscy sugerowali, że no może inny system operacyjny, może Windows Mobile nowy, ta dziesiątka, albo Android. No HIMSS wybrał Androida, może dlatego, że jednak jest to z punktu widzenia dostępności lepsze środowisko niż Windows i myślę, że też może dlatego, że główny konkurent HIMSS-a, czyli Humanware, zrobił w zeszłym roku urządzenie o całkiem przyzwoitych parametrach i perspektywach rozwojowych, czyli Braille Note Touch. Także przynajmniej w moim odczuciu Braille Sens Polaris to odpowiedź na Braille Note Toucha.
2: No i niestety od razu trzeba powiedzieć, ale myślę, że to nikogo nie zaszkodzi, nie zaskoczy, że, bo ja tu jeszcze bym widział drugą, dużą wadę Braille Sensa. Cena. Cena to się raczej nie zmieni.
4: Tak, cena
2: będzie tyflo. Cena będzie tyflo.
4: Cena jest tyflo, cena wszystkich urządzeń brajlowskich, z wyjątkiem Orbit Readera, o którym nieco później, jest zdecydowanie ceną tyflo. Niestety. Co ciekawego, Braille Sens Polaris to urządzenie o całkiem przyzwoitych parametrach technicznych. Nie wiem, ty, Pawle, pamiętasz specyfikację tak, techniczną tego ustrojstwa?
3: Tak, tak, tam ma być czterordzeniowy procesor, nie pamiętam już jakiej firmy, ale tak.
4: Ośmiordzeniowy.
2: Ośmiordzeniowy. To była bardzo duża, bardzo wielka ekscytacja pana z HIMS w podcaście Blind Burgeons. Naprawdę, po prostu powtarzał to ileś razy. To zapamiętałem.
4: On to reklamował jak wjazd generała Andersa na jednorożcu. Mniej więcej, no.
3: RAMu na 100% jest 2 GB. Tu już się chyba nie pomyliłem.
2: Trochę mało.
4: Tak, ja nie wiem, 1,8 albo 2 coś.
3: To jest mało.
4: Taktowanie procesora. A, RAM 2 GB, tak.
3: RAM 2 GB, a procesor tak. 1,8 GB. Tylko to jest chyba dosyć, żeby uciągnąć Lollipopa, bo to jednak jest Android, który tam będzie preinstalowany. Nie rozumiem, dlaczego producenci notatników szarpią się na system sprzed 3 lat.
4: Też nie rozumiem. Co prawda, HIMS, ale to jest chyba tylko jumbo mambo marketingowe, twierdzi, że jeżeli będzie taka potrzeba, to oni przecież się starają o certyfikat od Google'a i na pewno będą szli w kierunku upgrade'u systemu i są otwarci na upgrade do wyższej wersji systemu.
2: No tak, tylko ja mam takie obawy, że skoro w tym momencie już zaczynamy od starej wersji systemu, to my, a i owszem, możemy nawet się doczekać aktualizacji, tylko że ta aktualizacja to też będzie taka dość mocno opóźniona. No ale...
3: Zauważmy, że certyfikacja Google...
2: No?
3: Certyfikacji Google ma też Braille Note Touch, który zaczyna od KitKata, więc...
4: No Braille Note Touch teraz a propos, to tak może troszeczkę odbiegamy od Sisana, natomiast Braille Note Touch w tej chwili zapowiedział release note, pokazały się release notes do wersji trzeciej oprogramowania, gdzie jest jakaś, nie wiem, może ty, Pawle, to czytałeś, jakaś tajemnicza wzmianka o latest Android components, czy latest Android accessibility components, gdzie oni to tłumaczą w ten sposób, że aplikacje, które nie do końca dobrze działały w tym keysoftowym środowisku z punktu widzenia dostępności, będą teraz działały zdecydowanie lepiej. Aplikacje ze sklepu Play. No, nie wiem, czy coś ci to mówi.
3: Nie wiem. Pawle. Znaczy nie. No, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której, chyba że rzeczywiście tak to zrobiono, konkretne apki dostępnościowe zostały wyszarpnięte z nowszego Androida i przeportowane na KitKat. No raczej z certyfikacją Google takie numery by nie przeszły. Natomiast czytałem na pewno o głosach, że ma być dużo nowych głosów.
4: Tak, tablic brajlowskich i...
3: No, więc to jest to, co ja wiem. O nowych komponentach niestety nie wiem, natomiast Braille Sens no z Lollipopem wystartuje i to jest system, który jeszcze oferuje kompatybilność. Nawet dla TalkBacka. Ale KitKat już wypadł.
2: Natomiast
3: z puli aktualizacji talkbackowych, więc to nie jest dobry prognostyk na przyszłość, jeżeli nie będzie aktualizacji do tego systemu.
2: Natomiast jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę również w prezentacji Polarisa, i to jest fajne, że ktoś o tym zaczął mówić i że ktoś zaczął zwracać na to uwagę, bo też nie wiem, czy zauważyliście, że producent przywiązał, przynajmniej tak deklaruje, przywiązał uwagę do designu Polarisa, że ma być to,
4: tak, zdecydowanie,
2: że ma być
4: tak,
2: to urządzenie ładne. Tak.
4: Tak.
3: Ojej, to nie słyszałem. Ja znowu spotkałem się
4: Ja
3: z opinią, że
4: słyszałem
3: tam za wiele
4: właśnie.
3: ma się nie zmienić i tak z opisu wynikało, że dużo ma być elementów już takich przyjaznych, znanych użytkownikom BrailleSense'a. Te same przyciski,
2: Nie, no
3: te same...
2: owszem, tylko
4: tak.
2: sam wiesz, sam jakby design, że ma być
4: Ale
2: to...
4: obudowa.
2: Tak, obudowa. Obudowa ma być taka dość szczupła.
4: Cienki,
2: tak,
4: gładki,
2: tak.
4: szczupły, przyjemny w dotyku, lekki.
3: Cieszy mnie to.
4: I taki bardzo tabletowy w wyrazie, bym powiedział.
2: Więc no zobaczymy, jak to...
3: Obłe...
2: Tak,
3: znaczy,
2: obłe kształt.
3: Krągłe rogi, tak.
4: Tak, tak, tak, tak, właśnie o to chodzi. O to, że ona ma tak
3: no
4: tabletowo
3: za.
4: Wyglądać.
3: Lubię
4: ja też
3: takie,
4: jestem za, ja też takie lubię. I nie ukrywam, że gdybym się dowiedział, że Polaris pozwala na pracę wygodną w środowisku wielojęzycznym, a miałbym kupować sobie urządzenie brajlowskie, to na dzień dzisiejszy to byłby mój wybór, bo jedyne co do Braille Note Toucha ewentualnie mogłoby mnie przekonywać jako redaktora, to jest to, że on deklaruje wielojęzyczność, o czym w Polarisie nie słyszałem.
2: To znaczy, Damianie, no tam synteza, przynajmniej ta, która ma być w systemie, bo o tym też warto powiedzieć.
4: Nie
2: o tym...
4: no, synteza to jest androidowa i to jest
2: znaczy,
4: okej. Okay.
2: To znaczy nie, no tam Vocalizer. Tam Vocalizer w tym systemie.
4: Tak, a Vocalizer daje języków ile chcieć.
2: Tak, dokładnie. Braille-sensa. Dokładnie.
3: Do systemu, cokolwiek sobie zainstalujemy.
2: Oczywiście, oczywiście. Więc no Vocalizer jednak tych języków ma dość dużo.
4: O...
2: Pytanie, czy
4: tak,
2: będzie
4: tak,
2: można
4: tak,
2: sobie
4: synteza,
2: ileś zainstalować.
4: Tak, chodzi też o... To jest po pierwsze, czy można mieć kilka równolegle i łatwo się między nimi przełączać. To jest jedna rzecz. A druga, jak jest z obsługą, skoro to jest urządzenie brajlowskie, to jak jest z obsługą Braille'a? Innymi słowy,
2: tablice.
4: Czy w łatwy sposób poczytam cyrylicą na przykład, prawda?
2: No, miejmy nadzieję, że uda nam się to sprawdzić, kiedy już urządzenie dotrze do Polski.
4: Kiedy już urządzenie, dokładnie, bo to jest istotne, bo... Powiedzmy, o ile w przypadku El Braille'a wiem, że poczytam, bo tak, bo to jest po prostu Windows, o tyle w wypadku tutaj, no nie wiem.
2: Natomiast nie jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, o której też warto powiedzieć, bo myślę, że użytkownicy notatników brajlowskich przede wszystkim liczą na ich stabilność. No i teraz tu zastosowano jakby tak naprawdę dwa systemy obok siebie. A właściwie nakładkę taką swego rodzaju, bo mamy aplikacje, o których, no, co do których już Pawle właśnie powiedziałeś, system BrailleSense'a tak naprawdę i one będą udźwiękowione właśnie Vocalizerem, to będzie taki jakby wewnętrzny system, tak. Ale z tego systemu będzie...
4: To będzie na pewno tak. stabilne, no bo to tak,
2: no,
4: ale cała reszta...
2: Znaczy miejmy nadzieję, że będzie, to ja bym nie zakładał, dopóki tego nie przetestuję, ale miejmy nadzieję, że będzie stabilne i to będzie taki jakby wewnętrzny system tego notatnika, z którego będzie można sobie wyskoczyć do Androida, a tam to już hulaj dusza. Jak będziemy no. chcieli, z czego będziemy chcieli, będziemy mogli korzystać. Pytanie i tu, Pawle, do ciebie przede wszystkim, myślę, bo ty używasz Androida.
4: Jesteś ekspertem
2: tak.
4: od Androida, co by
2: jak
4: nie
2: to, jak to w przypadku, znaczy... Jak to w przypadku Lollipopa i na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o obsługę z klawiatury? No bo przecież tam ekranu dotykowego to nie będzie. Tam ma być jakiś ekranik
3: będzie?
2: LCD? Ma być jakiś
3: będzie.
2: Ekranik LCD, ale
4: będzie
2: czy on będzie...
4: ekran dotykowy. Nie, będzie
2: ale on będzie dotykowy?
4: Dotykowy?
3: Tak,
2: okay,
4: tak.
2: Okay.
4: Też będzie ekran dotykowy.
3: Będzie to... mała przestrzeń na wykonywanie gestów, natomiast mają być okay. też przyciski specjalnie dedykowane do Alt i Control. I tego się używa w talkbacku. Nawet jest to napisane w specyfikacji, że do wykonywania specyficznych skrótów klawiszowych Androida.
4: Tak.
3: I wtedy rzeczywiście będzie możliwa nawigacja w taki sposób, w jaki się to wykonuje obecnie z klawiatury Bluetooth, a to jest jednak w talkbacku na dość wysokim poziomie, nawet na Lollipopie. Przecież TalkBack ma bardziej nawet rozbudowaną nawigację po internecie z klawiatury niż gestami dotykowymi. Mamy do dyspozycji cały rozkład klawiszy z uwzględnieniem wszystkich typów kontrolek. H dla nagłówków, L dla list, T dla tabel i tak dalej. To z klawiatury można robić z ekranu dotykowego nie bardzo. Więc ja liczę na to, że tu będzie akurat, tu jest to przemyślane i jak najbardziej będzie to działać. Pytanie tylko, no właśnie, na ile stabilne będzie przejście między tą samą udźwiękowioną nakładką producenta, a zewnętrznym czystym Androidem, bo wiem, że na przykład na Braille Note Touchu użytkownicy się już uskarżali na jakieś problemy wynikłe z tego, że to jest tak przemodyfikowany Android.
4: No to stąd deklaracja Humanware'u o tych poprawkach tutaj, to już teraz rozumiem.
3: Tak, tam były

0: Google Sheets.
1: Tak, cały wszystkie aplikacje Google'a, no wiadomo, no oni chcą mieć certyfikat też, więc no muszą jakby się starać o wsparcie dla tych aplikacji.
0: Mnie natomiast zastanawia trochę inna rzecz w tym notatniku. Jeszcze dokończając szybko specyfikację, 16 giga pamięci wbudowanej, rozbudowuje kartami też. Oczywiście Bluetooth, Wi-Fi, GPS, kompas, aparat i NFC i wsparcie dla Android Pay. Czy wy sobie wyobrażacie płacić prawie sensy w sklepie?
2: Średnio.
1: Średnio, szczerze mówiąc. Ale ja słyszałem co prawda nie o 16 giga, tylko o 64 giga.
0: No. Przepraszam, może być.
1: Ale to nie ma znaczenia, szczerze mówiąc, tak. Tam, czy 64,
0: właśnie
1: czy
0: bardziej mnie zaintrygował ten Android Pay. On w Polsce już działa, w niektórych bankach ma działać w jeszcze większej ilości do końca roku. Więc teoretycznie z czasem moglibyśmy w sklepie zapłacić Braille Sensem. No tylko właśnie...
1: Znaczy, z drugiej
2: tylko
1: strony,
2: kto będzie chodził,
1: wiesz,
2: z Braille Sensem
1: jako
2: wiedzieć... terminalem płatniczym?
1: Znaczy nie, no, to znaczy, wiecie, no to ma ważyć niecały kilogram. 600 gramów konkretnie. Więc jeżeli ktoś jest studentem, lata po wykładach, po zajęciach, tu, tam i ówdzie... No to on może gdzieś tam,
2: no tak,
1: zapłaci.
2: Wtedy
1: bo
2: owszem.
1: Czemu nie?
2: Wtedy owszem.
1: Bo czemu nie, skoro i tak to nosisz w małej torbie, bo to jest lekkie, nie? To waży nieco ponad pół kilo, to nie jest dwukilowy Braille Sense jak te stare, czy coś, tylko taki, no tablet, trochę cięższy tablet, ale jednak tablet. No może nie jest to szczyt wygody, ale powiedzmy, że jestem sobie w stanie wyobrazić, że jak komuś zależy...
2: Amerykanie będą płacić.
1: To Amerykanie może zapłacą w ten sposób. Polacy, no nie wiem, ile osób w Polsce płaci za pomocą Android Pay, tak? Myślę, że też powinien.
0: Popularne, ale tak to jest mało popularne. W założeniu, no, że to wejdzie, bo jednak banki chcą w to inwestować, tam są różne obietnice, że to się rozwinie. PKO ostatnio to wprowadziło, ING ma być następne, mBank też coś tam wspominał, więc...
1: No ciekawe, jak będzie z dostępnością tej platformy. Z tym, no, jak to będzie obsługiwane, nie? Po niewidomemu. No ale z drugiej strony, jak wejdą nam terminale z ekranem dotykowym, gdzie się nie będzie dało kartą zapłacić, co lada moment nastąpi, no to...
2: To takie rozwiązania będą na wagę złota.
1: Tak, dokładnie. I wtedy każdy będzie, a wszyscy mówią o tych... Ja podejrzewam, że to jest taki ruch wyprzedzający. Może to jest rzeczywiście powód, tak naprawdę.
2: No dobrze, to tyle. Zobaczymy. Myślę, że jeżeli chodzi o Braille Sense Polaris, ja w międzyczasie uruchomiłem naszego Skype'a radiowego o loginie tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. Jeżeli jeszcze nas nie macie w kontaktach, to na co czekacie? Dodajcie.
1: Tak,
2: zawsze
1: dodajcie,
2: to łatwiej.
1: Koniecznie.
2: Tak, zawsze to łatwiej później zadzwonić.
1: Zdecydowanie.
2: Albo napisać, bo też jak najbardziej jesteśmy otwarci na komunikację tekstową. Ja tam od czasu do czasu zaglądam i czytam, co piszecie. A na razie nic. Dobrze, to co? Kolejne urządzenia brajlowskie, bo jeszcze kilka tam się pojawiło na Sisanie. Co prawda, no już nie takie bomby, ale jednak.
1: No nie, no jest bardzo ciekawy, jest Neo Braille na przykład. Dla nas w Polsce może w tej chwili nie tak bardzo, ponieważ no, póki co nie mamy serwisu Amazona polskiego tak rozbudowanego jak powiedzmy w sferze anglojęzycznej czy niemieckojęzycznej, więc Alexa jakby nas nie dotyczy w Polsce, natomiast... niewidomi użytkownicy Neo Braille'a w Stanach będą mieli notatnik brajlowski z Alexą na pokładzie. Dość ciekawe rozwiązanie, myślę. No i zobaczymy, no może im się to spodoba. Biorąc pod uwagę, że w urządzeniu tym zastosowano też Touch Sensitive Braille, czyli inaczej mówiąc Braille'a, moduły brajlowskie czułe na dotyk.
2: Ale jak to ma konkretnie działać w tym przypadku?
1: Trudno mi powiedzieć, jak konkretnie działa w tym przypadku. Wiemy, jak to działa w innym urządzeniu brajlowskim, w takim terminalu brajlowskim, który się nazywa Actilino. Natomiast czy w... Prawdopodobnie w Neo Braille'u ma to działać podobnie, ale to musiałbyś się, Pawle, wypowiedzieć, bo może ty słyszałeś.

0: Słyszałeś coś na ten temat?
1: Nie słyszałem, ale zapewne chodzi o to, że po prostu komórki Braille'a są jednocześnie kursorami routingu, więc w momencie, kiedy naciśniemy na komórkę, kursor przeskoczy nam w to miejsce, gdzie jesteśmy i będziemy mogli już edytować z tego miejsca tekst na przykład.
0: Myślę, że to o to chodzi, no bo z kolei, ale to o Actilino to powiem za chwilę, bo to jest też ciekawy koncept. No w każdym razie tyle o NeoBrailleu i tam jest też Lollipop. W NeoBrailleu, przynajmniej w zeszłym roku tak było.
1: Tak, i opcja chyba telefonu. Niczego nie.
0: I opcja tak. Telefonu, tak.
1: Natomiast
0: opcja
1: oprócz Alexy jest tam jeszcze cała paleta usług Amazonu. Jest Amazon App Store, czyli ten sklep z aplikacjami, taki jakby sklep Play, ale trzeba na niego osobno wrzucić aplikację. No i wszystkie opcje typu Prime, typu właśnie muzyka amazonowa, filmy amazonowe. Ja jestem ciekaw, czy jest tam też taki zwykły sklep Amazonu z produktami. Ja to pociągnę trochę dalej. Dzisiaj czytałem artykuł, że w Niemczech chyba wystartuje coś takiego jak Amazon Fresh. I będzie to polegało na dostarczaniu, na zamówienie przez Amazon. Znaczy będzie to realizował Tegut, jeden z takich spożywczaków niemieckich. Nasza, nie wiem, Biedronka. Może nie Biedronka, jakiś Alpenny. Dostarczanie produktów spożywczych, świeżych.
0: No to ciekawe.
1: No i wtedy by mieli niewidomi urządzenie do zamawiania zakupów, po prostu do robienia zakupów.
0: Natomiast co do opcji telefonu, ja nie wiem, czy w tym Braille sensie też nie ma opcji modułu SIM.
1: Nie czytałem, żeby był. Nie czytałem, żeby był. Na pewno ma go ja Braille, na pewno ma go Neo Braille, ale...
0: W podcaście słuchałem, że oni mówili, że chyba będzie moduł SIM. No i wtedy opcja telefonu, no to jest kwestia doinstalowania aplikacji, która to obsłuży z Androida, prawda?
1: Tak.
0: O ile byśmy
1: na pewno
0: mieli...
1: Wiem, że ma być mniejsza wersja tego Braille Sensa, to na razie było zapowiedziane.
0: No tak, 18 ma być też, tak.
1: Teraz to jest ile? 32 czy 40 tam?
0: 32.
2: 32 moduły.
1: Okej, okay. Ale nie planują wersji na razie QWERTY, tylko Braille'owską.
0: To trochę szkoda, bo szczerze powiedziawszy, klawiatura brajlowska jest dość wolna do pisania w porównaniu z klawiaturą QWERTY, no ale cóż.
2: Ja mam wrażenie, że po prostu jeżeli ludzie decydują się na korzystanie z notatnika brajlowskiego, to po prostu piszą brajlem. Tak to chyba działa. Jakoś powiem szczerze, widziałem notatniki z klawiaturą QWERTY, ale dla mnie one były jakieś takie strasznie nienaturalne. Jak jest brajl, to jest brajl, jak jest komputer, to jest komputer. No, może dziwnie myślę, ale tak jakoś... Tak mi się wydaje, że tak jest jednak chyba lepiej.
0: No to nie wiem, może... Trudno powiedzieć, ja mam notatnik brajlowski z klawiaturą brajlowską na tyle, na ile on działa, używam. Może i masz rację, w sumie, no da się na tym pisać, no powoli, ale się da, no.
2: Okej, okay, dobra, to przejdźmy do kolejnych urządzeń, bo jeszcze kilka mamy. To może co, to może ten właśnie Actilino teraz na tapetę byśmy wzięli. Tylko co to jest
0: Actilino,
2: w ogóle, co
0: piękne...
2: to jest?
0: To jest, jakby to powiedzieć, kolokwialnie mówiąc, dla mnie ni pies, ni wydra. To znaczy, mówiąc krótko, jest to terminal brajlowski z funkcjami notatnika.
1: Czyli jak coś, nasz Braille Edge.
2: Dokładnie.
0: Coś jak Braille Edge, albo jak Baumvario, jakieś tam wersje, coś w tym rodzaju. Ewentualnie jak Orbit Reader trochę.
2: O którym też dziś co nieco powiemy.
0: Ale
2: to za chwilę.
0: To w sumie podobna klasa urządzenia, no tyle, że tutaj przy małej liczbie modułów brajlowskich zastosowano bardzo fajny mechanizm, mianowicie mechanizm takiego interaktywnego brajla, to znaczy... To wszystko tak się bardzo mądrze nazywa. Chodzi o to, że jakby różne osoby, jest wiele stylów czytania Braille'em, wiele technik używanych przez użytkowników Braille'a. Są tacy, którzy czytają jednym palcem i tylko jednym palcem. Są tacy, którzy czytają palcem prawej ręki, ale lewa ręka jakby kontroluje i podąża. Są tacy, którzy lewą ręką kontrolują początek linii i początek wyrazu, a prawą ręką głównie czytają. Są tacy, którzy wreszcie czytają w ogóle lewą ręką, a prawą tylko jakby prowadzą. A są tacy, którzy czytają zgodnie z teorią Braille'a, czyli dwoma palcami wskazującymi, przechodząc ponad całością tekstu, chociaż myślę, że takich jest stosunkowo niewielu, ale są. I teraz, dlaczego o tych różnych sposobach czytania Braille'em mówimy? Dlatego, że urządzenie ma się niejako dostosowywać do sposobu obmacywania tego Braille'a przez użytkownika i podawać mu go w taki sposób, żeby mu było wygodnie. Gdy dojedziemy do końca linijki, Braille ma się automatycznie odświeżać, ma się on odświeżać w tempie dostosowanym do naszego czytania. I to jest niewątpliwie interesujące.
2: O ile rzeczywiście jest to skuteczne, no bo tak jak wspomniałeś...
0: O ile jest to skuteczne.
2: Tak, jest ileś tam sposobów czytania, więc jeżeli faktycznie urządzenie potrafi się dostosować do naszych preferencji, no to może być to jakoś wygodne, tylko...
0: Może być ciekawe.
2: Tylko zastanawiam się, no też jakiś chyba musi być jednak mimo wszystko taki próg wejścia, bo człowiek gdzieś tam czytając to chyba instynktownie na samym początku chciałby sobie sam przewijać ten tekst. No to teraz czas na kolejne urządzenia, właściwie dwa urządzenia, bo dwa urządzenia spod znaku Orbit. Cóż tym razem to będzie?
1: W tym roku był to monitor brajlowski, ten już znany, czyli Orbit Reader, oraz nowość na rynku, czyli Orbit Graffiti, matryca do prezentowania grafiki przestrzennej w Braille'u.
2: Orbit Reader to, Damianie, zdaje się takie urządzenie, które ciebie dość mocno ekscytowało, to może przypomnij słuchaczom.
0: Tak, no to jest o tyle ciekawe urządzenie. Ono w ogóle zostało pokazane, przynajmniej w wersji prototypowej. Pokazano to urządzenie na Recha for the Blind w tym roku, znaczy w ubiegłym roku, w grudniu. 20-znakowa linijka brajlowska z podstawową funkcją terminala, niestety bez klawiszy sprowadzania kursora. I jednocześnie wewnątrz urządzenia coś w rodzaju czytnika. Takiego czytnika trochę w pół drogi, nie do końca wiadomo, jakie pliki ten czytnik ma w końcu czytać. Deklaracje były różne. Mówiło się o tym, że będzie czytał wszystko, czyli HTML, EPUB, PDF, pliki TXT i RTF i w ogóle, czyli i jakieś dokumenty Microsoft Worda. No, w praktyce podczas konferencji CISAN mówiło się tylko o plikach tekstowych, plikach Worda. I o niczym więcej nie słyszałem. Może ty, Pawle, słyszałeś coś więcej, ale...
1: Na pewno pliki brajlowskie, bo samo urządzenie nie ma na pokładzie tłumaczenia Braille'a, więc wszelkiego rodzaju kontrakcje będą wynikały jedynie z zadeklarowania w tablicy używanej.
0: W tablicy, tak. Także pliki brajlowskie, tak. Natomiast nie ma rzeczywiście translacji żadnej w urządzeniu. Jest to po prostu maksymalnie uproszczone, no coś tam na tym można poczytać, a aż się prosi, żeby wykonać taki profesjonalny czytnik, czytnik e-bookowy. I dziwi mnie, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że przecież zaimplementowanie do... że tak naprawdę najdroższym elementem urządzenia są moduły brajlowskie i zapakowanie odrobiny softu, nie wiem, 100 czy 200 kilobajtów więcej, nie powinno stanowić problemu.
2: Jesteśmy, Pawle, cały czas.
0: Jesteśmy.
2: Tym razem Paweł nam uciekł gdzieś, ale zaraz wróci. Jesteś, Pawle.
1: Tak jestem.
2: Ciebie gdzieś tam wywiało. Ale działa wszystko w porządku.
1: Poradziliście sobie.
2: Tak, oczywiście.
0: Tak.
1: Super.
2: Dobrze, i to tak pokrótce o Orbit Readerze, który już znamy, natomiast pojawiło się jeszcze jedno urządzenie, które jest dość ciekawe, prawda? A propos Orbit.
1: Tak, jest to Graffiti i tak jak już wspomniałem, jest to matryca, więc jest to urządzenie trochę większych rozmiarów, nie jest to linijka taka typowo liniowa, jaką znamy, tylko powierzchnia. z dużą ilością malutkich punkcików, które to mogą być wznoszone lub opuszczane na 4 poziomy. Dzięki temu możemy tworzyć przestrzenne obrazy, które będą na przykład 3D. Podkreślały. Tak, będą podkreślały różne aspekty. Jeżeli na przykład jest to rzeka, to możemy inną wysokością kropek zaznaczyć wodę, inną falę. Taki przykład był podawany na konferencji CSUN podczas wywiadu z Hugo Gallegosem z Quantec. No i ma to między innymi upraszczać na przykład naukę geometrii w szkole, czy prezentację wykresów w bardziej ścisłych kierunkach studiów, czy nawet zwykłych zdjęć, ponieważ urządzenie będzie w stanie z różnych źródeł pobierać sobie grafiki. Albo narysujemy je sami, wodząc palcem po powierzchni matrycy, albo do czytnika kart wbudowanego w to urządzenie wsadzimy jakąś kartę pamięci z plikami graficznymi i te pliki sobie załadujemy. Albo też będziemy wchodzić w interakcję z API, które posiada Graffiti, więc programiści będą mogli swoje własne obrazy tam tworzyć i rozwiązania, które te obrazy przekazują. Albo też użyjemy zwykłego połączenia przez Bluetooth USB i screenreadery będą wspierać prezentację grafik. Piąta rzecz, moim zdaniem najciekawsza, aczkolwiek może być równie bezużyteczna, jak i użyteczna, to zależy. Połączenie Graffiti przez HDMI, więc możemy teoretycznie połączyć Graffiti z telewizorem i obraz z telewizji będzie przetwarzany w formie tych wznoszących się i opadających kropek. No,
2: pytanie, jak tak duże jest to urządzenie?
1: Możliwości są wielkie.
2: I jak duża rozdzielczość w tych punktach? Podawana ilość
1: tych pinów. Zdaje się, że...
3: No i przede wszystkim...
1: Do czynienia mieli z prototypem, więc nie było jeszcze jakby pełne zagospodarowanie tych pinów, więc zdaje się, że to może być dość duże. To może być dość duże.
2: No, a czy coś o cenie wiadomo?
3: No, rozdzielczość dotyku jest, wiecie jaka. No to także te zastosowania, to też tak bym bardzo ostrożny był.
2: Dokładnie, tym bardziej, że ja się obawiam, że jednak mimo wszystko te grafiki trzeba będzie przygotowywać. Nawet jeżeli będą to pliki JPG, to trzeba będzie to przygotowywać w jakiś taki konkretny sposób, że to nie będzie tak. Oczywiście wiadomo, no marketingowo to się fajnie sprzedaje. Mamy JPEGa, możesz sobie dowolne zdjęcie zrzucić z aparatu na kartę i możesz sobie to zobaczyć. No, ja się obawiam, że zagęszczenie pikseli na zdjęciu będzie zbyt duże, żeby było to jakoś sensownie to przedstawione na graffiti. Chyba, że automatycznie będzie tam zachodziła jakaś konwersja, bo musi tak czy inaczej, ale na przykład przez to mogą pewne szczegóły danego zdjęcia zostać pominięte. No i to cała dyskusja mogłaby się tu wywiązać, jeżeli o to
1: chodzi.
2: Też
1: mi się wydaje, że z tym będzie krucho, przy czym zdaje się, że w czasie wywiadu Cool Blind Tech'a poproszony został twórca urządzenia, czy nie twórca jak twórca, osoba od marketingu.
2: Przedstawiciel.
1: Zamienia twórców. Została poproszona o załadowanie jakiegoś zdjęcia. Możliwe, że zdjęcia były w jakiś specjalny sposób przygotowane, ale ta osoba też wypowiedziała się w jakiś taki sposób, że właśnie tymi różnymi poziomami Braille'a mają być oddawane jakieś odcienie kolorystyczne danego obrazu.
2: No to ciekawe rozwiązanie akurat. Natomiast...
1: Jedyne, czego ja się obawiam, to jest ruchomy obraz. Jeżeli rzeczywiście podłączymy do telewizora, to te kropki będą latać jak szalone i niczym nie odczytamy. To może być problem.
3: No myślę, że ruchome obrazy to nie jest dobry pomysł.
1: No tak. Ale jeżeli zrobimy jakąś stopklatkę w telewizji, to w sumie
2: całkiem możliwe, że coś nam już to powie. Może kiedyś będzie okazja jakoś to przetestować.
3: Ja myślę, że oglądanie schematów elektronicznych, jakieś tego typu rzeczy, to być może tak. Zwłaszcza jakieś proste schematy, takie schematy ideowe czegoś, to tak. Jakieś blokowe rzeczy, to jestem sobie w stanie wyobrazić.
2: No także no zobaczymy. Pocieszające jest to, że już coraz mniej jest sytuacji takich, gdzie trzeba znać jakieś inżynierskie wręcz programy, czy naprawdę być zawodowym grafikiem, żeby osobie niewidomej przygotować zdjęcie. Bo jeszcze do niedawna no, tak to było. Nawet
3: zdjęcie, czy rysunek, czy schemat.
2: Tak, nawet moda na drukarki 3D, no to przecież nie była dla nas jakimś takim nie wiadomo jak cudownym rozwiązaniem, bo najlepiej pliki, które drukowały się na drukarkach 3D, przygotowuje się w programach typu CAD, a to są programy typowo inżynierskie, gdzie osoba bez jakiegoś doświadczenia projektowego po prostu nie ma czego tam szukać.
3: Niech się tego nie dotyka, bo nie ma po co.
2: Oczywiście, więc... no to tak niestety nie jest, nie było, nie było łatwo. Dobrze, że pojawiają się technologie, które coś tu zmieniają. Moje pytanie jest takie, czy wiadomo wam coś o cenie?
1: Nie ustalono jeszcze finalnej ceny, bo jeszcze nie obliczono dokładnie kosztów produkcji. Natomiast właśnie osoba, z którą przeprowadzany był wywiad, wyraziła się w ten sposób, że powinno być to w zasięgu kieszeni. Nie wiem, co to znaczy w zasięgu kieszeni. Z jednej strony mówi to osoba, która tworzy niskobudżetowy monitor bredowski, który ma kosztować mniej niż $500.
3: No, z drugiej strony jest mowa o $320 w najniższym w najniższej wersji, także to w ogóle ja nie wiem.
1: Tak, a z drugiej strony mówi się o zastosowaniu w szkołach, środowiskach profesjonalnych, więc no to już jest inna półka cenowa, o której wtedy byśmy mówili.
2: No i wiadomo, że kosztują przede wszystkim te piny. Tak. No i tu jest problem, tu jest problem, ale może.
3: Natomiast ciekawa rzecz, jeśli chodzi o w ogóle Orbita, to jest to, że producent Orbit Readera, znaczy producent, a właściwie właściciel technologii modułów brajlowskich, bo to jest przecież kluczowe w Orbit Readerze, nie tam ta cała reszta. Otóż właściciel technologii modułów brajlowskich zadeklarował, że jego głównym celem jest rozpowszechnienie taniej technologii prezentacji obiektów brajlowskich. Innymi słowy, jeżeli producent notatnika brajlowskiego dowolnej firmy zgłosi się do takiego twórcy po moduły brajlowskie, to on jest gotów te moduły sprzedawać na metry, kilogramy, czy jak tam chcecie, sztuki producentowi notatnika brajlowskiego. Co jest o tyle ciekawe, że jakkolwiek moduły brajlowskie Orbita są w dotyku twarde, no i nieprzyjemne wręcz, bym powiedział, nie wiem, czy nie pozdzierają palców przy dłuższym czytaniu, bo miałem to pod palcami, to nie jest przyjemny Braille jak z Braille Sensa, czy jak z Braille Note Toucha, Braille, który się delikatnie ugina pod palcem, sprawiając tym samym wrażenie, że czytamy z papieru. To jest taki Braille, który wygląda, jakbyśmy czytali z metalowej lub w najlepszym razie plastikowej tabliczki, twardej, jak z twardej kliszy. I myślę, że po długotrwałym czytaniu z Orbit Readera palce będą po prostu bolały.
2: Za to może być jedna zaleta tego Braille'a, może być on bardziej wyczuwalny i na przykład osoby z cukrzycą mogą większe korzyści odnosić.
3: Oczywiście, no, dla osób z cukrzycą czy osób starszych, które w wieku starszym się zaczęły uczyć Braille'a, jest to na pewno dobre rozwiązanie i na pewno godne polecenia. Natomiast, no tak jak mówię, no, to jest coś za coś, tanie, ale z jakiegoś powodu. Także też trzeba sobie z tego zdawać sprawę i myślę, że to doprowadzi do różnorodności technologii brajlowskich, co samo w sobie jest rzeczą, myślę, dobrą.
2: To znaczy, wiecie, no zawsze może być tak, że jeżeli rzeczywiście jakiś producent zgłosi się do właściciela tego patentu na te moduły brajlowskie, właściciela tej technologii, to będzie można zawsze tworzyć dwa rodzaje notatników. Notatnik w wersji Express, w wersji tańszej, ten notatnik w wersji Deluxe z tymi modułami takimi droższej, standardowymi, tak, gdzie tam są te kryształy, tak dalej.
3: Tak, oczywiście. I to jest zawsze jakieś rozwiązanie, myślę, że...
2: No dobrze, czyli tak naprawdę przeszliśmy urządzenia brajlowskie, to teraz możemy przejść do urządzeń noszonych. I znowu technologia brajlowska nam się kłania na dobry początek. DOT. No DOT już było, znowu pokazali ten sprzęt.
3: No, tym razem działający.
2: A, działający, no tak.
3: Tak.
2: Bo w Polsce
3: była prezentacja. No, ale to było jakieś nieporozumienie, urządzenie nie działało, ale to nie tylko w Polsce. Nie musimy mieć kompleksów, bo w Wielkiej Brytanii też był pokazany w wersji niedziałającej, w Niemczech też był pokazany w wersji niedziałającej, także to nie to, że my jacyś gorsi jesteśmy tutaj.
2: Po prostu zostaliśmy potraktowani równo, jak wszyscy. U wszystkich, u nikogo nie działał, to u nas też nie może.
3: To u nas też nie może i to raczej tak należy powiedzieć. Jesteśmy, że tak powiem, równo w Europie, jak wszyscy. Także tutaj nie musimy mieć kompleksów. A w Stanach, no w końcu zadziałał, ale zadziałał kilka miesięcy później. I też nie do końca z tego, co chyba, też nie wiem, jakie ty, Pawle, odniosłeś wrażenie, ale ja z tej prezentacji odniosłem wrażenie, że pan od marketingu też nie do końca umiał urządzenie i że on tak mniej więcej wiedział, że to tutaj ma się coś pokazać, ale to jest prototyp, to tu jak będzie działało, to się pokaże to i tamto i coś jeszcze. Więc to tak działało na zasadzie, że rzeczywiście Braille się odświeżał i to o tyle działało. Natomiast no, sam software urządzenia i jakby jego architektura, w sensie tego, co można było z tego zegarka dostać, to tak działało, no jak w wersji beta takiej, ale nie RC, tylko
2: słuchajcie,
3: tylko beta.
2: Słuchajcie, ale co ten w ogóle zegarek ma pokazywać? Bo jak gdzieś wyczytałem opis, to ten opis jest taki naprawdę bardzo skromny i jakoś do możliwości, jakie chociażby oferuje Apple Watch, to temu strasznie daleko.
3: O nie, to... No nie, opowiadaj, Pawle, bo ty może lepiej.
1: Znaczy, ja niestety słuchałem tylko tej prezentacji takiej bardziej gadanej niż pokazowej, aha, gdzie pan prezentujący sprawę wręcz emanował entuzjazmem, że wreszcie mi się udało, że bateria osiąga już 2 tygodnie używania non-stop przy połączeniu Bluetooth z urządzeniem.
2: Nie, no to rzeczywiście jest się czym pochwalić akurat.
1: Tak.
3: Ale gdzie już jest ukończony... Ale w stand-by'u.
2: Aha.
1: Nie, mówił przy połączeniu z urządzeniem. Aha, i używaniu.
2: Nie, no to tak, no to jest się czym pochwalić.
3: To jest się czym pochwalić, jeśli tak.
2: Apple Watch tak nie potrafi.
3: Nie. Ale też to urządzenie nie umie dużo, bo z tego, co słyszałem, to urządzenie potrafi funkcjonować jako coś w rodzaju terminala, to znaczy przeczytamy z telefonu coś.
2: Jakieś powiadomienia, które zostaną
3: tak,
2: tam wypchnięte.
3: Tak, jakieś powiadomienia, tak, bo funkcja push, powiedzmy, taka przez Bluetooth działa. No ale to jest poza tą funkcją, poza możliwością dowiedzenia się, ile nam jeszcze zostało baterii.
2: No właśnie, chciałem czasu. Damianie, ja chciałem o tym powiedzieć, bo tam był jakiś taki opis a propos DOT, że tam będzie jakieś chyba graficzne przedstawienie procentu baterii.
3: Tak. Tam
2: ja
3: jest
2: się grzecznie pytam, po co? Po co ktoś zmarnował tyle czasu na to?
3: Nikt nie wie.
2: Napisanie tej funkcji.
3: Bo nie wiem po co. Naprawdę nie wiem, bo zwłaszcza, że tych, co 10% to jedna kropka więcej, taki graf.
2: Tych modułów to tam przecież nie jest dużo, to lepiej było to wykorzystać naprawdę na coś interesującego.
3: To są 4 moduły 6-punktowe, nawet nie 8, więc to naprawdę ja nie wiem po co.
2: Co to jeszcze potrafi?
1: Ja wiem, że jest za to już ukończona instrukcja obsługi i nawet nie wiem, czy nie jest wystawiona na stronie. Można je pobrać i się zapoznać, natomiast no nie było niestety wiele mowy na temat możliwości. Powiadomienia są na 100%, sprawdzenie godziny jest na 100%.
3: Data jest też no właśnie. I niewiele więcej.
2: Ile to urządzenie
3: więcej. Sprawdzenie tego, czy jesteśmy połączeni przez Bluetooth, czy nie. Jeszcze jest i bateria, i szczerze powiedziawszy, ja tam nic więcej nie widziałem.
2: Drodzy koledzy redaktorzy, ile to urządzenie ma kosztować?
3: 300 papierów. 300 dolarów.
2: 300 dolarów. Nie. To nie.
1: Ja mam wolę kupić Orbit Readera, bo lepiej zapytać.
2: No, zdecydowanie.
3: No, ja wolę nawet dołożyć, nawet jeśli bym miał dołożyć 200 dolarów do Orbit Readera, to ja wolę kupić Orbit Readera i będę miał z tego jakiś pożytek.
2: Będziesz miał na pewno więcej modułów.
3: No przede wszystkim, a poza tym jak sobie podłączę Orbit Readera do telefonu, to tam sobie gdzieś uruchomię jakikolwiek czytnik, który z Talkbackiem jest, czy tam z Braillebackiem jest kompatybilny i sobie z telefonu, nie wiem, książkę przeczytam Braille,
2: oczywiście,
3: jak będę miał ochotę.
2: No na urządzeniu DOT tego nie zrobisz.
3: No raczej nie. Ja już pomijam, że mnie się design urządzenia nie podoba, bo to jest gruba cebula, gdzieś chyba coś 2 cm grubości to ma. Także to, znaczy jak będę chciał nosić kastet, to sobie kupię taki metalowy.
2: Tak, tym bardziej, że to urządzenie raczej nie będzie mogło funkcjonować jako broń obronno-zaczepna.
3: No więc mówię, jak będę chciał, jakieś urządzenie obronne, to albo sobie Kubotam zorganizuję, albo Kastet, ale w każdym razie no, urządzenie bardziej profesjonalne i do tych
2: dedykowane
3: celów,
2: temu.
3: A nie ten dedykowane, a nie coś takiego. No ja.
1: Może dlatego CIA się pojawiło na.
2: Może.
3: Nie wiem, bo ja osobiście zegarek to chciałbym mieć, żeby był ładny i elegancki, bo co, do garnituru coś takiego założyć to wstyd. Tak szczerze powiedziawszy, z tego co oni prezentowali, to wstyd. Ja już jestem starszym panem, chodzę sobie w garniturze elegancko ubrany. Ja chcę mieć elegancki zegarek męski, który będzie miał walory estetyczne odpowiednie. No to urządzenie tego nie spełnia.
2: No to może z kolei takie walory spełniać będzie, tym bardziej, że to szwajcarski produkt, zegarek Acoustica. Kolejny zegarek. Może
1: tak,
2: to jest ładniejsze.
1: To jest zegarek, którego chyba szwajcarskość jest jego największą zaletą, bo w obliczu tych wszystkich smart gadżetów on wypada tak przeciętnie. To jest po prostu zegarek, który mówi i wibracją oznajmia czas. Nie wiem, czy to już mieliśmy. Pewnie mieliśmy te wszystkie Tissoty i tak dalej. Nie
3: tak,
1: wiem,
3: ile...
2: Tissot nie mówił.
1: Tak, natomiast tutaj mówi, wibruje i ponoć głos jest wyraźny, wibracje też są dobrze wyczuwalne i ma to o dziwo stację dokującą do komputera. Istnieje menedżer na komputer tego zegarka, a dzięki któremu możemy na przykład ustawić sobie budzik z poziomu komputera na tym zegarku, jeżeli ustawienie
3: z poziomu zegarka
1: nie nas nie zadowala. Można, ale jeżeli kogoś nie zadowala, to można z komputera.
2: Bo jak rozumiem, ten zegarek jest cały udźwiękowiony, to nie tylko, że on potrafi godzinę nam wypowiedzieć.
1: Nie, on jest cały udźwiękowiony i też potrafi właśnie wywibrowywać te parametry.
3: A on ma jeszcze coś innego oprócz funkcji zegarkowych ściśle, znaczy jest to smartwatch czy tylko zegarek?
1: Nie, to nie jest smartwatch, to jest tylko zegarek, z tego co zrozumiałem, natomiast pozwala po prostu ten jego jakby smart element, to jest to, że jest podłączany do komputera i można go skonfigurować. Aha. No i jest szwajcarski, więc można pewnie liczyć na w miarę
3: estetyczny design.
2: No i też estetykę, nie oszukujmy się, bo jednak Szwajcarzy z tego słyną, jeżeli chodzi o produkcję zegarków. Także.
3: Mhm.
1: Tak.
2: To teraz coś, co można sobie nosić nieco wyżej niż zegarek. Chociaż były kiedyś takie zegarki, co się na szyi nosiło z dewiską takie, tak? To było coś takiego.
3: Tak, to znaczy były zegarki w kieszeni, przypinane, żeby się nie zginęło, to je się tam przypinało do kamizelki jakoś,
2: tak.
3: Łańcuszkiem.
2: Tak.
3: I były oczywiście, znaczy na szyję to chyba nie było, chociaż może w postaci wisiorków.
2: Może, no, natomiast to jeszcze wyżej się nosi, bo to okulary. I mamy aż trzy modele, o których teraz będziecie opowiadać. Era, pierwsze okulary, tak?
3: Era czy Aira?
2: Era, to, jakoś, jakby to nazwać.
1: To była Aira chyba, tak Aira, to opowiadała pani.
2: Aira po prostu, okej.
1: Okay. Pani z Indii, która prezentowała, tak.
3: Aha, bo to w ogóle jest jakiś wynalazek, o ile wiem, hinduski chyba, który się w Stanach znalazł. Ciekawa rzecz w ogóle, bo to jest serwis tak naprawdę dla niewidomych. Coś w rodzaju płatnego Be My Eyes tak naprawdę.
2: Czyli te okulary są tylko takim jakby terminalem do tego.
3: Tak to rozumiem. Nie wiem, Pawle, czy ty to tak, ale ja to tak
1: rozumiem.
3: Tak,
1: to jest zwykły Google Glass, aczkolwiek producenci i twórcy planują współpracować z większą liczbą tego typu wynalazków, na przykład z Intelowymi jakimiś okularami. Ale w dużej części są to Google Glassy, sprzedawane razem z właśnie z pierwszym zakupem subskrypcji Aira, bo serwis działa na zasadzie miesięcznego abonamentu. I jest to rzeczywiście, tak jak mówisz Damianie, możliwość połączenia się z asystentem zatrudnionym przez serwis Aira i certyfikowanym, który podobnie jak na zasadzie Be My Eyes może nam pomóc coś osiągnąć, coś nam opisać, no, coś nas
3: pokierować. Oni pomagają w zakupach w sklepie teoretycznie, oni pomagają, jeżeli na przykład, nie wiem, jesteśmy w podróży, to teoretycznie mają nam pomóc poruszać się na lotnisku na przykład.
1: Nawet przez ulicę przeprowadzą.
3: Czy przeprowadzać przez ulicę i robić inne podobne rzeczy. Wszystko fajnie, jest tylko jedno, ale... Ten serwis, słuchajcie, nawet jak dla Amerykanów nie jest tani, bo rzecz kosztuje $100 miesięcznie.
1: Tak, 100 zdaje się, że to zaczyna się od 89 dolarów w opcji 200 minut miesięcznie.
3: Aha, może.
1: I 100 dolarów, tak, 100 dolarów to jest unlimited plus chyba urządzenie. Tak. Nie, urządzenie to jest chyba w tej opcji 119 dolarów, jeżeli dobrze słyszałem. W każdym razie jest to rzeczywiście w okolicach 100 krąży.
3: Jest to drogie moim zdaniem i... No nie wiem, ja bym chyba, no chyba żebym był, no nie wiem, może w pracy, jak gdybym miał to na firmę, to może wtedy bym się zdecydował, ale w życiu prywatnym, no załóżmy, że to kosztowałoby mnie 100 zł miesięcznie, bo zarabiam w złotówkach, więc zakładam, że w Polsce kosztowałoby to 100 zł miesięcznie, powiedzmy, żeby tak na jakąś realnie siłę nabywczą podobną rzecz przełożyć, no to uważam, że to byłoby za dużo.
2: No rzeczywiście, bo jednak mimo nie wszystko... zawsze aż tyle pomocy gdzieś tam potrzebujemy.
3: No nie, no gdyby to kosztowało tyle, co powiedzmy Spotify Premium, takie normalne abonament ze Spotify'a, no to można by się zastanawiać.
2: Czyli
3: prawda?
2: Tam około 30-40 zł.
3: Około 30 zł, 40 zł, to można by rozważać. Natomiast no... No nie za taką cenę.
2: No tym bardziej, że mamy jednak darmową alternatywę w postaci Be My Eyes.
3: No i to powoduje, że mnie się wydaje...
2: A jeżeli by i tak przyszło co do czego, to tak naprawdę, no czym się różni taka płatna od darmowej alternatywy? Wolontariusza...
3: Różni się...
2: Wiesz co, no. tylko właśnie chciałbym o tym powiedzieć. No wolontariusza no. zawsze myślę, że gdzieś tam znajdziemy, a tu, no nie wiem, czy firma... jakby od której bierzemy no te usługi,
3: 24/7 zapewniają
2: to jest racja.
3: Standby asystentów.
2: No. No tylko wiesz, tylko tak naprawdę też myślę, że jeżeli aplikacja powiedzmy Be My Eyes będzie popularna bardzo mocno, ja nie słyszałem, żeby ktoś tam nie znalazł pomocy, jeżeli jej rzeczywiście potrzebował, tak szczerze mówiąc.
3: Też mi się wydaje, no nie wiem, tam były też oczywiście no zastrzeżenia dotyczące w przypadku Be My Eyes, dotyczące prywatności, dotyczące tam no, poufności pewnych danych. Oni tutaj twierdzą, że ponieważ asystenci są profesjonalni, więc tutaj jest kwestia tych danych.
2: No tak, zwanych, jeżeli czułych, ktoś na przykład ma nową kartę kredytową, to raczej no chyba jednak warto i lepiej poprosić kogoś zaufanego o sczytanie danych.
3: No, a w przypadku Airy, no oni mówią, że po prostu są profesjonalnym serwisem i że za to się właśnie płaci, żeby nie było tego rodzaju problemów.
2: No, ale takie sytuacje to już rzeczywiście jest rzadkość i margines.
1: Po prostu mówmy się, że koszt urządzenia, jeżeli jest w to wliczony, no to też swoje robi w przypadku takiej usługi.
3: O tak, zdecydowanie.
1: Samych okularów, które kupujemy też od nich.
2: Kolejne okulary?
3: Ja myślę, że...
2: To myślę, że warto przejść, bo chyba tu niczego więcej mądrego nie powiemy na ten temat. Jest sobie usługa.
3: To ja proponuję New Eyes omówić.
2: New Eyes, co to jest?
3: Bo to jest ciekawa inicjatywa, to jest w ogóle też pomysł. To jest pomysł, który dziwi mnie, że w ogóle wcześniej się to nie pojawiło, bo no o... rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej mówi się od jakiegoś czasu. Myślę, że w wypadku niewidomych użytkowników świata, ogólnie rzecz ujmując, te funkcje mogą mieć duże znaczenie. To znaczy, no, taka prosta rzecz, jak gdybyśmy mieli, nie wiem, urządzenie, które nam wystarczy, że na przykład odwrócimy się w stronę autobusu nadjeżdżającego, a ono na zasadzie dowolnej szczyta nam numer autobusu i poda go do słuchawek, byłoby to bardzo łatwe, prawda? I przyjemne. Urządzenie New Eyes teoretycznie ma mieć takie różne możliwości, jako to OCR, nie tylko nie dość, że ono ma czytać normalne teksty, ale także i na większe odległości ma to wspomagać. Teoretycznie no, funkcje ma mieć bardzo takie rozbudowane i rozbudowywane wciąż. Oprócz tego możliwość robienia zdjęć, możliwość, nie wiem co tam jeszcze było, Tam mają być jakieś aplikacje androidowe, nie wiem dokładnie jakie, w tej wersji Pro.
1: Tam może zdaje się, że e-mail, przeglądarka tak. internetowa, YouTube na pewno, więc nawet ma być możliwość oglądania filmów. Natomiast ma być też możliwość obsługi dowolnej aplikacji znajdującej się na twoim telefonie Android, więc nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś screen mirroring i będzie przekazywanie ekranu z urządzenia na urządzenie,
3: myślę, że
1: czy
3: ta.
1: Natywne wsparcie dla aplikacji.
3: Trudno mi powiedzieć, ale
1: nawet jeśli... Ja do dzisiaj się nie dokopałem do informacji, czy te okulary są udźwiękowione. One mają TTS do OCR-a i one powiększają tekst, są zoomy, różne rzeczy i jest kontrola głosowa i pilotem. Fajnie.
3: Znaczy ja sądzę, pytanie, że to jest dla osób słabowidzących i że udźwiękowienie jest rzeczą jakby drugorzędną, że tutaj obsługa talkbackiem to raczej nie jest to, o co chodzi.
1: Chyba, że będzie aplikacja na telefon do obsługi tych okularów, ale to byłoby chyba, troszeczkę
3: to bez sensu.
2: Ale to jest chyba jednak właśnie. Raczej rozwiązanie dla osób słabowidzących.
3: Mhm. Takie ten, jak się to mówi, CCTV, jak to po polsku się to nazywa, Boże, przepraszam, Pawle,
1: to jest ten
3: podrzuć.
1: CCTV?
3: No to taki ten powiększalnik, telewizoropowiększalnik, takie wspomaganie widzenia dla słabowidzących.
2: To się
3: takie,
2: po prostu, no, powiększalnik telewizyjny,
3: taki,
2: to się nazywa.
3: Boże, no przepraszam, to tak... No właśnie.
2: Okay. To co?
3: Czasem wylatuje.
2: To jeszcze jedne okulary mamy na tapecie.
3: A tak, okulary w cenie przyjemnego samochodu osobowego.
2: Cóż to tym razem?
3: Doskonała. To jest eSight, czyli urządzenie z punktu widzenia medycznego bardzo ciekawe. Tam jest, znaczy ono kosztuje nie bez powodu, można tak powiedzieć, ponieważ jest to urządzenie, które ma po pierwsze skomplikowany układ optyczny, po drugie skomplikowane algorytmy obliczeniowe zostały użyte do tego, żeby oszukać resztki wzroku, można tak to kolokwialnie ująć. Osoby, które mają bardzo uszkodzone widzenie i praktycznie mają małe fragmenty pola widzenia zachowane, dzięki temu urządzeniu będą w stanie uzyskać coś, co byśmy nazwali funkcjonalnym widzeniem. Dla osób tracących wzrok, które, no, to może być rzeczywiście urządzenie o ogromnej wartości emocjonalnej przynajmniej. Czy wartości życiowej? Nie wiem, nigdy nie byłem osobą słabowidzącą. Być może też. Natomiast no, cena tego urządzenia jest kolosalna, bo to jest $10,000. Więc jak już powiedziałem, no, cena samochodu. Niewątpliwie ciekawe. W przypadku niektórych osób tracących wzrok, które na przykład utraciły możliwość prowadzenia samochodu, to urządzenie tę możliwość przynajmniej teoretycznie przywraca. Problem tylko polega na tym, że przepisy medyczne, przepisy o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych jak dotąd nie pozwalają na prowadzenie wspomagane takim urządzeniem, na prowadzenie pojazdów wspomagane takim urządzeniem, chociaż testy dla osób słabowidzących, które powiedzmy na skutek powiedzmy retinopatii cukrzycowej straciły tę możliwość, a teraz wzięły to urządzenie, założyły i przeprowadzono testy. Te testy pozwalają stwierdzać, że one jeszcze mogą prowadzić z tym wspomaganiem. Także niewątpliwie ciekawy pomysł technologicznie. No i tyle można o tym urządzeniu powiedzieć. Bardzo marketing tego urządzenia jest bardzo emocjonalny. Oni chcą je sprzedawać pod hasłem każdy zasługuje na to, by widzieć. No więc możecie sobie dośpiewać całą warstwę emocjonalną
2: wokół
3: tego.
2: Owszem, no i to może być rzeczywiście coś, co skłoni niektóre osoby, które gdzieś tam tracą wzrok, do sięgnięcia do kieszeni albo zdobycia środków.
3: Tak, zwłaszcza, że firma proponuje wspomaganie w poszukiwaniu sponsorów. Więc oni sobie zdają sprawę, że urządzenie jest na granicy sprzedawalności.
2: Owszem. Tu jeszcze taka rzecz, bo dokopałem się do okienka z wiadomością Mateusza i to już tak zupełnie cofając się do kwestii tych związanych z Android Pay, nad którymi się zastanawialiśmy, to Mateusz napisał o tym, że ma być to za jakiś czas funkcja, dzięki której będziemy także mogli płacić w transakcjach elektronicznych, internetowych. No więc to również może być całkiem wygodna rzecz. Jeżeli na przykład poprzez przeglądarkę internetową realizujemy sobie jakieś zakupy, no i wybieramy opcję Android Pay, płacimy, poszło.
3: Jeżeli na przykład gazety zaczną sprzedawać nie całe prenumeraty, tylko powiedzmy
2: jakieś artykuły pojedyncze,
3: link do interesującego artykułu i kupię sobie go za 40 groszy,
2: owszem,
3: to ja bardzo chętnie.
2: Owszem.
1: Tak, i bardziej chodziło o implementację samego NFC, bo to było tam specjalnie podkreślone. Jakby Android Pay w wersji wirtualnej fajnie, ale tam jest też NFC do płatności zbliżeniowych, więc to mnie bardziej zastanowiło. Mhm. Ale dzięki za poradę, bo to jest też racja. W tej sytuacji bez problemu to będzie użyteczne.
3: No.
2: Dobrze, to z kolejnych urządzeń, to tym razem mamy rękawiczkę do pisania w powietrzu, tak? Czyli tab.
3: A jeszcze nie, a czy omówiliście El Braille'a w ogóle? Bo to jest w ogóle niesamowite dla mnie. To, że urządzenie, które się zapowiadało w zasadzie, że tego nie będzie...
2: No to zaraz do tego przejdziemy. To wiesz co, to skończmy może te noszone technologie.
3: Tak, słusznie.
2: I wróćmy jeszcze do El Braille'a w takim razie. Mm-hmm.
1: Więc tak, jest sobie tap. Tap od takiego stukania, jak ja teraz zrobiłem. Jest to rękawiczka, a raczej taki pasek na rzep chyba, który się zakłada na nadgarstek i on idzie sobie tak do góry, aż po czubki naszych palców. I łączy się po Bluetoothie z dowolnym urządzeniem, które wspiera klawiatury Bluetooth. To może być telefon, nieważne czy iOS, czy Android, to może być tablet, to może być nawet nasz komputer. I pozwala nam na pisanie w taki sposób, że po prostu wymachujemy palcami albo w powietrzu, albo stukając o jakąś powierzchnię twardą typu stół.
3: Czyli tak jakby, to ja bym potrzebował dwa takie tapy, bo ja piszę dwuręcznie na klawiaturze.
1: Na klawiaturze tak, tylko to ma własny system pisania. Można na dwie ręce, można też na jedną. Jest to system, którego trzeba się nauczyć. Zdaje się, że tam każdy pojedynczy palec w jakichś kombinacjach wywołuje na przykład samogłoski.
2: Ojeju.
1: Dokładnej rozpiski nie mam, ale ponoć jest aplikacja Tap Genius, dzięki której można się nauczyć tego systemu. Autorzy zapewniają, że trwa to godzinę.
2: Zastanawiam się,
1: żeby osiągnąć jakąś sensowną prędkość.
2: I to naprawdę w tym momencie jest...
1: Ja widzę takie zastosowanie. Telefon spoczywa w kieszeni. Ja idę z laską gdzieś przez ulicę, chcę coś szybko napisać. Aha. Nawigację mogę wyprowadzić... Może nawet z tego urządzenia, chociaż chyba to jest Bluetoothem. Bluetooth, albo jakąś komendą głosową. Aha. Albo wyświetli mi się powiadomienie czy cokolwiek. A ja wymachuję palcami w powietrzu odpowiedź. I to działa. Względnie nie lubię ani Braille'a, ani nie lubię klawiatur Bluetooth, bo są duże i trzeba je nosić, ani nie lubię szukania liter na klawiaturze, ani dyktowania, bo zaburza moją prywatność. Nic mi się nie podoba, zawsze jest to.
2: Nie, no okej, to jakieś rozwiązanie, tylko wiesz, zastanawiam się, jeżeli nie lubisz Braille'a, to czy serio będzie ci się chciało uczyć jakiegoś kolejnego sposobu, gdzie zakładając, że nie widzisz, to i tak już znasz Braille'a, no... To takie dla mnie
1: znaczy,
2: jest...
1: Nie, bardziej chodzi mi o Braille w wydaniu dotykowym. Trzymanie telefonu w konkretnej pozycji, z odpowiednio wygiętymi palcami.
3: Ja się tak zastanawiam, może taka rękawiczka mogłaby służyć do pisania Braille'em? Bo w zasadzie, skoro ona wykrywa, to jest kwestia tylko napisania aplikacji.
1: Tak, pewnie tak, tylko potrzebowałbyś i tak dwóch do sześciopunktu. Bo trzeba przecież... mieć tak do 6 punktów.
3: Dwóch rąk. No bo przecież to mi się... Nie, nie trzeba dwóch rąk do 6 punktów.
2: No jak to?
3: Ja ale oczywiście,
2: no żeby wpisać
3: ja
2: 6 punktów, no to...
3: No ja wiem, żeby system wpisać sam sześciopunkt.
1: Żeby system go wykrył w powietrzu.
2: No pozostałe
3: żeby wpisać
2: znaki.
3: Sam sześciopunkt, owszem. Rzeczywiście. Ale prawda jest taka, że sześciopunkt wpisujemy bardzo rzadko.
2: I na 5 palcach dodałoby się, owszem.
3: Można by...
1: Tak, tylko czymś trzeba by symulować tak. 6 punkt. W sensie, bo on się przydaje potem do różnych...
3: Nadgarstkiem liter, na znaków. Przykład. Na, powiedzmy, można by na nadgarstku ten 6 punkt umieścić.
2: Jest to jakiś pomysł i jest to jakieś rozwiązanie. Być może twórcy tego urządzenia wpadną na to albo zaproponują jeszcze co innego, bo tak powiem szczerze, wymyślanie kolejnego systemu no nie jest to, co mnie jakoś przekonuje, ale może jestem w mniejszości. Nie. Okej.
1: Okay. Natomiast urządzenie ma oferować do 4 godzin pracy na baterii, więc to jest coś, co mnie znowu nie przekonuje.
2: No właśnie, też szału nie ma.
1: Ja nie jestem zwolennikiem ogólnie wszelkiego rodzaju zewnętrznych urządzeń, bo zawsze trzeba pamiętać o kolejnej baterii do ładowania.
3: No tak.
1: I o tym powerbanku. A tu się coś zapomni, a tu się coś nie włączy na czas, a tu będzie się parowało nie wiadomo ile, a tu się coś straci. No nie, tak, po prostu tak, ja, tak.
3: To,
1: jeżeli
3: to,
1: na Nokii
3: to
1: z klawiaturą mogłem pisać, wyciągając telefon z kieszeni, używając to, co on ma na sobie, to niech też tak samo będzie na telefonie dotykowym. Niech to będzie Braille, autorski system gestów na jedną rękę, jeżeli taki powstanie,
3: no, cokolwiek.
1: Czy cokolwiek innego, ale, ale niech to będzie szybkie, ale zarazem nie wymaga podpinania tysiąca dodatkowych urządzeń.
3: No,
1: bo to,
3: to
1: już
3: prawda.
1: Mieliśmy w epoce udźwiękawianych, prób udźwiękawiania palmtopów. We wczesnych latach 2000. I to było słabe, z tego co pamiętam.
3: No to było słabe, zgadzam.
2: Owszem. Dobrze, to co? To jeszcze, to może teraz przejdźmy do tego Elbraila, żeby nam nie uciekł znowu
3: no,
2: gdzieś.
3: Elbrail o tyle mnie zaciekawił, słuchajcie, że w zeszłym roku, jesienią, pan Steven Scott i załoganci na jego pokładzie stwierdzili, że Elite Group najprawdopodobniej zaprzestanie w ogóle produkcji Elbraila. Zapowiadało się, że w zasadzie to nic z tego nie będzie, bo urządzenie jest drogie, bo się w ogóle nie chce przyjąć, bo oni mają problemy z produkcją i specyfikacja nie taka i w ogóle wszystko nie takie. Nikomu się to na zachodzie nie podobało, ponieważ parametry Elbraila były, powiedzmy sobie, marne. No i szczerze powiedziawszy, jak oni się pojawili na Reha, to ja się zdziwiłem, że się pojawili. Rozmawiałem z Rosjanami w czasie imprezy. No i oni powiedzieli, że pracują nad w ogóle innym urządzeniem, że to będzie w ogóle lepsze, mądrzejsze, fajniejsze i że będzie 40-znakowy. No i słuchajcie, będzie. I to, co oni przedstawili, czyli po pierwsze Elbrail z funkcją, z GPS-em, z telefonem, w zasadzie to fablet Windowsowy, można by tak powiedzieć, zrobiło na mnie duże wrażenie, a biorąc pod uwagę, że w przypadku 40-znakowego Elbraila to oni po prostu w praktyce biorą fokusa 40-znakowego, że tak powiem, wypruwają mu stare bebechy, wkładają nowe w postaci całego Elbraila w tę obudowę plus modułów brajlowskich, tak jak tam są, zamykają i masz od razu dwa w jednym. Także to w ogóle zrobiło na mnie duże wrażenie. No i poprawione parametry techniczne.
1: Trochę inną rzeczą zaciekawiony. Mianowicie wyczytałem, iż możliwe będzie, tak mogę powiedzieć, zbieranie tego notatnika na części. Że będzie można zredukować, jeżeli już posiadamy jakiś element składowy Elbraila, to tak. Możemy sobie zredukować cenę zakupu o komponent, tak. Który posiadamy. Ja na przykład mam w domu Focusa 14 Blue, którego jakoś średnio używam. Mogę nawet powiedzieć, że w ogóle. I posiadam jakąś licencję na JOSa, jakieś SMA.
3: Licencja
1: zakładając,
3: JOSa.
1: Że to byłoby kompatybilne. Focus 14 na pewno, ale ten JOS, to już o parę tysięcy zbijam sobie cenę całego Elbraila.
3: Tak,
1: wystarczy tylko dokupić bazę.
3: Zbijasz sobie bardzo, bo to będzie ci kosztowało wtedy coś 2000 papierów cała.
2: Zapłacisz tak naprawdę 1700. Za ten tablet tylko.
3: Tak.
1: Tak.
3: I on kosztuje wtedy rzeczywiście dużo mniej, to się w 5000 złotych zamknie, czy w 6. Wtedy. Oni to tak przedstawiali i to rzeczywiście, jeżeli ktoś ma Focusa, czy 14, czy 40, w przypadku 40 oni też powiedzieli, że będą po prostu zabierać tę 40, jak mówię, wykonywać modyfikacje i to będzie oczywiście trochę droższe prawdopodobnie niż w przypadku 14, no niemniej jednak dużo tańsze. Co ciekawsze, jeżeli ktoś kupi cały komplet El Braille'a od zera, to z kolei jest to o tyle ciekawe, że dostaje licencja JAWS-a, którą się dostaje z tym zestawem, będzie działać jeszcze na 2 czy na 3 komputerach do naszej dyspozycji.
1: No i tak było też chyba z Pac-Mate'em, że on służył jako klucz autoryzacyjny.
2: Tak, że można było sobie autoryzować, ale trzeba było mieć podpiętego tego Pac-Mate'a, jak dobrze pamiętam, do komputera.
3: A tutaj
2: to działało.
3: Nie,
2: a tu będzie autoryzacja.
3: Nie.
2: No tak, tylko z drugiej strony to żadna łaska, bo tak naprawdę autoryzacja JAWS-a, którą mamy, to może być jednocześnie tam, jeżeli kupujemy JAWS-a, to możemy go zainstalować na 5 komputerach. Bo mamy 5 tych tokenów autoryzacyjnych.
3: Tak samo to tak samo będzie chyba. To będzie pewnie 5. Ja nie pamiętam, bo to Jonathan Mosen opowiadał, a ja tak nie do końca pamiętam, jak on to tam szczegółowo. Pewnie to było 5 urządzeń, tak jak mówisz.
2: Więc no, pominąwszy tablet, to pewnie 4 jeszcze będzie sobie można...
3: No to pewnie jeszcze 4. No tak, na pewno tak.
2: No więc to takie... Nie powiedziałbym, żeby to była jakaś innowacyjna oferta, natomiast rzeczywiście, no jeżeli ktoś czegoś takiego potrzebuje i chce jeszcze gdzieś sobie zainstalować JAWS-a, pewnie jest to jakaś
3: to
2: fajna opcja.
3: Może...
2: Jasne. Mhm. No dobrze. Tak. To teraz w takim razie przenieśmy się do kolejnego urządzenia. Dolphin Guide Reader. Co to będzie? Co to jest? Tym razem Wielka Brytania coś zaprezentowała światu.
1: Tak, Dolphin Guide Reader jest przystawką, która z kształtem, z wyglądu łudząco przypomina Apple TV. Takie było wrażenie osób, które to testowały. I taki chyba był też zamysł producentów. Natomiast ma dużo bardziej zawężone pole działania, bo służy do czytania książek. Czyli na HDMI podłączamy Dolphin Guide Readera do telewizora względnie monitora. Uruchamiamy go i za pomocą powiększenia albo mowy przemieszczamy się po naszej bibliotece książek, które albo załadujemy sobie z karty, albo pobierzemy z jednej ze wspieranych bibliotek internetowych. Niestety, polskiej żadnej tam nie widziałem.
3: No nie, polskich nie było.
1: Nie, są te wszystkie popularne angielskie.
3: Ale może dlatego, że nie było to na Polskę przygotowywane. No, to jest też
1: jeszcze
3: to.
1: Możliwe, ale Dolphin raczej się cieszy dobrym wsparciem tutaj. Nawet Dolphin Guide ma jakichś użytkowników w Polsce, więc...
2: Więc kto wie.
3: Ciekawe jest to, że urządzenia nie musicie używać z telewizorem. Ono jest przystosowane tak, że Dolphin, który robi generalnie rzeczy dla niedowidzących, tym razem no postarał się. To znaczy jest to czytnik, który obsłuży osoba w pełni niewidoma, podłączając do tego słuchawki lub głośnik i już.
1: A bo tam jest też jack, czy tylko
3: HDMI? Tak, tam jest jack normalny oprócz HDMI. Okay. Jest możliwość podłączenia także głośnika po Bluetoothie, jak ktoś lubi, lub słuchawek.
1: No ale opcja z telewizorem jest też taka rodzinna, fajna. Powiedzmy, jak jest
3: opcja
1: rodzina
3: z telewizorem jest rodzinna, fajna. Można głos wyłączyć. Książki. Tak, a można też głos wyłączyć, jak ktoś chce, może sobie poczytać i to jest jeszcze o tyle fajne, że dla osób, zwłaszcza starszych, które tracą wzrok, obsługa tego powiększania tam jest no po prostu banalna. Przyciskasz przycisk i trzymasz do momentu, kiedy litery zaczynasz widzieć. Przy dużym, płaskim telewizorze tam nie trzeba żadnych cudów, dedykowanych powiększalników, tylko po prostu zwykły, duży, płaski telewizor, który obecnie w bardzo wielu domach jest. No i na takim, nie wiem, 40-calowym telewizorze to nawet jak ktoś stosunkowo słabo widzi, to jeszcze poczyta.
2: No to rzeczywiście, no to może być dla kogoś ciekawe rozwiązanie.
3: Faktycznie dla osób starszych, które tracą zaćmą i tak dalej, jakimiś takimi problemami, że rzeczywiście tej ostrości nie ma takiej, no może to być...
2: Bo tam również ma być jakiś TTS, jak rozumiem.
3: Tak,
1: jest. Jest TTS. Nie rozpoznałem z brzmienia, co to jest. Czy w acapella, czy vocalizer?
3: Chyba vocalizer to jest. Tak. Możliwe. Mi się wydaje, że to jest vocalizer.
2: No w każdym razie da się.
3: Ale też nie jestem pewien. Da się.
1: Natomiast ma powstać wersja tabletowa rozwiązania, która będzie zasilana baterią, bo jakby to, co mamy teraz, o czym my mówimy, jest tylko zasilane z prądu.
2: To takie stacjonarne.
3: Stacjonarne typowo, tak jak Apple TV.
1: Tak, a ma być wersja tablet, czyli bardziej właśnie wyglądać będzie jak tablet i będzie zasilane z baterii. Ceny $550 zdaje się za wersję stacjonarną i około 600 za tabletę.
3: Tabletową, tak. Także no, nie jest to może tanie urządzenie, natomiast no...
1: Aktywny wejdzie.
2: Tak, i może znaleźć jakąś tam grupę odbiorców, zwłaszcza właśnie może wśród seniorów.
3: Natomiast na koniec jeszcze się z wami podzielę.

0: rzecz. Mówiło się, że urządzenia specjalistyczne typu Victor Reader, typu temu podobne, wyginą. Wyginą, bo na smartfonie zrobimy wszystko. Tymczasem co się okazuje? Tu widzimy Dolphin Guide, a Brytyjczycy mają swoje, to ciekawostka taka, to się nazywa RNIB in your pocket, czyli coś w rodzaju dedykowanego urządzenia do obsługi serwisu dla niewidomych tamtejszego lokalnego, które jest ni to telefonem komórkowym, ni to czytnikiem książek, ni to czymś takim. I to jest rozwijane i jakby no wbrew, także wydawałoby się logice. Ale ludzie twierdzą, że potrzebują takich urządzeń, ponieważ jak korzystają z telefonu, to nie chcą, żeby im coś zakłócało to korzystanie, czy też jak czytają książkę, to chcą móc odebrać telefon i potem sobie tą książkę spokojnie wyłączyć. A na tych różnych, w przypadku aplikacji na telefony, no to jest z tym problem, prawda? I osoby starsze wolą w ten sposób.
1: No, z racji tego,
0: to taka ciekawość.
1: Wiesz, zastanawiam się, czy to w przypadku tych urządzeń lektorskich szczególnie nie jest to, aby takie trochę przedłużanie ich agonii poniekąd, bo jednak,
0: to może tak być,
1: bo mimo ale... wszystko, bo mimo wszystko, wiesz, społeczeństwo nam się będzie starzeć, ale to społeczeństwo, które nam się zestarzeje w kolejnym pokoleniu, to już będzie bardziej świadome technologicznie.
0: Skomputeryzowane, tak.
1: I myślę, że no, za czas jakiś może się coś pozmieniać. Zastanawiam się, jak to z tymi notatnikami. Ja się trochę boję i powiem szczerze, ja się trochę boję, że pójście w systemy takie ogólne, typu właśnie Android, jest taką trochę ślepą uliczką. Ja rozumiem twórców.
0: Być może tak.
1: Ja rozumiem twórców i wcale się nie dziwię, że oni w to idą, no bo patrzcie, mamy dostępny system, który jest na bieżąco aktualizowany i tak naprawdę nie musimy niczego robić od podstaw. Nie musimy się bawić w jakieś tam pisanie swojego systemu plików, to co było bolączką rozwiązań, które były projektowane dla niewidomych w latach 80. i 90. Ale no wszystko jest kwestią stabilności tych rozwiązań. Kiedyś jak był ten mój nieśmiertelny przykład Braillite, czy Braille and Speak, kiedy to urządzenie się wyłączyło i włączyło za lat 6, to tam dane były wszystkie.
0: To ono działało, tak.
1: To ono po prostu działało. Zastanawia mnie, czy będzie to w tych nowych urządzeniach pod tymi wszystkimi Androidami, czy zadziała to tak samo. Inna rzecz, że czy rzeczywiście w tym momencie jest potrzeba, żeby to tak działało, wszak urządzenia wymienia się częściej, no tylko ceny, żeby jeszcze spadały, to by było lepiej, bo... Bo to jakoś...
2: Ja myślę, że dużą przewagą tych urządzeń jest po pierwsze fakt, że tam jest natywny Braille. No a tego na razie ani żadnym, że tak powiem, mainstreamowym telefonem, ani tabletem nie zapewnimy. A druga rzecz, z uwagi na to, że ekran nie jest aż tak potrzebny, rozmiar takiego urządzenia jest zmniejszony o ekran. Może ono jest grubsze trochę i szersze.
1: No tak, bo te moduły z kolei nam leży na stole, zabierają.
2: Tak, ale jak ono leży na stole, to chyba wygląda to trochę mniejsze niż tablet przeciętny.
1: Całkiem możliwe. Naprawdę ja jestem bardzo ciekaw tego Polarisa i zobaczymy, co to będzie warte, bo może rzeczywiście da się zrobić fajny notatnik, który będzie przy okazji pozwalał na czerpanie z całej bazy oprogramowania, jakie oferuje sklep Google'a. No to by było super.
0: No słuchajcie, teoretycznie, biorąc pod uwagę, że twórcy Polarisa chcą iść w integrację z Google Now, dla odmiany. Oni mówią, że no w zasadzie to oni chcą upgrade'ować ten system, bo oni chcą ten dobry, nowy Google Now, Google Home, że oni to chcą.
2: Google Assistant,
0: oni chcą implementować w urządzeniu. No to jest duża rzecz. To jest duża rzecz, bo jeżeli by było poprawione dyktowanie od Google'a i w ogóle no i rozwój w tym kierunku by poszedł i komendy i tak dalej, no to będzie rzeczywiście coś ciekawego. Zobaczymy.
1: Przechodząc dalej, ale gdzieś przy Androidzie się nadal kręcąc, nowy TalkBack się pojawił.
2: Tak. Jest nowy TalkBack i mimo, że jak to zwykle bywa, rewolucji nie ma, to jednak są zmiany.

0: które na pewno wielu użytkowników z ciepłym sercem przyjmie. Przede wszystkim mają ulec zmianie te nieszczęsne dźwięki, które...
1: Oj, które wszyscy chyba wyłączają tak naprawdę, bo te jazgoczące dzwonki są straszne, tak.
0: Tak, i już pod prezentacji były one demonstrowane. Ja ich nie słyszałem, ale podać są bardziej takie informatywne, a mniej melodyjne, mniej muzyczne. I publiczność, która wysłuchała prezentacji Wiktora Carana i ekipy, pozytywnie przyjęła tę zmianę. Czyli dźwięki już się bardziej sprawdzają do pracy, do... bardziej informują, że to jest urządzenie, a nie jakiś instrument muzyczny. I druga rzecz, dostosowywanie gadatliwości. Czyli nareszcie będziemy mogli spersonalizować, kiedy i ile TalkBack gada. Czy ma powiedzieć, że jesteśmy w liście poza listą, czy nie ma. Czy ma powiedzieć przycisk nagłówek, czy nie. A jeśli tak, to przed nazwą tej, przed kontrolką, czy po. Ma być ostatnie aplikacje przycisk, czy przycisk ostatnie aplikacje.
1: A jeżeli będzie to pole wyboru. Wyłączyć na ekranie blokowania. To słynne przeciągnij dwoma palcami, aby odblokować, tysiące razy powtarzane, jak już masz.
0: Wiesz
1: ten
0: co,
1: telefon,
0: ja obawiam się, że to jest błąd producenta konkretnego telefonu. Że to się w jakimś takim miejscu pojawia, że TalkBack tam ląduje fokusem domyślnie. I w Samsungu ty tak masz, ale powiedzmy ja w Huawei już tak nie mam.
1: Może.
0: Tu jest już ciężka przeprawa. Natomiast nawet będzie możliwość takiej personalizacji, że jeżeli jest pole wyboru zaznaczone, to może być pole wyboru włączone, zaznaczone. Zaznaczone, włączone pole wyboru. Zaznaczone, pole wyboru, włączone. Aha. Wszystkie możliwe kombinacje będą do wyboru.
2: Czyli coś za czym tęsknią zapewne wszyscy użytkownicy komercyjnych czytników ekranu. Pod Windowsem.
0: Tak, ale jednak to się przydało, bo momentami były to wprowadzane.
2: Bo to jest irytujące, jeżeli gada coś za dużo.
0: Tak. No. Były też pokazywane nowości odnośnie Brailleback'a. I tu Brailleback doczeka się wsparcia kilku nowych modeli monitorów brailleowskich. Nie powiedziano jakich, ale domyślam się, że będzie to zgodne z wsparciem BRLTTY względnie Leap-Louisa jakiegoś. A ponadto...
1: Caran o Leap-Louisie mówił u Mozena.
0: Tak, tylko że Leap-Louis chyba wspiera same tablice. On już nie wspiera monitorów. On nie jest odpowiedzialny za wsparcie dla monitorów. Za sterowniki.
1: Masz rację. No, chyba tak.
0: Okej, okay, ale będzie też zawijanie słów, jeżeli nie będą się mieścić w linii, oraz wpisywanie Braille'a skrótowego i zunifikowanego Braille'a angielskiego. I to jest chyba też coś, w co NVDA staje się. Wpisywanie Braille'a skrótowego. Więc widać trend, widać, że coś się dzieje.
2: Tak.
0: Tak.
2: W międzyczasie Grzegorz się do nas dodzwonił. Witaj, Grzegorzu.
3: No, cześć.
2: No, cześć.
3: Słychać mnie dobrze?
2: Słychać.
0: No, tak, jasne.
3: Bo nowy mikrofon mam teraz, więc...
0: Fajnie.
2: Gratulujemy!
3: Bo tam rozmawiacie o konferencji, co to było, jak się to nazywa?
1: CSUN.
3: No, bo to ten... No i to są jakieś targi, jakieś nowości, tak? Technologiczne, coś takiego.
0: Czy... Tak, co roku w Stanach. San Diego, Kalifornia.
3: A, w Kalifornii. Zaciekawiła mnie taka jedna rzecz, takie okulary dla słabowidzących, co to też drogie. Są tam z 10 000 dolarów tam, czy ci twórcy tam planują w Polsce to sprzedawać, czy to jeszcze nie wiadomo.
2: Grzegorzu, to na razie są nowinki technologiczne, zanim to dojdzie do nas, to myślę, że jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że no tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy ktoś będzie zainteresowany. Wiesz, jeżeli w Polsce pojawi się firma, która będzie chciała te okulary sprowadzać i sprzedawać, wtedy będą. Jeżeli nie, no to nie.
0: Pamiętaj też, Grzegorzu, że to w dużej części są prototypy, że często są pokazywane rzeczy, na przykład firma New Eyes, która pokazała te okulary, te tańsze, ale te bardziej do skanowania tekstu. Firma to jest startup, który wystartował zaledwie rok temu.
2: Damianie, nie demoluj nam studia.
0: Więc to jest rzecz, która... No tak jak widzisz, tutaj on opowiadał, że Elbrain rok temu był pokazany, ale było blisko już tego, że w ogóle nie wejdzie do sprzedaży komercyjnej, bo po prostu nie zwróciły się koszty produkcji, nie widać było popytu. Więc wiesz, wszystko się może zdarzyć, jak pewna piosenka mówiła.
3: Aha, no.
0: Na razie to są takie demonstracje, tak samo jak na Mobile World Congress widzisz dużo telefonów, ale tak na dobrą sprawę nie wiadomo, gdzie będą jeszcze dystrybuowane. Tak samo na Sisanie widać coś, co można już pokazać, coś, co działa, funkcjonuje, ale w wielu przypadkach nie wiadomo, czy w ogóle wejdzie do sprzedaży. Ale jest szansa, bo na przykład te okulary, o które pytasz, to już jest ich trzecia edycja.
3: Aha.
0: Więc możliwe, że coś ruszy, ale o dwóch poprzednich nie słyszałem, żeby były w Polsce.
3: No jak nie, no to pewnie trzeba by to jako próbować zamawiać pewnie.
2: Owszem, no to jest wszystko, wiesz, kwestia tego. Zapewne jeżeli byłbyś bardzo zainteresowany i dysponował odpowiednią gotówką, no to myślę, że tak czy inaczej mógłbyś wejść w posiadanie takiego sprzętu.
3: A czasem tam nie mówili o Android Wear, czy tam będzie jakiś talkback, czy coś, bo jakoś nie słyszałem, żeby coś
0: było. Na Sisanie nie, ale Android Wear 2.0 posiada talkbacka, da się już przetestować na smartwatchu LG Sport. Aha. Nawet taka demonstracja powstała, ktoś już to testował, to jakoś działa, przy czym czy to oferuje jakieś nie wiadomo jakie wsparcie, ciężko mi powiedzieć, czy te aplikacje na przykład tam są dostępne. Ale ktoś już to kupił i testował i jest talkback na LG Sporcie i innych zegarkach z Android Wear 2.0 i głośnikiem.
3: Aha.
0: Natomiast nie było to prezentowane na Sisanie bynajmniej.
3: Aha. No, bo tam też była mowa o jakichś tam zegarkach tam brajlowskich i różnych innych.
2: Tak, były takie urządzenia, były, a i owszem. Dobrze, Grzegorzu, to w takim razie to co? To dziękujemy ci bardzo za telefon. Mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na twoje pytania. Pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia, bo jeszcze tu kilka zagadnień mamy, o których chcielibyśmy porozmawiać, więc dziękujemy bardzo. A teraz kolejne. I to takie kolejne mobilne chyba w zasadzie, prawda? Bo co mamy? Bo mamy KNFB Readera na Windows 10.
0: Na Windowsa 10.
2: Tak.
0: No nie do końca mobilne.
2: No właśnie.
0: Windows 10 jest Windowsem, natomiast on równie dobrze działa przecież na komputerach. Raczej większość z nas będzie znała ten system z tej platformy.
2: Owszem.
0: I jak się okazuje, KNFB Reader ma wspierać zarówno oczywiście kamerki w laptopach, jak i pliki zewnętrzne, PDF, JPG i tak dalej, jak i oczywiście skanery.
2: No proszę, czyli ciekawe, konkurencja dla Fine Readera, tak naprawdę.
0: Tak, i co ciekawe, w pierwszym tygodniu po ukazaniu się ten KNFB Reader był w promocji, gdzie kosztował $20, więc tak naprawdę na ten tydzień premierowy przebił Fine Readera ceną.
2: No proszę, to rzeczywiście.
0: Ale ja się nie załapałem na promocję, natomiast wiem, że działa. Ma wspierać te wszystkie funkcje, które wspiera KNFB Reader mobilny, czyli to nakierowywanie, punkty nachylenia i tak dalej. No i ma też służyć właśnie do robienia zdjęć kamerką laptopa. To się może czasem przydać do jakichś prostych dokumentów papierowych, do jakichś ekranów z telefonu. Czy
2: zastanawiam się, jak to będzie działało, jeżeli chodzi o kwestie takie typowo skanerowe, wiesz, jeżeli ma obsługiwać skanery. To czy na przykład może być konkurencją dla Fine Readera, jeżeli podepniemy sobie skaner, zeskanujemy, jak z rozpoznawaniem tego tekstu?
0: Zdaje się, że jest całkiem dobrze. Ktoś już opisywał historię, w których dostawał, zgrywał na telefon dokumenty PDF, których nie mógł rozpoznać. Nie wiem, czy nie miał w tym momencie dostępu do komputera, czy nie miał licencji na Fine Readera. Rozpoznawał te dokumenty KNFB Readerem i był zadowolony z rezultatów. Ja też na tyle, na ile robię zdjęcia różnym dokumentom, no to mam pewne zastrzeżenia, natomiast czytać się da. Książek może bym tym nie skanował, natomiast to jest też kwestia tego, jak ja robię zdjęcia i no, na ile aparat telefonu może się równać ze skanerem, prawda?
2: Dokładnie.
0: Sam mechanizm chyba nie można mu wiele zarzucić. To jest zresztą kwestia podanego obrazu.
2: Owszem, więc to może być no to może być kolejna ciekawa aplikacja, którą będzie można zainstalować na swoim komputerze. Ja wiesz, ja bardziej myślałem w tej mobilnej kwestii o takim zastosowaniu bardziej tabletowym. Jakieś tablety z Windowsem 10, kamery i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, rzeczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zainstalować sobie KNFB Readera tak normalnie, stacjonarnie na naszym komputerze, o chociażby tu na takim pececie z dziesiątką i sobie rozpoznawać ten tekst. Pytanie ja myślę, tylko, czy to, pytanie, czy, tyl, czy to tylko na Windowsa 10, czy na przykład starsze wersje też będą obsługiwane?
0: Tylko, bo to jest aplikacja w sklepie Microsoftu.
2: A, rozumiem, rozumiem. To pozostaje mieć nadzieję,
0: że zdaje się, że to jest jedna z pierwszych aplikacji właśnie takich dedykowanych niewidomym wypuszczonych na tą platformę, bo raczej Windows 10 plus reguły tak pomijany, traktowany dość jeszcze, traktowany jest eksperymentalnie i po macoszemu. I raczej dostępne aplikacje to są aplikacje Microsoftu. Bo ja też już instalowałem różne aplikacje ze sklepu Microsoftu i z dostępnością no jest słabo, co by dużo nie mówić. Jakieś elementy są dostępne, ale żeby tego się dało używać, nie mogę powiedzieć. Zdaje się, że pierwszą taką aplikacją spoza Microsoftu i która nie jest dedykowana niewidomym stricte, która stała się ostatnio dostępna właśnie na Windowsie 10, jest Netflix, tak naprawdę.
2: O, proszę.
0: O. Ale długo, długo nic.
2: No to ciekawe, to ciekawe. Może kiedyś i te aplikacje zaczną być jakoś sensownie dostępne i używalne, bo w sumie dlaczego by nie? Chociaż ja się akurat ze swojej dziesiątki pozbyłem skutecznie, wykrawając tam wszystkie te sklepy i tak dalej, bo nic mi to nie dawało.
4: Więc... po prostu.
2: Tak. Dokładnie. Ja ogołociłem swojego Windowsa z takich rzeczy. A jak słychać, Windows działa dobrze, bo to jest ten komputer, z którego właśnie w tym momencie prowadzona jest audycja. No i ostatnia rzecz, jaką mam w tej naszej przygotowywanej rozpisce, to ZoomText i JAWS, co w jednym stali domu.
4: A propos dziesiątki, bo mi oczywiście komputer się zbuntował i nie było mnie przez moment, to nie wiem, czy opowiadaliście o tym, co Microsoft pokazywał, to znaczy o planach wsparcia Braille'a i tak dalej, bo pewnie było.
0: O tym mówiliśmy w podsumowaniu roku chyba w Tyflo.
2: Dokładnie.
0: Na początku roku była taka audycja w styczniu.
4: No bo oni to pokazywali na Sisanie tego Braille'a, była prezentacja do tego, także naprawdę jest to imponujące.
2: Tak, jest to ciekawa rzecz, natomiast no jeszcze dla nas chyba nie do końca, bo chyba nie ma tam polskich znaków, prawda? Przynajmniej wtedy...
0: Chyba nie ma.
2: Była taka informacja, to znaczy, że nie ma polskich
4: znaków. Ma być na pewno wielojęzyczność syntezatorów mowy, z tego co wiem.
2: No ale to już jest od dawna w dziesiątce. I zresztą tak. Nie tylko w dziesiątce. Są różne języki, w zależności od tego...
4: To znaczy różne, ale w sensie możliwość...
2: A, że się będzie przełączać,
4: okej,
2: rozumiem.
4: Będzie przełączać, bo... Teraz jest tak, że masz narratora po polsku i koniec. I nie ma tam tak jakby, tak jak w JAWS-ie czy w innych...
2: A, że możesz sobie zmienić, no tak.
4: Zmieniać te języki łatwo i wygodnie, natomiast tam są jakieś głosy, natomiast tu mają być podobno wsparcie, tak jak w JAWS-ie masz te profile językowe, to w narratorze też ma to podobno być, na ile to będzie, no trudno powiedzieć.
2: No to jest rzeczywiście fajna rzecz, żeby jeszcze ten narrator, żeby jeszcze ten narrator tak na przykład ten wydzie był w stanie dorównać, no to by było ciekawe.
4: No właśnie tu będzie problem. Dla mnie zaskoczeniem ostatnio było to, że odkryłem, że, znaczy inaczej powiem, obecnie moim czytnikiem plików PDF na Windowsie 10 z wyboru jest Edge.
2: O, proszę.
4: No ja nie mówię o Kuridzie, bo to jest program specjalizowany dla niewidomych, ale taki powiedzmy z mainstreamowych programów, no jeżeli mam do wyboru Adobe Readera, Firefoxa, to ja wolę najbardziej Edge'a, który po prostu otwiera PDF-y bardzo szybko. Okienko nawigacji po stronach i w ogóle jest opisane po prostu i on mówi, że tu jest okienko, że wszystkie strony dokumentu są wyświetlone albo że część jest wyświetlona. On to mówi w sposób dostępny. Z NVDA to współpracuje rewelacyjnie, a biorąc pod uwagę, że szykuje się wsparcie dla EPUB-a, no to tylko czekać, czy będę mógł zapisać miejsce, w którym skończyłem czytać książkę. Jeżeli tak, to w ogóle żaden czytnik nie będzie mi potrzebny.
2: Pożyjemy, zobaczymy.
4: To z takich ciekawostek, tak. Zobaczymy.
2: A tymczasem przejdźmy do tego Fusion. Co nam to będzie oferowało? Połączenie powiększenia z czytaniem ekranu i to tak naprawdę no, z jednego programu i z drugiego wszystko co najlepsze. Bo Zoom Text to jest no, chyba
4: no, nie ma lepszego,
2: jeden
4: chyba
2: z lepszych, o ile nie najlepszy powiększalnik. Jeżeli chodzi o JOS-a, no to... No wiadomo,
4: to wszyscy wiedzą.
2: Co kto lubi, ale jednak trzeba oddać sprawiedliwość, że to oprogramowanie no po prostu jest bardzo konfigurowalne i bardzo no się przyjęło, tak? W dzisiejszych czasach to tylko można się zastanawiać tak naprawdę, czy my chcemy za to oprogramowanie płacić, to wtedy jest JOS, czy nie chcemy, no to wtedy jest NVDA, ale tak naprawdę innego wyboru za bardzo nie ma.
4: No nie ma, pod Windowsa nie ma, no.
2: Czy coś powiecie na ten temat? Coś na Sisanie było a propos tego, co nowego na skutek tej fuzji?
0: Zdaje się, że zmian jakichś większych strukturowych nie ma, ja nie słyszałem. Natomiast jest do pobrania już demo, 30-dniowy trial. Można to rozwiązanie przetestować.
4: Jedyne dla mnie, co znaczy, ale to już twórcy Zoom Texta tak z rok temu o tym mówili, że jest właśnie ten efekt takiego miękkiego przechodzenia od korzystam głównie z powiększalnika do korzystam głównie ze screen readera, czyli prawda, program, który ma towarzyszyć w procesie utraty wzroku. I to rozwiązanie, które początkowo było z Windowsem jeszcze robione, tutaj jest zachowane i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, że twórca zadbał o to, żeby właśnie było to płynne przechodzenie od prawie dobrego widzenia do prawie całkowitego niewidzenia z tym konkretnie programem, aż w końcu gdzieś na drugim końcu skali do przejścia całkowitego na screen readera. Jest to uważam rozwiązanie bardzo dobre, które jest godne pochwały i ta idea została zachowana, tak naprawdę dla mnie to jest najważniejsze w tym produkcie.
2: A w jaki sposób to zostało zrealizowane? Coś wiesz więcej o tym, Damianie?
4: To znaczy zostało to zrealizowane w ten sposób, że funkcje, że jakby ten program działa w ten sposób, że funkcje powiększające i funkcje czytnika ekranu są jakby połączone, to znaczy po prostu można sobie włączać stopniowo funkcję czytnika ekranu w miarę jak wzrok przestaje obsługiwać różne rzeczy. No to z grubsza o to chodzi.
2: Rozumiem.
4: Że na przykład.
2: Czyli ma to taką budowę modułową jakby, tak?
4: Tak, dokładnie. I zadbano o to, żeby na przykład powiedzmy mysz, którą obsługuje, mysz możemy obsługiwać sobie klawiaturą, ale jednocześnie osoba, która patrzy, dobrze widzi to, co gdzie ten wskaźnik się porusza po ekranie, prawda? Czyli że jakby na wszystkich piętrach to działa, że funkcje powiększalnikowe są tak dobrane, żeby nie było konfliktów z funkcjami czytnika ekranu, a raczej synergia.
2: Rozumiem.
4: O to chodzi.
2: Rozumiem. No i tak oto przebrnęliśmy przez wszystko, co sobie zaplanowaliśmy na dzisiejszą audycję. Jak wy oceniacie tegorocznego Sisana? Pokazano tak coś ciekawego, czy to jednak w większości odgrzewane kotlety były?
4: Dla mnie CSUN tegoroczny wpisuje się w pewien trend ogólnoświatowy, to znaczy ponieważ ja śledziłem to jakby równolegle z hiszpańską wystawą Mobile World. Dlaczego to jest takie ważne? Bo właśnie jakby te wydarzenia miały pewną wspólną rzecz, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. To znaczy, na Mobile Worldzie wpadło wprost stwierdzenie, że nie wystarczy zrobić screen reader, nie wystarczy zrobić aplikacje wspomagające potrzeby osób niepełnosprawnych, ale trzeba, żeby deweloperzy mainstreamowego oprogramowania dostosowali swoje produkty do tego, aby one były kompatybilne z tymi aplikacjami. To powiedział zarówno Google, jak i Microsoft, że istnieje taka potrzeba. To było pierwszy raz, że w ogóle o tym tak wyraźnie powiedziano i produkty dla osób niepełnosprawnych były na Mobile Worldzie zaprezentowane. O nich była mowa, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jakby od tej strony świata Tyflo z grubsza, czy świata technologii osób niepełnosprawnych, że już nie wystarcza, żeby urządzenie, które wspiera potrzeby osób niepełnosprawnych, wspierało te potrzeby, że to jest za mało jakby, żeby osoby niepełnosprawne chciały po to urządzenie sięgnąć, ponieważ nasze środowisko chce rozwiązań równie dobrych, co rozwiązania mainstreamowe i to wyraźnie było widać na Sisanie. Nie wiem, czy się, Pawle, z tym zgodzisz, ale ja tak, to tak.
0: To jest to, o czym Michał mówiliśmy już rok temu i co gdzieś przebrzmiewa i w naszych audycjach podsumowujących rok i w...
4: Jeśli mnie słyszycie, to się pożegnam, bo mój komputer po prostu padł.
2: Słyszymy cię, Damianie. Dziękujemy.
0: Słyszymy. Dzięki.
2: No, Damian pożegnał się oczywiście w dramatycznym stylu. Trzasnął klapą od laptopa. Dobrze, to ty...
0: Widzisz, ja tego nie zauważyłem, słyszałem wentylator. I w tym artykule, który tam też pisałem do Tyflo Świata, może gdzieś tam się niedługo ukaże z takimi trochę proroctwami, tam przewidywaniami, co może być i tak dalej, zdążamy w stronę tego mainstreamu. Już gdzieś się uczą producenci, że nie warto nas odseparowywać i izolować od tego, czy tam wymyślać, powiedzmy, jakichś takich alternatywnych dojść, tylko w jakiś sposób w miarę taki płynny wkomponowywać nasze potrzeby w to, co już istnieje, w Androida, w wirtualną rzeczywistość i w ten sposób tworzyć takie pomosty komunikacyjne.
2: Tak, ludzie zaczynają się uczyć, osobami. Że niewidomi to nie są kosmici, że rozumieją i są w stanie wchodzić w interakcję z normalną, taką mainstreamową technologią i nie trzeba tam, gdzie rzeczywiście nie ma takiej konieczności, wymyślać koła na nowo.
0: Tak, to prawda, to prawda. I jest to, myślę, ciekawy kierunek. Nawet jeżeli te okulary na przykład jeszcze, czy te zegarki smart nie są doskonałe, to ktoś już zaczął coś robić. I to w taką stronę, że to już od lat się mówiło, że ten Google Glass to będzie dla nas takie zbawienie, taka technologia objawiona. No i tak długo nic, ten sam Google Glass w sobie upadł. A nareszcie zaczęły się pokazywać jakieś bazujące na tym koncepcie konkretne pomysły, które chociaż jeszcze są drogie, niedopracowane. Tu czegoś brakuje, tu komuś innemu jest to dedykowane, tutaj można by coś lepiej rozwiązać. Ktoś już o tym myśli i ktoś zamiast tylko chwalić się, powiedzmy, wynikami badań naukowych, jakąś tam grupą, znikomą grupą ankietowanych, testujących, badanych, przywozi na targi produkt, który po prostu można spróbować, można do niego podejść, można go założyć.
2: Wiesz, Pawle, tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, skoro mówisz o Google Glass. No... Mhm. Taka firma zajmująca się produkcją sprzętu typowo dla niewidomych, raczej wątpię, żeby mogła sobie pozwolić na zrobienie takich różnych badań, na jakie pozwoliło sobie chociażby Google przy tego typu urządzeniach, żeby w ogóle taką technologię opracować. To są...
0: Znaczy, ja mówię bardziej ogólnie o tym, że wiesz, są pewne zagadnienia typu smart okulary, bo to już nie jest tylko Google Glass, tylko masz teraz okulary do Snapchata, okulary do czegoś tam jeszcze, do wirtualnej rzeczywistości.
2: Tak, no tylko wiesz, tylko za tym wszystkim idzie jakiś taki research, który należy zrobić. I dlaczego na przykład technologie wspierające osoby niewidome gdzieś tam są przestarzałe o ileś generacji? Dlatego, że no nie mamy... I firmy, które się tym zajmują, no to są zwykle firmy, które tam mają pozatrudnianych ileś osób. Jest jakiś tam inżynier, programista, ktoś tam jeszcze. No ale to są niewielkie zespoły. A taki Google, taki Microsoft, Apple, to są ogromne firmy, które stać na to, żeby włożyć ileś tam pieniędzy w różnego rodzaju badania i z tych badań w końcu coś wychodzi. Wychodzi dobry produkt, czy dobry system operacyjny, czy cokolwiek innego, jakaś nowa technologia.
0: Zauważ, Michale, ile projektów takich typowo uczelnianych, że tutaj jakiś profesor z jakimiś dwoma doktorantami zrobił urządzenie, jest szum w mediach, jest grupa osób, która to sprawdzi, mniej lub bardziej znana, mniej lub bardziej publicznie wyłoniona, i po tym szumie medialnym jest cisza i projekt ląduje w szufladzie, czasami nawet jest opatentowany. A mi bardziej chodzi o to, że ktoś w końcu na tyle ten produkt dopracował, że może z nim pojechać na jakieś szanujące się targi.
2: Oczywiście, oczywiście i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że się tak dzieje. I bardzo dobrze też właśnie, no, że producenci rozwiązań dla nas, no, korzystają z tych technologii masowych, które są opracowywane. Tak. Bo nie ma sensu odkrywać na nowo koła.
0: No pewnie. Znaczy ja już kiedyś miałem taką dyskusję z kimś, gdzie zastanawialiśmy się, co jeszcze można niewidomym dać, żeby im to życie usprawnić. Już chyba tylko mogą im wzrok przywrócić, nie?
2: I może, no, to ale... kiedyś też w końcu nastąpi.
0: Może i to kiedyś w końcu nastąpi, ale póki co jest jeszcze, myślę, taka niezbadana kopalnia tych różnych rozwiązań. Jasne, że to będzie po kroczku, pomału i tak dalej, niewspółmierne do tego, czego może byśmy sobie życzyli, oczekiwali. Ale gdyby mi dano okulary, które mi czytają tekst, jakikolwiek, na który patrzę, albo okulary, które chociażby... Tak, albo chociażby okulary z wideokamerą, żebym mógł zadzwonić po Skype'ie czy Facebooku do konkretnego znajomego i w ten sposób robić już zakupy w sklepie, bo teraz mogę to osiągnąć za pomocą na przykład GoPro czy innej kamerki zakładanej na głowę. Ja tylko wtedy wyglądam jak jakiś ekstrawagancki YouTuber, który powiedzmy robi jakiś dziwny eksperyment społeczny.
2: A gdyby coś takiego było do okularów? Celu. No właśnie.
0: Tak. No to już chyba lepiej.
2: Pewnie. Mniej zwracasz na siebie
0: uwagę. Kogoś
2: w
0: domu, kto widzi. Tak, i poprosić o opis tego, co jest na półce. I nawet mogę w ten sposób, może ktoś mnie zdalnie sterować, a mogę zrobić zakupy.
2: Dokładnie.
0: Z dokładnością taką, co do produktu.
2: Co do produktu. Owszem, owszem. I takie rzeczy się dzieją i będą się dziać. I to jest dobra ścieżka. Ścieżka w dobrą stronę. No i miejmy nadzieję, że kolejny CSUN przyniesie nam jeszcze kolejne interesujące rozwiązania technologiczne. No i w międzyczasie, że w tym roku również coś ciekawego będzie się działo, no, co będzie można pokazać za rok w Kalifornii. A i przy okazji na różnych innych konferencjach, bo w końcu nie samym CSUN-em człowiek żyje. Ale właśnie o CSUN-ie 2017 rozmawialiśmy dziś. Moi dzisiejsi goście, Damian Przybyła, którego już tu z nami nie ma. No, technika bywa zawodna. No i Paweł Masarczyk, który do samego końca dotrwał na posterunku. Dziękuję bardzo, Pawle.
0: Dziękuję ci, Michale. Do usłyszenia ponownie.
2: Do usłyszenia. A ja to byłem jak zawsze ten od niewygodnych pytań. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania w Tyflo Radio. Cześć.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Jest to pierwsza próbka, nagrywam ją w holu budynku. Ten hol jest duży, ma otwarte schody na kolejną kondygnację. Mamy tu dość sporo różnych drzwi, ale też mamy znotniki udźwiękawiające. Zaraz jeden z nich sobie wywołam. Zaczynam się przemieszczać. Nie wiem, czy będzie słychać moje kroki. Nie tupię jakoś szczególnie. Dobrze, wybierzmy sobie teraz jakiś znacznik.
7: Sala 005, laboratorium, technologie asystujące.
6: Tak, i znacznik był po mojej lewej. Tutaj mamy specjalnie inny dźwięk ustawiony. Przechodzę dalej.
2: I gdzie zawędrował mój dzisiejszy gość? O tym przekonacie się już niebawem, bo to pierwsza z kilku próbek z urządzenia, które będziemy dziś demonstrować na antenie Tyfloradia. Dziś, czyli 19 sierpnia 2024 roku, w poniedziałek startujemy z pierwszym w tym tygodniu wydaniem Tyflopodcastu na żywo. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i zapraszam, bo dziś temat, który myślę, że nie jest jedną osobę zaciekawi, bo już sprzęt w postaci okularów dla niewidomych, no to jest z nami od jakiegoś czasu. Działa on różnie, natomiast no, dziś będziemy mówić o urządzeniu z tak zwanego rynku ogólnego, które to też może się przydać osobom niewidomym i które to urządzenie jest również okularami. A dziś będziemy mówić o sprzęcie od firm Meta i Ray-Ban, które połączyły siły, żeby stworzyć inteligentne okulary. Meta Ray-Ban Smart Glasses. To sprzęt, o którym dziś będzie audycja na antenie Tyflo Radia, później do odsłuchania w Tyflo Podcaście. Moim gościem jest dziś Marek Tankielun. Cześć Marku.
8: Cześć Michale, dobry wieczór naszym słuchaczom.
2: Dawno się nie słyszeliśmy, ale jak do nas, do naszego wirtualnego studia zawitałeś, no to już rzeczywiście z bardzo interesującym sprzętem. Ja, zanim się tu rozgadamy na dobre i zanim zaczniemy opowiadać, właściwie ja będę pytał, ty będziesz odpowiadał na różne pytania dotyczące tego sprzętu, to przypomnę, że my jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to śmiało 663-883-600. Jest do waszej dyspozycji również WhatsApp. Jest YouTube, jest Facebook, za chwileczkę będzie też nasz panel kontaktowy pod adresem kontakt.tyflopodcast.net. Za dużo tych dróg kontaktu chyba czasem. kontakt.tyflopodcast.net. Tam będziecie mogli już za momencik również pisać, bo na razie jest jeszcze nieaktywny, ale to dosłownie kwestia chwili. No dobrze, a teraz już zaczynając powoli naszą dzisiejszą audycję, może na dobry początek takim słowem wstępu. Co to właściwie są te okulary Meta Ray-Ban Smart Glasses? Co one umożliwiają? Dla kogo one są przeznaczone? Gdybyś tak mógł ogólnie nakreślić charakterystykę tego sprzętu.
8: Dobrze, więc nasze okulary Ray-Bana powstały w współpracy z Metą. To tak naprawdę są okulary z linii Ray-Banowej. Zwyczajne okulary, do których wsadzono elektronikę, no i stały się inteligentne. No i one, tak jak już tu Michale powiedziałeś, są z ogólnego rynku, bo docelowo te okulary powstały dla osób, które zajmują się mediami społecznościowymi, są instagramerami, lubią porobić relacje na Facebooku, ale też są wprost uzależnione od cykania zdjęć i wideo, a z drugiej strony chciałyby mieć takiego podręcznego asystenta na własnym nosie, to znaczy, żeby nie dotykając telefonu móc zarządzać tymi różnymi nagraniami, transmisjami, dopytać coś o asystenta. No i w takich okularach mamy oczywiście, to już na pewno można się łatwo domyślić, kamerę, no ale też są głośniki. Jest to po to, żebyśmy mogli sobie słuchać muzyki, nawiązywać połączenia telefoniczne, no i też odsłuchiwać w formie głosowej wszelkie notyfikacje i wiadomości, które do nas przychodzą. Więc można powiedzieć, że dostajemy takiego inteligentnego asystenta, który jest ubieralny, tak? No i te okulary, właśnie trzymam je w dłoni, wyglądem na pierwszy rzut oka nie różnią się od takich zwykłych Ray-Banów Wayfair, czy Skylinerów, czy Headlinerów. No, jeżeli się przypatrzymy detalom, one są troszeczkę grubsze, natomiast wyglądają jak normalne okulary. No i z bliska widzimy, że mają na przodzie, na górze, po lewej i prawej stronie takie małe dwa kółeczka. Po lewej to jest kamera, po prawej to jest tak naprawdę taka zaślepka i tam jest światełko, o którym też jeszcze zdążymy powiedzieć dzisiaj, po co to w ogóle jest. To tak w bardzo telegraficznym skrócie.
2: Brzmi to wszystko bardzo interesująco i na pewno już nie jedna z osób, które nas słuchają w tym momencie, ma pomysł, żeby jakoś ten sprzęt wykorzystać, bo na razie mówimy o tym no dosyć pozytywnie. To teraz myślę, że czas na pierwszą negatywną informację i pierwszą taką dosyć smutną, mianowicie, że te okulary oficjalnie nie są dostępne w Polsce.
8: Dokładnie, te okulary nie są oficjalnie dostępne w Polsce. Zresztą jak wejdziemy sobie na stronę meta.com, czyli jednej z możliwości zakupu sklepu, no możemy sobie spróbować dodać do koszyka, którąś z wersji, no, i dowiemy się, że w twoim regionie te okulary nie są dostępne, ten produkt, tak, bo oficjalnie one są w sklepie Meta, czy też u certyfikowanych sprzedawców Mety w takich państwach jak Wielka Brytania, oczywiście Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, najbliżej nas no to są Niemcy. Trochę szersza możliwość zakupu jest w sklepach Ray-Bana, czyli drugiego z twórców, tak? I tutaj mówimy o sklepach stacjonarnych i partnerskich punktach, troszeczkę jest więcej tych sklepów, ale nadal nie jest to Polska. No i tutaj musimy sobie spróbować jakoś poradzić. No i to nie zawsze jest proste dla każdego, no bo możemy udać się na przykład do Niemiec i kupić sobie. Cena okularów zaczyna się od 350 euro w jakimś sklepie partnerskim Mety albo nawet w sklepie stacjonarnym Ray-Bana. Możemy poprosić kogoś o zakup, no lub próbować, przy czym ja tego nie testowałem, no właśnie z takim sklepem dogadać się z prośbą o wysyłkę. No z tego, co jeszcze widziałem, jak wpiszemy w Google, tak, no to gdzieś tam pojawiają się oferty, powiedzmy, z osób, które sprowadzają to, czy zajmują się tam, prawda, ściąganiem tej elektroniki gdzieś tam na Allegro, na Olixie, i wtedy możemy te okulary mieć tak w granicach tak 1500 zł. Troszkę też wzwyż, no w zależności od tego, jaki model sobie wybierzemy, no bo mamy sobie właśnie taki podstawowy, czyli model Wayfair, który jest no, kojarzący się z takimi dość solidnymi przeciwsłonecznymi okularami. Jeżeli sobie teraz próbujecie właśnie wyobrazić, no to takie klasyczne, tak? Mamy pocztem Skylinera, który jest bardziej taki fantazyjny i tam też są ciekawsze szkła. No i Headliner, no to takie już jeszcze bardziej nowoczesne. No i ta cena zależy od tego, jaki model wybieramy, jaki kolor oprawek, no i jaki rodzaj szkieł, no bo co jest ważne, w tych okularach można też zastosować szkła korekcyjne, no i można to zrobić już nawet po sprowadzeniu sobie u zwyczajnego, prawda, optyka u nas w Polsce. No to z tych negatywnych pierwszych wiadomości tak to wygląda, co do możliwości zakupu. No niestety nie jest to tak, że idziemy sobie do sklepu z X czy Y z elektroniką w Polsce i to mamy.
2: No i też tu ewentualne problemy różnego rodzaju, gdyby z tymi okularami nam się coś stało, to zaczyna też pojawiać się problem. No oczywiście wiadomo, nie zakładamy, że one nam się zepsują drugiego dnia, kiedy zaczniemy ich używać, no ale może się coś stać, no to wtedy nikt w Polsce nam też nie uzna tej gwarancji, tylko trzeba będzie je odsyłać, a to wiąże się z kosztami dodatkowymi.
8: No dokładnie, dlatego jeżeli się gdzieś tam pojawiały oferty, czy też pojawiają, to widziałem, że one są około 2600, około 3000 przez sklepy z elektroniką funkcjonujące tu w Polsce, no bo takie sklepy biorą na siebie właśnie to, że jeżeli coś będzie nie tak, no będą musiały wysłać, tak, zająć się obsługą całą gwarancyjną. Ja zaryzykowałem, poprosiłem kogoś o zakup, no i szczęście moje, jeszcze działają.
2: I oby działały jak najdłużej. Czyli opłaca się mieć po prostu znajomych albo u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech, albo na przykład w Wielkiej Brytanii, bo też te okulary tam są do kupienia. Swoją drogą to jest w ogóle bardzo ciekawe, że w Niemczech bez problemu możemy je dostać. Na wyspach, no wiadomo, wyspy brytyjskie no, nie są już w Unii Europejskiej, więc tam też inne kwestie dotyczące tej prywatności, bo też myślę, że to jest dosyć istotna sprawa, o której warto powiedzieć i to też z takich rzeczy i przykrych i nieprzykrych, bo na to jest oczywiście obejście. Jednym z elementów tych okularów jest sztuczna inteligencja, którą możemy pytać o różne rzeczy i ona nam będzie odpowiadać w języku, jak rozumiem, niepolskim.
8: Dobra, więc tak, rzeczywiście możemy sobie głosowo rozmawiać z okularami, no ale to nic takiego w obecnych czasach ciekawego, kiedy powiemy play music czy call to bla bla bla tam, tak, ktoś. No ale jest możliwość wykorzystywania sztucznej inteligencji. No i na chwilę obecną jest to dostępne podczas rejestracji się w Stanach Zjednoczonych, no i w Wielkiej Brytanii. Jeżeli jesteśmy sobie i zakładamy konto Meta, które zresztą można założyć bardzo szybko, jeżeli się posiada Facebooka, no właśnie, na terenie Unii Europejskiej, to jedna z zakładek w aplikacji MetaView, która jest potrzebna do obsługi okularów, no nie uświadczymy, bo mamy takie zakładki jak Home, Gallery, no i właśnie Meta AI i Settings. No i ta przedostatnia nam wtedy wypada i tego nie ma, tak?
2: Ale da się to obejść.
8: No da się to obejść. Ja zastosowałem VPN-a i to było potrzebne tylko i wyłącznie w momencie, kiedy wyciągnąłem okulary z pudełka, było pierwsze uruchomienie. Miałem już założone nawet konto Meta, więc tylko gdzieś tam okulary musiały się połączyć z odpowiednimi serwerami, zarejestrować się. No i później tak naprawdę już od razu wyłączyłem VPN-a i już.
2: I poszło. I jak rozumiem, jakieś darmowe nawet VPN-y też nam pozwalają na coś takiego, bo wiem, że niektórzy operatorzy dość zabezpieczają się przed takimi chociażby darmówkami, żeby tam ktoś tak, tam nie
8: tak,
2: wchodził.
8: Tak, tak, tak. To był darmowy VPN. Bez problemu wystarczyło, że wybrałem pierwszy, lepszy, darmowy serwer na terenie właśnie USA.
2: I poszło. Skoro już mówimy o pierwszej konfiguracji, to może mógłbyś powiedzieć kilka słów, jak się w ogóle do tego zabrać. Przychodzą do nas te okulary i co my tam dalej musimy zrobić, żeby w ogóle móc z nich skorzystać?
8: Dobrze, to ja może powiem tak, jak to wygląda. Przychodzi do nas pudełko i w pudełku mamy sobie futero. Za momencik o nim więcej powiem. Jakieś tam papierki, szmatkę do okularów i to wszystko. No i właśnie, a gdzie kabel? I końcówka. No nie ma. Idziemy w ekologię i tego nie ma. Więc to nie jest jakiś błąd. Tak ma być. Dobra. Futero na okulary wygląda jak zwyczajny futero na okulary. Z tyłu jest twardy. I on jest skórzany. Z przodu jest miękki i mamy sobie takie otwarcie magnetyczne. I w środku, jeżeli mamy przodem do nas, no to są okulary. No i teraz tak, co jest ważne. Z tyłu na futerale mamy na jego dole wyczuwalny dość delikatnie mały, okrągły guzik, który jest dla nas dość ważny, ale to za chwilkę. No i pod nim mamy wtyk USB-C. Dlaczego? Dlatego, że nasz futerał jest od razu powerbankiem, który po naładowaniu, to się ładuje około 3,5 godzinki, pozwala na naładowanie naszych okularów około 7-8 razy. Przynajmniej tak wynika to z mojego doświadczenia. No i dobrze, wróćmy do tego przycisku. Wyciągnęliśmy z pudełeczka nasz futerał i teraz tak, nie wyciągamy okularów. Musimy po pierwsze tak, zainstalować sobie na telefonie aplikację MetaView. Ona jest zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Tutaj się przyznam, że na Androidzie jak to wygląda z dostępnością nie sprawdzałem. Wszystko, co konfigurowałem, było na iOS-ie, na iPhone'ie i w momencie, kiedy odpalimy aplikację, musimy po pierwsze założyć sobie konto. Zakładamy konto Meta. No to możemy to zrobić za pomocą maila lub zarejestrować i utworzyć konto, udzielając mnóstwa zgód na przetwarzanie danych za pomocą naszego konta na Facebooku. No i w momencie, kiedy już założymy konto i zalogujemy się, mamy alert z możliwością dodania urządzenia. I na czym to polega? Na futerale naciskamy przez 5 sekund właśnie ten guzik. Nie wyciągamy okularów. To aplikacja wymaga też zgód na Bluetooth. Wyszukiwane są okulary, my potwierdzamy, że to na pewno te, a nie inne. No i dochodzi do całego procesu parowania. Przechodzimy przez pewien samouczek, podczas którego udzielamy zgód na zarządzanie naszymi próbkami głosu, przetwarzanie tych danych, które są wideo, no i w którymś momencie jesteśmy proszeni właśnie na proszeni o ubranie okularów. One się łączą z nami i w ten sposób wygląda ta konfiguracja. Aha, no i po tym sparowaniu mówiłem, że nie wyciągamy, natomiast otwieramy ten futerał, a potem wyciągamy okulary, tak? I w tym momencie mamy już możliwość dostępu do tego, co skonfigurowaliśmy w tym samouczku naszym. Oprócz tego, że dajemy dostęp do rolki, możemy pewne kroki zrealizować albo pominąć. Zrealizować możemy na przykład połączenie z aplikacją WhatsApp albo Messenger, Instagram, Facebook, a wszystko to po to, żeby móc bardzo łatwo wchodzić w interakcję, tak? Nie jest to wymagane, można w ogóle wszystko pominąć, no ale wtedy tracimy większość funkcjonalności w okularach, które nas interesują.
2: No właśnie, mamy już okulary połączone z naszym smartfonem, no więc teraz pytanie, co my właściwie możemy za ich pomocą robić?
8: To możemy za ich pomocą nie robić wszystkiego tego, co nam się kojarzy z Siri. Nie mamy dostępu do jakby naszych wszystkich aplikacji na telefonie, czyli do jakiegoś kalendarza, budzika. Tak to nie działa, bo poruszamy się w pewnym ekosystemie i to daje nam możliwość przede wszystkim poruszania się i korzystania z tych mediów społecznościowych i z tych aplikacji. No i na razie sobie może tak powiedzmy o tym, co możemy. Po pierwsze, jako osoby niewidome mamy funkcję słuchawek hybrydowych, bo mamy te głośniki, no a jeżeli to nam drży wszystko, no to od razu mamy też pewnym rodzaju przewodnictwo kostne.
2: Skoro o tym mówisz, to od razu zapytam, jak wygląda z wyciekaniem tego dźwięku na zewnątrz? Jakbyś to porównał do jakichś słuchawek z przewodnictwem kostnym, bo pewnie testowałeś kiedyś jakieś aftershocksy albo podobne.
8: Tak, testowałem, no znacznie bardziej to wszystko wycieka, natomiast ten dźwięk, który dostajemy, później, tak, który słuchamy, jest, ma więcej basu, jest bardziej intensywny, czyli coś za coś, tak? No bo jednak połączenie tego, że ten dźwięk się rozchodzi z tych głośników dookoła naszej głowy, a częściowo trafia poprzez drżenia kości do ucha środkowego, no daje pełniejsze jakby odczucie. No niestety, jeżeli słuchamy sobie książki i jesteśmy sobie, nie wiem, w autobusie i jest szum i dajemy trochę głośniej, no to ktoś może to słyszeć, tak? Tak samo jakaś głośniejsza rozmowa.
2: No właśnie, książka to jeszcze pół biedy, ale jakieś wiadomości na przykład na WhatsAppie albo inne tego typu rzeczy, no to już...
8: No wszystko zależy od jakby środowiska, natomiast no, nie polecałbym tak do takich rzeczy. No raczej, żeby tutaj się posiłkować jakąś słuchawką, nie wiem, AirPodsem.
2: Bo właśnie, jak to jest? Mamy te okulary połączone z naszym smartfonem, to co, to one nam się domyślnie stają zawsze zestawem słuchawkowym? Czy my musimy coś zrobić, żeby tak się zadziało?
8: Żeby tak się zadziało, musimy je nasadzić na swój nos.
2: Okej, okay, bo... czyli one domyślnie... Kiedy mamy je na sobie, to są tym naszym zestawem słuchawkowym.
8: Tak, tak, tak. Są domyślnie naszym i musimy zmienić źródło dźwięku albo po prostu no, mieć tam Bluetooth wyłączony, nie? Tak to one od razu się robią naszym zestawem słuchawkowym. Czasem to potrafi się gdzieś tam wykrzaczyć, w szczególności po jakimś połączeniu na przykład tak na WhatsAppie. Czy gdzieś tam, tak, no to wtedy trzeba ściągnąć te okulary, zamknąć te ramionka, skrzydełka, no i nasadzić na nos, tak, i wtedy dochodzi do repołączenia i jest już wszystko dobrze.
2: Okej, okay. A na przykład jeżeli mamy te okulary na sobie i użyjemy jeszcze jakiejś dodatkowej słuchawki, tak jak mówisz właśnie AirPods, to co ma priorytet? To, co połączone zostało wcześniej, czy na przykład AirPods zawsze nam przechwyci ten sygnał?
8: Nie testowałem, tak szczerze powiem. No, więc nie chcę skłamać.
2: Jasne.
8: Ale mogę sprawdzić i w komentarzu napisać.
2: No, bo to rzeczywiście może być czasem przydatne, żeby wiedzieć, czego możemy się spodziewać w takich sytuacjach. Czyli zestaw słuchawkowy. Możemy słuchać, możemy też dzwonić, możemy też rozmawiać. Jaka z tego jest jakość?
8: Jakość jest bardzo dobra. I dlaczego też ja kupiłem te okulary? Bo w kwietniu tego roku pojawiła się możliwość też dzwonienia przez te okulary na WhatsAppie i na Messengerze w postaci wideorozmów, czyli bezpośredniego dzwonienia no, w połączeniu z telefonem. No ale tutaj dzwonimy przez WhatsAppa lub Messengera z wykorzystaniem kamerki i mikrofonów. No i jakie są tego zalety? Po pierwsze, mamy tu 12-megapikselowy aparat szerokokątny, 5 mikrofonów, no i co najważniejsze, mamy gimbala, którym jest nasza głowa. Mamy bardzo dobrą stabilizację i bardzo dobrą jakość tego obrazu w związku z tym, że mamy to ten punkt rejestrowania obrazu tak wysoko i jest on praktycznie tak, jakby to widziała dana osoba. No i to mnie przekonało do zakupu i przetestowania tego, czy będzie można realizować dobrej jakości połączenia z obrazem i z dźwiękiem, tak żeby móc na przykład poprosić kogoś o zdalną asystę w przemieszczaniu się, w pójściu do miejsca, gdzie jeszcze nie byłem, do przychodni, czy też do sklepu, tak?
2: No i jak wyszły testy?
8: No, jest audycja, więc jest chyba o czym opowiadać. Testy były prowadzone na łączności LTE i na 5G, więc jak to by się poza jakimś obszarem miejskim sprawdzało, to to nie powiem, bo jeszcze tym się nie bawiłem. Natomiast testy w czasie rzeczywistym pokazały to, że no, są plusy i minusy pewne. Daje to radę. Trzeba co prawda wypracować sobie system tego, żeby nie poruszać zbyt nagle głową w prawo, w lewo i rzeczywiście patrzeć tak, jak się idzie i żeby też druga osoba, która pomaga, powiedziała 20 stopni w lewo, tak, trochę no, to trochę takie nawigowanie, tak, kimś na odległość. No i o czym tu trzeba wspomnieć? Po pierwsze słonko. Słonko i w momencie, kiedy mamy duże naświetlenie, no tracą się detale. Ja miałem taką sytuację, że właśnie musiałem przeczekać jeden cykl

0: może być ciężko wyciągnąć detale. Tak?
1: Czyli w nocy na przykład albo przy jakiejś bardzo złej pogodzie może być kłopot.
0: Tak, więc duże nasłonecznienie zamasuje nam detale, natomiast noc z jednej strony to jest ta transmisja, a z drugiej strony robienie samych jakby zdjęć, tak? Tutaj trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że też producent poszedł na pewien kompromis, bo naprawdę te okulary i z wyglądu i z wagi, no to one są jak zwykłe praktycznie, tak? Więc każdy dodatkowy element to więcej elektroniki, która ciągnie więcej prądu i no, zwiększałaby te okulary.
1: No skoro już właśnie mówimy o poborze prądu, o poborze mocy, no to nie od rzeczy będzie też wspomnieć, na ile czasu nam takie okulary, kiedy one są naładowane, wystarczają. Wspomniałeś o tym, że kiedy włożysz je do etui, to kiedy to etui jest naładowane, to ile tam razy można je naładować?
0: No producent to w godzinach daje, ile można później, no ale powiedzmy z mojego doświadczenia to jest około tak 7 razy.
1: A jedno naładowanie takich okularów na ile czasu wystarcza?
0: No i teraz pytasz o to, co mówi producent. Producent mówi 4 godziny.
1: Pytam ciebie jako użytkownika.
0: Jako użytkownika, słuchaj, to jeżeli skorzystam z takiej asysty, powiedzmy, z kimś 20 kilka minut, potem poklikam trochę zdjęć, no bo klikam, mogę, to klikam, tak?
1: No,
0: no to jestem w stanie w ciągu nawet 1,5 godzinki, tak, to rozładować przy takim dość intensywnym, tak, przy czym tutaj no, trzeba z tej kamery, z tego komunikowania się korzystać. Godzinka, 1,5, to jest maks.
1: Mhm. Okej, okay. A w takim razie ile potem trzeba odczekać, żeby te okulary się naładowały ponownie i były gotowe do użycia?
0: Tak, trzeba było 50%, to około 20 minut. Bo tutaj mamy ładowanie indukcyjne, to jak już wspomniałem, USB-C jest w futerale, natomiast same okulary ładują się już po włożeniu do futerału w ten sposób, że mamy sobie takie dwie kuleczki, jak je włożymy, to nos, tam gdzie mamy nosek, te kuleczki dotykają właśnie, tam są pewnie styki w tym nosku, no i się to nam ładuje, więc to mamy takie indukcyjne ładowanie, więc też to jest takie fajne, że nie ma jakichś wejść do dziwnych kabelków, dzięki temu też te okulary mają chyba, czy mnie skłamał, momencik, tak, IPX4 normę, no nie jest to wodoodporność, jest to spryskiwanie i czyli deszcz, no i z drugiej strony pot, tak, no niestety, ale to teraz w lecie widzimy, tak, jak nam się poci głowa przy 30 kilku stopniach, kapie ten pot.
1: No i to prawda.
0: To jest ważne.
1: Ale to nie są okulary dla pływaków.
0: Tak, nie są to okulary dla pływaków i dla osób, które lubią po prostu dać nurka.
1: Tak jest. No dobrze, to już wiemy, na co się tu możemy nastawić. Mamy zestaw słuchawkowy, mamy kamerę do wideokonferencji. Coś jeszcze nam pozwalają te okulary robić?
0: No, te okulary, tak w ogóle, no to pozwalają nam rejestrować wszystko, co się da. Bo możemy robić nimi zdjęcia i nakręcać wideo. I ta próbka, która dzisiaj właśnie była, no to był filmik wideo. Możemy domyślnie nakręcać minutowe, chociaż też czytałem, że można gdzieś tam zmienić na dłuższe ponoć to wideo, ale to nie jest tak, że mamy nieograniczony ten czas. No jest pamięć 32 giga w tych okularach i możemy sobie przechowywać w tych okularach, ale też możemy automatycznie synchronizować. Tak?
1: No trochę szkoda, że nie da się nagrywać tyle, ile fabryka dała, że gdybyśmy chcieli sobie włączyć takie nagrywanie i rejestrować coś dłużej, to nie jest to aż tak do końca możliwe.

0: No i jest to możliwe poprzez robienie transmisji.
1: No tak, no ale okej, ale w sumie transmisję można tylko dla siebie ustawić, zdaje się, na Facebooku, więc no powiedzmy, że tylko wtedy to już tak czy inaczej trafia na serwery Mety.
0: Czy no bo to chcemy, o to chodzi. Nie.
1: No tak.
0: O to chodzi, naprawdę mnóstwo tych tam zezwoleń dajemy, no i też tak jak rozmawialiśmy przed audycją, ta cena, no jest dyskusyjna, czy to wysoka, czy niska, natomiast nie oszukujmy się za to, jak to jest miniaturyzowane, jak to wygląda. No, płacimy z jednej strony pieniążkami, ale z drugiej strony no właśnie naszymi danymi.
1: To się też zgadza. Coś za coś. Chociaż tak jak ja poza anteną też ci wspominałem w sumie, dobrze, że jakieś kolejne firmy też zauważają osoby niewidome jako taką potencjalną grupę docelową. Okej, wiadomo, że też będziemy płacić naszymi danymi, ale chociażby to, że dostaliśmy na przykład jako pierwsi w przypadku OpenAI dostęp do rozpoznawania obrazu, a następnie do opisywania tego. Wiadomo, że to oczywiście to, co...

0: ucho. No ale cóż, tak to już jest niestety. Można żałować, że ktoś nie chce zrobić tego pro bono, no ale cóż, ta cała infrastruktura też musi na siebie jakoś tam zarabiać. Czyli mamy filmy, mamy zdjęcia. Do jakiejś demonstracji praktycznej, no to przejdziemy pewnie za moment i pokażesz nam, co tu można, jak to wszystko wygląda, ale czy jeszcze coś, na coś te okulary pozwalają dodatkowo?
1: No to momencik, to jeszcze tak może powiem, że te okulary pozwalają na filmy, zdjęcia, muzykę, to sobie na razie to omówmy. I tym wszystkim możemy zarządzać z jednej strony za pomocą poleceń głosowych, a z drugiej strony w ogóle jak to wygląda. Pomożemy też za pomocą różnego rodzaju gestów, ponieważ na lewym ramieniu tych okularów nic nie ma z zewnętrznej strony. Wewnątrz jest przesuwak, który może je włączać, wyłączać. Ja tak się przez chwilę też zastanawiałem, po co to jest, jak one się wyłączają i włączają przecież po włożeniu do futerału, a potem pomyślałem sobie, kurczę, ale jak mam je na nosie, nie chcę korzystać z nich, żeby nie były w stand-by'u, to wystarczy to przesunąć i już, nie?
0: I już, dokładnie.
1: No, dokładnie. Ale teraz przejdźmy na prawą stronę, bo tu na prawym ramieniu, jak mamy sobie szkła i idziemy troszeczkę w stronę tego nausznika, no tak centymetr, mamy wystający podłużny przycisk i on służy do, po pierwsze, jak go wciśniemy jeden raz, robimy zdjęcie, jak wciśniemy dłużej, robimy film. Ale jeżeli jesteśmy podczas połączenia na Messengerze albo na wideo, na WhatsAppie, dwa razy szybko go wciśniemy, nasz obraz oraz dźwięk przełącza się na okulary. I to jest właśnie to super. A po boku tego ramienia, od zewnętrznej oczywiście strony, mamy dotykowy touchpad, który pozwala na różnego rodzaju gesty. Tak? Tutaj nie będę się jakoś rozwodził szczególnie, no ale to wiadomo, tak, jedno tapnięcie to włączamy muzykę albo odbieramy połączenie, gest w stronę szkieł to jest głośniej, gest w stronę nauszników to jest ciszej. Możemy też w aplikacji sobie to jakby konfigurować. No dobra. To w uzupełnieniu jeszcze do tych zdjęć, wideo i muzyki, że nie tylko możemy sobie to zarządzać za pomocą głosu,

0: na co jeszcze te okulary nam pozwalają? No jeżeli zrobimy sobie tego VPN-a, no to możemy zacząć z tymi okularami rozmawiać tak jak z modelem takim sztucznej inteligencji.
1: Jak z czatem GPT na przykład.
0: Tak, no jest to tak naprawdę Llama od Mety, więc to nie jest takie hiper super. Po polsku potrafi coś powiedzieć, tylko że z syntezą angielską. No, po angielsku rozmawiamy, natomiast możemy zapytać o różnego rodzaju rzeczy. No i właśnie łącznie z tym, że możemy zapytać, co widać na zdjęciu zrobionym przez nas, tak? Bo do tej pory omówiliśmy to, że możemy się połączyć z kimś, ktoś może nam pomóc w danej sytuacji, w sklepie, w przejściu do nowego miejsca, w przychodni i tak dalej, tak? No a tutaj jeszcze te okulary, to jest kwestia też taka, że modele sztucznej inteligencji są niedeterministyczne, czyli mogą odpowiedzieć za każdym razem coś innego i trochę halucynują, więc no nie należy w to wierzyć w 100%, no ale daje to jakiś pogląd na przykład i możemy zapytać, jaki kolor ma nasza koszulka, czy to ubranie, czy jest zapalone światło, jak są daleko drzwi i tak dalej. Spróbujemy też o tym coś tam dzisiaj jeszcze powiedzieć.
1: Jak
0: nam starczy czas.
1: No myślę, że czasu nam starczy, bo mamy go tyle, ile chcemy tak naprawdę. Mamy pytanie od naszego słuchacza Dawida. Dawid pyta, czy te okulary mają czytnik ekranu, tak jak na przykład telewizory albo smartfony?
0: Nie, te okulary nie mają czytnika ekranu w klasycznym tego słowa znaczeniu, dlatego że my tutaj rozmawiamy z okularami, czyli raczej zarządzamy wszystkim za pomocą rozmowy z okularami lub no, zarządzamy za pomocą aplikacji na naszym telefonie.
1: Więc jesteśmy dokładnie w takiej samej sytuacji jak osoby widzące, czyli po prostu no, wykonujemy jakieś gesty i jest jakaś reakcja albo po prostu no, okulary odpowiadają nam na nasze pytania. Natomiast nie ma czegoś takiego, żeby te okulary wyświetlały na soczewkach jakieś teksty, jakieś komunikaty, cokolwiek tego typu. To się nie dzieje, prawda?
0: Tak. No i jeżeli na przykład teraz sobie tapnę, że chcę zrobić głośniej, nie wiem, czy to jest słychać.
1: Jest. To mamy takie klikanie.
0: Tak. I no i osoba widząca, i osoba niewidoma, taka jak ja, będzie zawsze miała taką dźwiękową odpowiedź, nie?
1: To może spróbujmy je o coś zapytać.
0: Dobra. Hey Meta, what is the time?
2: It's 7:43 p.m.
1: Czekaj, sprawdzę. Tak, 19:43. No, dobry początek.
0: Dobry początek, ale nie zapeszajmy, bo różnie bywa z tymi technicznymi rzeczami. No, tutaj nie będę akurat pytał o jakieś tam rzeczy, które pytamy zawsze modeli sztucznej inteligencji. Nie będziemy robić testów, chociaż o jedną rzecz bym mógł zapytać. Hey Meta, can you give me instruction on how to make coffee with milk?
2: To make coffee with milk, brew a cup of coffee, heat milk in a saucepan or microwave, and whisk until frothy, then combine the two.
1: Okay.
0: Hey Meta, what is the oldest building in Poland?
2: The oldest building in Poland is the St. Andrew's Church in Kraków, dating back to the 11th century.
0: What is the longest river in Poland?
2: The longest river in Poland is the Wisła River, stretching approximately 1,047 kilometers from the Silesian Beskids to the Baltic Sea.
1: No, co, trochę tę Wisłę źle wymówił, ale to angielska synteza.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie. No może spróbujmy wykorzystać ten model do tego, do czego pewnie większość niewidomych, przypuszczam łącznie z tobą, chce go używać zazwyczaj, czyli do opisywania przestrzeni.
0: Okej. No i teraz tak, to już może jeszcze taki wstęp malutki. Mówiłem Hey Meta. No to jest... No i właśnie, było plum. To tak jak mówimy Hey
2: Siri. I'm ready to help. What can I assist you with?
1: No.
0: No właśnie. Mówimy Hey Siri, mówimy o Google, to tu mówimy właśnie to hej i wiadomo co. No a potem wydajemy polecenia.
3: Aha. 19.46.
0: Okej, wszystko naraz.
1: Wszystko naraz.
0: Dobra, ale sytuacja opanowana. I teraz tak, czy jest jakiś gotowy przepis? Nie. Na to, jak należy konwersację prowadzić, to raczej trzeba próbować i to zaskakuje każdego dnia, tak? No ale spróbujmy sobie, nie wiem, ja mam te okulary teraz ubrane i na razie zróbmy mu prosty test, taki, że będę sobie miał pewne pudełko i zapytamy, nie na razie, co tam na nim jest, tylko zapytamy o kolor. Hey Meta, what color is it?
2: I'm happy to help, but I need more context to answer your question about the color.
0: I właśnie zrobiłem błąd z tego wszystkiego, bo najpierw używamy magicznego słowa look and i potem pytamy look and, żeby on, prawda, nam zrobił zdjęcie. To jeszcze raz taki mały falstart, dobra. Hey Meta, look and what color is it?
2: The Lipton Yellow Label box is primarily yellow.
0: Dokładnie.
1: Mhm. Czyli w większości żółty.
0: Tak, w większości żółty, tak, takie mamy pudełeczko. No dobrze, a zapytamy jeszcze po prostu o moje biurko. Tylko muszę wstać i się pochylić. Hey Meta, look and what color is it? Wszystko naraz, łącznie z Uberem, no ale dowiedzieliśmy się, że biurko ma właśnie taki kolor. Ale pewnie nasi słuchacze są zainteresowani, no właśnie, czy możemy usłyszeć jakiś opis.
1: Dokładnie.
0: Prawda? No tak. To tak jak mówiłem, to wszystko dzieje się nam w języku angielskim. Zarówno pytania się, jak odpowiedzi. Więc odsunąłem się od biurka. No i po prostu zapytałem o to, co jest przede mną. Hey Meta, look and describe this.
2: This is an office with several workstations, computers, and chairs.
0: Give me more details.
2: It appears to be a modern office space with wooden desks, computers, and chairs. There are also windows on the far side of the room, allowing natural light in.
1: No,
0: look and describe this.
2: An office with several desks, chairs and windows.
0: No tak to wygląda.
1: No to rzeczywiście jakaś taka zgrubna informacja, jak jeszcze można dopytać, co tam mamy. Tak z ciekawości, jakie są twoje doświadczenia, jeżeli chodzi o skuteczność tych opisów?
0: Wiesz co, skuteczność im w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby uzyskiwać od niego odpowiedzi takie jak w czacie GPT, żeby to było bardzo szczegółowe, długie, kwieciste. Należy pytać, wiesz, o konkret. Im konkretniej ja pytam...
1: Aha.
0: Tym więcej jest, przepraszam bardzo, ale to coś mi się przywiesiło, takiego feedbacku. No niestety, jeżeli nie wiem, o co konkretnie chcę zapytać, to się nie dowiem, tak? Jeżeli nie zapytam o to, czy światło jest zapalone, czy zgaszone, to on sam z siebie bardzo często nie opowie o tym, tak?
1: Jeżeli ty mu powiesz po prostu look and describe what's around me, to on będzie zawsze jakoś tak bardzo ogólnie. I tak. Potem ewentualnie, jak z tego opisu wywnioskujesz, o co chciałbyś dodatkowo zapytać, no to jest szansa, że można to doprecyzować.
0: Tak, no tego trzeba się nauczyć, ale to też ma plusy i minusy, bo jeżeli coś robimy tak dość dynamicznie, no to nie mamy czasu na to, żeby słuchać opisu, który ma 1000 znaków, nie?
1: No dokładnie, dokładnie. Raczej jeżeli na przykład jesteśmy gdzieś w przestrzeni, no to potrzebujemy takich komunikatów dość krótkich, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje. Czy w ogóle ten model, na przykład z twojego doświadczenia, bo tak jak mówiłeś, no jeżeli chodzi o rozglądanie się gdzieś tam, to się fajnie sprawdza jako narzędzie do zadzwonienia do kogoś i do pomocy. Przy czym tu przypomnijmy, tylko WhatsApp i Messenger, tu nie działa na przykład Be My Eyes, to nie wykorzystamy tego jako narzędzia do ani Be My AI, ani też jako narzędzia do dzwonienia do widzących wolontariuszy. Mamy do dyspozycji tylko aplikację Mety, ale czy ten model Mety na przykład, czy zdarza ci się używać go gdzieś tam w przestrzeni publicznej, żeby po prostu uzyskiwać opisy?
0: Na tyle bym mu nie zaufał, natomiast jest taka jedna sytuacja. W momencie, kiedy idziemy sobie, no i właśnie mamy tabliczki przy różnego rodzaju pomieszczeniach, drzwiach, tak? Jesteśmy w jakiejś instytucji gdzieś tam, no i chcemy dowiedzieć się, tak? To wtedy rzeczywiście to się sprawdza, bo możemy sobie zrobić zdjęcie przed drzwiami, zapytać, tak? Describe this i słyszymy, że to jest na przykład room 005 i co tam jest, tak.
1: A zdarza mu się przekręcać numery na przykład?
0: Jeden raz, który a to tak wyszło, no to było zamiast 0 to O, tak, ale tak to raczej nie.
1: Rozumiem. No, te okulary wymagają połączenia z internetem i teraz pytanie, w jaki sposób my im dostarczamy to połączenie? Czy to jest Bluetooth? Czy to jest konieczność zestawiania jakiegoś hotspota z naszym telefonem, żeby to działało? Czy po prostu mamy je połączone, parujemy z telefonem i to wystarczy?
0: Więc tak, okulary mają oprócz Bluetooth, mają jeszcze Wi-Fi. No i to wygląda w ten sposób, że okulary w tej głównej komunikacji, no to jest Bluetooth, tak? I to wszystko leci do telefonu. Natomiast są takie zastosowania, jakby jak przekazywanie wideo, czy też synchronizacja, no to wtedy one uruchamiają Wi-Fi i się tak komunikują z naszym telefonem, ale to jest dla nas przezroczyste. No i też mają możliwość podłączania się do znanych Wi-Fi, ale to tylko i wyłącznie, żeby automatycznie się synchronizować z chmurą i ściągać aktualizacje.
1: Często wychodzą te aktualizacje? Coś nie. O tym wiemy? Czy to tak raczej po cichu się wszystko dzieje?
0: No jeżeli wszystkie ptaszki zaznaczymy, że trzeba automatycznie, no to się będzie robiło automatycznie, będziemy wiedzieć, ale z tego, co czytałem po różnych forach, mamy teraz wersję 7 oprogramowania i to jest cyklicznie, jest to rozwijane, natomiast to raczej są większe paczki, nie, że mamy cichaczem tam co noc.
1: Okej. To ja teraz myślę, że zrobimy sobie chwilę przerwy na kolejne dwie próbki i za moment jeszcze wrócimy do tematu okularów. A ja przypominam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę o coś jeszcze nas zapytać, tak jak zrobił to chociażby przed momentem Dawid, no to zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu.
0: Jestem w miejscu, gdzie mamy sobie zlew, czajniczek, więc mogę sobie spróbować zrobić herbatę, posłodzimy ją słodzikiem. Szukam sobie po lewej, gdzieś powinien być czajnik. O, jest. Wygląda na to, że trzeba dolać wody. Przechodzę do kranu. No, tyle chyba na moją herbatę wystarczy. Kroczek w lewo. Stawiam sobie tak. Zamykam czajniczek. W międzyczasie poszukam, o, włączyłem, o, jest pod ręką mój słodzik, po prawej, po lewej, woda nam się gotuje, ja przechodzę, będę szukał herbaty, puszka z kawą, znajduję się teraz na dworze, po lewej mojej stronie gdzieś znajduje się ulica, dość ruchliwa, z tramwajami. Teraz obrócę się w prawo i sobie spróbuję wejść do pomieszczenia. Czy dobrze trafiłem do laboratorium? Chyba tak.
4: Jak to było pytanie do mnie, to tak.
0: No i słuchać, jak się przemieszczam. Teraz jestem w innym już pomieszczeniu. Będę sobie też jeszcze szukał czegoś na półeczce tutaj. Otworzę szafę.
1: No właśnie, i to była konsekwencja tego, że te okulary domyślnie potrafią nagrywać do minuty. Czy ty, Marku, masz jakąś informację, że one już dalej nie nagrywają? Czy jest to jakiś dźwięk, nie wiem, wibracja, cokolwiek innego?
0: Tak, jest to takie plumknięcie, tak? Jeżeli ja im mówię start czy stop recording, to jest to plumknięcie. No jeżeli to jest to domyślne już wytracenie czasu, no to to samo plumknięcie jest. Mam taką informację, więc no, w momencie, kiedy usłyszałem, że jest plum, to już nic nie mówiłem, co tam będę szukał w tej szafce, tak?
1: No tak, ale dobrze, że taka informacja jest, no bo w przeciwnym razie to nikt nie ma, a przynajmniej niewiele osób ma stoper w głowie, żeby tak sobie odliczać. Dobra, mam minutę, to jeszcze coś tu pogadam. Natomiast no, dźwięk z tych okularów jest naprawdę całkiem ładny, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze otoczenie, bo tak naprawdę, ale to jak zwykle w technice binauralnej, najgorzej słychać nas. Bo no, u ciebie tej góry nie było zbyt dużo, ten dźwięk był taki przytłumiony, no ale to dlatego, że byłeś w centrum tych mikrofonów, które są umieszczone w tych okularach, ale dźwięk, na przykład tę panią, która tam się odzywała, no to było słychać bardzo ładnie, bardzo wyraźnie i z konkretnej strony, gdzie ona po prostu się znajdowała.
0: A była też ta osoba, która mi tam odpowiedziała, była dość daleko w momencie, kiedy ja przechodziłem, tak?
1: No, zgadza się. Więc ten dźwięk, jeżeli ktoś na przykład chciałby rejestrować coś po prostu za pomocą tych mikrofonów, no to może liczyć naprawdę na fajne efekty. No i właśnie. Czy my możemy te okulary wykorzystać jako mikrofony zewnętrzne i użyć ich do nagrywania na przykład w jakiejś aplikacji na iPhonie?
0: Możemy użyć jako zestawu słuchawkowego, więc jeżeli mamy podłączone słuchawki, to możemy zrobić sobie, co chcemy.
1: Ale ten dźwięk jest, jak rozumiem, no gorszej jakości. To nie jest takie ładne jak tutaj.
0: Nie jest to takiej dobrej jakości. Wchodzą tutaj na pewno jakieś algorytmy, które bo no, nie nagrywamy tutaj dźwięku, a nagrywamy wideo. To wszystko, co kompresuje i przygotowuje, no, i nie jest to tylko i wyłącznie przechwycenie dźwięku, no tylko nie oszukujmy się, te kodeki, to wszystko jest już przygotowywane w okularach, tak? Więc dlatego synchronizujemy już gotowy plik wideo, nie?
1: No jasne. I pliki o rozszerzeniu MP4, taka minuta nagrania, no to ma tam 100 kilkadziesiąt megabajtów, jak oglądałem te próbki, które mi wysłałeś. Więc
0: no tak. No trochę waży. No ale to ze względu też no, na tą rozdzielczość, którą mamy, czy może w niektórym wydawać się, że to jest tylko 12 megapikseli, natomiast tu nie chodzi o ten wyścig, czy to jest 12 czy 50, to jest trochę głębsze zagadnienie, natomiast to 12 megapikseli i tą szerokokątność daje nam dość dużą rozdzielczość, no i to się no, nakłada na też rozmiar tych plików.
1: A czy mógłbyś pokazać, przynajmniej tak pokrótce, na co pozwala ta aplikacja MetaView? Co my tam mamy?
0: To jeżeli tak się nam uda, to zobaczymy zaraz.
1: Dobrze.
3: Aby odblokować.
1: To ja w międzyczasie jeszcze, no skoro będziesz tam sobie odblokowywał, to ja w międzyczasie jeszcze zajrzę do naszych źródeł kontaktu, czy macie jakieś pytania, czy też nie. Właśnie tak przeglądam sobie YouTube'a, Facebooka, ale tu na razie jest cisza, na naszym panelu kontaktowym też na razie nie dzieje się nic, a dzwonić też nikt nie dzwoni. No więc okej. Jak tam, masz już aplikację?
0: Tak.
1: Dobrze.
0: Tak, no to mam już na pasku.
3: MetaView aktywny.
1: No to jest cóż, MetaView. Mamy. Tak.
0: Dobra, odpalamy MetaView.
3: MetaView connected. Glasses battery 98%.
0: No pierwsze, co słyszymy, to naładowanie okularów. Możemy też okularów pytać, ile mają procent. No, z powerbankiem tu się dowiadujemy właśnie w aplikacji. Dobra. I tak jak wspomniałem, na dole mamy cztery tabsy, czyli takie zakładki. Jeżeli nie włączymy sobie tego AI, to będziemy mieli trzy. No i mamy pierwszą.
3: Foto, 14 August, a 6 foto, foto, 14 foto, foto, wideo, 17 sekund. Connected. Glasses bar connected. Notify. Foto. Video. 14. Video. Foto. Foto. Foto. Foto.
0: Na co to się stało?
3: 14 August. Foto. 3. Foto. Foto. 13.
0: A, dobra, już wiem.
1: Czyżby tak się zdarzało od czasu do czasu?
0: Tak, od czasu do czasu tak się dzieje. W szczególności jak się znajdziemy w galerii. Dobra.
1: Chyba już mamy.
0: Mamy. Pierwszą rzeczą, którą mamy, zakładka, to jest Home.
3: Gallery, button.
0: Gallery.
3: Meta AI, button.
0: Meta AI.
3: Settings, button.
0: Settings. I teraz tak.
3: Gallery, button. Share your view on the call. Gallery, button. Zaznaczon. Home, button.
0: Jesteśmy w pierwszy w home. No i teraz co tu mamy?
3: Media found. Import, button. Notifications, przycisk.
0: Tu są różnego rodzaju powiadomienia najpierw, dotyczące różnego rodzaju zdarzeń z okularami.
3: For media found. Import, button.
0: No i właśnie. Znaleziono cztery media. Iż można je zaimportować. To właśnie jest to, co mam ustawione, żeby nie było automatycznej synchronizacji z moją rolką, no bo cykam trochę tych zdjęć, pytam o różne rzeczy i żeby po prostu to nie mieszało się z moimi no, zdjęciami, które mam na iPhone'ie. Tak sobie
1: ustawiłem. Czy te zdjęcia, to od razu zapytam, czyli czy to znaczy, że jeżeli ty na przykład w jakiejś takiej sesji z tym modelem Meta AI powiesz look and tell me coś tam, to czy to znaczy, że to zdjęcie też się zapisze w pamięci tych okularów? Tak. A to szkoda, że to w sumie nie jest takie tymczasowe, że nie da się tego tak ustawić, żeby konwersacje z tym modelem jednak mimo wszystko nie zapisywały się gdzieś w pamięci.
0: To teraz, czy one się zapisują, to już, znaczy no, można też to wyłączyć, same konwersacje, ale zdjęcia są. Dobra, i co mamy dalej?
3: Learn and Explore, heading.
0: No i właśnie, jest Learn and Explore i to jest bardzo fajne, ponieważ dzięki temu, nawet jeżeli ktoś ma jakieś trudności z połączeniem z aplikacją taką jak Instagram, Messenger czy Facebook, no to tu mamy samouczek, to wszystko robimy w tej aplikacji, to przełącza do tej zewnętrznej aplikacji, jest testowane, więc osoba nawet o przeciętnych umiejętnościach, tak, w grzebaniu w takich rzeczach sobie da radę.
3: See all button.
0: See all, czyli wszelkie jakieś rzeczy związane z tym, z informacjami, z czym możemy połączyć, co możemy zrobić na tych okularach.
3: Ask Meta AI about what you see. Say hey Meta to learn and create. Share your view on a call.
0: No i tu są przykładowe, prawda, polecenia, które możemy wydać.
3: Zaznacz on, home, button.
0: No to home.
3: Gallery, button.
0: W galerii.
3: Connected. Glasses battery 98%. Notifications. For media found.
0: No i to zawsze jest na górze. Ten...
1: Bez względu na zakładkę.
0: Tak, tak, tak, dokładnie.
3: Zaznaczone. Select. Przycisk. Dodaj. Przycisk. Wideo. 1 minutę. 19 august, a do 12.26 p.m.
0: No i tu mamy te wideo, fotki i tak dalej. Wideo możemy tutaj od razu też odtworzyć i zobaczyć sobie, co jest. No i dzięki temu możemy szybciutko sobie też zarządzać tym, czy chcemy to, czy do śmietnika i tak dalej, tak?
3: Wideo 37, foto 14 august, a 327 lm. Foto 14 august, foto, foto, 13, foto 13.
0: No i właśnie.
3: Foto, Meta AI, button, foto, foto 13 august, foto 3.
1: Foto, jak sobie wejdziesz foto, w to zdjęcie, to dzieje się foto, coś takiego.
0: Foto, no właśnie, coś foto, takiego się dzieje.
3: I,
0: ale można podwójnym takim gestem, przeszurowaniem dwoma palcami, no zamknąć to zdjęcie i wtedy się robi porządek, tak?
1: Ale czy na przykład jest jakaś opcja, żeby to zdjęcie, które już tutaj mamy i które widzimy na ekranie, jeżeli widzimy, ale czy od razu można sobie tu je gdzieś wyeksportować, chociażby, żeby nam opisał to jakoś bardziej szczegółowo, no nie wiem, Be My AI albo jakiś inny ChatGPT?
0: Tak, żeby wyeksportować, no... Nie próbowałem, tak powiem.
1: Okej.
3: Okay.
0: No i mamy zakładkę media, tak? I tutaj mamy wszelkie konwersacje, które przeprowadziliśmy.
1: O, przypomina nam to coś.
0: No tak. No i tutaj...
1: I tu są te jest zdjęcie, które
3: no
1: zrobiłeś.
3: I... Expanded image for the back button. Look and describe this. This is an office with several workstations. More button. Give me more details.
0: No i to jest cała konwersacja, którą prowadziliśmy. Możemy to wyeksportować. Możemy sobie sprawdzić, o czym rozmawialiśmy.
3: Expanded image for the photo taken. Image.
0: No i ostatnia, no to jest setting, zakładka, no ale tutaj już szczegółowo nie będziemy jej omawiać, bo tutaj bardzo dużo mamy tych ustawień. Ja tylko pozwolę sobie powiedzieć w ten sposób, że w tej zakładce ustawiamy język, w którym się mamy komunikować, aktualizacja oprogramowania i mnóstwo jeszcze innych rzeczy.
1: Ale coś tam jest rzeczywiście takiego ciekawego, co dla nas jest istotne?
0: Nie.
1: Okej.
0: Okay. Oprócz jednej rzeczy, no, która może być, no to jest ustawienia gestów, touchpada, gdzie możemy sobie właśnie zrobić to, żeby nie wołać na przykład hej Meta, tylko żeby sobie na tym touchpadzie dwukrotnie kliknąć i żeby to nam na przykład odpowiadało. No bo to jest też takie wywołujące zawsze tego asystenta, bo czasem jak powiemy hej Meta, to nie reaguje. Może przez otoczenie, może nie wychwyci, tak?
1: Tu aplikacja widzę, że jest w języku angielskim. Jak rozumiem, to tak celowo nie ma języka polskiego.
0: Nie ma języka polskiego.
1: Mhm. Okej. Okay. No czyli tak naprawdę to powolutku zbliżamy się do końca, do takiego podsumowania tej naszej dzisiejszej audycji, ale ja bym jeszcze, myślę, że możemy zrobić sobie jeden test, jeżeli masz gdzieś tam zainstalowanego na tym telefonie chociażby Messengera, możemy spróbować się połączyć i zademonstrować, jak to brzmi w trakcie rozmowy. No obrazu oczywiście nie pokażemy, ale...
0: No, możemy, tylko co muszę zrobić?
1: No, to znaczy ja się spróbuję połączyć z tobą za pomocą Messengera, tylko sam muszę go odnaleźć u siebie i za moment będziemy sprawdzać, bo będę oczywiście musiał tutaj trochę na naszym mikserze pozmieniać ustawień, ale...
0: No, jeszcze dysponuję WhatsAppem jak coś.
1: Okej. To ja już szukam sobie tutaj... Ciebie. O, dobra, mam. I możemy spróbować rozmowę. Na rozmowę głosową też to zadziała? Czy
0: tyle? Tak.
1: Okej.
0: Tak.
1: To dzwonimy na rozmowę głosową.
0: No dobra, czy ja odebrałem?
1: Okej, to teraz tak. Ja sobie tu muszę to wyciszyć, żebyś ty nie miał zwrotki, to zrobimy też tak. I momencik, jeszcze sobie wyłączę mowę na voiceoverze i proszę bardzo, już chyba się słyszymy.
5: No chyba się słyszymy, tak.
1: Ty jak rozumiem jesteś w tym momencie z okularów.
5: Tak, jestem z okularów, pozwoliłem sobie nawet odejść od biurka, żeby jakiegoś nie było pogłosu z słuchawek tam, więc w ten sposób słychać, nie jest włączone jakiekolwiek wideo, ale mogę teraz spróbować i pokazać wam właśnie, jak to szybko możemy zrealizować. Czyli idziemy, rozmawiamy sobie z kimś, tak, i nagle potrzebujemy pomocy. No i już.
1: I w tym momencie podejrzewam, że coś się tutaj zadziało, to znaczy ja chyba nawet mam jakieś dodatkowe połączenie, bo telefon mi wibruje, ale nie wiem nawet, co się dzieje za bardzo.
5: Tak,
1: Aha.
5: Tak, on poprosił po prostu, żeby nawiązać połączenie wideo.
1: W ten sposób. Czyli po prostu, gdybyś ty zadzwonił do mnie, to trzeba by było się z tego rozłączyć i połączyć na zasadzie wideo. A szkoda, że on sobie nie był w stanie tego włączyć.
5: Znaczy, ty musisz wyrazić zgodę na przełączenie. Mhm. No, tylko tak to wygląda.
1: Jasne. No, ale dźwięk z tego naprawdę jest ładny. To faktycznie. Oczywiście wiadomo, jest ta jakość Bluetootha, która też być może ze względu na to, że my jesteśmy teraz połączeni właśnie po Bluetoothie i z jednej i z drugiej strony, to jeszcze gdzieś coś tu może następować, pewna degradacja. Natomiast no, jesteś słyszalny rzeczywiście fajnie, wyraźnie. Moje pytanie jest takie, jak te mikrofony sprawdzają się w warunkach jakiejś takiej komunikacji miejskiej, jakiegoś hałasu. Miałeś okazję to testować?
5: No tak, właśnie dlatego... Tych okularów, gdybym miał, bym możliwość ich oddania, bym nie oddał, tak? Bo naprawdę w ruchliwym miejscu, gdzieś tam przechodząc przez kilka przejść dla pieszych, dookoła tramwaje, samochody, byłem w stanie po prostu tak mówić, nie? I dopytywać się, tak? No mogę już iść, w którą stronę mam skręcić, nie? No i ta osoba, która mi asystowała, nie musiała do mnie krzyczeć, więc ja do niej, więc było spoko.
1: No właśnie, bo to też o to mi chodzi, czy w dwie strony to działa i jak widać tak.
5: Tak, no właśnie coś za coś, tak, że w ruchliwym miejscu, nie wiem, na przewodnictwie kostnym nie zawsze słyszałem, a tu, że mam przewodnictwo kostne plus te głośniki, no to ja dobrze słyszę, No a dzięki mikrofonom tamta osoba po drugiej stronie też mnie dobrze słyszy.
1: No to prawda. No jak to jest ile? 5 mikrofonów to faktycznie.
5: No pewnie nie wszystkie są wykorzystywane do...
1: No tak, zwłaszcza teraz, bo być może albo one się jakoś tam monofonizują i dźwięk z tego jest zbierany, jeszcze jakoś korygowany pewnie, żeby ten algorytm odszumiający miał łatwiej. To całkiem możliwe, że to też w ten sposób działa.
5: No dokładnie.
1: Ale dźwięk jest naprawdę bardzo ładny, bardzo fajnie to słychać. No dobrze, to może jeszcze na momencik przejdziemy do naszego standardowego odsłuchu, więc tutaj się z tego rozłączymy i damy szansę, żeby ktoś jeszcze do nas mógł dosłownie ostatnim rzutem zadzwonić. O, Marek do nas wraca. Marek do nas wraca, że ma słuchawki z mikrofonem, to trochę to wracanie jest hałaśliwe, ale
0: tak,
1: już...
0: No jest tak. Hałaśliwe jeszcze, żeby nie spadły okulary na ziemię i ich nie zdepnąć.
1: No tak, to szkoda by było.
0: No i teraz tak, jeszcze co do opóźnień voice-overa, no to mniej więcej one są tak, jak na AirPodsie, nie?
1: O, no to ja zawsze słyszałem dobre opinie, jeżeli chodzi o opóźnienie AirPodsów, że ono jest dosyć nieznaczne, więc może faktycznie tutaj działać to całkiem fajnie. Chociaż ja akurat, jak nie jestem zdecydowanie tolerancyjny wobec opóźnień na komputerze, to nawet i na jakichś słuchawkach z przewodnictwem kostnym jestem w stanie to zdzierżyć na telefonie.
0: No problem, wiesz co, no jest przy wpisywaniu czegokolwiek, no tak? To tutaj można byłoby się przyczepić, natomiast w pozostałych sytuacjach można być no właśnie tolerancyjnym, nie?
1: Dokładnie. No dobrze, Marku, to powolutku zmierzając do brzegu, dobijając do brzegu, jakbyś miał tak podsumować, jeżeli chodzi o zalety i wady tego sprzętu. Co dla ciebie jest taką największą zaletą i największą wadą?
0: To jeszcze zapytajmy o jedną rzecz.
1: Okej.
0: Okay. No dobra, tylko czy będzie słychać odpowiedź? Zobaczmy, momencik. Hey Meta, look and describe this.
6: This is a box of Lipton Yellow Label Tea.
0: Give me more details.
6: It's a colorful box with feathers and flowers on it, featuring the brand name Lipton.
0: Read me.
6: Lipton Yellow Label.
0: No, więc tak to wygląda. Okay. Mam jeszcze coś tutaj.
1: Dobra.
0: I to może być ciekawe. Hey Meta, look and describe this.
6: This is a package of mint tea.
0: More details.
6: It's a rectangular box with black and green branding, featuring an image of mint leaves on the front.
0: Dobra, a teraz sobie jeszcze mam jakąś książeczkę.
1: No, nie zrozumiał po polsku.
0: No, nie zrozumiał, to też jest ważne do demonstracji. Otworzyłem sobie na wylosowanej książeczce, stronie, przepraszam. Hey Meta, look and read me.
6: The text discusses the availability of assistive technology for students with disabilities at Rogue Law University. The university offers a variety of devices and software, including computers, tablets, braille displays, screen readers, and more. Students can borrow these items by submitting an application to the appropriate department. Additionally, there are resources available on campus that provide support for individuals with visual or hearing impairments.
0: No i właśnie. On dokładnie to, co jest na tej stronie, przeczytał. Tylko cały patent jest na tym, że w tej książeczce, to jest taki podręcznik dla naszej kadry akademickiej na Politechnice Wrocławskiej, jest ten tekst w języku polskim.
1: Ale więc tłumaczenie całkiem zacne.
0: Tak, więc musiał zrobić zdjęcie, model to rozpoznał. No i właśnie, w związku z tym, że wspiera język angielski, no przeczytał. tylko że przetłumaczył.
1: Czyli tak naprawdę to wystarczyłoby tam pewnie dodać polską syntezę, przestawić jeden przełącznik i on by bez problemu był sobie w stanie poradzić z tym w języku polskim. To raczej jakieś ograniczenie.
0: Tak, to są ograniczenia, tym bardziej, że jeżeli się dłużej go pomęczy, to on zaczyna wtedy to czytać po polsku, tylko że syntezą angielską. Tak, ale ma to potencjał. Więc też przechodząc tak do podsumowania, to jest to rozwiązanie na chwilę obecną nie dla każdego, dlatego kupując, no, trzeba pomyśleć nad tym, czego się oczekuje. Ma to potencjał w przyszłości, więc teraz jeżeli ja widzę, jak szybko się różne rzeczy zmieniają w tym firmware'ze, w oprogramowaniu w tych okularach, na przykład twierdzę, że nie warto byłoby robić jakiś tutorial w tym momencie, choćby w języku polskim, bo on by bardzo szybko się zaktualizował. No zobaczymy, jak to będzie dalej się rozwijało. Z tego, co wyczytałem, no ma to wchodzić na nowe rynki i Mecie bardzo zależy, żeby te okulary były jak najszerzej dostępne. Miejmy nadzieję, że nowe jakieś prawo unijne, które troszeczkę ureguluje wykorzystanie, no właśnie, tych wszystkich naszych danych, a nie oszukujmy się, okulary zbierają wszystkie nasze dane, no bo i to jest wymiana tekstowych, głosowych rozmów, wizerunków naszego otoczenia, wideo, zdjęć, no wszystko tak naprawdę w połączeniu z danymi.
1: Zastanawia mnie, wiesz, to, że Niemcy mają to już u siebie na rynku, a Niemcy, jak dobrze pamiętam...
0: Ale nie ma AI dostępnego.
1: A, nie ma AI, okej. Okay. Natomiast no jednak te okulary tam są, a oni o tę prywatność zawsze dość mocno dbali. Wiadomo, z AI to sobie trzeba poradzić, ale szkoda, że nie ma tego w takiej oficjalnej polskiej dystrybucji, bo no to jest jednak jakiś kłopot i pod względem takim serwisowania, a też i nie każdy będzie chciał się bawić w zakupy gdzieś tam za granicą. Nie każdy też ma kogoś,
0: Być może, nie wiem, jakiś sprzedawca, no oczywiście tu jest odpowiedni narzut, czy też ktoś, kto tam w aktywnym samorządzie, no i znowu też to będzie jakiś narzut, mógłby coś takiego sprowadzić. No na chwilę obecną, jeżeli ktoś oczekuje okularów, które pozwoliłyby mu relacjonować jego życie, tak? Bo mamy też blogerów, youtuberów i różnych takich z dysfunkcją wzroku, to jak najbardziej, no plus możliwość, no cóż, tej asysty, tak? Którą w pewnym sensie zademonstrowaliśmy przez Messengera.
1: A powiedz mi, jak z jakością tych robionych zdjęć? To znaczy bardziej chodzi mi o to, no bo 8 megapikseli, czy 12 megapikseli.
0: Poprzednia wersja miała.
1: Tak, o których wspominałeś, to już jest jednak troszkę. Natomiast bardziej mi chodzi o to, czy ten gimbal w postaci naszej głowy jest w stanie nam zapewnić to, że nie widząc jesteśmy w stanie zrobić to, może wiadomo, nie artystyczne zdjęcie, ale tak jakoś powiedzmy, jeżeli wiemy, co chcemy sfotografować, to czy nam się to zazwyczaj uda z jakichś takich twoich doświadczeń, czy niekoniecznie?
0: Tak, uda się i jest jeszcze to, że jeżeli porównywałem z telefonem, to zawsze jakoś ta ręka zadrży i nie jest tak to do końca dobrze, jak powinno być. Ja robiłem jeszcze takich testów i porównywałem z czatem GPT, no właśnie, no bo możemy sobie wysyłać takie zdjęcie na przykład na WhatsAppie, jak mamy bota zrobionego. No i tutaj wychodziło mi, że zdjęcie było mniej rozmazane i było z lepszej perspektywy, jeżeli tak można powiedzieć, z okularów.
1: Mamy pytanie kolejne. M tym razem do nas pisze. Czy okulary chronią przed słońcem przy okazji?
0: Czy tak, w standardzie możemy sobie kupić okulary z odpowiednimi filtrami. Też są na przykład z filtrem UV i mamy sobie i kolor zielony fotochromów. Ale tak jak mówiłem, możemy zamontować sobie szkła to chyba ekonomicznie nawet wychodzi najkorzystniej. Po prostu je sobie sprowadzamy i u optyka sobie montujemy takie, jakie chcemy szkła, łącznie z korekcyjnymi.
1: Jeżeli ktoś ma taką potrzebę. No to rzeczywiście, jest to sprzęt całkiem ciekawy, trzeba za niego trochę zapłacić. Za granicą no równowartość jakiegoś tam powiedzmy 1400 zł w górę raczej niż w dół. Chociaż gdzieś widziałem na przykład taką cenę 1350 zł na Google. Jak wpiszemy, to na samej górze mamy takie propozycje z jakichś tam różnych sklepów, no i jeden z tych wyników to było właśnie 1350 czy 1320 nawet. No ale pytanie, ile byśmy tak naprawdę zapłacili, decydując się na taki zakup później i finalizując go, bo mogłoby się okazać, że na przykład wysyłka do Polski to jeszcze będzie nas kosztować tyle i tyle, no więc to na tych 1300 kilkudziesięciu złotych się nie skończy.
0: No, jest to jakby no na chwilę obecną urządzenie, które daje z takimi ograniczeniami, jakie są, no takie, nie inne możliwości. I w razie pytań zapraszam do kontaktu, komentarzy.
1: Tak jest. Komentarze pod audycją, kiedy ona ukaże się u nas na stronie. Zapraszamy do zadawania pytań, a za dzisiejsze pytania też bardzo serdecznie dziękujemy. Na koniec jeszcze dwie próbki na naszej antenie się pojawią. To już tak zupełnie na pożegnanie. Przypominam, że dziś mówiliśmy o inteligentnych okularach Ray-Ban Meta, czy Meta nawet właściwie, Smart Glasses, tak to mówiąc dokładnie. Te okulary dziś prezentował na naszej antenie Marek Tankielun. Dziękuję ci, Marku, bardzo za udział w audycji.
0: Dziękuję również.
1: I ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Radiu, ale wy jeszcze nie odchodźcie od radioodbiorników przez najbliższej, no, dwie minuty, może niecałe, bo jeszcze mamy dla was dwie próbki.
0: Siedzę przy biurku, po lewej stronie mam kubek z herbatą. Właśnie się napiłem, odstawię kubek. Przed sobą mam klawiaturę. Jestem na stronie Tyflo Podcastu. Jesteśmy na dworze, zobaczymy. Po prawej stronie powinno być słychać ulicę. Teraz właśnie po prawej stuknąłem laską. Przede mną powinno być wejście do budynku D21 Politechniki Wrocławskiej. Spróbujemy znaleźć to wejście. O, właśnie odezwał się nam znacznik dźwiękowy. Idę po dźwięku, prawda? Stukam laską. Mam drzwi. Po prawej jest klamka, wchodzę. Kolejne drzwi. Dobrze, szukam ścieżek naprowadzającej. Cześć, dzień dobry. Strefa bramek, dobra. Idziemy dalej ścieżką naprowadzającą.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu przygotowanie zupy krem z grzybów leśnych. Natomiast będzie to taki jakby krem, nie krem, dlatego że grzybów, żeby nie była z nich taka całkiem maść, taka ciapka, nie będę miksować, tylko będę kroić, bo wydaje mi się, że pokrojone na takie drobne kawałki, po pierwsze są bardziej aromatyczne, po drugie są bardziej smaczne, a po trzecie i tak rozgotowując się w zupie, kiedy gotujemy je przez dłuższy czas, sprawiają, że nabiera ona takiej konsystencji bardziej kremowej, czego będziemy potrzebować do zupy. Jedna to jako baza będzie zupa na bazie bulionu warzywnego, więc na jakichś lekkich, drobiowych mięskach typu jakieś większe udko z kurczaka, tudzież kilka skrzydełek z kurczaka, możemy sobie taki bulion warzywny ugotować. Dodam do niego jeszcze marchewkę i pietruszkę. Także na początek, tak jak mówiłam, jakieś mięsko drobiowe.

do tych 50-60 dekagramów dorównać jakby pieczarkami. Natomiast no nie będzie ta zupa ani tak smaczna, ani tak aromatyczna jak z takich prawdziwych grzybów leśnych. Będzie też potrzebne dosyć sporo pieprzu, bo około najmniej pół łyżeczki czarnego mielonego pieprzu. A do tego wywaru warzywnego osobno jeszcze dodam kolorowy pieprz, taki niemielony w ziarenkach. Oczywiście sól. Ja na całą tą zupę będę dawała płaską łyżeczkę. Oczywiście to, ile kto dodaje soli, jest kwestią tego, co kto lubi i jak mocno osolone zupy czy też inne potrawy mu smakują. Aha, na początek na jednej łyżce masła przesmażę sobie drobno pokrojoną cebulkę, szalotkę. Więc potrzebujemy generalnie około 60 deko grzybów, dwie marchewki, jedną pietruszkę, jakieś mięso na wywar, mięso najlepiej drobiowe, żeby ten bulion był taki lekki. I tak jak mówiłam, jedną łyżkę masła oraz jedną cebulkę, szalotkę. Pierwsze, od czego zacznę, mięso mam już opłukane, natomiast opłuczę bardzo dokładnie grzyby. Trzeba to zrobić starannie, właściwie przebierając palcami każdy z nich, żeby sprawdzić po pierwsze, czy grzyb nie jest robaczywy, co widać po takim charakterystycznym dołeczku jak w owocach. I obrać oczywiście grzyby z wszelkich igieł, które są na ich powierzchni, oraz wszelkich innych zabrudzeń, więc trzeba je bardzo, bardzo starannie wypłukać. Oczywiście, żeby niepotrzebnie nie wpędzić Państwa w jakieś zmartwienie, czy zmniejszyć wiarę w swoje umiejętności, jak długo nie płukalibyśmy grzybów i czegokolwiek byśmy z nimi nie robili, nawet gdybyśmy opłukiwali je pojedynczo, to po prostu zawsze gdzieś na dnie tego garnka z zupą grzybową zostaje taki lekki ostrzyk i po prostu z tym nic się nie da zrobić. Tak po prostu jest. Oczywiście musimy wypłukać grzyby tak dobrze, jak jest to możliwe, więc mówię, że należy to zrobić bardzo starannie. I jeśli mamy tych grzybów dużo, lepiej podzielić je sobie na części, żeby po prostu bardziej dokładnie je wypłukać. Ja sobie wypłuczę najpierw jedną połowę, a później drugą, bo gdybym sypała całość, to trudno byłoby mi przejrzeć, czy wszystkie zostały prawidłowo oczyszczone. Grzybów musi być naprawdę całkiem sporo, żeby zupa po ich wygotowaniu uzyskała taką właśnie jakby żelową konsystencję, żeby była taka naprawdę przesączona smakiem tych grzybów, żeby była bardzo taka aromatyczna. Dlaczego mówiłam o tym osadzie, który zostaje? Ponieważ grzyby mają taką kleistą konsystencję, ich kapelusze. Po prostu przez samo jakby mycie oczywiście spłukujemy z nich kurz, wszelkie zabrudzenia i tak dalej, i tak dalej. To, co się na nich osadza. Natomiast część tego osadu jest jakby po prostu w samych kapeluszach i tak naprawdę trzeba by każdy grzyb, nie wiem, szorować szczoteczką, czy to by było wystarczające. Ja sobie opłuczę moje grzyby na trzy części, bo tyle ich mam. Przekładam sobie z woreczka do durszlaka do płukania rękami, żeby od razu odrzucić te, które wydadzą mi się robaczywe. Oczywiście podkreślam też tutaj, korzystając ze sposobności, że przygotowujemy wszelkie potrawy tylko z grzybów z wiadomego źródła, to znaczy z takiego, co do którego nie mamy wątpliwości, że mogłyby nam zostać podarowane, czy też sprzedane grzyby, które nie są jadalne, więc tutaj najlepiej, jeśli przyjmujemy grzyby, to od osób, o których jesteśmy przekonani, co do których na 100%, że znają się na grzybach, wiedzą, jakie można zbierać, a jak nie. Podobnie od sprzedawców. Tym bardziej, że jako osoby niewidome, no generalnie nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować nawet tego, że wygląd jakiegoś grzyba
Na przykład wydałby się nam grzyb jakby podejrzany na sam wygląd, tak? Że jakoś znacznie odbiegałby, nie wiem,

0: odporem od innych, czy też w jakiś inny sposób wyglądałby po prostu inaczej. Wszystkie robaczywe trafią do śmieci. I tłuczę ostatnią część. Najlepiej w trakcie płukania nie mieć więcej niż kilkanaście grzybów w jednym durszlaku, tak żeby po prostu starannie pod bieżącą wodą wypłukać każdy z nich. Płukałam ostatnią część, teraz wszystkie trzy części przerzucę z miski z powrotem do durszlaka, tak żeby mogły sobie spokojnie okapać i obeschnąć. I zajmę się przygotowaniem wywaru, a później, kiedy wywar warzywny będzie się gotował, przejdę do krojenia grzybów. Oczywiście przy takiej ilości grzybów dosyć dużo czasu zajmuje ich pokrojenie. O wiele prościej jest sobie je zblendować. Natomiast tak jak mówiłam, ja wolę poświęcić więcej czasu na krojenie i też troszkę więcej na gotowanie i przygotować sobie taką zupę, powiedziałabym może bardziej smakowitą. Wlewam sobie gdzieś około 1,5 litra wody do garnka. Tyle, żeby wygotować sam wywar. Później oczywiście przeleję go do większego naczynia, kiedy będę chciała już dodawać grzybki. Mięso, tak jak mówiłam już wcześniej, miałam umyte. Włożę je teraz do wody. Osolę sobie płaską łyżeczką soli. Rozpocznę gotowanie. Dodam jeszcze tylko pieprz kolorowy w ziarnach. Tak jak już mówiłam w innych podcastach, nie przesypuję przypraw do jakichś specjalnych pojemników, przynajmniej większości, bo nie miałabym po prostu tyle tych pojemników. Więc opisuję sobie po prostu... Przepraszam, to jeszcze zmywarka. Kończę sobie pracę. Bo nie miałabym tyle pojemników i po prostu oznaczam sobie, opisuję brailem papierek, jakby torebkę z konkretnej przyprawy i pozostawiam przyprawę w tych torebkach. Oczywiście zanim ten napis się gdzieś tam odczytania zatrze, przyprawa dawno się skończy i nie ma problemu na tabliczce, kiedy kupuję nową, opisuję sobie następny raz nazwę przyprawy. Dodałam około 80 ziaren kolorowego pieprzu. Teraz wezmę się za struganie marchewki i pietruszki do naszego wywaru. Ponieważ warzywa już mam, nie pozostaje mi nic więcej jak tylko rozpocząć struganie marchewki. Po czym marchewkę czy pietruszkę dobrze obraliśmy, możemy bez problemu wyczuć dotykiem, dlatego że ta wierzchnia warstwa jest taka bardziej porowata i sucha, a pod spodem jest gładsza i taka lekko wilgotna, więc jeśli sprawdzamy, to na tej powierzchni wilgotnej nie może zostać żadnych fragmentów tej suchej i szorstkiej zwierzchu. Pietruszka też obrana. Odkrawam oczywiście te zdrewniałe końcówki. Teraz marchewki i pietruszki otłuczę. Całość teraz będzie się gotować. Teraz przejdę do krojenia grzybów. Oczywiście jeszcze w trakcie krojenia dosyć starannie nasze grzyby oglądamy, bo mogliśmy na przykład przeoczyć jakiś grzybek robaczywy i teraz będziemy mieli powtórną szansę, żeby go po prostu wyeliminować. Grzyby kroimy delikatnie, ponieważ one są miękkie. W trakcie krojenia lepiej mieć dosyć ostry nóż i po prostu ich nie przyciskać. Nie polecam również krojenia grzybów przy pomocy jakichś takich urządzeń typu szatkownice czy coś takiego. Dlatego, że tak jak mówię, robi się z nich po prostu taka maś. I ona oczywiście ma zapach grzybów i ma ich smak, natomiast kiedy one są pokrojone na kawałki, ale bardzo małe, ten smak i zapach jest o wiele wyraźniejszy. Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa lubi na przykład sobie w blenderem miksować zupy. To też taką wersję tej zupy grzybowej można zrobić. Myślę, że bardzo dobrze będzie smakowała z jakimiś pokrojonymi drobną kosteczkę ziemniaczkami albo z grzankami. Więc ja pokroję sobie grzybki do końca i wrócę do Państwa po ich pokrojeniu. Grzybki już pokrojone, wywar warzywny ugotowany. Całość zajmuje gdzieś z pokrojeniem około pół godziny. Teraz przygotuję szalotkę ze szkloną na maśle. Wezmę sobie do tego już większy garnek, w którym później będę mogła przygotować całą zupę. Ponieważ tej cebulki nie będzie dużo, więc tak jak mówiłam, tylko łyżka masła będzie mi potrzebna. Bo chodzi tutaj głównie o sam smak. Z maślenicy nabrałam sobie łyżkę masła. Teraz pokroję cebulkę. Może to być dymka, może być szalotka, może być połówka zwykłej cebuli. Tutaj już nie jest to takie bardzo istotne. Teraz wystarczy i ją pokroić. Odetnę wszystkie zdrewniałe części. Cebulkę kroję sobie na zupełnie drobno. Jak już mówiłam, nie musi jej być dużo. Mniej więcej tak, żeby po pokrojeniu było na 3 stołowe łyżki. Cebulka pokrojona. Nie musi być jakoś tak super, super bardzo drobno. Wystarczy, żeby była pokrojona w miarę równo na takie drobne kawałki. Na pewno nie na miazgę jakąś taką, czy żeby była zupełnie tak poszatkowana na ziarenka. Dobrze, przesypuję całość do naczynia, do garnka, do którego wcześniej dałam masło i nastawiam na jakieś 3 minuty, max 4 minuty do zeszklenia, ale przez cały czas trzeba mieszać, żeby cebulka się nam nie przypaliła, bo masła nie jest aż tak bardzo dużo. Jeśli chcemy, żeby zupa miała taki bardziej cebulkowy smak, możemy na sam koniec dosypać jeszcze prażonej cebuli. I teraz, jeśli nie gotujemy wywaru na mięsie, tylko robimy wywar całkiem warzywny, taki, że wygotowujemy tylko marchew i pietruszkę w wodzie. Możemy też dodać por, wtedy ten smak będzie taki bardziej intensywny. Wtedy do cebuli, tej zeszklonej na maśle, dodajemy 2 łyżki stołowe oleju. Natomiast jeśli bulion gotujemy mięsny, również z warzywami wygotowujemy jakieś mięsko, wtedy nie ma takiej konieczności. Cebulka powinna być mocno zeszklona, ale nie może być spalona. 3 minuty minęły. Odstawiam sobie cebulę i teraz, zanim przeleję do niej rosół warzywny, wyjmę sobie z niego marchew, pietruszkę i mięso, na które wcześniej były gotowane. Delikatnie przestawię sobie garnek z rosołem, tak żeby wygodniej było mi wyjąć z niego ugotowane wcześniej warzywa i mięso. Wszystko wyjmuję sobie taką zwykłą łopatką z dziurkami na deskę obok. Wyjęta pietruszka. Sprawdzam jeszcze, nie zostały mi jakieś fragmenty w garnku, ale nie. Wobec czego teraz przeleję rosół do garnka ze szkloną wcześniej cebulą. Trzeba to zrobić ostrożnie, bo rosół jest bardzo gorący, więc trzeba uważać, by się nie oparzyć. Tak, przelane. Do niego dodam pokrojone wcześniej grzyby. Starannie wygaram ją z mięsnie, żeby nic nie zostało. I rozprowadzę teraz łyżką wszystko. To już będzie miało konsystencję takiego gęstego, powiedziałabym, musu. Dokładnie to rozmieszam, ponieważ grzyby, na razie ta konsystencja jest taka gęsta, że w trakcie gotowania mogłaby nam odparować zbyt duża ilość tej wody. Musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że jeśli wydaje nam się tak gęsta konsystencja, że łyżka, powiedzmy sobie, prawie stoi, musimy dodać wody do niej, ale nie więcej niż szklankę, bo grzyby też trochę swojej wody puszczą, a ta zupa ma mimo wszystko być gęsta. Druga sprawa, bardzo ważna, to taka, że całość gotujemy pod przykrywką. Zanim postawię garnek do dalszego gotowania, jeszcze dwie rzeczy, a mianowicie jedna to dodatkowa łyżeczka soli, bo ten wywar jest taki bardzo delikatny i przez marchewkę i pietruszkę jest raczej taki słodkawy niż słony. A poza tym sól też sprawi, że grzybki szybciej będą puszczały wodę i ten swój grzybowy aromat. I kolejna rzecz to przynajmniej pół łyżeczki czarnego mielonego pieprzu. Całość została już wymieszana wcześniej, ale po dodaniu pieprzu i soli warto to zrobić jeszcze raz. I teraz przez następne pół godziny należy zostawić na niewielkim płomieniu, tudzież słabo rozgrzanym palniku, żeby sobie ta zupa tak po prostu delikatnie bulgotała pod przykryciem, żeby grzybki miały okazję zmięknąć. Przez pół godziny to wszystko ma się gotować. Oczywiście co jakiś czas zaglądamy sobie do tej zupy, sprawdzamy, czy jest prawidłowej konsystencji, bo musimy wiedzieć o tym, że te części grzybka, takie bardziej galaretkowate, one się oczywiście rozgotują i sprawią właśnie, że ta zupa będzie miała konsystencję takiego żelu. A te nieco twardsze kawałki po prostu się ugotują, zmiękną, ale zostaną w swojej takiej kawałkowej postaci. Na koniec, po upływie tej pół godziny, można sobie zabielić śmietanką. Tak jak mówiłam, można też zupę podawać i z drobno pokrojonymi w kosteczkę ziemniakami. Jeśli je chcemy ugotować, ale nie rozgotować, to mniej więcej po 10 minutach od tego momentu, kiedy postawiliśmy zupę, ona się oczywiście zaraz zacznie gotować i wtedy na 20 minut gdzieś przed ukończeniem wrzucamy ziemniaki pokrojone w kosteczkę, one się ugotują tak, że będą miękkie. Można też oczywiście zalać sobie zupą grzanki takie z pieczywa. I cóż, mam nadzieję, że będzie Państwu taka zupa smakowała. Przypomnę, że do jej przygotowania potrzebujemy około 60 deko grzybów. Potrzebujemy również dwie marchewki, jedną pietruszkę i ewentualnie jakieś drobiowe mięsko do wygotowania w wywarze. Potrzebujemy też oczywiście pieprzu w ziarnach, czarnego pieprzu mielonego, soli i cebulę, pół cebuli, dwie dynki, gdzieś mniej więcej w takiej ilości jak pół takiej średniej wielkości cebuli. Może to być dymka, może być szalotka, może być zwykła, tak jak mówiłam, cebula i po prostu łyżkę masła, na której tą cebulę będziemy mogli sobie zeszklić. Życzę Państwu smacznego i owocnych tutaj prób w przygotowywaniu zupy grzybowej. Jeśli będą jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem na nie w komentarzach. A teraz dziękuję już za uwagę i życzę smacznego. Aha, jeszcze jedną kwestię chciałam dodać. Jeśli Państwo będziecie chcieli nie kroić grzybów, tylko zblendować je sobie w blenderze, to można też oczywiście po ich starannym opłukaniu, odsączeniu do blendera wrzucić, zblendować na masę taką. Natomiast po dodaniu tego wszystkiego do rosołu będą Państwo gotowali nie dłużej niż 20 minut i później warto jeszcze raz całą zupę sobie przeblendować. I to wszystko. Raz jeszcze dziękuję za uwagę i życzę smacznego. Do usłyszenia. Kłaniam się, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Godzina 20 minęła, rozpoczynamy zatem kolejny Tyflo Przegląd na antenie Tyflo Radia. Jak zawsze we wtorek, jak zawsze po godzinie 20. Dziś w nieco mniejszym składzie, ale myślę, że również informacje, jakie mamy dla Was, będą Was satysfakcjonowały. A dziś Tyflo Przegląd poprowadzą Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki i ja, czyli Michał Dziwisz. Dobry wieczór, witam serdecznie również. Zmiana na stanowisku prowadzącego, taka tymczasowa. Dziś nie ma z nami Tomka Bileckiego, między innymi nie ma Tomka Bileckiego, ale Tomek ma ku temu poważne powody, bowiem po raz drugi został tatą. Więc Tomku, nasze redakcyjne najszczersze gratulacje. Tak, więc tyle na początek. A teraz, Robercie, kilka słów prosiłbym Cię o tym, co dziś w programie.
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nic nie może wiecznie trwać. Skrypty do Station Playlist Studio rozwijane przez Josepha Lee będą tylko do 2021 roku. Światowa Organizacja Niewidomych przyzna nagrodę w służbie innym niewidomym kobietom. Envision Glasses, czyli okulary od Envision w przedsprzedaży. Era wycofuje swoje okulary Horizon i daje na zmiany użytkownikom tylko miesiąc. Rada Unii Europejskiej zachęca niepełnosprawnych do zgłaszania się na staże w ramach programu Positive Action. Będzie o podstawowym formatowaniu tekstu w mobilnej wersji MS Outlook. Nowości w aplikacjach dla Androida. Zewnętrzna synteza być może w iOS 14. Speech Label – etykietowanie głosem przedmiotów na Androida. Voxmate – nowa platforma dostępu do telefonów na Androida, poszukuje testerów. Płatności Google Pay bez PIN-u dla użytkowników kart Twisto. Będzie o aplikacji Messenger dla Maca. Olympus rozpocznie sprzedaż swoich rejestratorów w zestawach dla youtuberów, reporterów i podcasterów. Android na iPhone'ie, czy to możliwe? Skynet, kolejne rozwiązanie do wrzucania plików. Aplikacja mBanku umożliwi skopiowanie kodu Blik. Będzie trochę o iPhone'ie SE 2, tudzież iPhone'ie 9. Co z tym dalej? BlaBlaCar rozpoczął sprzedaż biletów autobusowych. Apple zezwala na reklamy w powiadomieniach. Nazwa.pl umożliwi płatności blikiem.
2: O tym i o innych tematach na pewno jeszcze w ciągu dzisiejszego Tyflo Przeglądu usłyszycie, tak? Bo tematów mamy znacznie, albo może nawet nieznacznie, ale trochę więcej jeszcze nam się tu nagromadziło. Ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja, z racji tego, że jest prowadzona na żywo, to może odbyć się również z waszym bezcennym udziałem. 123-834-835, 123-834-835, to jest nasz numer telefonu. Wygląda na to, że działa. Tydzień temu mieliśmy z nim jakiś problem, no ale teraz miejmy nadzieję, że będzie już z nim wszystko w porządku. Jeżeli jakieś techniczne problemy dziś nam wynikną, to wszystko dlatego, że zmieniłem system, słuchajcie. Postanowiłem w końcu się i tak do tego zabrać, prędzej czy później trzeba było, więc zmigrowałem się na Windowsa 10. Jeżeli ktoś się obawia tej przesiadki na Windowsa 10, to mogę powiedzieć tylko tyle, to aż tak bardzo nie boli, ale jeżeli ktoś się przyzwyczaił do pewnych rozwiązań z Windowsa 7, to tego typu narzędzia jak OpenShell, jak Classic Task Manager, jak Ribbon Disabler i jeszcze kilka innych gadżetów to na pewno się przydadzą, ale o tym to postaram się być może w następnej audycji opowiedzieć, bo na razie jestem dość świeżo na tym systemie, więc nie chciałbym tu jakoś bardzo entuzjastycznie albo bardzo negatywnie się na jego temat wypowiadać. Ale warto się tak czy inaczej aktualizować, no bo słuchajcie, Windows 7 już nie ma technicznego wsparcia, więc jesteśmy coraz bardziej narażeni na różnego rodzaju problemy z bezpieczeństwem, tak więc prędzej czy później i tak ta przesiadka nas czeka, bo wszelkie programy przestaną być po prostu na siódemkę rozwijane. A teraz już przechodzimy do naszych dzisiejszych tematów bieżących, jednak zanim przejdziemy do nowości, to słów kilka w odniesieniu do poprzedniej audycji, bo mówiliśmy tam o konferencji CSUN, a tu Mikołaj, zdaje się, ma kilka informacji na temat tej konferencji i to chyba nie takich znowu bardzo korzystnych, bo tam koronawirus również miał swoje 5 minut, jeżeli chodzi o tę konferencję, prawda?
4: Tak, koronawirus wszędzie, więc tam również. Jakoś krótko po naszej audycji zeszłotygodniowej, w której mówiliśmy, że bo też nie pamiętam już, czy Google, czy Amazon, czy któraś z tych firm ogłosiła wtedy anulowanie swoich sesji, no to po tej audycji zaczęła się masowa lawina anulowania wystąpień. Wiele osób, które obserwowałem na Twitterze, którzy mieli zaplanowane jakieś wykłady, jakieś prelekcje na konferencji właśnie CSUN, informowało o tym, że przepraszają, ale anulują wystąpienie na CSUNie, bo po prostu boją się koronawirusa. Mówi się o tym, że ponad 50% wystąpień, które miały na CSUNie być, zostały odwołane. Była swego czasu, parę dni temu, petycja do organizatorów CSUNa, żeby zwrócić osobom, które miały na CSUNa jechać, koszty i po prostu tego CSUNa odwołać. Ale CSUN stał przy swoim, że nie, CSUNa nie odwołają, CSUN będzie i oni sobie nie pozwolą na to, żeby konferencję odwołać. W końcu się trochę ugięli i stwierdzono, że niezależnie od tego, czy użytkownik zrezygnuje, czy nie zrezygnuje, otrzyma 50% kosztów zwrotu przez to, że na CSUNie będzie tak mało osób, ale stan na chwilę obecną jest taki, że konferencja ma zacząć się jutro i ma się odbyć. Mówi się też jeszcze o tym, że ma być jakiś, że tak powiem, obok CSUNa drugi CSUN, który ma się odbyć gdzieś wirtualnie, może nawet niekoniecznie w tym samym terminie, ale ogólnie, że ma być. Że ma być to zrobione w internecie, że osoby, które będą tworzyć te prelekcje, mogą sobie po prostu te prelekcje nagrać, wrzucić na YouTube'a na przykład i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc na przykład z naszej perspektywy, z perspektywy nas Polaków...
2: Nie ma tego złego.
4: Myślę, że byłaby to... Tak, byłaby to nawet dobra inicjatywa, bo moglibyśmy też brać w czymś takim udział, bo internet nie zna granic. Nic nie stałoby na przeszkodzie temu, żeby się do takiego wirtualnego CSUNa w jakiś sposób podłączyć.
2: Oczywiście, że tak. Więc zwłaszcza jeżeli byłyby to jakieś prelekcje na YouTubie, bo jeżeli byłoby to na przykład w formie jakichś różnego rodzaju live'ów, ja się kiedyś spotkałem z takimi opiniami i zresztą to potwierdzają nasze różnego rodzaju przygody w ciągu tych kilku ładnych lat realizacji audycji na żywo na antenie Tyfloradia, że przeprowadzanie różnego rodzaju transmisji na żywo przy użyciu internetu, mimo tego, że ta sieć wszędzie jest, że ona zazwyczaj jakoś działa, no to niestety prawa Murphy'ego są bezlitosne i po prostu wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna, to się nagle okazuje, że coś nie działa, coś wysiada, zaczynają się pojawiać jakieś problemy. Ale w momencie, kiedy byłoby to wcześniej nagrane, przygotowane i po prostu na przykład właśnie wstawione na YouTube'a, to może byłoby to całkiem fajnym rozwiązaniem.
4: Oj, jeżeli ty pamiętasz, Michale, konferencję Reha for the Blind z roku 2012, to nie musi być transmisji w internecie, żeby były problemy.
2: Pamiętam, oczywiście. Pamiętam, że może być różnie, natomiast no, ja nawet mówię właśnie o tego typu, o tego typu rzeczach. I to, wiesz, to cały czas jest problem. Jakiś czas temu widziałem taki wątek, zresztą nawet w nim się wypowiadałem, pod chyba Niebezpiecznik to opublikował, albo Zaufana Trzecia Strona, no któraś z tych takich stron na Facebooku, i był tam taki screen, gdzie pojawiały się informacje z jakiejś takiej rzeczywiście dużej grupy roboczej, albo pod IE, albo pod inną taką dość sporą organizacją podpiętej, która sobie gdzieś tam zrobiła taki meeting online. No i zaczął się robić problem, bo tego nie słychać, temu coś nie działa, tu ktoś ma jakiś problem z dzwonieniem się i tak dalej, więc na chwilę obecną i szczególnie, i to jest rzeczywiście, myślę, że na razie w dalszym ciągu problem, zwłaszcza dla osób, które korzystają z komputera stacjonarnego albo z laptopa. Bo urządzenia mobilne, jakieś tam telefony, no to one są niejako przeznaczone do tego, żeby przez nie rozmawiać. Więc tu problem jest mniejszy. Jak tam łącze nie wysiądzie, to jest generalnie okej. Okay. Ale jeżeli coś nam po drodze gdzieś tam, powiedzmy, nie tyle nie wysiądzie, co nie wiemy, jak to do końca skonfigurować, oj, to może być różnie.
4: Mam wrażenie, że tam jest trochę lepiej, bo z tego, co gdzieś słyszałem, jak się takie konferencje amerykańskie organizuje, bardzo często jest to Zoom i jest to nawet, jest tam podany ten numer.
2: Że można się przez telefon dzwonić. Tak,
4: telefonem zwykłym.
2: To jest
4: i
2: rzeczywiście
4: się dzwonić po prostu po zwykłej linii telefonicznej.
2: To jest całkiem fajna rzecz, że można właśnie, nawet jeżeli coś nam zaszwankuje, to można się wdzwonić na taką telekonferencję za pomocą właśnie telefonu i po prostu będzie nam to działało.
5: Ja mogę tylko jeszcze powiedzieć, że powstał na ten moment gigantyczny arkusz Google, w którym są odpisane wszystkie konferencje, jakie miały, znaczy prelekcje, jakie miały się odbyć w czasie CSUNA, razem z informacją na tyle, na ile ona jest aktualna, a starają się zbierać zainteresowani poprzez hashtag CSUNATC20 na Twitterze i te informacje. Czy dana konferencja jest jakoś odłożona z planami na transmisję online, czy nie? Na 100% zrobi transmisję wszystkich swoich prelekcji DQ University i Level Access. DQ robi przez swój własny system, jakiś tam zahostowany, Level Access przez Zooma, no i Micro Assist też, mieli tam jedno wystąpienie, to też u siebie. Trochę martwi fakt, że tych swoich wystąpień nie opublikowały jeszcze te wielkie firmy. Znaczy, w mężu Microsoft coś kombinuje, Microsoft już coś zaplanował, którąś sesję jakoś na pokonferencji. Google czegoś tam szuka, jakieś nad rozwiązaniami pracują, nawet stworzyli specjalną stronę na stronach Google poświęconą CSUNowi i sytuacji. Natomiast nie wiadomo jeszcze nic na pewno, no i tak samo Amazon, też miało być mnóstwo wystąpień i nie wiadomo, Adobe nie wiadomo. No, ale jest jakby, można też potem w komentarzach dorzucę pewnie link ze znacznikami czasu, gdyby ktoś był zainteresowany albo przetransmitowaniem sobie konkretnego wystąpienia, albo informacją o tym, czy coś się odbędzie w najbliższej przyszłości, no to w tym wielkim, wielkim arkuszu to wszystko będzie. Natomiast no taka jest w tym momencie sytuacja. Jeszcze trochę firm zostało, zdaje się Orcam jest na miejscu, IPH chyba, American Printing House for the Blind, oni chyba zostali też. Ale dopiero jutro się zaczyna całe wydarzenie. No ciekawe, na przykład ja byłem ciekaw, co nowego w Androidzie, albo tam w Adobe chyba InDesign. No,
2: miejmy nadzieję, że Google wystąpi i gdzieś tam będzie można się dowiedzieć tego typu rzeczy. Natomiast słuchajcie, to w ogóle, tak na marginesie tylko powiem, to nie jest tylko problem konferencji CSUN. To jest problem wielu konferencji, wielu różnego rodzaju wydarzeń światowych, które obecnie się odbywają. Dziś nawet mieliśmy takie spotkanie w jednej z grup roboczych, które gdzieś tam się zajmują pewnym projektem. o którym być może za jakiś czas też powiemy na antenie Tyflo Radia w Tyflo Przeglądzie. Natomiast też a propos jednej z konferencji, na której być może zostanie to zaprezentowane, no i okazało się, że też wcale nie wiadomo, czy ta konferencja się odbędzie i w jaki sposób ona się odbędzie. Też coraz więcej konferencji jest właśnie przerzucanych do sieci i tu tak, no nie mogę powiedzieć, że nie ma tego złego, to z jednej strony jest kwestia oczywiście tych tego, że my jako Polacy na przykład do CSUNa będziemy mieli dzięki temu łatwiejszy dostęp, to jest raz, ale dwa, że całkiem możliwe, że na potrzeby tych różnych wydarzeń ktoś stworzy coś nowego, fajnego, na przykład do przesyłania dźwięku w stabilny sposób na odległość. Co z naszej perspektywy na przykład, bo my się spotykamy przecież robiąc te audycje i inne na antenie Tyfloradia, może okazać się przydatne na przykład. Więc kto wie, co najbliższe miesiące przyniosą.
5: Najzabawniejsze jest to, że już amerykańska, ta bardziej powiedzmy taka teraz się obudziła, że przecież teraz tak naprawdę wychodzi, jak pewne dostosowania, o które osoby niepełnosprawne już długo, długo prosiły, nagle się okazują bardzo przydatne i bardzo skuteczne wszystkim, jak jest taka właśnie sytuacja. No właśnie na przykład te zdalne konferencje, zdalne prezentacje. Ponoć sporo osób niepełnosprawnych, pewnie zwłaszcza ruchowo jakoś ciężej, bardzo często chciało wziąć udział w różnych wydarzeniach zdalnie, bo dotarcie na miejsce nie było dla nich aż tak proste. I wtedy stwierdzono, że nie ma takiej potrzeby, bo to jedna osoba,
2: bo nie
5: mają technologii,
2: tak,
5: infrastruktury. A teraz nagle się okazuje, że koronawirus, nagle spoko, możemy to zrobić, to jest standardem, więc
2: bo się przecież
5: już parę osób tak to na Twitterze wypunktowało.
2: Ale to jest tak samo, jak za jakiś czas wszystkim oczy się otworzą, kiedy posuną się w latach, że rozwiązania, które w dzisiejszych czasach są traktowane jako jakieś dodatkowe usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju, nagle się okażą przydatne dla całkiem sporej populacji ludzkiej, bo w końcu starzeć się będziemy, a z technologii korzystać będziemy chcieli nadal.
5: No ja myślę, że to jest cała przecież, nie wiem, czy ty o tym chcesz, Mikołaju, powiedzieć, ale no większość tego postępu, którym dziś się cieszymy, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, zaczęło, no ale ciężko powiedzieć inaczej, pierwszej wojny, ilu jest weteranów
2: Pawle,
5: powojennych.
2: Gubisz nam się co jakiś czas niestety, jeżeli chodzi o internet. Jakbyś mógł spróbować coś tam
5: teraz,
2: jeszcze zrobić, to...
5: Teraz jest coś teraz lepiej, jest czy...
2: No na razie tak, ale no, tak od czasu do czasu jest jakiś problem.
5: Tak, mówię, że cały ten postęp, który dzisiaj się cieszymy, jeśli chodzi o prawa osób niepełnosprawnych, o rozwój technologii, o to, że jakieś ustawy wchodzą w tym czy innym kraju, no to jest pokłosie pierwszej wojny światowej i tego, że nagle się okazało, że mamy sporo weteranów w społeczeństwie.
4: Nie do końca o tym chciałem mówić. Na co chciałem zwrócić uwagę, udogodnienie, które z pozoru wydaje się no tylko dla niewidomych. No bo kto będzie korzystał z audiodeskrypcji? No, niewidomi. Okazuje się, że nie. Kierowcy tirów.
2: Owszem, albo na przykład jakiś czas temu...
5: A to mówiliśmy o tym,
2: ale słuchajcie, ostatnio nawet ktoś tak w formie żartu to napisał, ale ja sobie myślę, że to może być, że w tym żarcie jest jakieś ziarenko prawdy i rzeczywiście ktoś mógłby wykorzystać to w ten sposób. Słuchajcie, audiodeskrypcja na koncertach może się na przykład przydać osobom niskiego wzrostu, o czym pisał aż Dziennik, oczywiście w formie żartu, ale ja tak sobie pomyślałem, ej, ale to nie jest przecież takie głupie.
4: Aha. Wzrost jak wzrost, ale w ogóle osobom gdzieś będącym dalej z tego czy innego powodu.
2: Dokładnie.
4: Nie za bardzo widzących, nawet niekoniecznie niewidomych jako tako, ale mających jakieś problemy. Dokładnie. I napisy dla głuchych. Mhm. W filmach wszelkiego rodzaju. Mnóstwo filmów podobnych, mnóstwo barów gdzieś tam za granicą, gdzie te napisy dla głuchych są faktycznie popularne. Podobno stosuje po prostu zawsze włączone te napisy, żeby osoba siedząca sobie w barze i oglądająca film wiedziała, co się w tym filmie dzieje, bo oczywiście wiadomo, jest hałas, nie chcą też przegłuszać telewizorem hałasu, bo to nie jest przyjemne dla nikogo, zwłaszcza dla tego, który nie chce oglądać tego filmu, ale no jeżeli ktoś chce, to widzi napisy, wie, co się dzieje. Więc bardzo dużo ułatwień dostępności, które wydają się ułatwieniami tylko i wyłącznie dla osób niewidomych, wcale ułatwieniami tylko i wyłącznie dla osób niewidomych nie są. Kiedyś czytałem artykuł na którejś stronie poświęconej Apple, że jak wypowiadał się jakiś człowiek, który nie wiem, co on dokładnie robił, jaka, na czym dokładnie polegała jego praca. W każdym razie było coś takiego, że po prostu cały czas musiał mieć oczy skierowane na ekran. Nie wymagało to jakiegoś wielkiego skupienia, ale po prostu musiał monitorować gdzieś tam pewne wartości, pewne wskaźniki. I używał po prostu voice-overa i iPhone w kieszeni, ręka na iPhone'ie i sobie mógł operować nie patrząc.
2: I sobie coś tam na przykład zresztą, przeglądać w międzyczasie.
4: Tak, zresztą mnóstwo było takich wpisów na forach Rockboxa, alternatywnego oprogramowania do odtwarzacza MP3, bo właśnie możliwość używania Rockboxa za pomocą czegoś takiego ala przewodnika głosowego, bo on miał jakby nagrywane syntezą mowy komunikaty i nagrywane syntezą mowy literki, gdzie plik test.mp3 to było muzyka T, E, S, T i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta funkcja tak naprawdę nie powstała do końca z myślą o niewidomych. Powstała z myślą o osobach, które chcą używać odtwarzacza w kieszeni.
2: Więc takich przykładów podejrzewam, że jest jeszcze dużo.
4: Jest dużo.
2: I myślę, że będzie ich coraz więcej w związku z tym, jak coraz więcej będzie osób, które będą miały tego typu różnego rodzaju potrzeby. Ale o tym można by jeszcze dużo, a słuchajcie, mamy jeszcze wiele tematów, my dopiero tak naprawdę zaczęliśmy. Teraz zaglądam do sekcji komentarzy pod poprzednią audycją i tu jest taka prośba od jednego z naszych słuchaczy, Dariusz Marciniszyn napisał, że on by chciał, żeby go ktoś od podstaw nauczył komentarii screen readera, bo on tyle o tym słyszał, to ponoć takie fajne, ale jakoś nie może się za to zabrać i jakoś nie bardzo mu to wychodzi. Więc jeżeli ktoś miałby ochotę Darkowi pomóc, to już jest oczywiście kwestia do dogadania się w jaki sposób i tak dalej, to ja sugeruję, żeby pod tym komentarzem Dariusza gdzieś tam jeszcze coś napisał, to wtedy się skontaktujecie ze sobą i całkiem możliwe, że po prostu no, komuś będziecie mogli pomóc w nauczeniu się użytecznego programu. Przypominam, komentarz screen reader. Pod poprzednią audycją jest ten komentarz, więc jeżeli ktoś ma ochotę wspomóc naszego słuchacza, który zresztą też się pojawił kiedyś na antenie Tyfloradia, to zapraszamy. A teraz już przechodzimy do tematów.
5: Ja może tylko wspomnę szybko, że mamy grupę polską wsparcia komentarii na Telegramie. Ja nie wiem, czy ona ma publiczny dostęp, czy wymaga po prostu dodania przez administratora, którym jest Jacek Nowacki, ale można się dowiedzieć. Ja myślę, że gdzieś tam pozostaniemy w kontakcie też przez grupę Andek, myślę, że da się do tej grupy dostać, bo ja też tam jest i słucha i śledzi. No to myślę, że to się uda i tam na różne pytania można uzyskać odpowiedź, więc
2: albo nawet,
5: no, zachęcamy do przyłączenia się.
2: Albo nawet i za pomocą tej grupy znaleźć kogoś, kto będzie miał na tyle czasu i kto będzie chciał go rzeczywiście poświęcić, żeby indywidualnie usiąść i potłumaczyć takie rzeczy podstawowe. No bo czasem to, wiesz, Pawle, to jest tak, że po prostu trzeba z kimś usiąść, wytłumaczyć pewne kwestie i najzwyczajniej w świecie wtedy wszystko staje się jasne. I niestety znowu mamy problem z łącznością dziś z Pawłem. Ale dobrze, przechodzimy teraz do tematów dzisiejszej audycji, już takich rzeczywiście, które udało nam się zgromadzić w notatkach. Pierwszy temat dotyczy Aleksy. Mikołaju, ty mówiłeś już jakiś czas temu, że staniesz się szczęśliwym posiadaczem urządzenia wspierającego asystenta głosowego Amazona. I co? I stałeś się.
4: I stałem się w ogóle...
2: Cóż to jest w ogóle? Zacznijmy od tego. Jakie tak, to jest urządzenie?
4: To jest Echo Dot, trzecia generacja, International Version, czyli wersja z europejską wtyczką. Zacznę może od tego, jak w ogóle do tego doszło. Bo to jest też ciekawa historia o tym, jak działa, a działa naprawdę dobrze, wsparcie klienta Amazona. Bo sytuacja wyglądała tak. Na urządzenie zapalowałem jakoś w okolicach chyba cyberweekendu, cyberponiedziałku, czyli to były okolice listopada zeszłego roku. I była naprawdę niezła promocja. To kosztowało, nie wiem, 20 parę euro, czy 30 parę euro. No i stwierdziłem, że urządzenie zakupię oficjalnie, bezpośrednio ze strony Amazona. Kupiłem je właśnie w wersji International, która jest dostarczana do Polski. Podałem adres, wszystko podałem, ale urządzenie było out of stock, czyli nie było go na magazynie. No, trochę go na tym magazynie nie było. I w końcu jak się na nim pojawiło, to tam coś było, że nie jest to wersja dostarczana do Polski, że w ogóle bardzo długo to zamówienie było jakby nieaktywne przez to, że tego urządzenia nie było na magazynie. I w końcu to zamówienie Amazon anulował. No i mówię, no trudno, wchodzę w wyszukiwarkę, wpisuję, patrzę na produkt, że niby jest dostępny, niedostarczany do Polski. Jakby zrezygnowałem tymczasowo z poszukiwania Alexy. Ale tak ostatnio jakoś wszedłem i coś mnie tak tknęło, żeby poszukać na Amazonie trochę niżej. Czy znajdzie się wersja, która do tej Polski dostarczana jest? No i owszem, znalazła się. Co się okazało? Pierwszy wynik to był Amazon Echo tam do trzeciej generacji, coś tam, dany kolor. Pierwsze powiedzmy 10 wyników, czy kilka wyników, to były różne kolory. Tam było pod spodem trochę tutoriali i książek, jak używać tego urządzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po czym trafiliśmy na Amazon Echo Dot, trzecia generacja, International Edition. I to jest wersja międzynarodowa, którą do tej Polski jak najbardziej możemy sprowadzić i którą do tej Polski Amazon bardzo chętnie dostarczy. No i teraz tak. Urządzenie kosztowało bodajże 30 kilka euro przed jakby przy pierwszym zakupie, podczas pierwszej promocji, podczas obecnej powiedzmy promocji, która też jakaś była, kosztowało już tych euro 45. No więc ta cena była sporo wyższa, plus do tego trzeba liczyć przesyłkę, gdzie to 34 to już było chyba z przesyłką. No więc mówię tak. Ja to jakby próbowałem kupić po poprzedniej cenie. Amazon mi to zamówienie anulował, więc zadzwonię do wsparcia Amazona i zapytam, czy jest w ogóle jakaś możliwość jakby wznowienia tego poprzedniego zamówienia i kupienia po poprzedniej cenie. Amazon ma bardzo fajnie działające to wsparcie klienta. Podajemy tam numer telefonu, Amazon do nas dzwoni. Ja akurat korzystam z angielskiej wersji językowej serwisu. Oczywiście sklep amazon.de, czyli sklep niemiecki, ale język serwisu ustawiony na angielski. I działało to naprawdę fajnie. I na czym polega wsparcie klienta? Wchodzimy na stronę, mamy cztery kategorie: zamówienia, tam Kindle, jakaś tam treści cyfrowe i tak dalej, i tak dalej. Klikamy na przykład w zamówienia, wybieramy zadzwońcie do mnie, podajemy numer, odbieramy. I naprawdę 10-15 sekund jesteśmy połączeni z konsultantem. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do polskich firm, podawanie, nie wiem, identyfikatorów klienta, numerów umów, 15 poziomów drzewek telefonicznych, naciśnij 1 aby, naciśnij 2 aby, systemów IVR i kolejek po 30 minut na liniach, absolutnie nie spodziewajmy się tutaj czegoś takiego. W moim przypadku Amazon naprawdę w, nie wiem, 10-15 sekund rozmawiałem z konsultantem. Żadnych menu telefonicznych, przez to, że ja to zrobiłem z poziomu strony Amazona i podałem po prostu numer telefonu, nie musiałem się nawet identyfikować w żaden sposób, bo on wiedział, że ten użytkownik zalogowany to jestem ja i konsultant miał automatycznie dostęp do wszystkich danych, że tak powiem, użytkownika zalogowanego. Poprosiłem konsultanta o to, czy mogę w taki sposób urządzenie zakupić i tak dalej. Pani konsultantka powiedziała, że zapyta. Poczekałem sobie powiedzmy z 5 minut i uzyskałem informację, że jak najbardziej mogę, że przez to, że ja kupiłem wtedy w tej promocji, a my panu anulowaliśmy zamówienie, to jesteśmy panu w stanie dać promocję i zapłaci pan tyle, co wtedy. Co się okazało, zapłaciłem chyba jakieś 4 euro nawet mniej. No,
2: to jeszcze lepiej.
4: Jak najbardziej.
2: Opłaciło się czekać.
4: Tak. Opłaciło się czekać, dokładnie. Byłem jakby z tego powodu szczęśliwy. Zapytała mnie pani, czy jestem pewien, czy chcę złożyć zamówienie. Powiedziałem, że tak. Przyznano mi po prostu promocję na urządzenie, zamówienie mogłem złożyć z poziomu normalnej strony internetowej. Poinstruowano mnie konkretnie, w jaki sposób, żeby ta promocja została wzięta pod uwagę, bo to tam trzeba było w specjalny sposób zrobić. Ale wszystko było jak najbardziej ładnie wyjaśnione. Konsultantka była cierpliwa, jak nawigowałem po tej stronie. I takie były już wcześniej pogłoski, że Amazon to słynie ze wsparcia klienta, że Amazon to wsparciem klienta stoi i że tam nawet jak się ma jakiś dziwny problem, to Amazon pomoże, że jak się ma w ogóle problem, to Amazon od razu mówi do ciebie jak do człowieka, a nie 20 pytań, które konsultant musi zadać i po prostu je zada, czy chcemy tego, czy nie. Oni tam podobno mają naprawdę sporo możliwości, naprawdę sporą wiedzę.
2: Ale rozmowa, jak rozumiem, w języku angielskim, tak?
4: Tak, ale podobno, jeżeli mamy ustawiony Amazon na polski, to jesteśmy w stanie dostać polskiego konsultanta.
2: No tak.
4: Ja tego nie próbowałem, ale
2: naszych wszędzie pewnie
4: można. No, jakby zamówienie złożyłem w poniedziałek, paczkę otrzymałem w czwartek. Więc biorąc pod uwagę, że przesyłka idzie z Niemiec, naprawdę nie jest to zły wynik. Ja sobie oczywiście skonfigurowałem wcześniej aplikację, pobrałem sobie aplikację, zalogowałem się tam kontem, jakieś podstawowe tam pytania wypełniłem. No i teraz tak, otrzymujemy urządzenie. Co tak naprawdę dostajemy? Dostajemy głośnik Amazon Echo Dot, dość niewielki. Mieści się to na mojej dłoni takiej otwartej, jak się położy, to się zmieści, więc nie jest to duże, przynajmniej ta właśnie ta wersja Dot, czyli ta wersja mniejsza. Grubości to jest takiego starszego, zamkniętego laptopa, może trochę grubsze, takiego naprawdę starszego. To jest właśnie ta wersja mniejsza. Nie widziałem, szczerze mówiąc, tej wersji większej i droższej. Głośnik w ogóle ma dość ciekawy design, bo jest urządzeniem okrągłym. Na górze i na dole, na górze plastikowym, na dole gumowym, żeby się nie ślizgał po powierzchni, mamy 4 przyciski głośności, wyciszenia mikrofonu, czyli jeżeli, nie wiem, rozmawiamy o czymś i nie chcemy, żeby asystent głosowy reagował, nie chcemy, żeby, nie wiem, przez przypadek nam się coś nagrało, cokolwiek, naciskamy w tym momencie, mikrofony są dezaktywowane. I mamy przycisk konkretnie wywołania asystenta bez jakby komendy, tylko po prostu przyciskiem. No i teraz tak, urządzenie jest okrągłe i jakby na boku, na obwodzie urządzenia mamy głośnik. Czyli głośnik jakby gra naokoło. Czyli niezależnie jak urządzenie ustawimy, gdzie urządzenie ustawimy i z której strony urządzenie
2: jesteśmy, to ten dźwięk będzie słyszalny tak samo. Będzie... On jest taki dookólny, tak, jakby, tak?
4: On jest taki dookólny. I tak samo mikrofonów też jest ileś, one też są dookólne. Idea jest taka, że możemy sobie postawić gdzieś na jakimś stole i nie musimy być przy tym, tylko możemy być na drugim końcu pokoju. Ja teraz jestem ze 4 metry, może z 3 od urządzenia. Jak powiem, Alexa, time.
2: It's 8:37 p.m. O, proszę.
4: No to, jak usłyszeliśmy, zadziałało. No i teraz tak, urządzenie podłączamy do prądu, uruchamiamy aplikację. Oczywiście urządzenie się uruchamia sporo, z półtora minuty może. Podczas uruchamiania urządzenia nie usłyszymy nic, tylko zaczną się zapalać na obwodzie jakby takie kontrolki, a na pasek postępu, więc jeżeli mamy kogoś widzącego, ja to akurat konfigurowałem gdzieś z kimś tak dla bezpieczeństwa, to on nam o tym powie, ale jakby nie przerażajmy się. Jak się urządzenie włączy, to nas powita w języku angielskim, że jest, że to Alexa i tak dalej, co ma zrobić, że zainstaluje aplikację, żeby skonfigurować i tak dalej. Uruchomiłem aplikację, konfiguracja dość prosta, podanie danych sieci Wi-Fi.
2: W jaki sposób to się konfiguruje właśnie? Z telefonu, czy jakoś temu głośnikowi dyktujesz, czy jak? Z telefonu.
4: Z telefonu. Prosi nas po podłączeniu do prądu i po uruchomieniu się żeby zainstalować aplikację Alexa na iOSie lub Androidzie. Po czym, jeżeli to zrobimy, to po uruchomieniu aplikacji ja praktycznie od razu, jak już byłem zalogowany, dostałem urządzenie HotDisk gotowe do skonfigurowania. Skonfigurować teraz? Tak.
2: Aha.
4: Kliknąłem, że tak i rozpoczął się proces konfiguracji. Poprosił mnie o wybranie sieci Wi-Fi, poprosił mnie o wprowadzenie hasła, o jakieś takie kilka podstawowych pytań. Moja lokalizacja dla pogody i dla strefy czasowej warto podać. Nazwa urządzenia, nazwa pokoju, bo on potrafi sobie pogrupować, że jeżeli są
2: no tak, dwa czyli urządzenia tak, w pokoju... Coś tego typu jak w aplikacji Google'a, jak na przykład Chromecasta konfigurujemy, to też tam, gdzie to urządzenie się znajduje i tam wybieramy sobie jakiś pokój tak. i tak dalej. Natomiast Mikołaj, udało ci się skonfigurować sprzęt, on działa i powiedz mi, co tak naprawdę możesz za jego pomocą zrobić w polskich realiach i warunkach.
4: Co tak naprawdę mogę za jego pomocą zrobić w polskich realiach? Po pierwsze, można korzystać ze Spotify'a. I ja z tego Spotify'a na tym urządzeniu korzystam intensywnie. Musimy wejść w aplikację, wejść bodajże w menu w sekcję Music, podpinamy sobie konto i możemy prosić, otwórz mi oczywiście tam komendą Play, coś tam. Jeżeli sobie nawet wybierzemy, bo tam jest coś takiego jak usługa domyślna, to nie musimy nawet dodawać, że on Spotify, bo on w tym momencie wie, że chodzi nam o Spotify'a. No i mówimy, zaczyna nam odtwarzać. Możemy oczywiście zrobić stop, previous next, pause, volume up, volume down, volume one, volume two i tak dalej. To wszystko działa, można. Oczywiście pytania, co to jest za piosenka, na jakim była albumie, kiedy tę płytę wydano, czyja ta płyta i tak dalej, też zadziałają.
2: Możesz zapytać o godzinę, co sprawdziliśmy, też.
4: Tak, mogę zapytać o godzinę, co sprawdziliśmy. Mogę zapytać o pogodę, mogę zapytać o wszelkiego rodzaju fakty, typu, nie wiem, kto był prezydentem USA w roku takim. A ile metrów ma Mount Everest? A jaka była średnia coś tam. Co warto zrobić? Warto wydać komendę use Celsius i use metric, czyli używaj stopni Celsjusza i używaj jednostek metrycznych, bo domyślnie urządzenie będzie do nas mówić w stopniach Fahrenheita, w stopach i tak dalej, ale to komendą można bardzo prosto zmienić.
2: Czy, Mikołaju, testowałeś na przykład działanie Skype'a? Bo ponoć można jakoś spiąć z Alexą Skype'a.
4: Testowałem działanie Skype'a, można. Rozmawiałem przez tego Skype'a dość sporo i faktycznie bardzo mi się to podoba.
2: Jaka jest jakość?
4: Można wydać komendę... Dobra.
2: Tego mikrofonu, nawet jakość... jak jesteś gdzieś tam z jakiejś odległości, to fajnie to działa, tak?
4: On się dostosuje. On będzie trochę cichy, będzie słychać, on się zgłośni po parunastu sekundach, będzie trochę słychać, że to
2: z jakiejś tam odległości.
4: Nie jest takiej najlepszej jakości, tak. Gotowanie się trochę będzie, to taki trochę, mi się to kojarzy, szczerze mówiąc, przynajmniej jak ja to testowałem na tym Echo Sound Test Service, mi się to kojarzy z takim MP3 32.
2: Aha, czyli no szału czyli... nie ma, ale nie jest też najgorzej, jest to, tak. Jest to zrozumiałe w jakiś tam sposób. No jeszcze
4: jakoś
2: też,
4: jeszcze
2: też możesz na przykład radia słuchać, tak? Z TuneIna.
4: Mogę z TuneIna.
2: Z polskimi stacjami niektórymi jest problem. Przynajmniej jak ja testowałem. Ja mówię z niektórymi. Z niektórymi jest problem.
4: A, ja to testowałem jakby, ja nie jestem jakimś wielkim słuchaczem radiowym. Ja to testowałem na trzech chyba największych polskich stacjach, czyli na Radiu Z, Radiu RMF FM i Radiu SK.
2: Tak, ale na przykład...

0: spróbować.
1: Co można zrobić i co ludzie robią, ja jakoś nie słucham polskiej muzyki, więc nie miałem potrzeby, ale można, pododawać sobie na przykład wszystkie piosenki z danej płyty do playlisty i nazwać sobie, powiedzmy, płyta nazywa się, nie wiem, to jest test, to nazwać sobie playlistę TJT i prosić o TJT. Albo My TJT Playlist.
0: No tak, i wtedy jest jakaś alternatywa.
1: Tak. Czasem trzeba powiedzieć mu wyraźnie, czego chcemy, że chcemy playlist, album, cokolwiek. Bo my mu powiemy, odtwórz coś tam, powiedz mi, jeżeli płyta i piosenka mają tę samą nazwę. I on nie zawsze złapie, o które nam chodzi.
0: Jasne.
1: Bo to jakby wiadomo. To jest tak, co jeszcze można zrobić? Można powiedzieć connect to my phone, disconnect i tak dalej i sparować sobie telefon z tymże urządzeniem. Jaki jest tego efekt? Jeżeli wydamy komendę connect to my phone, włączamy cokolwiek z telefonu jako po prostu przez odtwórz, i w tym momencie słyszymy to w danym głośniku. Co więcej, można, ja się jeszcze nie bawiłem, ale wiem, że można, podłączyć sobie urządzenie przez AUX do dużych głośników i w tym momencie te duże głośniki będą nam działać jako po prostu głośniki. Czyli teoretycznie można z tego urządzenia zrobić sobie taki dongiel do Bluetootha. Wpinamy sobie to, łączymy się telefonem tam, i możemy sobie używać.
0: No nie tylko dongle do Bluetootha, ale też po prostu na przyzwoitym sprzęcie słuchać na przykład muzyki ze Spotify'a.
1: Dokładnie. Co ciekawe, też możemy sterować wtedy komendami głosowymi, takimi na przykład jak play, takim na przykład jak next. I on tym protokołem po prostu Bluetootha, tak jak mamy na słuchawkach, na przykład przyciski poprzedni, następny, ciszej, głośniej
0: i tak dalej. To uznawał.
1: Będzie to uznawał, dokładnie. Oczywiście sterowanie głośnością, jakieś tam pytania o czas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: W każdym to razie, tak już podsumowując trochę, bo mamy tu ten temat nam już dość sporo czasu zabiera. Pytanie takie, tak już trochę podsumowując. Czy jeżeli ktoś na przykład ma problemy z językiem angielskim, to czy w ogóle jest sens, żeby zawracał sobie
1: będzie
0: głowę
1: problem.
0: Tym urządzeniem?
1: Będzie problem. Ja, szczerze mówiąc, mam ten akcent w miarę i mnie Alexa rozumie. Testowałem to z osobą, która ten angielski zna, ale ma akcent trochę gorszy i był
0: problem.
1: Większy problem.
0: Mhm. Jasne.
1: Ja, szczerze mówiąc, tego problemu nie mam, ale co jest w ogóle ciekawe, bo na przykład na komputerze na Windowsie 10 i w aplikacji Windowsa 10 ten problem jak najbardziej mam.
0: Może to jest kwestia mikrofonu.
1: Absolutnie nie.
0: Może to jest kwestia po prostu mikrofonu. No w każdym razie myślę, że Aleksie może się kiedyś przyjrzymy w jakiejś większej prezentacji, żeby w ogóle pokazać, co to potrafi, jakie ma to możliwości, bo być może nie tylko ty byłbyś zainteresowany takim asystentem głosowym, może dla kogoś okaże się to przydatne. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy dalej, bo informacji jeszcze mamy całkiem sporo. Znowu nas tu ciemna noc zastanie. Teraz informacja nieco smutna, a szczególnie informacja smutna dla wszystkich radiowców. Radiowców, którzy korzystają z oprogramowania emisyjnego Station Playlist Studio i Station Playlist Creator zresztą też, bo również i ostatnimi czasy skrypty Josepha Lee tak do tego programu, czyli do programu do programowania muzyki w stacjach radiowych zaczęły mieć jakieś tam szczątkowe wsparcie. No niestety, Joseph ogłosił jakiś czas temu, kilka dni temu zaledwie, że w przyszłym roku, czyli w roku 2021, wycofuje się z rozwoju skryptów. Jeszcze przez ten rok będzie skrypty rozwijał, będzie także do pewnego czasu uwzględniał propozycje ulepszeń, ale w pewnym momencie w tym roku zostanie to zamrożone. On ogłosi, kiedy to będzie, a później w roku 2021, no niestety, ale się wycofa ze skryptów, jeżeli chodzi o Station Playlist. I tak między wierszami można wnioskować, że to nie będzie jedyny element zmniejszonej aktywności Josepha, jeżeli chodzi o rozwój NVDA. On teraz chce się skupić na kolejnym etapie swoich studiów, chce się skupić na jakichś sprawach,

0: sprawach związanych z założeniem rodziny i tak dalej, i tak dalej. No po prostu trzeba dorosnąć, jak to się mówi. I okazuje się, że no, w jego przypadku prace nad NVDA zajmowały bardzo dużo czasu. No zresztą nie ma co się dziwić, bo on tam naprawdę bardzo dużo rzeczy robił i no, daje znać na rok wcześniej, że swoją aktywność w procesie rozwoju NVDA będzie stopniowo ograniczał. No i oczywiście są poszukiwania autora, który chciałby przejąć rozwój skryptów do Station Playlist. Jeżeli mamy jakiegoś programistę, przy okazji radiowca najlepiej, bo Joseph radiowcem nie był nigdy i on te skrypty tak pisał, no jak mu się wydawało, że powinno być, i wspierał się także głosami użytkowników Station Playlista, ale czasem to różnie wyglądało, jeżeli chodzi o uwzględnianie tych próśb, chociaż ostatnio wydaje mi się, że było znacznie lepiej niż na samym początku, bo na samym początku to czasem różnie to wyglądało, ale teraz jest okej. No cóż, być może ktoś się pojawi, miejmy nadzieję, że ktoś się pojawi, bo Station Playlist Studio to jest jedyny dla nas w tym momencie tak dostępny system emisyjny i wielka szkoda by była, gdyby skrypty do NVDA miały gdzieś tam się zatrzymać, jeżeli chodzi o rozwój. W przypadku JOS-a, no mamy komfortową sytuację i to bardzo, bo rozwojem skryptów do JOS-a zajmuje się radiowiec. Po prostu człowiek, który prowadzi na co dzień programy radiowe, ma własną stację internetową i rzeczywiście to radio czuje. To jest Brian Hargen. Natomiast no, w przypadku NVDA tego nie mamy, ale miejmy nadzieję, że to za jakiś czas się zmieni i że ktoś to przejmie. Ktoś, kto czuje radio. To tyle na ten temat, a teraz będzie o nagrodach. O nagrodach dla kobiet. Dzień kobiet za nami, a nagrody jakieś dla pań mają zostać przyznane. Prawda to, Pawle?
1: Tak, przede wszystkim wszystkiego najlepszego dla naszych pań słuchaczek z okazji waszego minionego
0: święta. Oczywiście, spóźnione, ale szczere życzenia.
1: Tak, a dzisiaj jest ponad dzień mężczyzny, więc też i dla naszych słuchaczy. Wszystkiego najlepszego. Po drugie, mam nadzieję, że będzie mnie teraz dobrze słychać, bo tu coś poczarowałem i może będzie lepiej.
0: Na razie jest dobrze. No
1: okej, dobra, dzięki. No i ostatecznie do newsa. Światowa Organizacja Niewidomych, World Blind Union, chce przyznać nagrodę dla niewidomych lub niedowidzących kobiet, które odznaczyły się wieloma latami, nie jest określone ile to, ale napisane, że wieloma latami służby międzynarodowej na rzecz innych kobiet, niekoniecznie niewidomych, ale innych kobiet, albo służby dla World Blind Union, czyli dla tej Organizacji Światowej Niewidomych. Na stronie, która się pojawi w komentarzu, jest formularz, który należy wypełnić. Jest to formularz w Wordzie, więc spokojnie wszystko jest dostępne. Tam należy oczywiście, wiadomo, podać dane tej nominowanej pani oraz swoje własne, no i uzasadnienie, kim ta osoba jest, co robiła, w jaki sposób jest to innowacyjne, albo w jaki sposób to przełamuje jakieś bariery, jakie musiała na przykład przeszkody też pokonać, aby do tego dojść. No i w dobry sposób, taki powiedzmy przekonywujący, trzeba to opisać. Następnie taki formularz wysyłamy pod wskazany tam adres e-mail. To jest ciekawe, bo tam jest napisane, że formularz należy wysłać do siedziby firmy i jest podany zarówno adres pocztowy, jak i telefon, jak i adres e-mail, więc prawdopodobnie jest to jedna z opcji, albo nie wiem, na płycie CD pocztą do Kanady, nie wiem kto by tak chciał, ale chyba można. Można też mailem i może też faksem, nie wiem, ale ja myślę, że e-mail byłby jak najbardziej tutaj stosowny i że to zadziała. No i ta nagroda zostanie przyznana podczas Walnego Zgromadzenia Światowej Organizacji Niewidomych, które to ma się odbyć planowo, przynajmniej takie są na razie założenia, w Madrycie między 19 a 24 czerwca i nagrodą jest $1000. Więc zachęcamy do zgłaszania, jeżeli znacie takie panie, takie osoby, bo warto, myślę.
0: Zgadza się, także jeżeli macie jakieś typy, to warto informacje przekazywać. No oczywiście linki wrzucimy później w komentarzach pod audycją, więc z wszystkim będzie można się bezproblemowo zapoznać. No cóż, $1000 to obawiam się, że nie wystarczyłoby na zakup urządzenia, o którym teraz wspólnie z Mikołajem opowiemy, mianowicie o Envision Glasses, czyli o okularach, które będą współpracowały z Envision AI, czyli z tą aplikacją, która też no, tania nie była i nadal nie jest, chociaż teraz już te licencje dożywotnie nawet troszeczkę staniały. Mikołaju, czy ty coś więcej chciałbyś na temat tego urządzenia opowiedzieć?
2: No, była prezentacja, pojawiła się prezentacja w ogóle na YouTubie, taki trailer tego urządzenia, co jest ciekawe, jeżeli to faktycznie będzie działać tak jak obiecują w tej prezentacji, to to jest faktycznie nie głupie, bo tam było właśnie pokazane, jak człowiek patrzy na produkt, na tekst, na osobę i tam było "This is Anne from Finance", powiedzmy. Czyli to jest
0: Ania z działu finansów, tak?
2: Tak. No i sobie można w ten sposób naprawdę ludzi rozpoznawać. To by naprawdę nie było głupie. Na przykład dla osoby takiej jak ja, która ma bardzo duży problem z rozpoznaniem człowieka po głosie, no przydałoby się bardzo.
0: Najpierw oczywiście taką bazę trzeba by było stworzyć i to chyba największy problem tego typu rozwiązań, natomiast no faktycznie. Ale co do samych okularów, to są okulary Google Glass ze specjalną wrzuconą tam wersją Envision AI, która po prostu z tymi okularami współpracuje. Pozwala to między innymi właśnie, tak jak wspomniałeś, na rozpoznawanie osób, na czytanie tekstu, na skanowanie dokumentów za pomocą tych okularów, czyli to wszystko, co, na co pozwala nam Envision AI. Jakiś tam czytnik, czujnik kolorów, czy czytnik kolorów też jest, zdaje się, kolor test i chyba jeszcze jakieś rozpoznawanie obiektów. Oprócz tego mamy rzecz, której nie ma w Envision AI, mianowicie możemy połączyć się z kimś z naszych znajomych i przez te okulary Envision Glasses po prostu transmitować mu obraz i ta osoba będzie nas w stanie na przykład w jakiś tam sposób pokierować, gdzie mamy się udać albo co jest przed nami i tak dalej, i tak dalej. Czyli świadczyć takie wsparcie na odległość. To są rzeczy pozytywne, natomiast no negatywna jest z pewnością cena. Można już te okulary zamawiać, nie dostaniemy ich tak szybko, bo jakoś chyba, czekaj, kiedy? W październiku, w listopadzie? Coś chyba koło tego dopiero te okulary zostaną przesłane do pierwszych zainteresowanych. Mamy kilka opcji cenowych. Jak na razie ja przed momentem zajrzałem na stronę, no to mamy opcję za 1499 euro, za 1699 euro i 1899 euro. To jest na zasadzie takich, że tu będzie tyle, że ileś jest takich okularów, ileś jest takich okularów, a ileś jest takich okularów. I teraz mamy, jak to tu wygląda, 14 okularów za 1499 euro mamy. Za 1699 zostały 33 okulary. No i za 1899 euro 40 okularów zostało. Więc jeżeli ktoś ma ochotę się wyposażyć w tego typu sprzęt, no to po prostu zamówienie trzeba złożyć. Jeżeli ktoś jest użytkownikiem Envision AI, to ma możliwość jeszcze uzyskania jakiegoś, zdaje się, kodu promocyjnego, który również tam obniża wartość tego zamówienia chyba o 400 euro. Więc no, o ile tak to działa. A mam nadzieję, że tak to działa. No, nie składałem zamówienia, więc ciężko mi stwierdzić, ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to warto sprawdzić pocztę, bo dostaliście maila, ja dostałem na przykład, jeżeli jesteście użytkownikiem Envision AI, więc dostaliście maila i tam macie szczegóły, natomiast no, kwestia jest taka, że po prostu trzeba być użytkownikiem tej aplikacji, żeby taki jakiś jeszcze dodatkowy bonus otrzymać. Proszą, żeby tam nie ujawniać tego kodu, bo to dla pierwszych uczestników, ale jakoś widzę, że specjalnym zainteresowaniem to te okulary się nie cieszą, przynajmniej na razie.
2: I to chyba w ogóle trzeba być subskrybentem.
0: Tak.
2: Bo ja mam jakby założone konto, ale nie mam aktywnej subskrypcji.
0: Ja jestem subskrybentem i dostałem. I jeszcze tak na zachętę mogę powiedzieć, że dostaniemy wtedy dożywotnią licencję na Envision AI. To tak przy okazji. I jeszcze jest jedna opcja z tymi okularami. Jak dopłacimy, tam już teraz nie pamiętam ile, ale chyba z 200 euro albo coś koło tego, mamy możliwość zakupu takich specjalnych oprawek do tych okularów, że możemy sobie tam wstawić inne soczewki. Ale to trzeba się zdecydować na to i to trzeba jeszcze ekstra za to dopłacić, no i wtedy dostaniemy takie okulary Google Glass, które po prostu zaniesiemy do optyka i on nam tam wstawi te soczewki, jakie będziemy sobie życzyli. Bo tak normalnie to dostajemy, zdaje się, Google Glassy z zerówkami. Także no, jeżeli ktoś jest słabowidzący, to podejrzewam, że nie będzie z tego za bardzo zadowolony. Ale no, jest to jakaś opcja, jeżeli kogoś ona interesuje i ma tam prawie 2000 euro na zbyciu, no to czemu nie? Natomiast teraz...
1: Ja może jeszcze dorzucę, bo cena może nie jest zbyt zachęcająca, natomiast bardzo ciekawą rzecz oni tam robią. Ja myślę, że to jest swego rodzaju pierwszy produkt na rynku, który się otwiera na integrację różnych rzeczy. Bo z jednej strony to jest po prostu Google Glass z dogranym, przerobionym talkbackiem i Envision. Więc żeby sterować tym, należy używać gestów na boku gdzieś tam okularów, co nie zawsze jest wygodne, jak gdzieś idziemy, powiedzmy. Natomiast jest taki plan, żeby następna wersja oprogramowania tych okularów miała sterowanie głosowe. To jest jedna rzecz. Żeby każdą komendę do Envision AI dało się wydać głosem. Druga rzecz, to o czym mówiliście, czyli ta zdalna asysta, to mogę już wspomnieć, bo to dzisiaj zostało już wspomniane w podcaście That Blind Show albo Blind Abilities chyba nawet, Blind Abilities. I tam opowiadał Karthik, czyli założyciel całego projektu Envision, że właśnie kontakt z tą naszą osobą towarzyszącą, z tą asystą, wymagał będzie instalacji przez tą osobę
0: aplikacji
1: towarzyszącej do Envision.
0: Tak.
1: Zaleta tego jest taka, też się zastanawiam, czemu nie poszli w wersję web, bo wtedy mógłbym po prostu wysyłać linka, tak jak do różnego rodzaju spotkań zdalnych.
0: Ale tam różnego rodzaju rzeczy natomiast... będzie można dodatkowo też wysyłać, na przykład swoje położenie na mapie.
1: Położenie albo nasze bazy danych z Envision, czyli na przykład możemy wysłać nasze bazy twarzy, te, które już poprzepisywaliśmy gdzieś tam w Envision do ludzi i ta nasza osoba, która będzie nam towarzyszyć, może na podstawie tych zdjęć pomóc nam w lokalizacji tych osób na jakimś wydarzeniu, w jakiejś sali wielkiej.
0: No to też ciekawe.
1: Albo gdzieś nie będziemy szukać tych osób. No i różne tam takie integracje są planowane. Też są planowane różnego rodzaju współprace z już istniejącymi produktami. Był wspomniany Be My Eyes. No gdyby postarali się i dograli Be My Eyes do tych okularów, no, ciekawie się zaczyna dziać.
0: Byłoby interesująco, rzeczywiście. To prawda, bo faktycznie Be My Eyes, no, zwłaszcza na przykład w naszych polskich realiach, gdzie Aira, no to nie jest jeszcze rozwiązanie, które osoby nieanglojęzyczne by urządzało. To byłoby rozwiązanie naprawdę fajne. No właśnie, a propos Aira. Jedni udostępniają okulary, inni się z tego typu rozwiązań wycofują. Właśnie Aira wysłała do swoich użytkowników jakiś czas temu informację, że urządzenie Horizon, które było w ich ofercie, jakiś czas temu chyba się jakiejś nawet nowej wersji doczekało, zostanie zdezaktywowane. Komunikat pojawił się na początku marca. Z dniem 31 marca tego roku urządzenia Horizon przestaną działać. No i wywołało to trochę różnego rodzaju dyskusji wokół tego, zrobiło się wokół tego dość sporo szumu. No moim zdaniem też nie jest to tak do końca fajne. My, Mikołaju, rozmawialiśmy i ty masz kilka argumentów na obronę tego, ale jak dla mnie podstawowym tematem takim do dyskusji jest to, że dano użytkownikom, którzy być może od tego urządzenia, od tego rozwiązania byli zależni w jakimś tam stopniu, że dano im tylko miesiąc. No, można mówić, że to jest aż, ale dla mnie to jest tylko miesiąc. To też prawdopodobnie nie było aż takie bardzo tanie. Nie znam cen, ale przypuszczam, że jednak trochę to kosztowało. I co niektórzy być może naprawdę intensywnie korzystali z tego urządzenia. A tu proszę bardzo, tylko miesiąc na przesiadkę. A komuś naprawdę mogło być z tym wygodnie. No to takie trochę niefajne posunięcie ze strony firmy, która przecież nie robi tego również za darmo.
2: Z jednej strony tak, z drugiej strony też można się tylko zastanawiać nad powodami, bo tam były ostatnio zmiany właścicielskie i różne już się teorie przewinęły przez Twittera. Jedni mówią, że przynosiło to firmie więcej strat niż zysków. Drudzy mówią, że tam w ogóle jakieś umowy podpisane, bo do tego był dołączony smartfon i to szło po jakiejś sieci takiej wyższego priorytetu, że tak powiem, która lepiej działała, była stabilniejsza, wykorzystywana na przykład przez jakieś służby ratownicze i inne takie, i że tam się gdzieś pojawił problem. Po prostu na linii firma i osoba, czy tam firma dostarczająca tę sieć, że po prostu zostało postawione ultimatum, że umowy nie przedłużamy i mało nas obchodzi, co wy sobie z tym zrobicie. No, jak jest naprawdę, najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy.
0: Bo oficjalny komunikat jest bardzo enigmatyczny, on jest taki bardzo PR-owski, taki po prostu, żeby powiedzieć, co się dzieje, ale żeby tak naprawdę ludzie za bardzo się tego nie czepiali, co no nie odniosło skutku, bo na Twitterze czy na Facebooku gdzieś tam dyskusja wokół tego się zrobiła i to, no i to dość intensywna, tak mi się przynajmniej wydaje. Pytanie oczywiście, ile osób z tego korzystało, bo być może to jakiś margines, być może wszyscy korzystali jednak ze smartfonów, może to jest burza w szklance wody, ale no w kontekście tego, że mamy kolejną firmę, która udostępnia okulary i które kosztują całkiem sporo, to ja naprawdę nie chciałbym sytuacji, że za jakiś czas się dowiaduję, że no sorry, ale te okulary, które kupiłeś za te 2000, to one ci za miesiąc przestaną działać. No przykro nam. Możesz oczywiście z tych okularów korzystać jako z okularów Google, bo też pojawiła się taka informacja w dziale najczęściej zadawanych pytań a propos właśnie dezaktywacji Horizona, że z tego smartfona, który mamy dołączony do tych okularów, to możemy sobie korzystać jako z telefonu z Androidem bez problemu, jak najbardziej. Prosimy bardzo. Też jakoś enigmatycznie zostało wspomniane coś a propos zwrotów finansowych, że trzeba się z nimi skontaktować i wtedy zostanie to wszystko potraktowane indywidualnie. Natomiast no, budzi to we mnie jednak pewien niesmak. Mimo wszystko. Także tak to wygląda. Natomiast kolejny temat, Pawle, to tym razem twój. Program Positive Action. Cóż to takiego jest? Do kogo jest on adresowany? I o co w ogóle chodzi?
3: No tak się niestety stało, że Paweł
0: Paweł nam zniknął, więc no dobrze, więc...
1: Teraz jesteś. Okej. Coś się tu poluzowało. Ja jeszcze tylko szybko wspomnę a propos tych okularów i tych asyst, że w ogóle ciekawy jest wątek, że w ostatnim czasie te projekty, to było do przewidzenia z jakimś czasem, ale jakoś się obłożyły pieniędzmi, że Aira została w ogóle przejęta w tym momencie przez coś, co się nazywa chyba South Californian Investment Group, czy jakoś tak. I to jest sytuacja Aira, że tam też się to zostało przejęte jako jakby całość przez jakąś grupę inwestycyjną. A też Be My Eyes ostatnio wydał komunikat, że udało się im zapewnić dość dużą inwestycję na dość dużą kwotę, celem poszerzenia usług asysty ogólnie, bazy wolontariuszy i asysty specjalistycznej. Brzmi to też bardzo zagadkowo, niewiele można z tego wynieść, co to w tym momencie oznacza dla nas, dla wolontariuszy. Natomiast coś się dzieje i czy to będzie dobre czy złe, no trzeba będzie zobaczyć, natomiast z tym się trzeba było liczyć, że takie projekty nie pozostaną wiecznie tylko i wyłącznie w sferze jakiegoś wolontariatu.
0: Wiadomym jest jedno, inwestor zawsze wkłada pieniądze po to, żeby wyjąć ich więcej. Więc no tak, pytanie, no jak to zostanie, jaki będzie model biznesowy. Na razie brak większych informacji na ten temat, no ale miejmy nadzieję, że nie będzie to jakoś miało jakiegoś negatywnego wpływu na chociażby Be My Eyes, tak? No bo nam jest bliższe jednak Be My Eyes niż Eira. Z Be My Eyes'a więcej osób w Polsce przynajmniej korzysta.
2: Ktoś wie, na jakiej zasadzie jakby prawnie i strukturalnie działa Be My Eyes? Czy to jest w ogóle, nie wiem, firma, fundacja, korporacja? Co tym zarządza? Jakby jakiego typu organizacja stoi na czele tego wszystkiego?
1: Szczerze mówiąc, nie znam ich statusu prawnego. Wiem tylko, że to są jacyś dwaj Duńczycy, więc to chyba w ogóle nie wiadomo, czy to jest duża w ogóle działalność. Bo wiecznie widać dwie osoby. Tego Hansa i... Chyba Bjorn nazywa się ten drugi? Czy jakoś jeszcze inaczej? Ale wiem, że oni zawsze się pojawiają i w różnego rodzaju... czy Alex, jeden pisze newslettery, któryś tam dwóch maszeruje po różnych konferencjach, więc to raczej nie jest duża działalność. A jaki to ma stan prawny, status? No to jest rzeczywiście... To trzeba by sprawdzić gdzieś tam, gdzieś w internecie.
2: Bo jeżeli to jest fundacja, to myślę, że nie będzie jakiegoś takiego oczekiwania wyciągnięcia z tego profitu. No jeżeli to jest firma, no to jest jakby zupełnie inna kwestia faktycznie.
0: Pożyjemy, słuchajcie, zobaczymy. Tymczasem proponuję, żebyśmy przeszli do kolejnego tematu, czyli właśnie tego programu Positive Action, o którym, Pawle, miałeś opowiedzieć kilka słów.
1: Tak. Więc no, jak co roku instytucje europejskie poszukują stażystów. W różne instytucje, bo i Parlament, i Komisja Europejska, i Rada Unii Europejskiej. Tylko że Rada Unii Europejskiej, nie wiem czy to po raz pierwszy, możliwe, że nie, ja się po raz pierwszy o tym dowiedziałem, powołała taki specjalny projekt jak Positive Action, co oznacza dla nas tyle, że po prostu jest osobna kwota stażystów niepełnosprawnych. Czyli my jesteśmy poniekąd jakby poza kolejką, gdzieś tam w ramach innego programu aplikujemy niż reszta stażystów. Poza tym procedura nie różni się zbytnio, bo po prostu rejestrujemy się na stronie stażowej, wypełniamy profil i zaznaczamy, w jakich działach chcielibyśmy aplikować o staż. Przypomina to trochę starą procedurę, może to nawet jest poniekąd stara procedura aplikacyjna, tak zwany Blue Book, bo ta procedura nowa, o której mówiliśmy z Andrzejem, czy ja mówiłem, bo ja brałem udział w stażach Fundacji imienia Roberta Schumana, no to tam już jest tak, że się po prostu wybiera konkretną ofertę, którą wrzucił jakiś dział, czy dyrekcja generalna, i się na tą ofertę odpowiada CV listem motywacyjnym. Natomiast dawniej było tak, że się po prostu wybierało po zarejestrowaniu działy, które nas interesują, na zasadzie priorytetów od 1 do, powiedzmy, nie wiem, 10, może troszkę mniej. No i potem się czekało, który z tych działów wyrazi zainteresowanie odbywaniem przez nas stażu u nich. No i taką procedurę ma teraz też Rada Unii Europejskiej. No więc rejestrujemy się tam, wybieramy sobie, jakie nas działy interesują. Wypełniamy też różne inne działy, jakieś nasze doświadczenie, umiejętności komputerowe, językowe, motywacja, dlaczego byśmy chcieli, tak dalej, i wysyłamy. Czasu jest trochę niewiele, bo jest do 16 marca, do godziny 12 w południe, czyli jeszcze w poniedziałek do południa dacie radę to wysłać, do przyszłego poniedziałku. No ale trzeba się sprężać i myślę, że warto, bo no, ja mam tylko doświadczenie z Parlamentem, ale myślę, że to będzie dość ciekawe doświadczenie także i w Radzie Unii Europejskiej. Jest dużo ciekawych działów, bo zarówno jest tłumaczenie,

komunikacja cyfrowa, czyli coś w okolicach social mediów, jakiejś promocji i tak dalej. Jest prawo, jest zdrowie publiczne, mnóstwo różnych działów tak naprawdę, jakieś powiedzmy rzeczy związane z jedzeniem, z jakością jedzenia, więc wielu z was, wielu z nas, którzy mają jakieś wykształcenie w konkretnym kierunku, może tam odnaleźć coś dla siebie. Taki staż trwa 5 miesięcy. Akurat ta edycja, która teraz się, o której teraz mówimy i która tam 16 marca kończy swoje zapisy, jest to edycja od września do stycznia.

0: Większość tych dyrekcji jest chyba w Brukseli. Część może być w Luksemburgu, ale raczej są to brukselskie oddziały. No i co mogę tylko powiedzieć? Zachęcam i powodzenia.
1: My również zachęcamy, a teraz kilka słów o aplikacji Outlook dla systemu iOS, ale przypuszczam, że także dla systemu Android. Otóż dziś pojawiła się informacja o nowej funkcji w sekcji Co nowego, bo dziś widziałem, że przyszła jakaś aktualizacja Outlooka, czy tam wczoraj, w każdym razie to było na dniach, ale ja już to widziałem od pewnego czasu. Mianowicie obok różnych tam opcji typu dołącz spotkanie, załącz zdjęcie i tak dalej, kiedy odpowiadamy na jakąś wiadomość albo ją tworzymy, mamy coś takiego jak formatowanie tekstu. To się chyba nazywa przycisk tekstu sformatowanego. Nawet mogę to teraz sprawdzić, proszę bardzo. Tak, mamy przycisk tekstu sformatowanego i za pomocą tego tekstu sformatowanego możemy, no z tego co tu widzę, dokonywać jakiegoś takiego bardzo prostego formatowania tekstu, bo mamy wybór stylu czcionki, albo treść, albo podnagłówek, albo tytuł. Mamy jeszcze pogrubienie, kursywę, podkreślenie, punkt. Tor numerowanie, czyli to do jakichś list. Najbardziej dla nas z punktu widzenia użytkownika czytnika ekranu, użytkownika voiceovera, najbardziej dla nas efektywnym i efektownym efektem, zauważalnym efektem jest wstawienie linka. Bo mamy tu jako ostatni przycisk, mamy link. I kiedy klikniemy w to link, to mamy dwa pola. Mamy tekst do wyświetlenia, tu sobie wpisujemy na przykład coś tam, kliknij tutaj, powiedzmy, i link, i tu podajemy adres URL. Wypełniamy te dwa pola, klikamy przycisk, pewnie tutaj gotowe, tak, gotowe. W tym momencie tego nie mam, bo w tym momencie jest wygaszony, bo nie mogę tu niczego zrobić, no bo nie wpisałem żadnego tekstu. Natomiast po wypełnieniu tych dwóch pól dostajemy link w treści wiadomości. Możemy sobie tam kliknąć, jeżeli taką wiadomość ktoś otrzyma, i przejdziemy na taką stronę, więc jest to troszeczkę bardziej elegancka forma podawania danego odnośnika niż taka forma
0: Michale,
1: tradycyjna.
0: Może kliknij tutaj, to nie jest najlepszy pomysł z punktu widzenia dostępności,
1: owszem,
0: bo semantycznie nie podajesz
1: owszem,
0: informacji
1: oczywiście,
0: o tym, co w tym linku się
1: oczywiście.
0: Znajduje.
1: To był taki przykład, jak najbardziej kliknij tutaj, nie powinno się takiego używać sformułowania, to dobrze, że zwróciłeś mi uwagę, nie róbcie tego, chociaż no w mailu to gdzieś tam powiedzmy ewentualnie jeszcze można jakoś wybaczyć, bo ale na stronach internetowych to faktycznie lepiej nie. Chyba, że kliknij tutaj, by przejść na stronę jakąś tam. To wtedy okej. Okay. To wtedy okej.
0: Okay. No tak, bo...
1: No i właśnie. I znowu Paweł nam gdzieś...
0: Chodzi na przykład, gdy po liście łączy screen readerem.
1: Tak, tak, dokładnie. Kiedy mamy listę linków, to wtedy taki kliknij tutaj, to nam niczego nie mówi, a jak jeszcze mamy ileś tych linków, kliknij tutaj, kliknij tutaj, kliknij tutaj, no to po prostu robi się pomieszanie z poplątanym. Natomiast problem jest taki z tą resztą opcji formatowania, że ja, testując je, za bardzo nie widziałem, żeby z punktu widzenia użytkownika voiceovera robiły one cokolwiek. To jest po prostu, no można sobie klikać i tak naprawdę nie dzieje się nic, nie ma żadnych zauważalnych efektów. Tamten styl podnagłówek na przykład, no nie widzę, żeby to cokolwiek robiło. A to są takie przełączniki.
0: Z ciekawości próbowałeś zaznaczać tekst?
1: Właśnie
0: też... W zasadzie pokrętłem zaznaczyć tekst?
1: Właśnie nie, tego nie robiłem, ale wygląda mi to, wiesz, na takie formatowanie na zasadzie, że włącz, wyłącz, dlatego, że te przyciski są zaznaczone, a potem można je odznaczyć.
0: Aha, to może najpierw trzeba je zaznaczyć, a potem
1: tak,
0: zaznaczyć
1: Ja właśnie próbowałem zaznaczyć i rozpocząć wpisywanie. Za bardzo efektów nie było, więc mogę powiedzieć o linku,
0: może z klawiatury to będzie lepiej
1: bo
0: działać.
1: Link działa. Tak, całkiem możliwe.
2: Podejrzewam, że Te efekty są, tylko że po prostu
1: tylko, że my ich nie powie. Tak, że my ich nie zauważamy, więc jeżeli ktoś na przykład chciałby potestować, wysłać na przykład komuś przykład takiego sformatowanego maila, wysłać komuś widzącemu i by się ta osoba mogła wypowiedzieć na temat tego, jak to tam wygląda, no to fajnie, żeby się podzielił w komentarzach taką informacją. No w każdym razie jest możliwość jakiegoś prostego formatowania tekstu w Microsoft Outlooku, aplikacji pocztowej, z której ja osobiście bardzo chętnie korzystam, bardzo ją lubię i polecam. Zdecydowanie wygodniejsza i dzięki powiadomieniom push i inteligentnej skrzynce odbiorczej moim zdaniem zdecydowanie bardziej użyteczna niż iOS-owy mail. No ale to co kto lubi. Tymczasem z iOS-a przenosimy się na Androida. Pawle, co nowego w Androidzie, w aplikacjach na Androida?
0: Wyszło kilka ciekawych aktualizacji różnych aplikacji popularnych, używanych przez nas tu, myślę, nie tylko przez niewidomych, ale także. I myślę, że warto o tym wspomnieć. Po pierwsze YouTube. YouTube miał taką przypadłość ostatnimi czasy, że po uruchomieniu odtwarzania filmu znikały bardzo szybko kontrolki pozwalające na zarządzanie odtwarzaniem, czyli przewiń w tył, przewiń w przód, play, pauza, odtwarzanie i tam pełny ekran, tak dalej. Teraz wprowadzono nowość, która polega na tym, że możemy w ustawieniach YouTube'a ustawić przez jaki czas te kontrolki będą widoczne na ekranie, a w Androidzie 10 nawet będzie to ustawienie uzależnione od systemowych ustawień czasu reakcji, bo Android 10 taką opcję dostępności ma. Dla osób, które czegoś takiego potrzebują, można też ustawić, żeby nigdy nie znikały. No i to jest fajna sprawa, bo nareszcie może celować, bo jakiś czas już miałem z tym problem. Te kontrolki się nie pojawiały, albo trzeba było poklikać gdzieś tam, żeby się pojawiły. A teraz już da się kontrolować, żeby były lub ich nie było, w zależności od naszych tam różnych upodobań. To jest jedna rzecz z YouTube. Drugą fajną rzecz zaproponował Podcast Addict. W Podcast Addict doszła opcja ustalenia, z których rozdziałów podcastu będziemy chcieli, których rozdziałów będziemy chcieli posłuchać. Czyli możemy sobie stworzyć dla konkretnego odcinka, na przykład Tyflo Przeglądu, z góry taką playlistę, że interesuje nas ten temat i jeszcze ten temat. I zostaną tylko te tematy nam odtworzone jeden po drugim i w ten sposób nie musimy przeklikiwać ręcznie po całej tej strukturze tematów, żeby słuchać tego, co nas interesuje. Też Advanced Braille Keyboard się ukazał nowy. Mamy opcję kurtyny, czyli teraz możemy pisać w Braille'u na tejże klawiaturze w taki sposób, żeby nikt nie widział, co piszemy. To już Soft Braille Keyboard taką funkcję miał dość długo. Też jest nowy speak, który automatycznie wykrywa orientację obrazu, który sfotografował i może automatycznie go obrócić, tak by sobie najlepiej ten tekst odczytać. Też są jakieś poprawki w wykrywaniu języka, poprawki w etykietowaniu przycisków. WhatsApp z kolei pracuje nad udostępnianiem linków do czatów grupowych poprzez kody QR. Także po zeskanowaniu kodu będziemy mieli opcję dołączenia do czatu. SuperSense to taka mniej chyba znana aplikacja. To jest ta aplikacja, która teoretycznie pozwala wyszukiwać przedmioty w przestrzeni, że wpiszemy na przykład klucze, no i on będzie nam szukał kluczy tak długo, aż znajdzie i już aparat je zobaczy, wtedy zawibruje, zapiszczy, coś się wydarzy. No i ta aplikacja ma również opcję czytania tekstu w czasie rzeczywistym i tam doszła opcja odczytywania tekstu z obrazu udostępnionego z innej aplikacji. Więc no, dużo się dość dzieje, warto czasem w ten sklep Play zajrzeć i przeczytać sobie co nowego, bo też my na bieżąco nie mamy po prostu takich mocy przerobowych, żeby wszystko kontrolować i o wszystkim informować, ale to co widzimy, przynajmniej to co ja widzę, jeśli chodzi o apki na Androida, to tutaj też czasem zanotuję.
1: I oczywiście, jeżeli wam coś ciekawego się pojawi w zasięgu wzroku, słuchu, bądź też innych zmysłów, to możecie nam dać znać. 123-834-835 albo tyfloprzeglad@gmail.com, jeżeli macie ochotę do nas napisać. No i też komentarze pod audycją. My te komentarze przeglądamy i jeżeli jest coś, do czego możemy się odnieść, albo jeżeli jest też coś, o czym możemy powiedzieć, to rzecz jasna o tym mówimy w kolejnej audycji, w kolejnym Tyflo-przeglądzie na antenie Tyfloradia. A teraz kolejna ciekawostka, tym razem dotyczyć będzie tematu, który już kiedyś poruszaliśmy na antenie Tyfloradia. To konkretnie uczynił Robert Łabęcki i Dawid Pieper, bo oni sobie rozmawiali o lutowaniu. A teraz okazuje się, Mikołaju, że ty znalazłeś jakąś informację, że ktoś będzie niewidomych uczył tej sztuki, prawda?
2: Prawda. Amerykanie prowadzą jakieś warsztaty, ja obserwuję kobietę chyba nawet na Twitterze, tutaj z góry przepraszam wszystkie panie za to nie do końca fortunne sformułowanie, która uczy niewidomych lutować właśnie i uczy niewidomych wszelkiego rodzaju pracy z Arduino i wszelkiego rodzaju tak, tymi małymi takimi komputerkami do wszelkiego rodzaju zastosowań właśnie w robotyce, w tworzeniu jakichś takich własnych układów. No i wydano właśnie artykuł, do którego link też pojawi się w komentarzu, artykuł bazujący w ogóle na jakimś artykule z roku z lat 80., ale że tak powiem zmodernizowany i przerobiony, żeby był adekwatny do roku 2020, jak osoba niewidoma może posługiwać się lutownicą i tego typu urządzeniami. Ja jakby w temacie nie siedzę, więc się na temat rzetelności artykułu nie wypowiem, no ale osoba, która niewidomych takich rzeczy uczy, coś takiego wrzuciła, więc myślę, że osoby, które znają język angielski, a lubią takie tematy, mogą się zapoznać.
1: Oczywiście, że tak. Być może niektórym ta sztuka się przyda, no zwłaszcza jeżeli ktoś chce gdzieś tam powiedzmy swoją przyszłość związać z kierunkami technicznymi i takimi bardziej elektronicznymi, a wiemy, że co niektórzy mają tego typu zainteresowania. A teraz czas na kolejną informację, która myślę, że ucieszy użytkowników iOS-a, a wytrąci argument przynajmniej jeden z ręki tym, którzy twierdzą, że Android jest taki super, bo na Androidzie można mieć zewnętrzną syntezę, a na iOSie nie. A tu się okazuje, że będzie można, być może będzie można w iOSie 14 lub później. To jeszcze dokładnie nie jest sprecyzowane, ale jak dowiedział się portal MacRumors, a poinformował o tym serwis mójmac.pl w polskim świecie nadgryzionego jabłka, Apple pracuje nad frameworkiem, czyli takim mechanizmem, który się nazywa Voice Provider. No jak sama nazwa wskazuje, będzie to taki mechanizm, który umożliwi instalację w systemie głosów, które są głosami zewnętrznymi. Więc na przykład ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację taką, że doczekamy się na przykład na iOS-a Speaka. Albo doczekamy się jakichś innych syntezatorów. Ja bym na przykład bardzo chętnie widział Speaka Altixowskiego, nawet jako opcję płatną, czemu nie? Kilkadziesiąt złotych byłbym w stanie zapłacić za możliwość korzystania z voiceovera przy użyciu właśnie tej syntezy. Taki mechanizm prawdopodobnie pojawi się w iOSie 14, natomiast nie jest to jeszcze do końca potwierdzone, bo są tu różnego rodzaju kwestie bezpieczeństwa, które Apple musi najpierw zweryfikować i to intensywnie przetestować, no bo taka synteza, która będzie syntezą zewnętrzną, która będzie aplikacją zewnętrzną, podobnie jak w przypadku klawiatur, będzie miała dostęp do wszystkiego. Klawiatura ma dostęp do wszystkiego tego, co wpisujemy, a synteza ma dostęp do wszystkiego, co nam się na ekranie pojawia. Także
2: Podejrzewam, że znając Apple, to będzie w ogóle jakby osobny komponent, który będzie odizolowany całkowicie od systemu, całkowicie od aplikacji, całkowicie od sieci i jakby ustawienia z aplikacji typu prędkość,

0: ale do aplikacji już, czy tam do sieci żadnych danych nie będzie w stanie przekazać, jakby, że aplikacja nie będzie wiedzieć totalnie, co się z tym komponentem dzieje i co użytkownik czyta. Ja podejrzewam, że to tak może być
1: I
0: rozwiązane.
1: jest to całkiem możliwe, no bo jakoś muszą zadbać o bezpieczeństwo tego. To jest zbyt poważna sprawa, żeby sobie to tak lekceważyć, bo prywatność, no, jest rzeczą

0: ważną i dla Apple zawsze prywatność była istotna. Te aplikacje będzie można sobie po prostu pobierać normalnie ze sklepu App Store, więc jest szansa, że za jakiś czas doczekamy się jakichś zewnętrznych syntezatorów. No ja się na to bardzo cieszę. Przyzwyczaiłem się jakoś do tych głosów, które mamy teraz, ale naprawdę chętnie pokorzystałbym z czegoś nowego, a polskiej syntezy mamy już kilka opcji, na przykład właśnie na Androidzie i z miłą chęcią zobaczyłbym tego typu syntezę również na iOSie.
1: Ja, że tak powiem, już troszkę tu zaczepiałem, jak omawialiśmy chyba w zeszłym roku iOSa 13, że do przodu idzie cała personalizacja w Apple'u i ja tak trochę tu trollowałem, że to może jeszcze wprowadzą syntezatory. No i ba, i chyba coś się zaczyna dziać.
0: I się zaczyna.
1: Ja na to czekam. Ja powiem szczerze, że rozważyłbym, jeżeli taki obrót, takiego obrotu nabiorą sprawy, że rozważyłbym pewnie iOS-a jako coś więcej niż tylko iPod. Ale mnie zastanawiają dwie rzeczy. Po pierwsze, kto najbardziej z tego w ogóle skorzysta, jeśli chodzi o nasze polskie realia, bo na Androidzie, zwłaszcza ostatnio, aż tak wiele tych opcji nie ma. No one jakieś są, ale to też nie jest tak, że to jest jakieś całe spektrum, bo mamy Google TTS-a, który na pewno nie zostanie przeportowany, bo to jest produkt typowo Google'a i on jest tylko na Androidzie i w całym ekosystemie Google. Mamy Acapelę, która istotnie może zostać przeportowana. Mamy eSpeak'a, który może zostać przeportowany. Mamy Procapole, która też może się pojawić, aczkolwiek czy to będzie aż z taką korzyścią?
0: Akurat Poli to ja bym niekoniecznie chciał używać, bo tam właśnie jest mnóstwo błędów w tej syntezie, także nie, dokładnie, zdecydowanie nie. Natomiast wiesz,
1: no i poza tym
0: ja powiem szczerze, liczę na to, liczę trochę na to, że się Altix obudzi. I o ile na Androidzie być może nie widzieli w tym jakiegoś biznesu, to może tu zobaczą i gdzieś tam nam spika zafundują. Podejrzewam, że będzie to niezbyt tanie rozwiązanie, jeżeli w ogóle zostanie coś takiego wdrożone, ale naprawdę ja bym bardzo chętnie korzystał ze spika na iOSie.
1: Nie, no jasne. Ja też, ja oczywiście nie mogę odżałować tego, że z Syntokiem 1.6 nie ma
0: Syntoka,
1: jakiegoś określonego statusu tej
0: na
1: bazy
0: Syntoka
1: kodowej.
0: Na Syntoka to niestety bym to nie liczył ze względu na to, że Neurosoft się po prostu tym w ogóle już nie zajmuje.
1: No jasne, ale nawet gdyby ten kod został, ale to już jest kwestia jakichś marzeń, petycji, może
0: dokładnie
1: kiedyś coś by się udało zorganizować.
0: Dokładnie.
1: Natomiast no SMP również też taka sytuacja trochę chyba niejasna, czy to się jeszcze rozwija, czy już kompletnie nie, czy coś
2: ja
1: się będzie działo.
2: Na którąś list ostatnio, że w ogóle SMP to ma problemy z Windowsem 10, że w ogóle to w ECE mówią, że oni w ogóle chcą to wycofać ze sprzedaży, że oni w ogóle się tak mało tym już powoli interesują, bo niby ludzie nie za bardzo chcą nawet to kupować.
0: No bo to powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo specyficzna synteza. To jest chyba jedna, to jest chyba najbardziej specyficzna synteza z tych wszystkich, które są dostępne na polskim rynku. To ma oczywiście, SMP ma swoich zwolenników, ma swoich fanów, ale ta synteza dla mnie jest naprawdę najdziwaczniejszą z tych wszystkich, które są i taką dla mnie najmniej strawną, ale to jest moje osobiste odczucie i absolutnie nie mam zamiaru tu do nikogo do tego odczucia przekonywać, bo sam korzystam z syntezy, której już dawno nie ma, która dawno nie jest rozwijana. Mowa tu oczywiście o Apollu. Także
1: no ciekawe, czy by ktoś zrobił wsparcie sprzętowe, do sprzętowej syntezy na iOS.
0: Apollo na Bluetoothie.
1: Ale nie, no rzeczywiście szkoda, że te syntezatory, które są jakoś, mają swoich zwolenników, a są porzucane przez firmy, że nie są w jakiś sposób na przykład otwarte na tej zasadzie, że okej, nie chcemy tego wspierać, nie chcemy tego nawet sprzedawać.
0: Ale macie tu i
1: nie
0: ktoś coś z tym zrobi.
1: Ale jeżeli ktoś by był zainteresowany dalszym rozwojem, bo są użytkownicy, no to fajnie by było, gdyby to się, jakkolwiek te firmy się określiły względem tych, którzy dalej są wierni tej konkretnej syntezie. Bo rzeczywiście ten polski rynek zaczyna się coraz bardziej kurczyć, tak niepokojąco. Iwona też oficjalnie znika. No są jacyś redystrybutorzy, ktoś kto tam tworzy jakieś tam, nie wiem, czy Harpo jeszcze sprzedaje Iwonę?
2: Chyba
1: Harpo sprzedawało, tak?
0: Chyba tak.
1: No okej, okay, ale nie ma chyba
2: Harpo
1: szans.
2: To przejęło.
1: No przejęło, ale nie bazę kodową. Czy jest portowanie jakieś na inne platformy? Pojawi się, myślicie, na przykład na iOS-a Iwona?
2: Ale
1: bo na Androida nie ma opcji.
2: Iwona jako tako jest na iOS-ie w kwestii na przykład Voice Dreamów.
0: Voice
2: przecież.
0: Dream, tak.
1: No to jest SDK, okej, okay, ale SDK do APEC. Mm. Jak konkretny deweloper sobie zażyczy, a czy oni sami by zrobili jakiś taki ruch, żeby to powstało jako natywna synteza?
0: No w dzisiejszych
1: czy w ogóle mogą
0: czasach...
1: Mogą takie coś zrobić w obliczu tego, że
0: w dzisiejszych
1: Amazon,
0: czasach
1: no?
0: Właśnie to jest kwestia dyskusyjna. No ale słuchajcie, poczekajmy po prostu na to, co przyniesie przyszłość. Niech najpierw w ogóle Apple wdroży te rozwiązanie, a potem będziemy się zastanawiać, gdzie uderzyć i kogo namawiać do no tego, tak. Żeby jednak jakiś użytek z tego zrobił. A no, mamy jeszcze Gregora. Grzegorzu, tu no apel tak. Do Grzegorza Złotowicza, jeżeli tak. Nas słuchasz, rozważ.
1: No z tym to voiceover by śmigał.
0: No,
1: prędko
0: i chyżo. Bo być może jest to też jakaś opcja. Dobrze.
1: Ja myślę, że najbardziej wygra angielski świat, bo Eloquence'a w końcu ludzie dostaną.
0: Oraz,
1: nie, odkąd iPhone został.
0: Słuchajcie,
2: nie
0: oraz...
2: To, bo 64-bitowy system, tylko i wyłącznie.
1: No tak, przepraszam,
2: to samo, co jest teraz z Androidem.
1: Wiem. I też druga rzecz, która mnie zastanawia. Czy Apple przygotuje jakąś strategię, ale tu się raczej nie martwię, gdyby taki syntezator się wykrzaczył i nagle przestał mówić, bo
0: no
1: się
0: właśnie,
1: program zawiesi.
0: No właśnie, to jest interesujące. Ale słuchajcie, ja myślę, że przede wszystkim wygrają te państwa, a są przecież takie cały czas, które nie mają natywnego wsparcia dla swoich języków, jeżeli chodzi o Apple. Więc, no a jest trochę takich państw. No więc myślę, że po prostu tu faktycznie będzie jakieś mocne parcie na deweloperów jakichś lokalnych syntezatorów, które
1: to
0: zaczną
1: prawda.
0: Powstawać. I Apple ma w tym również jakiś interes, tanim kosztem stosunkowo będzie w stanie pozyskać kolejne rynki klientów, także i niewidomych, więc myślę, że jest to jakaś opcja. Myślę, że się jednak tego doczekamy, że to nie są tylko jakieś takie plotki. Być może w iOSie 14, jeżeli nie, to pewnie w 15, jak to dobrze przetestują i po prostu będzie.
2: A tak swoją drogą Apple podobno zatrudnił sporo programistów i lingwistów związanych gdzieś tam z językiem polskim i takie ruchy już były obserwowane wcześniej w innych językach i najczęściej kończyły się tym, że to oczywiście z 2-3 lata później debiutowała Siri w danym języku.
1: No tak, to już ostatnio były jakieś ogłoszenia w Warszawie,
0: że szukają, owszem. No ale to na razie jeszcze jakieś takie pogłoski zupełnie niesprawdzone. Dobrze, słuchajcie, proponuję, żebyśmy
1: przyszli...
0: A jeżeli
1: przyszli... by was interesowały jeszcze na szybko ten, jeśli by was interesowały jakieś ciekawe eksperymenty z syntezą mowy, to jest strona 15, tak jak 15.ai, gdzie są w ogóle różne ciekawe, oczywiście po angielsku, ale głosy 44 kHz, tworzone też za pomocą AI do przetestowania, naśladujące postaci z gier. Na przykład jest GLaDOS z portala, jeżeli ktoś kojarzy, albo jest ta, jak ona się nazywała, ta, no, mój mały kucyk, ta główna.
0: Nie pamiętam.
1: Postać. Z Doktora Who, w ogóle z paru różnych uniwersów takich popkulturowych, amerykańsko-brytyjskich są postaci i możecie się bawić w generowanie tekstów do 140 znaków i ściąganie z tego plików WAV. No więc jakby ktoś chciał, to...
0: To można się pobawić.
2: Poniżej w newsach. Zresztą strona jest genialnym przykładem na to, jak dostępności nie robić, bo na stronie z przykładami przycisk play ma atrybut area hidden ustawiony na true, czyli jest ukryty dla screen readera. Dlaczego? Nie wiem.
0: Super.
1: No nie, tam w ogóle nie ma pól wyboru do postaci, tylko są klikalne elementy i nie wiesz do końca, czy wybrałeś, czy nie, bo to się nie odświeża potem.
0: Słuchajcie, bo oni na razie...
1: Jest śmieszna ta strona.
0: Oni na razie zrobili syntezę. Dostępność będą robić później. Przecież syntezy nie używają niewidomi. Co wy?
2: No, tak jakby. No.
1: Dostępność jako ostatni krok w planowaniu?
0: Tak jest.
1: To się uda.
0: Dobrze, Pawle, skoro już jesteś przy głosie, to teraz... Kolejny news od ciebie. Speech Label to jest jakieś nowe oprogramowanie, tak, na Androida. Z nazwy sugeruje, że jakiś etykietownik. A o co chodzi, to już więcej powiesz na pewno ty.
1: Tak, aplikacja okazuje się, że aż tak nowa nie jest. Ostatnia aktualizacja była w październiku zeszłego roku, ale dopiero teraz została odkryta przez kogoś na liście androidowej. Aplikacja jest takim penfriendem w telefonie, czyli możemy posługiwać się kodami kreskowymi bądź etykietami NFC które to skanujemy po raz pierwszy. Gdy zostaną one zeskanowane, możemy im przypisać albo tekstowy opis i nawet mamy dwa pola, tytuł i opis. I możemy nagrać krótką notatkę dźwiękową, która zostanie odtworzona w momencie ponownego zeskanowania tego taga lub tego kodu kreskowego. Aplikacja pozwala nam również kupić tagi NFC lub pakiety z takimi naklejkami na kody. Możemy korzystać z tego, co już jest na produktach. Ja testowałem akurat na kodach NFC, znaczy na tagach, i rzeczywiście po zeskanowaniu po raz pierwszy pojawiła się opcja nadania temu nazwy i nagrania czegoś. Nagrania niestety 8 kHz, takie telefoniczne bardzo, ale chyba do opisywania niewiele więcej potrzeba. No i możemy następnie po raz kolejny przyłożyć taga do telefonu i zostanie on wykryty i się otworzy dokładnie to samo okienko, łącznie z całą edycją, tylko że nagranie zostanie nam automatycznie odtworzone. No i potem możemy sobie z tego wyjść i skanować dalej. Aplikacja z pozoru prosta, no ale właśnie na grupie antkowej się otwarła dyskusja, która jest swoją drogą bardzo ciekawa też, myślę, i tutaj dla nas. Jaki byłby najlepszy sposób w sumie właśnie zastąpienia takiego penfrienda telefonem? Czy właśnie skanowanie jakichś kodów typu QR kreskowe, czy NFC, czy na przykład jakaś sztuczna inteligencja, która rozpoznaje cały przedmiot i do tego przedmiotu przypisuje jakąś konkretną etykietę. Ja nie miałem jeszcze okazji się bawić, a ponoć warto, aplikacją Jaśka Szustera, QR Voice Sticker, która ponoć wyróżnia się tym, że ona bardzo szybko rozpoznaje te etykiety i potrafi tak jedną za drugą. Słyszałem, więc no.
2: Ja sam nie posiadam, bawić się bawiłem, ale nie posiadam. Słyszałem kiedyś też tylko, nie czy wywiad, czy sam rozmawiałem, czy ktoś gdzieś przede mną, obok mnie na konferencji Reha for the Blind rozmawiał właśnie z autorem aplikacji. No i co się okazało? Mówi właśnie autor, dlaczego nie Android? Oczywiście informacja pochodzi sprzed kilku lat, więc jeżeli jest nieaktualna, to przepraszam, ale jak na tamten czas iOS miał podobno zdecydowanie lepsze API i zdecydowanie lepszy silnik odpowiedzialny za rozpoznawanie tych kodów QR, bo tak naprawdę jakby cały ten element związany z przetwarzaniem obrazu i z wyłuskaniem kodu QR z tego, co widzi aparat, nie był tworzony przez autora aplikacji, tylko był po prostu wykorzystany, on już był w iOS-ie i tylko był okiełznany przez tego autora i po prostu użyty. I dlatego on podobno był po prostu bardzo dobry i bardzo fajnie działał. Co do Androida, podobno działało to zdecydowanie gorzej i autor po prostu nie chciał wydawać aplikacji, reklamować jej jakby tą samą marką dobrej, fajnie działającej aplikacji, która działa po prostu zwyczajnie w świecie źle, gorzej. Bo
1: No
2: po prostu wiadomo, jeżeli odtwierdził, że Android po prostu ma gorszy algorytm i nie chce wydawać aplikacji o takiej jakości, na jaką Android mu pozwala.
1: No ja na przykład widzę taką prawidłowość już na kilku tego typu aplikacjach na Androidzie, że Android ma jakieś opóźnienie. On nie potrafi tak naprawdę i nie jest dostosowany jakoś, chyba że deweloperzy do czegoś nie mają dostępu albo nie wiedzą, do rozpoznawania rzeczy w czasie rzeczywistym. Tam jest jakieś opóźnienie. To nie jest tak, że my przesuwamy kamerą. Znaczy są aplikacje, które to potrafią. Typu właśnie to, co Tomecki czasami tu opowiada, te Brincando, Como, Braille, tam Smart Braille kiedyś, że one czytają jakkolwiek, ale szybko. Natomiast takie aplikacje, już się spotkałem z kilkoma, bo i Voice Dream Scanner i Envision. Może to jest jakieś po prostu akurat zbieżność związana z czymś innym, przypadek, ale on jakoś potrzebuje sobie coś odświeżać co jakiś czas, więc to jest tak, że na przykład w Envision, nie wiem jak Envision na iOSie, może wy mi powiecie, ale w Androidzie ja muszę zawiesić aparat nad danym tekstem, odczekać chwilę i on co jakąś sekundę, dwie robi jakby odświeżenie i czyta to, co aktualnie widzi, więc ja nie mogę robić czegoś takiego, że wywijam telefonem dookoła i on czyta to, co widzi w czasie rzeczywistym. Tam jest jakieś odświeżanie.
0: Jeżeli chodzi o iOS-a, no to też jest jakieś odświeżanie, ale mam wrażenie, że występuje ono częściej niż co

0: Może po prostu, słuchajcie, sprawa rozbija się o to, że Android jest przygotowywany na tyle platform, że najzwyczajniej w świecie no, pewne rzeczy gdzieś tam musiały zostać wykorzystane jak, w jakiś taki bardziej uniwersalny sposób, że nie można było tego tak spasować. Chociaż tu nasuwa się pytanie, a dlaczego niektóre aplikacje jednak mimo wszystko mogą, tak jak wspomniany ten program Brincando, tak? To jest pytanie.
1: Może korzystać z jakiegoś właśnie lżejszego silnika, który może takich rzeczy nie wymusza, albo kosztem tej jakości, czy kosztem po prostu wyników, tej dokładności, jest to w stanie pozwolić na większą prędkość. No, no nie wiem.
2: Może też jakaś zewnętrzna biblioteka, nie to, co oferuje Android, ale po prostu to, co oferuje jakiś tam inny deweloper, który bibliotekę stworzył i którą sobie można gdzieś tam dołączyć do aplikacji.
0: To jest też całkiem możliwe.
1: No też możliwe.
0: Dobrze, słuchajcie, to pozostajemy w świecie Androida. Mamy kolejną platformę do zdalnego sterowania naszym telefonem. Ta platforma nazywa się VoxMate. Tu, Pawle, ty masz jakieś informacje, ale Mikołaj też widzę, że również dysponuje.
2: Nawet nie zdalnego sterowania, a takiego prostego, ułatwionego sterowania. Ja bym to trochę porównał do tego, co... czy to kiedyś Klango na komputery, czy to Dolphin Guide trochę, bo idea, czy nawet może Mobile Accessibility Suite, który to Code Factory kiedyś...
0: A, czyli to takie reklamował. Coś, czyli to takie coś, taki launcher jakiś prosty jakby, tak? Bo tak, ja myślałem, że to jest jakieś narzędzie, którym po prostu łączymy się z telefonem i nim sterujemy. Okej, okay, to już wyjaśniłem.
1: Poniekąd też, bo jest część online, która pozwala nam pewne treści do tego telefonu wkładać z komputera, na przykład nasze ulubione stacje radiowe, jakieś tam RSS feedy, logowanie się do portali społecznościowych, to robimy z komputera. A potem po stronie telefonu jest już obsługa i obsługa jest ograniczona do 4 gestów. Ja się domyślam, bo jeszcze tego nie testowałem, na testy się dopiero zapisałem, że to jest gest góra-dół, to jest ten poprzedni, następny element. Prawo to jest pewnie wejście jakby do środka tam danego elementu i w lewo to jest wróć. Myślę, że to tak będzie. No i na ten moment są podcasty, są stacje radiowe, są jakieś wiadomości, nie wiem, czy to jest jakkolwiek konfigurowalne, są jakieś biblioteki z książkami audio, prawdopodobnie nie polskie. Znaczy wspomniana była RNIB, ale pewnie będą otwarci na integrację z innymi. Jest Reddit, co ciekawe, interfejs do Reddita i to będzie, myślę, dla mnie przynajmniej na ten moment najciekawsze, no bo nie mamy dystopii na Androida. No, ale są różne plany i to się tam nazywa Voxlets, każda taka integracja i są duże dość plany. W ogóle za całym projektem stoi ekipa, której przewodzi, albo tam ważnym elementem jest Jakob Rosin, czyli no, postać znana gdzieś z różnych tworów muzycznych, głównie tam przy współpracy z André Louisem. On chyba nadal jest, przynajmniej jakiś czas temu był prezesem Estońskiego Związku Niewidomych. Mówimy o Jakobie z Estonii. Więc osoba, która jak najbardziej ma pojęcie o dostępności, więc to nie jest kolejny taki projekt, gdzie ktoś stwierdził, że wyważy już otwarte drzwi i stworzy coś po prostu, co zrewolucjonizuje życie wszystkich niewidomych, tylko osoba, która też no, na co dzień korzysta ze smartfona, sama nie widzi od urodzenia i zna się na tych rzeczach, więc myślę, że za tym stoi jakaś też większa troszkę wizja. Zdaje się, że po prostu no, chodzi o to, że screenreadery, że ta cała wizualna otoczka, że jakby screenreader jako sposób obejścia czegoś, co nie zostało stworzone z myślą o niewidomych, nie zawsze się sprawdza, że te gesty, tego się trzeba nauczyć, że nie wszyscy potrafią. I chcieliby spróbować czegoś, co zaczyna się od głosu, że jakby podstawową jednostką czy podstawowym rdzeniem jest interfejs głosowy, albo sterowany głosowo, albo po prostu zbudowany tak, żeby wydawać komunikaty głosowe do użytkownika. No i z czasem to może się to przerodzić w coś, co zainteresuje też użytkowników bardziej zaawansowanych. Natomiast na ten moment będą różne integracje, będzie nawet w wideo pokazywany był jakiś prosty GPS, jakieś pokazywanie miejsc w pobliżu, jakieś skanowanie rzeczy, różnego rodzaju właśnie integracje, czy to z Facebookiem, o Facebooku była coś mowa, ale nie wiem, jak czy to jest w ogóle realne z uwagi na to, jak Facebook bardzo odcina dostęp do API. I różnego rodzaju inne społecznościówki, komunikatory, konsumpcja multimediów, korzystanie też z telefonu, dzwonienie, SMS-y. No zobaczymy. Ja już widziałem takie rozwiązanie w formie czegoś open source,

0: było lata temu i przepraszam, to mój telefon stwierdza, że będzie mi teraz informował o wszystkim. Bardzo możliwe, że coś z tego wyjdzie. No, aplikacja w każdym razie dla beta testerów, bo można się do beta testów zgłaszać, ma być darmowa. Potem dla pierwszych 200 osób, dobrze czytałem? 200 czy 200 tysięcy, bo tam coś czasem mi się z przecinkami kopie. Ma być za $12, za $3 miesięcznie, a dla całej reszty za 12.
1: No a jakaś opcja na wykupienie wieczystej licencji powstaje. Też będzie, czy raczej chcą to
0: na razie nic
1: na zasadzie
0: o tym nie wiadomo. Na razie nic
2: Co
0: nie wiadomo.
2: Byłoby fajne w naszych polskich realiach aktywnego samorządu.
1: Oczywiście, nawet jeżeli by to kosztowało odpowiednio drożej, ale jakby dało się na to fakturę wystawić, to rzeczywiście w takiej sytuacji byłoby to fajną sprawą. A teraz ostatnia informacja z gatunku naszych tyflo spraw, bo za chwilę przejdziemy do takiej mainstreamowej technologii, chociaż w sumie TeamTalk to jest komunikator nie tylko dla niewidomych, ale gro niewidomych z tego komunikatora korzysta, a tu się okazuje, Mikołaju, że ktoś coś niemiłego zrobił ze stroną tego projektu.
2: Tak, strona projektu została najzwyczajniej w świecie zhakowana. Możemy sobie przejść na brware.dk, czyli stronę projektu. Strona się normalnie otwiera, wszystko fajnie, ale na samej górze mamy link aubrekate. Klikamy. Hot schemale, porn videos i tak dalej. Czyli innymi słowy, jakiś przemrany i podejrzany serwis porno wkleił sobie swojego linka na samą górę strony bearware.dk, czyli twórcy TeamTalka.
1: Niestety takie rzeczy się dzieją i takie rzeczy mają bardzo negatywny wpływ później na pozycjonowanie tych stron w Google, bo może się okazać, że za jakiś czas Google wyrzuci stronę TeamTalka, jeżeli Björn, czyli autor TeamTalka, nic z tym nie zrobi. No podejrzewam, że zrobi w najbliższym czasie, ale jeżeli by nie usunął takiego odnośnika, to za jakiś czas po prostu ta strona może wylecieć z indeksu Google'a w ogóle i potem czasem naprawdę dość trudno na ten indeks ponownie wskoczyć. Także to nie tylko chodzi o to, że ktoś tam sobie wstawił jakiś link. Prawdopodobnie ten link nawet nic złego nie robi i na tej stronie nic się tam złego nie dzieje. Ty, Mikołaju, coś mówiłeś, że jak wchodzisz na stronę, to tak nagle procesor zaczyna intensywniej liczyć coś tam.
2: Podejrzewałem kopareczkę do kryptowalut, którą ktoś sobie tam osadził. Czy ona tam jest? Tego nie wiem.
1: Tak, to trzeba by było jakiś intensywniejszy research zrobić na ten temat, ale w każdym razie no uważajcie, przynajmniej na chwilę obecną, na stronę bearware.dk. Dobrze, że ja kilka dni temu ściągnąłem TeamTalka, mam nadzieję, że nic tu złego się nie dokleiło do pliku wykonywalnego. Nie wskazuje nic na to.
2: Pobieracie z App Store, bo tam będzie wersja bezpieczna.
1: No dobrze, tylko jak ktoś, wiesz, nie ma...
2: Czy tam Google Play.
1: Tylko jak na Windowsa ktoś chce, no to skąd?
2: No to ma lepiej problem. Kogoś poprosić, szczerze.
1: Tak, bo nie wiadomo, co tam jest. Nie wiadomo, co tam jest. Być może zainfekowane zostały również pliki. Tego po prostu na chwilę obecną nie wiemy. Wiemy, że coś niedobrego się dzieje. Miejmy nadzieję, że Björn jak najszybciej coś z tym zrobi.
2: To jest, słuchajcie... Tak jak obecnie z koronawirusem, najprawdopodobniej nic się nie stanie, ale lepiej tego nie robić.
1: Dokładnie, lepiej po prostu zachować pewne środki ostrożności. Nie ma co panikować, ale ostrożności nigdy dość. Teraz tak a propos trochę koronawirusa. Przechodzimy do informacji już takich mainstreamowych, że się tak wyrażę, technologicznych. I na dobry początek kilka słów o kartach Twisto. To Tomek przygotował te informacje. Ja sobie przed audycją kilka słów na ten temat przeczytałem. Otóż użytkownicy kart Twisto całkiem możliwe, że już niedługo, a niektórzy to już nawet i teraz, mają możliwość płacenia za pomocą Google Pay bez podawania PIN-u. Okazuje się, że wystarczy się po prostu autoryzować za pomocą biometrii, czyli za pomocą odcisku palca albo za pomocą Face ID. Tak, czy, no właśnie, czy nie Face ID, tylko za pomocą no, jakiegoś skanu, tak, naszej twarzy. Face ID to na iOSie jest, a to jest usługa realizowana na telefonach z systemem Android. Więc jest taka opcja. No i dobrze, rzeczywiście, że takie możliwości są, że zostanie to wprowadzone. Czy ktoś z was coś wie więcej na temat tych kart Twisto? Jak one są w ogóle popularne w Polsce? Jak to się rozwija? Czy to jest jakiś taki świeży startup?
2: Idea w ogóle jest, z tego co wiem, taka, żeby... I to jest coś, co tak naprawdę wszystkie te systemy typu Apple Pay, Google Pay jakby trochę zlikwidowały potrzebę tej usługi, ale zanim gdzieś te systemy się pojawiły, to taka potrzeba istniała. Idea jest taka, że mamy sobie kartę Twisto, do aplikacji Twisto podpinamy sobie kilka kart naszych jakby prawdziwych, naszych banków.
1: A, czyli to jest taki pośrednik.
2: Kart, nie wiem, prywatną, służbową, dwie kredytowe, płatniczą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Nie mówisz o Curve, Mikołaju?
2: A może tak?
0: Bo Twisto to jest ten czeski startup, z tego co ja kojarzę. Tak? I tam chyba ich kartą przetargową było to, może to, o czym ty mówisz, jest też tam, bo,
2: tak,
0: bo to
2: mogę
0: teraz
2: mylić,
0: te fintechi podpatrują od siebie. Ale oni mieli taką kartę przetargową, że tam można było kupować poniekąd na kredyt, że tam można było kupić troszkę na zapas, nie mając pieniędzy, do jakiejś kwoty. Tak. Oni to odciągali nam z konta jakby na minus, a jak mieliśmy już jakby konkretną kwotę, dostaliśmy jakby rzeczywistą, to można było ją znowu wpłacić na Twisto, ona została wtedy dopiero zapłacona, ale jeśli w ciągu tam jakiegoś okresu zwróciliśmy na przykład ten produkt i nastąpił zwrot tych pieniędzy za to, co kupiliśmy, na przykład w ciągu 14 dni od zakupu, tak jak nam przysługuje prawnie, to Twisto zwracało te pieniądze, więc poniekąd my nie płaciliśmy nic. Płaciło za nas Twisto i zwrot też dostało Twisto. I to, z tego co wiem, jest dość dostępne, ale też z drugiej strony dość proste. Tam niewiele się dzieje w tej aplikacji, więc też nie ma za dużo obszaru, żeby tę dostępność zepsuć. Natomiast jest takie coś rzeczywiście.
2: No. Tak, mogę mieć fintechy, bo tych fintechów w ostatnim czasie to jest sporo. Jest Curve, jest Twisto, jest Revolut, jest to, co Bank Millennium wprowadził, ja teraz już nawet nie wiem, jak to się nazywało. Jest tego sporo i jakby już po prostu mało się ogarnia, co który zrobił, bo
1: tak, bo jest, bo tych firm jest naprawdę coraz więcej i każda chce położyć łapkę na naszych pieniądzach, oczywiście z korzyścią dla nas, żeby nie było, a dla nich przy okazji też. Natomiast jeszcze taka informacja tu a propos kwestii płatniczych od Tomka, że całkiem możliwe jest to, że przyspieszona zostanie procedura, która będzie umożliwiała autoryzację po stronie klienta, a nie po stronie tego, komu płacimy, czyli za pomocą jakichś tam właśnie kodów PIN i tak dalej, że tak globalnie zostanie to przyspieszone, no bo po prostu terminali dotyka wiele osób. Teraz w związku z pojawieniem się koronawirusa coraz częściej mówi się o tym, żeby nie płacić gotówką, bo pieniądze to są siedliska różnego rodzaju niebezpiecznych organizmów dla nas, tak? Jakichś wirusów, właśnie bakterii i tak dalej. No ale przecież taki terminal płatniczy to też nam nie rozwiązuje problemu, bo jak płacimy kartą i musimy wbić PIN, no to ile osób przed nami dotyka tego terminala, dotyka tej klawiatury. A tak, jak autoryzujemy się własnym telefonem i po naszej stronie jest ten proces autoryzacji, czyli jakaś tam właśnie albo biometria, albo kod PIN, no to w tym momencie tego telefonu dotykamy tylko my, więc obcujemy tylko z naszymi mikrobami, a nie z mikrobami wielu, wielu innych osób. Więc być może coś tu zostanie w tej kwestii przyspieszone również. Teraz informacja od Piotra, którego dziś z nami nie ma, ale Piotr kilka ciekawostek do nas dostarczył. Między innymi taka, że pojawiła się aplikacja Messenger na system macOS. Natomiast taka króciutka recenzja od Piotra, że da się korzystać z tej aplikacji. aplikacji. Da się wysyłać wiadomości do znajomych i da się odczytywać te wiadomości, które oni nam będą dostarczać. Natomiast no, wymaga to pewnych zabaw. To nie jest takie proste, nie jest to takie bardzo intuicyjne. Natomiast jest możliwe. Przy tej okazji, słuchajcie, dziś przyszła mi aplikacja Messenger, kolejna aktualizacja Messengera. Byłem w szoku, jak zobaczyłem rozmiar. 30 megabajtów.
2: No i to jest właśnie, słuchajcie, ten redesign, o którym ja ostatnio mówiłem. Odchudzenie bardzo mocne tej aplikacji.
1: Dokładnie. Także no i ostatnio już ona była dość mocno odchudzona, a teraz to naprawdę byłem w szoku, że się pojawiło aż tak, aż takie odchudzenie. Natomiast Mikołaju, czy ty może wiesz, bo jeszcze zauważyłem taki komentarz od naszego słuchacza Krzysztofa, ale no ja nie mam pojęcia, być może ty będziesz w stanie coś podpowiedzieć z tym machaniem, bo Krzysztofowi się bardzo podoba ta funkcja w Messengerze, że można komuś pomachać, a teraz nie może tego znaleźć. Ja z tego nawet za bardzo nigdy nie korzystałem, ale faktycznie ona była kiedyś jakoś tak na wierzchu, że można było tym znajomym machać, a teraz tego nie ma. Coś...
2: Ja nie wiem.
1: Nie wiesz.
2: Ale wiem, że Facebook się chciał jakby trochę chyba pozbyć całego tego długu technicznego, więc kto wie, czy feature nie wyleciał, po prostu uznany za w sumie to niepotrzebny, nieużywany.
1: No właśnie też mi się wydaje, że to tak średnio jest to potrzebne. Przecież jeżeli chcemy do kogoś coś napisać, to wystarczy po prostu napisać zamiast machać. Natomiast no, jak widać, niektórzy z tego korzystają, tak jak chociażby słuchacz Krzysztof.
2: Kiedyś Facebook miał tę funkcję poke, zaczep.
1: Ale to dalej chyba jest. Na mobilnym Facebooku to dalej jest.
2: W sensie, wiem, że kiedyś ludzie z tego faktycznie korzystali, bo mi się zdarzało dostawać takie zaczepki, jeszcze jak czat był w Facebooku. Teraz, oj, już sporo lat nie dostałem.
1: Ja z tego korzystałem chyba dla testów tylko raz, to z naszego punktu widzenia to wyglądało tak, że użytkownik jakiś tam zaczepił cię i można było też odpowiedzieć tą zaczepką. No, totalnie bezsensowna funkcja jak dla mnie, ale jak widać jakieś tam zapotrzebowanie na to było. Kolejna rzecz, kolejna informacja. Tu widzę, że ty, Pawle, też jesteś wymieniony na okoliczność tego newsa. Nowe zestawy Olympusa dla youtuberów, dla podcasterów i reporterów. Czy coś więcej możesz na ten temat powiedzieć?
0: Tak, to znaczy teraz dokładnie już nie pamiętam parametrów, szczerze mówiąc, każdego z tych zestawów, natomiast chodzi o to, że najnowszy rejestrator LSP1 Olympusa jest wyposażony w różne właśnie zestawy teraz. Można go kupić w zestawie właśnie tak jak wymieniłeś, dla youtuberów, dla influencerów, tam dla dziennikarzy, dla podcasterów. I te zestawy też są w różnych cenach, od 650 zł do chyba 750 czy do 800. I właśnie chodzi tylko i wyłącznie o zestaw jakby gadżetów, że razem z tym Olympusem dostaniemy jakieś przesłony na mikrofony, jakiś statyw na kamerę gdzieś tam, no bo któryś z tych Olympus, ten, nie wiem, czy ten konkretny moduł, czy któryś inny ma też opcję nagrywania wideo. No i to jest głównie chodzi o to, że to są te gadżety, które są dołączane.
2: Ciekawości, jak sytuacja tam wygląda z przewodnikiem głosowym?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem.
2: Wiadomo?
0: Ten ma. Nie wiem, trzeba by sprawdzić.
1: No to być może jak będziemy więcej wiedzieli, albo jak nam któryś z tych sprzętów wpadnie w ręce, no to po prostu jakoś go przetestujemy i na pewno damy znać. A jeżeli wy coś więcej będziecie wiedzieli na ten temat, to też koniecznie nas o tym poinformujcie. Tu, Pawle, kolejna informacja od ciebie. Ja też o tym czytałem, mianowicie, że komuś udało się odpalić Androida na iPhone'ie. To bodajże był iPhone 7. Co prawda, nie wiem, który tam
0: iPhone
1: Android.
0: 7 i iPod 7 Touch, aha, więc aha. W sumie urządzenie, które posiadam. Natomiast z jednego prostego powodu nie ma sensu, żebym to testował.
1: Nie ma dźwięku.
0: Po pierwsze, to jest... Nie, dźwięk jest.
1: Już
0: tylko
1: jest?
0: Tak, ten Android.
1: Bo jak czytałem, to nie było.
0: Tak? Aha. A to widzisz, to ja do tego nie dotarłem.
1: To nie było dźwięku, nie było Wi-Fi i nie było niczego jak u Kononowicza prawie, że...
0: A, Tak, o Wi-Fi czytałem, chyba o aparacie i nie wiem, czy o Bluetoothie, czy
1: tak, czymś takim. Tak, i jeszcze ja dotarłem do informacji o dźwięku, że też go nie było.
0: Widzisz, to nie, to ja z dwóch innych powodów stwierdziłem, że nie ma się czym interesować. To znaczy wspominam tu o tym, bo jest to jakiś sposób wydarzenie, które poruszyło technologicznym środowiskiem. I za tym stoi ta sama ekipa, która robi ostatnie jailbreaki. Natomiast, więc wykorzystując ten sam exploit, można z pomocą narzędzia odpalonego na komputerze i podpiętego urządzenia na USB sobie wgrać takiego Androida 10 nawet. Natomiast problem polega na tym, i to znowu widzisz, ja na tym się skupiłem, że po pierwsze ten Android jest bez usług Google jakichkolwiek, czyli też bez TalkBacka, jak się domyślam. I nie da się wgrać G-Appsów, tak jak to się robi przy Custom ROMach, czyli aplikacji Google po prostu za pomocą osobnego pakietu. No mógłbym teoretycznie wgrać TalkBacka, który nie wymaga usług Play. Jest taki TalkBack na F-Droidzie na przykład, na tym sklepie takim z aplikacjami otwartośródłowymi. TalkBack na podstawie źródeł kompilowanych z GitHuba. Taki TalkBack jest. Natomiast to byłaby troszkę starsza wersja. Mógłbym pewnie puścić jakieś komentarze. Też mógłbym pewnie, tylko potem drugi problem. Nawet gdybym to zrobił i potem wyszedłbym, bo to jest taki Android, który się otwiera wewnątrz iOS-a. Można się przełączać między tymi systemami, można wyjść z Androida z powrotem do iOS-a. To nie jest tak, że wymazywany jest stary system. Jest to semi-tether, czyli po prostu po zamknięciu tego Androida wszystkie dane, które sobie zapisaliśmy w tej partycji androidowej, zostaną wyczyszczone. Więc nawet gdyby ktoś widzący pomógł mi ustawić tam screen readera, to ten screen reader za chwilkę by się znowu skasował. Aha. Więc więcej byłoby to zachodu, niż jest to w tym momencie warte. Ale jako ciekawostka, no jest to ciekawe, że po prostu można odpalić Androida na iOSie.
1: A to są początki, pamiętajmy, więc jeszcze nie wiadomo, do czego ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, będą zdolni w przyszłości.
0: Znaczy, to jest ekipa, która już kiedyś Androida jakiegoś odpaliła na chyba pierwszym iPhone'ie. Albo na pierwszym, albo na tym drugim 3G. I zdaje się, że potem właśnie przez długi, długi czas była cisza, więc pytanie, na ile starczy zapału i na ile będzie się dało, na ile Apple tego nie zablokuje, bo widziałem gdzieś już jeden nagłówek, że Apple pozwał coś tych deweloperów, czy planuje, ale to była rosyjska prasa technologiczna, tylko co prawda no, znany serwis jakby tam i gdzieś szanowany, ale tylko jeden, nie widziałem żadnych jakby odniesień do tego w amerykańskiej czy w polskiej prasie technologicznej, więc nie wiem. Natomiast no nie wiadomo, co z tego wyjdzie dalej. Trzeba będzie poobserwować.
1: No tak. Poobserwować też warto rozwiązanie chmurowe, na które wpadłem zupełnie przypadkowo. To jest ponoć chmura dla programistów przede wszystkim. To jest, zdaje się, chmura, cała infrastruktura nazywa się SIA, S-I-A. Natomiast serwer, jeden z serwerów, za pomocą którego możemy wejść do tej chmury, się nazywa Sky. SIASKY.net. O co chodzi i dlaczego to może być ciekawe? Ciekawe może być ze względu na to, że pliki tam wrzuca się w bardzo prosty sposób. Otóż mamy sobie stronę, mamy przycisk przeglądaj i tyle. Wybieramy jakiś plik, który chcemy przesłać, wysyłamy, czekamy na pojawienie się odpowiedniego odnośnika, za pomocą którego możemy pobrać plik i gotowe. No i to jest rzecz pozytywna. Rzeczą mniej pozytywną jest z pewnością to, że taki plik, który pobieramy, no nie może być zbyt duży. Z moich testów wynika, że no jakieś pół giga, 400 mega to jest maksimum, co możemy tam wrzucić. No być może do 1 gigabajta, ale 1 giga to już nie przechodził, zdaje się, więc tam no raczej kilkaset mega. Ale dlaczego mimo wszystko, jeżeli ktoś miałby ochotę, to warto się tym zainteresować? Otóż dlatego, że w bardzo prosty sposób możemy wrzucić ileś plików naraz. Kiedy klikniemy w przycisk przeglądaj na tej stronie, możemy zaznaczyć kilka plików, po prostu na zasadzie, na przykład mamy cały folder, zaznaczamy jego zawartość Ctrl-A, wciskamy Enter i te pliki nam się w tym momencie wysyłają do tej chmury. Problem jest jeden, który się pojawił w momencie, jak to testowałem. Wysyłałem 9 plików naraz. Takich po 400 MB. Podzieliłem je sobie 7-zipem do testów. No i co się okazało? Na 9 plików 3 pliki nie wysłały się. Ale z racji tego, że to wszystko dzieje się w obrębie jednej strony, to żaden problem ponownie kliknąć przeglądaj, zaznaczyć te pliki, które się nie wysłały i je dosłać. I to wszystko mamy w obrębie jednej strony. Później mamy w bardzo fajny, prosty sposób przyciski do kopiowania linków, czyli możemy sobie kopiuj, kopiuj, kopiuj, kopiuj, kopiuj, wkleić to wszystko do jakiegoś maila i wysłać komuś taką wielką paczkę. A jeżeli ktoś dostanie te pliki, dostanie te linki, to może je w bardzo fajny sposób i prosty zapakować do jakiegoś menedżera pobierania, dlatego że to są tak zwane hotlinki. Czyli nie jak na przykład na WeTransferze, że otwieramy tę stronę i musimy jeszcze coś tam kliknąć, pobierz plik i tak dalej i czekać, aż nam to się pobierze. Nie. Od razu otwiera nam się okienko zapisz jako. Po prostu klikamy, wybieramy lokalizację, gdzie chcemy to zapisać, no i te pliki możemy pobierać. To jest w ogóle jakaś chmura, która działa, zdaje się, że w jakimś modelu P2P, natomiast no nie jest to tak, że to każdy może... że to każdy może korzystać z tej chmury, że są jacyś tam użytkownicy tacy po prostu, którzy udostępniają swoje zasoby, tylko chmura jest zbudowana, zdaje się, z serwerów. Ty, Mikołaju, coś wiesz na ten temat więcej, tak?
2: Ja coś wiem na ten temat więcej i idea działania SAI jest bardzo ciekawa i ja bardzo kibicuję temu projektowi, bo tak, zacznijmy od tego, jak działa normalna chmura. Zwykła chmura typu na przykład Dropbox. Mamy sobie firmę, mamy sobie centrum danych, względnie ileś centrów danych i na serwerach w tychże centrach danych trzymane są nasze dane. To są serwery, wiadomo, wysokiej klasy, z bardzo wysokiej półki, gdzieś tam przechowywane w jakichś bezpiecznych miejscach, z jakimś tam super sprzętem, dobrą siecią i tak dalej, z bardzo wysokim tak zwanym uptime'em, czyli czasem działania, że tak powiem, bez przerw, żeby ta chmura nam co chwilę nie padała.
1: Te słynne 99,9%.
2: Tak. I to najlepiej, żeby tych dziewiątek tam widzę cztery były, na przykład 99,9999. No i wiadomo, ileś ludzi na 24 godziny, 7 dni w tygodniu w każdym z tych centrów, żeby w razie czego podejść i naprawić, jak się dysk zepsuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To kosztuje. I dlatego, no, takie chmury kosztują sporo. Jaka jest idea SAI? SAI stwierdziła tak. Jest lepszy sposób. Da się to zrobić fajniej. Serwery z uptime'em typu 95%, które są takimi jakimiś słabymi serwerami zbudowanymi w domu, ale tych serwerów dużo i po prostu podzielenie naszego pliku, naszych danych na kawałki, powysyłanie tych kawałków w 50 różnych miejsc na świecie, kawałek tu, kawałek tu, kawałek tu.
1: I jeszcze jakaś duplikacja także, zapewne.
2: Tak. Także każdy kawałek jest w kilku miejscach. To jest tak zwane read Solomon encoding, czyli bardzo takie wydajne przechowywanie pliku w różnych miejscach. Także nawet jeżeli powiedzmy jeden kawałek stracimy, to nic się nie stanie. Obecnie to jest tam chyba 96 kawałków, które jest wysyłane. Musimy 64 mieć, żeby być w stanie plik odzyskać. Jeżeli mamy co najmniej tyle, to plik jesteśmy w stanie odzyskać, czyli ten margines błędu jest całkiem spory i po prostu wychodzi na to, że jeżeli te serwery mają, właśnie, te serwery mają po 95% czasu działania, ale jakby łącznie prawdopodobieństwo, że tyle z nich nie działa, że nie będziemy w stanie naszego pliku pobrać, jest tak niewielkie, że jakby cała chmura liczona razem ma to prawdopodobieństwo 99,3%. Bo wyobraźmy sobie to tak, mamy na przykład dwa serwery, każdy ma 95% i powiedzmy, okej, jeden padnie, ale jest bardzo duża szansa, że jak jeden padnie, to możemy pobrać z drugiego. A jak mamy na przykład 30, to okej, może być dwie okoliczności, że trzy padną, bo w Europie będzie burza i Europę odetnie, ale zawsze jest Ameryka, zawsze jest Australia i możemy sobie pobrać iluś tam pozostałych, które są gdzieś tam rozmieszczone. I co jest ciekawe, po pierwsze, taki serwer może sobie założyć każdy. Po drugie, to wszystko działa na zasadzie kryptowalut, decentralizacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Efekt to będzie, jeżeli ta sieć się rozpowszechni, to będzie sieć nie do zatrzymania i sieć zdecydowanie bezpieczniejsza od wszelkiego rodzaju torrentów i innych takich.
1: Czyli ta sieć to jednak może być także na naszym domowym sprzęcie uruchamiana. Ja myślałem, że oni to we własnym zakresie w jakichś centrach danych
2: może
1: stawiają.
2: Być. Tak, może być, ale to nie jest na zasadzie, że jeżeli my pobieramy plik, to my wysyłamy plik, tak jak to jest w P2P. To jest na zasadzie, my oferujemy
1: miejsce i pasmo.
2: Mhm. Tak, miejsce i pasmo. Ustawiamy, że my chcemy dolara za miesiąc, za tyle i tyle przestrzeni i ludzie mogą nam wysyłać. Jeżeli my, ten dolar będzie jakby w takim niebycie, jeżeli po miesiącu się okaże, że to faktycznie nam działało tyle, ile nam było działać powinno, no to my dostajemy tego dolara z powrotem. Jeżeli się okaże, że nie wiem, wywalił nam się serwer i w ogóle to nie działało, no to nam po prostu ten dolar znika, przepada. Więc w naszym interesie jest to, żeby ten serwer działał i żeby ludzie mogli z niego pobierać, żebyśmy dostali te pieniądze. No a w interesie jakby użytkowników jest to, żeby przechowywano im dane.
1: Tak, bo to oprócz tego
2: będzie maleć.
1: Bo to oprócz tego, że mamy możliwość wysyłania plików takich bezpłatnych, to też tam jest ileś różnych możliwości wykorzystania tej chmury w sposób komercyjny. Tam płacimy za powierzchnię, płacimy za transfer i możemy sobie tam hostować różnego rodzaju rzeczy. Także to już też jakoś działa.
2: Co oni obiecują? Po pierwsze, jeżeli ta sieć rozwinie się i będzie faktycznie wykorzystywana, to według ich wszelkiego rodzaju obliczeń ekonomicznych, które sobie można poczytać, bo oni to wszystko, co liczą,
1: to
2: mówią,
1: publikują,
2: jak liczą,
1: tak.
2: I na podstawie jakich danych.
1: Ja,
2: tak?
1: właśnie przez to i znalazłem, przez artykuł tak. Opisujący to, że jakieś tam, czekaj, ile? Terabajt za $2?
2: Za dwa dolary. Oni chcą oferować ostatecznie terabajt za $2 za miesiąc, co jest naprawdę ciekawą opcją i ja byłbym w stanie na takie coś pójść, bo nie wiem, jeżeli mamy dużo tych mediów, dużo jakiegoś dysku, no to nie wiem, 8-terabajtowy dysk za nie wiem $16, czyli 40 zł miesięcznie, to jest naprawdę fajna opcja.
1: To nie są wielkie pieniądze, oczywiście, a mamy do tego
2: dokładnie
1: dostęp zewsząd po prostu.
2: Dokładnie. No i co ciekawe, przez to, że to jest sieć, jakby strona Skynetu stroną Skynetu i ona jest jakby tworzona przez twórców SAI, ale cała sieć SAI-a jakby nie ma jednego głównego miejsca, każdy może stworzyć serwer, wszystko jest oparte na kryptowalutach, czyli też nie ma jednej głównej centralnej jakby jednostki, która tym wszystkim zarządza, czyli jest to praktycznie niewyłączalna sieć Mekka dla piratów.
1: Też, no, to prawda. To prawda.
2: Bo zobaczmy to w ten sposób. Ludzie powrzucaliby na to filmy, książki, muzykę, cokolwiek.
1: I tego nie da się stamtąd usunąć.
2: Tak, zrobiono by bazę. Taka na zasadzie, nie wiem, milion filmów i linki do tychże, to by miało, nie wiem, 20, 30 do 100 mega, więc każdy użytkownik mógłby sobie taką bazę bez problemu pobrać i nie ma możliwości żadnymi pozwami, niczym tego
1: usunąć. Teraz ścigać?
2: Tak. I właśnie to jest to, że to jest piękne, rozmyte, co będzie, jeżeli to będzie jakby wykorzystywane, jeżeli to się faktycznie spopularyzuje, to będzie ostateczna rewolucja i ostateczny cios, który wreszcie zabije po prostu całe prawa autorskie i dojdziemy do momentu, gdzie po prostu nie będzie opcji, będzie koniec, bo nie będzie szans nawet zapobiec wykorzystaniu tej sieci w ten sposób.
1: Chyba, że wcześniej wszelkiego rodzaju, co już się tak naprawdę dzieje, wszelkiego rodzaju Netflixy i tak dalej, po prostu najzwyczajniej w świecie sprawią, że nie będzie opłacalne korzystanie z tego typu narzędzi. Do tych celów
2: o to chodzi. O to chodzi. Konkurencja i wolny rynek zawsze sprawiają, że konsumentowi jest lepiej. Przecież ja sam korzystam bardzo intensywnie ze wszelkiego rodzaju Spotify'ów, wszelkiego
1: rodzaju
2: Netflixów.
1: Tak, bo to jest wygodne, Netflixów. Bo to jest po prostu wygodne.
2: Dokładnie. W tych czasach tak naprawdę piractwo osiągnęło, ja uważam, że osiągnęło swój cel i że póki jest to, co jest, tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie ma potrzeby z tego korzystać. Bo
1: dokładnie.
2: Dla mnie przynajmniej w obecnej chwili nie ma potrzeby totalnie korzystać z tego typu źródeł.
1: Skoro masz wszystko legalnie, za jakąś niewielką opłatą i jest to dostępne.
2: Jest to wygodne.
1: Tak, jest to wygodne. Bo gdybyś miał na przykład ściągać sobie jakiś film za pomocą torrenta, to musiałbyś najpierw go pobrać, miałbyś go tylko na komputerze. Tak, poszukać. Tak, na komputerze miałbyś go tylko, potem przenieść go na telefon. A Netflix masz do dyspozycji na telefonie, na komputerze, na czym chcesz. I tym się wygrywa tak naprawdę.
2: Mnie się pyta niejednokrotnie, bo ja czasem po prostu robię ludziom ze wsparcie techniczne i pomoc komputerową. Ej, bo co ja mam zrobić, bo ja tu próbuję coś pobrać i tu dostaję jakiś poznaj młode, fajne dziewczyny w okolicy. I jak ja mam to zamknąć? Bo to niestety te strony się bardzo często w taki sposób kończą.
1: Oczywiście.
2: Względnie kasyna gra, względnie ściągać dzwonka na telefon, na komórkowa i inne.
1: Tak, i ty nam wysłać SMS-a za to, który wcale nie będzie taki tani. Tak, także po prostu. No ale za SEI czy SIA trzymamy.
2: SIA,
1: to jeszcze inaczej. Albo sia po prostu. Trzymamy kciuki za
0: to. Czy ma coś wspólnego z tą piosenkarką z Australii?
1: Chyba nie.
2: Nie wydaje mi się.
1: Chyba nie. Ale trzymamy kciuki, bo to naprawdę jest całkiem fajne narzędzie i rzeczywiście może być przydatne, jeżeli ktoś ma potrzebę wysyłania plików, a ściąga się naprawdę też całkiem szybko.
2: Teraz. Wiesz, jak długo one tam będą?
1: Nic na ten temat nie ma, więc ja przypuszczam, że powsze czasy, albo póki się miejsce nie wyczerpie. Nie wiem, żadnej informacji nie mogłem się doczytać na ten temat, ale mam gdzieś te linki jeszcze, więc za jakiś czas mogę sprawdzić, czy one tam nadal jeszcze są, czy już to zostało usunięte.
2: Ale idea jest bardzo ciekawa.
1: Idea fajna, tak.
2: Też, a właśnie, cała sieć jest open source'owa i cała sieć jest szyfrowana i skupiona na prywatności, czyli to, że my wyślemy do jakiejś, do kogo? Do losowego komputera, który tak naprawdę nic nie będzie podpisywał, że nie wiem, on gwarantuje poufność naszych danych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko że ten komputer dostaje tak zwane bibzy, czyli zaszyfrowany losowy blok, w którym jest coś, on totalnie nie wie co, on totalnie nie wie do jakiego pliku należy. Jakiś komputer mu tylko powie daj mi i ten komputer ten blok da, a dopiero komputer jakby nasz docelowy będzie posiadał jakiś klucz, którym to kluczem będzie sobie to potrafił zdeszyfrować. Więc to też będzie nawet pod tym kątem fajna rzecz, jeżeli trzymamy rzeczy, które chcielibyśmy, aby pozostały gdzieś tam nasze i tylko nasze, to wbrew pozorom, wbrew temu, że będziemy to trzymać na komputerach obcych ludzi tak naprawdę, którym totalnie nie ufamy, będzie to bezpieczniejsze niż jakikolwiek Dropbox.
1: Bo nad kluczami Dropboxa trzyma pieczę jedna osoba i wszystko to jest, czy jedna organizacja i wszystko to jest w ich rękach tak naprawdę.
2: Ważna organizacja amerykańska współpracująca
1: z NSA prawdopodobnie.
2: Dokładnie. No. Bo jakby po po wyciekach Snowdena z 2013 roku to już nie są teorie spiskowe, to już są fakty.
1: Tylko to już są fakty. Dobrze, przechodzimy dalej, przechodzimy na polskie podwórko. Polskie podwórko mobilne to informacja od Tomka, że aplikacja mBanku umożliwi kopiowanie kodu BLIK. I rzeczywiście bardzo fajna rzecz, jeżeli mobilnie płacimy za pomocą BLIKa na jakiejś stronie na przykład, no to trzeba ten kod BLIK w jakiś sposób podać. A do tej pory w aplikacji mBanku musieliśmy go zapamiętać, przepisać i wkleić. No oczywiście w naszym przypadku można było się posiłkować kopiowaniem ostatnio wypowiedzianego słowa na przykład. Jakoś dało się to rozwiązać, ale osoby widzące miały z tym zdecydowanie większy problem. Na chwilę obecną, z tego co widzę w notatce podpiętej pod te informacje, taka możliwość działa na iOS-ie, na Androidzie jak na razie nic nie wiadomo, ale przypuszczam, że to kwestia zaledwie jakichś tam dni, żeby to wszystko zaczęło działać.
2: To jest rzecz przydatna, bo kod BLIK jest ważny 2 minuty.
1: Tak, i to trzeba się spieszyć.
0: I to chyba też nie jest takie proste w kopiowaniu, bo on jest wyświetlany chyba w dwóch blokach trzycyfrowych, więc trzeba trochę więcej coś tam. Tak? To nie jest, czy jak to jest w mBanku konkretnie, bo ja na Androidzie miałem dwa bloki trzycyfrowe, czyli jakby jednym elementem są trzy cyfry,
2: ja to
0: i w prawo trzy cyfry.
2: Sprawdzić, słuchajcie, bo...
0: To chyba taki był problem.
2: Zaraz.
0: Jako ciekawostka, to Alior Bank na przykład na Androidzie pozwala tylko w ten sposób kod BLIKa sprawdzić, bo BLIK nie jest czytany domyślnie, ale jest opcja go skopiowania, więc trzeba go skopiować, gdzieś wkleić i dopiero wtedy można przeczytać. Taki błąd.
1: Aha, to też całkiem ciekawie. W każdym razie, zostajemy jeszcze w kręgu iOS-a, skoro to na razie ta aplikacja mBanku się na iPhony pojawiła. A propos iPhona, iPhone'a SE 2, który miał się pojawić tej wiosny, to informacja z kolei od Piotra.
2: Tak?
1: Aha. Dwa bloki.
2: Tak. Dwa bloki. Okay. Dwa bloki.
1: Mhm. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o to, co przygotował nam Piotr natomiast, to informacja jest taka, że prawdopodobnie no, na kolejny kwartał tego roku zostanie przesunięta premiera tego telefonu, bo po prostu chodzi o części. Na chwilę obecną brakuje części firmie Apple, żeby odpowiednią ilość tych telefonów stworzyć.
2: Myślę, że powód wszyscy znamy.
1: No koronawirus, tak, to się zgadza, to się zgadza. Sytuacja, która dzieje się obecnie w Chinach i zresztą nie tylko, no spowodowała to, że fabryki gdzieś tam również mają przestoje i to wszystko nie działa tak płynnie, jak byśmy się spodziewali. Także pod znakiem zapytania stoi konferencja Apple, na której miał zostać pokazany ten właśnie najnowszy model iPhone'a, także na chwilę obecną też nie do końca wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało i kiedy można się będzie tego spodziewać. No, coraz więcej informacji jest takich, że ten telefon będzie, ale kiedy? No to jednak chyba nie do końca wszystko jest jasne i pewne. Ale zostajemy przy Apple'u dalej. O Face ID tym razem, Mikołaju, ty coś dla nas masz.
2: Tak, dziennikarz bodajże Spiders Webu, któryś odkrył, że Face ID ma problem. Mianowicie zdarza się czasami, właśnie w jego przypadku tak było, że był w stanie odblokować telefon brata. Wziął i odblokował. I co ciekawe, brat nie był w stanie odblokować jego telefonu, ale on był w stanie odblokować telefon brata. No i właśnie według jakby informacji Apple'a, prawdopodobieństwo, że jesteśmy w stanie odblokować telefon drugiej osoby, to jest, nie wiem, 1 do miliona, czy 1 do 3 milionów, ale co ciekawe, prawdopodobieństwo jest podane, że prawdopodobieństwo w przypadku osób spokrewnionych może być inne.
1: Jak widać było.
2: Czyli to jest problem, a ja uważam, że to jest bardzo duży problem, no bo jeżeli się obawiamy, że ktoś nam odblokuje telefon, to najczęściej nie jest ktoś losowy, no tylko ktoś na przykład z rodziny też, kto mógłby chcieć dostać się do naszego telefonu, a my byśmy mogli niekoniecznie tego chcieć. Więc ja byłbym, szczerze mówiąc, bardzo ostrożny w tym momencie z kupowaniem telefonów posiadających opcję Face ID, no bo jest to po pierwsze bardzo niewygodne dla osób niewidomych, a po drugie czasami bywa mało bezpieczne.
1: Że bardzo niewygodne, to jest kwestia dyskusyjna, powiem szczerze, bo do tego idzie się przyzwyczaić. To nie jest, oczywiście nie jest to tak komfortowe jak Touch ID, natomiast rzeczywiście no, na to, na co zwróciłeś uwagę, to jest moim zdaniem dość duży problem. Tym bardziej, że osoby niewidome mają te funkcje Face ID przeważnie w tym trybie nieco mniej bezpiecznym, gdzie nam skanuje twarz, a nie skanuje siatkówki. Bo to jest zalecane w momencie, gdy mamy włączonego voiceovera. Oczywiście my możemy to przestawić, ale podejrzewam, że w tym przypadku jeszcze będzie to mniejsza skuteczność w rozpoznawaniu. No a poza tym, powiedzmy sobie szczerze, różnie to wśród osób niewidomych, jeżeli chodzi o oczy, jest. Nie wszyscy te oczy fizycznie po prostu posiadają, albo nie są w stanie spojrzeć w odpowiedni sposób na ekran iPhone'a. Także no, rzeczywiście tu takie ziarno niepokoju zostało zasiane, Mikołaju, natomiast teraz coś dla tych, którym się omyłkowo zdarzyło wcisnąć klawisz Delete albo Ctrl S za wiele razy im się zdarzyło wcisnąć, a korzystają z Dropboxa, bo coś dla nas masz w tej sprawie.
2: Tak, to jest funkcja, że przywróć przednią wersję w Dropboxie, która jest i która z tego co wiem od zawsze była, ale nie każdy o niej wie,
1: była.
2: A to sobie się przyda.
1: Uratowała mi cztery litery już parę razy.
2: Tak, mi również. Ja wiem, że ona była i jakby ja wiem o tym, zawsze wiedziałem, że ona istniała, ale myślę, że nie wszyscy mogą wiedzieć i właśnie ostatnio to wcisnąłem po prostu Ctrl-S za wiele razy, coś za dużo usunąłem w pliku, zapisałem, nie do końca chciałem zapisać, potrzebowałem pliku z powrotem. Menu kontekstowe, przywróć poprzednią wersję, otwiera się nam Dropbox, pokazują nam się wszystkie wersje pliku bodajże z ostatnich 30 dni, klikamy, tam nam się wyświetli takie okno dialogowe, klikamy przywróć, takie oczywiście okno na stronie, czy tam przywróć tę wersję, czy coś takiego, no i przywracamy tę wersję.
1: Natomiast
2: fajna rzecz.
1: Fajna rzecz i rzeczywiście przydatna, natomiast ja jeszcze mam taką ciekawostkę i informację a propos Dropboxa i pakietu Office. Jeżeli zdarza nam się edytować dokumenty w pakiecie Office przy użyciu folderu, który jest dopięty do Dropboxa, mi się to czasem zdarza, to pod Windowsem 10 szczególnie pojawia się coś bardzo, ale to bardzo irytującego, na przykład w Excelu. Otwieram ja sobie dokument Excelowy, skoroszyt Excela i pokazuje mi się po prostu Dropbox. Etykietka Dropbox, takie, mam Excela, ale widzę tam okno Dropboxa, w którym nie bardzo wiadomo co jest. Żeby z tego wyjść, muszę nacisnąć na przykład klawisz Alt, wejść do wstążki, wyjść z tej wstążki i mogę pracować. Naciskam Alt, Tab, przełączam się na inne okno, wracam do Excela, znowu to samo. W ustawieniach Dropboxa, ale tej aplikacji Dropbox, czyli nie z menu kontekstowego, z powiadomień, tylko tam musimy tę aplikację odpalić jakby z pulpitu, wejść w ustawienia i tam to znaleźć. Warto sobie ustawić, żeby nie pokazywał tej tak zwanej plakietki i można sobie jeszcze przy okazji dodać folder Dropbox do miejsc w pakiecie Office, czyli po prostu, że będziemy mogli w sposób łatwy zapisywać pliki z pakietu Office w Dropboxie. Te dwie rzeczy warto zrobić, bo po prostu no ja myślałem, że się wścieknę, jak miałem do edycji skoroszyt Excela i co chwilę mi się pojawiało coś Dropboxowego, co naprawdę tak na dobrą sprawę nie wiedziałem, czym jest. Bo to było jakieś nic. W ogóle nie mogłem ani z tym nic zrobić, ani w żaden sposób z tym wejść w jakąkolwiek interakcję, chyba że za pomocą nawigacji obiektowej NVDA. I tyle.
2: Mi się właśnie którymś z tych sposobów, nie wiem, czy nawigacją obiektową, czy przeglądam ekranu, czy czymś tego typu, udało tam znaleźć przycisk, że nie pytaj więcej, czy coś takiego, kliknąłem w to i już mi się to okienko nie pojawia.
1: To teraz tego już nawet nie ma, nie znalazłem przycisku, nie pytaj więcej, są jakieś dwa przyciski anglojęzyczne Dropboxowe, ale po zastosowaniu tych konkretnych dwóch operacji problem się rozwiązał, być może wystarczyłoby samą tę plakietkę ukryć, natomiast no, przy okazji sobie można trochę usprawnić pracę.
2: Ale Jeszcze tak mówiąc o chmurach i o problemach z chmurami, to ja ostatnio miałem też ciekawy problem z Yandexem. Bo zainstalowałem sobie dysk Yandexa, bo ja tego używam do... bo tam jest dość sporo przestrzeni. Ja tego używam do takich naprawdę nieprywatnych rzeczy. Typu potrzebuję komuś wystawić zipa z książką, względnie jakiś dokument PDF, w którym naprawdę żadnych prywatnych danych nie ma, typu jakiś tam instruktaż, jak coś zrobić, bo do takich rzeczy to jakby można. No i pojawił się taki problem, że po instalacji Yandex Diska, skrót prawy Alt i N, który jak wiadomo służy do wpisywania literki N w języku polskim, otwierał mi notatkę, nową notatkę w Yandexie, taki notatnik Yandexowy. I tam też trzeba było przejść do zasobnika systemowego, do jakiejś tam, do ikonki Yandexa. Tam trzeba było wejść w ustawienia i powyłączać sobie te skróty klawiszowe. Tam kilka ich było i różne, też takie inne przeszkadzające. Trzeba sobie to po prostu było powyłączać i tyle.
1: Aha, czyli tak to wygląda. No okej, okay,
2: to można wyłączyć, to jest w ustawieniach.
1: No to najważniejsze, no bo to rzeczywiście może gdzieś być problematyczne.
2: Można też chyba zmienić sobie, jeżeli ktoś na przykład tego skrótu potrzebuje, na nim Ctrl-Shift-N.
1: Na jakiś inny. No tak. To dobrze, że akurat zostało to przewidziane. Teraz kolejna rzecz. BlaBlaCar, Pawle, a propos tego narzędzia, masz dla nas jakieś informacje?
0: Tak, mam. Chodzi o to, że po prostu od jakiegoś czasu BlaBlaCar zaczął pokazywać trasy autobusów PKS, różnych prywatnych, w wyszukiwarce. Gdy wyszukujemy przejazd dla danej trasy z miasta do miasta, zostaną nam wyświetlone opcje i to będzie podzielone na zakładki albo wszystkie przejazdy, albo właśnie od innych użytkowników BlaBlaCar samochodami, albo autobusem. No i w przypadku tej opcji autobusowej, w ogóle, co jest śmieszne, te zakładki, przynajmniej na Androidzie, są niezaetykietowane, więc tam się jest łatwo zorientować, która jest która, natomiast nie jest to, no jest to błąd, ewidentnie. Możemy sobie zapoznać się oczywiście z tym, jaka firma jedzie, o której godzinie i skąd dokąd dokładnie, bo czasami wyliczane są też trasy w okolicy, niekoniecznie z danego miasta do danego bezpośrednio, ale jak miasto jest relatywnie blisko, to też jest wzięte pod uwagę. I możemy zakupić taki bilet. Bilet, co ciekawe, nie z poziomu aplikacji BlaBlaCar, ale z poziomu przeglądarki za pomocą strony BlaBlaCar. I tutaj to jest ciekawe w ogóle, jak to działa, bo kiedy BlaBlaCar przysłał mi maila z aktualizowaną polityką prywatności, no to była tam zamieszczona informacja, że sprzedaż biletów odbywa się przez strony przewoźników. A tutaj nie, tutaj mi się otwarła strona BlaBlaCar i to BlaBlaCar chciał ode mnie danych, chciał metody płatności i tak dalej. No niestety, jak i w przypadku infobusa czy podobnych tego typu narzędzi, nie mamy możliwości zakupu biletu ze zniżką ustawową, więc bardziej bym to polecał jako albo narzędzie referencyjne, albo do zakupu biletów na stronach, gdzie tradycyjnie jest to bardzo trudne, albo gdzie Skycash nie wchodzi. Przykładowo Neobus Gliwice Kraków, który i tak nie oferuje zniżek, a ich strona jest no nie do obsłużenia z czytnikiem ekranu, znaczy do obsłużenia może i by była, ale dostępna ona nie jest. Ja na przykład kupując u nich kiedyś bilet, no bez wsparcia czyjegoś przez TeamViewer nie wiedziałem, czy kupuję go rzeczywiście na tą godzinę, na którą chcę, czy na pierwszą relację, jaka była, czyli 5:20 rano. No więc tutaj taki BlaBlaCar myślę, że idealnie by się sprawdził. Więc jeżeli chcecie, to przejrzyjcie, czy wasze ulubione relacje też tam są.
2: Napotoczył mi się dzisiaj tweet swoją drogą któregoś z włoskich przewoźników, w sensie któregoś z niewidomych użytkowników jakiegoś włoskiego przewoźnika, bodajże autobusowego, że był jakiś problem z kupieniem biletu przez stronę internetową tegoż przewoźnika, bo coś chodziło o jakieś te restrykcje związane z podróżowaniem przy koronawirusie i że bilety można było kupować tylko jakby stacjonarnie u nich, a przez internet zablokowali. Nie wgłębiałem się w temat, nie wgłębiałem się w przyczynę takich decyzji, ale no takie informacje do mnie dotarły, więc kto wie, czy też u nas za czas jakiś nie czeka nas coś tego typu.
1: No tak, bo jeżeli chodzi o Włochy, to już tam ta kwestia związana z kwarantanną jest na zdecydowanie większą skalę niż u nas. Ta epidemia tam jest większa. Z tego co wiem. Teraz kolejna rzecz dotycząca Apple, i to jest kolejna informacja, którą podrzucił nam Piotr. To jest informacja związana z tym, że Apple w powiadomieniach będzie mogło wyświetlać reklamy, a konkretnie będą mogły to czynić aplikacje zewnętrzne, które będziemy sobie instalować. Będą mogły wyświetlać różnego rodzaju komunikaty, na przykład o promocjach, będą mogły prowadzić tak zwany marketing bezpośredni, czyli po prostu zachęcać użytkowników do podejmowania jakichś akcji. Natomiast w tym wszystkim jest jeden haczyk dla twórców aplikacji. Będą musieli zadbać o to, żeby użytkownik na takie działania marketingowe wyraził zgodę. Bo jeżeli użytkownik na takie działania zgody nie wyrazi, a aplikacja w powiadomieniach będzie bombardowała go tego typu informacjami, tego typu komunikatami, no to cóż, taki deweloper aplikacji będzie musiał liczyć się z tym, że po prostu będzie miał problemy i że jego aplikacja może nawet zostać usunięta ze sklepu App Store. Co
2: tutaj? Tutaj taka ciekawostka a propos usuwania aplikacji ze sklepu App Store. Na ciekawy trik wpadli ostatnio uczniowie w Chinach.
1: Aha.
2: Bo przez właśnie sytuację związaną z koronawirusem pozamykano szkoły w Wuhan i poinformowano uczniów, iż wszelkiego rodzaju zadania domowe i komunikacje z nauczycielem będzie odbywać się przez aplikację taką konkretną, którąś tam, którą, że tak powiem, podano nazwę.
1: Czyżby wszyscy uczniowie zgłosili tę aplikację jako niewłaściwą?
2: Wszyscy uczniowie dawali po jednej gwiazdce. I w 24 godziny ocena aplikacji zeszła z 4,9 na 5 do 1,4 na 5. I w tym momencie aplikacja zniknęła z App Store'a, bo jakiś automatyczny system wykrył po prostu, że jest problem. I podejrzewam, że przywrócono, ale jakby...
1: Ale co sobie nawagarowali, to sobie nawagarowali.
2: Protestów, dokładnie. Pozbyli się aplikacji z App Store'a.
1: Tak, przynajmniej na jakąś tam chwilkę. Także rzeczywiście no, można i w ten sposób, ale do nikogo do tego w żadnym wypadku nie namawiamy. Natomiast no, rzeczywiście z tymi powiadomieniami to fajnie, że będzie taka opcja, bo teraz na przykład różnego rodzaju aplikacje, zwłaszcza aplikacje, które zajmują się VOD, czyli Ipla albo Player, to ja mam wrażenie, że tak czy inaczej nam wysyłają różnego rodzaju komunikaty marketingowe. Obejrzyj coś tam teraz, obejrzyj jakiś tam odcinek i tak dalej, i tak dalej. A no widzisz, więc jest z tym problem i fajnie, że będzie można sobie tego typu rzeczy wyłączyć, albo wręcz przeciwnie, na nie się zgodzić i teraz już nie będzie sytuacji, w której będą jakiekolwiek niedomówienia. A z racji tego, że aplikacje w App Store są dość mocno przeglądane pod kątem tego, co dana aplikacja robi, to jest ręczna weryfikacja, no to pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście będzie to wszystko pilnowane. A teraz o nazwie słów kilka, Pawle, bo oni nową metodę płatności wprowadzili, prawda? Ten serwis hostingowy, który pozwala nam na właśnie wykup jakiegoś serwera, albo domeny, albo innych różnych rzeczy z tym związanych. Halo, Pawle, czy jesteś z nami? No, Pawła chyba nie ma. No dobrze, więc ja w takim razie powiem tylko tyle co do tej informacji, którą tu mam w notatkach. Wprowadzili możliwość, albo umożliwią dopiero, bo to nie wiem, czy oni już wprowadzili, czy dopiero mają zamiar umożliwić. W każdym razie chodzi o płatności blikiem. Także taka jest informacja a propos nazwy. O, jest chyba Paweł.
0: Tak, tak. I to jest w zasadzie tyle, co można dodać, bo tyle wiadomo. Nazwa po prostu będzie miała płatności blikiem.
1: Okej, no to dobrze. No to jeżeli ktoś korzysta akurat z nazwy, to myślę, że się ucieszy. Chociaż niekoniecznie ucieszy się, jeżeli chodzi o ceny, które na początku są bardzo atrakcyjne, a potem to różnie z tym bywa. Dobrze.
2: Dlatego ja przeszedłem na Namecheapa bodajże.
1: No bo to...
2: Ostatnio.
1: Bo to domeny na przykład to kosztują dość sporo, później. Dobrze, Mikołaju, teraz ty masz jeszcze dla nas jakąś informację. Aplikacja Parcel to coś dla kupujących, prawda?
2: Aplikacja Parcel, tak. Na aplikację na iOS, o wersji na Androida nic nie wiem, chyba nie ma. I tutaj uważamy, aplikacja Parcel, nie Parcels, bo są dwie, tej drugiej nie testowałem, ale w każdym razie chodzi nam o tą pierwszą. To jest aplikacja do fajnego i szybkiego wyświetlania sobie informacji o naszych przesyłkach i śledzenia naszych przesyłek. To jest aplikacja naprawdę prosta. To jest aplikacja, to nie jest aplikacja Apple'a,

0: klikamy sobie dodaj, wpisujemy sobie numer przesyłki, pokazuje nam się lista operatorów, z którymi ten numer jest kompatybilny, bo powiedzmy mamy, nie wiem, 12-cyfrowy numer paczki i takie 12-cyfrowe numery paczki ma powiedzmy 20 operatorów, wybieramy sobie, który przewoźnik, który operator obsługuje naszą paczkę, w moim przypadku to był na przykład DHL, klikamy sobie, możemy sobie wpisać jakby nazwę tej paczki lub jakiś opis tej paczki, domyślnie to będzie nazwa operatora i numer, klikamy dodaj i w tym momencie na naszej liście pojawia się paczka, no właśnie z tym statusem. Klikamy, mamy samą pięknie wyświetloną historię paczki, wszystkich tych zdarzeń, że nie wiem, wyjechała w sortowni, gdzieś tam, doręczono i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę prosty interfejs, tam nie ma nic poza tym, co ma być dostępne, to nie ma przeklikiwania się, szukania, menu, tak jak to po stronach tych wszystkich. Wklikamy, wpisujemy, akceptujemy, mamy od razu paczkę, historię, wszystko pięknie. Aplikacja jest darmowa, ale mamy do wykupienia subskrypcję i to naprawdę nie jest droga subskrypcja, bo to jest 14 zł rocznie, czy tam 12-14 zł rocznie i to złotówka na miesiąc ponad, to jest naprawdę niewiele, a subskrypcja daje nam kilka fajnych funkcji. Po pierwsze daje nam powiadomienia push i to jest to, co te aplikacje wyróżnia. Dodajemy sobie paczkę i mamy powiadomienia push,
1: kiedy się zmienił status.
0: Tak. Tam musimy w tych ustawieniach trochę tam zmienić, bo domyślnie to jest ustawione w ogóle tak, że te powiadomienia push przychodzą nam tylko chyba od 8 do 22 i musimy w ogóle wyłączyć, żeby one przychodziły nam 24 godziny na dobę, ale mamy powiadomienia push i to naprawdę przychodzące natychmiast. Możemy sobie kliknąć, wyświetlić status paczki, też w powiadomieniu mamy napisane, że ta i ta przesyłka na przykład u kuriera. Mamy też dostęp do Parcel Web, czyli możemy sobie z przeglądarki wejść i też widzieć nasze przesyłki, dodać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Logujemy się kontem, bądź to przez mail i hasło, ale możemy też to zrobić przez Sign in with Apple. W tym wypadku, jeżeli wchodzimy przeglądarką, to po prostu logujemy się przez przeglądarkę na nasze Apple ID, potwierdzamy to na naszym iPhone'ie i jesteśmy zalogowani. Ale jaka jest jakby trzecia opcja, którą nam daje subskrypcja? I to jest interesujące, chociaż się tym nie bawiłem. Możemy dostać adres mailowy i ustawiamy sobie na naszej poczcie, że maile z konkretnych adresów sklepów internetowych czy jakichś kurierów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, mają być przesyłane na ten adres, który my otrzymamy. I jeżeli w takim mailu aplikacja rozpozna operatora i numer paczki, to w tym momencie te dane będą automatycznie dodane do naszej aplikacji i my dostaniemy powiadomienie.
1: Czyli na przykład spokojnie można sobie dodać coś takiego, jeżeli zakupy robimy na Allegro, bo ostatnio Allegro ma informacje o powiadomieniach związanych z wysyłką paczek i w takim mailu otrzymujemy numer przesyłki. Także spokojnie na przykład, jeżeli robimy dużo zakupów na Allegro, to sobie coś takiego moglibyśmy dodać i automatycznie będzie nam się to importowało.
0: Powinno to zadziałać, a jeżeli nie będzie, to myślę, że też się można skontaktować z człowiekiem, który tę aplikację robi i napisać mu, że taki i taki mail, przesłać mu może szablon takiego maila, jak on wygląda i gdzie tu jest numer, gdzie to jest operator i myślę, że byłby to spokojnie w stanie dodać, zwłaszcza, że on jest otwarty na Polskę i na Polaków, bo polscy operatorzy typu właśnie DHL Polska, też widziałem Imposta, też widziałem chyba Pocztę Polską, na tej aplikacji jak najbardziej działają, więc można i to działa. Ja akurat, moja paczka szła DHL-em najpierw po stronie niemieckiej, potem po stronie polskiej i obu z tych operatorów aplikacja wspierała bardzo dobrze. Powiadomienia push pojawiały się natychmiast. Bardziej to DHL niemiecki sam w sobie miał

0: jakby opóźnienie niż aplikacja, ale jeżeli coś się pojawiło, to automatycznie aplikacja dawała o tym znać, dawała o tym informacje. No mówię, to jest taka aplikacja, to jest taka typowa, to jest taki typowy przykład, jak robi się aplikacje na iOS-a. To jest taka typowa po prostu aplikacja w stylu Apple, która ma taki bardzo właśnie ten iOS-owy interfejs, bardzo taka minimalistyczna, skoncentrowana na tym, co ma robić, bez nie wiadomo jakich funkcji, przeładowanych feature'ów i wodotrysków. Jak ktoś mówi, ekspres do kawy, z którym można seks uprawiać, czyli aplikacja, która robi wszystko. To jest po prostu aplikacja, która robi to, co ma robić. Nie ma się to nijak przyczepić, bo robi to dobrze, ale też nie przesadza z tym, co robi.
1: Ja jestem ciekaw, czy na przykład ona taką rzecz też robi, że pokaże ci niestandardową notatkę od kuriera. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że odebrałem paczkę właśnie też z Amazonu. Nie było mnie w domu i została paczka przekazana sąsiadowi z innego piętra. Amazon w swojej notatce dorzucił, i to dostałem mailem, nazwisko tego sąsiada. A w którejś właśnie aplikacji śledzącej, ja tam wtedy zacząłem testować różne z ciekawości, pokazało mi się, że oddano sąsiadowi, już bez tego nazwiska. Więc ciekawe, czy tego typu jakieś niestandardowe notatki też się w tej aplikacji wyświetlą.
0: Jakby nie miałem takiej sytuacji, bo u mnie akurat ktoś był i tylko dostałem powiadomienie Your package was delivered. I po
1: Jasne.
0: Prostu...
1: No to ciekawe, czy by obsługiwało to.
2: W każdym razie rzeczywiście aplikacja użyteczna i nawet ta opcja premium, którą możemy sobie wykupić, to nie jest jakaś
0: naprawdę
2: bardzo obciążająca
0: mała,
2: nasz portfel.
0: Dokładnie, mała opłata, a myślę, że warto. Nawet jeśli ktoś coś okazjonalnie kupuje w internecie, to...
2: To też warto.
0: To jest tak naprawdę cena dwóch paczek na rok.
2: Dokładnie.
0: Przesyłek.
2: Dokładnie.
0: Bo tak po 7 zł się płaci.
2: I to była ostatnia informacja w moich, a właściwie naszych tu notatkach, jeżeli chodzi o Tyflo Przegląd. Robercie, a może ty w ciągu tego czasu jeszcze dla nas jakieś informacje znalazłeś? Coś gdzieś się pojawiło w sieci? Roberta chyba z nami.
1: Chyba nie.
2: Chyba z nami nie ma albo nie znalazł. W każdym razie,
0: może
2: jeszcze coś odnaleźliście.
0: Ja mogę też tak tylko krótko zapowiedzieć, o czym będę mówił w przyszłym Tyfloprzeglądzie i czemu się przyjrzę trochę bardziej.
2: Okay.
0: David Woodbridge zaczął coś mówić o rozwiązaniu, o którym tu mówiliśmy już parę audycji temu, czyli CodeJumper od Microsoftu, stworzonemu głównie dla dzieci niewidomych, żeby uczyły się kodować. Ja z czystej ciekawości się przyjrzę tematowi, bo podobno są jakieś demonstracje na YouTubie i postaram się coś na przykład o tym powiedzieć. Coś powiem o skryptach dla Unigrama, Dagali, dla JOSa, bo takie skrypty istnieją. Też się przyjrzę temu, co one mogą. I coś też powiem o aplikacji Minoise, którą też muszę potestować, do odtwarzania sobie bardzo konfigurowalnego i bardzo spersonalizowanego tła, które sobie możemy ładnie ustawić, co chcemy, jak chcemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i sobie możemy tam powybierać. Też będę mówił jeszcze o Alexie i o umiejętności, czyli takiej jakby aplikacji nazywającej się MyPod, której muszę się przyjrzeć, która to pozwala nam na dodawanie własnych podcastów i własnych plików audio jako linków po prostu, bądź to do jakiejś wewnętrznej chmury tejże aplikacji, czyli na przykład na słuchanie polskich audiobooków.
2: Czyli rzeczywiście już na chwilę obecną wiemy, że w przyszłym Tyfloprzeglądzie będzie się działo. Już mamy trochę tematów, przynajmniej od Mikołaja, a my też postaramy się, żeby mieć ich również troszkę. A kolejny Tyfloprzegląd być może w większym składzie już za tydzień po godzinie 20 w kolejny wtorek. Tymczasem dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Robert Łabęcki gdzieś tam w oddali.
1: Na razie.
2: I ja... Dziś wyjątkowo prowadzący tę audycję, Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Maciek Walczak. W poprzednim podcaście rozmawialiśmy sobie o syntezie mowy dla systemu iOS, a w niniejszym porozmawiamy sobie również o syntezie, tyle że w systemie macOS. macOS Ventura, tak też nazwałem ten podcast, w przeciwieństwie do tego o iOSie, dlatego że tak naprawdę w iOSie poza nowymi głosami nie zmieniło się zasadniczo nic, natomiast macOS doczekał się istotnych zmian, jeśli chodzi o zarządzanie głosami, zostało to nieco przebudowane i to też postaram się w niniejszym odcinku pokazać. Również omówimy sobie te różnice między tymi ustawieniami voiceovera, a po prostu mowa czy tam zawartość mówiona. W każdym razie nie będę już tego szczegółowo omawiać, natomiast pokażę po prostu, gdzie to się znajduje, jak to sobie możemy zmodyfikować, na co tak naprawdę macOS w tym zakresie pozwala względem iOS. No i tak naprawdę to chyba tyle. Jeszcze ewentualnie pokażę tego SPIKA, tak jak pokazywałem to w systemie iOS. I tak naprawdę ten podcast będzie krótszy od tamtego, gdyż tak jak zapowiadałem, nie będę szczegółowo rozwodził się nad poszczególnymi funkcjami, nad tym, co dane rzeczy potrafią, ale po prostu sobie zrobimy to w wersji już takiej skróconej, bardziej dostosowaną pod macOS. Również pokażę czynności, jak sobie właśnie na przykład tego SPIKA dodać, chociaż tym myślę, że większego problemu być nie powinno, dlatego że tak naprawdę, jak zaraz pokażę, możemy sobie tak naprawdę w obrębie o dany język dostosować, tak naprawdę wybrać inny głos, w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy na iOSie, ale o tym za chwilę. Ale jeszcze zanim przejdziemy do części właściwej niniejszego podcastu, to ja chciałbym was wszystkich bardzo przeprosić, gdyż w dalszej jego części, niestety z warunków niezależnych ode mnie, mogą pojawić się drobne przestery z przyczyn, już powiedziałem, niezależnych, też troszkę technicznych, gdyż szczerze mówiąc nagrywałem cały podcast za pomocą mikrofonu MacBooka, gdyż tak najlepiej było mi rozwiązać kwestie słyszalności syntezy mowy oraz mojego głosu własnego. Nie dysponuję tak naprawdę jakimiś rozwiązaniami software'owymi sprawiającymi, iż synteza będzie słyszalna jakoś bardzo wyraźnie, dlatego też posiłkowałem się tym, co mam. Dlatego też wygląda to niestety jak wygląda. Nie jest to, myślę, jakoś bardzo uciążliwe. Niemniej jednak drobne niedogodności mogą się z tego tytułu zdarzyć, dlatego bardzo na wstępie za różne takie przepraszam, za to, że tam niekiedy głośność voice-overa czasami będzie też wyższa niż tego, co ja mówię, choć starałem się zrobić to wszystko tak, żeby jedno na drugie się wzajemnie nie nakładało. A teraz już po tym jakże przydługim wstępie oraz usprawiedliwieniu się przejdźmy do części właściwej podcastu. Życzę dobrego odbioru. Na samym początku przyjrzyjmy się może szybkim ustawieniom voiceovera na macOS, czyli tak naprawdę parametrom mowy, które mamy. W przeciwieństwie do iOS-a tak naprawdę nie robimy tego stricte na takim pokrętle w ścisłym rozumieniu tego słowa, bo tak naprawdę na macOS-ie, jak dobrze wiemy, robimy to nieco inaczej. W sensie możemy sobie zarówno na gładziku nawigować po wyrazach, po znakach, po miejscach okien, łączach, nagłówkach i tak dalej, ale tak naprawdę do zmiany parametrów mowy mamy tak naprawdę co innego. Różni się to od tego.
5: Nieprawidłowa pisownia. Nawigacja. Znaki. Słowa. Miejsce okien. Nieprawidłowa pisownia.
4: Prawda? To jest stricte klasyczne pokrętło wywoływane voiceover command strzałka lewo-prawo, zmiana wartości danego parametru, A zmiana danego parametru to jest voiceover command strzałka góra-dół względnie wszystkie trzy na lewo od spacji, czyli command, option, control i strzałeczki. Natomiast jeśli chodzi o zmianę parametrów mowy, dokładamy sobie do tego jeszcze klawisz shift, więc tym bardziej zasadnym wydaje się mieć zastosowanie po prostu command i tych klawiszy obok, prawda, zamiast na przykład caps locka, bo no po prostu jest wygodniej, więc wciskamy sobie wszystkie trzy obok spacji, klawisz shift również do tego i lecimy sobie strzałeczkami prawo-lewo, ażeby pozwiedzać tak naprawdę czeluści parametrów mowy voiceover.
5: Język polski. Głos Zosia Polska.
4: Tak, dokładnie. Wcześniej mieliśmy tak, że mieliśmy wszystko pod parametrem głosy, z tego co pamiętam. Chwila zawahania nastąpiła, dlatego że nigdy nie pamiętam, czy to chodziło o język, czy to chodziło o głosy. Chyba głosy. I tam mieliśmy tak naprawdę jeden wielki gąszcz, kocioł, tak naprawdę wszystkiego, pomieszanie z poplątanym. Natomiast teraz szczęśliwie zostało to rozbite na język i na głosy. Zaraz to pokażę, ale jeszcze może zanim to zmienimy sobie szybkość mówienia na jakąś mniejszą, bardziej rozsądną, tak ażeby to było wszystko zrozumiałe.
5: Szybkość 75%.
4: Dokładnie. Ja tak jak mówiłem, przemieszczam się wyżej wymienioną kombinacją klawiszy plus strzałeczki prawo-lewo, no aktualnie prawo między tymi parametrami. A teraz, żeby szybkość mówienia zmienić, no to strzałeczką w dół zmniejszamy, w górę zwiększamy, więc poczynimy to i zmniejszymy sobie.
5: 70%, 65%, 60%.
4: O może tak, 60% sobie ustawimy, żeby dla każdego była zrozumiała prędkość, a jeszcze jak sobie będziecie przyspieszać ten podcast prawdopodobnie, no to żeby też wszystko było dobrze. I teraz jeśli my puścimy sobie te trzy klawisze, to wszystko już tak naprawdę się nam zmieni. Czasami się zamyka to menu, czasami nie. Bywa z tym różnie. Natomiast można sobie ewentualnie, jeśli już nie chcemy niczego zmieniać, wcisnąć sobie Escape i wówczas nam się menu zamknie. Prawda? Ale...
5: Synteza mowy w systemie ma co...
4: Właśnie, zamknęło nam się dopiero teraz. I cóż, szybkość zmieniona. Czy my tam jeszcze mamy inne parametry?
5: Ton, głośność 100%.
4: Głośność, ton.
5: Ton, szybkość 60 ton, tabela Braille'a, angielski, język, polski. Głos, Zosia, Polska.
4: Głos, Zosia, Polska, bo jak wiemy, jak wcześniej wspomniałem, mamy to teraz rozbite na język i na głosy. I teraz, jeżeli jestem na parametrze głos i pójdę sobie strzałeczką góra-dół.
5: Zosia, rozszerzony, Polska. Zosia, Zosia, Polska.
6: Krzysztof, rozszerzony, Polska. Krzysztof, rozszerzony, Polska.
4: Tyle. Nie mamy tam innych głosów jeszcze tak naprawdę, obcojęzycznych zwłaszcza. To wszystko się mieści pod parametrem język. I teraz jeśli my sobie przejdziemy strzałeczką, oczywiście z tymi wciśniętymi trzema, czterema w zasadzie klawiszami w lewo.
6: Język polski.
4: No właśnie, to mamy pana Krzysztofa już wybranego. Pan Krzysztof nam się wybrał na polski.
6: Polski. Automatycznie wykryj język.
4: I tyle. Ja tu wcześniej miałem języków więcej, ale pousuwałem sobie z tej racji, że chcę też pokazać, jak to sobie wszystko dodać, bo pamiętajcie, że jeśli będziecie mieli system na świeżo skonfigurowany, nie będziecie nic tam jeszcze wcześniej przy tym dłubać, no to zastaniecie taki stan rzeczy właśnie, jaki ja tutaj teraz mam, czyli tak naprawdę polski i Polska i automatycznie wykryj język. I to moim zdaniem jest bardziej szczęśliwe nazewnictwo niż to, co mamy na iOSie, to co się starałem niemrawo wytłumaczyć a propos polskiego Polska domyślny, bo tutaj po prostu mamy wprost powiedziane automatycznie wykryj język, tak? Czyli to już nie wymaga głębszego tłumaczenia, to znaczy wymaga, ale ja to pokażę później w praktyce, bo tak się składa, że mamy to automatyczne wykrywanie języka dużo bardziej rozbudowane aniżeli w przypadku iOS, dlatego że my tak naprawdę tutaj możemy, jeśli wybierzemy automatyczne wykrywanie języka, to tak naprawdę nam czyta ładnie, przełącza nam języki w locie po prostu. Nawet jeśli mamy jedno zdanie po polsku, drugie zdanie my mamy po niemiecku, trzecie po angielsku, czwarte po włosku i tak dalej, to on nam będzie automatycznie się przełączał. Więc to jest w ogóle piękne, jeśli my na przykład prowadzimy sobie wielojęzyczną korespondencję i na co dzień używamy sobie systemu po polsku, a na przykład dostajemy jakieś maile po niemiecku, po włosku na przykład, no to od razu nam synteza w trakcie czytania tego maila się przełącza, więc no to jest niesamowite. No albo na przykład jak niektórzy używają systemu stricte po angielsku, a są Polakami, więc kontakty polskojęzyczne siłą rzeczy również są. No, bardzo to ułatwia, bo w przypadku iOS-a już niestety to tak kolorowo nie wygląda, bo o ile mamy na przykład w treści maila zadeklarowany język i ewentualnie może to coś dać, chociaż nie musi, to w przypadku już wiadomości tak różowo niestety nie ma i aż by się prosiło, ażeby to Apple też w iOS-ie rozbudowało. No ale okej, mamy teraz automatyczne wykrywanie języka.
6: Polski, automatycznie wykryj język.
4: Tak, zmienimy sobie z powrotem na ZOSie kompakt, pozwolicie, bo tak po prostu lubię, tak mi jest wygodniej.
6: Szybkość, głos, Krzysztof.
5: Zosia, Polska.
4: No i już, ZOSia kompakt jest wybrana, to menu nam się nie zamyka, nie wiem, jak dłużej trzymam te klawisze, to trzeba po prostu potwierdzić escape'em, ale jakbym szybko coś chciał zmienić, to wtedy się zmieni szybko.
5: Synteza.
4: Tak. Synteza mowy w systemie macOS Ventura. Ja wam teraz pokażę, że jest automatyczne wykrywanie języka. Polska Zosia wybrana.
5: Głos Zosia, język. Automatycznie wykryj język. Syntezem.
4: Natomiast teraz to menu się nie zamyka. Być może zmienili to w najnowszej becie macOS-a, szczerze mówiąc nie wiem. Aktualnie posiadam 13.4, pierwszą betę. Ona wyszła dosłownie wczoraj dla publicznych beta testerów, więc może tutaj coś zmienili akurat w tym zakresie. Nie wiem, nie znam się, ale znam się na pewno na tym, o czym teraz będę mówił, więc, że tak powiem, przejdźmy do meritum. Przejdźmy sobie do programu TextEdit, żeby sobie coś tam wpisać.
5: Wrapper, TextEdit, bez nazwy okno, edit.
4: Dobrze, nie mamy tutaj nic wpisanego, a więc wpiszemy sobie coś po polsku.
5: Nowy wiersz. Wpiszemy sobie coś po polsku. Nowy wiersz.
4: Jetzt schreiben
5: wir etwas
4: auf Deutsch and now and now something in English.
5: Jetzt schreiben wir etwas auf Deutsch and now something in English.
4: Tak, jak słyszymy, nie zadziało się nic, mimo ustawienia automatycznego wykrywania języka. A dlaczego to nam się tak zadziało? Ano dlatego, że my sobie musimy dodać kolejne języki do tak zwanej dostosowanej listy języków, żeby nam się to zadziało. Więc pozwolę sobie teraz przejść do narzędzia VoiceOver. VoiceOver F8.
5: Otwieram narzędzie VoiceOver. Narzędzie VoiceOver?
4: Tak. Otworzyło nam się narzędzie VoiceOver. Teraz, żeby sobie zaoszczędzić czasu, wciśniemy sobie Command 3. W ogóle warto wiedzieć, że w narzędziu VoiceOver, zresztą w ogóle w wielu miejscach to się przyda. Na przykład w takim mailu, gdzie jeśli mamy jakieś zakładki, jakieś karty i tak dalej, w Safari również, te klawisze Command od 1 do 0 tak naprawdę przełączają nam różne widoki, w tym Finderze również Command 2 na przykład to widok listy, Command 1 i tak dalej. Tutaj również komand i cyferki nam przełączają między kategoriami narzędzia VoiceOver. Z racji, że mowa to jest komand 3, wciskamy sobie komand 3.
5: Mowa.
4: Dokładnie. I teraz z szybką nawigacją w prawo, to znaczy ja sobie to robię z klawiszem VoiceOver w prawo, jakoś tak się już przyzwyczaiłem do używania tego systemu, aczkolwiek szybką nawigację sobie również można włączyć.
5: Szybka nawigacja włączona.
4: Dokładnie, strzałeczki lewo-prawo. No i idziemy sobie w prawo.
5: Zaznaczone głosy karta, 1 z 2.
4: Tak. Tutaj mamy jakby dwie kolejne podsekcje, w zasadzie jak nam VoiceOver anonsuje karty, z których wybraną mamy kartę głosy i to nas najbardziej interesuje. Druga z nich to...
5: Wymowa, karta, 2 z 2.
4: Wymowa, czyli te zastąpienia, o których mówiłem w poprzednim podcaście, prawda? Błędnie wymawiane frazy możemy sobie, że tak powiem, tutaj poprawić. To być może też później pokażę, jak to w macOS działa. Zobaczymy.
5: Niezaznaczone wycisz mowę pole wyboru.
4: Tak, ale tutaj mamy ustawienia dotyczące stricte mowy, dotyczące również głosów.
5: Dostosowana lista języków, tabela.
4: O właśnie, to nam się tutaj kłania, tabelka. Przejdźmy sobie dalej.
5: Dodaj język, przycisk. Usuń zaznaczone języki, wyszerzony przycisk.
4: No tak.
5: Zostań usunąć dostosowane ustawienia głosu zaznaczonych języków.
4: Usuń zaznaczone języki jest wyszarzone, dlatego że my tutaj tak naprawdę nic nie mamy dodanego poza polskim Polska, poza językiem domyślnym, no więc niczego tutaj nie zmienimy.
5: Pomoc, przycisk, pomoc, przycisk.
4: I tyle. Standardowe okienko, tutaj pomoc, bardzo kontekstowo, by nam wyjaśniła tak naprawdę, co która opcja do czego służy. Natomiast, no, skoro nagrywam ten podcast, to nie będę was męczył pomocą, ale jest tutaj sobie coś takiego i zawsze można sobie w charakterze ściągi skorzystać, podejrzeć.
5: Usuń zaznaczone języki, dodaj język, przycisk.
4: Zobaczymy może najpierw, dobrze Zosiu, zobaczymy najpierw, co my mamy w tabelce. Wszak dzisiaj tabelki najważniejsze, biurokracja i tak dalej, więc tabelka.
5: Dostosowana lista języków, tabela.
4: Tak, wchodzimy sobie z nią w interakcję, bo no skoro tabelka, czyli obszar kolejny na ekranie, no to musimy sobie z nią wejść w interakcję. Albo w shift dół, albo strzałki prawo dół, jeśli szybka nawigacja jest włączona. Przewrotnie sobie skorzystam z tej drugiej opcji.
5: W, dostosowana lista języków, tabela, język, domyślna.
4: No właśnie, język domyślna, czyli tutaj już niestety nazewnictwo troszeczkę leży. W każdym razie chodzi o to samo, co mieliśmy w iOS-ie, czyli no okej, dostosujemy sobie domyślny język, niby polski, ale tak naprawdę jeśli zmieni nam na inny język typu niemiecki na stronach internetowych, gdy zostanie wykryty, no to wówczas nam przełączy. Chociaż wiecie co, zobaczymy sobie teraz, czy skoro jest autowykrywanie języków, to czy po prostu on nam tutaj zmieni ten język na stronie internetowej. Jak wiemy, w dokumencie się to nie stało. Zobaczymy, co się stanie ze stroną internetową.
5: Safari, strona początkowa, sygnałowo, zaznaczenie zastąpione, pasek narzędzi. Pionot, nawigurtel, szukaj w Google, zawartość, przejdź do... Nawigurtel, szukaj w Google, zawartość www. Szybka nawigacja włączona. Tryby wyszukiwań. Wyniki wyszukiwań. Filspace, nawigurtel, krok, tłumaczenie, krok, filspace.
4: Przejdziemy sobie na...
5: Zawartość www. Nie znaleziono nagłówka. Filspace, nawigurtel, zawartość, zuchaut, navigation, springen. Fels, haut, navigation, sicherung, expand, de filspace, nawigurtel, zuchaut, sierubel.
4: Jak słyszymy, nie zadziało się absolutnie nic, bo nie mamy dodanego języka na liście voiceover, czyli... O ile na iOS-ie nam się po prostu te języki zmieniały, tutaj nie zadziało się absolutnie nic i dlatego my sobie ten język, chociażby niemiecki, musimy dodać. Ale tak jak mówię, zobaczymy, jeśli chodzi o ten język domyślny, polski stricte. Też jest opcja edytowania tak naprawdę tego, jeśli nie chcemy korzystać z innych języków, a co za tym idzie, z innych głosów obcojęzycznych, no to możemy sobie tylko wyedytować nasze polskie głosy i sprawdzić, jak to tam się odbywa.
5: Narzędzie voiceover, domyślne, polski. Zosia przycisk.
4: Tak, tutaj mamy Zosia przycisk, również możemy sobie z tego poziomu ten głos zmienić.
5: Menu znak oznaczenia, Zosia, podmenu. Zarządzaj głosami wielokropek. Zarządzaj polski, Polska, wyszerzone. Polski, Krzysztof, rozszerzony.
4: Tak, Krzysztof rozszerzony, bo tylko on jest pobrany, kompakt usunąłem. Zosia podmenu, dlatego że pani Zofia jest również w wersji rozszerzonej. Wersję kompakt mam wybraną, więc tak to się tutaj odbywa. Pani Ewy nie lubię, więc pani Ewy nie ma tutaj w ogóle. Natomiast jest opcja sobie taka, która nazywa się...
5: Zarządzaj głosami wielokropek.
4: Zarządzaj głosami wielokropek. I gdy my sobie tutaj wejdziemy, otworzy się przed nami cała paleta możliwości. Ale powiedzmy, że my chcemy sobie najpierw nowy język dodać. Zwłaszcza, że ja już tych głosów mam troszeczkę w pamięci urządzenia z innych języków, więc tak naprawdę interesuje nas bardziej nowy język w tym momencie. Więc stąd sobie teraz wyjdziemy.
5: Zosia przycisk. 60 szybkość, 50 edycja, przycisk.
4: Tak, 60 szybkość.
5: 60 szybkość, 59,6% szybkość step per.
4: Tak, my sobie też to tu możemy zmieniać, gdy sobie wejdziemy w interakcję z tym suwakiem, możemy sobie to również zmienić.
5: 60. Zawartość zaznaczona, szybkość edycja tekstu.
4: O, tu możemy sobie wpisać wartość liczbowo, natomiast idąc w prawo...
5: 59,6% szybkość step per. 59.
4: To jest suwaczek i jeżeli my sobie tutaj z nim wejdziemy w interakcję, możemy to...
5: 54, 52, 53. 46/10. 45. 5.
4: Prawda? Zmieniła nam się ta szybkość, ale my sobie...
5: 46. Zawarto. Szybka nawigacja wyłączona.
4: Wpiszemy przewrotnie 60.
5: Zaznaczenie zastąpione. 6. 60. Zawartość zaznaczona. Szybkość edycja tekstu.
4: Widzicie? Zmieniło nam się to już elegancko.
5: Post edycja. Przycisk.
4: W edycji my możemy sobie zrobić więcej.
5: W. Okno dialogowe. Ustawienia głosu dla domyślnego języka systemu. Katek 60. Zawartość zaznaczona. 59.50. 49.5%. Domyślna wysokość stepfer.
4: Tak, tutaj mamy wysokości, intonacje,
5: 100.
4: Różne
5: zawartość
4: rzeczy.
5: Zaznaczona domyślna głośno. 100%.
4: Głośność.
5: Dodatkowe opcje głosu. Zwinięte trójkąt. OK. Domyślny. OK.
4: Dodatkowe opcje głosu. My tak naprawdę sobie możemy wybrać w tym przypadku, czy my chcemy na przykład, żeby każdą kontrolkę typu pole wyboru, typu przycisk, mówił nam inny głos, a może my to chcemy szybciej, a może z inną głośnością i tak dalej. Możemy sobie to wszystko tutaj dostosować dla każdego typu tak naprawdę podawanej informacji, typu dymek pomocy, typu jakaś podpowiedź voice-overa, typu wskaźnik postępu i tak dalej. My tutaj tych opcji możemy sobie naprawdę dostosować, dowolnie modyfikować, jak nam się tylko tutaj podoba.
5: Dodatkowe opcje głosu, zwinięte trójkącik zamykania.
4: Zwinięte trójkącik zamykania, czyli wospacją trzeba to potraktować i wówczas nam się rozwinie też cała paleta różnych rzeczy.
5: Rozwinięte. Zawartość. Domyślny głos. Przycisk. 50. Zawartość szybkość. Wyszerzony. 49.5%. Zawartość szybkość. 50. Zawartość 49.5%. Zawartość wysokość. Wyszerzone. 100. Zawartość 100%. Status.
4: Status.
5: Domyślny głos. Przycisk.
4: Czyli chyba prawdopodobnie to, co na pasku postępu. Jeśli chcemy szybciej, voice-over, strzałka góra-dół, to znaczy albo strzałka w górę, albo strzałka dół. Tak naprawdę nie możemy tego zrobić status. Bez klawisza voice-over prawdopodobnie.
5: Menu znak oznaczenia, domyślny głos.
4: No właśnie, bo nam...
5: Status. Szybka nawigacja włączona. Typ.
4: A możemy jednak, tylko nawigację sobie trzeba włączyć.
5: Atrybuty. Menu voice-over. Atrybuty.
4: Tak, atrybuty, czyli pogrubienie i tak dalej, błędnie zapisane słowa prawdopodobnie też, ale przede wszystkim o formatowanie tekstu tutaj chodzi. Też sobie możemy zmienić, że może nam gadać zupełnie co innego, inną wysokością, z inną prędkością i tak dalej.
5: Menu voiceover.
4: Menu voiceover, czyli prawdopodobnie wszystkie rzeczy w menu, do których mamy dostęp, w tym menu poleceń voiceover i różnych tego typu rzeczy w voiceover HH albo voiceover H, czyli ogólne menu voiceovera, może nam oznajmiać zupełnie inaczej też, innym głosem.
5: Menu voiceover. Atrybuty. Typ. Status. Zawartość. Domyślne. Kategorie. Ustawienia głosu dla domyślnego języka systemu. Ustawienia głosu
4: no
5: dla domyślnego
4: i tak
5: języka
4: naprawdę
5: systemu.
4: My tutaj mamy tyle. Ja myślałem, szczerze mówiąc, że jest tego więcej, chociaż...
5: Kategoria. Głos. Ustawienia głosu dla domyślnego języka systemu.
4: Poczekajcie, bo...
5: Ustawienia. Kategoria. Wysokość. Głośność.
4: Bo coś mi się tutaj zepsuło.
5: W. Tekst. Poza tekst.
4: A nie.
5: Wysokość. No... Ustawienia głosu dla domyślnego języka systemu. Ustawienia głosu. Kategoria.
4: Bo ja teraz z tego wyjść...
5: Okej, okay, domyśl 100%.
4: Nie mogę.
5: Menu voice-over głośność, wyszerzone.
4: Aha, dobra, okej. Okay. Bo tu po prostu nam się otworzyło
5: okay, domyśl
4: okienko.
5: Przycisk. Edycja, przycisk, przycisk komórki.
4: I tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o domyślne ustawienia. Tak więc my teraz sobie dodamy język. Pamiętamy, mamy tą tabelkę, gdzie jest domyślne ustawienie dla domyślnego języka, gdzie tu jest pani Zofia. No ale my teraz wychodzimy sobie z tej tabelki, bo...
5: Dostosowana lista języków. Dodaj język. Przycisk.
4: Bo uznaj, mamy tutaj...
5: Język, aby dostosować ustawienia głosu.
4: Dokładnie. Bo mamy tutaj opcję dodaj język. Przycisk. I to nas najbardziej interesuje w tym momencie.
5: W. Okno dialogowe. Wybierz język do dodania. Tabela. Wybierz język do dodania.
4: I tych języków mamy tutaj 100 tysięcy. No nie, w sumie to nie wiem ile, ale dużo.
5: Anuluj. Przycisk. Dodaj. Domyślny przycisk.
4: No tak, ciekawe co by nam dodało w sumie.
5: Wybierz język do dodania, tabela.
4: Tutaj możemy wejść w interakcję z tabelką, ale nie musimy, zwłaszcza jeśli wyłączymy szybką nawigację.
5: Szybka nawigacja wyłączona. Angielski, English. Arabski, bułgarski, chiński, chorwacki, chorwacki.
4: Tak, jest tego trochę. W każdym bądź razie, jeśli na przykład chcemy sobie dać niemiecki, możemy wcisnąć N.
5: Niderlandzki, Nederland, niemiecki, Deutsch. Norweski, niemiecki, Deutsch.
4: Niemiecki, Deutsch. Również możemy sobie przeszukać prawdopodobnie...
5: Wybierz język do dodania, wybierz język do dodania.
4: A nie, nie ma. A wydawało mi się, że to było. A, nie, dobra, bo to przy głosach to tak. To tam jest pole wyszukiwania, możemy sobie całą wtedy listę głosów, dajmy na to, przefiltrować pod kątem wyłącznie języka niemieckiego. bo dodanie języka tak naprawdę w opcji zarządzaj głosami nie zawęzi nam kryteriów wyboru głosu tak naprawdę. To jest informacja dla VoiceOvera, że ok, wybrałeś w menu opcję język, wybrałeś Deutsch, to w kategorii głos będzie po prostu opcja, to znaczy będą głosy wyłącznie dla języka niemieckiego, ale w panelu zarządzania głosami tak naprawdę tych głosów będzie tyle, ile natura dała, czyli tyle, ile tak naprawdę nam Apple pozwala zainstalować.
5: Wybierz język do dodania, tabela, niemiecki, Deutsch, zaznaczony.
4: No, niemiecki Deutsch jest wybrany do dodania i teraz idąc sobie w prawo...
5: Anuluj przycisk, dodaj domyślny przycisk.
4: Możemy sobie tutaj dać dodaj.
5: Dodaj język, przycisk.
4: O, no i teraz... Język,
5: aby dostosowana lista języków, tabela. W, konfiguracje specyficzne dla języka, polski.
4: Tak, polski, bo on jest domyślny.
5: Domyślna. Polski.
4: Ale konfiguracje specyficzne dla języka. Czyli jeśli ten niemiecki zostanie nam wykryty, no to wtedy zacznie nam mówić tak, jak sobie tutaj ustawimy. To znaczy głos, prędkość i tak dalej.
5: Konfiguracje specyficzne dla języka. Deutsch niemiecki. Anna przycisk.
4: Tak. Anna przycisk, Anna kompakt się nam tutaj dodała, wybrała bardziej rzecz ujmując. My chcemy inny głos, ale to za chwilkę.
5: 60 szybkość, 59,6% szybkość setka.
4: No tak, szybkość 60, bo tak sobie tutaj też ustawiłem domyślnie, więc on sobie z tego zaczytał.
5: Puste, komórka, puste, Anna przycisk.
4: Tak, dodajmy sobie jeszcze angielski. I za chwilkę będziemy sobie tutaj, albo nie, przejdźmy sobie teraz na stronę tego Navigurtela.
5: Safari, Safari, Filspace, Filspace Navigur. Unterwegs orientiert mit dem Navigurtel nach Rijestadje. Poziom nagłówka, 2. Sicher und selbstbestimmt unterwegs. Poziom nagłówka, 4. Unterwegs immer die Orientierung behalten. Das kann für Blinde und Sehbehinderte zur Herausforderung werden. Damit die...
4: I tak dalej, no widzimy, zrobiła nam się tutaj Anna kompakt. A teraz my sobie chcemy koniecznie zmienić, żeby to jednak był mój ulubiony głos Siri 1, Siri 1.
5: Język. Automatycznie wykryj język.
4: Tak, automatycznie wykryj język. Możemy sobie to zrobić właśnie z tego menu, tak jak mówiłem, trzy klawisze, czyli Command Option, Control Shift, strzałki i wybrać sobie język.
5: Polski. Deutsch.
4: Widzicie? Tu już mamy Deutsch. I teraz idąc w prawo na głosy.
5: Pus, Anna, Niemcy. Anna, Niemcy.
4: Tak, bo mamy Eloquenza również. Zresztą w iOSie też Eloquence nam doszedł, o czym nie powiedziałem, ale no z racji, że go dla języka polskiego nie ma, a nie bawiliśmy się dodawaniem głosów dla innych języków, no to nie powiedziałem, ale owszem, Eloquence również jest.
5: Siri, Siri plus 1, Wiedergabe. Język, Deutsch. Zucker aus 60%. 40%.
4: O.
5: Klos, Samukam, Minuk. Unterwegs immer die Orientierung behalten. Das kann für Blinde und Sehbehinderte zur Herausforderung werden. Damit die...
4: Tak, i teraz jeśli my sobie damy automatycznie wykryj język...
5: Klos, Sir, Jezuk, Deutsch. Polski.
4: Bo zobaczcie, teraz znowu polski...
5: Głos, Zosia.
6: Krzysztof, Krzysztof.
5: Zosia, rozszerzony,
4: widzicie?
5: Polska.
4: Nie mamy tych głosów dla niemieckiego. Ładnie to zostało teraz rozbite, tak jak mówiłem.
5: Zosia, Polska.
4: Na osobne jakby sekcje.
5: Język, polski. Automatycznie wykryj język.
4: No, automatycznie wykryj język i teraz czary Mary Hokus Pokus zacznie nam tutaj czytać ładnie po niemiecku.
5: Unterwegs immer die Orientierung behalten. Das kann für Blinde und sicher und selbstbestimmt unterwegs. Poziom nagłówka, 4.
4: Widzicie? Osiągnęliśmy ten zamierzony efekt. A teraz, jeśli my sobie wejdziemy do tekst edita, czyli tam, gdzie pisaliśmy sobie, to zobaczycie, co się stanie.
5: Narzędzie voice, tekst edit, tekst edit. Wpiszemy sobie coś po polsku.
4: Tak, no to wpiszemy sobie coś po polsku.
5: Jetzt schreiben wir etwas auf Deutsch.
4: No i abracadabra. Przełączył nam się język.
5: Entnow some thinking English.
4: No tak, i znowu polski, bo nie mamy dodanego języka angielskiego w dostosowanej liście języków. A jeszcze zobaczymy sobie coś takiego. Hallo, ich bin Maciek und du, pytajnik.
5: Hallo, ich bin Maciek.
4: No widzicie, nie wykrył tego, że ma tu przeczytać polską syntezą tego Maćka, tak? No bo już sobie potraktował całe zdanie. Ale jak sobie pójdziemy po słowach...
5: Hallo, hallo, ich bin Maciek. Punkt und du.
4: Widzicie? Wykrył, że jest polski, więc automatycznie sobie słowo odczytał po polsku.
6: Halo. Tu.
5: Znak zapytania.
6: Halo.
5: Nowy wiersz. A, L, L, O, przeciw, spa, I, C, H, S, I, N, spacja.
6: Pyn. Ich bin.
5: Maciek.
6: Punkt. Du.
5: Znak zapytania. Znak zapytania.
4: Także jak widzicie, działa to dość fajnie. Dość w locie ładnie nam się to przełącza. Jedyny mankament taki to jeśli ja mam na przykład, no nie wiem, listę plików w Finderze, coś gdzieś nieraz się zaczytuje, że on mi czyta polskie rzeczy po niemiecku, ale no to na to już niestety nic nie mogę poradzić, zwłaszcza jak jestem w folderze studia i mam tam jakieś foldery również nazwane datami, no to on lubi czytać po niemiecku zamiast po polsku, jak również jeśli nazwy plików wewnątrz folderów są po niemiecku, to on nazwę tego folderu też lubi czytać po niemiecku. Nazwy przedmiotów mam na przykład po polsku, typu literaturoznawstwo i coś tam. Wejdę sobie do środka, to on to wtedy też lubi czytać po niemiecku zamiast po polsku nazwę tego folderu. Więc no to nie jest jeszcze jakieś takie bardzo doskonałe, jak być powinno, no ale i tak robi wrażenie.
5: Safari, narzędzie voiceover, narzędzie voice.
4: Szybko zmieniliśmy sobie te parametry tak naprawdę mowy z tego menu, no ale tutaj też to możemy zrobić. Jak komu wygodnie, jak kto lubi, można sobie tutaj...
5: Deutsch niemiecki.
4: Deutsch niemiecki.
5: Siri głos 1, przycisk.
4: Siri głos 1, jakby to powiedziała niemiecka synteza.
5: 40 szybkość, 39,4% szybkość setper.
4: Tak, ja sobie to tutaj już od razu dostosowałem, zmieniłem i fajnie mi z tym.
5: Puste, komórka, komórka 4.
4: Tak samo jeśli dodamy sobie angielski. No teraz, gdybyśmy się przełączyli na angielski typu na Applebee's na przykład, no to...
5: Text edit, Safari.
4: To
5: Safari.
4: On by i tak nam niestety nie przełączył tego języka.
5: Język, Google, język. Automatycznie wykryj język. Zamykam. Menu język.
6: Sicher und selbstbestimmt unterwegs.
4: Tak, dokładnie, no bo autowykrywanie języków. Jeśli byśmy zmienili na sztywno na polski, no to mielibyśmy sytuację po prostu, że on by nam na polski...
5: Język. Automatycznie automatycznie polski.
4: Ustawił, tak?
5: Sicher und selbstbestimmt unterwegs. Poziom nagłówka. 4.
4: No właśnie.
5: Automatycznie wykryj język. Zamykam. Menu język.
6: Sicher und selbstbestimmt unterwegs.
5: Poziom nagłówka.
4: Tak, przejdziemy sobie teraz na stronę Applebee's, zobaczymy, co on nam
5: inteligentne
4: teraz
5: zrobi. Applebee's, zawartość www, szybka nawigacja włączona. Wracamy do Applebee's. Poziom na Applebee's is the go-to online resource for the intent of vision users of Apple products such as the Mac, iPhone.
4: No właśnie, polski, no bo nie mamy dodanego angielskiego.
5: Finder, Safari, narzędzie voiceover. Narzędzie
4: ale my sobie teraz ten angielski dodamy, nadrobimy tę zaległość.
5: Dodaj język, przycisk.
4: Dodaj język.
5: Wybierz, anuluj, przycisk. Wybierz, angielski, English.
4: Dokładnie tak.
5: Anuluj, dodaj,
4: dodaj, domyślny.
5: Dodaj język, przycisk.
4: No i teraz, jeśli my sobie chcemy głos dla danego języka zmienić, no to albo znowu w tą tabelkę, ale ja preferuję po prostu sobie wziąć i z menu tego szybkiego wyboru.
5: Język. Automatycznie wykryje polski.
6: Deutsch. English. Class. Samantha. Stanis Chad Noxon. Samantha. Most seriously. Cisza.
4: Ale...
6: Samantha. Samantha. Stanis Chad Noxon.
4: Jednak tych głosów to my tutaj mamy sporo i by trzeba było się naprawdę naprzedzierać przez różne dziwności amerykańskie, więc no nie, jednak tutaj sobie nie będziemy w ten sposób radzić może.
6: Klas, Samantha, Czesek, English, Deutsch,
5: polski.
4: Ale w sumie...
5: Dodaj język, automatycznie wykryj język. Dodaj język.
4: Przejdziemy sobie teraz znowu na Applebee'sa.
5: Finder, Safari. Safari, welcome to Applebee's. Poziom nagłówka. Applebee's is the go-to online resource for blind and low vision users of Apple products such as the Mac, iPhone, iPad, Apple Watch and Apple TV. Our mission is to empower...
4: No właśnie, przełącza nam tutaj automatycznie. A teraz, gdy my sobie przejdziemy znowu na stronę FeelSpace i Navigürtel.
5: FeelSpace, Navigürtel.
6: Sicher und selbstbestimmt unterwegs.
5: Poziom nagłówka. 4. Safari, Applebee's okno. Our community is diverse and inclusive, welcoming people from all around...
4: No, mamy angielski, ale załóżmy, że my jednak nie chcemy tej Samanty, my chcemy inny głos, my chcemy inną prędkość. No to teraz pokażę ten sposób z przestawianiem tego w narzędziu VoiceOver.
5: Narzędzie voiceover. Narzędzie. Dodaj język. Dostosowana lista jest polski. Konfiguracja jest English angielski.
4: English angielski.
5: Samantha polski. Polska. Przycisk.
4: Okej. Okay. Samantha polski. Polska. No nie ma co. Spoko.
5: Menu znak oznaczenia. Awa. Rozszerzony.
4: Ja chcę...
5: Eloquence. Angielski. USA. Awa. Fred. Awa, rozszerzony.
4: Ja chcę ten.
5: Awa, rozszerzony, 60 szybkość, tak. Puste, komórka, kolumna 4, 60 szybkość, 59,6%, mm-hmm. Szybkość setper, 60, szybka nawigacja wyłączona, szybka nawigacja wyłączona.
4: Ustawimy na 40, powiedzmy 5.
5: Zaznaczenie zastąpione, 4. 44,4%.
4: Tak, i nam się to już ustawiło. No i teraz, jeśli my sobie przejdziemy znowuż na stronę AppleVis.
5: Safari, AppleVis.
7: AppleVis is the go-to online resource for blind and low vision users of Apple products such as the Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, and Apple TV. Our mission is to empower people by providing information on accessibility features, accessible apps, and workarounds, as well as fostering a community of support and sharing of knowledge.
4: No, jaka ładna reklama AppleVis, prawda? No tak, i rzeczywiście warto z tego źródła akurat korzystać. W każdym razie, jak już widzicie, przełączyło nam ładnie na język angielski. A teraz tak krążymy wokół tego tematu i krążymy, ale jak właściwie sobie zarządzać listą głosów? No bo niby to mamy, a nie mamy, więc trzeba by do tego przejść. A jeszcze zobaczymy, co nam się w text edicie zmieniło.
5: Nasz Finder, text edit. And wpiszemy sobie coś po polsku.
8: Jetzt schreiben wir etwas auf Deutsch.
5: And now something in English.
8: Hallo, ich bin Makijek. Und du?
5: Nowy wier.
4: Także widzicie, działa. Można sobie z tego korzystać. Dowoli. Dla każdego języka, jaki jest wspierany. Jeśli chodzi o głosy, jeśli chodzi o apu. Usuniemy sobie to, co tutaj żeśmy na baz grali, bo po co mi to w sumie tekst edita sobie zamkniemy?
5: Safari.
4: Tak. I teraz przejdźmy do dostosowywania listy głosów.
5: Narzędzie voiceover.
4: Żeby tego dokonać, musimy sobie tutaj wybrać któryś z tych głosów w menu wyboru, tak naprawdę głosów sobie musimy tam wejść.
5: 45. Zawartość poza. Awa. Rozszerzony. Polski. English angielski. Deutsch Niemiec. Konfiguracje specyficzne dla Polski.
4: I teraz zastanawiam się, jaka będzie najkrótsza droga.
5: Zosia przycisk.
4: Może tak zrobimy, bo mówię, dla niemieckich mam pobranych dużo tych głosów, dla angielskich też jest sporo, więc nie będziemy się tutaj przez to przebijać. Jak to mówią, kopać z koniem się nie będziemy.
5: Pols, Zosia, przyć, menu, znak, zarządzaj głosami, wielokropek. Znak oznaczenia, Zosia, podmenu. Krzysztof, zarządzaj głosami, wielokropek.
4: Zarządzaj głosami, wielokropek, no i dobra.
5: 44 wiersze dodane, polski.
4: Tak.
5: Języki, tabela, polski, zaznaczone.
4: Znowu mamy rozbicie na języki. To dawniej wyglądało tak, teraz to już tak nie wygląda, że była wyszukiwarka, w której mogliśmy sobie wpisywać dany język, a tutaj również konsekwentnie Apple wprowadziło rozbicie na języki i na głosy. Chwała im za to.
5: Języki, tabela, polski, zaznaczone.
4: No i dobra, i na przykład my chcemy sobie stąd usunąć Krzysztofa.
5: Pionor, głosy, lista, anuluj, przycisk.
4: To jest drobna niekonsekwencja tak naprawdę, bo tutaj już jest lista, dostępnościowo to tak bywa różnie już.
5: Głosy, lista.
4: Nie możemy tak łatwo sobie strzałeczkami przechodzić po tym, z tego co wiem.
5: Szybka nawigacja wyłączona.
4: No właśnie, nie przejdziemy sobie strzałeczkami, więc interakcja z listą.
5: Polski, Polska, Ewa Nagłówek. Ewa, 598 KB, odtwarzaj przycisk, pobieranie za Fitzload, przycisk. Ewa, rozszerzony, 42,8 MB, odtwarzaj przycisk, pobieranie za Fitzload, przycisk. Ewa, 598 KB, Ewa, premium, 56,2 MB, odtwarzaj przycisk, pobieranie za Fitzload, przycisk. Polski, Polska, Krzysztof Nagłówek.
4: Tak, tutaj mamy już ponagłówkowane.
5: Krzysztof, 580 KB, odtwarzaj przycisk, pobieranie za Fitzload, przycisk. Krzysztof, rozszerzony, zajmuje 0 KB, odtwarzaj przycisk, kosz przycisk.
4: Fajnie, zajmuje 0 KB, bardzo oszczędny ten głos.
5: Polski, Polska, Zosia Nagłówek. Zosia, odtwarzaj przycisk. Zosia, rozszerzony, zajmuje 0 KB, odtwarzaj przycisk, kosz przycisk. Zosia, rozszerzony.
4: Ewidentnie błąd dostępnościowy, no zwłaszcza głosy rozszerzone nie mogą zajmować 0 KB, przykro mi bardzo. W każdym razie interesujące przyciski to my mamy właśnie wewnątrz tych głosów. Czyli skoro tak naprawdę on nam to mówi jednym cięgiem, pamiętajmy, że trzeba z tym wejść w interakcję z danym głosem, z danym elementem tej listy.
5: Zosia, odtwarzaj przycisk.
4: Zosia, odtwarzaj przycisk. No i żeby do tego przycisku odtwarzaj się dostać, wchodzimy w interakcję.
5: Zosia, odtwarzaj przycisk. Zosia.
4: No tak, Zosi kompakt nie możemy się pozbyć. A być może też dlatego, że jest nawet ustawiona jako ten głos, więc no być może to też jest problem. Odtwarzaj przycisk, no to nam odtwarza przycisk, tak?
5: Odtwarzaj.
4: Oj. On mi teraz niestety głos przeszedł na słuchawki z tej racji, że inaczej średnio by mi było nagrywać. On mi odtworzył głos.
5: Poza. Zosia. Rozszerzony. Zajmuje. Zosia. Rozszerzony. Zajmuje 0 KB. Odtwarzaj przycisk. Kosz przycisk.
4: Kosz przycisk, czyli my sobie go możemy w ogóle usunąć i wtedy nie będzie nam bruździł w systemie. Ja to zrobię, bo nie lubię Zofii rozszerzonej. Mam kompakt i dobrze mi się z nią żyje.
5: Kosz przycisk. Zosia. Rozszerzony. Odtwarzaj przycisk.
4: Tak. Odtwarzaj przycisk.
5: Zosia. Rozszerzony. Kosz przycisk.
4: I kosz przycisk. Oczywiście, tak jak mówiłem, w interakcję należało z elementem Zosia rozszerzonym wejść.
5: Zajmuje 0 KB. Zajmuje 0 kosz przycisk. Pobieranie z float przycisk.
4: O, usunęło nam i teraz przycisk kosz zmienił nam się na pobieranie z iCloud. Czyli tak naprawdę z serwerów Apple w ten sposób pobiera się głosy.
5: Pionowy element podziału. Języki, tabela, polski, zaznaczone.
4: Polski zaznaczone. Zobaczymy, co my tam mamy na przykład w Niemiec. Albo włoski sobie pobierzemy jeszcze, bo usunąłem sobie włoski na potrzeby podcastu, a ja jednak go chcę mieć, więc zobaczymy języki, sobie tabela, teraz.
5: Foczkuli, czeski, francuski, węgierski, wietnamski, włoski.
4: Literkę W sobie wcisnąłem, żeby było szybciej.
5: Poza języki, tabela, pionowy, głosy, lista. Włoski, Włochy, Alice nagłówek.
4: My chcemy sobie od razu przejść do Siri.
5: Włoski, Włochy, Alice nagłówek. Włoski, Włochy, Eloquence. Włoski, Włochy, Emma. Ostatni nagłówek włoski. Włochy, Emma nagłówek.
4: A gdzie jest? Aha, bo ja Siri.
5: Emma, 3 MB. Pobrałem. Odtwarzaj przycisk. Pobieranie za float przycisk. Emma, rozszerzony. 190. Emma, premium. 260. Włoski, Włochy, Federica nagłówek. Federica, 10.
4: Błąd dostępnościowy, czyli dalej są jeszcze.
5: Nie znaleziono nagłówka. Włoski, Włochy, Luca nagłówek. Luca, Włoski, Włochy, Paola nagłówek. Paola, Włoski, Włochy, Siri nagłówek.
4: A załóżmy, że my chcemy Luca.
5: Paola, Luca, rozszerzony. Zajmuje 0 KB. Odtwarzaj przycisk. Kosz przycisk.
4: On już jest pobrany.
5: Luca, 10,7 MB, odtwarzaj przycisk, pobieranie za float przycisk.
4: No to dobra, jednak Siri.
5: Paola, rozszerzony, głoski, głos 2, 580, głos 1, 541,3 MB, odtwarzaj przycisk.
4: Zaraz zobaczę sobie, ja niestety tutaj, że tak powiem, tylko nausznie, bo... O, Siri głos brzmi całkiem sensownie, wy go też usłyszycie, jak ja już sobie go pobiorę. Powiedział sobie, ciao, sono Siri, i dobrze, ten głos mi się tu podoba.
5: Głos 1. Pobieranie za float, przycisk, 541,3 MB.
4: Tak, teraz to on mówi, ile będzie zajmował, ale jak już jest pobrany, 540. Nie mówi. Ciekawy błąd do zgłoszenia Apple'owi.
5: Pobieranie za float, przycisk.
4: No dobra, no to dajemy pobieranie z iCloud, przycisk.
5: Przycisk, zatrzymaj, przycisk.
4: Tak, przycisk zmienił nam się na zatrzymaj.
5: Pionowy element podziału, głosy, lista.
4: Wyinteraktował się w ogóle kursor voiceover gdzieś się zapodział, nie tam gdzie trzeba.
5: Anuluj przycisk, OK, przycisk, OK, głosy, lista. Emma, Emma, głos, Federica, Luca, głoski, Paola, Paola, głoski, głos 1, 286,8 MB, ukośnik 541,3 MB, odtwarzaj przycisk, zatrzymaj przycisk.
4: Tak, czyli nam raportuje na bieżąco postępy. Można sobie wejść w interakcję, żeby szybciej to sprawdzić.
5: Odtwarzaj, głos 1, zatrzymaj, przycisk, 467,3 MB, ukośnik 541,3 MB.
4: Tak.
5: Zajmuje 541,3 MB.
4: O, a teraz już łaskawie mówi, ile zajmuje, więc...
5: Kosz, przycisk. Głos 1.
4: Jak widzimy, głos nam się pobrał. No i dobrze. Mamy kolejny język, tak naprawdę, czy raczej kolejny głos pobrany.
5: Poza.
4: Żeby przestać się bawić, należy wcisnąć przycisk OK, chyba że anuluj, ale wtedy no nie jestem pewien, czy nam się ten głos aby na pewno zachowa.
5: Głos 2, 580, poza głosy, OK, przycisk.
4: Więc przycisk OK.
5: Zosia przycisk, przycisk komórka.
4: Tak. I teraz, gdy my sobie dodamy włoski język jeszcze, co ja niniejszym sobie uczynię, bo ja chcę mieć język włoski.
5: Dodaj język, przycisk, W, okno dialogowe, wybierz język do dodania. Szybka nawigacja włączona. Szybko anuluj, przycisk, wybierz język do dodania. Wietnamski, włoski, włoski, italiano.
4: Jest, włoski, italiano.
5: Anuluj, dodaj, domyślny przycisk.
4: Dodaj.
5: Dodaj język, przycisk.
4: No i dobra, i teraz my chcemy sobie tutaj ten włoski Siri głos 1. Zobaczmy, czy pewnie też eloquency będą i różne inne dziwne.
5: Język, automatycznie wykryj język.
8: Polto, italiano. Parabelia angielski, sumifikowani, systemowy. Jazzy, gus, zinku, 60%. 35%. Gus, Luca, rodzi se zerconi, uoki.
4: Tak, to jest mój Luca. Przeważnie jego używam i dobrze mi z nim.
8: Siri, głos uno, uoki.
4: Tak, Tak brzmi właśnie pan Siri, bo nie pani Siri. Też jest ciekawym głosem w sumie. Ex aequo z Luką, jak dla mnie.
9: Luka, grandpa. Aliceuti.
10: Eddie, grand.
9: Luka, uoti.
10: Luka, rodzi se zerconi, uoki.
4: Ciekawe, że Luke gada nam Alice tak naprawdę. No cóż, nie komentuję tego. W każdym bądź razie na tej samej zasadzie nam to działa. Auto przełączanie języków, auto wykrywanie, więc już tego nie będę demonstrował teraz, gdy już mam dodane włoski do dostosowanej listy języków. Będzie nam się również na ten włoski przełączał.
10: Jazzik. Italiano.
4: No jazzik, może nie.
9: English.
10: Deutsch.
5: Polski. Dodaj język, przycisk.
4: Oczywiście.
5: Pozwala dodać język, aby dostosować ustawienia głosów.
4: Zmienił nam się tutaj język jak trzeba. No i dobrze. I tak naprawdę te sekcje mamy za sobą. Teraz przejdziemy sobie do ustawień systemowych i sprawdzimy, co tam w mowie piszczy.
5: Dostosowana lista jest.
4: Jak się ta opcja nam
5: pomoc,
4: nazywa, więc narzędzie VoiceOver na razie Command Q.
5: Safari. Apple Vis okno. Apple Vis listego to on. Mu nie jest diverse.
4: Tak, bo polski.
5: Zamknij okno.
4: Pozamykamy sobie
5: Safari.
4: Już.
5: Finder.
4: To wszystko. I ustawienia systemowe na nas czekają.
5: Wygląd, okno, tabela, wygląd, dostępność.
4: Dostępność. To jest tabelka, podcast Arka Świętnickiego polecam, jeśli chodzi o ustawienia w systemie macOS Ventura. Tam bardziej szczegółowo omówiony został i wygląd tych ustawień i to, jak się poruszać. Ja sobie tylko w tej tabelce powiem, że po prostu wpisałem DO jak dostępność, żeby szybciej się przemieścić.
5: Pionowy element, dostępność, wzrok, voiceover, zoom, ekran, zawartość mówiona, przycisk.
4: Też jest zawartość mówiona.
5: Audiodeskrypcja, przycisk, słuch, nagłówek, zawartość mówiona, przycisk.
4: Więc my sobie przejdziemy do tejże.
5: Zawartość mówiona, obszar przewijania. Język systemowego syntezatora mowy. Polski. Język systemowego syntezatora mowy, przycisk.
4: No i niestety tutaj jest pierwsze ograniczenie, jakie nas spotyka, bo nie możemy sobie ustawić automatycznego wykrywania tego języka.
5: Przypomnienia.
4: Niestety. W związku z czym, jeśli ja sobie chcę skorzystać na przykład z aplikacji do nauki włoskiego, aplikacji stricte fiszkowej, żeby on mi odczytywał właściwym syntezatorem włoskim, no to ja muszę sobie tutaj wejść, wybrać włoski, no i wtedy mi będzie czytał jak trzeba. No ale na przykład mamy sobie aplikację Zoom, która odczytuje nam różne i różniste alerty. Co do Maca, to jestem wręcz tego pewien, że tak robi. No i wtedy zaczyna się robić śmiesznie, bo polskie treści nam zaczyna kaleczyć włoską fonetyką, włoskim głosem. Więc no niestety tutaj jest taka niedogodność. Nie możemy tego nijak zmienić. Jedyne co możemy, to sobie głos tutaj zmienić.
5: Głos systemowy. Zosia, głos systemowy, przycisk.
4: Możemy tutaj ustawić, że to ma być.
5: Menu znak Krzysztof, polski. Zarządzaj głosami wielokropek. Znak oznaczenia, Zosia.
4: Zosia, tutaj też zarządzaj głosami wielokropek. Głosy tak naprawdę pobrane raz, one w systemie są, one dla potem voiceovera, jeśli my sobie tutaj zarządzaj głosami zrobimy, to one dla voiceovera też będą dostępne i osiągalne. Tyle, że musimy sobie tam dostosować listę języków, dodać, ale głosy też możemy wybrać, bo one się globalnie pobierają. Zresztą na iOSie też tak naprawdę jest. Tylko, że no dla voiceovera raczej dobrze jest sobie również w sekcji przeznaczonej dla voiceovera to zrobić. Tak jak pokazywałem to w poprzednim podcaście.
5: Zosia, szybkość mówienia. Wolniej, przycisk. 50%. Szybkość mówienia, słówek.
4: A tu mamy tak. Jest wolniej, jest suwaczek, który możemy, że tak powiem, zainteraktować, wejść z nim w interakcję i zmieniać tę prędkość. Ale możemy również przejść do opcji w prawo pójdziemy.
5: Szybciej, przycisk.
4: Mamy dwa przyciski. Wolniej, szybciej i w ten sposób sobie zmienić.
5: Głośność mowy. Zmniejsz głośność, 100%. Otwórz próbkę, przycisk. Odczytuj powiadomienia. Wyłączone. Odczytuj powiadomienia z przejściem. Pokaż szczegóły, przycisk. Mów zaznaczone. Wyłączone. Mów zaznaczone z przejściem.
4: Tak, i to też jest mów zaznaczone, że pojawi się przycisk. Powiedz gdzieś tam.
5: Pokaż szczegóły, przycisk.
4: I tak dalej.
5: Czytaj rzecz pod wskaźnikiem. Wyłączone. Czytaj rzecz pod wskaźnikiem z przejściem.
4: Tak, czyli to, co akurat myszka natrafi, to może nam systemowy głos czytać.
5: Pokaż szczegóły. Odczytuj wpisywane. Wyłączone. Odczytuj wpisywane z przejściem.
4: A również to, co mieliśmy na iOSie.
5: Pokaż szczegóły, przycisk.
4: Tylko tu wszystko mamy pod przyciskiem pokaż szczegóły, czyli to, co dana opcja robi i możliwości jej konfiguracji.
5: Pomoc, przycisk.
4: No i tyle. No i oczywiście pomoc też tu mamy. To również jest tak naprawdę cała sekcja w większości ukłonem w stronę słabowidzących. No bo odczytuj powiadomienia, no bo odczytuj to, co pod wskaźnikiem myszy i tak dalej. Więc no to tak naprawdę, jeśli ktoś potrzebuje takiego wspomagania, a nie korzysta z voiceovera, no to również sobie może gdzieś tam z tego skorzystać.
5: Język systemowego, głos systemowy, szybkość mówienia, wolniej, 5, 3, głośność, zmniejszaj, 100%, głośność, zwiększ głos, otwórz próbkę, przycisk, odczytuj powiadomienia, wyłączone, odczytuj, pokaż szczegóły,
4: pokaż
5: przycisk.
4: Szczegóły, przycisk.
5: 7 rzeczy. Głos, użyj głosu systemowego, głos, przycisk, fraza. Nazwa aplikacji, fraza, przycisk, opóźnienie, 20, otwórz próbkę, anuluj, okej, przycisk.
4: Też możemy sobie dostosować pod kątem aplikacji tak naprawdę, jaki ten głos ma być i tak dalej. A wiecie co? To wtedy rzeczywiście może stricte dla tej aplikacji można by sobie ustawić po prostu ten głos inny.
5: Anuluj przycisk.
4: No ale to też jest takie troszkę na okrętkę tak naprawdę, bo chciałbym się uczyć powiedzmy później niemieckiego i fiszki z niemieckiego, no to mi będzie znowu kaleczyło włoskim, więc no nie, to takie troszeczkę mało doskonałe.
5: Pokaż szczegóły, przycisk, język systemowy, polski, język systemowy, menu znak oznaczenia, polski, użyj języka systemowego.
4: No tak.
5: Angielski.
4: Użyj
5: języka systemowego.
4: Języka systemowego, to jeżeli ja to dam.

0: Dokładnie. I wpisujemy sobie Command F i wpisujemy sobie SPAC.
1: Szukaj pole wyszukiwania tekstu. Pole wyszukiwania.
0: Enter.
1: App Store. Ok. Wyniki dla.
0: Czy raczej return. No i dobrze. Wyniki dla.
1: SPAC. Zbiór.
0: SPAC. Zbiór. Zbiór, czyli kolejny jakby obszar na ekranie, z którym znowuż musimy sobie wejść w interakcję. A jakże? To jest macOS i macOS tak funkcjonuje.
1: W. Sekcja. Tłumacz. SPAC NG. Narzędzia. Pobierz ponownie.
0: No tak. SPAC NG, pobierz ponownie.
1: Tłumacz, SPAC NG, narzędzia, pobierz ponownie.
0: Ha, widzicie, tutaj niestety błąd dostępnościowy Apple'a dla Mac App Store, no bo jeśli my sobie tutaj wospacniemy, to znaczy wciśniemy wospację, no to nam od razu przejdzie do pobierania. A teraz jak tutaj na przykład dostać się w szczegóły aplikacji?
1: Menu, kopiuj łącze, poczta. Wiadomości, airdrop, notatki, przypomnienia, więcej wielokrotnie.
0: No też nie tak, prawda? Bo w Shift-M zrobiłem, no to mamy opcję udostępniania aplikacji. No ale my chcemy przecież do niej wejść na przykład, bo załóżmy nie znamy aplikacji, nie wiemy co to robi. No i tak naprawdę jak tutaj to wejść?
1: Nie znaleziono łącza.
0: Kiedyś było tak, że można było sobie to zrobić jako łącze, wszystkie trzy literka L, a teraz niestety...
1: Nie znaleziono łącza.
0: Z Shiftem to również też nie działa. No kaplica, bida z nędzą, nie da się tego zrobić. A więc musimy sobie zaemulować myszkę VoiceOver, czyli wszystkie trzy Shift, spacja.
1: Myszka była włączona, grafika, obraz.
0: Tak, no i znowu to samo. Wszystkie trzy, czyli Command, Control, Option, Shift, spacja.
1: Myszka była włączona, wróć, przycisk.
0: I dopiero to nam otwiera szczegóły aplikacji.
1: Produkt klocków, dwie szare button tickle, przycisk.
0: Jakże wdzięczna nazwa etykietka przycisku. Przycisk służący ni mniej, ni więcej jak do udostępniania tak naprawdę aplikacji dalej.
1: SPFNG, ikona. SPFNG, narzędzia, przycisk. Pobierz ponownie, przycisk.
0: I tak dalej.
1: Pobierz ponownie.
0: Szczegóły aplikacji tutaj mamy, ale nam chodzi o pobranie. Moglibyśmy tutaj aktywować ten przycisk, pobierz ponownie, ale ja wam pokażę jak sobie...
1: Wróć. Wyniki dla SPFNG.
0: Oczywiście komand lewy kwadratowy dla akcji wróć. Jak sobie z wyników wyszukiwania pobrać apkę.
1: W, tłumacz, SPFNG, narzędzia.
0: Po prostu teraz wospacja.
1: Wczytuję.
0: Zaraz nam pobierze.
1: SPFNG, narzędzia, wczytuję.
0: Tak, jeszcze wczytuję. Zaraz być może pobierze. Zobaczymy za ile.
1: SPFNG, narzędzia, otwórz.
0: O, właśnie już nam otworzyło. To się nam tutaj teraz pobrała aplikacja normalnie jak... No aplikacja po prostu w aplikacjach pod...
1: Ustawienia.
0: WoShift.
1: Finder.
0: Pod WoShift A będziemy mieli...
1: Aplikacja. Edowot aplikacja. Ether Radio API, FaceTime API, SPAC Envision aplikacji, SPAC NG aplikacja, dzisiaj o 12.
0: SPAC NG, ale tak naprawdę ona nam nie jest jakoś bardzo w tym momencie potrzebna, też możemy sobie tutaj edytować listę języków, prawda, ustawiać pauzy między słowami i tak dalej, ale no to nie będziemy się teraz tym jakoś bardzo zajmować, jak kiedyś będzie potrzeba, to zrobimy sobie taki suplemencik podcastowy, a tymczasem przejdźmy sobie do... wyboru głosów. Sprawdzimy w ogóle, czy teraz dla języka polskiego będziemy mieli te 100 tysięcy głosów SPIKA.
1: Biurko. Język. Polski.
2: Deutsch. English. Italiano. Italiano.
1: I to automatycznie polski.
0: Widzimy
1: głos.
0: Tutaj.
1: Zosia.
0: Tak?
1: Polska. Zosia. Zosia.
2: Polska.
0: Czyli od razu już nam się tu pojawiła lista głosów SPIKA. Tak naprawdę nie zrobiliśmy nic poza instalacją aplikacji, a nam się tutaj już cała lista
1: Zosia, Polska
0: dodała. Wybaczcie, ale nie chcę mi się przecierać przez całą listę znowuż tych głosów, więc...
1: Otwieram narzędzie VoiceOver. Narzędzie VoiceOver.
0: Więc otwieram narzędzie VoiceOver, command trójeczka.
1: Mowa. Pomoc. Dodaję. Dostosowana lista język. Domyślny. Polski. Zosia, przycisk.
0: I teraz Maxa sobie wybierzemy, oczywiście tutaj wospacja na tym przycisku z głosem.
1: Menu znak oznaczenia. Zoś, zarządzaj głosami wielokropek. Zarządzaj głosami wielokropek. Znak krzyż. Polski. SPAC NG. Podmenu.
0: SPAC NG. I właśnie, no bo tych głosów tu mamy sporo.
1: SPAC NG. Alex. Male 1. Male 5. Male 7. Male 8. Marcelo. Mario. Marco. Max.
0: Max.
1: SPAC NG. Max. Przycisk.
2: Przycisk polski. Domyślna. Polski. SPKN ja masz przycisk. 60%, 59%, 6%, 6%. Edycja, przycisk.
0: No i co? I mamy tutaj już wybranego SPK.
2: Finder. Finder. Bluetooth pusty trupa. Bluetooth pusty trupa. Bluetooth okno. Widowisy tabela. Bluetooth trupa.
0: Prawda? Od razu SPK nam się tutaj dodał.

0: Teraz ciekawe, zrobimy sobie taki eksperyment. Ja jeszcze tego nie próbowałem, ażeby sprawdzić, co się stanie, jak odinstaluję sobie tego SPiKa. Bo no nie robiłem tego szczerze i nie wiem, jak nam się tu macOS zachowa, czy nam przełączy na Zohe Compact, czy nie. Tak, przeniesiemy sobie ją do kosza. O, widzicie, czyli macOS tak sobie to rozwiązał. Używany jest teraz ten głos, no to sorry, nie możemy ci pozwolić na przeniesienie apki do kosza. No w sumie spoko wyjście, bo załóżmy, że człowiek przez przypadek by sobie ją usunął. No i co wówczas, prawda? No właśnie. Ale my jednak chcemy sobie z powrotem zmienić na panią Zofię. Aspik NG Max przycisk. Zosia, nasza piękna, kompaktowa.
1: Zosia, przycisk komórka. 60 szybkość, 59,6.
0: Tak, już nam się tutaj ustawiła Zofia. No i dobrze. I teraz w sumie ciekawe, jak będziemy sobie chcieli Aspika
1: Finder, Finder.
0: usunąć, czy nam teraz na to już
1: Aplikacja,
0: pozwoli.
1: edowod pod, envisioner, spk ng aplikacja.
0: Spróbujmy.
1: Okej, domyślny przycisk, nie można przenieść, okej.
0: Nie, nie tak łatwo. Pewnie byśmy musieli zrestartować komputer albo ubić któryś z procesów. Szczerze nie wiem.
1: Aplikacja.
0: Dobra, trudno. W każdym bądź razie, jeśli byśmy odinstalowali tę aplikację, no to aplikacja już nie będzie miała racji bytu. Głosy nie będą tutaj nam bruździły w systemie, ale okej, no aplikację mamy. I teraz pokażę szybciutko, jak dodać sobie czynność. No gdybyśmy chcieli sobie szybko zmienić na SPiKa bez bawienia się w wchodzenie do narzędzia VoiceOver i tak dalej.
1: Biurko. Narzędzie voiceover. Narzędzie voice.
0: Oczywiście narzędzie VoiceOver, stare dobre narzędzie VoiceOver, a teraz wybaczcie, bo nie pamiętam skrótu, chyba Command 9,
1: Ismo Braille. Polecenia.
0: a może 8?
1: Pomocy wizualne.
0: Nie.
1: Czynności.
0: A Command 0. Command 0 to są czynności.
1: Narzędzie voiceover. Kategoria narzędzi. Tabela. Czynności. Skonfiguruj własne czynności voiceover dla określonych zastosowań. Czynności. Tabela.
0: Czyli te profile ustawień, prawda, które mieliśmy z iOS-a, które są znane w NVDA, w JOSie również, z tego co wiem.
1: Wybierz czynności lub plik. Czynności. Niemiec. AirPods. Witryna bez obrazu.
0: Tak, mamy już tych czynności trochę.
1: Angielski. Niemiecki. Witryny bez obrazów.
0: Mam tych czynności troszkę.
1: Poza. Wybierz ustawienia. Niezaznaczone szczegółowość pole wyboru.
0: Je można tutaj edytować po prostu po wybraniu.
1: Pomoc. Konfiguruj czynność. Przycisk. Usuń czynność.
0: Ale
1: Przycisk.
0: można
1: Pozwolę
0: usuwać
1: usunąć czynność.
0: czynności.
1: Dodaj czynność.
0: Ja
1: Przycisk.
0: sobie dodam nową czynność.
1: Bez nazwy. Zawartość zaznaczona. Edycja tekstu.
0: SPAK.
1: Bez nazwy. Witryny bez obrazów. Angielski. Bez nazwy.
0: Oj, oj, oj, bo mi się
1: W.
0: tutaj.
1: Edycja. Bez. Bez nazwy. Niezaznaczone. Kursor tekstowy na początku tekstu. Angielski. Bez
0: Coś mi
1: nazwy.
0: się nie chce
1: Poza
0: czynności.
1: czynność. Wybierz ustawienia uwzględniane w czynności. Tabela. Wiersz 26. Bez nazwy. Zaznaczone.
0: Dodać jeszcze
1: Pomoc.
0: raz.
1: Usuń czynność. W. Okno dialogowe. Ale anuluj przycisk. Czy na pewno chcesz usunąć czynność bez nazwy? Czy na pewno chcesz. Usuń.
0: No
1: W. Usuń
0: chcesz.
1: czynność. Przycisk. Dodaj czynność. Bez nazwy. Zawartość. Zaznaczenie zastąpione. E.
0: SPAK.
1: Niemiecki. SPAK.
0: Dobra. No i teraz możemy sobie wybrać, co ona ma nam robić.
1: Poza czym, wybierz ustawienie. Niezaznaczone szczegółowość pole wyboru. Ustaw. Niezaznaczone www pole wyboru. Niezaznaczone aktywne punkty. Zastosowanie. Aplikacje i witryny. Dodaj czynność. Zastosow.
0: Czyli prawdopodobnie szczegółowość to będzie.
1: Niezaznaczone www pole. Ustaw. Niezaznaczone szczegółowość. Czynności. Wybierz ustaw. Niezaznaczone. Zaznaczone.
0: Musimy najpierw sobie zaznaczyć przycisk, to znaczy pole wyboru dla tego warunku, który ma być uwzględniany w tej czynności.
1: Ustaw. Niezaznaczone www pole wyboru. Ustaw. W. Okno dialogowe. Ustawienia
0: Potem
1: szczegółowości dla czynności SPA.
0: ustaw.
1: Do Pismo Braille'a, karta, zaznaczone mowa karta, 1 z 5.
0: O, i tu jest dopiero mowa, prawda? Mamy karty, tutaj jest mowa, Braille, bo możemy sobie też dla monitora brailleowskiego daną czynność ustawić dla monitora sparowanego z Maciem.
1: Pismo Braille, tekst, kart, powiadomienia, podpowiedzi, karta, domyślna szczegółowość mowy, średnia. Dodatkowe opcje szczegółowości mowy, rozwinięte trójko, własne szczegóły, tabela. Pomoc, gotowe, gotowe, własne szczegóły, tabela, aplikacja, arkusz. element docka, element makiet, element podział, element zwiększenia, menu, łącze, nagłów, obrazek.
0: No nie podoba mi się to, zdecydowanie mi się to nie podoba. My tutaj sobie tego głosu jednak wybrać tak prosto nie możemy. Musielibyśmy się bawić bardzo mocno w ustawienia każdego z tych parametrów, dodatkowych opcji szczegółowości mowy i wybierać tam SPK, dostosowywać prędkość i tak dalej. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja bym w takiej sytuacji nie wolał po prostu sobie przejść do narzędzia VoiceOver, Command trójeczka dla języka polskiego, po prostu wybrać tego SPK i potem jednak sobie, bo to nie jest takie proste, łatwe i intuicyjne. W przypadku iOS-a, gdy sobie tą czynność wybierzemy, no to ma to rację bytu, a tutaj no to bywa różnie. Jak więc widzicie, są zalety, jeśli chodzi o przewagę ustawień macOS-a i syntezy mowy, ale są też wady w stosunku do tego, co mamy, jeśli chodzi o iOS. I w drugą stronę to działa również, na iOS-ie mamy zalety, ale mamy też i wady. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy bardziej wadliwie to mimo wszystko na iOS-ie nie działa. No bo tak naprawdę zakładając, że korzystamy sobie z jednego syntezatora, nie zmieniamy tego zbyt często, no to tak naprawdę na macOS-ie działa to dużo lepiej, zwłaszcza jeśli chodzi o to auto przełączanie języków, a z drugiej strony zawartość mówiona troszeczkę nawala, więc no tak naprawdę nie wiem, czy nie robi się z tego remis. Dobrze, kochani, ja myślę, że to by było na tyle. Podcast miał być krótki, a wyszło jak zwykle. Myślałem, że to będzie taki bardziej suplement w stosunku do tego, co mieliśmy na iOS-ie, no ale wyszło znowu przydługo. Maciek Walczak kłania się bardzo nisko. Życzę dobrego czasu. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie, przed mikrofonem Robert Łabęcki, ale ja nie powinienem się przedstawiać jako pierwszy, ale tak jakoś wyszło, spontanicznie bardzo. Dzisiaj kolejna audycja z serii Tyflo Podcast na żywo. Moim gościem jest, i to trzeba powiedzieć od razu, i to powinien od razu powiedzieć, Przemysław Rogalski. Witaj, Przemysławie.
4: Witam serdecznie Ciebie i wszystkich słuchających nas.
3: Dzisiaj będzie troszeczkę nostalgicznie, ale jednocześnie nowocześnie, bo będziemy rozmawiać o aplikacji, która już była i narodziła się na nowo. Mowa tu oczywiście o Lodestone, aplikacji Lodestone, i jak możesz powiedzieć co nieco o tym, co było, i troszeczkę o tym, co teraz jest, ale może najpierw o tym, co było, bo jak wiemy, aplikacja była na Symbiana. No i służyła nam całkiem nieźle i była darmowa. No i aplikacja, jak więcej możesz powiedzieć?
4: Tak, właśnie było tak, że aplikacja Lodestone GPS stała się swego rodzaju, można powiedzieć, legendą w świecie osób niewidomych, chcących poruszać się niezależnie, chcących zwiększyć swoją mobilność. Właśnie my pamiętamy wszyscy Lodestone'a jako aplikację taką właściwie pierwszą, bardziej zaawansowaną, ale przez to też najbardziej popularną, rozwijającą się przez lata nie tylko w Polsce. Zaczęło się wszystko w 2004 roku tak naprawdę, jeszcze w Kanadzie, gdzie pewien programista, Sean Kirkpatrick, zaczął myśleć o tym, będąc sam osobą niewidomą, w jaki sposób tutaj nawigację GPS jeszcze wtedy przy użyciu odbiorników zewnętrznych, które trzeba było na Bluetooth dodatkowo posiadać, i telefonów o wiele bardziej ograniczonych możliwościach, jednak pomóc i sobie, i innym osobom niewidomym w samodzielnym poruszaniu się, i zaczął tworzyć aplikację, którą dwa lata później, w roku 2006, oficjalnie zaprezentowano. Do niego dołączył się jeszcze jedna osoba, potem kolejne, które pomogły stworzyć jeszcze bardziej zaawansowane narzędzia, czy skrypty, czy stronę internetową, czy prowadzić działalność taką społecznościową. No i również aplikacja ta dotarła wówczas do Polski. O tym rozmawialiśmy już w audycji kilka miesięcy temu, jak to z tym było.
3: Tak, ja pamiętam, Grzegorz Złotowicz tutaj prowadził aktywnie.
4: Ponieważ tutaj u nas stronę. Grzegorz Złotowicz, zresztą do tej pory tak naprawdę ta działalność ma swoją moc, gdyż punkty słynne z serwisu UMP nadal stanowią największą bazę punktów, nie tylko dla Polski, ale też również dla innych krajów istnieją tam punkty.
3: UMP, skrót Unofficial Map of Poland, żeby nie
4: dokładnie, powiem. Aczkolwiek teraz one są cały czas do ściągnięcia ze strony gps.zlotowicz.pl i tak jak mówię, myśmy Polacy rozwinęli swoją społeczność, ja tę aplikację tłumaczyłem na język polski, no ale niestety Symbian w roku 2011 już zaczął powoli wygasać, więc i wygasł również Lodestone na platformę Symbian. Tak, i niestety w tym czasie pojawiały się już prośby, co prawda, o tym, żeby tę aplikację przeportować na jakieś inne już rozwijające się platformy, takie jak Android, czy znany już całkiem nieźle system iOS z zaimplementowaną funkcją dostępnościową VoiceOver. Natomiast deweloperzy wówczas stwierdzili, że oni programować na inne platformy niż Symbian nie potrafią, że jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo, może się tym zająć. Nikt się nie zajął i już zapowiadało się na, znaczy wyglądało na to, że nic nie będzie z tego. Powstały inne aplikacje w międzyczasie, zarówno na platformę Android, jak i na platformę iOS. No ale jednak cały czas z takim sentymentem podchodzili wszyscy do Lodestone'a, ponieważ on wyznaczył pewnego rodzaju trendy. I no, jednak oswoiliśmy się z nim dosyć mocno, ale żeby nie było tak źle, okazało się, że w roku 2015 już widocznie zdolności informatyczne tych programistów znacznie wzrosły i podjęli oni wyzwanie, aby taką aplikację na iOS-a jednak stworzyć, ponieważ uznali wówczas, że iPhone jest jakoś najbardziej popularny, na iPhone'a im się może łatwiej nauczyć i sami z iPhone'a chcą korzystać, więc niech inni sobie też pokorzystają z nawigacji.
3: Bo przypomnijmy, tej aplikacji nie ma na system Android.
4: No niestety nie ma. Pojawiają się co jakiś czas pytania, czy przypadkiem nie ma zamiaru jakaś implementacja na Androida tego Lodestone'a się pojawić, ale na razie chyba pozostajemy przy iOS-ie.
3: Ja jeszcze tylko powiem, słuchajcie Państwo, Tyflo Radia, i jeszcze powiem, że Skype jest do naszej dyspozycji, tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. W trakcie audycji można zadawać pytania i różne inne, więc czekamy, jakby co. Ważna rzecz jeszcze, tamten Lodestone na Symbianie był za darmo. Czy ten Lodestone na iOS-a jest za darmo?
4: No ten nie jest za darmo, to jest tłumaczone tym, że potrzebny był zakup MacBooka, który jak wiadomo swoje kosztuje. Tłumaczone to było jakby koniecznością utrzymania serwera, ponieważ Lodestone opiera się w dużej mierze, zwłaszcza jeśli chodzi o korzystanie z baz punktów, właśnie na serwerze swoim, na którym te punkty są przechowywane, na którym można je wrzucać. I to tak właśnie bardzo społecznościowo jest traktowane, że kto może, niech wrzuca, żeby inni mogli sobie pobierać, w związku z czym to jakieś tam wymaga dodatkowych kosztów. Uruchomiona też była taka kampania crowdfundingowa, aby dofinansować jakoś ten projekt. No i właśnie już w te wakacje, 21 lipca oficjalnie Lodestone pojawił się w sklepie App Store w cenie 38 zł. Czy to dużo, czy mało? No to tak naprawdę zależy od tego, co chcemy, na to, czy na co chcemy zwracać uwagę, co chcemy robić. Taką cenę wyznaczono na razie, być może ona też kiedyś spadnie, kto wie. To przekonamy się, pożyjemy, zobaczymy, ale no, co zyskujemy w zamian, tak? Bo pamiętamy, że Lodestone na iOS-a miał swoje konkretne możliwości.
3: Znaczy na Symbiana.
4: Znaczy na Symbiana, na iOS-a oczywiście ma je nadal i tym bardziej i ma zamiar się rozwijać. Ja cały czas podglądam i testuję kanał beta, więc jakby widzę, co się tam dzieje na bieżąco i widzę, że te wersje jakoś wychodzą. Natomiast myślę, że ma kilka takich
3: tam
4: funkcji.
3: Tam karetka jedzie.
4: Tak. Karetka jedzie,
3: efekty,
4: słychać.
3: Efekty dźwiękowe, no ale czasami tak być musi. Przepraszamy
4: myślę,
3: Państwa.
4: Że,
3: ale...
4: Myślę, że aplikacja Loadstone na iOS ma kilka takich funkcji, których nie mają inne programy do tej pory mimo wszystko. Aczkolwiek jak na razie, mówiąc tutaj szczerze i obiektywnie, nie potrafi dokładnie tego wszystkiego, co potrafi na przykład Sing, Assistant Move czy Dotwalker. Niemniej, tak jak mówię, jest kilka rzeczy, które pozytywnie zaskakują i mam zamiar się też na nich jakoś skupić. I myślę, że mimo wszystko warto się tą aplikacją zainteresować, bo pamiętajmy, że czy Dotwalker, czy aplikacja Sing, Assistant Move w pierwszych swoich w ogóle wydaniach, w pierwszych wersjach też nie potrafiła tyle, co potrafi teraz, więc myślę, że warto dać szansę.
3: Czy aplikacja Dotwalker jest na iOS-a? Chyba nie.
4: Nie, na iOS-a
3: no
4: nie
3: właśnie,
4: ma.
3: Dlatego się pytam, bo mówisz jedną i drugą aplikację i,
4: tak,
3: i słuchacz mógłby tak pomyśleć, że Dotwalker nagle również powstał na iOS-a.
4: No, nie, ja bym się ucieszył bardzo, gdyby tak było i gdyby deweloperzy aplikacji na iOS-a trochę się na tym Dotwalkerze jeszcze powzorowali. Bo na Androida, tak jak kiedyś na Symbiana wyznacznikiem trendów nawigacyjnych i tego, co aplikacja powinna umieć, był Loadstone, tak teraz, tak na Androida jest Dotwalker i myślę, że warto by było, gdyby twórcy Loadstone'a też jakoś mogli tutaj popatrzeć trochę na to, co się dzieje w innych aplikacjach. Ponieważ w tej chwili sytuacja wygląda tak, że aplikacja potrafi w 90% to, co potrafiła no wtedy, kiedy znaliśmy ją jeszcze z Symbiana.
3: Czyli jednak nie wszystko.
4: Więc jeszcze nie wszystko. Natomiast nawet wczoraj jeszcze pojawiły się dodatkowe informacje sugerujące, że kilka ważnych rzeczy, takich jak trasy, takie zakręt po zakręcie, są planowane do wprowadzenia. Odbieramy?
3: Patryk dzwoni, odbieramy telefon. Tutaj, halo, Tyfla Radio.
5: Witam bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
5: Dzień dobry jeszcze. Ja chciałem powiedzieć tak, chwaląc za bardzo, że przez chwilę, dopóki miałem iPhone'a, testowałem aplikację Loadstone, o czym tutaj którzy wiedzą. Ja co do tej aplikacji, to w zasadzie muszę powiedzieć tyle, że miała według mnie troszeczkę dziwny interfejs i dla mnie, dla użytkownika, który jakby nie zna aplikacji Loadstone, to trochę pewne rzeczy były dla mnie dziwne i niezrozumiałe. Oczywiście mając już styczność wcześniej z aplikacjami typu Sing, Assistant, Move. Natomiast jakby przyzwyczaiłem się do tego interfejsu, aczkolwiek no tutaj Przemek może potwierdzić, ile my mieliśmy tutaj zabawy z ustawieniami tej aplikacji, żeby to gadało tak jak trzeba i chyba tego nie ustawiliśmy w końcu. Natomiast no,
3: ale Patryku, może przejdźmy do pytania, bo będziemy o tym opowiadać po prostu.
4: Mamy jeszcze dużo do omówienia, ale jeśli
3: dokładnie
4: coś, to mogę podpowiedzieć,
3: jeśli masz jakieś
4: to chętnie.
5: Tak,
3: przejdźmy do pytania.
5: Tak. Właśnie się chciałem zapytać o to, czy pomimo tego, że aplikacja Loadstone jest płatna, to czy można ściągnąć jakąś wersję próbną, czy raczej nie?
4: Bo nie mam iOS-a. Negocjować z deweloperem, aby dołączył cię do kanału testerów. Zresztą ty byłeś w tym kanale testerskim, z tego co pamiętam.
5: Tak, znaczy ja w chwili obecnej nie mam iPhone'a.
4: Innej możliwości nie ma. No właśnie, to na razie nie masz jak testować, ale jeśli znów będziesz miał iPhone'a, myślę, że tym bardziej, że już byłeś wcześniej testerem, będziesz mógł znów nim zostać i będziesz miał wszystko na bieżąco. Innej możliwości testowania aplikacji
5: ale w tym,
4: póki co
5: znaczy
4: nie
5: ma. Nie chodzi o testowanie jako takie. Mi chodzi o coś takiego jak Sing Assistant Move, że jest jakby wersja, która ma jakieś tam ograniczenia.
4: Taka wersja akurat nie występuje w App Store. No, jest tylko wersja pełna. Może i z jednej strony, znaczy wiadomo, wszystko ma swoje dobre i złe strony. Z jednej strony byłoby za darmo, z drugiej strony wiemy z doświadczenia, że często wersje Lite tak naprawdę no, No, może po to są, żeby pokazać, co aplikacja potrafi, ale w praktyce okazuje się, że i tak, aby w pełni jakoś wygodnie korzystać z aplikacji, trzeba ją zakupić.
5: Mhm. Okej. No dobrze, to w takim razie tyle. Będę słać dalej audycji.
3: Dziękujemy Ci bardo, Patryku. Czekamy na Wasze telefony. cyflopodcast.net, Skype do Waszej dyspozycji. A my przejdźmy już może, Przemku, bo robiliśmy dywagacje, ale Patryk nas tu zaczął wyprzedzać. To znaczy, że mamy się jednak spieszyć, więc przejdźmy może do tego, jak ta aplikacja wygląda, albo... bo nie wiem, czy warto tutaj mówić o różnicach między Symbianem a tym, co mamy teraz, ponieważ znaczy, chyba nie ma przełożenia za bardzo.
4: Znaczy, myślę, że jedną rzecz warto tutaj nadmienić, ponieważ to było największe wyzwanie dla deweloperów i oni jasno to podkreślali, ponieważ w iOS-ie wiadomo, że ten interfejs zupełnie inaczej wygląda, jest oparty na gestach, jest typowo dotykowy, podczas gdy w urządzeniach systemem Symbian wszystko opierało się na klawiszach, strzałkach i trzeba było to jakoś przełożyć. To się deweloperom udało zrobić dosyć sprytnie. Za chwilę pokażę, jak to w ogóle wygląda. Właśnie największe wyzwania to były na przykład z tym, żeby pokazać punkt, że można było wyświetlić najbliższy punkt przed nami, za nami, po lewej stronie, po prawej. Symbianie się regulowało za pomocą strzałek i było pytanie, jak to zrobić za pomocą urządzenia dotykowego. I to jest właśnie tak jedna z funkcji, której w żadnej innej aplikacji na iOS-a nawigacyjnej nie spotkałem w taki sposób zrealizowanej. Ja to zaraz pokażę. Ale to było bardzo sprytne. Więc przejdźmy do samej aplikacji. Jak ona wygląda? Pozwolę sobie ją otworzyć. Blackstone.
1: Stuknij dwukrotnie. Blackstone. Pokaż okolice. Przeciw.
4: Dobrze. I teraz tak. Ekran... Loadstone'a podzielony jest na cztery podstawowe zakładki. Pierwszą z nich, która otwiera się domyślnie, jest nawigacja.
1: Jest zaznaczone. Nawigacja. Karta. 1 z 4.
4: Następną jest...
1: Bazy. Karta.
4: Bazy.
1: 2 z 4.
4: Czyli tam za uwaga. Wszystkie punkty.
1: Otwórz.
4: Przepraszam, ale niestety nie mam możliwości wyłączenia... wyłączenia internetu, ani zrobienia trybu samolot, ponieważ no będzie nam to niestety tutaj potrzebne wszystko. Więc mam nadzieję, że nie będzie
3: mamy
4: nam
3: takie
4: za dużo jakichś przeszkód.
3: Powiadomienia, tak.
4: Tak, ale postaram się jakoś tam szybko zamykać w razie czego. Okej, czyli mamy nawigacja, tam są wszystkie Masy? Informacje o punktach, tak, o jakichś danych z GPS-u i tak dalej. Mamy bazy, gdzie są wszystkie bazy punktów i punkty kontrolne i możliwość pobierania punktów.
1: Dodatki.
4: Mamy dodatki, tam są znane już z Loadstone'a na system Symbian informacje astronomiczne, jak również pomoc. I będą planowane też jeszcze inne rzeczy, takie jak licznik podróży, który w tej chwili jest w przygotowaniu i którego też póki co na iOS-a nie ma w innych aplikacjach. Oraz
1: ustawienia.
4: Oraz
1: karta.
4: Ustawienia.
1: 4 z 4.
4: Zacznijmy od nawigacji.
1: Nawigacja. Nagłówek.
3: Ja chciałem zadać jedno pytanko.
4: Tak?
3: W iOS, w Loadstone na Symbiana była możliwość taka, ściągamy punkty, rozpakowujemy do danego folderu i punkty są. Tu chyba jest z tym nieco trudniej albo inaczej.
4: No tutaj realizuje się to dwojako, albo na zasadzie tak zwanego centrum wymiany punktów, o którym będziemy mówić, czyli pobieranie punktów z serwera Loadstone'a. I to są punkty zarówno z OpenStreetMap, jak i punkty wysyłane przez użytkowników na ten serwer. To można też z poziomu aplikacji realizować. I takie punkty już po pobraniu, po zaimportowaniu już z poziomu samego urządzenia zostają wczytane do pamięci i można z nich korzystać, ponieważ tak naprawdę Loadstone charakteryzuje się bardzo takim naciskiem położonym na dostęp offline, więc zakłada, że ściągamy sobie jakieś punkty, czy zapisujemy bazy i wtedy bez względu na to, gdzie jesteśmy, mamy mieć możliwość z tego skorzystać. Ja trochę nie lubię tego podejścia, znając już to, co potrafią inne aplikacje, bo dla mnie właśnie internet rządzi wszystkimi aplikacjami nawigacyjnymi, pozwala ściągać punkty na bieżące, pozwala generować trasy i tak dalej. I od internetu moim zdaniem się nie ucieknie. Aplikacja bez internetu tak naprawdę ma ograniczone możliwości działania i warto mieć ten internet. Natomiast tutaj ze względu na to chyba zaczęło się, że w Kanadzie, gdzie aplikacja została stworzona z internetem i pakietami internetowymi w ogóle są jakieś problemy i cenowe, i jeśli chodzi o zasięg internetu, to jakoś oni tym bardziej się nastawią na ten offline. No ale wiadomo, że są takie sytuacje, że warto dane mieć w pamięci.
3: Jak każdy kij ma dwa końce, dokładnie, tak powiemy. Byłeś dokładnie w moich stronach, wiesz, tutaj też z internetem nie jest różowo.
4: Dokładnie, jest, więc wtedy się przydaje. Druga metoda to jest wysyłanie do Lodestone'a na iOS baz, które powstały na Lodestone'ie symbionowym. Czyli jeżeli ktoś już kiedyś nazbierał sobie takich punktów, czy ma dostęp właśnie do serwisu UMP ze strony internetowej, może sobie takie bazy ze starego formatu Lodestone'a skopiować do Lodestone'a nowego i również się nimi cieszyć.
3: A to
4: zwłaszcza,
3: ciekawe,
4: że zwłaszcza, i może to wysłać, można je wysyłać mailem i to jest najprostszy sposób. Są planowane w przyszłości jakieś dodatkowe metody. No wiadomo, iTunes też istnieje, tak? I iTunesem również można te bazy wrzucać. Natomiast no, jest to bardziej skomplikowane. Myślę, że mailem jest jednak najprościej sobie wysłać jako załącznik i ten załącznik odebrać za pomocą Lodestone'a już zainstalowanego w pamięci i on tę bazę zaimportuje i już będzie można ją sobie przeglądać.
3: Czy aplikacja dalej ma problem?
4: Baz, jak i punktów kontrolnych. Mhm.
3: Czy aplikacja dalej ma problem taki, że jeżeli zaimportujemy za dużo punktów, zaczyna nam się ciąć i jest jakiś taki, czy jeżeli mamy na przykład takiego iPhone'a, nie wiem, 128 giga, gdzie możemy sobie wrzucić cały świat i tych punktów mamy od mety i jeszcze trochę, bo miejsca też, to aplikacja będzie sobie spokojnie dawała radę. Bo na Symbianie nie było tak różowo. Tam trzeba było odczytywać poszczególne województwo.
4: Z moich obserwacji wynika, że o ile samo pobieranie z serwera Lodestone'a, pobieranie danych OpenStreetMap trwa póki co dosyć długo, to wczytywanie ich, importowanie już do samej pamięci iPhone'a jest bardzo szybkie. I tutaj też pytałem nawet jeszcze wczoraj specjalnie o to dewelopera, bo podejrzewałem, że to zagadnienie też może tutaj wystąpić. Właśnie dlaczego to jest takie wolne i to pobieranie i co tu ma być zrobione. Powiedział, że mają zamiar zakupić jakiś w ogóle wielki terabajtowy dysk SSD, na którym będą te dane przechowywać i dzięki temu to wszystko pójdzie szybciej. Ale to myślę, że to jest jakaś tam kwestia niedalekiej.
3: To znaczy nie zrozumiałeś mnie. Załóżmy, wysyłam całą Polskę do iPhone'a i wczytuję tą całą Polskę. W momencie, gdy miałem telefon na Symbianie i wczytałem całą Polskę, były już problemy. Były problemy, to się zacinało, czasami mogło się zamknąć w trakcie pracy. No różnie było. Najlepiej było wczytywać po województwie albo po trzech województwach, tak? Jeszcze tam był transport publiczny i takie tam. Więc się wczytywało tak, co było potrzebne akurat w danym... Jak to jest tutaj? Czy tu ten problem rozwiązano, można wczytać sobie więcej, że tak powiem, mieć sobie to wczytane, mamy pojemnego iPhone'a i on sobie będzie tam wybierał, czy jednak też jest ograniczenie?
4: Że tak naprawdę to są bazy tekstowe, to są bazy SQL albo bazy po wyeksportowaniu do pliku tekstowego, to są CSV, więc one nie zajmują dużo miejsca, natomiast jeśli chodzi o ich przetwarzanie na urządzeniu, całej Polski nie próbowałem wczytać, przyznam. Wczytywałem kilka województw, znaczy miałem aktywne jakby baz, kilka, tak, dla kilku województw i program mi się nawet nie przycinał, ale no tak przynajmniej na iPhone'ie SE 64-gigowym działało płynnie. Natomiast nie próbowałem jeszcze całej Polski mu wczytywać. Nie wiem,
3: albo
4: czy by się wywalił, czy nie.
3: Całej Europy?
4: No, no to tym bardziej, ale myślę, że to... eksperymenty, pole do eksperymentów jak najbardziej pozostawiamy użytkownikom, chociaż mimo wszystko zalecałbym korzystanie, tak jak i w przypadku innych aplikacji do nawigacji, właśnie myślę, że wczytywanie bazy tych województw, które są nam potrzebne, uczyni to przeszukiwanie i kontrolę nad punktami znacznie lżejszą dla aplikacji bez względu na to.
3: To znaczy, żeby nie było, gdy jechałem między Suwałkami a Wrocławiem, nie byłem w stanie przejechać całej trasy na Loadstone. Musiałem w Warszawie zmienić województwa i wczytać następne. Nie dało
4: się. I tu jest jeszcze jedna kolejna taka fajna rzecz, której.
3: Ale to było na Symbianie.
4: Tak. Bo w Symbianie, o ile pamiętam, nie można było tak zrobić, żeby sobie domyślnie zaznaczyć, że mają być aktywne przy starcie bazy, Mazowiecka, Świętokrzyska, Łódzka. Nie można
3: było.
4: Nie,
3: tam trzeba było wczytać.
4: Tutaj właśnie kolejna taka fajna różnica jest w iOSie taka, że możemy sobie zaznaczyć, które z baz, jakie mamy wgrane do pamięci, mają w danej chwili być aktywne. Więc mógłbyś sobie zaznaczyć te bazy, które potrzebne ci są na trasie i jak najbardziej swobodnie program by się między nimi przełączył.
3: Jak rozumiem, te bazy, które są pobrane, one są cały czas już w pamięci iPhone'a, nawet tak, jak program jest wyłączony.
4: Dokładnie. I ty decydujesz o tym tylko, czy uaktywnić je, czy nie.
3: Mhm. Aha, to jest
4: ja
3: dobrze.
4: Na przykład często robię tak, że w ogóle faktycznie wszystkie mam aktywne, mam chyba dla 6 województw i takich najczęściej przeze mnie odwiedzanych i tam te bazy sobie są i działają.
3: Dobrze, więc może znowu przejdźmy do aplikacji, bo znowu były dywagacje, pytania. Przejdźmy do aplikacji. Nawigacja, karta pierwsza, tak? Na ekranie nawigacja.
4: Zgadza się.
3: Tak?
4: Tak jest.
3: I co tu mamy?
4: Czyli pierwszy element.
1: Nawigacja, nagłówek.
4: Nagłówek, jedziemy dalej.
1: Akcja. Przycisk.
4: Akcje, przycisk. Pod tym przyciskiem kryją się takie funkcje, które przez dewelopera określane są jako nie najczęściej używane, ale potrzebne. I faktycznie jest często tak, że niektóre po prostu raz się włącza i się o nich zapomina. Na przykład.
1: Uwaga, akcja. Ostatni punkt. Przycisk.
4: I tutaj.
1: Jakie? O, wyłączył to. Ostatni
4: i tutaj
1: punkt.
4: Ostatni punkt.
1: Uwaga. Sklep motoryzacyjny Automos. Kombatantów 8 Kraków.
4: I to, tutaj nam zostaliśmy poinformowani o ostatnim punkcie, jaki w ogóle był oznajmiany, właśnie.
1: Zaznacz, tak? Przycisk, zablokuj, przycisk, pokaż okolice, przycisk, pokaż szczegóły, przycisk, usuń, przycisk, anuluj, przycisk.
4: I takie rzeczy możemy zrobić z punktem. Dla osób, które kojarzą jeszcze Loadstone'a na Symbiana, te terminy mogą być tutaj jasne, ale myślę, że przy okazji, jak już tu jesteśmy, to wyjaśnię.
1: Zaznacz. Przycisk.
4: Zaznaczenie spowoduje dodanie takiego punktu do tak zwanych punktów kontrolnych, czyli po prostu będziemy informowani na bieżąco co określoną ilość sekund, albo przy zbliżaniu się do punktu, przy dotarciu do punktu właśnie o tym, że on tutaj blisko nas jest. Bo program automatycznie nie informuje o wszystkich punktach z bazy, tych mijanych, tylko o tych, które sobie właśnie zaznaczymy jako kontrolne. Także to jest tutaj istotne, ale o punktach kontrolnych jeszcze będziemy szerzej mówić.
1: Zablokuj. Przycisk.
4: Zablokowanie punktu różni się tym, że pozwala na jakby takie zaznaczenie go podobnie trochę na zasadzie jak punktu kontrolnego, ale jakby zupełnie niezależnie. Czyli na przykład jedziemy sobie autobusem, mamy wczytaną taki zestaw punktów, które zawierają poszczególne przystanki, przez które autobus będzie przejeżdżał, ale nas interesuje, załóżmy, już właściwy cel, tak? Do którego chcemy zmierzać. I wtedy możemy sobie taki cel ustawić jako zablokowany i sprawdzić jednocześnie na przykład odległość do najbliższego przystanku, jak i faktycznie odległość do celu. Tego też nigdzie indziej póki co nie ma, a czasami nie ukrywam, że brakuje.
1: Pokaż okolice.
4: Pokaż okolice po prostu pozwala nam taki punkt zasymulować, czyli uczynić go punktem startowym i dzięki temu możemy sobie rozejrzeć się, sprawdzić, jakie punkty znajdują się w obrębie tego punktu właśnie wybranego, symulowanego. To się bardzo przydaje, na przykład jeżeli chcemy określić, jaki jest najbliższy przystanek względem jakiegoś adresu na przykład, albo innego wyszukanego punktu, albo w ogóle po prostu, żeby zobaczyć, co jest w okolicy miejsca, które sobie wyszukamy.
1: Pokaż szczegóły.
4: Pokaż szczegóły i to jest kolejna funkcja warta uwagi. Też będę ją jakoś szerzej prezentował przy okazji okolicy jeszcze. Ona pozwala na wyświetlenie maksimum informacji pobranych o danym punkcie. OpenStreetMap zawiera bardzo dużo informacji o punktach. Często są to numery telefonów, godziny otwarcia, adresy jakiegoś na przykład lokalu, adresy stron internetowych, no nie wiem, nawet czegoś takiego, że jeżeli jest przystanek autobusowy, to czy on ma wiatę, czy nie ma, tak? Albo jaki jest indeks przystanku, albo innych tego typu rzeczy. Jest bardzo dużo informacji, które można wyciągnąć. I myślę, że to jest taki jeden z argumentów, dla których warto się zainteresować Lodestone'em na iOS-a, że właśnie on potrafi bardzo dużo o punktach informacji wydobyć, przez co dostarcza nam informacji takich, które żeby znaleźć gdzie indziej, musielibyśmy się bardziej często naszukać. Nie? A tutaj często mamy już podane. No wiadomo.
3: O właśnie.
4: I też nie wiadomo.
3: Właśnie nie. Usuń spowoduje usunięcie całkowite razem z pamięci też urządzenia, czy usuń spowoduje tylko usunięcie tylko tego punktu i tyle, ale on będzie gdzieś tam sobie w pamięci naszego telefonu.
4: Nie, to usunięcie spowoduje już usunięcie z pamięci. I to też jest kolejna taka poprawka.
3: Na to trzeba uważać.
4: To było bardzo mądre pytanie, na które przyznam, którego się nie spodziewałem, bo tak, usuń wydaje się takie logiczne, usuń nie ma, tak? Ale faktycznie w Lodestone'ie na Symbiana było tak, że usunięcie punktu dawało mu tylko jakby znacznik, że on ma być już niepokazywany, ale on cały czas tam był.
3: Ale jak się wczytało województwo na nowo, to on z powrotem się pojawiał, tak.
4: Natomiast właśnie, tutaj na szczęście te, widać, że nauczyli się Państwo na błędach i poprawili to.
1: Anuluj.
4: Dobrze, mieliśmy ten ostatni, jeszcze w akcjach, ostatni punkt.
1: Ostatni punkt, wyłączał to oznajmianie.
4: No właśnie, to jest ta funkcja, o której mówiłem, że raz się włącza i zapomina. Autooznajmianie to jest taka funkcja, która decyduje o tym, co ile sekund mamy być informowani o punkcie, który został zaznaczony jako kontrolny. Mhm. I to jest, bo jeżeli tego nie zaznaczymy, jeżeli autooznajmianie zostawimy wyłączone, to dowiemy się tylko o tym, że zbliżamy się do punktu i o tym, że do niego dotarliśmy, chyba że na żądanie sobie wywołamy funkcję. Natomiast autooznajmianie pozwala nam na to, aby automatycznie być informowanym o punkcie i wtedy wygodnie się zdecydowanie nawiguje do punktu. No bo już mamy co chwilę te namiary podane, nazwę, odległość i kierunek do punktu. Tylko że tu jest też tak fajnie zrobione, że jak raz włączymy autooznajmianie, to ono już zawsze będzie aktywne, nawet po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu. W związku z czym za każdym razem go nie trzeba na szczęście włączać, ale oczywiście jest też tak, że to autooznajmianie ujawni się wtedy, kiedy po prostu będzie potrzebne, tak? Czyli jeżeli nie będzie żadnych punktów kontrolnych zaznaczonych, to ono się odzywać nie będzie.
1: Nie? Jest to. Przycisk.
4: Teraz mamy taką funkcję, która nazywa się idź do. Ona pozwala na wpisanie współrzędnych jakiegoś punktu, jeżeli je znamy, a nie mamy, no ktoś nam na przykład podał, albo sobie wyszukaliśmy z Google, albo cokolwiek. I wtedy możemy taki punkt albo dodać do naszej bazy, albo też zasymulować sobie taki punkt, żeby zobaczyć, co jest wokół, albo właśnie go sobie zaznaczyć i być do niego prowadzonym. Także to jest takie przejście od razu do jakiejś konkretnej lokalizacji, jeżeli znamy jej współrzędne.
1: Anuluj. Przycisk.
4: No i anuluj. Wychodzimy z okienka akcje.
1: Anuluj. Nawigacja. Nawigacja. Jedziemy akcja.
4: Początku.
1: Przycisk.
4: I teraz zaczynają się takie typowo informacyjne kontrolki.
1: Powtórz komunikat. Przycisk.
4: Ta funkcja pozwala na powtórzenie ostatnio wypowiedzianej przez Lodestone kwestii.
1: Osiedle Kombatantów 8, Kraków.
4: No tak, akurat tutaj to sprawdzałem adres i tak wyszło i jest to lokalizacja akurat jak najbardziej dokładna.
1: Informacje GPS, przycisk. Dokładność 10 metrów, dokładność pionowa 24 metry, dokładność kierunku 89 stopni.
4: I tu mamy ciekawe rzeczy, których też jeszcze nawet w wersji Lodestone'a Symbianowej nie było. Bo w ogóle tak, jeżeli chodzi o sam interfejs takich kontrolek, jeżeli mamy włączone podpowiedzi VoiceOver, to właśnie kontrolka taka informacyjna, jak właśnie informacje GPS, zadziała w ten sposób.
1: Informacje GPS, przycisk.
4: Że ja nic nie robię teraz.
1: Dokładność 10 metrów, dokładność pionowa 24 metry.
3: Czyli tylko najedziesz na...
4: Tylko najadę na kontrolkę, on powie, że informacje GPS i automatycznie przeczyta to, co jest tam przypisane. czyli nie trzeba już jej dodatkowo stukać. Ale jeżeli chciałbym na przykład na żądanie sobie wywołać te komunikaty, to nie muszę wcale, nie wiem, z tej kontrolki uciekać i na nią wracać, tylko mogę po prostu w nią tapnąć.
1: Dokładność. Powie to samo. 10 metrów. Dokładność pionowa. 24 metry.
3: Dokładność. Ale nie powie, ile satelitów.
4: Nie, ponieważ iOS nie pozwala na sprawdzenie tej informacji. Niestety.
3: Aha,
4: po prostu tak API GPS-owe lokalizacji nie pozwala na to. Dlatego żadna aplikacja tego nie potrafi. W Androidzie akurat jest to możliwe, w iOSie nie. Dlatego nie mówię satelitów.
3: W Symbianie też było.
4: W Symbianie było, tak. Natomiast no, tak. Jest jeszcze tutaj taka ciekawa wartość, której wcześniej nie było. Mianowicie dokładność kierunku. O co chodzi? Chodzi o to, jak dobrze skalibrowany jest kompas i jeżeli za chwilę tutaj dojdziemy też do podawania kierunku, chodzi o to, że jak podaje nam kompas właśnie tą dokładność, czy to możemy temu zawierzyć, czy nie. Jaka tutaj była?
1: Powtórz informację GPS. Przycisk. Dokładność 10 metrów. Dokładność pionowa 24 metry. Dokładność kierunku 89 stopni.
4: No to nie jest fajnie. Myślę, że gdybym teraz trochę poósemkował iPhone'em, to by ten kompas się skalibrował. Gdybym jeszcze gdzieś sobie wyszedł, nie siedział tak blisko całego tego sprzętu elektronicznego, na pewno ta dokładność byłaby lepsza. Ja widziałem nawet...
3: Jaka powinna być dokładność?
4: 10, 15, 20 stopni max. Myślę.
3: Aha.
4: Ale tak.
3: Czyli im mniej, tym lepiej.
4: Im mniejsza, tym lepsza. Tak samo jak z dokładnością GPS. Najmniejszą, jaką widziałem, było 5 metrów.
3: Aha.
4: Tutaj w wskaźnikach.
3: I to... Czy tak abstrahując, GPS w iPhone'ie dobrym urządzeniem jest, pracując z tym programem, czy brakuje jednak tego zewnętrznego odbiornika?
4: Nie, myślę, że w tej chwili już te odbiorniki GPS osiągnęły taki stan, że można spokojnie mieć urządzenie w kieszeni i będzie nam ono w miarę dokładne wskazania ujawniać. Działają raczej te iPhony również, czy GPS w iPhone'ach działają, jeżeli jedziemy pociągiem czy autobusem, no chyba, że to jest Pendolino, tam to w ogóle nic nie chce działać.
3: Ale... Nie, no to... A jak szybko fix się dostaje?
4: Kilka sekund, aha, bardzo szybko. Myślę, bardzo szybko. Aha. Ja akurat przyznam szczerze, że w tej chwili na potrzeby audycji wyłączyłem te wskazania o tym, że złapano sygnał, że otrzymano sygnał, że utracono sygnał, że dobry sygnał, bo by nam co chwilę piszczało, bo tutaj jesteśmy teraz w budynku, więc te parametry się zmieniają.
3: Mamy pytanie od słuchacza, od Patryka. Co to jest dokładność pionowa?
4: To jest też jeden z parametrów GPS, chodzi o takie wskazanie właśnie, no bo GPS współrzędne danej lokalizacji wyznaczane są, że powiem, trójwymiarowo, więc jest tutaj i poziom, i pion, i dlatego mamy to wszystko razem się łączy, więc dokładność pionowa to jest, jeżeli chodzi o taką wysokość, o to, jak nam pokazuje program to dokładnie. To jest jeden z takich bardziej zaawansowanych parametrów i jest, z reguły się raczej patrzy bardziej na tę dokładność po prostu, tak, no, niby poziomą, ale to ogólnie się mówi dokładność, tak? Czyli na ten pierwszy parametr.
3: Rozumiem.
4: On jest tutaj bardziej kluczowy. Mhm.
3: Rozumiem. Co mamy dalej?
1: Kierunek i prędkość.
4: Na tej samej zasadzie nic nie
1: robi. Prędkość niedostępna. Kierunek magnetyczny, południowy wschód. Rzeczywisty kierunek, południowy wschód.
4: Właśnie, tu są takie kilka rzeczy warte wyjaśnienia.
1: Informacje, kierunek i prędkość. Przycisk. Kurs niedostępny. Prędkość niedostępna.
3: No wiadomo.
4: Teraz tak.
1: Południowy wschód.
3: Stoimy.
4: Jasne.
1: Południowy wschód.
4: I teraz tak. Kurs to jest kierunek uzyskany z GPS. Dlatego jest niedostępny. I to sobie też możemy ustawić, w jakiej formie on ma być podawany. To dojdziemy do ustawień, bo jak ktoś chce, to mogą być i stopnie, i kierunki zegarowe. Różne mogą być opcje, tak? Ale to jest ta pierwsza wartość, to jest oparta o GPS, jakby ktoś się zastanawiał, co to jest. Prędkość, wiadomo, też z GPS-a. Natomiast tutaj mamy jeszcze dwie kolejne dane.
1: Kierunek i prędkość. Przycisk. Kurs niedostępny. Prędkość niedostępna. Kierunek magnetyczny, południowy wschód. Rzeczywisty kierunek, południowy wschód.
3: Właśnie, kierunek magnetyczny i rzeczywisty.
4: Magnetyczny
3: taki
4: i rzeczywisty.
3: Sam niby.
4: No niby taki sam. Przyznam szczerze, że ja też nie do końca to rozumiem, bo tu jest, bo nie ma jeszcze pełnej dokumentacji na ten temat. Natomiast z tego, co wnioskuję, na pewno kierunek magnetyczny dotyczy tej, jak skierujemy urządzenie w określonym kierunku, tak? Tą krótszą przednią ścianką urządzenia nastawimy na jakiś kierunek.
3: I a spróbuj
4: to
3: zmienić.
4: To jest wskazanie kompasu.
1: Pozycja, kierunek i prędkość. Przycisk. Kurs niedostępny. Prędkość niedostępna. Kierunek magnetyczny, południowy zachód. Rzeczywisty kierunek, południowy zachód.
4: Jak to było przedtem?
3: Południowy wschód. I też był rzeczywisty południowy wschód.
4: Tak, tak. Więc, one się często pokrywają, bo wiem, że jeden dotyczy tego wskazania kompasu, drugi dotyczy jakiejś północy magnetycznej, jakoś tak bardziej, jeszcze coś dokładniej. Nie wiem, przyznam szczerze, że nie udało mi się uzyskać takiej informacji na tyle klarownej, żeby to wyjaśnić. Jedyna informacja, jaka była podana, to taka, żeby się sugerować tym rzeczywistym kierunkiem. Najbardziej. Tak jak się bardziej sugerujemy dokładnością niż dokładnością pionową, także bardziej się sugerować tym, co jest określone jako rzeczywisty kierunek. Że czasami mogą się one jakoś różnić. Ja myślę, że aż tylu danych nie byłoby w ogóle potrzebne, no ale cóż, może ktoś bardzo chce wiedzieć jakoś więcej. To ma. Nie? Także faktycznie jak kręcimy urządzeniem, to się ten kierunek zmienia.
3: No właśnie. To tak. Więc mamy kierunek
1: pozycja
3: i prędkość.
1: Kierunek i prędkość. Pozycja.
4: Pozycja.
1: Szerokość 50, 0, 9, 3, 4, 8, 6, 7. Długość 20, 0, 1, 1, 0, 4, 9, 3. Wysokość 252 metry.
4: Mhm. No tak. Czyli mamy współrzędne w formacie takim dziesiętnym, a to też można przestawić, ale to jest ten taki najbardziej popularny. I mamy wysokość przydatna w górach, szczególnie
3: na poziomie morza, tak?
4: Tak, wysokość nad poziomem morza.
3: W samolocie może być interesująco.
4: Tak.
1: Sklep motoryzacyjny Automos, kombatantów 8 Kraków. Dostępne czynności.
4: Tutaj nam pokazuje najbliższy punkt.
1: Najbliższy punkt, przycisk. Dostępne czynności.
4: I teraz właśnie tutaj zaczyna się taka typowo w Loadstone'ie teraz zastosowana logika interfejsu. Często możemy kliknąć w dany punkt i na przykład właśnie uzyskać jakieś informacje albo coś przełączyć, jak również gdzie tylko możliwe stosowane są czynności pokrętła. I tak jest właśnie tutaj. Na przykład wszędzie, gdzie mówi nam, że dostępne czynności, wiadomo, że coś możemy zrobić na pokrętle z takim najbliższym punktem, bo jeśli go klikniemy,
1: sklep motoryzacyjny Automos, kombatantów 8 Kraków, 16 metrów na godzinę 8.
4: O tak, widzisz, mamy nazwę, mamy kierunek, mamy odległość. I teraz po kolei, jeśli przesunę palcem w dół,
1: za tobą.
3: Czyli on jest dosyć...
4: I tutaj, tu się zaczyna właśnie to, co mnie tak urzekło. Jeżeli będę przesuwał w górę lub w dół palcem, będą mi się zmieniały kierunki, znaczy jakby będę miał możliwość uzyskania najbliższego punktu, nie tylko od tego zupełnie bez względu na kierunek, ale mogę wybrać, czy chcę najbliższy punkt za mną, czy przede mną, czy po prawej, czy po lewej. Czyli tak, jeżeli po prostu klikniemy...
3: Czyli robimy pokrętło.
4: Jeżeli klikniemy domyślnie najbliższy punkt, to jest najbliższy punkt podawany bez względu na to, gdzie on jest. Tak? Ale...
3: Tak.
4: I tam było na godzinę 8, więc teraz... na przykład przejdę sobie pokrętłem w górę dam.
1: Przed tobą.
4: A zobaczymy tu.
1: Wysepki na jestyni stałym Knownul, gen Leopolda Okulickiego. 132 metry na godzinę 12.
4: A jeszcze raz w górę.
1: Na lewo. Sklep motoryzacyjny Automos, kombatantów 8 Kraków.
4: No co się
1: 16 metrów na godzinę 8. Na prawo. Grant 12170, 171 metrów na godzinę 2.
4: Tak.
1: Za tobą. Sklep motoryzacyjny Automos, kombatantów 8 Kraków. 16 metrów na godzinę 7.
4: Mhm.
3: Czyli ten
4: tak
3: sklep, który reklamujemy całkiem niechcący, dosyć dużym sklepem jest.
4: Zdecydowanie. Tak, ale ta funkcja bardzo mi się podoba, bo jeżeli gdzieś idziemy, to możemy się właśnie rozglądać bardzo szybko w ten sposób, żeby sobie ustawić na przykład na
1: aktywuj przed tobą, przed tobą.
4: Na przed tobą, ustawić się na tej kontrolce i cały czas sobie na niej być. I na przykład co jakiś czas sobie po prostu klikać i wtedy dowiemy się, jaki punkt jest najbliższy, ale koniecznie przed nami, a nie gdzieś tam za nami czy po bokach. Także to jest właśnie funkcja i patent, który mnie w Loadstone na iOS-a jednak uległ. Wreszcie ktoś na to wpadł, w jaki sposób można będzie szybko się rozglądać, bez konieczności wyciągania urządzenia, bez konieczności kręcenia nim.
3: O. Dobrze.
4: I teraz cóż mamy dalej?
1: Pokaż okolice. Przycisk.
4: Pokaż okolice. To jest oczywiście od najbliższej lokalizacji, od tej, w której jesteśmy. Możemy sobie zobaczyć wtedy, co nam pokazuje. Co nam pokazuje program. I niech może się przestaną tutaj nam hałasować.
3: No jest niestety tutaj, gdzie jesteś, są temperatury bardzo wysokie, więc nie sposób, że tak powiem, wysiedzieć przy oknie zamkniętym. Trzeba to okno nieco uchylić, żeby jakoś wytrzymać.
4: Dokładnie. I teraz tak, pokaż okolice, żeby tu już tak może nie przedłużać. Generalnie mamy dokładnie taką sytuację, że na pokrętle możemy sobie, tak jak to było w przypadku najbliższego punktu, właśnie go usunąć, zobaczyć szczegóły i wszystkie te same akcje, które tam mieliśmy, tutaj też również są. Możemy go sobie zaznaczyć, czyli dodać jako kontrolny, możemy zablokować, tak, czy zaznaczyć jako zablokowany i możemy też pokazać okolice tego właśnie punktu, który sobie tam, na który sobie najechaliśmy, czyli właśnie jego uczynić tym punktem startowym zasymulowanym, tak? Czyli wszystkie dokładnie te same akcje, które mieliśmy w akcjach w przypadku ostatniego punktu, tutaj mamy w przypadku każdego punktu, który jest w pobliżu.
3: Bardzo ciekawe.
4: Teraz mamy, nie wiem, czy to...
3: Następny
4: punkt kontrolny, trochę zgłosiłem iPhone'a, jest dobrze? To jest, jeżeli mamy zaznaczone, w tej chwili ta opcja jest wygaszona, następny punkt kontrolny, ponieważ żadnego punktu kontrolnego zaznaczonego nie mamy. Natomiast gdyby jakikolwiek był, albo gdyby jakiekolwiek punkty kontrolne były zaznaczone, wówczas otrzymalibyśmy informację o najbliższym punkcie bez względu na jego kierunek. Ponieważ to jest też ważne, że punkty kontrolne nie ma znaczenia w jakiej kolejności są zapisane. Po prostu program patrzy, czy się do którego się nie zbliżamy. Jeżeli się zbliżamy, no to nas o nim informuje.
1: Wielki zapisz bieżącą pozycję.
4: No to jest ważna rzecz, jeżeli chcemy jakiś punkt sobie zapisać. Tutaj wejdziemy, bo chciałbym coś pokazać.
1: Zapisz bieżącą pozycję. Przycisk wróć. Zapisz bieżącą pozycję. Nagłówek. Zachowaj. Przycisk.
4: No to jak już skończymy, to klikamy tu właśnie.
1: Podstawowe informacje. Nagłówek. Nazwa. Osiedle kombatantów 8. Kraków. Pole kategoria. POI.
4: No właśnie, to jest ciekawe. Funkcja, której nie było w Loadstone na Symbiana i która też do tej pory jeszcze nie wszędzie jest aż w takim stopniu rozwinięta. Można wybrać kategorię punktu, co potem też pozwala jakoś łatwiej wyszukiwać czy filtrować punkty, ponieważ domyślnie jest to kategoria POI, tak, jakiegoś punktu, który nas może interesować, ale ponieważ tu jest ewidentnie adres...
1: Osiedle kombatantów 8, kategoria POI.
4: Możemy sobie tu wejść i zaznaczyć ją jako adres.
1: Wybierz kategorię. Wybierz adres.
4: Są to różne kategorie.
3: Ile mam kategorii?
1: Edukacja. Właśnie. Adres. Wiersze od 1 do 12 z 27.
4: Mamy tak.
1: Wybierz kategorię. Adres. Edukacja. Finanse. Historia. Infrastruktura. Inne. Jedzenie. Miejsce kultu. Nagły wypadek. Natura. Zaznaczone. POI. Przemysł. Przewóz. Rolnictwo. Rozrywka. Rząd. Sklep. Skrzyżowanie. Transport. Turystyka. Udogodnienie. Usługi. Woda. Wojsko. Wypoczynek. Zakwaterowanie. Zdrowie. Zaznaczone.
4: No właśnie, tak możemy sobie zakwalifikować dany punkt.
3: No jest no tutaj, kategorii.
4: Tutaj na przykład mamy adres.
1: Tak,
4: no więc
1: przycisk wróć.
4: I automatycznie nam się to odświeża.
1: Podstawowe informacje, nazwa, osiedle kombatantów, kategoria, adres, stan, publiczny.
4: Ponieważ możemy sobie...
1: aby zmienić wartość.
4: Ponieważ możemy sobie ustawić punkt jako publiczny albo prywatny. Publiczny to jest taki, który jeżeli udostępnimy swoją bazę do centrum wymiany punktów, o którym będziemy mówić, to wówczas nam się ten program, czy ten punkt no, dla innych udostępni. Jeśli zaznaczymy jako prywatny, to on zostanie pominięty i będzie tylko dla nas. Po to jest.
1: Szerokość 50, 0, 9, 3, 4, 8, 6, 7. Długość 20, 0, 1, 1, 0, 4, 9, 3. Pole tekstowe. Dokładność 10. Pole tekstowe.
6: aktualizuj współrzędne przyciski.
4: To jest bardzo fajna funkcja. Na przykład jeżeli jedziemy sobie autobusem i wiemy, jaki będzie następny przystanek, możemy sobie taki punkt stworzyć, wpisać nazwę przystanku, który tak, właśnie tak będziemy chcieli nazwać. I jeżeli dojedziemy na ten przystanek, klikamy aktualizuj współrzędne i wtedy współrzędne z tej właśnie chwili, gdy się zatrzymaliśmy na odpowiednim przystanku, nam się w punkt wpiszą, tak? A nie te, gdzie zaczynaliśmy dopiero wpisywać.
6: Tagi, nagłówek.
4: Tu są jeszcze tagi.
6: Dodaj tak, przycisk.
4: Możemy sobie jeszcze dodatkowo jakieś informacje wpisać. Tych tagów tam jest, nie wiem, ze 100 coś. Jakbyśmy bardzo chcieli jakieś jeszcze szczegóły, możemy sobie powybierać. To już tam, tylko zajrzę tutaj.
6: Operator, blok, sanskryt, kod pocztowy, miasto, nazwa domu, numer domu, państwo, poddzielnica.
4: Wszystkie takie różne, dużo tego jest.
6: 10.
4: Możemy sobie pododawać i podopisywać jeszcze jakieś szczegóły.
6: Dodaj tak. Państwo, Polska, ulica, osiedle kombatantów.
4: A tutaj widzimy to rozbite na poszczególne jakby dane. Czyli...
6: Dodaj tak. Państwo, Polska, ulica, osiedle kombatantów, kod pocztowy. 3-1-6-3-0. Numer domu 8. Miasto Kraków. Zaznaczone.
4: Właśnie, aplikacja. Czyli co warto podkreślić, to, że o ile w Loadstone na Symbiana mieliśmy tylko tak naprawdę jedno pole z nazwą, to tutaj mamy to wszystko bardzo szczegółowo porozdzielane na różne dodatkowe szczegóły.

0: albo przyciskiem wróć.
1: Ale jeśli zapiszemy, co będzie?
0: Jeżeli zapiszemy taki punkt, to on zostanie, a właściwie moglibyśmy to zrobić. Dlaczego nie? Nic się nie stanie złego.
2: Zachowaj przycisk. Zapisz bieżącą pozycję. Znajdź punkt. Następny punkt. Zapisz bieżącą pozycję.
0: Przycisk. On się zapisze do tej bazy, która jest aktywna. Jeśli jest jedna aktywna, to on już nic więcej nie powie. Jeśli będzie aktywne kilka, wówczas program zapyta, do jakiej bazy chcemy go dodać i ewentualnie też da możliwość stworzenia nowej. Ja zrobię nawet coś takiego.
1: Ale czy to jest zapis wirtualny, czy to jest zapis na stałe?
0: To jest zapis na stałe. Mhm.
1: Czyli jeśli mamy bazę potem nieaktywną, bo ją tam usuniemy, wczytamy inne, a z powrotem wrócimy do niej za jakiś czas, uaktywnimy, to ten punkt będzie, czy go nie będzie?
0: Znaczy, to działa w ten sposób, że program, jeżeli zapisujemy swoją lokalizację, patrzy, które z baz są aktywne i tylko do której z nich pozwala nam zapisać, albo pozwala na stworzenie nowej i do niej zapisać. Natomiast do nieaktywnych nie. Czyli jeżeli chcemy zapisać do konkretnej bazy, musimy ją najpierw mieć aktywną.
1: Tak, ale zapisujemy bazę aktywną, prawda? Do bazy aktywnej. Tak. Natomiast tak. Może tak się stać, że baza aktywna teraz będzie nieaktywna jutro, bo bym
0: no, ale ponieważ ten punkt zapisany był wówczas, kiedy baza była jeszcze aktywna, to on tam już sobie zostanie.
1: Aha, no o to mi właśnie chodzi.
0: Czyli jeżeli ją zdeaktywujemy, ale uprzednio była aktywna i wtedy, kiedy była aktywna, zapisaliśmy do niej jakiś punkt i zdeaktywujemy taką bazę, to i tak ten punkt tam sobie zostanie. On nie zostanie skasowany, dlatego że żeśmy bazę zdeaktywowali. Także spokojnie.
1: Aha. O to mi właśnie chodzi.
0: No jeszcze sprawdzimy jedną rzecz.
1: Słuchajcie Państwo, Tyflo Radio, Tyflo Podcast Net to nasz Skype. Jeśli ktoś by chciał zadać pytanie, jesteśmy do Państwa dyspozycji.
0: No i na przykład jeszcze
1: Tyflo Radio.
0: Powiem coś takiego. Teraz zaktywowałem specjalnie dwie bazy. I teraz kliknąłem, zapisałem pozycję,
1: że minęła 20.
0: Tak jest.
1: Żeby nie było. Minęła 20, słuchajcie Państwo, Tyflo Radio. Bo tak zostało to ogłoszone wszem i wobec.
0: Tak jest.
1: Więc kontynuuj dalej.
0: Było tak. Wcisnąłem zapisz bieżącą pozycję, następnie wybrałem przycisk zapisz i wówczas pojawiło mi się takie okienko.
2: Wybierz punkty, nagłówek, dodaj, przycisk.
0: Tutaj, jeżeli kliknę dodaj, będę miał możliwość stworzenia nowej bazy, do której bym chciał zapisać tę pozycję. Ale również obok pokazują mi się wszystkie bazy, które są w tej chwili aktywne.
2: Kielce, Kraków.
0: Akurat te dwie w tej chwili są. I wówczas mogę wybrać tę, do której chciałbym punkt zapisać. I on tam już sobie zostanie na zawsze. Dopóki go oczywiście sam nie skasuje. To w ten sposób działa.
1: Ewentualnie dopóki się coś z iPhone'em nie stanie i trzeba będzie na nowo
0: przywracać,
1: tak.
2: Nawigacja.
0: Okej, cóż jeszcze mamy w nawigacji?
2: Znajdź punkt, przycisk.
0: Znajdź punkt.
2: Znajdź punkt, szukaj. Pole wyszukiwania.
0: I tu już ważna uwaga.
2: Aby edytować.
0: Pojawia nam się od razu okienko wyszukiwania i jeżeli w nie klikniemy i wpiszemy sobie jakąś nazwę, co by tu na przykład wpisać? No nie wiem, pizza mu wpisze, powiedzmy.
2: Z, A, A.
0: To teraz, gdybyśmy uciekli z tej klawiatury...
2: To
0: ta klawiatura jest cały czas na widoku, ona się nie chowa, niestety, więc trzeba pamiętać o tym, że żeby ona się zamknęła i żeby się wyszukiwanie mogło rozpocząć, trzeba wyeksplorować albo dojechać do przycisku szukaj, który jest w prawym dolnym rogu. To nie zawsze w ten sposób w aplikacjach wygląda, ale to warto wiedzieć, żeby od razu jak skończymy pisać, po prostu szukać przycisku szukaj i go kliknąć. To takie piśnięcie to jest wyszukiwanie właśnie.
1: O!
0: Dzięki temu wiemy, że program przeprowadza tutaj wyszukiwanie. Właściwie w tej chwili tam ma tych punktów parę dziesiąt tysięcy. Tak naprawdę.
1: No to trochę mu zajmuje.
2: Znać punkt. Telepis ze Kraków. Nowa Hutos. Teaturalne 12 plus 4, 8, 1, 2, 6, 4, 4, 8.

0: 2,27 km na godzinę piątą.
1: Mhm, no i tak już przy okazji, w wynikach wyszukiwania też mamy na czynnościach te same akcje, czyli...
0: Pokaż szczegóły, usuń, pokaż okolice, zablokuj, aktywuj rzecz, czynność domyślna.
1: To aktywuj rzecz to jest to samo co zaznacz, można powiedzieć, czyli stuknięcie w ten punkt spowodowałoby dodanie go do punktów kontrolnych. I tutaj uwaga, to też muszę pokazać, bo załóżmy, że kliknę w taki punkt.
0: Anuluj.
1: I teraz.
0: Anuluj. Wybierz plik z punktami kontrolnymi. Nagłówek. Dodaj. Przycisk. Dodaj. Przycisk.
1: Żadnego nie mam już istniejącego w pliku z punktami kontrolnymi, więc musiałbym kliknąć dodaj, żeby go stworzyć, albo... I tutaj uwaga, jeśli kliknę anuluj,
0: anuluj.
1: To przycisk. Loadstone zachowa się w ten sposób, że on nie... Zachowa się w ten sposób, że nie... Chwila, przepraszam.
2: Reklama?
1: Reklama.
2: Słuchajcie Państwo, Tyfloradia. Właśnie zareklamowaliśmy serwis inny. Ale wróćmy do naszego Loadstone'a.
1: Więc jeśli kliknę przycisk anuluj, Loadstone zachowa się w ten sposób, że nie wyjdzie z całego okienka i nie będzie to wyglądało tak, jakbym w ogóle nie klikał aktywuj dla tego punktu, tylko uczyni go tymczasowym punktem kontrolnym, czyli będzie mnie do niego chciał prowadzić, ale nie zapisze go do żadnego pliku, czyli wtedy, jeżeli zamknę Loadstone'a i otworzę go ponownie, to już nie będzie żadnego punktu kontrolnego zaznaczonego. Jest to, moim zdaniem, trochę nieintuicyjne zachowanie programu, ale jednak w ten sposób to działa.
2: No bo teraz, ktoś będzie właśnie
1: kliknie anuluj.
0: Zaznaczone. Zaznaczone telepis ze Kraków, Nowa Hutaus, Teaturalne 12 tel, plus 4, 8...
1: Właśnie, on teraz już go pokazuje jako zaznaczone.
0: 4, 8, 7, 9,
1: jeśli wyjdę z okolicy...
0: Pokaż zablokowany, pokaż okolice. Najbliższy punkt, przycisk, pozycja.
1: Nie.
0: Następny punkt kontrolny, aha. Wygaszony, przycisk.
1: No, już nam się, nie wiem dlaczego nie pokazał, bo w sumie moim zdaniem powinien. Bo cały czas był tam zaznaczony. Więc odkryliśmy przy okazji błąd w aplikacji. Albo ja czegoś nie ogarniam, ale wydaje mi się, że tu jakiś błąd wystąpił.
2: Nie, bo... chyba nie zaznaczyłeś osiedla kombatantów.
1: A może go... Aha!
2: Chyba musisz go zaznaczyć.
1: Ale nie, bo tą pizzę powinien tutaj pokazać, no ale... bo ją kliknąłem, tak? Mhm. No dobra. W każdym razie to jest do wyjaśnienia.
2: Ale jakbyś kliknął osiedle kombatantów i następnym by była pizza. Może tak.
0: Przycisk.
1: Mm-hmm. Ja to ustalę. A co?
0: Przycisk.
1: Ja się tego dowiem, dlaczego tak jest, bo jak to robiłem w ramach testu, to mi zadziałało, a teraz jakoś nie. Ale to taki urok audycji na żywo. Więc do tego tak to się stało.
2: No natomiast i też wszystko... urok tej aplikacji, ponieważ już doszły do mnie słuchy, iż problemy są z centrum wymiany punktów. Ale to będzie jeszcze.
1: To za chwilę do tego dojdziemy. Nawigację... A nie, jeszcze mamy jedno.
0: Gdzie
1: jest ten przycisk? Czyli tutaj z Google'a program nam określa lokalizację.
0: Osiedle kombatantów 8, Kraków.
1: Tak, no to już nie bierze tego z naszych baz, tylko z punktów.
0: Wielkie, zaznaczone.
1: I tu już
0: nawigacja.
1: Doszliśmy do...
0: 1 z 4.
1: Doszliśmy do końca zakładki nawigacja. Teraz mamy zakładkę
0: bazy. 2 z 4. Zaznaczone. Bazy.
1: Dużo było kłótni na temat w ogóle tutaj całej terminologii, ponieważ... czy na przykład w Seeing Assistant Move, czy w Loadstone na iOS-a bazy, no to były w odróżnieniu od... znaczy, była jakaś tam, powiedzmy, zakładka punkty, czy coś, i w tych punktach były bazy i były punkty kontrolne. Tutaj jest tak, że coś pozmieniali w terminologii i właśnie bazy to jest dla nich, dla deweloperów Loadstone'a ogólnie wszystko, tak? Zbiory wszelakich punktów, więc mamy najpierw bazy... Tak, wszedłem w zakładkę bazy i tutaj mamy
0: punkty,
1: czyli to są te, to co Seeing Assistant Move na przykład nazywa bazami, czyli po prostu takie zbiory ściągnięte na przykład z centrum wymiany punktów. I
0: punkty kontrolne, przycisk.
1: Punkty kontrolne, czyli no właśnie te zaznaczone.
0: Centrum wymiany punktów, przycisk.
1: Centrum wymiany punktów, z którego możemy pobierać jakieś dane. I tutaj jeszcze mamy...
0: Wyeksportowane punkty. Zaimportowane punkty. Wyeksportowane punkty kontrolne. Zaimportowane punkty kontrolne.
1: I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj już się nam zaczyna właśnie komplikacja w interfejsie, której nie lubię, z którą walczę od początku istnienia wersji beta i której do tej pory nie uprościli. Natomiast postaram się wyjaśnić, o co przynajmniej w tej chwili tutaj chodzi.
0: Wyeksportowane punkty.
1: Jeżeli wejdziemy sobie w te punkty, to pokazują nam się wszystkie zbiory punktów, które sobie sami stworzyliśmy albo które zaimportowaliśmy z centrum wymiany punktów. I jeżeli na przykład na którejś klikniemy czynność, możemy zrobić.
0: Wyślij przez e-mail.
1: Tak.
0: Zmień nazwę. Wyślij do centrum wymiany punktów. Eksportuj. Importuj. Aktywuj rzecz.
1: Dlaczego jest i eksportuj? Dlaczego jest
2: importuj?
1: I importuj.
0: Odbierz. No przycisk. Odrzuć. No.
1: Dobra, sorki. Teraz tak.
0: Stronę. Bazę. Wielkie. B. Punkt. Zaznaczone.
1: I omawiamy po kolei. Usuń. Po prostu zostanie usunięta baza z pamięci.
0: Wyślij przez e-mail.
1: Wysłana zostanie w formacie binarnym, w formacie SQL, typowo dla Loadstone'a, nie do podglądnięcia tak łatwo na komputerze. Ale za to najłatwiejsza i najszybsza do zaimportowania, tak?
0: Zmień nazwę,
1: wiadomo.
0: Wyślij do centrum wymiany punktów.
1: To właśnie pozwala nam podzielić się punktami z użytkownikami innymi, bo w ogóle ważną rzeczą jest to, że jeżeli pierwszy raz uruchamiamy Loadstone'a, to jesteśmy od razu poproszeni o to, aby stworzyć sobie takie konto właśnie w centrum wymiany punktów. Tam nie trzeba danych dużo podawać, wystarczy adres e-mail oraz hasło. I te dane są potrzebne po to, że każdy punkt, który sobie stworzymy albo który zostanie właśnie przez nas dopisany do jakiejś bazy, ma swój taki unikalny identyfikator użytkownika, żeby byłoby wiadomo, kto co wrzucił, tak? I po to jest to konto. No i też po to, żeby po prostu mózg korzystać z tych zasobów i żeby była jakaś na tym kontrola. Więc dlatego jesteśmy proszeni o to, żeby się tutaj zalogować. I jak zrobimy tutaj wyślij do centrum wymiany punktów, to taka nasza baza zostanie tam po prostu przesłana i inni, jeżeli pobiorą punkty z danego obszaru, dla którego my akurat się podzieliliśmy punktami, to one się w jego bazie też znajdą.
0: Eksportuj
1: z kolei. To jest funkcja, która pozwala zapisać taką bazę binarną w formacie tekstowym, w formacie CSV do łatwiejszej edycji na komputerze, czy właśnie do przeglądania sobie jej jakoś tak bardziej dostępnie, tak? W jakimś Excelu czy innym notatniku. I dlatego właśnie tutaj są później te wyeksportowane punkty, czy wyeksportowane punkty kontrolne, właśnie po to, żeby tam można było zobaczyć wszystkie pliki, które w ten sposób sobie zachowaliśmy. O, tak to działa. Czyli innymi słowy, punkty i punkty kontrolne to są dla Loadstone'a typowo takie binarne pliki, których on sobie używa i którymi możemy się dzielić i tak dalej. Natomiast w tych wyeksportowanych... W tych wyeksportowanych to mamy właśnie te tekstowe.
0: Tak? A następnie stuknij dwukrotnie. Usuń. Wyeksport, importuj.
1: Jeszcze mamy importuj. Importuj z kolei służy do tego, żeby do bazy, na której wykonujemy taką czynność pokrętła, dopisać, dołożyć, dołączyć punkty z innej bazy. Po to jest funkcja importuj.
2: O! Czyli ile można złączyć baz w jedno?
1: Nie jest to opowiedziane. Myślę, że to już po prostu zależy od pamięci wykorzystanej przez program. W każdym razie, jeżeli kliknę na przykład taki importuj,
0: zasoby sieciowe.
1: To mogę, nawet jest ciekawa rzecz, mogę nie tylko zaimportować z pliku,
0: wymiana punktów, zasoby sieciowe, adres URL,
1: ale mogę dołączyć.
0: Ojej,
1: mogę albo z centrum wymiany punktów zrobić, czyli albo właśnie z tego centrum wymiany punktów mogę się połączyć z centrum wymiany punktów i stamtąd jakby pobrać coś i dołączyć do tej bazy właśnie, albo mogę wpisać, jeżeli jest bezpośredni adres URL do pliku z punktami, czy to w formacie Loadstone'a, LDB, takim starym tekstowym, czy to w formacie takim właśnie binarnym, czy w formacie CSV, tak? Takim, który Lonesum by rozpoznał. Jeżeli tylko jest bezpośredni link do pliku, to też mogę jakby z tego adresu go, taki plik zaciągnąć i tutaj sobie do tej bazy, na której wykonałem czynność importuj, te pliki, te punkty.
2: Taka ciekawosteczka, czy w centrum wymiany punktów już są te bazy UMP, które zrobił Grzegorz, czy nie, nie będzie?
1: Znaczy część już jest, bo je wrzucam na bieżąco, bo one się, że tak powiem, dosyć długo wrzucają, ale już zacząłem je wrzucać. Także myślę, kwestia jednego, dwóch dni i wszystkie będą. Bo to jednak trochę trwa takie wrzucanie jednej punkty, bo ich jest setki tysięcy tak naprawdę wszystkich razem.
2: To się zgadza.
1: Więc dlatego je wrzucam. Poza tym w ciągu ostatnich kilku dni były przeprowadzane różne modyfikacje na serwerze i nie zawsze dało się wrzucać. I czasami było coś tam niedostępne pod tym kątem. Ale tak jak mówię, myślę, że do końca tego tygodnia to już te punkty się wszystkie pojawią, przynajmniej dla Polski. Mhm. I też tutaj w tym okienku, jak się wciśnie importuj, mamy pliki nagłówek i tam pokazują się te pliki, które mam binarne właśnie loadstone'owe bazy, tak? I on się nazywa, to są rozszerzenie ILSPT. Te pliczki. Także...
2: Jeszcze.
1: Tak?
2: Jeszcze zmodyfikowano Wrocław. Tutaj.
1: Mhm.
2: Wrocław.
0: Wyeksportowane punkty kontrolne. Przycisk.
1: Dobrze. Mhm. No i to tyle mniej więcej chciałem powiedzieć. No wysyłanie przez e-mail to działa po prostu w ten sposób, że od razu otwiera nam się domyślnie klient poczty i od razu ten załącznik z punktami jest dołączony. Jeżeli chcemy odebrać jakiś plik, to też po prostu klikamy z przytrzymaniem na załączniku i wtedy robimy otwórz za pomocą Loadstone GPS. I od razu nam się otwiera okienko importu, żeby sobie taki plik odebrać. To taka standardowa procedura.
2: Tak samo można te stare punkty symbionowe z starego Loadstone'a, tak?
1: Dokładnie.
2: Jak już jesteśmy tutaj na tym imporcie,
1: tak.
2: Wspominałeś o tym, że można ze starego sobie symbiana te punkty...
1: Zaimportować, można. Tak, tylko jedna uwaga, nie mogą być zzipowane. Nie mogą być zzipowane. Teraz tak, pliki z bazami, czyli te takie właśnie zbiory punktów typowe, no wiadomo, binarnych z Symbiana też nie zaimportujemy. Tutaj też taka uwaga ważna. To muszą być pliki tekstowe, żeby je zaimportować.
2: Czyli
1: no symbianowe też... binarki, nie te biny takie słynne, one nie zadziałają. Muszą być te bazy to LDB albo LSDB, albo punkty kontrolne z rozszerzeniem CKP albo LSCKP, tak? Jeżeli chodzi o te stare bazy loadstone'owe.
2: No, natomiast trzeba sobie też powiedzieć, że bardzo wiele się zmienia niestety, znaczy albo stety, no po prostu czas, świat się kręci, czas płynie i te punkty stare często tracą już ważność, więc...
1: To prawda, tak, ale no, jakby ktoś mimo wszystko miał jakieś swoje, no to może być, może jeszcze chcieć sobie
2: no
1: ich
2: tak,
1: użyć.
2: No tak, ale chyba starych UMP nie warto importować.
1: Nie, starych UMP nie, tym bardziej, że co parę miesięcy dochodzą nowe i naprawdę tych punktów jest już dużo, można je liczyć już w milionach.
2: No to prawda, aplikacja daje nam naprawdę duży potencjał, tak powiem.
1: Tak, teraz chciałbym przejść do centrum wymiany punktów, ponieważ to jest jakby kluczowa kwestia. Jako ciekawostkę powiem, że po pierwszym uruchomieniu Loadstone'a, jeżeli już utworzymy sobie to konto w centrum wymiany punktów, od razu program proponuje nam pobranie jakichś punktów dla naszego obszaru. Także to jest też bardzo wygodne, że jakby ktoś nie wiedział co, jak, gdzie szukać, to już przynajmniej dostaje na start jakieś możliwości, żeby sobie skorzystać z punktów.
0: Centrum wymiany punktów. Zaznaczam.
1: I tutaj jedna przykrość, żeby nie było tak za kolorowo, całe centrum wymiany punktów jest, nie ukrywam, mimo moich usilnych starań, cały czas po angielsku, ponieważ deweloper stwierdził, że to jest oddzielny, wielki, wymagający projekt i to jeszcze potrwa, zanim w ogóle będzie możliwość przetłumaczenia tego na jakikolwiek inny język niż po angielsku. I mimo tego, że ja bardzo obstawałem przy tym, żeby to zostało zrobione, ja chciałem to na polski przetłumaczyć tak, aby to wyszło równocześnie z wypuszczeniem wersji Loadstone'a do App Store'a. No ale niestety się nie udało, więc tutaj będzie trochę wyjaśniania.
0: Centrum wymiany main, nagłówek poziomu 1.
1: Otwiera nam się coś w rodzaju strony internetowej, I teraz to, co nas interesuje najbardziej, to jest... nie wiem, przełączyć to na angielski, czy niekoniecznie?
2: Nie, niekoniecznie, tylko żebyśmy widzieli get tylko, data...
1: Tak. Civic location, tak?
2: A właśnie.
1: Tak.
2: Co to znaczy?
1: Get data by civic location. Tak, powiedział. Chodzi o możliwość pobrania punktów dla konkretnego państwa, jeszcze dokładniej województwa, jeszcze dokładniej konkretnych miast. I teraz, to wejdziemy sobie w to, bo to jest najciekawsze.
0: Get data by civic location. Łączę.
1: Niestety nie słychać żadnego przeładowania się strony, bo ona jest bardzo mała, więc jeszcze raz idziemy sobie od początku. I teraz jest fajnie. Tak. Generalnie. Dobra. Generalnie chodzi o to, że program tutaj wyjaśnia, co możemy sobie pobrać, żeby to coś powiedziałem, że mamy dla konkretnego państwa, miasta i województwa, regionu tam te punkty do pobrania szybko. Czyli
2: dokładnie.
1: Fajne jest to, że program na podstawie bieżącej lokalizacji automatycznie stara się wstawić wszystkie dane. Czyli podaje, że państwo Polska. Czyli województwo małopolskie też nam już wstawił.
2: Znak potoku? Znak potoku?
1: Jest taki znaczek. Może tu Wisła płynie, może dlatego. Aha. Żartuję.
2: Znak potoku mnie rozwala.
1: I teraz mamy do wyboru miasta, które, dla których punkty da się ściągnąć w ramach województwa małopolskiego.
0: Brzesko, znak potoku, brzeg, Cołun, Dąbrowa, Brzesko, znak Chrzanów, Dąbrowa, Gorlice, Kraków City, Skity, pole wyboru, niezaznaczone, Kraków, Cołun, pole wyboru, zaznaczone.
1: Nie wiem, dlaczego nie zaznaczył Kraków City.
0: Kraków City, Skity, pole wyboru.
1: Ale zaznaczył mu Kraków City jeszcze.
0: Kraków City, Skity, pole wyboru, zaznaczone, Kraków, Cołun, Limanowa, Michów, Myślenice, Nowy Sącz City, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Olkusz, Proszowice, Sucha, Tarnów City, Tarnów, Tatra, Padowice, Wieliczka, Clear, Next.
1: No i teraz tak, podał wszystkie miasta i teraz, jeżeli następny mamy przycisk Clear, żeby wyczyścić ten nasz wybór, tak? Możemy sobie wszystkie miasta zaznaczyć, jak nam się podoba, albo tylko te, które, no, dla których chcemy konkretnie z tego województwa mieć punkty.
0: Next.
1: I Next pozwala też na przejście dalej, ale tu jest jeszcze coś.
0: Selected locations, nagłówek poziomu 2.
1: Mamy tutaj wybrane lokalizacje, czyli pokazuje nam, dla których miast pozaznaczaliśmy sobie te punkty do pobrania.
0: Punktor, początek, Kraków, Lesser Poland, Poland. Punktor, Kraków City, Lesser Poland, Poland.
1: Tu już jest koniec stronki.
0: Next
1: przycisk.
0: Next.
1: Jedziemy dalej.
0: A
1: nie tak szybko.
0: Centrum wymiany punkt. Download selected data. Nagłówek.
1: Czyli pobierz
0: 1.
1: Wybrane dane.
0: Get points. Nagłówek poziom 2. CLM. PS 2.0.
1: Nazwa pliku.
0: 7.0.8.0.9.1.8.2.1.0.2. Pole tekstowe.
1: I tutaj.
0: Edytować.
1: I tutaj mamy właśnie nazwę plików, pod którą możemy sobie wpisać, pod jaką chcemy tą bazę mieć, ewentualnie zaimportowaną. I teraz, żeby to zmienić, to trzeba tu wejść, zrobić z pokrętła edycja, zaznaczyć wszystko i zrobić usuń. Wtedy nam się ta nazwa domyślna, taka nic nie mówiąca, kasuje i możemy sobie wpisać na przykład właśnie. Już mam jedną taką. No dobra. No to powiedzmy jeden. Zrobimy test. Zobaczymy, jak długo będzie pobierał. I teraz tak. Tutaj niedługo przestanie być aktualne troszeczkę to okienko, dlatego że w tej chwili jest podzielone na... że można wybrać albo OpenStreetMap i właśnie Centrum Wymiany Punktów i że z takich źródeł będą punkty pochodziły, albo tylko Centrum Wymiany Punktów. Albo tylko OSM. Tak. To ma być podobno połączone jakby w jedno. Mi się to nie do końca podoba, bo ja bym wolał mieć wybór, czy ja chcę mieć punkty przez użytkowników wrzucone, czy na przykład tylko z OpenStreetMapa. Bo nie wiadomo, kto wrzucił.
2: Dokładnie.
1: Znaczy, w sumie w jednym i w drugim nie wiadomo, co kto wrzucił, ale jeżeli jest jakaś wielka baza do pobrania, no to chciałbym to sobie zrobić osobno. No ale podejście dewelopera jest takie, że nieważne skąd te punkty pochodzą, aby tylko były wiarygodne, nie? I żeby ich było dużo, nie? I żeby ludziom się nie myliło. Tutaj jeszcze jedna taka bardzo ważna uwaga i też kolejna walka, znaczy to właściwie brak efektu kolejnej walki niestety. Jeżeli zaznaczymy sobie tylko OpenStreetMap, ale zaznaczymy, o właśnie, bo tutaj dalej mamy wybór kategorii.
0: Adres SES, agriculture, amenities, education, emergency, entertainment, financial, food, government.
1: No, tu mamy wszystkie te kategorie, które były już widziane w tym, w Lodestone'ie przy okazji tagów, tak? To są wszystkie te podstawowe kategorie. Właśnie, jeżeli zaznaczymy intersections, czyli skrzyżowania, bo domyślnie w ogóle zaznaczone są wszystkie kategorie, ale jeżeli wybierzemy OpenStreetMap only, to niestety skrzyżowania nam się nie pobiorą. Dlaczego? Ponieważ deweloper uważa, że skrzyżowania nie należą do OpenStreetMap, tylko należą do PointShare, do centrum wymiany punktów, dlatego że one są na tym centrum wymiany punktów dodatkowo przetwarzane jeszcze po pobraniu z OSM-a. Nie do końca mnie to przekonuje, ale tutaj przestrzegam, że potem, żeby ktoś się nie zdziwił, zresztą słusznie mógłby się zdziwić, że nie ma tych skrzyżowań. Więc, mówiąc krótko, jeśli ktoś chce, żeby mu się pobrały, przynajmniej w tej chwili tak jest, jeżeli ktoś chce, żeby mu się pobrały na przykład punkty z OpenStreetMap plus skrzyżowania, no to albo ma dwa podejścia do wyboru. Albo sobie pobrać, zaznaczyć PointShare i wybrać tylko skrzyżowania, a potem dołączyć do tego na przykład właśnie OpenStreetMap only, czyli całą resztę, no albo rozbić to na dwie bazy, nie? I sobie je razem aktywować. Czyli najpierw pobrać same OpenStreetMap only, a potem pobrać same PointShare i skrzyżowania. Także no niestety głupia zabawa, nie podoba mi się to. Na początku było dobrze, ale no tak jak mówię, logika jest taka jaka jest i trzeba sobie to jakoś ogarniać. Także to cieszę się, że mogę tutaj o tym powiedzieć, bo każdy by się wkurzył, jakby zobaczył, że akurat dosyć ważne punkty, jakimi są skrzyżowania, mu się nie pobrały i nie wiadomo dlaczego, bo przecież zaznaczył. No, ale... O! Jeszcze jest taka dodatkowa tutaj funkcja, która służy do tego, aby ściągnąć sobie do pamięci urządzenia tylko dane pochodzące od konkretnego użytkownika, jeżeli znamy jego identyfikator. Czyli na przykład jest taka sytuacja, że wiemy, że dana osoba wrzuciła, nie wiem, zbiór przystanków autobusowych dla Krakowa i wiemy, jaki ona ma identyfikator w Lodestone'ie, bo to w ustawieniach też można podejrzeć. No i wtedy możemy sobie zażyczyć, że wchodząc do centrum wymiany punktów, chcemy właśnie pobrać sobie do pamięci punkty od tego konkretnego użytkownika tylko, nie? No i tak nam się... Jeżeli będzie, tylko że warunek jest taki, wiadomo, że musimy zaznaczyć wtedy PointShare, tak? Jako źródło.
2: Tak.
1: Ale mówię, tak naprawdę jak to zostanie połączone w jedno, to już nie będzie żadnych źródeł do wyboru, więc w sumie tak naprawdę i problem z tymi skrzyżowaniami też zniknie, bo po prostu będziemy mieć do zaznaczenia kategorii i nie będzie powiedziane, skąd to wszystko pochodzi, tak? Ale no, dopóki nie zostaną te zmiany wprowadzone, to no to będzie miało...
2: Jest.
1: To jest jak jest. I tu się wpisuje ten identyfikator. Tak, tu jest powiedziane, że właśnie gwiazdką są pola wymagane. I tutaj, żeby pobrać punkty, musimy zwrócić sobie na początek. No, może, żeby nam się godzinę nie pobierało, bo to będzie nam ciągle piszczało. Tutaj też jest taka ważna uwaga, że będzie nam ciągle piszczało. Ja tu troszeczkę zmienię podejście. Pobiorę nawet dla jakiegoś mniejszego miasta.
2: Może dla
1: Limanowej.
0: Odśwież.
2: Na przykład albo dla Włoszczowej. A nie, Włoszczowa. Limanowa, nie wiem.
0: Kraków, Limanowa, Cołuntek.
2: O.
0: Kraków, Limanowa,
2: a dla Limanowa City.
0: Pole wyboru. Zaznaczone. Michów,
1: Limanowa, a nie ma nawet. Bo to miejscowość.
0: Zaznaczone.
2: To jest... County to jest chyba powiat, o ile się nie mylę.
1: No to może i tak.
2: A może Miechów?
1: No
2: chyba coś. Chyba będzie mniejsze.
1: No dobra, proszę bardzo.
0: Kraków, Limanowa, Cołuntek.
1: Ja zaraz aż zobaczę. Zobaczę, co się wybrało w końcu. No, no Miechów się tylko wybrał. To jest też taka fajna metoda, żeby od razu zobaczyć, co się wybrało, przejść sobie pokrętłem na nagłówki i sprawdzić. A, i teraz damy next. Next jest tak przy okazji na jedną kontrolkę w lewo od tego nagłówka Selected Locations.
2: Aha. Ale oczywiście do wszystkiego dojdziemy flikami.
1: Oczywiście, ja tak robię, tylko tak mówię, że gdzie to jest, żeby łatwiej było się przedostać. No to klikam download. I ten, to okienko też będzie przebudowywane, dlatego że w tej chwili jak mamy pobieranie, to cały czas ta stronka jest na wierzchu, ale nie mamy żadnej informacji na temat tego, ile się pobrało. Mamy tylko dźwięki. Muszę przestać mówić, żeby było słychać, że coś tam pika.
2: Bo nie słychać nic. Więc chyba się nie pobiera.
1: Pobiera się tylko, to są bardzo krótkie piski. Je często słychać na słuchawkach albo właśnie tutaj w głośniku. One są takie bardzo króciutkie dźwięki. Ale one co kilka sekund się odzywają. W każdym razie pobiera. I dopóki się pobiera, to możemy też sobie inne rzeczy robić w programie. Więc dlatego jak się już pobierze, to i tak nam wyskoczy okienko, czy chcemy zaimportować punkty. Więc teraz niech to się pobiera. W sumie już się powinno pobrać tak naprawdę. O, teraz się odezwało, bo akurat, no, teraz było słychać chyba taki dźwięk.
2: Tak, teraz tak było.
1: Mhm. No właśnie, czyli tak, przejdźmy sobie do czegoś innego. Chyba nie można pobrać kilku rzeczy naraz, niestety, z tego co widzę. Ale ciekawe, czy jak wyjdę z tego...
0: Bazy, przycisk ust, wróć, odśwież, zetrzyk, prywacy, accept, terms of, loads, logo, accounts, eras, your data.
1: Wejdę na stronę główną tego centrum wymiany punktów, jakby klikając przycisk Home. A tu się cały czas... Nie da się tak. Nie da się czego innego zrobić, dopóki tego się niestety nie pobierze. Ale powiem tak, jest też taka fajna funkcja tutaj, z której też czasami korzystam. Ona się nazywa Get Data Near a Point. To mówi Get Data Near a Point. Poza tym Civic Location, i to oznacza pobierz dane w obrębie jakiegoś konkretnego obszaru. Czyli wtedy po prostu można.
2: Pytanie jest, czy można zablokować ekran?
1: Tak,
2: kiedy
1: można,
2: się ubiera.
1: Można. Bo to cały czas chodzi, to nawet można z aplikacji wyjść i się pobieranie nie przerwie. Tylko ponieważ to cały czas operuje w ramach tej strony modułu Centrum Wymiany Punktów, więc dlatego nie mogę sobie przejść gdzie indziej. Ale mogę na przykład wejść na inną zakładkę Loadstone'a, jakieś inne rzeczy sobie sprawdzać, to tak. Ale nie mogę pobierać na przykład dwóch plików jednocześnie. Tego nie mogę. Aha. Natomiast tak jak mówiłem, ta opcja Get Data Near a Point służy do tego, żeby pobrać punkty w obrębie określonego obszaru i wtedy tylko podajemy promień, radius, tak? Wpisujemy w kilometrach, jaki duży ma być ten promień i klikamy download. I wówczas nam się pobierają punkty od bieżącej lokalizacji albo od lokalizacji zasymulowanej. Przez na przykład pokaż okolice albo przez wyszukiwanie punktu i wybranie pokaż okolice dla tego punktu. Wówczas następuje symulacja i wtedy ta lokalizacja staje się startową. Dla centrum wymiany punktów również. I on sobie ją właśnie może też wokół niej może się rozglądać, że tak powiem. Tak? I wokół niej może chcieć pobierać punkty. Nie ukrywam, że jestem zaskoczony, że taki Miechów to się już nie pobrał i trochę mnie to zniesmaczyło.
2: Nie no wiem. Ja też jestem zaskoczony, szczególnie,
1: bo wczoraj bo przyznam szczerze, że wczoraj pobierałem punkty dla Krakowa i mniej więcej po tylu, no nie wiem, to trwało faktycznie trochę, więc 10 minut chyba, ale się pobrało tam, nie wiem, 50 tysięcy punktów czy lepiej, więc nie wiem, o co chodzi tym razem. No ale cóż, coś
2: tam. A teraz tutaj łącze nie... mamy szybkie.
1: Tutaj tu łącze mamy szybkie, nic się nie pobiera. Może już tu użytkownicy eksperymentują. Przyciągają serwer, nie wiem. To przejdźmy sobie w takim razie do następnej rzeczy, a to niech nam się robi. Dodatki. Zakładka trzecia z czterech.
0: Informacje astronomiczne. Przycisk.
1: Co w ogóle to tutaj mówi? Informacje astronomiczne. To są większość rzeczy, na których się zupełnie nie znam i o których nie mam pojęcia. Ale to, co wiem na pewno i to, co wy też wiecie, to jest.
0: Informacje astronomiczne.
1: Podział na Słońce i Księżyc, to jest jedna rzecz. I ten podział jest fajnie, bo jest od nagłówków, więc fajnie się po tym chodzi. I mamy tak.
0: Słońce, nagłówek.
1: To, co nas może interesować, to...
0: Wschód Słońca, 5:21. Zachód Słońca, 29.
1: Mhm. Tak, tu są jeszcze inne rzeczy typu...
0: Wysokość Słońca, widzialność Słońca, niewidoczność azymut Słońca, 300.58, deklinacja Słońca, rektascencja Słońca.
1: Cokolwiek to wszystko jest, trzeba w Wikipedii 1, patrzeć.
0: Księżyc, nagłówek.
1: Teraz mamy Księżyc.
0: Wschód Księżyca. 21, 3. Zachód Księżyca, 6.
2: Słychać właśnie te dźwięki pobierania w tej chwili.
1: Mhm, tak.
0: Faza ubywa, niepełna tarcza, 95.80%.
1: To pełnia niedawno było.
0: Cykl, 17.11 dni, 50. Wysokość Księżyca, widzialność, azymut, widzialność, niewidoczny, azymut Księżyca, 90. Deklinacja, rektascencja, odległość do Księżyca, nawigacja, karta, 1 z 4.
1: Takie tutaj mamy jakieś skomplikowane rzeczy. No właśnie. Nawet możemy mniej więcej stwierdzić... Szkoda, że jeszcze nie podaję, kiedy będzie najbliższa pełnia. Tego mi brakuje. No ale cóż.
0: Pomoc.
1: O, i tutaj przechodzimy do bardzo ciekawej rzeczy, czyli do pomocy.
0: Nawigacja.
1: Bo nic na razie
0: pomoc.
1: Innego też tu
0: przycisk.
1: Nie ma.
0: Warunki, pomoc. Dodatki.
1: A w pomocy
0: przycisk.
1: Jest.
0: Pomoc. O programie. Przycisk.
1: O programie. Zaraz tu wejdziemy.
0: Warunki użytkowania. Przycisk.
1: To już takie typowo prawne. Tutaj możemy napisać od razu maila do dewelopera. Jeśli kogoś coś tu wkurza, na przykład takie wolne pobieranie, proponuję napisać.
0: Wyślij opinię. Przycisk.
1: No, to tu już bardziej sugestie i spostrzeżenia.
0: Nawigacja. Karta.
1: Tak, ale to, co bardzo chcemy, to wejść do, o programie.
0: O programie. Przycisk. Pomoc.
1: Dlaczego?
0: Przycisk. Pomoc. Przycisk.
1: Bo nie tylko jest...
0: Otrzymano plik z punktami.
1: O!
0: Chcesz zaimportować plik PS? 2017. Anuluj. Importuj. Przycisk.
1: Tak, oczywiście, że importuj.
0: Importuj. Wybierz punkty. Wybierz punkty. Kielce. Kraków. Łódź. Szczecin.
1: Nie. Ja chcę nowy. Bo gdybym wybrał któryś z tych istniejących, to by mi dołączył do niego te punkty z Miechowa. A to nie chcę tak. Ja chcę mu, żeby... Chcę zrobić nową bazę.
0: Dodaj. Przycisk.
1: Więc klikam dodaj.
0: 2, 0, 1.
1: On wpisuje tą nazwę domyślną.
0: 0, 9, 1.
1: Na szczęście mogę zrobić wymarz tekst, nie muszę kombinować tak jak w przypadku centrum wymiany punktów z edycją, zaznaczaniem i usuwaniem.
0: Wymarz tekst.
1: No i wpiszemy.
0: Shift. Wielkie M. Wielkie U. U. Usuń. O. O. I.
1: Bo leży na stole, więc mi trochę mniej wygodnie.
0: O. O. W. W. Gotowe.
1: I gotowe.
0: Importowanie rozpoczęte.
1: Zobaczymy, ile mu to zajmie. Mamy inny dźwięk.
2: Właśnie mam dźwięk. Tak. Ale widać, że on już się... O, tu krótko.
0: 143 nowych punktów dodano, 0 punktów nie dodano. 14143 nowych punktów dodano, 0 punktów.
1: Czyli tak jak mówiłem, pobieranie do samego programu trwa błyskawicznie. Natomiast bardzo długo trwa pobieranie z internetu. To już jest wina tych nieszczęsnych wolnych serwerów. Tylko tego, a tylko albo aż, tak naprawdę. Więc ja bardzo czekam na to, żeby oni kupili ten swój dysk SSD i żeby... było szybciej.
0: Okay. Przycisk. Okay. To jest... O programie. Pomoc. Przycisk.
1: O, tutaj weszliśmy w o programie.
0: Przycisk. O programie. Nagłówek. PC Slot Stone version 1.1 Wild 2.0.1.7.0.8.0.2.1 Slot Stone GPS i Sanat z Sidle. Affordable and portable navigation.
1: Nie dali tego do przetłumaczenia.
0: For more information, please visit THE. Slot Stone Wadzita.
1: Właśnie. I tutaj dochodzimy do całej pomocy programu, która jest umieszczona na stronie loadstone-gps.com. Jeżeli tutaj klikniemy, to od razu na tą stronę możemy przejść.
0: Loadstone wadzita. Łącze. Loadstone logo. Obrazek. Pomoc. Przycisk.
1: I co my tu mamy?
0: Loadstone logo. Home. Łącze.
1: Strona główna.
0: Łącze.
1: o projekcie.
0: Historian Evolution.
1: Czyli historia i ewolucja, to jest napisane jak ten program, ten konkretnie na iOS-a jak się rozwijał, czyli tam mamy wszystkie jakby też ważniejsze rzeczy powiedziane. Tu mamy link przekierowujący nas do App Store, żeby pobrać Lodestone'a na iOS. Tu przechodzimy do centrum wymiany punktów, jeżeli byśmy chcieli właśnie tą drogą. I tu mamy pomoc. O deweloperach, kontakt. Całe przywitanie, prawne różne zagadnienia. Nie, tutaj jest, na tej stronie jest o Lodestone na Symbiana jeszcze. Tak, strona w budowie jeszcze będzie tam rozbudowywana i tak dalej. Tu jest opis tej strony. I czym się reklamuje tak przy okazji? No niepotrzebny jest pakiet internetowy, tak? Że w wielu językach, że można ten tworzyć i przechowywać i dzielić się punktami, że ma społeczność, nie Facebook. Swoją drogą oni Facebooka też mają, Twittera mają, kanał na YouTubie mają i a propos kanału na YouTubie to za chwilę coś. O, i to jest też ciekawe, jak ktoś chce, to sobie zawsze może zobaczyć, co nowego się w projekcie odbywa. Właśnie przez, po nagłówkach można sobie chodzić. Latest news. Nowy podręcznik. Tak, aktualizacja takiego dla początkujących, można powiedzieć, podręcznika i tak dalej. I są, naprawdę jest to dosyć mocno rozbudowane i aktualizowane, widać na bieżąco. Powiem więcej, ja wczoraj zadałem pytanie deweloperowi właśnie o kilka spraw i już dzisiaj w jakichś tam aktualizacjach tych podręczników pojawiły się na ten temat informacje, także widać, że oni dbają o to, żeby ta dokumentacja jakoś faktycznie się rozwijała. I więc tutaj możemy sobie zawsze śledzić postęp w projekcie. Natomiast jeśli wejdźmy jeszcze w help. Czyli tutaj będą właśnie wszystkie dokumentacje, wszystkie użyteczne informacje. O, to jest bardzo ciekawe, ponieważ tak jak powiedziałem, Państwo mają kanał na YouTube i tam umieszczają różne ciekawe filmiki. To jest na przykład właśnie, to są takie jakby wideo podcasty, można powiedzieć. Jest o nawigacji, o tym ekranie pierwszym nawigacji. I teraz tak, wyjdziemy stąd, przejdźmy jeszcze do ustawień. Ustawienia. Ja powiem, jak ustawić w ogóle program, żeby było dobrze.
2: Właśnie.
1: Bo to jest kluczowe, to właśnie mogliśmy już wcześniej to zrobić, może powinniśmy to zrobić w miarę na początku. Ale skoro już to jesteśmy i ktoś da radę dosłuchać, to myślę, że zrobi. Więc tak, zakładka ogólne. To można włączyć i wtedy będzie mówiło, że otrzymano sygnał albo utracono sygnał. Tutaj w ogóle będzie mówiło, że uzyskano dobry sygnał, tak? Jeżeli był jakiś słaby i się polepszył, to nam będzie komunikat.
0: Synteza mowy włączone. Dźwięk, uwaga. Zamknij.
2: Synteza mowy.
1: Tak.
0: Synteza mowy włączone.
1: To jest właśnie, żeby program mógł te swoje komunikaty też nam anonsować.
2: A, te czynności, dostępne
1: czynności. Tak, te czynności i tak dalej.
2: Dobra.
1: Tak.
0: Dźwięki włączone. Wibracje.
1: Dźwięki, wiadomo, wibracje, tak?
0: Oznajmianie punktu obydwa.
1: Dlaczego tu jest obydwa?
0: Aby zmienić wartość.
1: O, tu nawet mamy podpowiedź voice-overową, czyli jeżeli kliknę w to obydwa na przykład.
0: Oznajmianie punktu obydwa. Oznajmianie punktu. Zbliżanie.
1: Czyli jeżeli się zbliżamy do punktu, to nam kontrolnego to będzie nam mówiło.
0: Oznajmianie punktu. Zbliżanie. Oznajmianie punktu. Przybycie.
1: Przybycie.
2: Przybycie.
0: Przybycie. Oznajmianie punktu.
1: A obydwa to jest po prostu i zbliżanie, i przybycie, czyli i jak zbliżamy się do punktu, i jak osiągamy punkt, to nam program o tym mówi.
0: Oznajmianie komentarza
1: O co chodzi? Chodzi o to, że w przypadku punktów kontrolnych mamy też możliwość w ramach czynności dodania komentarza do punktu i wówczas on jest oznajmiony w momencie przybycia do punktu, jeżeli tutaj sobie zaznaczymy taką opcję. Czyli na przykład, nie wiem, mamy przystanek autobusowy i zrobimy sobie komentarz, że tutaj jeździ linia 6, 16 i 15 na przykład, nie? To możemy sobie na przykład takie rzeczy porobić.
2: A, tutaj można. 100.00
1: km. Regulacja. Teraz mamy promień wyszukiwania.
2: 100.00, czyli to jest dla 100, czy dla
1: 100.00? Nie wiem w sumie, dlaczego nie podaję pełnych wartości, to znaczy naturalnych liczb, ale to jest dlatego, że przesuniemy sobie w górę na przykład. 101.00 km. Nie, myślę, że spokojnie mogłoby być bez tego 00.
2: Jest to chyba, no bo nie, człowiek nie wie, czy to jest 100 tysięcy?
1: Dokładnie, 100 nie, to jest 100 kilometrów.
2: Mhm. 100 kilometrów, aha.
1: Tak, bo mamy kropka 00, to jest 100 kilometrów.
0: Promień okolice, 10.10 kilometrów, regulacja.
1: Nie wiem, czy ma akurat kropka 10, a nie kropka 00, ale tak się akurat zrobiło. To jak wciśniemy pokaż okolice, bo promień wyszukiwania to jest przy znajdź punkt, jakby obowiązującą wartością. Czyli właśnie to wyszukiwania, a tutaj pokaż okolice, to jest
0: promień okolicy.
1: Decyduje, jak bardzo ma się, w jakim obszarze ma program pokazywać punkty wtedy.
0: Czas zbliżania, 15 sekund.
1: To chodzi o to, i to jest bardzo fajna funkcja, której mi brakuje w na przykład Sync Assistant Move. Promień, to jest promień, który określa, na ile sekund przed punktem kontrolnym, jeśli się do niego zbliżymy, mamy być poinformowani o tym, że się zbliżamy. Że nie chodzi o to, na ile metrów przed punktem, tylko na ile sekund. O tyle jest to istotne, że w przypadku sekund, to bez względu na to, czy idziemy, czy jedziemy, dostaniemy komunikat z takim samym wyprzedzeniem. Bo program patrzy wtedy na naszą prędkość poruszania się i powie nam po prostu, szacując, z jaką prędkością się poruszamy i w jakim czasie dostaniemy się do tego punktu, po prostu na ileś sekund przed punktem nam o tym powie. I to tą funkcję mogliby też w Sync Assistant Move zaimplementować w końcu.
0: Promień przybycia, tu już 15 metrów. Regulacja.
1: A to określa, kiedy na ile metrów przed punktem program stwierdza, że jesteśmy w punkcie. Ja mam ustawiony akurat na 15 metrów.
2: No ale jak damy na 0, to i tak będzie błąd, tak? No, ale nie lepiej na przykład na 0 ustawić, to tylko będzie błąd GPS-a?
1: No nie, no bo jak na 0 ustawisz, to program będzie... To program wtedy stwierdzi...
0: Czekaj.
1: Jeżeli dasz na 0, to program wtedy w ogóle nie będzie informował, bo raczej rzadko się zdarza, żebyś osiągnął punkt z taką dokładnością, żeby było 0 metrów do punktu. Z reguły dokładność GPS jednak do tych 10 metrów, czy w najlepszych warunkach może 5, istnieje, tak? Więc myślę, że bezpiecznie jest ustalić 10, maksymalnie 15 metrów, tak? Żeby program stwierdził, że już osiągnąłeś punkt. Mhm. Bo rzadko się może zdarzyć, że program zdąży wypatrzyć, że już jest 0 metrów i to jest dokładnie to miejsce.
0: Czas zbliżania. Jednak promień przybycia, nazwa użytkownika.
1: To jest nazwa użytkownika i hasło do centrum wymiany punktów.
0: Ustawienia. Przycisk wróć.
1: Teraz wycofujemy się stąd. Przycisk wróć, tak?
0: Wyświetlanie.
1: Teraz wyświetlanie.
0: Wyświetlanie. Jednostki odległości. Metryczne.
1: Tak, chodzi o...
0: Stuknij dwukrotnie, aby zmienić wartość.
1: Czyli czy ma podawać w metrach, czy...
0: Jednostki odległości. Metryczne. Jednostki odległości brytyjskie.
1: No czyli w tych wszystkich tam ma być jakichś jardach, czy milach i innych takich.
2: Jednostki odległości
0: brytyjskie. Jednostki odległości. Jednostki odległości metryczne.
1: Dobra. A jeszcze mogą być...
0: Jednostki odległości morskie.
1: No, jeszcze morskie. Czyli jakieś tam wszystkie kable, węzły i inne takie, nie?
0: Jednostki odległości. Aha,
1: Czyli jak dla nas, dla naszych warunków ustawienia powinny być takie.
2: Też.
0: Uproszczony kompas.
1: O, tutaj już coś innego. Uproszczony kompas. Uproszczony kompas to jest taki kompas, który ma te kierunki takie typowe, typowe 8, że tak powiem. Czyli północ, południe, wschód, zachód i południowy wschód, południowy zachód, północny wschód, północny zachód. To jest uproszczony. Dlaczego? Dlatego, że, bo mogłoby się wydawać, że uproszczone to będą tylko 4, tak? Ale nie, bo taki kompas bardziej rozbudowany to jeszcze jest jakiś tam północny wschód do wschodu, jeszcze to jest bardziej podzielone na fragmenty. Tego się raczej na co dzień nie używa, tak? Ale...
0: Jednostki kursu, uproszczony kompas. Jednostki kursu, stopnie.
1: Mogą być też kurs, ten może być podany w stopniach, czyli ten kierunek z GPS-a nie powie ci, że idziesz na wschód, tylko że na przykład na ileś tam stopni, nie? Ale to kręcy myślę, że najlepsze jest mieć.
2: A na godziny chyba. A te godziny? Jednostki
1: kursu, uproszczony kompas. Ale to nie kierunek. To czy w przypadku. Chwilka.
0: Jednostki kierunku, uproszczony kompas. Stuknik jednostki współrzędnych, kierunek do punktu, zegar.
1: Nie, to decyduje o kierunku do punktu, aha, wiesz? Bo kurs to jest. To nie jest kierunek do punktu.
0: Jednostki odległość, jednostki prędkość, jednostki kursu, uproszczony kompas.
1: To jest kierunek z GPS-a. Więc on nie jest na godzinę którąś, tak? Na godzinę którąś możesz mieć dany punkt. I to o tym decyduje kierunek do punktu. I to musi być ustawione na zegar.
0: Jednostki kierunku, uproszczony kompas.
1: To też, to z tego, to dotyczy tego kierunku z kompasu.
0: Jednostki współrzędnych, stopnie.
1: Jednostki współrzędne też w stopniach.
0: Jednostki współrzędnych, stopnie. Jednostki współrzędnych, DMS plus kompas.
1: To są te takie minuty, sekundy, wiesz.
0: DMS plus kompas.
1: To lepiej, żeby było tak.
0: Kierunek do punktu, zegar.
1: Kierunek do punktu ustawić na zegar.
0: Jednostki wysokości, metryczne.
1: Tak, metryczne, żeby było wysokość w metrach.
0: Jednostki astronomiczne, metryczne. Wygasanie wyskakujących powiadomień. 5 sekund. Regulacja.
1: Czasami się jakieś pokazują i chodzi o to, jak długo mają być na ekranie.
0: Nawigacja. Kat ustawienia.
1: Dobra.
0: Wyświetl syntezy mowy. Przycisk.
1: Dobra. Tutaj ustawiamy dodatkowe parametry.
0: Szybkość 70%. Wysokość 33%. Głośność 100%. Polska. Wybieracz. Regulacja.
1: Jak mamy kilka języków zainstalowanych, możemy sobie wybrać. Wtedy góra, dół.
0: Testuj mowę. Przycisk.
1: Na przykład.
0: To jest test syntezy mowy. Polski.
1: Aha. A, chwilka.
2: Się wyciszyło.
1: Wyciszyło się właśnie.
0: To jest test syntezy mowy. Polska. Testuj mowę. Przycisk.
1: Tak, bo są też takie komunikaty. Może tak zrobić, że albo voiceover reguluje, albo jak ktoś nie używa voiceovera, to może chcieć mimo wszystko, żeby i tak mu czytało głosem, tak? Tym systemowym coś. To jest po to zrobione.
0: Nawigacja, bazy.
1: Dobra.
0: Dźwięki.
1: Dźwięki, to jest bardzo fajne, bo możemy sobie zobaczyć, jakie dla poszczególnych zdarzeń dźwięki program posiada i sobie ich odsłuchać. Czyli na przykład, jeżeli jest błąd, i stukniemy w ten przycisk, usłyszymy dźwięk.
2: Poproszę. No tak.
1: A dałem na nie przeszkadzać, nie wiem, czemu dzwoni. I teraz tak, po każdym dźwięku jest taka wartość tekstowa.
0: 500, 2, 3, 0, 4, 0, 0. 170.
2: To ile ma trwać?
1: To są jakby wartości, częstotliwość i czas trwania dźwięku. I to jak ktoś bardzo by jakoś chciał tym pobawić, to sobie może zmieniać te dźwięki, tak? W Loudstone na Symbiana też to było do przestawienia. Ale tam nie było możliwości, żeby sobie te dźwięki odtwarzać. Nie, można było odtwarzać, ale tutaj to też się da zrobić.
2: Na błąd mamy taki dźwięk, jak mamy dalej?
1: Na błąd było tak.
0: Przycisk. 500, tak. Brak sygnału, przycisk.
2: Taki sam.
0: Sygnał. Przycisk.
1: Sygnał. O.
0: 7. Słaby sygnał. Przycisk. 400. Dobry sygnał. Przycisk. 7. Zbliżanie się. Przycisk.
1: No jeszcze zawibruje.
2: O, jeszcze jest wibracja, tak?
0: Przycisk.
1: Tak zrobię, jak przybędziemy do punktu właśnie.
2: Tak.
0: V5. Autooznajmianie. Przycisk.
1: Czyli jak oznajmia nam punkty, to co przed powiedzeniem co ileś sekund, taki wyda dźwięk właśnie.
0: Importowanie. Przycisk.
1: Importowanie.
0: Eksportowanie. Przycisk. Pobieranie. Przycisk. Przesyłanie. Przycisk.
1: To są krótkie dźwięki.
0: Przycisk.
1: Aha.
0: 7. Nawigacja.
1: Koniec dźwięku.
0: Wyszukiwanie.
1: Dobra. Taka fajna ciekawostka.
2: Znamy dźwięki.
0: Filtr zaawansowane. Dźwięki. Zaawansowane.
1: Dalej są przycisk. Zaawansowane.
0: Próg sygnału 65 metrów.
1: No to chodzi o to.
0: Aby zmienić wartość, przyciągnij jednym palcem w górę lub w dół.
1: Do jakiego momentu program jakby patrzy na dokładność i czy ona jest dobra, czy słaba i tak dalej.
0: Próg dobrego sygnału 20 metrów.
1: Czyli regulacja. Jak jest do 20 metrów dokładność, to znaczy, że sygnał jest dobry.
0: Ustalanie sygnału 3 sekundy.
2: To jest dyskusja.
1: Tak, no wiem, ale tak ma ustawione domyślnie. Akurat tego nie przestawiłem. Ja bym to zmniejszył w sumie.
0: Ustalanie sygnału 3 sekundy.
1: Czyli co ile czasu sprawdza?
0: Promień rozpoczęcia wyszukiwania. Minimalny promień zbliżania 5 metrów. Regulacja.
1: Aha, czy tutaj...
0: wartość, przyciągnij jednym palcem w górę lub w dół.
1: Czyli tutaj nam chodzi o to, żeby, program, jakby na ile minimalnie możemy sobie ustawić te zbliżanie się do punktu.
0: Tak, mamy to oznajmiania. 10 sekund.
1: Tutaj ustawiamy co ile sekund mam.
0: Aby zmienić wartość, przyciągnij jednym palcem w górę lub w
1: dół. Ma działać to autooznajmianie. Ja ustawiłem na 10 sekund akurat. Wtedy co 10 sekund by mi mówiło na miarach o punkcie kontrolnym.
0: Częstotliwość dźwięku wyszukiwania. 1, 5 sekund. Regulacja.
1: Mhm.
0: Nawigacja.
1: Dobra, i tyle
2: dużo
1: mamy.
2: Dużo tutaj ustawień jest taki.
1: Tak, ale nie wszystko trzeba przestawiać.
0: Filtr tagów. Przycisk.
1: O, tu są, tu akurat nic się nie przestawia.
0: Wybór kategorii. Przycisk.
1: Tutaj z kolei...
0: Zaznaczone. Adres.
1: Tutaj możemy sobie włączyć, że jeżeli... na przykład sprawdzamy okolice, albo wyszukujemy jakieś punkty, to które kategorie mają się pokazywać. I tu też mamy te wszystkie...
0: Zaznaczone. Historia.
1: Tu wszystkie mamy te kategorie, o których już była mowa, tak? Czyli na przykład możemy sobie w ten sposób odfiltrować te, których nie chcemy pokazywać. Jeżeli któraś jest niezaznaczona, to program przy wyszukiwaniu albo przy pokazywaniu okolicy nie będzie nam w ogóle tych punktów z danej kategorii pokazywał. Tak to działa. Ja mam akurat domyślnie pozaznaczone wszystkie, nie?
0: Mhm. Filtr tak. Przycisk.
1: Mhm. I tutaj jeszcze jest coś.
0: Wartość. Taki do wyświetlenia.
1: Teraz jest taka rzecz, tak jak kiedyś wspominałem, że przy oznajmianiu punktów program domyślnie nie wszystko pokazuje. I w momencie, kiedy natrafimy na jakiś punkt i stwierdzimy, że a może tam jest coś więcej ciekawego i wejdziemy sobie w pokaż szczegóły i zobaczymy, że dany punkt ma coś, czego automatycznie nie powiedział, pokazując nam listę tych właśnie wyników, to możemy dla danego punktu ustawić opcję czynności pokazywanie tego czegoś. Czyli na przykład jeżeli mamy znajdę na przykład jest coś takiego, że przystanki autobusowe w miastach, w których jest indeksacja, często mają taki tag, który się nazywa REV i on domyślnie nie jest odczytywany. I teraz, jeżeli na przykład trafimy na przystanek autobusowy jakiś w punktach i wejdziemy sobie w pokaż szczegóły, no tutaj tego nie mogę zrobić, bo to nie ma indeksacji, nie? To wówczas w ramach tagów, które są do danego punktu, znajdziemy m.in. tag REV. I wtedy na tej kontrolce REV musimy zaznaczyć sobie wartość. Po prostu palcem przesuwając w górę lub w dół. I od tej pory program, oznajmiając dany przystanek, będzie nam doczytywał do wszystkich pozostałych informacji właśnie wartość tego tagu REV. Czyli powie nam indeks przystanku. Mhm, tak to działa. Jeśli tego nie zrobimy, program nie będzie mówił o przystanku, o
0: adres,
1: indeksie.
0: Wartość. Przejście, wartość. Adres, wyłączone. Adres.
1: Aha, to już jakiś błąd.
0: Wartość.
1: Dobra.
0: Stuknij dwukrotnie, aby zmienić wartość. Udostępnij czynność. Filtr tagów. Wybór tagi do wyświetlenia. Kategorie do wyświetlenia. Format adresu. Kategorie do wyświetlenia. Przycisk.
1: No to już byliśmy.
0: Format adresów. Przycisk.
1: Tak, byliśmy w kategoriach?
0: Zaznaczone. Historia. Miejsce. Ogląd. Wyświetlenie. Syntezy mowy. Dźwięki. Kategorie. Format adresów. Nawigacja. Bazy.
1: No czekaj. Dobra, format adresów, to jest jeszcze ważne, bo domyślnie program jest tak ustawiony, że on podaje adresy dla Stanów Zjednoczonych, Kanady, czyli na przykład potrafi powiedzieć 8 osiedle kombatantów zamiast osiedle kombatantów 8.
2: Aha, no tak.
1: I trzeba mu to wtedy przestawić, to się robi tak.
0: Format adresów, nagłówek, nazwa domu, ulica, nazwa domu, wartość, ulica, wartość, numer domu, wartość.
1: Na przykład jeżeli...
0: I
1: domyślnie program będzie miał odwrotnie. Najpierw będzie miał podane
0: numer domu, wartość.
1: A potem będzie miał
0: ulica, wartość.
1: Ulicę. I my musimy przestawić tą kolejność. I to się wtedy robi tak, że ustawia się na tym, co jest drugie i z pokrętła robi się
0: przesuń w dół. Przesuń w górę.
1: Przesuń w górę, tak? I wtedy jak tak zrobimy, to nam się ta lista odświeży już z kolejnością inną. Także ta wartość znajdzie się wyżej. Czyli wtedy...
2: No szkoda, że może w wersji polskiej następnej można by to jakoś poustawiać.
1: No, ja już o to też prosiłem, ale odpowiedź była taka, że nie wiadomo, jaki kraj potrzebuje jak i on nie wie. Ja mówię, no to może w oparciu o jakiś tam, nie wiem, język konkretny, tak? Że po prostu dla danych języków jest tak, a dla innych jest inaczej. No więc dokładnie. W ten sposób próbowałem.
0: Blok, wartość, region, poddzielnica, przedmieście, miasto, wartość, wioska, wartość, miejsce, wartość, prowincja, włączone, stan, włączone, państwo, włączone, kod pocztowy, włączone.
1: Gdybyśmy któreś z tych pozaznaczali,

0: mu dostać. Może sobie zasubskrybować kanał. I z kolei polska społeczność też za czasów Symbianowych miała listę dyskusyjną, a teraz dzisiaj uruchomiony został kanał grupy WhatsAppowej Lodestone GPS, więc jak ktoś by chciał się zapisać, to bardzo zapraszam. Na takich technologicznych, większych grupach już puściłem link, ale w razie czego można się kontaktować ze mną, albo właśnie na tych grupach, jak ktoś jest, to ten link też znajdzie. I zapraszam do dopisywania się, do zadawania pytań, do jakiejś dyskusji. Jak coś, to chętnie pomogę i mam nadzieję, że razem jakoś ten program będziemy mogli uczynić faktycznie lepszym, bardziej przydatnym, no bo jeszcze trochę mu brakuje w porównaniu z pozostałymi aplikacjami nawigacyjnymi, takimi jak Seeing Assistant Move na iOS-a, czy nie wiem, Dotwalker na Androidzie, czy nawet jakiś tam czasami Blind Square, no, który jest bardzo drogi, o wiele droższy od Lodestone'a, tak nawiasem mówiąc, ale myślę, że mimo wszystko warto się zainteresować Lodestone'em, bo ta aplikacja dopiero weszła i będzie się rozwijać i widać, że społeczność taka międzynarodowa jest dosyć mocna, więc będą pewnie też naciski na różne dodatkowe rzeczy w tym programie.
1: No a szczególnie, mnóstwo punktów,
0: mnóstwo punktów, a szczególnie jeśli chodzi właśnie o punkty OSM i szczegóły ich dotyczące. Także ja dzięki Lodestone'owi bardzo szybko dowiedziałem się, jaki jest numer telefonu albo godzina otwarcia lokali gastronomicznych i mogłem tam zadzwonić i coś na przykład zamówić albo się zapytać o jakieś konkretne produkty. Także to się też bardzo przydaje.
1: Czyli uważasz, że wydanie tych 38 zł nie jest bezcelowe?
0: Znaczy tak, ja powiem tak. Nie użyłbym Lodestone'a jako jedynego programu do nawigacji, bo on jeszcze nie potrafi wszystkiego, na czym mi zależy, tak? Nie ma rejestrowania tras, nie ma generowania tras zakręt po zakręcie. Punkty jednak pobierają się dosyć wolno, bardzo nawet wolno, nie powinny się tak wolno pobierać. Natomiast jako uzupełnienie do innych używanych aplikacji, myślę, że mimo wszystko warto go mieć.
1: I warto te 38 zł jednak z kieszeni wysupłać, no bo... aplikacja
0: ewentualnie, jeżeli ktoś nie ma jakiejś wielkiej cierpliwości albo ochoty, to zawsze jeszcze może troszeczkę poczekać, aż ta aplikacja rozwinie się bardziej. Jak zobaczy, że potrafi to, co na czym komuś zależy, to wtedy może zakupić. Albo może jeszcze zrobić inaczej, może ją zakupić i cisnąć dewelopera, żeby dorobił jakieś konkretne funkcje, które są ważne, a których brak.
1: Powiem tak, potencjał aplikacja ma. Też nie bez kozery jest fakt, że aplikacja może działać bez internetu, bo to też jest troszkę ważne. W niektórych miejscach, szczególnie na wioskach, jakichś takich miejscach, gdzie z tym zasięgiem nawet u nas w kraju jest kiepsko. A jeszcze jak ktoś korzysta z aplikacji, z takiej sieci, która jest bardzo często reklamowana i nie będę jej reklamował, ale która charakteryzuje się tym, że ten zasięg jest kiepściutki, szczególnie na obszarach, to też jest trochę ważne. Telefon mamy, Maciej przy telefonie, tak?
2: Dobry wieczór wszystkim, witaj Robercie, witaj.
0: Dobry wieczór, witam.
2: W ogóle chciałem powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że ta apka w ogóle ujrzała światło dzienne na iOS-a, a tak nawiasem mówiąc, bo też właśnie nie słuchałem od początku i mam takie pytanie, czy też są jakieś plany, żeby ona na Androidzie się ukazała, czy na razie w zasadzie iOS?
0: Na razie iOS, ale kto wie, jeżeli ktoś nawiąże współpracę z deweloperami, to możliwe, że uda się jakoś tak zrobić, żeby jakaś inna może drużyna, inny zespół programistów te aplikacje na Androida również napisał, ale na razie iOS.
2: Mhm. Znaczy to akurat dobrze, bo ja też, że tak powiem, iOS tak od jakiegoś tam czasu, także akurat jak dla mnie to fajnie, tylko też fajnie, bo potencjał w programie, jak tutaj się przysłuchuje, bardzo duży. co mnie cieszy, no tylko też fajnie, jakby też inni użytkownicy mieli. Tak jeszcze nawiązując do tego trybu nie przeszkadzać, bo tak się zastanawiałeś, Przemku, dlaczego, co i tak, bo on zdaje się chyba tylko działa na trybie, na trybie zablokowanym, jak mamy ekran zablokowany, a tak to niestety
0: przeodblokowany. Tak, tak, faktycznie. Ja sobie to później przypomniałem, tak, że jak włączałem ten tryb, tak, to mi tak nawet iOS ostrzegł, no ale nie mogłem mieć zablokowanego ekranu.
2: No, dlatego to tak,

0: to tak wygląda, że non-stop jakieś połączenia masz. W sumie fajnie by było, jakby to gdzieś zmienili. Słuchajcie, jest jakaś generalnie, to można jakoś... Ile on w ogóle w App Store kosztuje, tak?
1: Jak 38 zł.
0: Mhm.
1: 38 zł mówił.
0: Kurczę, ja to chyba tak? sobie nawet zakupię, bo to bardzo fajna sprawa jest. W razie gdyby mi się nie spodobało, to zawsze gdzieś tam do pewnego okresu zwrócić można, nie? Bo to jest na tej zasadzie, że trialów w App Store zdaje się tam nie ma, nie? Żadnych,
2: nie, nie ma.
0: Żadnych obejść nie tego, nie?
2: Mhm. Nie ma.
0: No cóż, fajnie, że fajnie generalnie audycja poprowadzona i fajnie generalnie, że o tym, że
1: z
0: o tym mówicie, bo...
2: Tak.
0: Słucham?
1: Z przygodami.
0: Tak, z przygodami. Tutaj coś rozwaliliście, tutaj gdzieś tam, Robercie, ty
2: tak zakręciłem urządzeniem, że się słuchawki odłączyły, wiesz.
0: To tak w ramach kalibracji kompasu, tak? No cóż, aż tak. Taka dokładność stateli. No dobra, słuchajcie, fajnie, jeszcze raz się cieszę, że i program powstał, że o nim głośno i wyraźnie mówicie. Ja już nie przeszkadzam, fajnie, że. No i trzymajcie się.
2: No, trzymaj się.
1: Trzymaj się, słuchaczu. Dziękujemy słuchaczowi za telefon. No i zachęcamy generalnie, tak? Raczej do kupna. Raczej zachęcamy niż zniechęcamy, tak? Tak
2: znaczy, mimo wszystko myślę, że warto dać mu szansę temu Lodestone'owi, dlatego że jeżeli na Symbiana jednak potrafił się jakoś wybić, to mam nadzieję, że jeżeli będziemy tutaj bardziej dochodzić z deweloperami do współpracy, będą ludzie naciskać, że brakuje tego, brakuje tamtego, to w końcu zostanie to uznane i będą bardziej chętni do tego, żeby coś wdrażać. Bo jest trochę rzeczy w planach.
1: Mamy następny telefon? Mhm. Mamy następny telefon. Halo? Kogo witam? Kogo gościmy?
3: Halo?
2: A, dzień dobry.
3: Halo? Dzień dobry, Kamil z tej strony.
2: A, cześć.
1: Dzień dobry. Słuchamy pytania.
3: Tak a propos Lodestone'a, sobie go zainstalowałem bodajże dzisiaj. No i szczerze powiem, że jak się porówna na przykład z Sin Assistant Mode, to jest to aplikacja specyficzna tak naprawdę. Nadaje się głównie do Azimutu moim zdaniem. No i chyba tyle. A z tego co kojarzę dewelopera, to niestety będzie z nim ciężko, bo jemu zajęło 6 lat zrozumienie, że ekrany dotykowe nie gryzą. Więc może trzymam kciuki za Przemka, żeby się udało to jakoś rozpracować, natomiast no, nie wiem czy się uda.
2: No jeśli tak, nie będę sam w tej walce, to wierzę, że się uda, bo faktycznie jako jedna osoba ja mogę sobie pisać, ale jak razem połączymy siły, to myślę, że jest szansa na jakiś...
3: Jest duży i trzeba będzie faceta naciskać, bo
2: nie są bardziej rozpropagowani, to też jest prawda.
3: No właśnie, ale w tym momencie, jak tam doskonale wiesz, jeżeli tak to będzie wyglądało, jak teraz wygląda, no to dla przykładu, no nie wiem, mnie się nie udało na przykład wyszukać punktu, może jestem za głupi jeszcze, albo nie przeczytałem helpa, natomiast no, tak z powietrza punktu nie wyszukałem. Musiałem go szukać w bazie jakiejś. A tak jak...
2: Nie, bo to tak działa.
3: Działa?
2: Znaczy nie, no, jeżeli masz jakąś bazę wczytaną z centrum wymiany punktów, jakieś konkretne miasto czy coś i konkretne kategorie, to powinno ci wyszukać punkt, nie?
3: No tak.
2: Jeżeli
3: tak,
2: on
3: tak,
2: się tak nazywa.
3: Jak ja sobie kliknąłem w centrum pobierania punktów moje miasto, żeby mi pobrało mapę, to najpierw było pu, a potem przekroczyłeś limit zapytań.
2: Ojej, no przyznam szczerze, że aż muszę sam to zrobić i zrobię. Specjalnie po programie spróbuję pobrać dla twojej lokalizacji, bo mi się taki komunikat ani razu jeszcze nie pojawił.
1: A to jest ciekawe, tak.
3: No? Ale to musi wziąć get from civic location, a nie from current location. I w tym momencie tam są wszystkie kategorie domyślnie zaznaczone. I jak masz te wszystkie adresy, to wszystko pozaznaczamy, no to się robią niesamowite ilości punktów w tym momencie i aplikacja wiśnie.
1: No i tutaj właśnie to jest ciekawa rzecz, bo ja się pytałem, czy aplikacja się zawiesza, tak jak na Symbianie, przy większej ilości punktów. Tu uzyskałem odpowiedź, że nie bardzo, ale być może jednak się zawiesza.
2: No, ale... Jak każdy program, chociaż mówię, Mi się jeszcze ani razu nie zawiesiła. Nie przeszła mi na ekran, na pulpit, tak? Na ekran główny iPhone'a. Nie wiem, może to zależy od systemu, może to zależy od urządzenia, ale może od ilości jakichś punktów, chociaż to ostatnie by mnie najbardziej zdziwiło, bo tak jak powiedziałem, miałem aktywne równocześnie bazy dla kilku województw i szło.
1: A jaka jest pojemność twojego iPhone'a, Kamilu?
3: 32 giga, to raczej nie. To jest iPhone 7, więc powinien być w miarę niezły.
2: No to tym bardziej powinien działać, jeszcze lepiej od mojego.
3: Natomiast mówimy o sytuacji, kiedy pobieramy punkty z Centrum Pobierania Punktów. I w tym procesie...
2: Tak, oczywiście.
3: I w tym procesie następowało pukanie. Ja czekałem jakieś, ja wiem, około 10 minut, żeby mi to pobrało. No i się poddałem. Aplikacja może nie tyle się zawiesiła, co po prostu cały czas pukała i nie było widać końca.
2: A, no, czy o to chodzi, czyli nie to, że ona się typowo zawiesiła, tak? Tylko nie, bo cały problem polega na tym, że nie wiemy, ile się pobrało i czy się nadal pobiera, tak?
3: Dokładnie.
2: Właśnie. Ale tak jak mówię, to z tego co wiem, to ma być zmienione w najbliższej przyszłości, bo deweloper mówi, że nad tym pracuje, bo jeszcze specjalnie wczoraj go o to cisnąłem. Także mam nadzieję, że to się ukaże.
1: To musi być zmienione, bo
2: to wkurza i jest w ogóle dezorientujące i już nieraz o tym było napisane.
1: Bo to rzeczywiście.
3: Dobra.
2: Co nie zmienia faktu, że na chwilę obecną nie jest to wygodne, to prawda, ale tak jak mówię, myślę, że warto dać szansę i zobaczyć, co się stanie. Jeżeli się okaże, że nic się nie dzieje, tak jak to niestety z innymi aplikacjami potrafi być, no to cóż, nie nasza wina, tak? Ale ja jeszcze powalczę.
3: Pocisnąć. Dobra, to ja już nie przeszkadzam w takim razie. Pozdrawiam
1: serdecznie. Dziękujemy bardzo, Kamilu, za informację. Czy jeszcze coś warto dodać o naszym programie? Znaczy o programie Lodestone?
2: No, tylko
1: nie wiem, czy to jest Lodestone jeszcze... GPS, czy jest to tylko Lodestone?
2: Znaczy, pełna nazwa to jest Lodestone GPS, natomiast często w skrócie mówi się Lodestone, tak?
4: Lodestone.
2: Nawet na aplikacjach się przedstawia po prostu jako Lodestone, tak? Ale strona jest lodestone-gps.com. Warto adres tej strony przypomnieć. Przy czym no, ona jest póki co po angielsku i jeszcze nie mam możliwości jej przetłumaczenia. Mam nadzieję, że pojawi się taka możliwość. Ale mam nadzieję, że to, co tam jakoś najważniejsze na tej stronie jest, to jakoś wyjaśniłem.
4: Gmail, uwaga. Gmail, Kamil Kowal, użytkownik planety.
2: Dobrze,
4: zamknij.
2: Zamykamy.
4: Okej.
2: Okej. Okay. No i myślę, że właśnie warto podkreślić te zalety Lodestone'a, takie jak te oznajmianie o dotarciu do punktu właśnie na określony czas, jak też szczegóły do punktu bardzo dokładne, które możemy sobie podejrzeć. Właśnie jak to, że mamy i z OpenStreetMap i od użytkowników punkty, jak jedziemy za granicę, może nam się to jakoś dobrze całkiem przydać. Na przykład,
1: tak, dlatego, że tych punktów jest naprawdę dużo.
2: Tak. Mhm. No i dużo jest użytkowników w różnych krajach.
1: Jeszcze pobieranie i no to pozostaje wiele do życzenia i szybkość.
2: No,
1: prawdopodobnie kanadyjskie łącza też nie najlepsze.
2: Tak, no bo to wszystko z Kanady jest realizowane tak naprawdę.
1: No tak, o czym przy innym projekcie mogliśmy się przekonać, bo tak już jest. Ale jak twierdzisz, warto dać szansę Lodestone'owi. Zobaczymy, pożyjemy, co z tego wyjdzie. Na zegarze w tej chwili 13 minut po 21. I to chyba wszystko, co chcieliśmy o Lodestone'ie Państwu powiedzieć, o Lodestone'ie
2: tak,
1: GPS.
2: Myślę, tak.
1: Moim gościem był Przemysław Rogalski. Ja dziękuję za wszystko Państwu.
2: Dziękuję również.
1: Za słuchanie. Przepraszam też za wszystko. Co złego, to nie my, mam nadzieję. I do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Za czas jakiś.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Teraz może mała demonstracja, jak to wszystko działa. Okej, wycofujemy się z track inspektora.
1: Track pane, track 3, key transposes 0, slider or edit, use value change keys or press enter for edit.
0: Ok, znajdujemy się na takiej kolumnie Key Transpose. To jest też bardzo ciekawa kolumna, przydatna na ścieżce MIDI. Ale o tej kolumnie porozmawiamy za momencik, kiedy zacznę demonstrować już jak działa. Teraz wybierzemy sobie jakiś syntezator. W zasadzie sobie możemy wybrać kilka, żeby już nie wybierać tak pojedynczo. Wciskamy skrót klawiszowy Ctrl-I.
1: Menu bar, insert the PC cursor.
0: Przepraszam, to był Alt I. Jedziemy teraz wciskamy literkę Y, żeby się udać do menu z syntezatorami, gdzie możemy sobie jakiś syntezator wybrać.
1: Y, plugin layout submenu alien connections revolver SE A. Cakewalk TT Cyclone C.
0: On nam tutaj odczytuje, jakie są dostępne dla nas syntezatory. To znaczy, nie wszystkie są dostępne, ale jakie możemy wybrać?
1: Dimension Pro D. Pentagon I. Dimension Pro D.
0: Na początek może sobie weźmiemy Dimension Pro.
1: Enter, leaving men, enter, sonar 1-track. Track, track down to mini track 6. Nail Dimension Pro D.
0: Ok,
1: cursor.
0: Już mamy Dimension Pro. Już nam słyszymy, że już się zrobiła ścieżka szósta. Oprócz tych czterech ścieżek, które już mieliśmy w projekcie, teraz doszły dwie. Dlatego, że wybraliśmy syntezator. I doszła ścieżka MIDI z tym syntezatorem i doszła obok niej korespondująca ścieżka audio, czyli doszły dwie ścieżki, czyli już mamy sześć. Oczywiście tamte stare możemy sobie wyrzucić, możemy je wykasować, one nam nie będą tutaj przeszkadzać. Ale na razie niech sobie będą, dlatego, że jest to tylko taka próba, żeby po prostu pokazać, jak to działa. O syntezatorze za chwilę. Teraz weźmiemy sobie jeszcze może jakiś jeden.
1: Alt I, menu Y, plugin layout, excite the men, pentagon A, send to D, rapture R, drone group RXT, R, Steinberg Hypersonic S.
0: Steinberg Hypersonic to jest też bardzo potężna wtyczka. Ten instrument waży około 2 giga, jest naprawdę dobry. To znaczy, jeżeli chodzi o brzmienia takich żywych instrumentów, jest naprawdę fajny. Ja go teraz wybiorę. On nie tylko ma żywe instrumenty, ma również elektronikę. Również go używam, ponieważ uważam go za dość profesjonalny instrument.
1: Enter, enter.
0: Jak słyszymy, to się ładuje długo.
1: Sonar 1 star dash track. Track Steinberg Hyper PC cursor.
0: Jak słyszymy, to się dopiero teraz załadowało. To jest wtyka, która rzeczywiście długo się ładuje, ponieważ ma. No ma swój rozmiar i troszkę to trwa, ale i tak trwa to niewiele tak naprawdę, ponieważ jak sami możecie usłyszeć, jednak te komputery z tymi procesorami Core2 Duo, czyli dwurdzeniowymi procesorami, jednak coś dają, jednak słychać tę różnicę w ładowaniu tego wszystkiego, jak to wszystko jednak dosyć szybko się ładuje. Weźmiemy sobie teraz kolejny syntezator.
1: Alt I, menu, it's Y, look, 8K, cycle, dimension, pentagon, send to, rack, drone, group, RXT, Steinberg, hyper, nice up, menu, N, dimension, pro, FM7F.
0: Możemy sobie wziąć FM7, ale my sobie może jeszcze nie bierzemy FM7.
1: Rapture, R, session, drummer, two, left pair, SFZS.
0: SFZ, to jest właśnie sampler, czyli taki program do odtwarzania właśnie wave'ów czy innych instrumentów w formacie na przykład SF2 lub
1: SF1S.
0: Kolejnym bardzo ciekawym instrumentem, który niedawno odkryłem, jest Synth One. To jest instrument przeznaczony stricte do muzyki klubowej, typowo. Jakościowo przypomina mi taki odpowiednik sprzętowy, instrument, który nazywa się Virus. On bardzo mi przypomina właśnie Wirusa, brzmieniami przede wszystkim. Ma bardzo ciężkie, mocne brzmienia, takie typowo klubowe. Weźmiemy sobie go.
1: Enter, enter. Sonar 1 star dash track.
0: Już się załadował. Jak słyszymy, bardzo szybciutko. Weźmiemy sobie jeszcze jeden instrument może.
1: Hold I, menu, insert menu, thanks, let y, plug in layout, sub, eight, super, art, stuff, nice, the FM, branch, set, SF, select virus, underline, Z3, top, plus, V.
0: Ok, teraz weźmiemy sobie instrument, również wyprodukowany przez firmę Cakewalk, która stworzyła Sonara. Instrument, który jako sama wtyczka, jako instrument, zyskał kilka nagród, z tego względu, że jest bardzo dobrym syntezatorem, takim modularnym, czyli naprawdę można na nim wykręcić niesamowite brzmienia. Z3ta Plus, w zasadzie Zeta się mówi. Z3ta to jest oryginalna nazwa. My w takim żargonie muzyków używamy po prostu terminu Zeta. To jest specjalne wydanie tego instrumentu, Zeta Virus Edition, czyli wirus Z3ta. To jest taka wersja Zety, która przypomina sprzętowy wirus, czyli wirus to jest taki sprzętowy instrument wysokiej klasy i to jest jakby taka wersja, która go emuluje, czyli taki emulator wirusa sprzętowego, tyle że w software'ze, prawda? Wybieramy go sobie również.
1: Enter, track pane, virus underline Z3 top plus 1, name column, press enter to edit, sonar 1 star dash track pane, virus underline Z3 top plus 1, name column, press enter to edit.
0: On nam tutaj objaśnił, że to jest kolejna ścieżka i że możemy jej nadać nazwy. Na razie jest wirus Z3ta. I jeszcze na koniec sobie może jeszcze jeden instrument weźmiemy.
1: Hold I, menu, it's a Y, plug explosion, sub, virus, magical, liquid, plug 3, M.
0: Superwave 8. Superwave P8, dokładnie. To jest instrument, który jest takim emulatorem sprzętowego Rolanda JP8000. Roland Jupiter 8000 to jest taki instrument, który w zasadzie można powiedzieć przeszedł do klasyki instrumentów elektronicznych, wykorzystywany w muzyce klubowej jako jeden z takich no bardziej klasycznych instrumentów. I właśnie wtyczka o nazwie Superwave P8 to jest taki emulator brzmień właśnie tego Rolanda. Jego sobie też wybierzemy.
1: Enter, leaving menus, insert soft synth dot enter, sonar 1 star dash track.
0: I mamy w tej chwili już około 5 syntezatorów wybranych, prawda? I tych ścieżek jest już mnóstwo, bo ścieżek nowych się zrobiło 10, czyli już ścieżek mamy 14. Jak teraz możemy zauważyć, będę się przemieszczał po ścieżkach i jak zauważycie, nic tutaj nie spowolni.
1: Track on, MIDI 2, Dimension Pro 1, MIDI Track 6.
0: Okej, zaczniemy może od Dimension Pro. To jest instrument również wyprodukowany przez firmę Cakewalk i to jest instrument również uwzględniony w skryptach do Sonara. Tak więc ten instrument ma większe możliwości obsługi niż inne, dlatego że jest uwzględniony w tym skrypcie do Sonara właśnie, w skrypcie o nazwie Cake Talking. Dlatego właśnie jest lepiej obsługiwalny niż inne instrumenty. Ok, teraz, żeby otworzyć jakby menu tego instrumentu, musimy się przenieść na output, czyli wyjście jakby. Robimy to skrótem Shift-O.
1: Output is through dash dimension pro 1, easy cursor.
0: I on nam powiedział, że na wyjściu, czyli wyjście jest dimension pro 1, tak jest ustawiony, to jest sygnał wyjściowy. I teraz wciskamy Ctrl Y.
1: Sorry, couldn't open the soft synth dialog. Make sure easy cursor.
0: Powiedział nam, żebyśmy się upewnili, czy jest odświeżony ekran. Tu jest taka przypadłość, że niestety za każdym razem, kiedy coś dodajemy, musimy odświeżyć ekran, żeby on sobie coś tam poustawiał, jakąś rozdzielczość ekranu, coś tam. Robimy to przyciskiem F6.
1: Set through time, to now time at bar 1, beat 1.
0: F6, nie F7, przepraszam.
1: Okay. Refresh and configure the track pane. Output is through dash dimension pro 1. Use value change keys or press enter for menu.
0: Ok, teraz powiedział nam, że ekran został odświeżony. Spróbujemy teraz się dostać do instrumentu.
1: Dimension pro 1-somar1.
0: Teraz...
1: Toolbar presets. Preset is no preset. Use value change keys to select the preset. Use tab to move through the preset.
0: Ok, on nam powiedział, że nie ma wybranego jeszcze żadnego brzmienia. Że możemy tutaj wybrać. Ale Dimension Pro ma specjalne podmenu. Takie, którego nie ma w innych wtyczkach. To specjalne podmenu jest uskryptowione właśnie, dlatego jest tutaj widoczne. Wciskamy teraz przycisk F4.
1: Dimension Pro 1-somar1 dialog. Dimension Pro options dialog. List box program controls for loading programs 1 of 25 element 1. For choose program controls enter program browser button press enter to open the program browser dialog.
0: Program Browser to jest jakby przeglądarka programów, a tak naprawdę przeglądarka brzmień, prawda? Teraz wciskamy to.
1: Enter Program Browser Dialog. Pick a program from the tree view, then press enter to load it, then close the dialog result, plus F4. Program Browser Dialog. Easy cursor.
0: Okej, już, spokojnie. Teraz znajdujemy się w takiej jakby przeglądarce brzmień i tutaj to jest, przeglądamy te brzmienia w formie drzewka, czyli przemieszczamy się po drzewku.
1: 02-pad closed. 01-dimensions closed.
0: On nam tutaj objaśnia, że na pierwszym miejscu mamy jakieś tam brzmienia dimension, czyli te ich firmowe. I że to jest zamknięte, prawda? Możemy to rozwinąć strzałką w prawo, tak jak w drzewku. 02 to są pady, czyli takie brzmienia do na przykład powolnej muzyki.
1: 03-real-basses closed.
0: Na trzeciej pozycji są basy, takie prawdziwe, akustyczne.
1: 04-synth-basses closed.
0: Na czwartej pozycji są basy syntetyczne.
1: 05-drums closed.
0: Na kolejnej pozycji są perkusje.
1: 06-percussion closed.
0: Tutaj również są perkusje.
1: 07-string closed.
0: Tutaj są instrumenty smyczkowe.
1: 08-guitar closed.
0: Tutaj są gitary.
1: 09-organ closed.
0: Tutaj mamy organy.
1: 10-electric piano closed.
0: Tutaj mamy elektryczne pianina.
1: 11-piano closed.
0: Tutaj mamy zwykłe pianina.
1: 12-bell closed.
0: Tutaj jakieś dzwony, no nieważne, jest tego około 22. Ja z tego pierwszego banku, jakby Dimensions, używam na przykład takiego pianina.
1: 01-dimensions opens to A, level 1, above, alias, alien conference, alien force, alien piano 1.grog, left bracket 16 MPC cursor.
0: Alien piano, ładujemy je.
1: Enter 14%. Dialog, loading CDF underline 81.log, loading CDF underline 100 PC cursor. Okay.
0: Okej, już mamy.

to sobie uszli, prawda? To jest pianino, jedno z pianin, którego używam często w moich projektach. Myślę na razie tyle. Zobaczymy, czy któryś z pokrętek działa, ale chyba tutaj nie działa.

0: niestety pokrętła nie działają, ale tutaj akurat można modulować tym dźwiękiem, używając właśnie używając klawiatury takiej zwykłej do pisania. Tam jest takie specjalne okno z opcjami. Ok, wybraliśmy instrument, teraz zamykamy. I przeniosło nas do, z powrotem do ścieżek. Nie, jeszcze nas nie przeniosło. Teraz nas przeniosło. Teraz przenieśliśmy się znowu na kolumnę z nazwą, czy na początek tej ścieżki.
1: Steinberg Hypersonic 1, MIDI track 8.

No dobra, i tutaj mamy, prawda, kolejną wtyczkę, to jest Hypersonic, właśnie tak jak słyszycie, brzmi niesamowicie, naprawdę te pady są takie mocne.

0: Okej. Teraz cóż. Może najpierw jeszcze zaprezentuję, jakie tutaj wtyczki wybrałem, a za chwilę zademonstruję, jak tworzyć, jak nagrywać już na programie. To jest wtyczka o nazwie Synth1. Wtyczka z dosyć mocnymi już takimi brzmieniami, naprawdę klubowymi. Okej. Trochę tempo jest zbyt wolne, więc troszeczkę przyspieszymy tempo. Ja teraz wcisnę skrót klawiszowy Ctrl T. Otworzy się okno dialogowe z tempem.
1: Tempo dialog. Tempo 12 minutes.
0: Tempo jest zawsze domyślnie ustawione na 100. 100 uderzeń na minutę. Ja tutaj sobie dodam na przykład, powiedzmy, 135, żeby trochę szybciej to było.
1: Zero.
0: Wykasowałem backspace'em treść okna. I teraz mogę samodzielnie wpisać tempo. 135. Wciskamy teraz Enter. I już troszeczkę szybciej to idzie, jak widzimy. Znaczy, jak słyszymy. Okej, zmienimy sobie może brzmienie. Bo akurat ten arpeggiator jest taki nie bardzo. Żeby zmienić brzmienie we wtyczce, możemy to zrobić na przykład właśnie wciskając Shift O, czyli udając się na ten sygnał wyjściowy.
1: Output is 4-11.
0: Otwarło się okno z jakby presetami, czyli tymi brzmieniami. I tu możemy sobie wybierać już brzmienia. Kiedy teraz nacisnę strzałką w dół, zmieni się brzmienie.

0: Okej. No więc tak, tutaj mamy już jakiś arpeggiator. Okej, zamykamy.
1: Hold F4, sir, on one stop, output through is 5-virus on the PC cursor.
0: Wirus zetrzyta. Te standardowe brzmienia są no takie niezbyt ciekawe. Ja tutaj załaduję może trochę inny bank z lepszymi brzmieniami.
1: Virus underline the PC cursor.
0: Okej, jeżeli teraz przejedziemy tabem.
1: Increment preset, save current preset, button press enter to save the note preset preset.
0: Kilka opcji, na przykład poprzedni jakby instrument, następny, zapisz instrument, czyli save preset.
1: VST preset menu, button press enter to open the VST preset.
0: Tu jest właśnie to, czego szukam, czyli VST preset menu, czyli menu jakby gdzie możemy ładować banki. Wciskam Enter. Udaję się teraz na pole load bank, czyli załaduj nowy bank brzmień. Wciskam Enter.
1: Enter, leaving menu, load VST bank, add, ambulance, add, circuit W, colon, combo box, cakewalk, drop, EC, cursor.
0: Tutaj otwiera mi się takie standardowe okno do wyboru, jak na przykład, nie wiem, ładujemy coś na stronę na przykład, czy wysyłamy plik komuś. To jest takie standardowe okno. I takie okno się otwarło, gdzie mogę po prostu chodzić po komputerze, po dyskach. Teraz się przemieszczę do lokalizacji, gdzie znajduje się bank, którego szukam. I po prostu go załaduję. Dobrze, teraz odszukam interesujący mnie bank.
1: Cakewalk, disk locale, me left parent, D colon, right parent, add, folder view, list view, mess, sample, plus software, music, enter, circuit, W, P, V, VST, enter, the J, D, D, D, precede, O, A, Adam, Matt, Baker, Z, 3, ta, sounds, it, dot, FXD.
0: Okej, załaduję teraz bank do Zety, produkcji Adama Van Bakera. To jest bardzo utalentowany i no znany tej jakby to powiedzieć klubowej części producentów i sound designer, czyli taki producent brzmień. Ładujemy bank enterem.
1: Enter. Welcome back.
0: Okej. Witamy z powrotem, tak nam powiedział Joss. Wróciliśmy z powrotem na menu. Teraz
1: VST automatic cakewalk preset is no preset. Use value change keys to fit presets or press enter to open the menu of presets and to open the new preset name at its PC cursor.
0: Okej, już spokojnie, on sobie musi swoje pogadać, prawda? Znajdujemy się znów z powrotem na tym polu, gdzie możemy zmieniać presety, czyli instrumenty. Teraz poruszę strzałką w dół i zacznę zmieniać brzmienia.

Tu mamy na przykład taki bas znany niektórym z takiego telewizyjnego, to znaczy takiego numeru, który był grany w telewizji. Tak właśnie, to jest Benassi Bass. Bass Dash Chorus Roller.

troszkę tutaj, jak zauważyliście, zmieniłem brzmienie, zapomniałem tutaj właśnie wam powiedzieć. Przesuwając suwakami możemy zmienić na przykład mu troszeczkę filtr. Czyli na przykład możemy zrobić tak.

właśnie. Tak się zmienia brzmienie. Znaczy, tak można tutaj regulować troszeczkę tym.

0: również możemy troszeczkę pozmieniać. Okej, tutaj. Jak sami słyszycie, można tym modulować, można tym kręcić. Okej. No to nic, to ja teraz może pokażę, jak wygląda nagrywanie. Może cofniemy się do Hypersonics Steinberg.
1: Output to the 4-7-1 red track. Name Steinberg Hypersonic 1, mini track 8.

Okej. Teraz tak. Żeby nam się lepiej grało, ustawiamy sobie metronom, czyli coś takiego, co po prostu uderza w trakcie nagrywania do rytmu. Dzięki temu nie wybijemy się z rytmu za bardzo. I ja teraz tego właśnie użyję. Muszę tylko przełączyć przełącznik na klikanie z audio. Nie chcemy, żeby klikanie było z syntezatora MIDI, tylko żeby było z audio, czyli z wave'a. Ok, i w trakcie nagrywania będziemy słyszeli coś takiego. Ok, i teraz może objaśnię, na czym w ogóle polega właśnie bar. Otóż bar to jest właśnie 4 bity i każdy bit dzieli się na 960 tików, ale żeby to zrozumieć, może pokażę na przykładzie właśnie tego kliku. Jeden bar to jest 4 kliki, czyli liczymy tak. Raz, dwa, o, troszkę nam się tutaj zwiesiło. Dropout jest spowodowany na przykład zbyt wolnym dyskiem twardym, co jest akurat niestety moim problemem. Kupiłem niestety nieco tańszy dysk twardy, dlatego właśnie on czasami ma problemy z tym. Ale okej, może jeszcze raz. Dwa, trzy, cztery. I w ten sposób liczymy bar. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest jakby jeden bar. Jeden bar to jest 4 uderzenia. Zawsze na początku pierwsze 4 uderzenia w sonarze to są takie uderzenia jakby przygotowujące nas do gry. Ale są to również uderzenia potrzebne po to, żeby on mógł sobie to wszystko tam, jakby to powiedzieć, przetrawić. To znaczy, żeby on mógł przygotować się, mógł po prostu procesor przygotować. Bo zaraz po tych 4 uderzeniach zaczynamy grać.

Okej, no to może spróbujemy pierw nagramy ścieżkę padową. Lecimy. 2, 3, 4.

0: Co więcej, możemy teraz sobie na przykład skwantyzować. Jeżeli chcemy jeszcze równiej, no to możemy zrobić coś takiego jak Ctrl Q, ale musimy pierwszy zaznaczyć.
1: Selected track A from bar 1, bit 1, through bar 8, bit 4, tick 388. Unselected other tracks.
0: Ok, zaznaczył nam od baru pierwszego do baru ósmego, bo tyle nagraliśmy. 8 barów. Teraz robimy Ctrl Q.
1: Ctrl Q, enter, so bar 1 star dash track, track change.
0: Skwantyzowaliśmy go. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Teraz zobaczymy, czy coś się zmieniło po kwantyzacji.
1: Play.

0: Three.
1: Okay.
0: Stop and return. Set sound 1-1. Ready track 10.
1: Okej, okay, no to teraz może jeszcze dodamy sobie, żeby ten pad był jeszcze bardziej taki soczysty, to dodamy sobie jeszcze basu. Jeszcze raz nagramy, już gotowy, to znaczy to, co mamy nagrane, dogramy do tego jeszcze na tej samej ścieżce, po prostu dodatkowy klawisz, bo akurat tak nam się spodobało, akurat takie mamy, mamy taki kaprys, żeby sobie jeszcze dograć, prawda? No to oczywiście możemy to zrobić. Uwaga.
0: Record.

0: Stop and return to beginning.
1: Stop i return to begin, czyli zatrzymaliśmy się i wróciliśmy z powrotem do początku. Potem to oczywiście możemy wszystko skwantyzować, ale na razie tego nie musimy robić. Ok, teraz może jakiś arpeggiator. Chociaż w zasadzie.
0: Steinberg, Dimension Pro 1, MIDI track 6.
1: Może coś na przykład z pianinem.

0: No i dobrze, i teraz może coś z pianinkiem.
1: Mikołaj.
0: Ups. Musimy cofnąć, bo tutaj nie wyszło. Nie chciałem tego przycisku nacisnąć. Okej, już mam. No to jeszcze raz. Okej, mój drodzy, teraz dodałem tutaj jeszcze jedną ścieżkę i dodałem tutaj również kilka nutek. Tak. Teraz dograłem do tego jeszcze arpeggiator. Tak, i teraz, moi drodzy, skwantyzowałem to i wyszedł taki mały, taka mała prezentacja powstała. Oto jak to brzmi po pełnej kwantyzacji, już z dodaną jeszcze ścieżką arpeggiatora z Silent One.

0: Okej, okay, teraz moi drodzy, może zrobimy taki mały eksperyment.
1: Silk Steinberg Hypersonic 1, MIDI Track 8.
0: Tak. Zaznaczymy sobie może właśnie pada, czyli to. Tak. Pokażę właśnie jak się zaznacza. Więc chcemy zaznaczyć całe 8 barów. Pada, prawda? Czyli robimy tak. Wciskamy teraz klawisz F9, aby ustawić początek.
1: Set from time, then on time at bar 1, beat 1.
0: Tak, i tutaj nas Joss poinformował, że jesteśmy ustawieni na pierwszym barze i pierwszym bicie, prawda? I to jest początek, zaznacznik początku. Teraz chcemy się przemieścić do baru 8. Możemy to zrobić w następujący sposób. Trzymając Ctrl i wciskając Page Down.
1: Bar 2, bar 3, bar 4, bar 5, bar 6, bar 7, bar 8.
0: Ok, jesteśmy na barze 8, czyli końcówce. Zaznaczamy to. Teraz końcówkę sobie zaznaczamy przyciskiem F10.
1: Set through time, then on time at bar 8, beat 1.
0: Ok, mamy już zaznaczone. Teraz jakby zaznaczamy sobie tą ścieżkę. To jest Ctrl Enter.
1: Selected track 8 from bar 1, beat 1, through bar 8, beat 1. Unselected other tracks.
0: Tak, teraz moi drodzy bierzemy sobie i wciskamy przycisk Ctrl C, czyli kopiuj.
1: Copy dialog, events and tracks, checkbox check, a clear checkmark, press space.
0: I to jest to, o czym wspominałem, czyli pojawia się to okno dialogowe z polami wyboru, gdzie najważniejszym polem wyboru jest events in tracks, czyli zdarzenia w ścieżkach, czyli wszystko to, co nagraliśmy, to pole musi być zaznaczone. To jest najważniejsze pole, które musi być tutaj zaznaczone. I jeżeli to pole jest zaznaczone, to możemy nawet spokojnie wcisnąć Enter.
1: Enter, project duplicate, cast the dot C double and okay, D star okay. Dash track, track game, Steinberg Hypersonic 1.
0: Teraz mamy już jakby skopiowane to, co zaznaczyliśmy. I teraz chcemy to wkleić dalej. Możemy to już w tej chwili zrobić, wciskając Ctrl V, czyli ta standardowa taka komenda.
1: Paste dialog, starting the time colon edit 801000.
0: Ok, i tutaj, jak słyszycie, otwarło się okno. To pierwsze pole oznacza miejsce, w którym jesteśmy ustawieni, czyli jesteśmy ustawieni na barze 8, ale my chcemy jak gdyby kontynuować. Troszeczkę chyba źle skopiowaliśmy, tak mi się wydaje coś. Dlatego ja to jeszcze raz skopiuję, na wszelki wypadek, bo miało być do baru 9, nie do 8. Dlatego, że zawsze kopiuje się jakby razem z tym 8 barem, czyli trochę źle skopiowaliśmy. No i w takim razie jeszcze raz szybciutko skopiujemy. Oczywiście pierw musimy zaznaczyć.
1: Set from time, then on time, at bar 1. Bar 9. Set through time. Selected track 8 from bar 1. Copy dialog, events and tracks, checkbox check, enter, project, paste dialog, starting the time, colon edit, 901000.
0: Ok, i teraz jest ok. Teraz ustawiliśmy się na barze 9, czyli chcemy kontynuować na tym następnym barze, bo gdybyśmy to tak zostawili jak było, to nie dość, że ucięłoby nam końcówkę jak gdyby tego, co nagraliśmy, to jeszcze wrzuciłoby dalszy ciąg na tą końcówkę, czyli w ogóle pomieszanie z poplątaniem powstało. Także tutaj mamy pozycję, na której się znajdujemy i tu możemy sobie na przykład wpisać dowolną pozycję, bo to jest normalne pole edycyjne, gdzie możemy pisać. I tu mamy tak, to jest tak opisane. 9 to jest bar 9, dwukropek 01 to jest pierwszy bit, czyli początek baru. Dwukropek 000 oznacza, że jesteśmy na zerowym tiku, czyli po prostu początek baru. Następna rzecz, bardzo ważna, to jest repetition, czyli to, o czym mówiłem, powtarzanie. Teraz kliknę tabem. Repetition. I tutaj możemy wpisać sobie sami, ile chcemy powtórzeń, to znaczy ile razy ma się nam to wkleić. Ale możemy też po prostu strzałeczkami przejechać w dół albo w górę i po prostu sami wybrać, jakby ile chcemy tych powtórzeń. Możemy oczywiście dowolnie wpisać. Ja teraz wezmę sobie jedno powtórzenie i wcisnę Enter. Ok, teraz teraz powinno już być ok. Zobaczymy, jak to wyszło.

0: Okej, okay. Jak słyszymy, leci dalej, ale my sobie jeszcze jedną ścieżkę skopiujemy. Synth 1. Tak, żeby nam ten arpeggiator dalej grał. Pianino na razie zostawimy, nie kopiujemy tego pianina. Okej, okay. No to w takim razie ja to szybciutko skopiuję.
1: Set from time to no time at bar 1. Bar 9. Set through time. Select the track 10 from bar 1, beat 1, through bar 9, beat 1. Unselected other tracks. Copy dialog. Events and tracks checkbox check. Enter project. Paste dialog. Starting the time colon edit 901 at repetitions colon edit 1. Type of text. Alt plus P. Enter project.
0: Okay.
1: Cast the PC
0: teraz zobaczymy, jak to wyszło. Czy nam się dobrze skopiował arpeggiator?
1: Rewind to the...

0: Okej, okay. Jak słyszymy, wszystko jest tak, jak powinno być. Teraz może sobie dodamy linię basową.
1: Virus underline Z3 top plus 1, MIDI track 12. Output is 5-5.
0: W tym celu również musimy znowu otworzyć wirus Z3 touch, czyli musimy otworzyć wtyczkę, żeby wybrać bank.
1: Virus underline Z3 top deck input save current VST preset contact save pre flow bank dot dot enter leaving toolbar do flighty type annu soupage w colon combo box cake walk disk locality left parent depot folder view list sam enter soupage double a cosm v enter soup a adam van baker z3 ta sound set dot enter welcome back.
0: Okay, wybrałem. Teraz wybierzemy sobie bas.
1: Automate auto give all preset is base dash above base dash Amsterdam base dash above.

0: I spróbujemy dograć do tego bas. Czyli kolejną ścieżkę dogrywamy.
1: Record.

0: Okej, okay, mamy już dograny bas. Teraz może wybierzemy sobie kolejny instrument. Będzie to SFZ Player, czyli taki sampler do ładowania na przykład plików w formacie SF2, czy na przykład Wave'ów, ten, o którym wspominałem. Teraz wybiorę kolejny syntezator. To znaczy, to nie będzie syntezator, to będzie sampler.
1: Enter, leaving menus, insert soft synth options. Track SFZ1, MIDI track 18.
0: Okej, teraz już znajdujemy się...
1: SFZ1 primer, SFZ1, MIDI track 18.
0: Już znajdujemy się na wybranym przez nas samplerze. I teraz tak. Ja teraz przeniosę się do okna... gdzie możemy ustawiać wszystkie parametry. Ok, już jestem teraz w oknie i tutaj ten instrument, to znaczy ten sampler, jest trochę inaczej udźwiękowiony niż wszystkie inne wtyczki, dlatego że ma on o wiele bardziej udźwiękowione menu, ponieważ jest częścią Sonara, to znaczy jest sprzedawany razem z Sonarem. Dlatego też został bardziej uwzględniony w skryptach i wciskając przycisk F4 możemy się przenieść do takiego specjalnego menu.
1: SFZ1-project-duplicaster.cwp dialog. SFZ enable navigation options dialog. List box. Load sample file or program. Enable to enter.
0: Load sample file
1: button. Press enter to open the load sample
0: program.
1: File dialog. Okay.
0: Teraz ustawiłem się na ładowaniu sampli i teraz oczywiście bierzemy sobie, wciskamy Enter.
1: Load sample file dialog. Manual click group folder edit EC cursor.
0: I tu otwiera nam się kolejny raz standardowe okno, takie po prostu do ładowania plików. I tutaj teraz sobie wyszukamy perkusji, ponieważ akurat teraz będziemy nagrywać perkusję. Czyli stopę. I w tym celu weźmiemy sobie VEC 2 UK Trans Kicks. Weźmiemy sobie coś z płyty firmy Vengeance, z płyty z samplami. Dokładnie pod katalog UK Trans Kicks, czyli stopy używane w brytyjskim trance. Wow. Ok, wybraliśmy stopę, teraz zamkniemy to okno. Ok, moi drodzy, teraz dogramy stopkę do tego, co już mamy.

Dogramy ją dalej. Nie będzie tak, że będzie początek, tylko jak sami usłyszycie, ja dogram ją dopiero w momencie, kiedy wejdzie bas. To będzie bardzo ciekawe połączenie. Zaraz usłyszycie, jak to zabrzmi. Okej, nagrywamy.

0: sekundkę. Okay, tak miało być.
1: Virus undermine Z3 hopless super wobble big one primary out colons virus up SFZ1 SFZ1 MIDI track 18. Report.

0: I to wystarczy. Nagraliśmy jeden bar tylko, czyli cztery uderzenia, ale tak naprawdę to będzie szło dalej, tylko po prostu ja jestem dosyć sprytny i sobie to teraz ładnie skopiuję, tak żeby po prostu nie nagrywać tego przez całe 8 barów, tylko po prostu nagrałem sobie jeden bar i teraz sobie to skopiuję, żeby to leciało sobie 8 razy. Tak, może najpierw, zanim to zrobię, pokażę wam, jak wygląda FND View, czyli podgląd zdarzeń, dlatego że teraz będę musiał się tam udać w celu poprawienia głośności tej stopki.
1: SFZ1, MIDI track A04, project 2 hours, minute track, hours, MBT, bar 9, beat 1, take 11.
0: Tak.
1: Bar 9, beat 1, take 480. Bar 9, beat 1, take 720. Bar 9, beat 1, take 887.
0: Co my tu mamy?
1: Bar 9, beat 2, take 240. Bar 9, beat 1, take... Bar 9, beat 1, take 11. All that 4, Somar 6 producer edition W. My button to act as annual enter project 2, bar 9, close document window, project 2.
0: Coś tutaj się pomieszało, ale spróbujemy odświeżyć. Może to coś da.
1: Refresh and configure the track pane. SFZ1, name track, track down to MIDI track 18, named SFZ Rewind, the beginning. Alt 4, clock hours, minutes, seconds and frame, MDT, bar 9, beat 1, take 11. Bar 9, beat 1, take 480. Bar 9, beat 1, take 700, bar 9. Bar 9, beat 3, take 4, bar 9. B3, bar 9, B3, tick 921.
0: Okej, chyba będzie jednak lepiej, jeżeli to skwantyzujemy.
1: Close document window, project 2, cast the .cwp.

0: Tak, teraz sobie to skwantyzujemy.
1: Selected track 18 from start to end. Unselected other tracks. Control Q for enter project duplicasta.cd. Bar 9. Stop and return to bar 9. Beat 1. Alt 4. Project hours MDT. Bar 9. Beat 1. Bar 9. Beat 2. Bar 9.
0: Okay. I teraz mamy tak. Jesteśmy teraz w podglądzie zdarzeń i tak, mamy tutaj kolumnę, gdzie mamy pokazaną, mamy pokazane, gdzie znajdują się wciśnięte przez nas klawisze. Czyli tak, nagrałem 4 uderzenia stopy, czyli raz, dwa, trzy, cztery. I teraz to wygląda tak. W podglądzie zdarzeń są one umiejscowione tak. Bar 9, bit 1,
1: bar 9, bit 2,
0: bit 2,
1: bar 9, bit 3,
0: bit 3,
1: bar 9, bit 4.
0: Tak, i są tylko 4. I teraz ja mogę wejść na to pole i dowolnie edytować to. To znaczy mogę sobie którąś z tych stopek na przykład gdzie indziej przenieść na bar 10 albo na przykład 8, no po prostu gdzie będę chciał. To jest typ zdarzenia, czyli nuta. W zasadzie to jest nuta. C5, a tak naprawdę to jest uderzenie samplera. Tylko. I teraz tak, velocity, czyli jakby nie długość, tylko dynamika przyciśniętego klawisza. Niestety posiadam klawiaturę dynamiczną, co trochę mnie denerwuje czasami. Jeszcze nie bardzo wiem, jak to wyłączyć, to znaczy delikatność naciśnięcia klawisza. Często zdarza się tak, że nacisnę coś delikatniej, a po prostu chcę, żeby to wszystko było równo. I tutaj w podglądzie zdarzeń trzeba to właśnie wyrównywać.
1: 94.
0: Teraz ja to wyrównam. Wchodzę na to pole, to jest velocity, czyli ta dynamika jakby naciśnięcia. Jest 94, ja wchodzę.
1: Enter, 94,
0: kasuję backspace'em i wpisuję mu najwyższą wartość. 127.
1: 1, 2, 7, enter, velocity, 98, enter, 8, 1, 2, 7, enter, velocity, 95, enter, 5, 1, 2, 6, 6, length, 6. 7, enter, velocity, 127.96, enter, 6, 1, 2, 7, enter,
0: okay. Tę czynność powtórzyłem, aż do ostatniego uderzenia, do ostatniej nuty. I myślę, że tyle. Mogę sobie jeszcze ustawić długość tych nut, ale przy stopie jest to niekonieczne. To bardziej się przydaje przy nutach.
1: 378 ticks.
0: No, tu jest 378 ticków. Taka jest jakby długość tej nuty. Tak jak mówię, przy stopie nie trzeba tego ustawiać, ale gdybyśmy mieli jakąś nutę i chcielibyśmy na przykład ją wydłużyć, to tutaj możemy to zrobić. Tak w skrócie mogę opisać, jak wygląda podgląd zdarzeń. Zamykamy to.
1: Alt F4, so much space. Project duplicasta.cd.
0: Okay.
1: Start escape MP3 direct cut button MP3 OS Skype S Sonar enter. Scanning .pc cursor.
0: Zamknął nam się sonar niechcący, ale już już go odzyskaliśmy.
1: John control surface ready. MG project.
0: Tak, już się sonar załadował.
1: Start escape, sonar enter, welcome, net, file, net, open, dot, enter, leave, add, full bar, add, full end, the time is project, duplicasta, dot,
0: ładujemy nasz projekt do podcasta, czyli to, co zrobiliśmy.
1: Easy cursor. You forgot to press F6.
0: Nie zapomniałem, bo już to zrobiłem. Tak, JOS poinformował nas przy starcie projektu, że zapomnieliśmy wcisnąć F6. F6 to jest taka komenda na odświeżenie ekranu. To pozwala mu jakby dostosować ekran Właściwie nie wiem, do czego to jest potrzebne, ale no tak sobie tutaj wymyślono, że tak należy robić przy każdym ładowaniu projektu. Ok, zobaczymy, jak to wyszło.
1: Virus. Silent 1-1. MIDI track 10. Play.

0: Tu już mamy stopę, jak słyszeliśmy. Teraz należy ją tylko skopiować, żeby grała nam do końca już nagrania.
1: Virus undermine Z super virus SF crack down the mini track 18 named SFZ1.
0: Ok, w tym celu udajemy się teraz na bar 9.
1: Bar 9.
0: Ok, zaznaczamy sobie początek.
1: Set from time to no time at bar 9, beat 1, bar 10. Set through time to no time at bar 10, beat. Select the track 18 from bar 9, beat 1, through bar 10, beat 1.
0: Ok.
1: Selected other tracks.
0: Ok, ok. Mamy już to zaznaczone. Zaznaczyliśmy ten jeden bar, który nagraliśmy. I teraz go skopiujemy.
1: Copy dialog. Events and tracks checkbox check. Enter project to cast paste dialog. Starting the time colon edit 10100.
0: Ok, ustawiliśmy się już na pozycji. I teraz damy sobie powtórzenia. Ma być 7 powtórzeń.
1: Enter project duplicate cast.cwp star track.
0: I teraz moi drodzy, zobaczymy, jak to wyszło.

Okej, moi drodzy. No i tak myślę, wygląda mniej więcej oczywiście tworzenie. Oczywiście później następuje cała masa innych rzeczy, takich jak na przykład ustawianie głośności ścieżek, cały miks. No nie jest to wszystko takie, prawda, oczywiste, jakby się wydawało. Chciałem po prostu tutaj jakby pokazać wam mniej więcej, na czym to polega. No i cóż, i mam nadzieję, że chociaż częściowo mi się to udało. I myślę, to tyle z takiej prezentacji drobnej jakby tego, co potrafi Sonar, bo na pewno jest jeszcze mnóstwo rzeczy, których nie pokazałem, ale po prostu no tego się nie da pokazać w dwugodzinnym podcaście. Okej, moi drodzy, no to była taka mała prezentacja. Teraz na zakończenie jeszcze pokażę wam fragment mojego nowego projektu, tak żebyście usłyszeli, jak to wygląda w praktyce, to znaczy jak to wszystko powstało. Przeniesiemy się teraz do początku, już tutaj mam ustawiony projekt. Projekt ma w tej chwili no kilkanaście ścieżek, chyba 20. I teraz mała próbka tego, jak powstaje kawałek na już Sonarze, to znaczy taka mała próbka tego, co możemy na tym programiku zdziałać.

Okej, tak słyszeliście, to jest oczywiście wszystko na razie tak porozwalane strasznie. Tak, jeżeli chcemy się przenieść w jakieś miejsce w projekcie, to możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Na przykład wciskając trzykrotnie F5 i wpisując na przykład. Chcę teraz się przenieść do baru 66. I już się tu znalazłem. Możemy na przykład teraz sobie wysolować tylko tą ścieżkę.

możemy sobie na przykład zrobić coś takiego. Tu jest taka bardzo fajna funkcja również key transpose, czyli możemy sobie na przykład zmienić tonację. Na przykład ja sobie teraz tutaj ustawiłem tonację na 12, na przykład sobie teraz przesunę tonację na 0 i popatrzcie.

i tu możemy oczywiście tym regulować. Ja teraz pokażę, jak możemy w czasie rzeczywistym to zmieniać.

0: I tak to właśnie, moi drodzy, dziwacznie zabrzmiało. Cóż mogę jeszcze powiedzieć ciekawego? No na pewno warto by zwrócić uwagę na coś, o czym mówiłem wcześniej. Mianowicie podgląd zdarzeń, event view. Bardzo jest on ciekawie tutaj pokazany i uskryptowiony. Wchodzimy do niego poprzez skrót klawiszowy Alt-4. Pierwsza kolumna jakby to jest ścieżka, na której się znajdujemy, czyli 37. Widzimy, że jesteśmy na barze 66 i pierwszym bicie. Oczywiście tu możemy, to pole możemy edytować, czyli możemy sobie przenieść daną nutę. To jest kanał MIDI. Teraz jesteśmy na jakby typ zdarzenia, czyli nuta. Tu jest nazwa nuty. Tu jest velocity, czyli to uderzenie, takie dynamika klawisza. To możemy też zmieniać to pole. Tu jest długość nuty. W tej chwili jest zaznaczone na 240 tików. Oczywiście można to edytować i można sobie ustawić takie długości nut, jakie się chce, prawda? Tak, czy chcemy zapisać zmiany w projekcie? Nie, nie chcemy zapisać zmian w projekcie. Tak, myślę, że to by było na tyle, moi drodzy. Niestety na pewno nie udało mi się pokazać wszystkiego tak, jakbym chciał to pokazać. Natomiast myślę, że starałem się w tym podcaście pokazać rzeczy najbardziej istotne dla przeciętnego użytkownika, który chciałby się z takim oprogramowaniem zapoznać. To znaczy, jak to mniej więcej wygląda i jak to działa, prawda? Myślę, że tak naprawdę to żaden podcast opisujący jakiś urządzenie czy oprogramowanie nie odda w pełni tego, kiedy po prostu się pracuje z takim narzędziem na co dzień, prawda? Ale mam nadzieję, że chociaż częściowo udało mi się zaspokoić waszą ciekawość. No cóż, myślę, że jeśli będą jakieś pytania, to możecie do mnie pisać na adres bluewingsmusic@gmail.com. No i co, zapraszam również na swoją stronę www.myspace.com/bluewingsmusic. I cóż, mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Mówił dla was Blue Wings. Żegnam się już z wami. Pa, pa.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu przenośny radioodbiornik z systemem DAB+ firmy Sharp o modelu DRP420. To jest dokładnie DR-P420. Odbiornik jest przenośny, posiada standardy odbioru DAB+ oraz FM. Również ma wbudowany Bluetooth, więc można go użyć jako głośnika Bluetooth. Jest dosyć fajny, wygląda też dosyć przyzwoicie i ja tutaj się, proszę Państwa, nie znam na radiach z DAB-em za bardzo, jeśli chodzi o cenę. Cena jest tak około 250-270 zł, przynajmniej na dzień dzisiejszy, czyli jakby na koniec lutego 2024 roku. No i tutaj ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, czy to jest dużo, czy to jest mało za taki odbiornik. Ja miałem z niego okazjonalnie szansę skorzystać, no, mnie się podobał, postanowiłem go zrecenzować, ale jak mówię, mogło być pewne niedociągnięcia tej audycji, gdyż na technologii i cenniku, jeśli chodzi o DAB+, za bardzo się nie znam. Radio wygląda ładnie, plastik też jest, proszę Państwa, taki dobrze dopasowany, dobrze spasowany, nic tu nie trzeszczy, także złożony jest pewnie, w ręku też mieści się w dłoni dobrze, taki jest lekko ciężkie, ale to dobrze, bo widać, że mamy do czynienia z czymś no, lepszym niż gorszym, takim czymś precyzyjniejszym. To jest w ogóle, proszę Państwa, taki prostopadłościan wielkości, nie wiem do czego by to przyrównać, na wielkości właśnie takiego typowego no, radia turystycznego, tak jak były walkmany kasetowe, to jeśli chodzi o walkmana kasetowego, to jest trochę grubszy od walkmana, dłuższy, ale węższy, czyli jest generalnie mniejszy i wyższy. I tak jak to się patrzy, jak mogę postawić prostopadłościan, bo on ma takie cztery antypoślizgowe podstawki, na których stabilnie stoi. To z przodu jest duży głośnik, obok jest wyświetlacz i jest przednia krawędź takim wyraźnym prostokątem, a tylna krawędź jest jakby co bardziej do tyłu się trochę zwęża, czyli prostokąt z tyłu jest trochę mniejszy jakby, ale boki też ma takie fajnie zaokrąglone i generalnie, tak jak mówię, no wygląda to przyzwoicie. Na początek może omówię informacje, jakie znalazłem i te informacje zaczerpnąłem, proszę Państwa, ze strony producenta, bezpośrednio ze strony producenta. I tutaj mamy https://www.scharpconsumer.pl/audio/drp420bk. Powtórzę jeszcze raz. https://www.scharpconsumer.pl/audio/drp420bk. Tylko tutaj nie wiem jednej rzeczy, proszę Państwa, bo teraz nie mogę tego sprawdzić, czy w adresie w pasku strony jest myślnik między literą R a P, bo w modelu jest. Tutaj widzę, że nie ma, ale to jak Państwo sobie wpiszą w wyszukiwarce, to myślę, że bez trudu strona się znajdzie. Co my tu mamy? Ja tutaj skompilowałem pewne informacje, żeby Państwu sensowny opis przedstawić. Cyfrowe przenośne radio Tokyo Midnight Black. I tutaj się jeszcze pojawiła nazwa Tokyo Midnight Black, o której zapomniałem wcześniej. Kolorów jest, proszę Państwa, kilka. Możliwe, że to black jest związane akurat z tym, co ja tutaj mam przed sobą, bo ja mam generalnie czarne, więc możliwe, że o to chodzi. Podstawowe informacje. DRP420BK i pewnie to BK, to może też się do tego blacka odnosi. Odbiornik DAB+, DAB i FM z systemem RDS. Z certyfikatem Digital Radio Take. Bezprzewodowe odtwarzanie strumieniowe przez interfejs Bluetooth 5.0. Zasilanie przez USB lub z baterii. I tutaj uwaga, jeśli chodzi o zasilanie z baterii, od razu powiem, że należy posiadać cztery baterie typu AA, czyli typowe paluszki R6, czyli nie te mniejsze AAA, ale te większe AA standardowe, takie no bardziej znane, te wcześniejsze takie. I tak, zdaję sobie sprawę, że jednym z Państwa to się może bardziej podobać, innym mniej, gdyż tak, z jednej strony musimy sobie sami dokupywać baterie w zależności od potrzeb, albo kupić sobie akumulatory i je we własnym zakresie ładować, ale z drugiej nie jesteśmy jakby ograniczeni jednym ładowaniem, no bo ja tutaj przewiduję raczej wykorzystanie tego radia gdzieś w podróży, gdzieś w hotelu, gdzieś właśnie w takim, no, do takich no, celów typowo mobilnych. Możemy sobie kupić na przykład większą ilość tych baterii, na przykład możemy sobie kupić 8 i nagle jak nam się skończą, a my jesteśmy gdzieś, nie wiem gdzie, gdzie nie mamy dostępu do prądu, no to możemy sobie te baterie zmienić i radio gra nam dalej. Więc tutaj jakby nie mamy takiego niebezpieczeństwa, również nie mamy niebezpieczeństwa, że wyeksploatujemy wbudowany akumulator i po prostu po wielu, wielu ładowaniach spadnie nam jego żywotność, no i ciężko będzie go wymienić. Więc jeżeli chcemy często korzystać mobilnie z tego odbiornika, no to właśnie polecam rozważyć zakup czterech akumulatorów typu AA i jakiejś standardowej ładowarki, która się przyda, zwłaszcza gdy mielibyśmy więcej urządzeń na paluszki, a takich urządzeń w domach możemy mieć sporo, więc jest duże prawdopodobieństwo, że już będziemy na przykład mieli wcześniej taką ładowarkę i na przykład możemy sobie wtedy takie baterie zastosować. Tak, też jeszcze jest tutaj zasilanie z USB, czyli podłączamy, jest z tyłu mikro USB gniazdo. Tym gniazdem nie można ładować akumulatorów, możemy używać przez USB, ale możemy sobie zrobić coś jeszcze innego, mianowicie jeżeli nie mamy baterii, a na przykład nie jesteśmy gdzieś na dworze, tylko gdzieś no w hotelu czy coś i to nie musimy tego nosić, tylko na przykład no nie ma prądu, ale możemy to postawić na szafce, możemy równie dobrze to radio zasilić z powerbanka. Więc tutaj też jest, proszę Państwa, jakiś plus. I co dalej mamy w tym radiu? Gniazdo słuchawkowe do indywidualnego odtwarzania odtwarzania dźwięku. I tu od razu mówię, że głośnik jest mono, a gniazdo słuchawkowe stereo. Ale niestety nie ma tak kolorowo, proszę Państwa, dlatego że to jest gniazdo tylko do słuchawek. Ja nie wiem, jak on to widzi, ale jakoś to widzi. Jeżeli podłączamy słuchawki, jest wszystko w porządku, wyłączy nam się głośnik i w ogóle. Jeżeli chcę tego gniazda użyć jako wyjścia liniowego, za Chiny nie dam rady. Myślałem, że to jest wina kabli, że mam za grube albo coś. Kładałem różne, nie działało. Głośnik się nie wyłączał, sygnał do miksera się nie przekazywał. A ja jeszcze się nawet cieszyłem przez moment, bo myślałem, że będzie można tego użyć jako taki przekaźnik Bluetooth. Właściwie taki odbiornik, bo na przykład pomyślałem sobie, że o, prześlę sobie sygnał z telefonu komórkowego jako głośnik i wypuszczę to do jakiegoś wzmacniacza. Nie, proszę Państwa, tak się nie da, od razu mówię. Co jest dalej? Antena teleskopowa, automatyczne strojenie i przeszukiwanie stacji. Jak to robić, powiem później. Pamięć, 20 stacji DAB i 20 stacji FM. I uwaga, tutaj jest fajnie, bo można sobie zarówno 20 stacji DAB zapisać, jak i 20 stacji FM i one nie są od siebie zależne, więc de facto można sobie zapisać 40, 20 takich, 20 takich, czyli jedne nie kasują drugich. Automatyczne ustawianie godziny i daty. No i tutaj to przebiega z uwagi na fakt, że przez technologię DAB się ustawia, synchronizuje się przez to. Dwa ustawienia budzika. Menu w 7 językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, polskim i niderlandzkim. Dane techniczne. Zakres częstotliwości DAB. Pasmo trzecie od 174 do 240 MHz, zakres częstotliwości FM od 87,5 do 108 MHz, Bluetooth od 2,4 do 2,480 GHz, nazwa urządzenia stosowana w trybie parowania Sharp DR-P420, moc głośnika 2 W, czas odtwarzania na baterii do 16 godzin przy zasilaniu z baterii alkalicznej. Przy zasilaniu z akumulatorów nie wiem, nie sprawdzałem, pozostawiam do potestowania Państwu. Też wszystko zależy, jakiej pojemności włożymy akumulatory. Wymiary 174x90x53 mm, waga 390 gram. Teraz omówię Państwu klawisze, logię oraz menu. I zrobię to tak, że najpierw Państwu wszystko omówię, a później zaprezentuję, żebyśmy się nie pogubili. Jak ten odbiornik wygląda? Z przodu jest okrągły, wyraźnie widoczny głośnik. Za głośnikiem widać bardzo duży wyświetlacz i ten wyświetlacz tak naprawdę biegnie do końca obudowy. Jest tylko ograniczony właśnie klawiszami oraz pokrętłem. Są dwa rzędy klawiszy, górny rząd i dolny, po cztery przyciski, a za nimi jest pokrętło. Przyciski wciskały się pewnie. Trzeba użyć trochę siły, żeby je nacisnąć, więc nie mam problemu, że sobie coś przestroimy. Pokrętło jest skokowe, taka treszczotka, czyli po prostu jest tak, że można sobie po niewidomemu wyznaczyć granicę, policzyć sobie ile ustawień, ile czego. Do zatwierdzania wciska się to pokrętło. I tyle mamy na panelu przednim. Z tyłu jest antena teleskopowa. Antena się składa z 7 członów. Na razie ją na wszelki wypadek złożę. I generalnie tak wygląda i będę po kolei przyciski omawiał. Więc tak, pierwszy rząd klawiszy. Przycisk pierwszy to jest oczywiście power. I teraz tak, krótkie przyciśnięcie w przypadku wyłączonego odbiornika uruchamia odbiornik, a w przypadku włączonego zmienia tryby. Tryby mamy 3. DAB, FM oraz Bluetooth, a długie przytrzymanie przy zasilaniu z baterii wyłącza urządzenie, a przy zasilaniu z USB przełącza odbiornik w tryb gotowości. I tu są, tak jak mówiłem, do wyboru 3 opcje po krótkim przyciśnięciu: DAB, FM oraz Bluetooth. Ponadto odbiornik zapamiętuje ostatnią pozycję i na niej się włącza. Przycisk drugi to jest już przycisk konfigurowalny, może nie tyle konfigurowalny, jak po prostu w zależności od tego, w jakim trybie jesteśmy, tak się zachowuje. W trybie DAB i FM uruchamia listę zapisanych stacji, wciśnięty krótko znajduje listę zapisanych stacji, wciśnięty długo uruchamia opcję zapisywania. Jeżeli wciśniemy krótko, pojawi się lista stacji i po liście poruszamy się gałką, naciskając gałkę włączamy żądaną stację, a jeżeli wciśniemy długo, to uruchomi się nam tryb zapisywania. I wtedy jakby też pojawią się te same numery, ale z możliwością zapisania konkretnej stacji. I wtedy nastawiamy sobie na numer, na którym chcemy stację aktualnie odtwarzaną zapisać, naciskamy długo kółko i wtedy pod tym numerem się stacja ta zapisuje. Trochę jest trudniejsze, no trzeba się tego nauczyć, proszę Państwa. Ja też tego Państwu tak dokładnie no, nie zaprezentuję, bo to trzeba by dokładnie sobie poprogramować, ale no można się pobawić, to jest wykonalne, także nie ma z tym większego problemu, no, tylko tyle, że dla niektórych może być mniej wygodne, zwłaszcza że nie mamy odsłuchu. Odsłuch się włącza przy wyborze stacji dopiero po zatwierdzeniu kółkiem. Tak jak mówiłem, po liście tych stacji, niezależnie od tego, czy jesteśmy w trybie DAB, czy w trybie FM oraz czy to są stacje zapisane, czy do zapisu, poruszamy się gałką, a celem uruchomienia wybranej stacji wciskamy gałkę krótko, a celem zapisania stacji w trybie zapisywania, czyli po uprzednim długim wciśnięciu drugiego przycisku, również należy nastawić gałkę na numer, pod którym chcemy mieć żądaną stację i wcisnąć gałkę długo. A teraz robi ten przycisk w trybie Bluetooth. Z kolei w trybie Bluetooth omawiany przycisk, czyli przypominam drugi od lewej, w pierwszym rzędzie krótkie jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie lub wstrzymanie odtwarzania. Długie naciśnięcie spowoduje podłączenie bieżącego urządzenia i uruchomienie skanowania w poszukiwaniu nowych urządzeń. No, czyli rozparowuje urządzenie sparowane i przywraca parowanie, jeżeli chcemy sparować go z innym. To pokażę później też. Pozostały w tym rzędzie przyciski trzeci i czwarty. I tutaj myślę, że to będzie do takiego szybkiego korzystania przydatne. Trzeci i czwarty to strzałki. Trzeci w trybie DAB krótkie naciśnięcie spowoduje przejście w górę listy stacji DAB. W trybie FM krótkie naciśnięcie spowoduje przejście w dół pasma częstotliwości o 0,5 MHz. Długie naciśnięcie spowoduje skanowanie pasma częstotliwości w dół, a w trybie Bluetooth poprzedni utwór, a w menu przewijanie opcji menu. Opcje menu można również przewijać pokrętłem. Długie przyciśnięcie w trybie DAB nic nie robi. Czwarty. W trybie DAB krótkie naciśnięcie powoduje przesunięcie w dół na liście stacji DAB. W trybie FM krótkie naciśnięcie spowoduje przejście w górę pasma częstotliwości ze skokiem o 500 MHz. Długie naciśnięcie spowoduje skanowanie pasma częstotliwości w górę. W trybie Bluetooth następny utwór. W menu przewijanie opcji menu. Przejdźmy teraz do niższego rzędu, w którym także znajdziemy cztery przyciski. Pierwszy to przycisk info lub menu. I tak, krótkie naciśnięcie spowoduje informację o stacji, czyli zarówno w trybie DAB, jak i FM. I tutaj będzie w zależności od tego, jakie opisy są na danej stacji dostępne, jeśli chodzi o RDS, to co możemy znaleźć. I po prostu no, te informacje będą nam się zmieniać po konkretnym naciśnięciu. Może to być oczywiście nazwa stacji, może to być tytuł i wykonawca aktualnej piosenki, może to być rodzaj muzyki, no różne informacje, jakie można znaleźć za pośrednictwem RDS-u. I teraz tak, długie naciśnięcie spowoduje przejście do opcji menu, więc de facto wchodzimy tym przyciskiem do menu. I jeszcze w trybie gotowości ten przycisk ma znaczenie. Krótkie naciśnięcie spowoduje przejście do ustawień włączania i wyłączania alarmu pierwszego i drugiego, więc tutaj właśnie, jeśli chodzi o ten alarm, bo nie powiedziałem, że tu jest jeszcze alarm, ale ja tego alarmu nie testowałem, proszę Państwa, bo tutaj no nie bardzo wiem, jakby to można było sobie ustawić. Rzeczywiście można po niewidomemu sobie liczyć i ustawiać zegar i alarm, ale no nie sądzę, że ktoś by się jakoś chciał w to bawić, a poza tym alarm dostępny jest tylko w trybie gotowości, a tryb gotowości jest dostępny tylko przy zasilaniu z USB. Przy zasilaniu bateryjnym alarmu nie ma, więc dlatego ja już sobie to, proszę Państwa, podarowałem, ale informuję, że jest taka opcja. Przyciski kolejno drugi, trzeci i czwarty to przyciski zaprogramowanych stacji 1, 2 i 3. Krótkie naciśnięcie określonego spowoduje wybór zaprogramowanej stacji 1, 2 lub 3. Długie naciśnięcie określonego spowoduje zapisanie aktualnie odtwarzanej stacji pod określoną pozycją pierwszą, drugą lub trzecią. Nie licząc omawianych trzech przycisków, do pełnej listy stacji mamy dostęp za pośrednictwem pokrętła, które zaraz omówię, a wcześniej wspominałem, jak się tam dostać. Więc teraz będzie jeszcze pokrętło. Pokrętło jest, jak mówiłem, skokowe, więc możemy po niewidomemu wyczuć określoną pozycję. Pokrętło jest pokrętłem oczywiście regulacji głośności, jeżeli nie jesteśmy w menu. Jeżeli jesteśmy w wyborze stacji, czy to ulubionych, czy do zaprogramowania, to przemieszczamy się po tej liście stacji, a jak jesteśmy w menu, to przewijamy w nim opcję. Krótkie naciśnięcie spowoduje wybór wyświetlanych stacji radiowych, częstotliwości lub zaprogramowanie opcji w menu. W trybie gotowości krótkie naciśnięcie spowoduje włączenie 10-minutowej drzemki. I teraz, proszę Państwa, jeszcze jedna informacja. Po pierwszym uruchomieniu odbiornika, na przykład po włożeniu baterii lub podłączeniu zasilacza, rozpocznie się automatyczne skanowanie stacji DAB. Na pasku postępu pojawi się postęp skanowania i liczba znalezionych stacji. Po zakończeniu skanowania radio wybierze pierwszą dostępną stację i rozpocznie odtwarzanie. Domyślnie stacje wymienione są numerycznie, a następnie alfabetycznie. Uwaga! Lista stacji radiowych DAB jest przechowywana w pamięci. Przy kolejnym włączeniu radia wyszukiwanie stacji nie odbywa się. Godzina i data zostaną automatycznie synchronizowane z nadawanymi przez usługę DAB w formacie 24-godzinnym. Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia godziny i daty, także samodzielnego przeskanowania stacji DAB oraz automatycznego nastrojenia stacji FM. Jak to wszystko zrobić, powiem później, kiedy będę omawiał menu. Teraz mówię Państwu menu. Menu niniejszego urządzenia ma kształt drzewa. Oznacza to, że jedna opcja otwiera kolejne. I teraz tak, kiedy jesteśmy w trybie FM i wejdziemy do menu, znajdziemy następujące opcje. Pierwsza opcja po wywołaniu menu to są ustawienia FM. I teraz jak wejdziemy w te ustawienia, pierwsza pozycja to będzie wszystkie stacje, a druga tylko silny sygnał. I tak, tutaj możemy sobie wybrać w przypadku skanowania, czy ma skanować i zapisywać i brać pod uwagę tylko te stacje, które mają silny sygnał, które dobrze odbierają, czy ma skanować wszystkie stacje, czyli nawet te, które będą miały sygnał jakikolwiek i żeby je jakkolwiek odebrać. I tak, jeżeli dokonamy wyboru spośród tych dwóch opcji, możemy stroić radio w obrębie albo wszystkich stacji, jakie tylko będzie mogło radio znaleźć, albo będą uwzględniane tylko te, które mają silny sygnał. I to, proszę Państwa, tyczy się zarówno tego skanowania ręcznego, jak i automatycznego strojenia. I tak, jeżeli mamy wybrany tylko silny sygnał, to skanowanie zostanie zatrzymane dopiero po odebraniu silnego sygnału, co zapewnia lepszą jakość dźwięku. Jednak należy pamiętać, że w przypadku ustawienia tej opcji zachodzi niebezpieczeństwo, że możemy nie znaleźć stacji, której szukamy, gdyż radio może ją pominąć ze względu na słaby sygnał. A jeżeli wybierzemy wszystkie stacje, to skanowanie zostanie zatrzymane na każdej odebranej stacji, nawet jeśli sygnał jest słaby. Kolejna opcja w menu to jest AMS, czyli strojenie i zapisywanie w pamięci znalezionych stacji. I dzięki tej opcji możemy sobie szybko znaleźć i zaprogramować stacje znalezione. Jeżeli na przykład jesteśmy w nowym miejscu, nie potrzebujemy, jak to się mówi, mieć numerów tych stacji konkretnych, ale można właśnie tak przeskanować częstotliwość, zapisać co się da i wtedy na przykład sobie przenumerować stację, jak będziemy chcieli, ale możemy sobie szybko to tak ustawić i zapisać. Oczywiście w każdej chwili istnieje możliwość modyfikacji kolejności zaprogramowanych stacji, programując je ręcznie według własnych preferencji pod określonymi numerami, tak jak omówiłem to wcześniej. Trzecia opcja w menu to jest system. I tutaj pierwsza z nich to jest czuwanie. Kiedy wejdziemy w czuwanie, mamy ustaw czuwanie. Wyłączone 15 minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut i 90 minut. Druga opcja to jest alarm. Trzecia opcja to jest czas. I tutaj w czasie mamy oczywiście pierwsza to jest ustaw zegar, datę. Druga aktualizacja, czyli można zaktualizować zgodnie z nadawaniem DAB. Później następna to jest ustaw zegar, ale chodzi o format zegara, czy 12 czy 24 godzinny. Czwarta opcja ustaw format daty i później, następna opcja, to już nie w czasie, tylko się musimy cofnąć, to jest podświetlenie. W podświetleniu mamy czas wygaszenia i tutaj podczas pracy wygaszanie. I kolejna opcja w menu system to jest język. I tak jak mówiłem, do wyboru jest 7 języków. Kolejna to jest ustawienia fabryczne. I tutaj można przywrócić ustawienia fabryczne i one usuwają wszystkie zaprogramowane stacje, resetują czas i generalnie przywracają odbiornik do ustawień fabrycznych w razie potrzeby. I kolejna opcja w menu systemu to jest wersja oprogramowania. Ja może tak powtórzę jeszcze raz, dla pewności główne opcje systemu, menu, jakie są w systemie, to pierwsza z nich to jest czuwanie, druga to jest alarm, trzecia to jest czas, czwarta to jest podświetlenie, piąta to jest język, szósta to jest ustawienia fabryczne i siódma jest wersja oprogramowania. Teraz omówię menu w trybie Bluetooth, jak jesteśmy. I w trybie Bluetooth nie ma co omawiać, bo do wyboru, jak wywołamy menu, jest tylko system. W systemie jest to samo i nic więcej nie ma. Natomiast menu w trybie DAB, jak wygląda? Pierwsza opcja menu w trybie DAB to jest kompletne skanowanie. Druga to jest ręczne strojenie. Trzecia to jest DRC, czyli sterowanie zakresem dynamicznym. To za chwilę o tym powiem, co to jest DRC, tylko tutaj jeszcze skończę menu. Czwarta to jest usuń nieaktywne i piąta to jest system. System jest taki sam jak był. I teraz kilka słów o DRC. To jest sterowanie zakresem dynamicznym. Dane ERC nie są przesyłane przez wszystkich nadawców, więc są dostępne tylko w przypadku określonych stacji. Funkcja DRC służy do kontrolowania różnicy między najgłośniejszymi i najcichszymi dźwiękami, na przykład w hałaśliwym otoczeniu. Istnieją trzy poziomy kompresji. DRC wyłączone, czyli brak kompresji, i to jest ustawienie domyślne, DRC niski oraz DRC wysoki, czyli maksymalna kompresja. Ustawienie DRC na maksimum powoduje, że ciche dźwięki są stosunkowo głośniejsze, a głośne wyciszone. Ostatnią opcją w menu jest usuń nieaktywne. I tutaj chodzi o to, że czasem jest tak, że wybierze nam jakieś stacje, które w danym miejscu nie będą mogły być odtwarzane. Jeśli chodzi o DAB, można więc wtedy użyć tej opcji i wówczas zostaną one z pamięci usunięte. Teraz, proszę Państwa, mogę już przejść do prezentacji radia. Na wszelki wypadek wyjmę antenę i ją ustawię pod odpowiednim kątem, żeby jak najlepiej odbierało. I wciskam przycisk krótko power. Nie pamiętam w tej chwili, na jakiej pozycji było ostatnio, ale chyba na Bluetoothie, więc nic tam nie zagra, ale jak nacisnę jeszcze raz, to już zagra. Naciskam power, uwaga. Nic nie ma, więc pewnie z Bluetoothem. Tak, jak Państwo słyszeli, ja go to rozparuję w tym momencie. Już rozparowałem. Naciskam jeszcze raz power i powinien się włączyć wtedy teraz tryb DAB.
3: Śląsk Cieszyński przez długie lata były pod panowaniem Habsburgów. Dynastia ta wywarła ogromny wpływ na rozwój naszej
2: ośi. Zrobię głośnie, na chwilę na stałe regulatory zrobię.
3: Przetrwało do dziś. Zawdzięczamy im m.in. rozwój gospodarki drzewnej, budowę drewnianych pałacyków myśliwskich, budynków gospodarczych.
2: I to jest, proszę Państwa, DAB. Można zwiedzić w naszej ofercie. Naciskam jeszcze raz, czekam chwilę i znajdziemy FM. No, słychać, no, przy okazji tych procesów, słychać wyraźnie, że to FM, bo szumi i tak dalej. Zresztą będzie szumiało, jeśli chodzi o FM, bo mam tutaj włączone dwa komputery, więc nic nie zrobię, ale antenę jakoś. Ale spróbuję teraz znaleźć najbliższą stację. Naciskam przycisk czwarty i go trzymam, puszczam.
4: Są wspaniałą.
2: Jeszcze raz naciskam, może jakiś lepszy sygnał znajdzie.
5: Tak samo formy są też bardzo ciekawe.
2: Nie, a mogę wcisnąć krótko?
5: O tym IPPS mają paski.
2: Tak, tak. Z powrotem.
5: To
2: przeskakuje
6: wspólnego ten zwrot karetki.
5: O nie.
6: Tam. I teraz jest. Nawiązując do tytułu.
2: Teraz tak. Jest.
6: Długo trwa koncert, Michale, jak zaplanowano?
2: I tak to, proszę Państwa, wygląda. Teraz jakbym chciał sobie na przykład zapisać stację, wciskam przycisk drugi i go trzymam i kółkiem nastawiam, gdzie chcę ją mieć. Na przykład pod numerem drugim naciskam kółko. No i chyba się zapisała. Teraz przesuwam dalej, szukam czego innego. A na przykład to. Naciskam długo drugi przycisk. Wybieram kółkiem na przykład trójkę. Naciskam długo. Powinno być w porządku. I teraz załóżmy, chcę znaleźć poprzednią stację. Naciskam krótko drugi przycisk. Przesuwam kółkiem. No tutaj nie mamy odsłuchu, naciskam kółko, jest, to co było, naciskam jeszcze raz krótko drugi przycisk, przesuwam kółkiem trzy pozycje, naciskam i już jest tacy sami. Jeśli chodzi o DAB, już nie będziemy tutaj się bawić, żeby to stroić pod określonymi numerami. Też można sobie listę zrobić, ale jak chcemy coś znaleźć, co zaprogramował automatycznie, to najprościej nacisnąć czwarty przycisk dwa razy i zatwierdzać kółkiem. No tylko, że dopóki kółkiem nie zatwierdzimy, nie wybierze nam tej stacji. Trzeba nacisnąć tylko czwarty dwa razy, żeby wejść w opcję wyszukiwania. Czwarty dwa razy i kółko. Znowu czwarty dwa razy. Kółko. Znowu czwarty dwa razy. Kółko. Znowu czwarty dwa razy. Kółko. Dlaczego dwa razy? Bo za pierwszym razem jest jakby na stacji aktualnej. To teraz przytrzymam, wyłączę radio. I teraz sparuję radio z BrailleSensem i posłuchamy sobie tych samych próbek, co zawsze. No tylko oczywiście głośnik jest, proszę Państwa, mono. Państwo się nawet o tym przekonają, dlatego że na początku będzie zestaw szumów z lewego i z prawego kanału, bo posłuchamy sobie, oczywiście w skróconej wersji, bo wszystkiego nie ma sensu, posłuchamy sobie tych próbek, co w ostatnich audycjach.

0: Celowo je trochę skróciłem, gdyż nie warto tutaj było słuchać wszystkiego. I tytułem podsumowania, komu mógłbym ten odbiornik polecić? No, na pewno mógłbym polecić go komuś, kto szuka przyzwoitego, mobilnego radioodbiornika z technologią DAB+. Tutaj możemy go używać zarówno mobilnie, jak i stacjonarnie, gdyż jeżeli chodzi o mobilność, to kupujemy sobie baterię wtedy, kiedy chcemy. Możemy również stacjonarnie używać przez USB. Więc tutaj jest dowolność. Zarówno odbiór stacji, jak i głośnik jest, myślę, że dosyć fajny. Tutaj oczywiście, jeżeli chcemy słuchać na stereo, musimy to zrobić tylko na słuchawkach i nie możemy podłączyć do wzmacniacza. Także tutaj od razu mówię, ale jeżeli gdzieś jesteśmy w podróży tak dalej, no to no nie okłamujmy się, no nie potrzebujemy chyba mieć od razu stereo czy nie wiadomo czego. Tutaj też wszelkiego rodzaju głośniki Bluetooth będą miały niestety przewagę, bo będziemy mieli odbiór stereo. Tutaj mamy odbiór mono. Ale na przykład, tak jak mówiłem, jeżeli gdzieś się wybieramy i chcemy w jednej obudowie mieć radio, mieć głośnik Bluetooth, bo na przykład co? Słuchamy sobie radia, a na przykład chcemy sobie posłuchać radia internetowego za pośrednictwem komórki, to zawsze możemy sobie to połączyć z Bluetoothem. A wiadomo, że w podróż nie chcemy brać nie wiadomo ilu rzeczy, więc myślę, że do takich mobilnych zastosowań byłoby to dobre rozwiązanie. Jeśli chodzi o cenę, cena, tak jak mówiłem, waha się w granicach między 250 a 270 zł i nie znam się na odbiornikach DAB, natomiast wydaje mi się, że na takie w miarę dobre radio z DAB-em to chyba jednak trzeba te 200 zł wydać. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast.

Zobaczymy. Tak, kolejna produkcja oczywiście, kolejna gra przed nami. I tym razem coś, co jest zdecydowanie zaskakujące, przynajmniej dla większości. Coś, co pojawiło się na rynku i wywołało niezły szum, bo mowa tutaj o The Last of Us Part 2 od Naughty Dog, którzy to już wcześniej zasłynęli takimi produkcjami jak Uncharted, czy chociażby właśnie pierwszą część The Last of Us, która, o ile pamiętam, ukazała się w 2013 roku. The Last of Us Part 2, jak sama nazwa wskazuje, jest kontynuacją i w pełni dostępną kontynuacją. W pełni dostępną dla osób niewidomych, ale nie tylko, w ogóle jest sporo opcji dostępnościowych. Gra oczywiście ukazała się również, ukazała się przede wszystkim i tylko i wyłącznie na platformy Sony, czyli na konsole PlayStation 4, a także na PlayStation 5. Więc przynajmniej na razie jest ona dostępna tylko na ten sprzęt. Kto wie, może za czas jakiś produkcja również pojawi się na innych platformach, w tym PC, ale to jedynie spekulacje. Czym jest w takim razie The Last of Us? To od razu muszę zaznaczyć, to bardzo mocna gra i raczej zdecydowanie nawet bym powiedział, jest to gra przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. Zarówno ta gra, jak i ten materiał, w którym pojawią się sceny no całkiem brutalne, a tak samo sporo wulgarnego języka. Oczywiście ja nie będę tego czynił. Pojawią się dzięki tej produkcji. Sama gra jest tym całkiem nieźle naszpikowana, ale jest to po to, aby podkreślić wagę tej historii i jakby tego, co ta gra prezentuje i jakby co próbuje nam opowiedzieć. Zatem o czym jest ta gra? Jest to historia, w zasadzie można to tak nazwać gatunkowo, jak post-apo, który jest dość popularny, czyli mamy plagę zarażonych, no i świat staje na krawędzi. Ludzkość próbuje sobie z tym jakoś radzić na różne sposoby. Oczywiście, jak już mówiłem, jest to kontynuacja, więc jesteśmy kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części, które to w dużym skrócie opowiadały o Joelu, który no, musiał sobie radzić po tym, jak zabito mu córkę, po czym odnalazł taką dziewczynę, która odgrywa, że tak powiem, w tej przynajmniej części pierwsze skrzypce. I w pierwszej części wędrowali razem. Czyli Joel i Ellie. Nastolatka generalnie. Udało im się jakoś przetrwać i jakby gra opowiada o tym, że osiedlili się w miasteczku, próbują sobie radzić, żyć z innymi ludźmi. No i wygląda na to, że się jakoś tam układa. W każdym razie gra jest naprawdę świetna, jeśli chodzi o historię. Nie pokażę wam oczywiście całej gry, pokażę wam całkiem sporo, aczkolwiek uwierzcie mi, to będzie bardzo mało. Ten materiał będzie długi zdecydowanie, bo myślę, że no, w granicach 3-4 godzin, coś takiego. I uwierzcie mi, to nawet nie jest blisko połowy gry. Ja przeszedłem tą grę bodajże spędziłem w niej ponad 30 godzin, to mogę śmiało powiedzieć, na jedno przejście gry. Jak już słyszeliście na początku, jest tutaj tak zwany text to speech. Tak. I jak również usłyszeliście, tak jest w polskiej wersji językowej. Jak zresztą cała gra. Mam nadzieję, że materiał wam się spodoba i będziecie się świetnie bawić. Bardzo bym tego chciał. I mam nadzieję, że będziecie mogli kiedyś zagrać w tą produkcję. A jeśli się wam spodoba, to cóż, pytajcie, jeśli sami nie jesteście posiadaczami PlayStation, to pytajcie u rodziny, znajomych, może akurat ktoś posiada. Warto zagrać. Skupię się teraz i pokażę wam, cóż tutaj panowie z Naughty Dog postanowili zrobić, żeby udostępnić tą grę. I ten właśnie TTS, w sensie ten text to speech, czyli tam tekst na mowę, jak kto woli, został zaimplementowany trochę na okrętkę,
Ale to było jedyne rozwiązanie, bo domyślnie PlayStation 4

0: bo w PlayStation 5 to się zmieniło, aczkolwiek też nie do końca. Natomiast jeszcze w momencie, kiedy gra nie była dostępna na PlayStation 5, PlayStation 4 jako tako nie posiada TTS-a. Więc musieli jakoś sobie z tym poradzić, więc nagrali sample. Różnie to wypada, ale w zasadzie jest dobrze. Ja powiem tak, nie ma się czego czepić. Wszystko działa jak powinno, jest zrozumiałe. Są różne ciekawostki językowe, wpadki jak to z syntezatorami, ale nie ma tego też tak wybitnie dużo i da się to jakoś przełknąć na spokojnie. Ważne, że da się i ważne, że działa. I to jest jakby rewelacyjne. Kolejna sprawa to taka, że ta gra nie jest perfekcyjnie zrobiona dostępnościowo dla osób niewidomych przynajmniej, co twórcy również mają jakby na uwadze to, że jakby zostało to zrobione tak, a nie inaczej, to znaczy pewne elementy, o których będę mówił troszkę później i mają zamiar w ich przyszłych produkcjach, tak, bo są otwarci już na dostępność, w ich przyszłych produkcjach pracować nad tym bardziej. Aczkolwiek gra jest na tyle zrobiona, że spokojnie da się ją przejść od początku do końca. Nie jest to coś, nie wiem, trudnego jakoś. Znaczy, pomijając samą grę, która ma miejsca łatwiejsze i trudniejsze, oczywiście, w zależności od tego, na jakim poziomie trudności gramy. No cóż, to chyba słowem wstępu tyle. Jak zwykle u mnie to słowo wstępu jest długie, ale do tego chyba jesteście przyzwyczajeni i mam nadzieję, że tak samo jak wcześniej, tak samo i tym razem się nie wynudziliście. No nic, przechodzimy teraz do tego, co najlepsze, nie?
1: Fabuła.
0: O, widzicie, mamy fabułę. Oczywiście, gdy uruchamiamy grę po raz pierwszy, mamy troszkę inny wygląd, bo ja grę ukończyłem i troszkę się zmieniło menu. Chodzi o wygląd i o dźwięk w menu. I przy pierwszym uruchomieniu gry, czego nie mogę teraz zrobić, mamy taki ekran, na którym możemy ustawić opcje dostępnościowe i to też jest czytane. Więc taka osoba, która odpali sobie sama grę, nie będzie miała z tym problemu. Tu mamy fabułę.
1: Opcje. Dodatki.
0: Fabuła. No i mamy to wszystko. No i teraz zajrzyjmy, co mamy w opcjach. Sterowanie. Sterowaniem zajmiemy się w samej grze. Nie będę tego przechodził. To znaczy, jakby pokażę wam po prostu pobieżnie te opcje, tylko dlatego, że w grze będziemy mieli taki samouczek, który przeprowadzi nas przez w zasadzie większość tego, co należy wiedzieć, a reszta to dodatki i najwyżej powiemy sobie o nich później.
1: HUD.
0: Tutaj mamy, wiecie, elementy, celowniki.
1: Menu wyboru broni, wskaźniki zagrożeń, wskaźniki czujności, znacznik trafienia, trajektoria rzutu powłoku, WL, włącz zdrowie i broń, WL.
0: Czyli to są HUD.
1: By HUD wyświetlał informacje o broni, zdrowiu.
0: To jest HUD, czyli to jest coś, co jest widoczne na ekranie, takie te wszystkie wskaźniki i tak dalej.
1: Napisy. Obraz.
0: O, tutaj mamy.
1: Jasność. Dostos. Zmień skalowanie HUD-u. Rozmycie w ruchu. Siła wstrząsów kamery.
0: O, tu, czyli tutaj mamy tego typu rzeczy. Dźwięk.
1: Język.
0: O, dźwięk możemy.
1: Dźwięk. Efekty.
0: Efekty.
1: Zaś dialogi. 100. Muzyka. 100. Przerywniki filmowe.
0: Czyli wszystko 100. Mamy na 100.
1: Wskazówki dźwiękowe. Ułatwienia dostępu. 100. Zasięg. Zamiana tekstu na mowę. 100. Urządzenie. Automatyczne.
0: Można kanały wybierać kanały automatyczne, ale dwa. Możemy...
1: Wybierz konfigurację kanałów wyjściowych tak, aby pasowała do twojego... 1. 2.
0: A, czyli mamy...
1: 2. 2. Przyciski w lewo. 1. Automatyczne.
0: A, tu jest automatyczne.
1: Dwa. Automatyczne. 2.
0: Możemy sobie ustawić 2 albo 1. No, to w sumie.
1: Przycisk kanał centralny. Automatyczne. Zakres dynamiki. Automatyczne. Maksymalny.
0: O, tu mamy...
1: Szeroki.
0: Tu możemy sobie tak ustawiać.
1: Przyciski w lewo i w średni. Wąski. Tryb nocny.
0: Jest tryb nocny, cokolwiek to oznacza.
1: Tryb nocny. Średni. Szeroki. Maksymalny. Automatyczny.
0: No i ustawimy sobie wąski. Na automatycznym.
1: Przyciski
0: no teraz
1: w lewo
0: mi się wąski ustawił.
1: Dźwięk mono. Wyłączyć.
0: No tak.
1: Połącz lewy i prawy kanał audio. WL. WL.
0: Wyłączyć. O, jest wyłączone.
1: Przód. Plus minus. Efekty. 100. Zasięg. Przód. Plus minus. 30. Stopni.
0: A, to jest...
1: By dopasować do przednich głośników z dźwiękiem przestrzennym.
0: Tak, bo można tutaj...
1: Kierunki tak, aby pasowały do rozmieszczenia twoich głośników.
0: Tak, bo można grać na...
1: Jak najlepszy dźwięk.
0: Na surround, czyli po to są te ustawienia.
1: Przycisk w lewo i w prawo. Zmień. Przycisk trójkąt. Przywróć domyślne. Przycisk kółko. Wstecz.
0: Dobra, czyli tutaj mamy...
1: Dźwięk.
0: Tu jest język.
1: Ułatwienia dostępu.
0: Tu jest ułatwienia dostępu.
1: Sterowanie.
0: I... tu ułatwienia mamy bardzo dużo rzeczy. Bardzo rzeczy dużo, przepraszam.
1: Włączając te ustawienia, wyrażasz zgodę na to, by podmiot Sony Interactive Entertainment Europe otrzymywał dane dotyczące wybranych ustawień, co będzie miało na celu wyłącznie analizę i poprawę funkcji ułatwień dostępu. Przycisk kwadrat. Gotowe ustawienia. Przycisk krzyżyk. Wybierz. Przycisk kółko. Wstecz.
0: Okej. Okay.
1: Powiększenie i pomoce wzrokowe. Sterowanie wariantywne. Przypisz przyciski. Przyp sterowanie łodzią. Domy ruch po linii ukośnik. Sterowanie grą na gitarze. A tak wręcz podczas kilkukrotne naciśnięcie przycisku. Stuknij. Zmień ustawienia.
0: Tutaj mamy sterowanie wariantywne. To są głównie opcje dla ludzi, którzy mają problemy ruchowe i tak dalej. Czyli tu można sobie dopasować.
1: Przycisk kółko. Wstecz.
0: Można sobie dopasować po prostu sterowanie. Co jest bardzo fajne, oczywiście mi się to nie przydaje, natomiast jest to spoko.
1: Powiększenie i pomoce wzrokowe.
0: Tutaj mamy powiększenie.
1: Przycisk kwadrat. Choroba lokomocyjna.
0: O, tutaj też są ustawienia.
1: Przycisk nawigacja.
0: Nawigacja.
1: Zamiana tekstu na mowę i ułatwienia dostępu. Zamiana tekstu na mowę i wskazówki dźwiękowe. Ułatwienia dostępu. Walka.
0: Walka.
1: Sterowanie wariantywne.
0: Dobra, ale jak mówiłem, to wszystko będzie w samej grze, więc tutaj będzie dużo...
1: Dodatki, fabuła.
0: Tu będzie bardzo dużo rzeczy się działo i będzie samouczek pomagał, więc jakby bez sensu, żebym robił to dwa razy. Natomiast pewne rzeczy wam pokażę. To, czego jakby nie chwyci samouczek, to ja wam o tym opowiem i pokażę. Dobra.
1: Kontynuuj.
0: A i teraz mamy tak. Nowa gra.
1: Wczytaj grę. Rozdziały. Starcia. Kontynuuj. Nowa gra. Twoje bieżące postępy są zapisane w miejscu na automatyczny zapis i zostaną nadpisane, jeśli zamienisz pliki zapisu.
0: Mhm.
1: Czy chcesz najpierw samodzielnie zapisać grę? Tak.
0: Mm.
1: Przycisk krzyżyk. Wybierz. Przycisk kółko. Wstecz.
0: Nie.
1: Średni. Pozwala przeżyć przygodę w optymalny sposób. Ograniczona liczba składników. Przycisk krzyżyk.
0: Nic. Poziom trudności teraz mamy.
1: Niż poziom średni. Składników jest sporo, a przeciwnicy są mniej niebezpieczni. Bardzo niski. Odkrywaj historię i przeżywaj przygody bez utrudnień podczas walki. Wspomaganie kamery i celowania jest domyślnie włączone.
0: Mhm.
1: Personalizacja. Zmodyfikuj ustawienia trudności, by dostosować rodzaj wyzwania do własnych.
0: Tutaj można sobie zrobić coś takiego.
1: Brutalna rzeczywistość.
0: O, to
1: najtrudniejsza
0: jest.
1: Najtrudniejsza i najbardziej realistyczna rozgrywka. Na tym poziomie trudności działanie trybu nasłuchiwania, HUD i innych elementów rozgrywki ulega zmianie.
0: O, proszę.
1: Przetrwanie. Intensywna, wymagająca rozgrywka, która stanowi prawdziwe wyzwanie. Składników jest w niej jak na lekarstwo, a przeciwnicy są wyjątkowo niebezpieczni. Przycisk krzyżyk. Trudny. Dla osób, które lubią prawdziwe wyzwania. Znikoma liczba składników i jeszcze bardziej niebezpieczni wrogowie.
0: Ja myślę, że pójdziemy przycisk sobie na średni, bo teraz też nie chcę... Nie chcę teraz tutaj...
1: Ograniczona liczba składników. Rozpocznij. Włącz dodatki z przedsprzedaży. WL. Włącz celowanie. Odwróć oś Y. Wyłączyć. Podczas sterowania odwróć kierunek obracania kamery w pionie.
0: Nie, to bez sensu.
1: Kamera. Odwróć oś Y. Wspomaganie kamery. Pion. Automatycznie obraca kamerę w kierunku ruchu. Wybierz poziom lub pion, by ograniczyć wspomaganie do jednej osi. Permanentna śmierć. Wyłączyć. Opcja permanentnej śmierci zwiększa poziom wyzwania w grze, ograniczając zapis postępu zachowanego po śmierci postaci. Opcję tę można włączyć tylko przy rozpoczynaniu nowej gry.
0: Mhm.
1: Cała gra, po śmierci postaci cały postęp zostanie utracony. Na akt, po śmierci postaci wrócisz na początek aktu.
0: Tracisz
1: 2-5 godzin gry.
0: No tak.
1: Na rozdział, po śmierci postaci wrócisz na początek rozdziału. Utracisz 30-60 minut gry. Ręczne zapisywanie gry nie będzie możliwe.
0: Mhm.
1: Wyjście z gry w czasie niebezpiecznej sytuacji będzie traktowane jako śmierć.
0: O, w ten
1: przyciski
0: sposób.
1: Przyciski w lewo i rozpocznij.
0: Okej, okay, słuchajcie, zaczynamy.
1: Przycisk krzyżyk, wybierz, przycisk trójkąt, przywróć domyślne, przycisk kółko, włącz to, rozpocznij, wybrano, średni. Możesz zmienić poziom trudności w dowolnym momencie menu opcje. Poziom trudności, rozpocznij. Przycisk krzyżyk, wybierz. Przycisk kółko. Za chwilę nadpiszesz bieżący plik automatycznego zapisu. Czy na pewno chcesz kontynuować? Nie? Fabuła.
0: Ciekawe, zaraz to muszę zobaczyć.
1: Nowa gra. Twoje bieżące... Nie, tak. Zapis automatyczny. Zapis ręczny. 6. Zapis ręczny. Zapis ręczny. 18. Seattle. Zapis ręczny. Kopia. Kopia zapasowa. Zapis ręczny. Kopia. Kopia zapasowa. Czy chcesz nadpis? Tak. Nowa gra. Średni. Pozwala. Trudny. Średni. Rozpocznij. Wybrano. Średni. Możesz zmienić poziom trudności w dowolnym momencie menu opcje. Poziom trudności. Rozpocznij. Przycisk krzyżyk.

0: to się stało?
1: Tu mamy Joela.
2: Miałem dostarczyć ją do świetlików i odejść. Przemierzasz z kimś pół kraju. Chciała wierzyć, że jej odporność coś znaczy. Może sam zacząłem wierzyć w te mrzonki o lekarstwie. A może chciałem być wobec niej fair. I udało nam się. Znaleźliśmy świetliki. Dzięki niej naprawdę mogli stworzyć lek. Był jeden szkopuł. Umarłaby. Jezu Chryste.
3: Doktorze!
4: Co tu robisz? Nie dam ci jej zabrać. To nasza przyszłość. Pomyśl o życiach, które ocalimy.
0: Jezu Chryste, Joel. Coś ty zrobił.
5: Ocaliłem ją.

0: No dalej, mała. Trzymam cię. Trzymam.
1: Pilnujcie wyjść!
2: Nie dajcie mu zjadę!

0: mnie. To... to dużo. Ile z tego wie?
1: Powiedziałem, że przeprowadzili badania. I że... jej odporność to nic.
0: Uwierzyła ci?
1: Nie powiedziała, że nie.
0: Musimy wracać.

0: Gdy włączone jest wspomaganie nawigacji, wciśnij przycisk L3, by skierować kamerę tam, gdzie każe podążać fabuła.
1: Dokładnie tak. Ten dźwięk przed chwilą taki specyficzny oznaczał, że już możemy grać i jesteśmy po tak zwanej cutscence. Dobra, kierujemy Joelem, więc to jest dźwięk, który sprawia, że nakierowaliśmy się na dobrą drogę i jedziemy konikiem. O, to było, że dojechaliśmy tam, gdzie trzeba i znowu musiałem skierować kamerę. Okej.
2: No daj.
1: Coś... Czasami lubi się przyciąć, ale to rzadko.

jedziemy z Tomim. Tomi to jest by... To jest... brat, tak? Brat Joela.

0: przytrzymaj. Przycisk R1, aby przejść w galop.
1: R1, okej. L1. Przepraszam, L1. Źle usłyszałem.

0: Okej, okay, to był dźwięk, że właśnie jest cutscenka.
1: No chodź.
2: Spoko, wezmę je. Idź już.
1: Na pewno?
2: Tak.
1: Dobra.
2: Jeśli chodzi o naszą rozmowę... postąpiłbym dokładnie tak samo. Zabiorę ten sekret do grobu.
1: Na razie, Tom.

Halo? Eli?

0: głośno. Jezu. Prawie dostałam zawału.
1: Pukałem, ale...
0: Hej.
1: Hej.
0: Co jest, Joel?
1: Tak wpadłem. Wiesz... Ludzie cię chwalą, mówią, jak sobie radzisz, że bardzo pomagasz.
0: Świetnie.
1: O? Byłem na przejażdżce z Tomim i powiedział dowcip i pomyślałem o tobie. Aż, kurde, jak to szło. Co się zagarze? Co?
0: Joel, jest dość późno. Za kilka godzin muszę wstać.
1: Tak, wiem, wiem. Zaraz zejdę ci z oczu, tylko... Chciałbym ci coś pokazać. Daj mi sekundę.
0: Co to?
1: Niektórzy mówią na to gitara.
0: No co ty?
1: Zagrać ci coś?
0: Okej.
1: Okej. Obiecaj, że nie będziesz się śmiać.
0: Nie będę. Słowo.
1: Ufam ci.
2: Wybierz akord za pomocą lewy drążek.
3: Tak. To wygląda tak, że jak ruszam drążkiem...
2: Panel dotykowy. Przesuń w pionie. Przesuwaj, by uderzać w struny. Mhm.
3: Och, zapomniałem, że... Ojej. Czekaj tylko, czy to teraz zrobię. Dobra, tego nie wziąłem pod uwagę, bo kontroler kontroluje mi też myszkę, a mam podłączoną PlayStation 5, znaczy PlayStation 4 mam podłączoną do peceta. I mogę sobie grać w momencie, kiedy pad wibruje, czyli teraz. No nie wiem, jak wam to pokazać, ale po prostu wibruje, kiedy najadę na dobry akord. Jak kręcę drążkiem. Już tylko nie pamiętam teraz.

taka minigierka. No i po niej. No i to tyle. Tak? A nie jeszcze. O, teraz już jest po.

cause I can see.

0: No, także tak.
1: No, mogło być gorzej.
0: Zawsze to coś. Jest twoja.
1: Co? Nie, nie, nie, zupełnie się na tym
0: obiecałem,
1: nie znam.
0: Obiecałem, że nauczę cię na niej grać.
1: Prawda.
0: To co, może jutro zaczniemy?
1: Dobra.
0: Okej. Okej.
1: Czy... Pamiętasz ten dowcip?
0: Dlaczego zegar rzucił się z okna? Bo czas leci.
1: Ale głupie.
0: Prawda. Dobranoc.

0: Hotel Astrobaz, część druga. Cztery lata później.
1: O cholera. Kurwa.
2: Ostrzegałem.
1: Hej.
3: No hej.
1: Przepraszam, zupełnie zaspałam. Daj chwilę, ubiorę się.
3: Podobno miałaś ciekawą noc.
1: Ja... Pocałowała mnie. Tylko się wygubiała. To nie było nic takiego.
3: Mówiłem raczej o kłótni z Setem. Czekaj. Całowałaś Dinę?
1: O. Myślałam, że...
3: Rozstaliśmy się tydzień temu, a ty już ją wyrywasz.
1: Nie. Pewnie chciała, żebyś był zazdrosny. Ja nie, nigdy bym... W mordę, ale syf.
3: Jaja sobie robię. Zwisę mi to.
1: Dupek z ciebie.
3: To jednak było trochę słabe.
4: Zbieraj się, bo się spóźnimy.
1: Nie śmierdzi.
2: Teraz możemy... Śmiesznie, że nie ma... Znaczy są podpowiedzi samouczkowe. Dobra. Więc możemy się poruszać w ogóle postacią i żeby szukać przedmiotów, musimy odpalić tak zwany tryb nasłuchiwania.
0: Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów.
2: I teraz mogę sobie podejść.
0: Ta wskazówka dźwiękowa oznacza, że dostępny jest przycisk trójkąt. Podpowiedź interakcji.
2: Czyli teraz mogę użyć tego?
1: Dobra. W sumie.
2: Zbiera swoje rzeczy. Ubiera się.
1: W drogę.
2: Okej. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze mamy.
1: Joel już stał?
5: Na północy pojawili się zarażeni. Ja wysłała do 100 minut ja.
1: Do dupy.
5: No, raczej sobie nie pospali. Nie to, co po niektórzy.
1: Spadaj. Właśnie wstawałam. No serio.
3: Masz wszystko?
1: Tak.
2: Okej, ale tu możemy sobie też poszukać. Może coś jest gdzieś? Nie, nic tu nie ma. Dobra, czyli idziemy.
3: Jakby co? Wszyscy dziś o tobie plotkują.
1: Bo...
3: Czekaj, jak to szło? Pocałowałaś Dinę?
1: Ona mnie pocałowała.
3: Przez co Seth nazwał cię niezbyt ładnie?
1: Tak.
3: Joel przywalił typowi?
1: Popnął go tylko.
3: A ty się na niego wściekłaś? Tego nie rozumiem.
1: To była bardzo dziwna noc.
3: Fascynujące. Szkoda, że to przegapiłem.
2: To chyba nic nie będzie. Myślałem, czasami są różne przedmioty.
3: Chcę pogadać.
1: Gdzie jest?
3: W knajpie.
1: Chodzi o Setha?
2: O, tam coś jest.
1: Powiedzieli, że mnie nie znalazłeś.
3: Nie.
1: Mówi ci coś słowo lojalność?
3: Słucham.
2: Znaczy, chyba tutaj muszę wejść.
1: Hej, słuchaj, z nami w porządku, no nie?
3: Proszę cię. Jasne, że tak. Między mną a Diną koniec.
1: Wiem, po prostu nie chciałabym, żebyś...
3: Eli, nie gniewam się.
6: serio.
1: Dzięki.
2: No i sobie wędrujemy. No tu mamy jakieś rzeczy, tylko ciekawe, czy to są... To jest problem w tej grze. Zaraz wam powiem, o co mi dokładnie chodzi. O, tu mamy kartę chyba. Tak, chyba tak.
0: Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk L2. To są... Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk kółko. Odłóż. Seismikarla. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Seismikarla. Naprawdę nazywa się Mikaela Ayari. Bystrość 60. Krzepa setna. Grupa The New Dogs. Mikaela Ayari odkryła swoje supermoce, gdy skończyła ledwie 13 lat. Jednym tupnięciem potrafi wywołać fale uderzeniowe, które przewracają wrogów, a w ekstremalnych okolicznościach nawet niszczą budynki. Seismikarla została wyrzucona z Society of Champions, ponieważ stanowiła zagrożenie również dla cywilów, ale niedługo później stała się najmłodszą członkinią The New Dogs. Neutralny złoczyńca. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Obróć.
2: Ta synteza nie jest najlepsza, ale no cóż, to są takie karty po prostu, które zbieramy.
0: 1. Karta kolekcjonerska.
2: One są w różnych miejscach, dlatego warto skanować teren.
4: Hej, Eli.
2: Da się go pogłaskać?
1: Staruszku. Uuu, ale spędzi.
2: O, poszedł sobie.
7: Kurde, dobrze pachnie. Wystarczy dla wszystkich.
8: Cześć, Jessie.
4: O, hej.
2: No, tu mamy jakieś. Może możemy pogadać?
0: Wykorzystuj zebrane części do ulepszania broni przy warsztatach.
2: O, ach, czasami mi się przecina. Przepraszam was bardzo, ale używam tak zwanego streamingu i to działa dobrze generalnie, ale czasami, no, czasami niestety. O, znalazłem chyba list. Nie.
0: Przycisk L2. Szukamy 20 ochotników do pomocy przy naprawie zapory. Kiedy? Pierwszy weekend kwietnia. Zapisy u Marii. Przycisk kółko. Wróć. 1. Artefakt.
4: Chcesz coś zjeść?
1: Nie. Gdzie Maria?
4: Przy ladzie.
2: O, coś tu jest.
1: Przepraszam. Eli?
9: Jesteś, chodź.
10: Cef ma ci coś do powiedzenia.
1: Nie mam zamiaru słuchać tego świętuszka.
10: Zrób to dla mnie. Proszę.
1: Dobra.
9: Sef! Sef, chodź.
1: Ja pierdolę.
11: Ej! Słuchaj, wczoraj trochę za dużo wypiłem.
1: Spoko.
11: Próbuję cię przeprosić. Maria mówiła, że ty i Dina macie patron. Tak więc zrobiłem wam kanapki.
1: Okej.
11: Ze stekiem.
10: Dzięki, Seth.
11: Tak, no to uważaj na siebie.
1: Mhm.
10: Dziękuję, Ali.
3: Co tam masz?
6: Żarcie od świętoszka.
3: Ładnie pachnie.
6: Jest twoje.
3: Serio?
6: Jasne.
10: Odprowadzę was.
3: Okej.
2: Zobaczę, czy tu jeszcze da się coś pozbierać. Tu coś jest.
0: Bliźniaki Kin. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójką. Bliźniaki Kin. Naprawdę nazywają się Ophelia i Xandor. Bystrość 80. Krzepa 80. Grupa brak. Urodzone w laboratorium Spark bliźnięta Kin zostały uznane za wynik nieudanego eksperymentu mającego wyostrzyć ludzkie zmysły. Porzucono je pod drzwiami sierocińca, lecz rodzeństwo wkrótce odkryło swoje zdolności. Głucha od urodzenia Ophelia dysponuje nie tylko niewiarygodną ostrością widzenia, ale dostrzega też obiekty w zakresie promieniowania podczerwonego i rentgenowskiego. Niewidomy od urodzenia Xander jest obdarzony niesamowicie czułym słuchem, nie zaskoczą go żadne odgłosy kroków, nie przegapi też żadnej potajemnej rozmowy. Gdy ta dwójka przebywa razem, trzeba się z nią liczyć jak z małym. Bohaterowie. Przycisk kółko.
2: Czyli kolejna karta.
0: 1. Karta kolekcjonerska.
2: I tu jest takich smaczków troszkę. Tam coś jest, ale to pewnie jest wyjście, jak znam życie.

0: gdy wyruszę tego tamtego Mirojoela. Tam teren już używa.
1: Gdzie ich znajdziemy?
2: Północno-zachodni posterunek. Mają tam dzisiaj dotrzeć. Uważajcie na siebie. Ostatnio kręci się tam sporo zarażonych.
1: Jasne.
3: Chciałem sprawdzić szlak. Ktoś inny musiał
4: sprawdzić. Eli!
5: O, właśnie.
6: Trzy części.
5: Dobra, pozbieram sobie części i warto się za tym rozglądać, bo to potem pomaga przy właśnie ulepszaniu broni w specjalnych warsztatach do tego przeznaczonych.
2: Znasz szlak przy strumieniu?
4: Średnio.
1: Dina była tam wiele razy. Niech obie się tym zajmą.
0: No to załatwiam.
5: Niestety w tym trybie nasłuchiwania i śledzenia przedmiotów poruszamy się trochę wolniej i to jest... O, właśnie.
6: Cztery części.
5: O, superancko. Świetnie.
6: Jeden część.
5: To chyba wszystko zebrałem. No, ale warto co chwilę sobie zrobić taki skan.
2: Eli, możemy chwilę porozmawiać?
4: Co jest?
2: Nie wiem, co zaszło między tobą a Joelem.
4: Maria,
2: zależy mu na tobie. Jestem pewna, że nie chciał.
4: Jest dobrze.
2: Tak?
4: Tak.
2: Okej. Przepraszam. Trzymaj się.
4: Dzięki.
7: Ej, Dina, przydziały!
4: Daj mi chwilę!
1: Zaprowadź swoją dziewczynę do stajni.
4: Boże. A! Hej, Dina! Pogadamy? Ej, dzieciaki, ja odpadam.
8: No nie!
9: Na długo!
4: Hej. Chciałam przeprosić, że tak wczoraj uciekłam.
10: Nie ma sprawy, rozumiem. Tylko było mi głupio.
4: Czemu?
10: Bo to ja wszystko zaczęłam i... Chyba nie powinnam cię całować przy tych wszystkich ludziach.
4: Byłaś pijana, spoko.
10: Tak czy siak, nie chcę, żebyś myślała.
4: Nie, ja wcale sobie nic nie myślę.
10: Wiesz, co w tobie lubię? Że pozwalasz mi dokończyć.
4: Dobra, powinnyśmy się zbierać.
11: Au!
4: Co jest?
11: Ja się z wami nie bawię!
9: Bo jesteś cykor!
4: Nienawidzę tego gnojka.
10: Chcesz mu dojebać?
4: Tak, chcę.
11: Sam chciałeś! Lepiej zwiewajcie szczeniaki!
9: Kurde, blaszka!
5: Dobra, to jest trudne.
6: Przycisk R2. Szybki rzut.
4: Dzieciak jest silny.
11: Mam cię. Idziemy na rekord, frajerze. Idę po ciebie, gnomie.
6: Jeśli włączona jest opcja wspomaganie nawigacji i usłyszysz dźwięk błędu, musisz spróbować czegoś innego, by iść dalej. Gdy celownik jest zablokowany na celu, rzuć bezpośrednio w niego za pomocą przycisk R2. Eli, Dina. 2. Ukośnik. 10. I spójrz na cel, by go namierzyć.
11: Lepiej się schować.
6: Ciśnij przycisk R2. Bez celowania, aby łatwo trafił w namierzony cel. Podejdź odpowiednio blisko i spójrz na
11: cel. Rodzice cię nie kochają.
6: Eli, Dina. 4. Ukośnik. 10. Przycisk R2. Szybki rzut. Ciśnij przycisk R2. Bez celowania, aby łatwo trafić w namierzony cel. Lewy drążek. Przód. Plus. Przycisk krzyżek. Wspinaj się.
11: Widzę cię.
4: 5 lat więcej, rzuciłabym ci śnieżką w twarz.
6: Eric i Dina. 6. Ukośnik. 10. 6.
11: Kto cię tego nauczył? 10.
5: Tu jest dźwięk celowania.
6: Przycisk R2. Szybki rzut. Podejdź odpowiednio blisko i spójrz na cel, by go namierzyć. Dzieciaki, 7.
4: Chorze, wpadł mi za koszulkę. Wygrywają.
6: Przycisk R2. Szybki rzut. Eric i Dina. 7.
11: Próbuj tego.
6: 10. Podejdź odpowiednio blisko i spójrz na cel, by go namierzyć. Ciśnij przycisk R2. Bez celowania, aby łatwo trafić w nami.
4: Tylko nie to! Nie! Nie! Pomocy!
9: Dina! Dina!
11: Zostawcie ją, potwory!
4: Dobra!
5: No nie, dobra. To po wszystkim.
10: Sama się o to prosiłam.
5: Dobra, przegraliśmy, no cóż.
10: Chodźmy.
5: Ale było blisko. Tam były te dźwięki, trudno mi było mówić jednocześnie, ale było te dźwięki namierzania. Pokażę wam to w wolnej chwili.
10: Jessie chce, żebyśmy poszli wzdłuż strumienia. Chcę pomóc Joelowi i Tomiemu. O, miło, że wysłał nas razem. Spodoba ci się ta trasa.
7: Dzień dobry.
11: Dobry.
7: Hej, dziewczyny. Prowadzę je.
11: Dziękuję.
5: Spokojnie, dopiero się wszystko zaczyna. Dopiero z początek wszystkiego, także... Muszę podejść, dobra.
7: Jest na dziewczynka. Mamy gości.
10: Dzięki. Chodź. Dobra. Hej, gwiazdo.
7: O, zobaczcie, kogo przywiozłem.
5: Mamy koniki.
10: Tak.
7: To dla ciebie. A to dla ciebie. Otwierajcie! Spokój, dzieci. Dobra. Wiecie, jak to działa. Sprawdzacie trasę, uzupełniacie dziennik, zabijacie zakażonych. Jeśli traficie na coś, co was przerasta, wracacie. Bądźcie ostrożni. No. Do dzieła.

0: Hej.
1: Hej.
2: Tu mamy zmianę w ogóle.
1: Co ci się śniło?
2: Zmianę postaci.
0: Coś gadałam?
1: Trochę zgrzytałaś zębami.
0: Gdzie byłeś?
1: Ubierz się. Coś ci pokażę.
0: Co?
1: Zaufaj mi.

0: Tędy.
1: Zimno. Na pewno nie wolisz zaczekać, aż wyjdzie słońce i będzie cieplej?
0: Nie. Nie ma czasu.
1: I zwyczajnie mi nie powiesz?
0: Musisz to zobaczyć.
2: Lewy drążek, przód, plus, przycisk krzyżek, przeskocz przeszkodę.
1: Dlaczego w ogóle szwendasz się tu sam?
3: To była podpowiedź dźwiękowa też. Kiedy skoczyć?
1: Też?
0: Mam wrażenie, że im dalej na południe, tym ładniej.
1: To co, idziemy dalej? Aż do Meksyku?
0: Zastanawiałem się nad tym.
2: Lewy drążek, przód, plus, przycisk krzyżek. Przeciśnij się.
0: Mogłoby nas rozczarować.
1: A, pewnie masz rację.
2: Przycisk kółko. Kucnij.
3: O, ale tu jest... O, widzicie? To jest ten dźwięk, który oznacza, że nie przejdziemy. Musimy kucnąć i wtedy... O, wtedy ładnie sobie przechodzimy.
2: Przycisk kółko. Wstań.
1: Robiłeś to po ciemku?
0: Tak. Chodźmy.
3: Będziemy skakać.

0: Jeśli długo będziemy tak szli, to padniemy przed dzisiejszą podróżą.
1: To niedaleko.
0: Z Mel wszystko okej? Ostatnio jest jakby nieobecna.
1: Poradzi sobie.
0: Stary, dziwnie się zachowujesz.
1: O co ci

0: Wstajecie się z meld?
1: Co? Nie. Działam.
0: Ach, dzięki. Już mi wystarczy.
2: Przytrzymaj. Przycisk R1 plus przycisk krzyżyk.
0: Wyskoczyć. Jeśli ty potrafisz, to ja też.

0: przytrzymaj. Przycisk R1 plus przycisk krzyżek. By skoczyć.
1: Nie każdy ma tyle wdzięku co ty.
2: Wiadomo.
3: Dobra, ale się udało.
1: Co, proszę.
2: Będzie dobrze.
1: Za wysoko.
2: Dalej.

0: To tu?
1: Jesteśmy.
0: Ja pierdolę. Jebane miasto.
1: Ta.
0: Mówiłeś już komuś?
1: Chciałem, żebyś była pierwsza. Widziałem, jak uzbrojony patrol szedł do tego posterunku, tam. Na trasie jest ich więcej. Mają prąd, broń. To dużo ludzi.
0: Coś wymyślimy.
1: Okej. Załóżmy, że tam jest. Jak go dorwiemy?
0: Możemy osaczyć jeden z patroli, potwierdzić, że tam jest. A potem, nie wiem, jakoś go wywabić.
1: Tak, jasne. Z pewnością chętnie podzielą się tymi informacjami.
0: To ich zmusimy.
1: Czy ty się słyszysz?
0: To co proponujesz? Co się z tobą dzieje?
1: Mel jest w ciąży.
0: Okej.
1: Ale to nie wszystko.
0: Mam ci gratulować?
1: Gdy reszta to zobaczy, będą chcieli zawrócić.
0: Przekonamy ich, nie? Wiedziałam, że nie mogę na ciebie liczyć.
1: Abby, chcę tego, co ty. Ale nie za wszelką cenę. Hej.
0: Nie.
1: Widzimy się później.

0: zjebać to.
1: To właśnie te dźwięki. O, tu muszę skakać. I hop. O, proszę.

0: To jest też dużo wibracji, które dużo mówią w ogóle o tym, co się dzieje. To jest dość istotne.
1: Jest niedaleko.
2: Przytrzymaj przycisk kółko, by paść na ziemię.

0: musimy się przeczołgać.
1: Będzie miał dziecko z Mel.

0: Cholera.
1: Cóż my tu mamy?
2: Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu.

0: rogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk L3. Prowadź do wykrytych przedmiotów. Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów.
1: Aha, tu jest po prostu. Dobra. O, cóż my tu mamy?

Ta wskazówka dźwiękowa oznacza, że powinno się przytrzymać. Przycisk trójkąt.

0: Ta wskazówka dźwiękowa oznacza, że powinno się raz za razem wciskać przycisk kwadrat.
1: No i teraz właśnie to robimy.
0: Przed zbliżającym się atakiem wręcz usłyszysz wskazówkę dźwiękową sugerującą wykonanie uniku. Przycisk kwadrat. Atak wręcz.
1: Dobra, chyba po nim. A tu mogę się skradać. Dobra, czy wszyscy? Sprawdzę. Dobra, chyba wszyscy. Okej, sprawdzę tylko, czy są jakieś przedmioty do podniesienia. Nie ma, okej.

0: stoisz?
1: Moje ramię.
2: 56 zdrowia mam.
0: Wybierz apteczkę. Przycisk R2. Przytrzymaj, by się wyleczyć. Apteczka. 1,

0: Zakłócasz. Zdrowie. 100.
1: Muszę się rozejrzeć.
0: Przesuń palcem. Panel dotykowy. Przesuń w górę, by odczytać swój obecny status dzięki funkcji zamiany tekstu na mowę.
2: Mhm, to właśnie zrobiłem. Tak, chciałem wam o tym powiedzieć właśnie, ale już... mnie uprzedzono. Dobra. Także jak widać, tutaj z każdym krokiem uczymy się tych mechanik, jak to działa.
0: Lewy drążek, przód, plus, przycisk, krzyżyk, przeskocz przeszkodę. Naciśnij przycisk R3, aby włączyć albo wyłączyć latarkę.
2: No tak, ale to nam raczej niepotrzebne.
0: Przytrzymaj przycisk kółko, by paść na ziemię.
2: O, tam są przeciwnicy. Już to nawet widzę.

przycisk kwadrat, skanuj w poszukiwaniu wrogów, przycisk kółko, skanuj w poszukiwaniu przedmiotów, przycisk L3, prowadź do wykrytych przedmiotów.

0: przycisk kwadrat.
1: No tak, ciągle te podpowiedzi. Czasami to potrafi denerwować, ale... Dobra, tam już teraz nie dostanę.
0: Przycisk L2. Wyceluj. Przycisk R2. Strzel.
1: Dostał w głowę. Celujemy prawym analogiem. Okej. No dobra. Zobaczę tylko, czy coś tu jest.

Dobra, ale podejdę sobie do tego w ten sposób.

0: Przycisk kółko. Wstań.
1: Gdzie ten posterunek?
2: Dobra, nie ma tu przeciwników, przynajmniej na razie.

0: To daleko.
1: Okej. Musi być blisko.
0: No i przeciwnicy chyba też tam będą.
2: Przytrzymaj. Przycisk R1, by nasłuchiwać. Ciśnij przycisk L3 w trybie nasłuchiwania, by odnaleźć drogę do wykrytego wroga. Zakradnij się do wroga, kucając, i naciśnij przycisk trójkąt, by go chwycić. Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk L3. Prowadź do wykrytych wrogów.
0: O, złapałem. Teraz wyciskam kwadrat.

0: Dwa. Amunicja do pistoletu. Trzy. Amunicja do pistoletu.
1: Tak to się robi.
2: Dobra, troszkę dostałem, ale powinienem przeżyć. To są przedmioty. Przeciwników nie widzę.
0: Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk L3. Prowadź do wykrytych przedmiotów. Przycisk kwadrat. Skanuj.
2: No właśnie, strasznie denerwujące to jest.
0: Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. 1. Amunicja do pistoletu.
2: Amunicję tu warto oszczędzać, mimo wszystko.
0: Dwadzieścia. Zdrowie. Suma. 100. Jeden. Amunicja do pistoletu.
2: Okej. Chyba wszystko.
1: Kurwa, zgubiłam się.
2: O, są przeciwnicy.

0: lewy drążek, przód, plus, przycisk krzyżyk, przeskocz przeszkodę.
1: Mamy ograniczoną niewidzialność w trybie nasłuchiwania, jeśli jesteśmy na ziemi. I to jest według niektórych trochę oszustwo. Jak dla mnie, no cóż, może trochę. Po prostu twórcy nie znaleźli lepszej...
0: Zapraszaj się do wroga, naciśnij przycisk trójkąt, by go chwycić.
1: Nie znaleźli lepszej opcji, jak to zrobić. Kurde, zobaczył mnie. Może nie?
2: Kurde.
1: To nie jest też tak do końca bezpieczne, powiem wam. O, tu mamy.

jak już mnie przeciwnicy zauważą, to w tym momencie nie jakby ta niewidzialność już nie działa, więc...

0: strasznie wolno to trwa przez ten tryb nasłuchiwania. Ale spokojnie, można ten tryb ulepszyć później, co się bardzo przydaje. Nie wiem, czy zdążę wam pokazać te ulepszenia jeszcze w tej demonstracji, natomiast spróbujemy. O, może uda mi się dopaść.
1: Do pistoletu.
0: Mógłbym ich zastrzelić, ale nie chcę marnować. To są właśnie zarażeni. Jak jeszcze to są właśnie ci zarażeni, którzy właśnie tak brzmią.
1: Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk L3. Prowadź do wykrytych wrogów. Dwa. Amunicja do pistoletu.
0: Chyba jest jeden przeciwnik. Chcecie, żebym do niego strzelił?

0: uda mi się. O, może. O, prawie. O, to jest headshot w głowę. Próbuję wycelować. Chociaż. No i bum. To był headshot.
1: Niech to będzie to. Pogoda się pogarsza. Gdzie jest droga?
0: To był właśnie strzał w głowę. Możemy to robić tak, że prawym analogiem celujemy lewo-prawo, a w górę, w dół oczywiście celujemy, czy w ciało, czy w głowę, i dlatego zmienia się ton tego celownika, ok?
2: 3. Amunicja do pistoletu.
0: Tu muszę kucnąć.

0: Ślady koni. A gdzie patrol?
1: Ślady koni. I zmiana sceny. Powracamy do Eli i Diny.
2: No dawaj. Tędy. Jestem za tobą. Brakuje ci go? Jessiego? Nie!
3: Skocz.
2: Długo byliście razem. Słuchaj, to super facet. Ma świetnych starych. Nadal będą mi bliscy, ale lecieliśmy na autopilocie. Ej, dlaczego nigdy o tym nie gadałyśmy? Nie wiem. To by chyba było... Też nigdy nie mówiłaś mi o K. Tak, bo jej nie ma o czym gadać.
3: Ała.
2: Po prostu myślałam, że za nią nie przepadasz.
3: Ani mnie ziębi, ani grzeje.
2: Jasne.
3: Na pewno zdolna z niej artystka. A twój tatuaż nawet mi się podoba.
2: O, aleś ty łaskawa.
3: Poza tym nie pasowała do ciebie.
2: Ciekawe.
3: Cicho.
2: Okej.
4: Przycisk krzyżek. Skocz.
3: Hej. Chcesz zobaczyć coś pięknego?
2: Chodzi ci o twoją twarz.
3: Nic nie jest tak piękne.
2: O rany.
3: Chodź, głupaś.
1: Okej, ja się tu rozejrzę. Tam są jakieś rzeczy. I właśnie tu jest problem z przedmiotami, że ten cały system wykrywania ich nie pokazuje, czy to jest przedmiot interaktywny, czy nie. To znaczy, to różnie bywa. Tutaj akurat był taki dźwięk, który oznacza, że to jest szafka. I ja wam jeszcze pokażę jedną rzecz, którą wypadałoby w tym momencie pokazać.
4: Opcje.
1: Tu mamy opcję.
4: Tryb fotograf. Opcje. Tryb fotograficzny. Słowniczek wskazówek. Dodatki.
1: O, właśnie.
4: Wskazówek dźwiękowych.
1: To jest
4: przycisk,
1: bardzo...
4: Przycisk trójkąt.
1: Bardzo ważna...
4: Wskazówka dźwiękowa interakcji. Wskazówka dźwiękowa odtwarzana, gdy pojawi się podpowiedź dotycząca. Przycisk trójkąt. Interakcji. Wskazówki dźwiękowe przy pokonywaniu przeszkód i wskazówki dźwiękowe w walce można włączyć w menu ułatwień dostępu. Przycisk krzyżek. Graj. Przycisk kółko. Wstecz.
1: Okej, okay, mogę sobie odgrywać. To jest przy trójkącie.
4: Przycisk trójkąt. Wskazówka dźwiękowa interakcji. Dystans. Wskazówka dźwiękowa odtwarzana, gdy w pobliżu jest miejsce, w którym można wykonać jakąś. Przycisk trójkąt. Interakcję, ale nie jest ona w danej chwili dostępna. Wskazówki dźwiękowe. Przycisk trójkąt. Wskazówka dźwiękowa interakcji. Przytrzymaj. Wskazówka dźwiękowa odtwarzana, gdy pojawi się podpowiedź dotycząca. Przycisk trójkąt. Interakcji wymagającej przytrzymania przycisku. Przycisk kółko. Wskazówka dźwiękowa kucania. Przycisk kółko. Wskazówka dźwiękowa czołgania się. Przytrzymaj. Przycisk kwadrat. Wskazówka dźwiękowa ataku wręcz. Przycisk kwadrat. Wskazówka dźwiękowa ataku wręcz. Dystans. Wskazówka dźwiękowa. Przycisk krzyżek. Wskazówka dźwiękowa skoku. Wskazówka. Przycisk krzyżek. Wskazówka dźwiękowa skoku. Dystans. Przycisk R2. Wskazówka dźwiękowa rzutu. Wskazówka dźwiękowa. Przycisk L2. Wskazówka dźwiękowa rzutu. Dystans. Błąd. Odtwarzana w przypadku niedostępnego przycisku, przepełnionego ekwipunku, pustej szuflady, braku amunicji do broni lub ryzyka odniesienia obrażeń w wyniku oddania strzału. Wskazówki dźwiękowe przy utracono kontrolę. Odtwarzana, gdy stracisz lewy drążek, Kontrolę nad ruchem. Wskazówki dźwiękowe przy pokonywaniu. Odzyskano kontrolę. Odtwarzana. Gdy odzyskasz. Lewy drążek. Kontrolę nad ruchem. Wskazówki dźwięk. Przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Wspomaganie nawigacji. Punkt nawigacyjny. Przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Cel. Przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Brak celu. Przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Pod wodą. Przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Przedmiot. Przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Wróg. Przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Zarażone. Przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Bezpieczeństwo. Przycisk kółko. Usprawniony tryb nasłuchiwania. Przedmiot. Przycisk kółko. Usprawniony tryb nasłuchiwania. Przedmiot specjalny. Wciś przycisk kwadrat. Przycisk kółko. Usprawniony tryb nasłuchiwania. Przedmiot specjalny. Wciśnij przycisk kółko w usprawnionym trybie nasłuchiwania, aby przeskanować teren w poszukiwaniu przedmiotów. Ten dźwięk jest odtwarzany, gdy znajdziesz przedmiot specjalny. Ton dźwięku będzie się zmieniał w zależności od lokalizacji celu w pionie względem twojej postaci. Usprawniony tryb nasłuchiwania można włączyć w przycisk kwadrat. Usprawniony tryb nasłuchiwania, wróg. Przycisk kwadrat. Usprawniony tryb nasłuchiwania, zarażone. Niewidzialność podczas czołgania, aktywna. Niewidzialność podczas czołgania, końcówka czasu.
1: Tak, bo ta niewidzialność trwa ileś czasu.
4: Wirtualna barierka. Bezpieczna wysokość. Odtwarzana, gdy wirtualna barierka uniemożliwia ci zeskoczenie z krawędzi. Przytrzymaj lewy drążek, przód, aby zeskoczyć. Wirtualną barierkę i wirtualna barierka, upadek. Odtwarzana, gdy przytrzymasz lewy drążek, przód, aby zeskoczyć z krawędzi przy włączonej wirtualnej barierce. Wirtualna barierka, śmiertelnie niebezpieczna wysokość. Odtwarzana, gdy wirtualna barierka ochrania cię przed upadkiem, który zabiłby twoją postać. Wirtualny panel dotykowy, przesuń w prawo, włączenie zwolnionego tempa. Panel dotykowy, przesuń w prawo, wyłączenie zwolnionego tempa. Przycisk L2, namierzanie celu. Przycisk R2. Ostatni strzał. Odtwarzana, gdy zostanie ci jedna sztuka amunicji do używanej właśnie broni. Przycisk R2. Trafienie wroga. Odtwarzana, gdy oddasz strzał we wroga bez pancerza. Przycisk R2. Trafienie wroga, pancerz. Odtwarzana, gdy oddasz strzał w opancerzonego wroga. Przycisk R2. Trafienie wroga, strzał w głowę. Odtwarzana, przycisk R2, trafienie wroga, ogłuszenie. Przycisk R2, trafienie wroga, śmierć. Przycisk L1, wskazówka dźwiękowa uniku. Przycisk trójkąt, wskazówka dźwiękowa cichego zabójstwa. Przycisk kwadrat, wskazówka dźwiękowa uścisku. Wskazówka dźwiękowa odtwarzana, kiedy musisz się wyrwać z chwytu wroga. Przycisk R1. Wskazówka dźwiękowa trafienia strzałą. Wskazówka dźwiękowa odtwarzana, gdy trafi cię strzała. Przytrzymaj przycisk R1, by ją wyjąć. Skradanie się, przeszukiwanie. Gdy wróg sprawdza, gdzie jesteś. Przycisk R, skradanie się, przeszukiwanie. Odtwarzana, gdy wróg sprawdza, gdzie jesteś. Skradanie się, wykrycie gracza. Skradanie się, tropienie. Przycisk R2, apteczka, w użyciu. Przycisk R2, apteczka, zakończono. Odtwarza wytrzymałość. Odtwarzana, gdy aktywowana zostanie umiejętność wytrzymałość. Przycisk impet. odtwarzana, gdy umiejętność impet zostanie aktywowana. Impet. Końcówka czasu. Śmierć gracza. Dostępne wytwarzanie przedmiotów. Nowy przedmiot. Dostępne wytwarzanie. Nowy przycisk L3. Spójrz. Odtwarzana, gdy pojawi się podpowiedź, gdzie, przycisk L3, spojrzeć. Przycisk L3, wskazówka. Odtwarzana, gdy pojawi się podpowiedź dotycząca, przycisk L3, wskazówki. Wskazów przycisk trójkąt, rozmowa, podpowiedź. Odtwarzana, gdy pojawi się podpowiedź związana z ed, przycisk trójkąt, rozmową, przycisk samouczek. Samouczek. Kluczowy. Samouczek. Świat. Przycisk trójkąt. Podniesienie przedmiotu. Amunicja. Przycisk trójkąt. Podniesienie przedmiotu. Strzały. Przycisk trójkąt. Podniesienie przedmiotu. Bomba. Przycisk trójkąt. Podniesienie przedmiotu. Broń biała. Przycisk trójkąt. Podniesienie przedmiotu. Butelka. Przycisk trójkąt. Podniesienie przedmiotu. Cegła.
1: Przycisk, i tu mamy przycisk, tego, przycisk, i tu przycisk, mamy przycisk, tych broni.
4: Przycisk różny. Trójkąt. Podniesienie przedmiotu. Części. Przycisk trój. Przycisk.
1: I tego trójkąt. Jest.
4: Interakcja. Opuszczenie łodzi. Przytłumiona. Przycisk trójkąt. Podniesienie przedmiotu. Przycisk trójkąt. Interakcja. Przeszukanie szafki lub szuflady. Przytłumiona. Przycisk trójkąt. Interakcja. Podsadzenie. Przytłumiona. Przycisk trójkąt. Interakcja. Opuszczenie łodzi. Przycisk trójkąt. Interakcja. Drzwi. Przytłumiona. Przycisk trójkąt. Interakcja. Generator. Przytłumiona. Przycisk trójkąt. Interakcja. Gitara. Przytłumiona. Przycisk trójkąt. Interakcja. Koń. Przytłumiona. Przycisk trójkąt. Interakcja. Zejście z konia. Przytłumiona. Przycisk trójkąt. Interakcja. Ruchomy obiekt. Przytłumiona.
1: I tego jest, słuchajcie, słuchajcie bardzo dużo.
4: Dźwiękowych. Dodatki. Samouczki. Zapisz grę. Wczytaj grę. Wznów od punktu kontrolnego. Wyjdź do menu głównego. Wznów
1: można
4: od punktu kontrolnego.
1: Można sobie. No nic, ale lecimy dalej. Tu mamy szafkę. Chyba.
4: Jeden. Amunicja do karabinu.
1: O, właśnie. W ogóle zobaczmy sobie, co mamy. Nic nie mamy. Chyba.
4: Kucarz. Zdrowie. 100.
1: Nie mamy żadnej broni. Przynajmniej nie mam nic pod skrzyżykiem. No nic. Zobaczmy. Dobra, na razie tu nic nie ma.
4: Kucarz. Zdrowie. 100.
1: Wstań. Nie będziemy kucać. A jednak będziemy. Dobra, trzeba kucnąć.

0: Jak ci się podoba?
1: Całkiem ładnie.
0: Ta trasa ma swoje plusy.
1: To co z tym wpisem?
0: No chodź.

0: Robimy wpis.
1: Nowy wpis w dzienniku. Ciśnij. Menu dotykowego, by obejrzeć. Stoisz. Zdrowie. 100. Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Brakujące składniki. Brak. Alkohol. I. Szmata. Schemat wymaga. Alkohol. I. Szmata. Masz. Alkohol. 0. Szmata. 0. Apteczka. 0. Max. 3. Przywraca średnią ilość zdrowia. Ulepszenia. Przetrwanie. Znajdźki. Artefakty. Liczba twoich części broni. 0. Dzień ulepszenia. Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Brak znajdźki. Artefakty. Potrzebni och. Dziennik. Przycisk L2. Przybliż. Przycisk kwadrat. Czytaj. Dina spytała. Szybszy idę na potańcówkę. I dotknęła mojego ramienia. A. Niepotrzebnie robię sobie nadzieję. Nie bądź idiotką, Ellie. Ze wszystkimi się tak obchodzi. Nie spierdol tej przyjaźni. Nie spierdol tej przyjaźni. Nie spierdol tej przyjaźni. Szalona noc. Czuję strach. Radość. Niepokój. Muszę to odespać. Ziemia zniknęła pod śniegiem. Wejdę na lód. Kto pierwszy się rozpłynie? Przycisk kółko. Wróć.
0: No i to są właśnie wpisy.
1: Przycisk L2. Przybliż. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk kółko. Wróć. Dina spytała. Szybciej. Znajdźki. Dziennik. Potrzebni ochotnicy. Dziennik. Karty kolekcjonerskie. Podręczniki szkoleniowe. Liczba twoich części broni. 0. Podręcznik dotyczący tworzenia przedmiotów. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk przygotuj się. Podręcznik przetrwania dla cichej większości. Todd Garrett. Przycisk kółko. Wróć. Znajdźki. Podręcznik dotyczący tworzenia przedmiotów. Artefakty. Liczba karty kolek. Artefakty. Dziennik.
0: No dobra, tutaj tyle mamy.

0: kim sprawdzałaś tę trasę? Z Jessim?
1: Z Eugene'em.
0: A, tak. O, Eugene. Ha, był zabawny.
1: Oj, tak. No i nauczył mnie sporo o elektronice.
2: Dobra, tu musimy przejść.
0: Chciałabym dożyć takiego wieku.
2: Czy coś tu mamy? Nie mamy tutaj nic. Okay. Hop.

0: To jest chyba lina. Aż się dziwię, że nie ma podpowiedzi, bo powinna być... O, dobra. Okej, jest lina. A, bo no, nie, to nie była lina. Wdrapywaliśmy się po prostu, żeby wejść do pomieszczenia.
1: Wpisz nas. Co to za miejsce? A dawna wieża radiowa.
0: O, tu nic nie ma. O, tu mamy troszkę rzeczy. Możemy pootwierać sobie szafeczki i posprawdzać. O, pięknie. Och. Części zdobyliśmy.
2: Dwa części.
0: Kolejne. No, przepraszam, że tak przycinam momentami, ale... No niestety... To był jedyny najprostszy sposób w sumie na to. O, właśnie, niechcąco aktywowałem sobie coś, czego nie chciałem.
3: Ej, strzelam, że to fajka Eugenia.
0: A nie.
2: Obracaj. Przycisk. Właśnie, że moja. Odłóż.
4: Dał mi ją.
3: Masz przy sobie trawkę?
4: O, chciałabym. Eugenia zawsze miał zapach.
0: Jakaś fajka była. Sobie. O, widzicie, mamy tę podpowiedź, że możemy spaść z jakiejś tam wysokości, natomiast bardzo bezpiecznej wysokości, ale jednak

0: przycisk, kwadrat,
1: no i
0: czytaj.
1: Dobra.
0: 8 grudnia, Wina ukośnik Eugene. Wszędzie 300. D. 27 grudnia, Wina ukośnik Eugene. Znaleźliśmy dzikiego konia, który utknął w lodzie. Pomogliśmy mu się uwolnić. Zabieramy go z powrotem do obozowiska. Pominiemy kolejny posterunek. D. 24 stycznia, Wina ukośnik Eugene. Wszędzie 300. D. 8 lutego, Jesse ukośnik Astrid. Jeden klikacz w piwnicy Mountain View 2358. Pozbyliśmy się go. A. 29 lutego, Greg ukośnik Bonnie. Martwy kozioł przy domu spokojnej starości słoneczne dni. W środku znaleźliśmy trzech biegaczy. Zostali sprzątnięci. B. 17 marca, Wina ukośnik Eugene. Jeden biegacz na głównej. Pozbyliśmy się go. D. 30 marca, Greg ukośnik Bonnie. Wszędzie 300. Śnieg daje się we znaki. Musimy rozbić tu obóz. B. 19 kwietnia, Jesse ukośnik William. Wszędzie 300. W. 10 maja, Wina ukośnik Eugene. Na granicy przedmieść zabiliśmy trzech biegaczy. Wszędzie indziej czysto. D. 19 czerwca, Wina ukośnik Eugene. Przy wieży znaleźliśmy martwego jelenia. Coś się do niego dobrało, ale w pobliżu nie było zarażonych. D. 21 lipca, Wina ukośnik Eugene. Wszędzie 300. Okropna ulewa. Uskok został całkowicie zalany. Dziś rozbijemy obóz w tym miejscu. Rano wrócimy drogą, którą przyszliśmy. D. 27 sierpnia, Wina ukośnik Eugene. Wszędzie 300. D. 4 września, Jesse ukośnik Dina. Zauważyliśmy ślady. Trafiliśmy po nich do małego obozowiska. Dwójka dorosłych i dziecko wymagające opieki lekarza. Pominiemy kolejny posterunek i zaprowadzimy ich prosto do miasta. D. 19 października, Tommy ukośnik Joel. Wszędzie 300. T. 30 listopada, Greg ukośnik Bonnie. Wszędzie 300. B. 28 grudnia, Tommy ukośnik Joel. Dwaj klikacza przy stacji benzynowej. Sprzątnęliśmy ich. Wszędzie indziej czysto. T. 16 stycznia, Greg ukośnik Bonnie. Wszędzie 300. B. 3 lutego, Chad ukośnik Willy. Wszędzie 300. W. 2 marca, Ellie ukośnik Dina. Wszędzie 300. E. Przycisk kółko, wróć.
2: Tak przebrnęliśmy przez cały ten dziennik. Jest to całkiem fajne, szkoda tylko, że ta synteza jest taka wolna, natomiast, no cóż, nie można mieć wszystkiego, czyż nie?
3: No chodź.
2: No, można rozmawiać.
3: Nasz ostatni cel to miasto. Zobacz.
0: Prawy drążek. Ruch kamery.
4: A to miasto. Z tą dużą wieżą?
5: Tak, to kolejny punkt obserwacyjny.
0: Przycisk, kółko. Wróć.
2: A, już tu nic nie możemy chyba zobaczyć. A, coś tu jest. Chyba? Czy mi się tylko wydaje? Jeszcze możemy na coś popatrzeć. O, możemy.
4: O, jest ta chatka. To na trasie Tomiego i Joela.
5: Tak, to właśnie ta.
2: Ktoś jeszcze
4: ma... Supermarket?
5: Tak, przejedziemy tamtędy w drodze do miasta.
2: Okej, chyba wszystko sprawdziliśmy. A nie, jeszcze tu coś jest.
4: Burza. Jutro można będzie pojeździć na sankach.
5: Mhm.
2: Kiedy u nas był, słuchajcie, taki śnieg fajny, nie wiem. Takiego, jak pamiętam w młodości, to już chyba dawno temu. Tutaj śniegu, a śniegu. Dobra, to już wszystko.
5: Wracajmy do koni.
2: Ale zanim wrócimy, to ja jeszcze się rozejrzę, bo coś tam chyba jest. Tak mi się wydaje.
1: Mam pytanie. Masz na sobie te same dziury?
4: Są jeszcze czyste.
6: Nie oceniam.
4: Wiesz, to ma być patrol. Mamy ich zabijać, a nie ładnie wyglądać.
1: I tak ładnie wyglądasz.
4: Dziękuję.
2: Dobra, trzeba stąd bum zrobić, okej. Bum. Okej. Czyli chyba możemy już stąd iść. Teraz trzeba sobie kucnąć. Tak, tutaj wspinaczka i wchodzenie do różnych budynków gdzieś tam to jest zupełna norma.
0: Stoisz. Zdrowie. 100.
2: Jest. I koń.
4: Not

0: przycisk krzyżyk. Skocz.
1: Chciałabym umrzeć jak Eugene. Od udaru?
2: Nie. Ze starości.
1: Mieć długie życie.
3: Ty nie ma opcji. Żyjesz na krawędzi.
0: Przytrzymaj.
1: Kto to mówi?
0: Aby przejść w galop.
1: Ty pewnie zamarzniesz na śmierć, bo ciągle chodzisz w trampkach po śniegu.
2: Dziś mam trapery.
1: Wiesz, jak ty zginiesz?
3: Niech zgadnę. Zabijesz mnie?
1: Popsułam ci dowcip?
2: Nie! Może. Spierdalaj.

0: Ej, chcemy zajrzeć do tych domów?
1: Jest spokojnie, ale możemy. Pewnie są tu jeszcze zapasy.
2: Przycisk trójkąt. Wsiądź.
0: Co wiesz o tej okolicy?
1: Zarażeni prawie nigdy tu nie docierają. Przeważnie o tym przytłumie.
3: Już chcesz, to właśnie jest takie przytłumione?
4: Co dziś robi?
0: Myślałam, żeby zaprosić Joela na film.
4: O!
3: Już pokazuje mi konie.
1: A jaki film? Co lubi Joel?
0: Curtis i Żmija 2. Od dawna miałam na niego ochotę. Zwykle oglądamy filmy akcji z lat 80. On je uwielbia.
4: O nie.
0: Ja w sumie też je lubię. A ty? A co robisz później?
4: Rozmawiałam z ludźmi, żeby się wymknąć. Na sanki.
0: Brzmi fajnie.
4: Tak. Chcesz się potem spotkać?
0: Okej. Może zagram ci na gitarze?
4: No dobra. O czym jest?
0: No więc dwóch byłych komandosów na własną rękę walczy ze złem. Tym razem chodzi chyba o rosyjskich szpiegów czy coś.

0: O, takiego nie mam.
1: Przycisk trójką.
0: Nie zbierasz obróć. Takich kart przycisk z bohaterami?
1: Przybliż. A, tak. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kwadrat.
2: To kolejna karta z bohaterami. Zobaczymy.
1: Tesseractar. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Tesseractar. Naprawdę nazywa się brak danych. Bystrość 80. Krzepa 60. Grupa Society of Champions. Nikt nie wie, skąd, ani kiedy, przybyła ta tajemnicza istota spoza naszego wymiaru. Zjawiła się zupełnie niespodziewanie, a jej zdolność do wychodzenia poza czterowymiarową przestrzeń przechyliła szale zwycięstwa w wielu bitwach. Choć w trakcie korzystania ze swojej mocy jest ona bezbronna jak noworodek. Przybysz twierdzi, że nie ma imienia, więc Society of Champions nadała mu przydomek Tesseractar. Niektórzy uważają jednak, że istota utrzymuje swoją prawdziwą tożsamość w tajemnicy. Postać neutralna. Przycisk kółko. Wróć.
3: Myślisz, że
1: jeden.
3: Ktoś na świecie kręci filmy?
0: No pewnie.
3: Skąd wiesz? Może wszyscy są jak my. Próbują tylko przeżyć z dnia na dzień.
0: No, ja piszę nową muzykę, więc jeśli ktoś ma kamerę...
3: Chwila, czekaj. Są jakieś piosenki autorstwa Eli? Dlaczego mi żadnej nie zagrałaś?
0: No, nie wiem.
2: O, idzie tutaj do nas, dlatego ją było tak słychać.
3: Dziś?
0: Przemyślę to.
2: Już pogadałyście? Bo w tym trybie nasłuchiwania troszkę te głosy są schowane. Ktoś do nas mówi i to nie zawsze jest takie wygodne. Dobra, tu mamy jakieś jeszcze rzeczy.
1: Suplementy pozwalają odblokować nowe umiejętności. Naciśnij przycisk panelu dotykowego, by je przejrzeć. 2. Suplementy.
2: No to i tak na razie nas nie stać, ale mogę wam pokazać, o co chodzi.
1: Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Brakujące składniki. Ulepszenia. Przetrwanie. Szybkość w trybie nasłuchiwania 1. Za mało suplementów. Poruszaj się szybciej w trybie nasłuchiwania. Przytrzymaj przycisk R1, aby wykrywać przeciwników przez ściany. Plus 50% do prędkości ruchu. Koszt w suplementach. 30. Liczba twoich suplementów. 2. Przycisk kółko.

0: Dobra, ona też wsiadła. Możemy jechać. Chyba, że coś pominąłem, ale nie. Chyba nie, chyba tam nic nie było.
1: Kurwa, zrobiło się zimniej.
2: Chyba tak.

0: Kurwa, co jest? Ale smród.
1: To chyba sprawka zarażonych.
2: Gdzieś zwierzę chyba leży na...
0: Trzeba, żeby zabić łosia.
2: No, łoś jest...
1: Co najmniej jednego.

0: by szybko zmienić broń. Mhm.
1: No to musimy się przeszykować na...
2: Słyszę ich w środku.
1: Oho.
2: I tam do chuja leśni. Dina?
1: No to będzie...
2: Biegacz.
1: Okej, spróbuję go... Spróbuję go z ukrycia. Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj. Hop. Uff. Okej. No dobra.
2: Dobry pomysł.
1: Co my tu mamy? Aha, okej, okay, to jest to, ale pytanie, czy jeszcze mamy coś innego? Nie. Tam coś jeszcze mamy, na pewno. Kapitanie, czy... Czy to jest w środku? O, dobra.
0: 7. Suplementy.
1: No właśnie, wiedziałem, że tu coś jeszcze będzie. O, bardzo ładnie.
0: 2. Amunicja do pistoletu.
1: Jeszcze coś tam mamy, więc warto tutaj patrzeć. O, tu mamy jakąś szafkę. Ale nic w niej nie ma. Także sprawdzajmy dalej. Nie, to chyba tyle jest rzeczy. O, chociaż nie, tam coś jest, cholera. Wygląda to trochę na to, jakby one były... No nic, trudno, wejdźmy tu. W takim razie... Nie wiem, czy i tak się tutaj dostanę. Okej. Dobra, trzeba przytrzymać. Pewnie będzie. O, Jezus Maria.
0: Przycisk R2. Szybki rzut.
1: R2?
0: Przycisk kwadrat. Zadaj cios. Wykorzystuj ciosy, żyjesz? By zadawać ogłuszonym znaczące obrażenia.
2: Niezły rzut tak w ogóle. Dzięki.
1: Rzut butelką.
2: Wejście było zabarykadowane. Jak ten biegacz tu wlazł?
3: Tak, dobre pytanie.
2: Musiało być na patrolu, na którym byłam z Joelem z rok temu. Było
3: chyba kilkunastu.
0: 1. Część.
3: A twój?
2: Kiedyś skosiłam chyba 20. To była cała grupa.
3: Kurwa. Może dziś ustanowisz swój nowy rekord.
1: Nie. Nie chcę tego zdecydowanie, nie. Pomyłka. O, to chcę.

0: Eli.
1: Więcej krwi.
2: Warto przeszukiwać, słuchajcie. O, mam kolejną szafeczkę.
3: Trzy części.

0: No cóż, trzeba ich zabić. Zdecydowanie. Po cichutku.
1: Ha ha ha!

kończyła mi się niewidzialność, ale nie widział mnie.

0: 2. Amunicja do karabinu.
1: No cóż, ciekawostki mają przy sobie, widzę. Zarażeni. Tam jeszcze dwóch jest na pewno. Powiem wam, że tutaj, w takich sytuacjach, otwarta walka raczej zazwyczaj kończy się śmiercią. Naprawdę. To nie ma sensu się pakować w otwartą walkę. Oni są silni, szybcy i jak jest ich dużo, to raczej. Ach, prawie. Uciekł mi. O, ona zabiła kolejnego. Dobra, czy to wszyscy? Jeszcze jeden.
2: Też wszyscy?
1: Nie.
2: Tak.
1: Albo dobra.
2: Chyba tak.
1: Wszyscy. Super. Pozbierajmy.
2: Zajmij się tymi w markecie. Obejdźmy budynek. Musi być tu jakieś wejście.
0: Jeden. Butelka.
1: Czasami się przydaje. A tu jest kolejna butelka, ale dwóch mieć nie możemy? O, tu mamy szafkę jakąś, czy coś takiego, więc otwórzmy to. O, i tu nic nie ma. No cóż, tu mamy kolejne wejście. I też pustki. Dobra.
2: Rozejrzę się. Idę.
1: Już się podsadzam.

Aha, bo tu muszę wskoczyć. Tak myślę. No właśnie, i spadam. Dobra, już wiem, jak to zrobić. Muszę wymierzyć.

0: Okej, teraz mogę.
1: Dobra, dawaj.
2: Tam w dachu jest wielka dziura. Chodź. Dzięki. Tam. Widzisz?
1: No dobra. Spróbujmy się tam dostać.
0: Ale sobie skaczą. A tu trzeba się czołgać.
3: Przytrzymaj. Przycisk kółko, by paść.
2: Eli, nie ugryzł cię?
1: Nie. Tylko poobijał.
2: Proszę, umrzyj ze starości, a nie przez zarażenie. Naprawdę nie mam ochoty strzelać ci w twarz.
1: No dobra. Spoko.
0: Bo Eli jest odporna na zarażenia, co jest wiadomo z pierwszej części. I ma takie coś bardzo ciekawe. Podejrzewam gdzieś na karku, czy jakoś tak, czy na plecach. O czym bardzo mało osób wie. Ona ma tak zwanego grzyba. Bo z tego właśnie, z zarodników i z tych grzybów robią się ci. One zarażają. A Eli jest na to jakoś odporna i ma coś takiego. I to też właśnie...
1: Widzisz jakąś drogę?
0: Do tego nawiązywał...
2: Nie wiem.
0: Początek gry. Jakby co się działo wcześniej. Okej, ale tu mamy masę ciekawostek.
3: 7 części.
0: Bardzo fajnych ciekawostek. Ja sobie bardzo chętnie tu pozbieram.

Dobra, podejdę sobie troszkę szybciej. Może tak będzie łatwiej.

0: Przytrzymaj. Przycisk R1 plus przycisk krzyżyk, by skoczyć podczas sprintu.
1: Tędy. Udało się!
2: Hej, mam tu alkohol.
3: I kilka szmat. Proszę, baw się dobrze.
0: Odblokowano schemat. Apteczka. Ciśnij przycisk panelu dotykowego, by obejrzeć. Przycisk panelu dotykowego. Plecak. Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Można stworzyć. Schemat wymaga. Alkohol. I. Szmata. Masz. Alkohol. 1. Szmata. 1. Apteczka. 0. Max. 3. Przywraca średnią ilość zdrowia. Przytrzymaj. Przycisk R2, by się wyleczyć. Przycisk krzyżyk. Twórz. Przycisk R1. Przycisk R1.
4: Aha, śmiesznie, że to powiedziało, tylko R1. Aha, ty mi się zmienia zakładki tutaj po prostu takie, co wam pokazywałem. Chyba. No dobra, ale możemy stworzyć. Trzeba przytrzymać.
0: Masz 1 X. Apteczka.
4: Okej. Okay. I zrobiłem sobie apteczkę.
0: Przycisk w górę. Wybierz apteczkę. Przycisk R2. Przytrzymaj, by się wyleczyć. Apteczka. 1.
4: Okej. Okay. No to jesteśmy załatwieni.
3: Tam są zarodniki.
5: Załóż maskę.
2: Jasne.
4: No, jeszcze sobie pozbieramy.
0: 2. Amunicja do pistoletu.
4: Zawsze się przyda, nie? Jeszcze coś tu jest.
3: Pamiętaj, nie mam ochoty strzelać ci w twarz.
2: Kochana jesteś.
0: Naciśnij przycisk R3, aby włączyć albo wyłączyć latarkę.
4: Kolejny raz nie mamy potrzeby tego robić.
2: Sporo zarodników, czyli są tu od dawna. Uważaj na tych dłużej zarażonych. Nie wiem. Myślisz, że jesteśmy nad nim?
0: Naciśnij. Czerwiec 2013. Zdjęcie młodego mężczyzny. Przycisk R3, aby włączyć albo wyłączyć latarkę. Przycisk kółko. Wróć. Lipiec 2013. Zdjęcie psa.

0: puste szafki.
1: Osiem. Suplementy.

0: O, rozbiliśmy.
1: 20. Zdrowie. Suma. 100.
0: Rozbiliśmy sobie jakieś tam... Nie wiem, co to było. Pewnie jakieś coś za szybą po prostu.

0: Składniki do tworzenia przedmiotów składają się z części. Potrzebujesz kompletnych składników, by stworzyć przedmiot. 3/4. Szmata.
1: Mhm, czyli szmatę żeśmy zdobyli. 3/4. Tak. Czyli niecałą. Z tych różnych składników właśnie kraftujemy różne rzeczy. Od apteczek przez później inne. Więc trochę tego jest. Sprawdźmy. O!
0: Amunicja do karabinu.
1: A tu mamy, proszę państwa...
0: 0/0.
1: Haha.
0: Przycisk, krzyżek, zatwierdź.
1: A tu mamy...
0: 90/0.
1: Safe. Chyba.
0: 1/0/0/99.
1: Mamy od 01 do 99 i to był... Tutaj trzeba było wpisać datę. I dobrze pamiętam, jakąś z tego zdjęcia. Nie wiem, czy to nie był 13. Są trzy miejsca na cyfry. Musiałbym znaleźć te zdjęcia, kurczę. Nie wiem, czy je teraz znajdę znowu. Fajnie by było, jeśli by mi się to udało. O, tu mamy szafki. Mamy kolejne szafki, więc mogę zobaczyć, co tu jest.
0: 1. Amunicja do pistoletu.
1: Obawiam się, że nie znajdę tych szafek tak łatwo. Znaczy tych zdjęć, przepraszam.
2: Nie mogę znaleźć wyjścia. Może tędy.
0: Hej, Kristen. Zostawiłam w sejfie zajebistą rzecz. Kombinacja to data, kiedy mój dobry chłopczyk został pracownikiem miesiąca. Tylko, kurwa, nie sprzedawaj ani nie rozdawaj tego, co znajdziesz. To na twoje plecy, dobra? Zdrówka. Mina. Przycisk, kółko, wróć.
1: Fajnie było wrócić do tego zdjęcia, bo nie zapamiętałem daty.
0: 1. Artefakt.
1: Super. I teraz pytanie, czy dam radę tam wrócić? Tu mi ciągle pokazuje save. To jest mały problem właśnie, widzicie? To jest mały problem. O, tego nie musimy robić, ale to jest fajna rzecz i przydałoby się otworzyć ten save. Widzicie, z tym jest jeden problem. No. Na początku nam rozpoznał. Mogę też próbować wczytać od punktu kontrolnego, natomiast nie bardzo wiem, kiedy taki był. O, tu są jakieś...
0: Czerwiec 2013. Zdjęcie młodego mężczyzny. Przycisk, kółko.
1: Czerwiec 2013, a tam był lipiec. A tam był lipiec. A ja wiem, że na pewno gdzieś tutaj były te zdjęcia.
0: Lipiec 2013.
1: Lipiec.
0: Zdjęcie psa.
1: Okej, lipiec 2013. Dobra, i miejmy nadzieję, że nas poprowadzi teraz tam. Okej, udało mi się, słuchajcie, to zrobić. Bo to jest możliwe, ale wymaga trochę zapamiętywania, kojarzenia mapy i kojarzenia tego, gdzie się jest. O, dobra, mamy safe. Wiedziałem, że go znajdę. Lipiec 2013, czyli
0: zero,
1: trzeba będzie
0: zero.
1: Wpisać...
0: Przycisk, krzyżek,
1: lipiec...
0: 07.
1: 07/2013, czyli trzeba będzie pisać pewnie 20 i 13, bez miejsca na 3.
0: 19/20.
1: I...
0: 13/12/13.
1: Tak.
0: Masz suplementy. 23. Naciśnij przycisk panelu dotykowego, aby otworzyć menu ulepszeń. 12. Części. 14. Suplementy. 1/4. Alkohol.
1: Po to się otwiera te sejfy i różne takie rzeczy dodatkowe, bo są tam fajne rzeczy czasami, więc warto się troszkę namęczyć i poszukać. sami twórcy też uważają, że to nie jest idealne rozwiązanie, w sensie idealna dostępność. I dlatego chcą nad tym pracować w swoich grach, jak mówiłem. Natomiast, no co, no da się.
0: Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Ulepszenia. Przetrwanie. Szybkość. Szybsze leczenie. To szybkość tworzenia przedmiotów. Przetrwanie. Szybkość w trybie nasłuchiwania 1. Do wyuczenia. Poruszaj się szybciej w trybie nasłuchiwania. Przytrzymaj. Przycisk R1. Aby wykrywać przeciwników przez ściany. Plus 50% do prędkości ruchu. Koszt w suplementach. 30. Liczba twoich suplementów. 31. Przycisk kółko. Wstecz. Przycisk R1. Przycisk R1. Szybsze leczenie. Szybkość w trybie nasłuchiwania 1. Wyuczono. Porusz.
1: Okej, czyli teraz będę się mógł troszkę szybciej poruszać. W tym trybie właśnie. Co jest bardzo na plus. Naprawdę bardzo mi się to podoba. I to już dużo daje, uwierzcie mi. Ale chyba tu już nic nie znajdziemy, powiem wam. Chyba to już wszystko sobie sprawdziłem. Dobra, myślę, że możemy iść. Okej. Hop. O.

0: Zabijaj klikacze po cichu, używając noża. Podkradnij się i wciśnij przycisk trójkąt.
1: To są klikacze. Oni są ciężcy. Tyle wam powiem.
0: Aby poruszać się po cichu.
1: Oni są naprawdę przerąbani. Tyle wam powiem. Klikacze reagują na słuch. I są bardzo silni. Jak cię dopadnie, to praktycznie, no w zasadzie śmierć od razu. Zdecydowanie od razu. Raczej nie ma ratunku.

Oni straszą, Jezu, oni bardzo mnie straszą, bo nigdy nie wiem, co oni robią. I oni są niewidomi w ogóle, więc oni nie widzą naszej postaci. O, mam go. Dobra, jeden padł. Jednego żeśmy, że tak powiem, wyeliminowali. Jeszcze chyba jeden został. Przynajmniej tyle widzę.

0: chyba tyle.
1: Dostaję od tych ślepych chujów gęsiej skórki. Upewnijmy się, że reszta budynku jest czysta. A potem stąd spierdalamy. No i to rozumiem.

0: Eli, jsme na bombový. Pomoci.
1: Mocno z kolana.

0: Zrobię ci prezent. Chętnie go przyjmę.
1: 3/4. Szmata. 2. Suplementy.
0: Masz. Dzięki.
1: Mołotowy podpalają otoczenie. Przytrzymaj przycisk L2, aby wycelować, i naciśnij przycisk R2, aby wykonać rzut po łuku. Lewy drążek. Obracaj przycisk kółko. Odłóż.
2: O, słuchajcie, mogę obracać tym mołotowem. W górę i w dół i się przelewa.

0: No ktoś to fajnie zrobił w sumie, mimo wszystko.
1: Marynek. Spokojowo.
2: Odblokowano schemat.
1: To jeszcze nie koniec.
2: Ciśnij przycisk panelu dotykowego, by obejrzeć. Wytwarzanie przedmiotów. Mołotow. Brakujące składniki. Brak. Alkohol. Schemat wymaga. Alkohol. I. Szmata. Masz. Jedna druga. Alkohol. Dwa. Suplementy. Jedna druga. Alkohol.

11. Suplementy. Dwanaście. Suplementy.

1. Alkohol.

są biegacze, widzę sami chyba. I klikacze chyba, wow.

Powiem wam, że na razie wydaje się to łatwe, natomiast później jest dużo trudniej. I to jest też taki poziom trudności, że no nie jest aż tak źle, ale no potem jest ciekawie. Tyle wam powiem, prawda? Dzieje się sporo.

0: 3/4. Alkohol.
1: Dobra, to jeszcze nie wszyscy z tego, co słyszę, ale mogę sobie chyba zrobić...
0: Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Mołotow. Można stworzyć. Schemat wymaga. Alkohol. I. Szmata. Masz. 2. X. Mołotow. Apteczka. Brakujące składniki.
1: Okej, okay, czyli tego mołotow. Nie mogę.
0: Brakujące składniki.
1: Okej, okay, tylko jeden mołotow mogę zrobić, ale na razie mi się to chyba nie przyda.
0: Pistolet samopowtarzalny. Amunicja to pistol, karabin powtarzalny. Amunicja to karabin. Załadowano. 3. Rezerwa. 6.

0: Trzy czwarte. Szmata.
1: Okej. To są tak zwane ataki zza pleców, czyli z ukrycia. Wbija nóż i robi nim brutalne rzeczy. Co słychać zresztą? Klikacz, klikacz. Nie chcemy klikacza.

już jesteśmy bardzo blisko, tylko muszę podejść od tyłu. No, oni też się poruszają, więc...

0: Jedna, druga. Szmata.
1: O, dobra, teraz go dostanę.
0: Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk L3. Prowadź do wykrytych przedmiotów. 1/4. Szmata.
2: Któryś się rusza? Nie.
3: Wiesz co? Jesteśmy niezłe.
4: No. Chłopaki nie uwierzą, ilu załatwiłyśmy.
3: Okej. Chodźmy do kolejnego punktu i odpocznijmy.
1: Dobra, ale jeszcze trzeba pozbierać.
3: No.
1: O, bo tu są rzeczy.

0: O, tu mogę coś rozwalić? Czy mi się wydaje? O, właśnie to.
1: 3/4. Alkohol.
0: O, Dina biegnie.

0: Nic z tego.
1: Mam lepszy pomysł. Po prostu wypchniesz mnie przez dziurę w dachu.
0: Jasne.
2: Tu jest kabel.
0: No już.
2: Ta utrzyma nas.
3: Ta zagadka może nie być przystępna dla wszystkich graczy. Możesz włączyć opcję pomiń łamigłówkę menu opcje. Ułatwienia dostępu. Przycisk L2. Wyceluj. Przycisk R2. Rzuć.
2: No leć!
0: No jasne.
1: Okej, wystarczy. No to wchodzę.
4: Zagadki są dostępne wszystkie, powiem wam, bo nie pomijałem żadnych zagadek, absolutnie, i da się to zrobić, także...
5: Jak tu wejdziesz, to uważaj! Nieźle wieje!
3: Przytrzymaj przycisk L1, aby szybciej wspinać się po linie.

0: Dobra, wsiadamy na konika.
1: Jest za następnym miastem. Prowadź.

0: uda się nam! Już niedaleko! Wiem, Malinka. Wiem. Jedź dalej. Nina, daleko jeszcze? Nina?
1: Chodź, Henry.
0: Dokąd jedziemy?

0: te drzwi. Byłaś tu?
1: Przejeżdżałam obok. Nie byłam w środku.
0: No dobra, rozejrzyjmy się lepiej.

0: Zamknięte na amen. Coś tam jest. Chyba widzę łóżko. Może ktoś tu mieszka. Widzisz inne wejście? Chyba nikogo tu dawno nie było.
1: Butelki. Co, mogę?
2: Zamknięte.
1: O, rozbiłem, ale tam nic nie było. Sprawdźmy. O, proszę.
0: Co my tu mamy?
2: 19 części.
0: Na pewno?
2: 5 części.
0: Ale po co to przede mną chował?
1: To jest o tyle kiepskie, że właśnie tutaj się wyciszają głosy postaci. A ten tryb nasłuchiwania jest dość istotny, żeby jednak zbierać wszystkie rzeczy. Dobra, tu sobie wejdziemy.
0: To na pewno dom Eugene'a.
2: Przycisk L2. Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk L2. Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kwadrat. Czytaj.
1: O, ciekawe, co to jest. Obracam tym. Ciekawe, co to może być. Ciężko powiedzieć.
2: Eugene Linden. 314.
1: Klucze chyba.
2: Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Obróć.
0: Świetlikiem?
2: Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk L2. Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk L2. Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kółko. Odłóż.
0: Nie wiedziałam.
3: No.
0: Odwalali różne chore akcje.
2: Jeden artefakt.
1: Dobra, mamy artefakt.
4: Mówił, że wysadził posterunek w denwerskiej strefie. Zginęło 3 żołnierzy. I 2 cywili.
0: Jezu.
4: Mówił też, że razem z Tomim torturowali jakąś szychę z Fedra. Nie wiem, jakoś nie widzę Tomiego w takiej roli.
0: Zdziwiłabyś się.
4: Jak to?
0: On i Joel robili różne rzeczy, żeby przetrwać.
1: No, to prawda. Dobra, zobaczmy, czy tu jeszcze coś mamy. O, tu mamy notatkę. Wpis do dziennika, to znaczy.
2: Nowy wpis w dzienniku. Wciśnij przycisk panelu dotykowego, by obejrzeć. Przycisk L2. Przybliż. Przycisk. Dina spytała, czy przyjdę na potańcówkę. I dotknęła mojego ramienia. A. Niepotrzebnie robię sobie nadzieję. Nie bądź idiotką, Ellie. Ze wszystkimi się tak obchodzi. Nie spierdol tej przyjaźni. Nie spierdol tej przyjaźni. Nie. Przycisk L2. Przybliż. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk kółko. Wróć.
1: Ale jakby nie było nic więcej.
2: Dina spytała, czy przejdę na potańcówkę. I dotknęła mojego ramienia. A.
1: Ciekawi mnie.
2: Robię sobie nadzieję. Nie bądź idiotką, Ellie. Ze wszystkimi się tak obchodzi. Szalona noc. Czuję strach.
1: Dobra, to nie wiem. Widocznie to
2: przycisk
1: to, ale...
2: L2. Przybliż. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk kółko. Wróć.
1: Nic. Dobra, mogę tutaj jeszcze zbierać i przedłużać to zbieranie, więc po prostu polecimy dalej z historią. Ale pamiętajcie, że tutaj jakby zbieranie jest bardzo istotne. Wszystkiego, co się da, to jest naprawdę... jest bardzo ważne. Och, tutaj mamy generator. Aha, i muszę teraz wbić się w ten rytm i muszę klikać tak samo szybko.

0: Bez jaj.
1: Dobra, udało się.
0: Tak lepiej.
1: Musiałem po prostu idealnie z każdym kolejnym dźwiękiem naciskać. Okej.
0: Okay. Tym sprzętem dałoby się ulepszyć broń.
1: A, dobra, miałem się nie skupiać na zbieractwie. To przyzwyczajenie. O, i tu mamy, proszę państwa, coś, co lubię.
2: Pistolet samopowtarzalny. Dostępne ulepszenia. Szybkostrzelność. Stabilność. Odrzut. Pistolet o krótkim zasięgu, przyzwoitej celności i wysokiej szybkostrzelności. Liczba twoich części broni. 52. Części. Suplementy są rzadkie. Mądrze korzystaj z dostępnych zasobów. Przycisk trójkąt. Obejrzyj. Przycisk krzyżyk. Ulepszenia. Przycisk kółko. Zamknij. Przycisk L2. Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kółko. Wróć. Pistolet samopowtarzalny. Dostępne ulepszenia. Szybkostrzelność. Można stworzyć. Wymień sprężynę uderzeniową kurka, by zwiększyć szybkostrzelność. Plus 45% szybkostrzelności. Koszt w częściach broni. 40.
1: O, to jest, liczba, widzicie, to kosztuje broni trochę.
2: 52.
1: Więc nie zrobię wszystkich rzeczy. Na pewno nie.
2: Stabilność.
1: To jest
2: można
1: stabilność.
2: Stworzyć. Wymień chwyt pistoletu, aby zmniejszyć rozchwianie broni. Plus 35% stabilności. Koszt w częściach broni. 50. Liczba twoich części. Odrzut. Można stworzyć. Dodaj kompensator, by zmniejszyć odrzut broni. Plus 25% celności. Minus 35% odrzutu. Koszt w częściach broni. 30. Liczba twoich części broni. Pojemność. Ulepszono. Stwórz powiększony magazynek, w którym zmieści się więcej nabojów.
1: Aha, to mam z dodatku, bo kupiłem grę w przedsprzedaży.
2: Wstecz.
1: O ile dobrze pamiętam.
2: Szybkostrzelność. Może stabil odrzut. Pojemność. Ulepszono. Szybkostrzelność.
1: Ale mogę jeszcze ulepszyć.
2: Pistolet karabin powtarzalny. Dostępne ulepszenia. Stabilność.
1: Karabin.
2: Pojemność. Można stworzyć.
1: Dobrze zrobił pojemność.
2: Zwiększający szybkość przeładowania i zawierający więcej nabojów. Plus 3 pojemności magazynka. Plus 65% szybkości przeładowania. Koszt w częściach broni. 50.
1: No liczba trudno,
2: części broni.
1: Pozbędę
2: 52.
1: Się. Okej, okay, zrobię to.
2: Karabin powtarzalny.
0: Jest okay.
2: Nie ma ulepszeń do wytworzenia.
1: Okej, okay, już nic nie mogę ulepszyć, no ale... Ale jak znam życie, pewnie tu są części dookoła. Często przy tych stołach są różne części.
0: No, cześć.
2: Eugene. Błagam cię, wróć do domu. Świetliki chcą zbawić świat, pozwólmy im na to. Niech dopadną żołnierzy i polityków. Niech stworzą szczepionkę, która ocali ludzkość. Może pewnego dnia ich fantazje staną się rzeczywistością. Do tego czasu muszę przede wszystkim myśleć o naszej córce. Świetliki poradzą sobie bez ciebie. Nasza córka nie. Ciągle mnie pyta, kiedy wrócisz do domu. Nie mogę jej dłużej okłamywać. Tęsknię za tobą. Ale nie wiem, ile jeszcze zniosę. Wróć do domu. Proszę. Kochamy cię. Claire. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk L2. Przybliż. Przycisk kółko. 1. Artefakt.
1: Dobra. Idziemy zobaczyć, co tutaj mamy dalej.
0: Eli, patrz na podłogę. Tu jest sporo rzeczy. Widzisz jakieś zejście?
1: No tak, jest sporo do pozbierania pewnie.

0: No chodź.
1: Musimy razem.
2: Co on tam ma?
0: To na pewno pokój do seksu. Dlatego ci o nim nie powiedział.
2: Ucieszyłabym się, gdyby to był pokój do seksu.
0: Był taki samotny. O mój Boże. To ona Zielska.
2: To ona zwiędłego Zielska. To wiele tłumaczy.

0: przycisk L2, przybliż, lewy drążek, obracaj, przycisk kółko, odłóż.
1: O, nieźle. Nada się jeszcze?
2: A zielsko się psuje?
1: To wiemy się.
2: Jak tam, pomóc?
1: Nie, dam radę. Kurwa.
2: Daj mi to.
1: No tak, bo ty sobie poradzisz.
2: Dobra, to...
1: Ta.
2: O, pieprzyć to.
1: Do reszty cię pojebało?
2: Otworzyłam czy nie?
1: Pachnie dobrze.
2: Znaczy... Spędzimy tu trochę czasu, nie?
1: Jesteśmy uziemione.
2: Mogę cię o coś spytać?
1: Nie wiem, możesz.
2: W skali od 1 do 10. Gdzie 1 to totalny syf, a 10 rozwala ci mózg. Jak oceniasz nasz wczorajszy pocałunek?
1: Czemu wciąż o tym rozmawiamy? Mówiłaś, że to błąd.
2: Tak powiedziałam?
1: Co ty robisz?
2: Chciałam, żebyś oceniła pocałunek.

0: Ja dałabym szóstkę.
1: Szóstkę? Wow, no.
0: Solidna szóstka.
1: Okej.
0: Było tam sporo ludzi.
1: Tak, ale sześć.
0: Tak. Co? Naprawdę chcę wiedzieć, jak go oceniasz.
1: Nie sądzę.
0: Jesteś niemożliwa.
1: A ty to niby co?
0: Mam ochotę wyjść.

0: wracamy do Abby. Wracamy tutaj, do tej historii.
1: Zarażenie.
0: Och, ładnie.
2: Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk E3. Prowadź do wykrytych przedmiotów. Przytrzymaj. Przycisk L1.
0: No, niestety właśnie mówiłem, że tak to jest, jak niechcąco wpadniemy w grupę.
2: Naciśnij przycisk R1, aby uniknąć ataku bezpośredniego.
0: Jak wpadniemy na grupę przeciwników...
2: Przycisk, kontynuuj.
0: I wtedy jest ciekawie.
2: Przytrzymaj przycisk R1, aby biec sprintem.
0: A, trzeba przed nimi uciec, po prostu, tak mi się wydaje. Bo chyba nie da rady. No, niestety, nie udało mi się. Ale spokojnie.
2: Zamiast wdawać się w bezpośrednią walkę ze sporymi grupami zarażonych...
0: Nie.
2: Uciec.
0: Tego nie próbowałem.
2: Przeciw. Jeden. Apteczka.
0: To jest Abby, właśnie znalazła Joela i Tomiego.
2: Naciśnij.
3: Jebańce, co się dzieje? Drzwi!

0: Och, dobra, strzelamy.
1: Cholera! Nie zatrzymają
2: ich. Amunicja do pistoletu.
0: Nie mogę w nikogo strzelić. Nie mogę też nic.
2: Dwa. Amunicja do pistoletu.
1: Pomóż nam ty! Wepchnij go na burzę! Włażą do środka! Przepnę wagonik do okna! Trzymajcie tych zarażonych
2: pistolet wojskowy. Co do pistoletu? Przycisk R2, aby z niego skorzystać. 1. Łom. Wytrzymałość.
0: Oj, no właśnie. To już było trudno. Nie miałem amunicji.
2: Walka wręcz z klikaczami jest niebezpieczna.
0: No właśnie.
1: Zbiwamy! Szybko!
2: 1. Łom. Wytrzymałość. 5.
1: Trzymaj się blisko!
3: Dokąd idziemy?
1: Szybko! Kieruj się do drzwi! Lędy, ruchy!
4: Hej, jestem Tommy, a to Joel. A ty jesteś?
5: Abby.
4: Abby, trzymasz się?
5: Tak.
6: To nie wytrzyma. Musimy wracać.
4: Przecież nie dojedziemy aż do czasu. Musimy się zabarykadować.
6: Tommy, nie możemy tu zostać!
4: Oni nie dadzą rady tak daleko.
5: Ja mam przyjaciół. Są w posiadłości na północ stąd. Jest ogrodzona. Cały teren pod kontrolą.
6: Posiadłość Wolfgang. Może się udać.
4: Dobra. Otworzę drzwi.
6: Okej. Okay. Pojedziesz ze mną. Chodź.
0: Powrót do Eli.
7: 12 lat i znalazłam deskorolkę.
8: O.
7: Więc próbowałam na nią wejść. A ona uciekła mi spod nóg.
8: Chwila, to skąd ta blizna?
7: Nadziałam się na nóż.
8: Okej. Oparzenie. To moja sprawka.
7: Jak to?
8: Chciałam zagryźć bliznę. Po ugryzieniu. Gdy miałam 14 lat, ugryzł mnie zarażony i wiesz, najwyraźniej jestem odporna, więc zrobiła mi się pojebana blizna w kształcie zębów i pęcherzy i...
9: Au!
10: Pierdol się!
9: Co? Ej!
10: Opowiedziałam ci prawdziwą historię.
9: Moja też była prawdziwa.
10: Mam cię ugryźć?
9: Co?
10: Słyszałaś?
9: Jessie?
10: Zostań tam, dobra?
11: Nic ci nie jest.
10: Możesz tam zaczekać? Co ty, odwróć się, co ty wyprawiasz?
12: Ja sobie robisz?
13: Powinnaś być na patrolu.
10: Jasne, w taką śnieżycę.
13: To zioło?
10: Co tu robisz?
13: Ludzie na ciebie liczą, rozumiesz? Wiele od nas zależy.
10: To czemu ty nie stoisz na warcie, co?
13: Bo Tommy i Joel się nie pojawili.
9: Jak to?
13: Godzinę na nich czekaliśmy. Szukałem ich koni, gdy zobaczyłem światła.
9: Może wrócili prosto do miasta? Bez zastępstwa? Nie ma opcji. Jaką część ich obszaru sprawdziłeś?
13: Nie wiem jaką.
9: Rozdzielmy się. Ruszymy z różnych stron. Ogarniemy cały teren w parę godzin.
13: Nie możesz jechać sama. Kto wie, na co trafimy?
9: Właśnie, a jeśli potrzebują pomocy?
13: Okej, pojadę na zachód. Dina weźmie południe, a ty wschód. Ale bądźcie ostrożne, co?
0: Dobra. Także jedziemy na zjazd. Idziemy szukać Joela, który no niestety pojechał z Abby. Właśnie tu jedzie.

0: Baliśmy się.
1: Jak się trzymacie?
2: Dobrze. Dzięki.
0: Tak.
3: Możemy pogadać?
1: Chcesz zdjąć te siodła?
0: Nie, nie ma potrzeby. Przeczekamy tylko burzę i zginiemy.
2: Macie tu jakieś szczotki albo ręczniki?
3: Miałaś ogromne szczęście.
4: Żebyś wiedział.
2: A, macie tu prąd.
4: Gdzie ty kurwa byłaś?
5: Z panelą słonecznym na dachu.
4: Kim są ci ludzie?
2: Długo tu jesteście?
3: Od wczoraj?
0: Wczoraj.
5: Tak.
0: Co tu właściwie robicie?
5: Jesteśmy przejazdem. Mieszkacie w pobliżu?
2: Owszem, kilka godzin stąd. Może powinniście pojechać z nami, uzupełnić zapasy.
1: Dzięki. Jestem Mel.
2: Tommy. A to mój brat.
0: Joel. Mam wrażenie, że o nas słyszeliście.
6: Bo słyszeli.
5: Jak?
1: Zemdlał.
6: Dać go pod ścianę.
7: Tommy! Puśćcie mnie! Puśćcie! Puta madre!
6: Joel Miller.
7: Kim jesteś?
6: Zgadnij.

0: Po prostu sprzedaj mi już tę swoją gadkę i to skończmy.
1: Załóż mu opaskę. Szybko!

0: ruszaj się, kurwo.
1: Ja pierdolę!
2: Z drogi!

0: ty, durny staruchu. Nie poganiaj mnie.
1: No niestety. No niestety, Joela porwali i go katują, więc jest nieciekawie.
2: Tommy! Jak mam się tam dostać?
1: Biegniemy. Wskakujemy.
2: Joel! Tommy!
1: No dobrze. Tu musimy się przejść pod. Dobra. Myślę, że możemy biec dalej.
2: Bądź cały.
1: Dobra, nawet się nie rozglądam za niczym, po prostu biegnę do celu.
2: O, tam jest. Joel? Tommy?

0: Panie!
1: Na ziemię! Puszczaj! Zwiąż ją! Odpierdol się!
2: Suka!
3: George! Hej, George! Okej?
2: Okay. Puszczaj!
1: Zabiję was, kurwa!
3: Co się dzieje?
1: Zostaw go!
4: Kto to?
1: Zostaw
4: Ślizgnęła
1: go!
4: Się!
3: Dlaczego nie pilnowałaś wejścia?
4: Nie sądziliśmy, że ktoś się pojawi!
3: Czego się spodziewaliście? Wynośmy się stąd, zanim ściągnie tu całe miasto. Już dość.
4: Chcesz tego, co ja, tak?
3: Skończ to. Już.
1: Joel, wstawaj. Joel, błagam cię, wstań. Proszę, nie. Proszę, nie. Joel, wstawaj.

0: Eli?
1: Eli. Przykro mi. Jessie! Są tutaj!

0: Maria chce, żebyś coś zjadła.
1: Nie powstrzyma nas.
0: Gdyby dała nam ludzi, z którymi mielibyśmy szansę, nie miałby kto bronić Jackson.
1: Więc ujdzie im to bezkarnie.
0: Kto tak powiedział?
2: Na to przecież wychodzi.
0: A jeśli znowu zaatakują łowcy?
2: Pierdolisz tak samo jak ona.
0: Bo może ma rację.
2: Gdyby chodziło o nas, Joel byłby już dawno w drodze do Seattle.
0: Nieprawda.
2: Oczywiście, kurwa, że prawda!
0: Nie mamy nawet pewności, czy oni w ogóle są z Seattle.
2: Front Wyzwolenia Waszyngtonu. Nie to mieli na naszywkach?
0: Kurtki mogły być kradzione.
2: Co?
0: A co, jeżeli się przenieśli?
2: Co ty mówisz?
1: Wiesz co? Wyruszam jutro. Jeśli chcesz iść ze mną, to chodź.
0: Nie masz bladego pojęcia, w co się pchasz. Nie wiesz, jak liczna jest ta grupa, ile mają broni.
1: W dupie to mam. Nie przekonasz mnie.

0: Daj mi dzień. Pogadam z Marią. Okej? Na pewno nam kogoś przydzieli.
1: A jeśli nie?
0: To coś wymyślę. Jeden dzień. Proszę.
1: Dobra.

0: Wejdźmy jeszcze do jego domu. Chcę coś stamtąd wziąć.
1: Okej.
2: Okej, moi drodzy. Myślę, że wystarczy, bo sporo tego wyszło, ale nie chciałem teraz przerywać, bo były przerwniki filmowe, więc głupio byłoby tak w środku. Ale myślę, że to będzie najlepszym sposobem, żeby pokazać...
3: Stoisz. Zdrowie. Opcje. Tryb fotokcji.
2: Sobie zapiszę.
3: Samouczki. Tak, zapisz grę.
2: W sumie w razie czego.
3: Zapis automatyczny. Zapis ręczny. Zapis ręczny. Zapis ręczny. Zapis ręczny. Zapis ręczny. Kopia. Zapis ręczny. Sieć kopia zapasowa autom. 6. Dzień pierwszy. Chcesz nadpisać zachowany plik z danymi? Nie. Tak. Zapisz grę. 100.
2: Myślę, że to będzie, jeśli się wam spodobało, dajcie znać w komentarzach i myślę, że taka rekomendacja będzie trochę spoilująca dla ewentualnego gracza. Już nie mogę mówić, słuchajcie, to jednak kilka godzin, ale uwierzcie mi, to dopiero początek. Ta historia się dopiero popląta i Ellie wyruszy śladem Abby. Co ciekawe, Abby, którą też się gra na zmianę z Ellie. Także no, bardzo taka trudna tematyka i trudne podejście do tematu, do zemsty. Takiej wręcz obsesyjnej. Także jest tu mocno później bardzo i dzieją się też różne rzeczy, wiadomo, oprócz tego, że pojawiają się nowe typy broni, nowe typy amunicji, nowe typy umiejętności jakieś, ale to mówię, to pojawia się przez całą grę. Musiałbym ją przejść, żebyście mogli wszystko widzieć. A jest to praktycznie nierealne. Więc jeśli tylko będziecie mieli takie opcje, taką możliwość, to bardzo polecam. I sami spróbujcie. A ja myślę, że na dzisiaj to wszystko. Także trzymajcie się i do następnego razu.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, która z godzin słuchaczy. W każdym razie przy mikrofonie Tomek Bilecki. Dzisiaj kilka słów chciałbym powiedzieć o wtyczce do NVDA. Wtyczka nosi nazwę Audio Chart, zresztą tak wynika z nazwy audycji, natomiast czym ta wtyczka jest? Tu mamy jakiś problem z określeniem, czym jest ta wtyczka, bo nie chciałbym zniechęcać słuchaczy do wtyczki. No bo jeżeli powiem, że wtyczka służy do udźwiękawiania wykresów, no to już widzę ileś palców na przyciskach, na klawiszach spacji czy innych od zatrzymywania odtwarzania, no bo przecież co, no szkoła się skończyła, jak wygląda sinusoidę wiadomo i po co to komu. No właśnie wtyczka służy do czegoś troszkę więcej niż tylko przedstawiania, jak wygląda sinusoida albo wykres tangensa, tylko to jest generalnie wtyczka, która potrafi przedstawiać w formie dźwięku duże zbiory wartości. Ja się zgadzam, że ja to też wytłumaczyłem nie najlepiej i w zasadzie to jest takie troszeczkę nie najlepsze. I teraz chciałbym jakby powiedzieć, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Mamy przykładowo pobrany, ja go rzeczywiście pobrałem, potem Państwu pokażę, jak to można sobie fajnie udźwiękowić. Wykaz kursów, no w moim przypadku akurat dolara amerykańskiego od sierpnia 2014 roku do teraz i chciałbym na przykład sprawdzić, jak ten kurs w ogóle mniej więcej chodził, czy on generalnie rośnie, czy ten dolar maleje, czy były jakieś okresy jakiegoś szczególnego zawahania w czasie tych 4 lat, nawet prawie 5. No i teraz tak, podejrzewam, znając Excela, że tam pewnie byłyby jakieś i są zapewne jakieś funkcje, które mogłyby to jakoś tam uaktywnić, ale po pierwsze mało kto zna takie funkcje. Po drugie, nie wiem, czy na pewno jest wszystko to, co chcielibyśmy o tym wiedzieć. Natomiast wtyczka jest w stanie nam to w dość taki szybki sposób i może niedokładny, ale jednak taki, który pozwoli nam na zaobserwowanie pewnych rzeczy, jakoś tam pokazać. I teraz, żeby ta wtyczka w ogóle działała, musimy mieć rzeczywiście Excela i to Excela od Microsoftu. To nie może być, nie wiem, OpenOffice, przynajmniej na razie. Wtyczka z prawda ma na razie kilka miesięcy, więc nie wiadomo, czy i jak się ta wtyczka będzie rozwijać. To znaczy, teoretycznie wtyczka się rozwija. Widziałem na GitHubie dewelopera, że tam co jakiś czas są jakieś wpisy, aczkolwiek ich jest niewiele. I ta wtyczka nie ma jakiegoś wybitnego tempa rozwoju. No w każdym razie, tak czy tak, mając Excela, czyli pakiet Microsoft Office, można pewne rzeczy rzeczywiście dość szybko sobie sprawdzać. Teraz jak ta wtyczka działa? Należy zaznaczyć sobie ileś wartości w Excelu i nacisnąć skrót klawiszowy odpowiadający za odegranie tego wszystkiego. Wtyczka zaczyna jakby grać dźwiękami poszczególne wartości po kolei, od jakby najwyższej do najniższej zaznaczonej. A czy najwyższej w sensie nie od największej, tylko od jakby pierwszej w kolumnie, tudzież w wierszu, do ostatniej. Zależy, co zaznaczymy. No i jakby, żeby jeszcze pokazać, że ta wtyczka to nie jest nic strasznego, to przecież trzeba pamiętać, że w NVDA już mamy taki troszeczkę podobny mechanizm, tylko że wykorzystany na razie tylko do obserwacji pasków postępu. Bo przecież te paski postępu w NVDA domyślnie przynajmniej są zrobione w taki sposób, żeby one nie mówiły 2%, 3%, 5%, 15%, tylko NVDA gra. O, mamy tu na przykład taki sobie postęp, pasek postępu z NVDA jakiś tam. I wiadomo mniej więcej, jak to szybko postępuje, gdzie jest połowa, tak kończy się mniej więcej, gdzie się kiedyś ten pasek skończy i tak dalej, i tak dalej. I w podobny sposób, nie do końca, ale dość podobnie działa ta wtyczka. Niestety deweloper troszeczkę tę wtyczkę zepsuł i tutaj dzięki uprzejmości Tomka Kowalika, któremu bardzo serdecznie dziękuję za jego pracę, udało się troszkę tę wtyczkę poprawić. To znaczy, co było zepsute? Po pierwsze, ta wtyczka nie działała poprawnie na niektórych komputerach, chociażby u mnie. Po drugie, nie było wszystkich wartości możliwych do edycji, które bym chciał. Niektóre rzeczy były na stałe przypisane we wtyczce i jakby nie dało się nic z tym zrobić. No i już. I teraz tak, o co chodzi z tymi wartościami domyślnymi? Po pierwsze, nie wiem z jakich przyczyn autor stwierdził, że jego te wartości, te przedstawienie dźwiękowe wartości będą jakby dwa razy niższe. To znaczy, że będzie dwa razy niższy dźwięk od jakby tej wartości minimalnej, dwa razy niższy dźwięk od maksymalnej, więc wszystkie inne również będą dwa razy niższe. Gdyby pasek postępu standardowy od NVDA przedstawić w ten sposób, brzmiałby to tak. Tu się zaczyna wykres, idzie sobie, idzie sobie. Tu jest mniej więcej połowa. Tu jest mniej więcej 3/4 i powoli dochodzi do końca. O właśnie, jakby tu się kończy. I te wartości są zupełnie gdzie indziej, niż jesteśmy przyzwyczajeni, przynajmniej ci, którzy używają NVDA z tym dźwiękowym oznajmianiem pasków postępu. Nie wiem, czemu tak to zostało zrobione. Zwłaszcza, że bez problemu można przestawić na te wartości takie same, które są używane obecnie w NVDA do przedstawiania tych właśnie pasków postępu. I my to zmieniliśmy, to jest jakby rzecz pierwsza. I rzecz druga, bardzo ważna, Zresztą ja zaraz załaduję tutaj sobie jakiś zestaw wartości.
1: Waluty 2, XLSX.
5: Mam tutaj chociażby te waluty.
1: Microsoft Excel XL 00000.
5: One są w pliku XLS. Załadował mi się Excel, notabene Excel 2003, więc nawet na tak starym Excelu da się tę wtyczkę wywołać. No i tutaj mamy kolumnę A, która jest pusta notabene.
1: A2, A3.
5: Kolumnę B.
1: B3. Data B4.
5: W której są daty.
1: 17 maja 2019 roku B5. 16 maja 2019 roku B6. 15 maja 2019 roku B7.
5: I tak dalej. No i to są daty. I one idą, jak widać, od najnowszej do najstarszej.
1: Data B3.
5: I
1: C3.
5: W kolumnie C.
1: Kurs C4.
5: Jest podany kurs dolara. I ten kurs oczywiście można sobie przeglądać normalnie strzałkami, strzałką w dół.
1: 3,8545, 3,8259, 3,8405, 3,8323.
5: I można tak, to jest podane z dokładnością do setnych grosza, więc dość duża ta dokładność jest. Natomiast, no tak czy tak, zanim byśmy się przebili przez te wszystkie wartości, to troszkę by minęło. Nawet gdybyśmy sobie to posortowali według, no na przykład chcielibyśmy wiedzieć, kiedy był dolar najtańszy, kiedy był najdroższy, można by się było tego dowiedzieć, ale na przykład czy tendencja jest spadkowa, czy wzrostowa, czy tam nie było jakichś takich, nie wiem, pośrodku gdzieś tam zawahań nagłych, mniejszych lub większych, to tego tak łatwo, to się nie dowiem. To znaczy albo musiałbym skorzystać z jakichś formułek excelowych, które podejrzewam nie dla każdego są tak proste i łatwe. Natomiast tutaj mogę to zrobić bardzo szybko. Wtyczka swój skrót ma jeden, w zasadzie dwa. Insert A to jest do odegrania wartości. Insert dwa razy A, takie szybkie wciśnięcie A, insert AA, konfiguracja wtyczki, w zasadzie kalibracja, o której też będę musiał kilka słów powiedzieć, bo jest bardzo ważna. Natomiast te same opcje w laptopie, laptopowym wyglądają w ten sposób, że nie wciskamy insert A, tylko insert, tudzież NVDA, Ctrl Shift A. Insert Ctrl Shift A. Także no tych skrótów jest troszkę więcej, ale widocznie tak musi być. I to są w zasadzie jedyne skróty tej wtyczki. Wtyczka ma dwa skróty klawiszowe, no dwa poniekąd jeden. I teraz tak, żeby odegrać cały ten zestaw kursów dolara, muszę zaznaczyć całą kolumnę C, najlepiej albo od miejsca, w którym jestem, Shift Ctrl, strzałka w dół.
1: C4 kurs do C1204, 3 i 1200.
5: O właśnie, tu jak widać mam 1204 wiersze w kolumnie. No i teraz mogę to odegrać. Insert A wciskam.

0: I tyle. Dlaczego? Dlatego, że ten kurs dolara zmienia się w stosunkowo niewielkich wartościach. Tam z tego, co pamiętam, najwyższy był tam 4,20, najniższy był chyba 3,12, jakoś tak, w tym przedziale czasowym. Natomiast cały ten wykres jest ustawiony tak, aby grał od 0 do 100. Czyli zmiany w zakresie 3,12 do 4,26 są praktycznie niesłyszalne, bo to są zmiany w zakresie 1%, więc należałoby tak skonfigurować czy skalibrować ten wykres, aby zmiana w zakresie na przykład od 3 do 4 była rzeczywiście słyszalna. Czyli żeby całe spektrum wysokości dźwięku nie odbywało się od 0 do 100, tylko na przykład od 3 do 4. I w ten sposób uzyskamy znacznie dokładniejszy ten wykres. Na razie jeszcze jest tak, że ta wartość domyślna jest taka jak tutaj dał producent, ja ją zmienię za chwilę, bo tak jak mówię, myślę, że ona bardziej by wtedy przypominała to, co robi NVDA, ale zaraz możemy zobaczyć sobie. Więc zaznaczam jeszcze raz tą kolumnę. Można też zaznaczyć kolumnę Ctrl Spacja, wtedy się cała kolumna zaznacza. I teraz dwa razy Insert A.
1: Audio Chart Calibration Dialog.
0: Audio Chart Calibration. I teraz tutaj mamy.
1: Min Value pole edycji.
0: Min Value, no to wpiszemy sobie 3.
1: Oznaczono. Max Value
0: pole. Max Value, czyli wartość maksymalna, to jest 4. Oznaczono. No to będzie troszkę ponad 4, ale akurat w naszym przypadku nie stanowi to tak dużej różnicy.
1: Beep Duration pole edycji, zaznaczone 5.
0: I teraz tutaj mamy takie coś, czego nie było w oryginale. Beep Duration, czyli długość poszczególnych kroków, poszczególnych dźwięków na poszczególne wartości. W tej chwili mamy ustawione 5 milisekund, to jest bardzo krótko. Tutaj mamy tych wartości 1200 i rzeczywiście można próbować takie szybkie wartości spróbować, natomiast czasami one są zbyt szybkie. A może być tak, że one mogą być za wolne, dlatego ten parametr jest na wierzchu.
1: Beep range pole edycji, zaznaczone 4.
0: Tu jest beep range, 4 oktawy, to znaczy w jak dużym zakresie dźwięków można się poruszać. Im mniejsza wartość, tym rozpiętość tych dźwięków będzie mniejsza. Im większej, tym będzie większa oczywiście.
1: Mid pitch pole edycji, zaznaczone 220.
0: Mid pitch i tu jest ustawione 220, ja na razie to zostawię. Ale domyślnie u nas, w naszej kopii wtyczki będzie 440, dlatego że w NVDA, tym oryginalnym, w NVDA przy paskach postępu również jest 440. Nie wiem dlaczego ten człowiek tak to on sobie nazwał.
1: Calibrate, przycisk Alt-C.
0: Natomiast tutaj jeszcze mam bardzo ciekawy przycisk Calibrate. Jeżeli nacisnę ten przycisk, a mogę go w sobie nacisnąć, to wtedy min value, czyli wartość minimalną i max value, czyli wartość maksymalną, program sam ustawi na podstawie zaznaczonych wartości. Mogę sobie teraz sprawdzić, jakie to są wartości.
1: Min value pole edycji, zaznaczone 3.1285.
0: Tak, i to był najniższy kurs przy okazji, można sobie tak łatwo sprawdzić. Najwyższy
1: max
0: kurs.
1: Pole edycji, zaznaczone 4.2490.
0: 4, prawie 25. I rzeczywiście on w tej chwili sam mi to ustawił. Nie musiałem tak naprawdę tutaj nic wpisywać. Wystarczy, że nacisnąłem przycisk Calibrate. I teraz w momencie, gdy nacisnę przycisk OK, no to program mi rzeczywiście zacznie odgrywać ten kurs dolara z już zdecydowanie większą rozpiętością dźwiękową. Możemy posłuchać, jak to wygląda.
1: Microsoft Excel X.
0: I tutaj bardzo dobrze widać, jak te wartości się zmieniały, aczkolwiek ja się przyłapuję na tym, że próbuję postępować zgodnie z tym, co słyszę z pasków postępu. Czyli na początku mamy jakoś niecałą 1/4, zbliża się prawie do zera. O, tu w pewnym momencie by do 3/4 tego wykresu. Oj, gdzieś w ogóle tam, w ogóle bardzo nisko gdzieś coś poszło. Tak naprawdę sprawa się ma troszkę inaczej, bo wygląda to mniej więcej tak, że teraz mamy nad połowę, wyżej niż połowa, teraz schodzimy pod połowę, teraz dochodzimy do maksimum wykresu, teraz szaleje pod połowę, no i znowu schodzi do minimum. I gdybyśmy mieli wartości te, które są w NVDA domyślnie, czyli mid pitch ustawione na 440, Microsoft Excel. To mnie osobiście się wydaje, że te wartości są bliższe temu, co znamy z tych procentowych pasków postępu, które gdzieś tam w NVDA widać. Czyli teraz jest trochę ponad połową, teraz schodzi pod połowę, teraz jest maksimum rzeczywiście i na samym końcu rzeczywiście dochodzi do praktycznie minimum tego wykresu. Jeżeli to jest za szybko, bo rzeczywiście to się zmienia nam bardzo szybko, mogę sobie bip duration zwiększyć, bo im większa ta wartość, tym jakby wolniej się te dźwięki zmieniają, tym dłużej to wszystko trwa. Zmienię teraz na 20, będzie wszystko 4 razy dłuższe, ale każda z tych wartości też będzie znacznie czytelniej pokazana.

0: I jakby również takie drobniejsze zmiany teraz tutaj stały się widoczne, jakieś takie, nie wiem, kilku czy kilkunastodniowe jakieś takie skoki tego dolara w jedną lub w drugą stronę. Jakby w ten sposób rzeczywiście można to wszystko sobie mierzyć. I gdybym na przykład teraz chciał sprawdzić, gdzie w zasadzie było to maksimum, nie wiem, w jakim czasie to się odbywało.
1: 3,8190.
0: To mogę jechać normalnie strzałką w dół i to sobie sprawdzać. Jadę w dół. 3,7 to nie. 3,7.
1: 3,6.
0: Jadę ciągle w dół.
1: 3,7200.
0: No już pojechałem dość dużo. Może ominąłem, nie wiem. Chyba nie, bo najpierw był to w dół. Potem zdaje się... Tak, o, to jeszcze. Żeby zastopować, niestety muszę wejść do tego dialogu od kalibracji, insert dwa razy A i nacisnąć Escape. Nie wiem, czemu tak jest. Nie zrobił gość żadnej akcji na zastopowanie odgrywania dźwięku. No i muszę jechać dalej. O, już prawie. Jeszcze trochę w dół. O, nawet trochę w górę. O, mniej więcej jestem.
1: 4,470.
0: Jestem mniej więcej tutaj, gdzie zaczyna się ten taki bardzo zwyżkujący ten kurs. Kiedy to było mniej więcej?
1: 30 stycznia 2017 roku B500.
0: Początek 2017, to w zasadzie się kończy.
1: 4,270.
0: A kiedy to się kończyło? Jeszcze troszkę. No powiedzmy, że tu już było spokojnie. I to był
1: 8 listopada 2016 roku.
0: 8 listopada 2016, czyli powiedzmy od połowy listopada od listopada 2016 do stycznia 2017. Powiedzmy, był jakiś taki dość duży skok i ten dolar był dość wysoko. Może rzeczywiście tak było, nie pamiętam, nie obserwuję tego rynku. Możliwe, że jakieś mądrzejsze głowy ode mnie powiedzą, co się wtedy działo, że ten dolar tak skakał, ale jakby w ten sposób można bez jakichś zaawansowanych narzędzi sprawdzić, co się mniej więcej dzieje w tych wartościach, które badamy. I to jest o tyle fajne, że nie trzeba nawet znać jakichś szczególnie zaawansowanych narzędzi w Excelu, żeby tam mierzyć jakieś minima, maksima, jakieś tam różne dziwne historie. Wystarczy mieć tę wtyczkę, wystarczy sobie sprawdzić, jak ten wykres mniej więcej brzmi i ewentualnie, jeżeli komuś gdzieś tam zależy na tym, żeby badać to dokładniej, no to wtedy można tutaj sprawdzać co, gdzie, jak, kiedy i dlaczego. No i można by sprawdzać, powiedzmy, kiedy się to kończyły te najniższe wartości, które były tam pod koniec, czyli w okolicach tego sierpnia 2014, kiedy to szło do góry, potem można się zastanawiać dlaczego i tak dalej. Ale jakby mamy narzędzie, które w kilkanaście sekund pozwoliło mi na sprawdzenie, jak ten wykres mniej więcej przebiegał, bo ja oczywiście nie jestem w stanie na przykład sprawdzić tak w locie, którą mamy datę obecnie w czasie tego wykresu. Tego nie jestem w stanie, albo jaka teraz jest wartość, albo, nie wiem, zapauzowanie tego wykresu i ustawienie kursora w miejsce tego, co tam teraz gra. Taka mądra ta wtyczka jeszcze nie jest. Może kiedyś doczekamy się jakiejś takiej wersji bardziej zaawansowanej, bardziej rozbudowanej. Na razie mamy, co mamy, no ale lepsze to niż nic. Chciałbym jeszcze pokazać jeden taki sposób na przykładowe użycie tej wtyczki. Niektóre urządzenia, jak chociażby mierniki jakiejś energii, na przykład takie, które teraz można tego dość dużo kupić, takich urządzeń do mierzenia, ile energii zabierają jakieś nasze sprzęty domowe, albo jakieś urządzenia semiprofesjonalne, generują pliki nie Excelowe, tylko w formacie CSV. To jest też taki plik, jakby format pliku do różnych wartości. I Excel, przynajmniej mój, 2003, nie zawsze z nimi, z takimi plikami prawidłowo sobie radzi. Mam tutaj, dzięki z kolei uprzejmości Dawida Piepera, też mu bardzo dziękuję za udostępnienie tych danych, jakiś tam plik z wartościami z któregoś ze startów jego rakiety i to są wartości, które tam były sczytywane przez czujniki rakiety. Ciśnienie, wilgotność powietrza, przyspieszenie w każdą stronę, wysokość, prędkość, chyba prędkość. Nie jakieś kilka takich historii. To jest właśnie w pliku .csv. I wszystko fajnie, tylko że tutaj w kolumnie A mamy wszystko.
1: Time, by 10 ms, x, acc, acc, acc, hx, acc, pressure, kalman, pressure, temp, ice, altitude, fram, pressure, altitude, state, velocity, pp, pressure, failure, sense, cnt, przepełnienie, A1.
0: I tego jest dużo. W A2...
1: 0001,86, minus 13, minus 24, minus 26,1008.
0: Mamy tego strasznie dużo. I teraz należałoby zrobić tak, żeby te wszystkie wartości były w poszczególnych swoich kolumnach. Więc trzeba najpierw sprawdzić, jakim znakiem są oddzielone tutaj te wartości, bo te znaki są różne. Może być średnik, może być tabulator, może być przecinek. No to wszystko zależy od urządzenia, czy tam od człowieka, który to programował.
1: Time, do 10 ms.
0: No więc powiedzmy, wejdę sobie na pierwszą kolumnę, gdzie są nagłówki.
1: Pole edycji, time.
0: I tutaj F2 wchodzę w edycję komórki i patrzę.
1: I, M, E, spac, lewy nawias, B, T, spac, 1, 0, M, S, prawy nawias, przecinek, X, podkreślam. Przecinek. A, C, C.
0: Czyli pomiędzy tymi wszystkimi wartościami jest przecinek. Więc teraz zaznaczam całą kolumnę. Ctrl spacja. Wchodzę w menu dane.
1: Sortuj.
0: I dalej w tekst jako kolumny.
1: Kreator konwersji tekst.
0: I teraz tutaj mam kilka możliwości. Mogę sobie albo stała szerokość, to mi się nie podoba.
1: Rozdzielany przycisk.
0: Tylko rozdzielany.
1: Anuluj przycisk. Dalej przycisk.
0: Dalej.
1: Zakończ przycisk Alt, tabulate, pole wyboru oznaczone, średnik, przecinek, pole wyboru nieoznaczone, oznaczone.
0: Przecinek, oznaczam. Czyli tutaj mam listę znaków, którymi on będzie próbował rozdzielić. Jeżeli zauważy znak, to po prostu podzieli to, jakby dalszą część da do następnej kolumny. Tu mamy kilka różnych wartości.
1: Tabulate, pole
0: możemy to rozdzielić tabulatorem, średnikiem, wyboru, przecinkiem,
1: spacja, pole wyboru,
0: spacją, odstępem. No wtedy każdy wyraz byłby w osobnej kolumnie. Czasem też tak jest.
1: Inny. Pole wyboru nie ozna...
0: Inny. I tu na przykład miałem niedawno mój miernik energii oddziela wartości slashem, więc musiałem tutaj zaznaczyć inny i dać właśnie slash jako ten znak rozdzielający. I wtedy inny. Jakby każdą wartość, wszystko to, co było po slashu, dawał do następnej
1: kolejne
0: kolumny.
1: Kolejne ograniczenie. Kwalifikacje. Anuluj wstecz przycisk.
0: Na razie tej całej reszty nie ruszam.
1: Dalej przycisk.
0: Bo,
1: zakończ przycisk.
0: Bo nie. I robię przycisk zakończ.
1: Microsoft X.
0: I w tym momencie on mi to już zrobił. Tych wartości jest dość dużo. Tam jest chyba też jakoś ponad 1000.
1: Styl normalny.
0: Sobie.
1: 1N3559.
0: Aha, 3550. Okej. Okay. I tutaj mam w kolumnie A.
1: Time, by 10 ms, przecięte A1.
0: To jest A1.
1: X, ACC, B1.
0: X, ACC, pewnie przyspieszenie w osi X.
1: ACC, C1.
0: Przyspieszenie pewnie w osi Y.
1: ACC, D1.
0: Tu mam kolumnę D.
1: HX, ACC, E1. Pressure, F1. Kalman, pressure, przecięte. Temp, H1. Ice, I1. Altitude, fram, pressure. Altitude, K1.
0: Altitude, czyli wysokość. No dobra, mogę sobie sprawdzić, jak ta rakieta się szybko wznosiła. Tutaj był pomiar... Z tego, co widziałem w pierwszej kolumnie, time by 10 ms, czyli podejrzewam, że każdy pomiar był, znaczy pomiary były dokonywane co 10 milisekund, czyli gdybym chciał zilustrować sobie to jakby w czasie rzeczywistym, tak samo szybko jak ta rakieta się wznosiła, musiałbym sobie zaznaczyć tą całą kolumnę.
1: Altytutka 1.
0: I tutaj w ogóle jest ciekawa rzecz, dlatego że niektóre wiersze są puste.
1: 0.0K2, 0.0K3. K4.
0: Tu jest K4 puste.
1: 0.0K5. K6.
0: K6 i tak dalej. I w przypadku, kiedy mamy niektóre wiersze puste, jedyną działającą metodą na zaznaczenie całej kolumny, w zasadzie całej kolumny, jest kontrol spacja.
1: K1 altitude do K60.
0: Nie mogę tutaj zaznaczyć kontrol shift strzałka w dół, dlatego że mnie zaznaczy do pierwszej jakby wolnej kolumny. To oczywiście czasami się przydaje, no ale nie w tej chwili. Także ja to robię w ten sposób. i w tym momencie mam zaznaczoną całą, całą kolumnę. No i oczywiście insert A, tylko właśnie, bo teraz mam znowu od 3 do 4 tą wartość. Tutaj wysokość jest od 0 do, z tego co pamiętam, do 500. Więc gdybym sobie na tych wartościach coś takiego spróbował zrobić, to te minima i maksima znacznie przekroczyłyby to, co sobie ustaliłem, a wtedy NVDA ogłupieje. Albo robi takie, o właśnie, albo w ogóle teraz mi wykonał błąd, stwierdził, że te wartości to są poza w ogóle zakresem, więc muszę wcisnąć insert A dwa razy.
1: Audio hard calibration dialog.
0: No tam się pojawił błąd, ale nieważne. I wystarczy, że cofnę się, shift tabem, nacisnę calibrate. I mogę sprawdzić minimum value.
1: Min value pole edycji, zaznaczone 0.0.
0: 0, wysokość jest najniższa, no siłą rzeczy pod ziemią ta rakieta nie była. Maksymalna wysokość.
1: Edycji, zaznaczone 500.4.
0: 500 metrów, 500,4 metry.
1: Big duration pole edycji, zaznaczone 20.
0: 20, wezmę 10, bo to jest 10 milisekund. Tutaj też duration podawany jest w milisekundach. I gdy wcisnę OK, będę słyszał zmieniającą się wysokość tej rakiety, jakby tak szybko, jak ona rzeczywiście się wznosiła. Sprawdźmy, czy tak będzie w istocie. Jest na ziemi, zaczyna się wznosić. Powoli. Aha, teraz powoli dochodzi do maksimum. O właśnie. I zaczyna opadać na ziemię. Jest na ziemi. Okej. Okay. Czyli widać, że pomiar był dokonywany jakby jakieś pół sekundy przed startem i pomiary skończyły się jakieś pewnie pół sekundy po lądowaniu, tak mi się przynajmniej wydaje. Co jeszcze ciekawego, można też zauważyć z tego pomiaru, zauważcie Państwo, nie wiem, może Dawid to jakoś skomentuje albo nie, ale wydaje mi się, że, teraz to też troszkę skomentuję, puszczę jeszcze raz ten wykres. Rakieta startuje dość powoli, nabiera prędkości, zwalnia, zaczyna zwalniać, powoli osiąga maksymalny punkt, zaczyna opadać, w pewnym momencie dość szybko opada i do samej ziemi nie zwalnia, ona przez cały czas tak samo szybko opada. I teraz pytanie, czy ona uderzyła wtedy w ziemię z dość dużą prędkością? Bo tak mi przynajmniej z tego wykresu troszeczkę wynika. I no, oczywiście ja się mogę mylić, tak? Natomiast ten wykres wygląda trochę tak, jakby rzeczywiście tutaj ta prędkość opadania była stała i dość duża. Bo przecież w parę sekund ta rakieta spadła z wysokości pół kilometra praktycznie do ziemi. Także no, to są jakieś takie historie. Mogę też sprawdzić np.

0: Edycji. Zaznaczone 95813.0.
1: No, 95.
0: 5, 8, 1, 3, krop, 0, pusta.
1: Podejrzewam, że tu jest 950 hektopaskali, maksymalnie 1008 hektopaskali było maksymalnie. No i teoretycznie ciśnienie powinno powinno maleć wraz ze wzrostem wysokości. Sprawdźmy, czy tak istotnie będzie. Rzeczywiście ciśnienie się zmniejsza. To ciśnienie w ogóle jakieś nie jest równe. Rakieta osiąga swoje maksimum. Ciśnienie się buja z jakiegoś powodu, ale... O właśnie, nagle się to ciśnienie zwiększyło, zmniejszyło i teraz narasta bardzo powoli i wcale nie osiąga tego maksimum, które było przed startem. Może Dawid był w stanie wytłumaczyć, dlaczego ja nie umiem. W każdym razie, jakby mając 3000 ileś tam wartości w jednej kolumnie, razy ileś kolumn, przecież ich tam jest dużo, mogę dowolną kolumnę w ten sposób sobie badać. Oczywiście ja tu wybrałem jakąś taką rzecz, której przeciętny Kowalski raczej mieć nie będzie, czyli wyniki z rakiety, ale myślę, że wcześniejsze kursy walut no można by już jakoś tam mierzyć. Ja już wspominałem o tym, że mam miernik energii, i podłączyłem na przykład lodówkę przez ten miernik i też mogłem się dowiedzieć mniej więcej, jak sobie rozkłada zużycie energii lodówka, bo tutaj ten mój miernik co minutę dawał wartości średnie w zakresie 4 godzin, 60 minut na godzinę przez 4, 15 razy 4 godziny to 60. 60 pomiarów, oczywiście można by to sprawdzić powoli, ale sprawdzając to nawet powiedzmy przy stosunkowo długim kroku, 1/10 sekundy, 100 milisekund, no to 60 pomiarów tak szybkich to 6 sekund. No nie ma opcji, żebym sprawdził w 6 sekund 60 pomiarów, a w ten sposób mogłem sprawdzić na przykład, że lodówka, to nie jest tak, że włącza się kompresor i jest stała energia pobierana, tylko raz jest mniej, raz jest trochę więcej i tak dalej, i tak dalej. To są jakieś takie wartości, nie wiem, mógłbym na przykład sprawdzić, ile pralka pobiera energii w czasie cyklu prania na przykład, tak? I kiedy się, jaki jest ten czas, kiedy się włącza wirowanie, kiedy się włącza coś. I oczywiście nie sprawdzę tego tak zupełnie, bo muszę to sobie poniekąd mieć jakąś taką wyobraźnię, żeby przeliczyć sobie mniej więcej, kiedy to wszystko jest. Ale na przykład wiedząc, że u mnie na przykład jest kilka takich cykli prania, gdzie przez większość czasu ona pierze tylko i wyłącznie, no to mogę to sprawdzić, tak? Zawsze na końcu wiruje, więc też mogę sprawdzić, jak to mniej więcej wygląda. I nawet gdy tych pomiarów będzie więcej, gdybym miał taki miernik, który mi mierzy na przykład wartość energii co sekundę, bo przecież może taki być, bo czemu nie? No to mając, powiedzmy, godzinę pomiarów mierzonych co sekundę, nagle mamy 3600 pomiarów. I zorientować się już czymś takim, no to może być rzeczywiście jakiś tam problem. I tu niekoniecznie może wystarczyć tylko wartość minimalna i maksymalna, ale właśnie jak przez tę godzinę tutaj nam to wszystko szło. Także no... Myślę, że wtyczka może się przydać, może niekoniecznie wszystkim. Skąd wtyczkę pobrać? No, wersję oficjalną, czyli tą tworzoną przez jakby tego głównego dewelopera można pobrać oczywiście tam, gdzie wszystkie inne wtyczki. Natomiast naszą wersję wtyczki, tą, którą stworzyliśmy z Tomkiem Kowalikiem, czy zmodyfikowaliśmy, linka tam w komentarzu pod audycją do tej wtyczki. Spróbujemy się oczywiście dogadać z deweloperem, żeby te nasze zmiany zaakceptował, ale no niekoniecznie się to musi udać, bo czasami jest tak, że deweloper ma zawsze rację i wtedy jest jakiś problem. Zobaczymy, czy tutaj też tak będzie. No w każdym razie spróbujemy jakoś sobie z tym poradzić, z tą wtyczką i z deweloperem. I no najlepiej byłoby, gdyby rzeczywiście była jedna wtyczka, a nie dwie albo ileś wersji, bo deweloper zrobi swoje, my zrobimy swoje i to wszystko będzie jakieś takie.

0: jakieś takie nie do końca kompatybilne. No ale zobaczymy, co nam się uda. W każdym razie tak czy tak będzie w komentarzu pod audycją link do naszej wersji. Jeżeli uda nam się dogadać z deweloperem, też o tym napiszę w komentarzu. Jeszcze raz chciałbym podziękować, bardzo naprawdę chciałbym podziękować Tomkowi Kowalikowi za pracę, którą wykonał. Chciałbym podziękować Dawidowi za udostępnienie tego pliku z pomiarów rakiety. No i chyba nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu dobrego dnia, czy dobrej nocy. Zachęcić Państwa do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Nie tylko ze mną, w ogóle wszystkich. Powiedzieć, że przy mikrofonie Tomasz Bilecki. Ukłonić się serdecznie, no i powiedzieć do usłyszenia, co niniejszym czynię.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witamy bardzo serdecznie 4 czerwca w poniedziałek. Jeżeli wybraliście nasze towarzystwo zamiast towarzystwo Apple'a, to się bardzo z tego powodu cieszymy, ale pewnie za jakiś czas o tym, co tam na WWDC, też będzie okazja, żeby porozmawiać, jeżeli będzie coś godnego uwagi. A tymczasem bardzo serdecznie witamy Was, Michał Dziwisz i Patryk Waliszewski, dziś
3: dzień
2: jako
3: dobry.
2: Współprowadzący.
3: Serdecznie.
2: Witaj, witaj. Dawno się nie słyszeliśmy na antenie Tyfloradia, ale jesteś.
3: Jestem. Mam nadzieję, że w całkiem dobrej formie.
2: No, to się okaże. Ja też mam taką nadzieję. Nasza audycja jest na żywo, jeżeli słuchacie nas właśnie 4 czerwca 2018 roku, więc 123 834 835. Ten telefon jest do Waszej dyspozycji, a dziś będziemy się zajmować zabawkami radiowców, zabawkami, które mogą się przydać, jeżeli chcemy coś sobie przesłać za pomocą strumieniowej transmisji audio, a to się czasem zdarza, że taka potrzeba nadejdzie. No i też będziemy się zajmować taką zabawką, która to przydaje się w stacjach radiowych, ale i nie tylko, bo jeżeli mamy taką potrzebę, żeby sobie coś nagrać z naszej karty dźwiękowej albo ze strumienia internetowego, to również może się ta aplikacja przydać. Będziemy mówić o dwóch aplikacjach ze stajni DJ Soft, czyli producenta programu emisyjnego Radio Boss. Program bardzo rozbudowany, który naprawdę ma spore możliwości. Kiedyś może zrobimy jakiś cykl audycji na jego temat, bo to oprócz...
3: Tak, bo myślę, że na jednej to się nie skończy.
2: Tak, to jest naprawdę całkiem interesujące oprogramowanie emisyjne. Nawet powiedzmy, że jakoś dostępne dla nas. To może nie jest tak fajne jak SPL, ale się da.
3: Tak, ja nawet śmiem twierdzić, że ono programistycznie, jakby pod względem kontrolek, to jest momentami bardziej dostępne od SPL-a albo na bardzo porównywalnym poziomie. Kwestia jest tylko organizacji jakby warsztatu pracy, co zrobimy, w jaki sposób.
2: No tu...
3: To jest, myślę, główna różnica.
2: Wiesz co, chyba jednak nie. Chyba jednak SPL jest troszeczkę bardziej dostępny, zwłaszcza w niektórych
3: komponentach. Na pewno bardziej intuicyjny.
2: Komponentach, tak. No i na pewno dokumentacja jest lepsza.
3: Dokumentacja jest przejrzystsza i lepsza.
2: Tak, bo... tak. dayotsoft.net. dayotsoft.net to jest adres strony internetowej, z której będziecie mogli pobrać sobie wersje demonstracyjne omawianych przez nas dziś programów, bo to będą obie aplikacje płatne, nie jakoś specjalnie dużo. Ja tu nawet mam cennik otwarty. Aplikacja Radiocaster.
3: Coś koło 190 zł aktualnie.
2: No ja tu mam akurat w dolarach 49,95. 49,95.
3: Nawet by się zgadzało.
2: Tak, natomiast aplikacja Radiologer, o której też dziś kilka słów opowiemy, $39.95. Takie są obecnie stawki za te aplikacje i w ramach, albo w ramach tego, jak wykupimy taką licencję, to dostajemy aktualizację przez okres trwania jednego roku za darmo.
3: Roku, potem one też są tańsze, natomiast...
2: Tak, jakieś $16 tam chyba, czy coś koło tego, to nie są jakieś bardzo wygórowane stawki.
3: I tych $16 to jest chyba jakaś cena taka uniwersalna na zasadzie $16 to jest aktualizacja i do Castera $30 i do... Znaczy i do Logera $30 i do Castera $50 i do Radio Bossa $100. To też chyba tam $16 czy $20.
2: No Radio Boss to już są, Radio Boss to już są wyższe ceny, tak od razu mogę powiedzieć, bo mam tę tabelkę z cennikiem. 239,95 to jest ta najdroższa opcja Radio Boss Advanced. Mamy jeszcze Radio Boss Standard za 199,95 i Radio Boss Express 119,95. Takie są ceny.
3: Tak, natomiast chodziło mi o to, że uaktualnienia te coroczne, jak już się nasza subskrypcja skończy, chyba nawet do Radio Bossa są, z tego co pamiętam, jakoś w podobnych cenach tam.
2: Wiesz co, nie wiem, tego akurat nie wiem, nie pamiętam, więc nie chcę tu naszych
3: słuchaczy wprowadzać. Tak, to jest tam na osobnej stronie wymienione u nich.
2: Wprowadzać w błąd ewentualnie. No tak. Ale dziś nie będziemy mówić o Radio Bossie, dziś będziemy mówić o tych takich drobniejszych narzędziach, jakie są oferowane przez DJ
3: Soft. I jakie
2: Soft
3: są, mam wrażenie, de facto używane przez program Radio Boss jako całość.
2: Tak, tak, to się zgadza, bo to są po prostu pewne komponenty Radio Bossa, które mogą się przydać.
3: Jeżeli ktoś zna Radio Bossa, tak o, nie będzie miał problemu z obsłużeniem tych narzędzi i na odwrót. Jeżeli ktoś będzie chciał w przyszłości poznać Radio Bossa, pewne typy okienek wydadzą mu się jakoś tak dziwnie znajome.
2: Dokładnie. Najpierw może takie w ogóle taka trochę historia, dlaczego my się zabraliśmy za to i dlaczego w ogóle będziemy wam o tym opowiadać, bo to jak zawsze sceny z życia radia, konkretnie tym razem radia DHT, którego to chociażby audycje RTV możecie w Tyflo Podcaście również słuchać i z którym również jesteśmy związani i w którym się udzielamy. No, sytuacja stała się taka, że po prostu w pewnym momencie nasz komputer emisyjny przestał nam zachowywać się stabilnie i zaczęły dziać się tam bardzo dziwne rzeczy z oprogramowaniem Station Playlist, a konkretnie z jego modułem, który służył do wysyłania sygnału audio i który był odpowiedzialny za komunikację ze źródłami zewnętrznymi. Trzeba było posłużyć się czymś innym. Z testów nam wyszło, że oprogramowanie DJ Softu będzie zdecydowanie bardziej stabilne. No i tak jest, faktycznie.
3: Tak na razie przynajmniej jest.
2: Tak na razie przynajmniej jest. Dokładnie, odczuwamy to rzeczywiście, że już jest znacznie, znacznie lepiej. I teraz już myślę, że możemy powiedzieć na dobry początek Radio Caster. Co to jest za aplikacja, do czego służy?
3: Radio Caster to jest aplikacja do nadawania naszego programu do internetu, można tak powiedzieć. Czyli to jest to, czym kiedyś był Edcast, to jest to, czym jeszcze dawniej był Simplecast. To jest główna aplikacja, dzięki której jakby w cudzysłowie wchodzimy na antenę.
2: Tak.
3: Jeżeli chcielibyśmy kiedykolwiek zrobić jakieś radio internetowe, wystarczy nam parametry serwera, no i tego typu aplikacja i cokolwiek od nas możemy wysłać.
2: Tak, przy czym to jest jeszcze, myślę, że warte podkreślenia, że jeżeli chcemy korzystać z takiej aplikacji, no to musimy być wyposażeni w odpowiedni sprzęt, czyli do naszej karty dźwiękowej warto, żebyśmy mieli podłączony jakiś mikser, którym to wypuścimy sygnał w świat, bo to nie jest rozwiązanie, które pozwoli nam bez jakiegokolwiek sprzętu w wygodny sposób, podkreślam wygodny, bo prosto to się zawsze wszystko da.
3: Ono pozwoli i zaraz o tym opowiemy. Natomiast w wygodny sposób trzeba się troszeczkę namęczyć, żeby przesłać.
2: Tak. Jeżeli ktoś ma tylko mikrofon w swoim wyposażeniu i chciałby tworzyć jakieś radiowe audycje, no to konieczne będzie skorzystanie z jakiegoś takiego rozwiązania jak Radio Boss całościowo, który ma własny tor mikrofonowy i który jest w stanie zmiksować to wszystko z muzyką. A jeżeli macie zewnętrzny mikser, jeżeli macie jakiś taki nieco więcej osprzętu w waszym studiu, no to możecie korzystać właśnie z takiego narzędzia, które pobiera sygnał z karty i wysyła ten sygnał w świat. Jeszcze może przy okazji co nieco z nim zrobić, prawda?
3: Może co nieco z tym sygnałem zrobić. Program umożliwia korzystanie z wtyczek DSP, programu Winamp, jak i wtyczek VST. To jest ciekawe.
2: Tak.
3: Wtyczki VST to już niestety na wstępie od razu powiem, nie są dostępne. To jest, widzimy jedynie interfejs wtyczki, nie widzimy tego tak zwanego interfejsu hosta, czyli kontrolek automatyzowalnych, żeby sobie móc je ustawić. Po prostu wyświetla nam się graficzne okno wtyczki, więc jak deweloper zrobił, tak będziemy mieć.
2: Ale są jakieś w ogóle wtyczki, które będą w ten sposób dostępne, czy żadna nie jest dostępna?
3: 80 parę procent wtyczek nie jest dostępnych, kilka procent jest dostępnych jakoś. Natomiast znam producentów wtyczek VST, którzy wypuszczają wersję, nazwijmy to, tylko dla niewidomych. I one faktycznie operują na Windowsowych kontrolkach, na listach rozwijanych i tak dalej. Co więcej, programy, które dają nam dostęp do tego źródłowego interfejsu, do interfejsu hosta, nie zawsze dobrze radzą sobie z sytuacją, kiedy interfejs ten graficzny dla... ten interfejs do obsługi wtyczki VST jest dostępny, bo na przykład trzeba sobie kliknąć myszką i wtedy poruszamy się w obrębie tego dostępnego interfejsu, za to nie wyjdziemy na przykład fokusem do OK przycisk, czy tam do anuluj, żeby zmiany zatwierdzić, musimy znowu użyć myszki.
2: Rozumiem.
3: Bo ten interfejs, nawet jeżeli dostępny, jest jakby oknem w oknie często i wtedy zaczynają się trochę zabawy.
2: Rozumiem. Ale w każdym razie wtyczki DSP do popularnego Winampa, to ja mam wrażenie, że to nigdy nie wyginie, bo...
3: To nie wyginie tak prosto, to cały czas...
2: Tak, Winamp już gdzieś tam od iluś lat zarzucony, a jednak sławę taką... ma ten odtwarzacz i jego wtyczki, no chociażby takie jak Stereo Tool czy Audio Proc, czy nawet zwykły jakiś tam prosty Audio Stalker, że te wtyczki są i będą i jeszcze długo się z nimi
3: i cały czas będą,
2: nie
3: rozstaniemy.
2: Długo będą. Tak, zwłaszcza w pewnych kręgach właśnie na przykład osób zainteresowanych dźwiękiem i...
3: Tak, a paradoksalnie chyba tym bardziej jeszcze osób niewidomych.
2: Tak.
3: Też bo jest po prostu łatwiej.
2: Tak. Przy czym, no, żeby nie było tak kolorowo, to na przykład najnowszy Stereo Tool to jest kompletnie niedostępny z tego poziomu takiego okna Winampa. Tam coś można zrobić na stronie internetowej, bo on ma taki panel do zarządzania stroną internetową, ale
3: tak,
2: to...
3: Tak, jak teraz wszystkie nowoczesne procesory nadawcze. To jest taki trend ogólnie.
2: Ale to jakoś też, żeby dobrze działało, to nie. Nie można tego powiedzieć. Jaki tam Stereo Tool na przykład jest dobrze dostępny? 3.7?
3: 3.5, potem 5. Czwórka jakoś jest dostępna.
2: Tak, to gdyby ktoś był zainteresowany, tak, to musi sobie...
3: Czwórka jest bardzo jakoś, 3.5 jest w pełni, ale 3.5 to nie jest ten sam dźwięk, co Stereo Tool 8 na przykład,
2: 8.
3: Najnowszy.
2: No tak.
3: Więc to trzeba po prostu sobie gdzieś tam położyć na szale, albo łatwa obsługa, albo dźwięk.
2: Dokładnie. No więc dobrze, to ja proponuję, żebyś, Patryk, pokazał, jak wygląda interfejs tego programu RadioCaster, co można tu zrobić, jak to w ogóle wszystko działa.
3: Dobrze, od razu na wstępie zaznaczę, że do prezentacji używam programu JAWS, natomiast będziemy mogli to z Michałem skonfrontować, jak to jest widziane w programie NVDA. Te różnice są niewielkie. Te różnice na początku się przydają, natomiast już potem to są tak naprawdę detale.
2: Okej.
3: Okay. A mówię o tym dlatego, że różnica chociażby będzie od razu już w pierwszym możliwym oknie. Właśnie uruchomiłem program RadioCaster. Naciskam tabulator. Lista 1 wyłączony, niezaznaczone.
2: Możesz troszeczkę głośniej dać syntezę. Tak, swoją drogą.
3: O, chyba teraz.
2: No, nawet jeszcze trochę.
3: Ja nie ukrywam, bardzo się cieszę z tego obrotu sprawy, że on mi czyta tylko jeden, off lub on zaznaczone. Mhm. Natomiast to może sprawiać na samym początku pewien problem, bo trzeba, trzeba nam wiedzieć, że tak naprawdę to jest normalne pole listy.
4: Dwa off noteczkę, jeden off noteczkę, dwa off noteczkę, dwa off, trzy off noteczkę,
3: i tak dalej. To jest lista, na której mamy na której mamy wszystkie ustawione przez nas enkodery. Enkoderem w tym wypadku będę nazywał kombinację zarówno formatu audio, jego wszystkie ustawienia typu bitrate i adres serwera. To są jakby powiedzmy, jeżeli nadajemy w trzech radiach, no to tutaj trzy te radia na liście, jakby mamy trzy różne zestawy ustawień. Żeby rozpocząć nadawać, nie naciskamy żadnego connect, nie naciskamy żadnego menu. Nie wchodzimy w żaden interfejs, po prostu podświetlamy strzałką
2: i spację.
3: Naciskamy spację. O, już. Akurat u mnie się nie połączy, dlatego że jest to enkoder testowy, który prowadzi gdzieś tam daleko, daleko donikąd. Natomiast normalnie usłyszelibyśmy connected.
2: Tak. I to jest główne okno, ale skąd w ogóle to się tu wzięło? Jak to dodać? Co tu
3: tak,
2: można zrobić?
3: Natomiast warto dodać, że w przypadku NVDA oprócz 1, oprócz off i oprócz checked, unchecked, bądź zaznaczone, niezaznaczone, dostaniemy zestaw bardzo pożytecznych informacji typu adres, dokąd jesteśmy połączeni, dokąd ta jedynka w zasadzie prowadzi, port, ewentualne szczegóły typu nazwa jakaś taka opcjonalna, żeby nam to łatwiej było zrozumieć, i typ kodeka wybrany w ustawieniach.
2: Dokładnie.
3: Dodatkowo mamy aktualną liczbę słuchaczy i maksymalną liczbę słuchaczy. Zresztą tak. Ja to zaraz postaram się pokazać. Nie będę tego w stanie pokazać tak prosto. No to jest może ty będziesz, Michale, w stanie szybko pokazać, a za ten czas przejdę do menu. Znaczy do przycisków, skąd to się w ogóle bierze.
4: Przycisk.
3: Dobrze. Jesteśmy w menu.
4: Przycisk.
3: Znaczy jesteśmy na tej głównej liście enkoderów.
4: Przycisk.
3: No i teraz stwierdzam, że w sumie to chcę zrobić nowy lub coś zmienić. Więc przejrzę sobie to okno od góry do dołu.
2: No właśnie.
3: A tu spotyka mnie
2: przycisk.
3: No niestety.
2: Tu ktoś zaniedbał opis.
3: Tu nie pomoże nam ani JOS, ani NVDA. Tu po prostu tego nie ma.
2: No w JOSie można by sobie opisać te przyciski.
3: No tak, własnoręcznie, wiadomo, ale też nie weźmiemy sobie tego z automatu.
2: No nie.
3: Pierwszy przycisk to przycisk dodawania nowego enkodera. Drugi to przycisk edycji. A trzeci przycisk usunięcia, i w takiej też kolejności one następują po sobie.
4: Przycisk.
3: Może spróbujmy dodać nowe ustawienia. Zrekrutowałem się właśnie w radiu internetowym, dostałem ładnie ustawienia napisane, co i jak. Spróbujmy. Takie mamy zakładki. Siłą rzeczy interesować nas będzie zakładka connection. Serwer. Tu podajemy adres serwera w formacie adres.domena:port. Przecinek, opcjonalne parametry. Czyli na przykład
2: no tak, standardowy shoutcastowy albo icecastowy gdzieś tam port.
3: Dokładnie. A mogę jeszcze dodać na przykład przecinek 1, czy tam przecinek 2.
2: To jest,
3: i to oznacza, jeżeli używam shoutcasta 2.0. To jest opcja zaawansowana, powiedzmy. Natomiast warto już na tym etapie o niej powiedzieć. Shoutcast V2 jak Icecast umożliwia nam nadawanie dwóch, trzech lub ilu tam bądź strumieni naraz.
2: Tak, to są w Icecastie, w nomenklaturze Icecasta mamy te tak zwane mount pointy, a tu mamy
3: ID.
2: ID, tak, ID.
3: Stream ID po
2: stream
3: prostu.
2: Stream ID, ID albo seed, jak często się też o tym mówi.
3: Tak.
4: Assorted bit.
3: Tu siłą rzeczy wpisujemy hasło do serwera. Encoder display name. To jest informacja dla nas. To się równie dobrze może nazywać soczek pomarańczowy, równie dobrze może się nazywać test, równie dobrze może się nazywać 1, 2, 3 albo nic. Jeżeli nic, to po prostu nie będziemy mieli tutaj informacji, jakby który to jest encoder. Jeżeli wystarczy nam numerek, no to okej. Prędkość próbkowania dla kodeka. To w ogóle nie tyczy się jakby tego, co wchodzi do naszego oprogramowania. To jest prędkość próbkowania dla kodera audio.
2: Czyli z jaką on prędkością ma wysyłać?
4: 48 000, 86 000, 100 000, 102 000.
2: No, można poszaleć.
3: Można poszaleć. Oprogramowanie przygotowane jest na bardzo niestandardowe i niecodzienne warunki pracy. Dlatego chyba je wybraliśmy, Michale.
2: No tak, bo to się przydaje.
3: Ono po prostu, jeżeli dobrze rozumiem i jeżeli serwer to by przyjął, zakłada nadawanie w jakimkolwiek formacie, nawet Wave PC.
2: Dokładnie.
3: Jeżeli mamy taką ochotę.
2: Tak, ale to o tym za chwilę opowiemy.
3: O tym za chwilę.
2: Bo tu są fajne rzeczy, jeżeli ktoś miałby ochotę się bawić.
3: Takie mamy formaty na co dzień. To dostajemy. Natomiast możemy sobie skonfigurować własny encoder. Do tego zaraz też dojdziemy.
2: Załóżmy na razie standardowe MP3.
4: Biblioteka BBS Sondobox 128, 112, 8, 320.
3: No, tu ktoś nie pomyślał, bo mogę wybrać. O nie, ktoś pomyślał jednak. Kiedyś był taki błąd, że we Flats też można było sobie wybrać bitrate.
2: Aha.
3: Które oczywiście nie był nigdy w życiu używany.
2: Używany, no tak, no bo...
3: Pole zostawało.
2: Dokładnie, bo flak, no to jest kompresja bezstratna, więc i tak zawsze będzie tam w jakimś konkretnym swoim bitrate'cie, żeby wszystko przesłać bez utraty jakości, co najwyżej gdzieś tam tak spakować trochę ten sygnał. Obrazowo tak mówiąc.
3: Wybieramy MP3 w takim razie.
4: Biblioteka BBS Sondobox 320.
3: A co?
4: Handel Sondobox 4. Mono 4. Konfiguration VR.
2: I to jest też dość fajne. Ja myślę, że możesz to pokazać, bo ja szczerze mówiąc lubię z tego korzystać, z tego Configuration Wizard. To jest niby coś, co w zasadzie i tak można, wiadomo, wszystkie te parametry wpisać, jeżeli je znamy, ale trochę nam to tu ułatwia, składnie zwłaszcza.
3: Mhm. No to.
2: Jest taki kreator bardzo prosty. O, i tu możemy sobie powybierać.
3: Szczególnie, że ja nie bardzo wiem, jak bez kreatora na przykład wybrać serwer na Icecast.
2: No tak, to jest...
3: On chyba sobie sam wykrywa, tak, więc ten kreator się czasem przydaje.
4: Tak.
2: Mamy jeszcze... No właśnie, jeszcze...
3: A czy te opcje znałeś?
2: Te opcje, wiedziałem, że ona istnieje, natomiast szczerze powiedziawszy nie testowałem jej.
3: Myśmy się nią jeszcze
2: praktyce
3: nie bawili. Także
2: może powiedzmy od razu, tu jest jeszcze wbudowany serwer. Jeżeli nie mamy własnego serwera, a potrzebujemy się gdzieś tam dosłać, potrzebujemy dosłać nasz sygnał gdzieś, to możemy sobie skorzystać z wbudowanego serwera i po prostu z naszego własnego komputera uczynić taki serwer.
3: I powiem szczerze, dziś pewnie z wielką chęcią to uczynię i zobaczę, jak to
2: jak
3: będzie
2: to
3: wyglądało
2: działa
3: w kwestii stabilności.
2: Dokładnie,
3: na przykład.
2: Dokładnie.
3: Bo powiem szczerze, tego zakamarka programu nie odkryliśmy dostatecznie.
2: Nie mieliśmy jeszcze takiej potrzeby, żeby to testować.
3: Potrzeby, dokładnie, bo to jest potrzeba matką wynalazków, wiecie państwo, jak to jest. A powiedzmy, po nowemu będzie Shoutcast V2.
4: Next przycisk. Press przycisk, cancel. Server address blip 127.
3: Myślałem, że tu jest jakieś dodatkowe wyjaśnienie, dlatego użyłem myszki, ale jednak nie,
2: nie
3: ma.
2: Nie, tu są po prostu pola do wprowadzenia. Tu mamy port.
3: Użytkownik. Do Icecasta czasem się przydaje. Icecast ma domyślne parametry, wiadomo, swoje. Natomiast jeżeli chcielibyśmy coś pozmieniać, pokomplikować, no to tutaj jak najbardziej zrobić to można.
4: Password, blip.
2: Tu mamy hasło.
4: Blip 2.
2: I to jest właśnie ten.
3: I to jest prosto, jak chodzi o stream ID, bo nie musimy go pisać po przecinku, mamy na to osobne pole.
4: Finish przycisk.
2: I finish i to tyle.
3: Czy mamy znajdować się w katalogu Shoutcasta? To już dziś siłą rzeczy nie bardzo ma rację bytu, ale chodzi też o flagę w serwerze, czy właśnie strumień jest publiczny i on wtedy daje nam dostęp jeszcze do edycji metadanych. Automatycznie połącz, jeżeli połączenie się zerwie, po. Ile ma czekać po zerwanym połączeniu do ponownego połączenia? Ciekawe, czy przyjmie mi wartość 0. Czy 0 oznacza wyłączony, czy 0 oznacza...
2: Zdaje się, że możesz jedynkę, że możesz jedynkę maksymalnie wpisać.
3: Tu już jesteśmy na zakładce Station Info. Station Info to jest zakładka... Tu uzupełniamy po prostu dane na temat naszego strumienia. Wszystkie.
2: Czyli nazwa radia,
3: gatunek,
2: adres strony internetowej.
3: Nazwa stacji. Tak.
2: Tego typu rzeczy.
4: Cancel Station Info. Metadata. Metadata encoding sondobox auto. Anzi. Utworzem.
3: To tak, gdyby ktoś miał wątpliwości i problemy z enkodowaniem tytułów. Nie ma sprawy. Tu państwo z DJ Soft wyszli.
2: No, bo to są Rosjanie, to wiesz, to oni pomyśleli
3: to są Rosjanie,
2: o problemach.
3: Ich po prostu te problemy dotykają tak. Na co dzień, więc...
2: Więc pomyśleli o tym, żeby zadbać o właściwe enkodowanie.
3: Zadbać o to, a to w przypadku polskich rzeczy też się przydaje.
2: Dokładnie. I tu mamy jeszcze
3: szczególnie
2: jedno
3: takie... Szczególnie Shoutcast V2, który już nie ma problemów z tymi metadanymi w Unicodzie, w UTF-8. No to po prostu się da, można. I nawet to działa, bo to akurat miałem okazję sprawdzać. Jeżeli w trzech enkoderach, w trzech radiach gramy i pokazujemy tytuły, albo po prostu nadajemy jedno radio w trzech jakościach, bo do tego zastosowania też te enkodery jakby się przydają, ale w czwartym nie chcemy wysyłać metadanych, żeby tytuły się pokazywały, można zaznaczyć i już.
4: Ok, przycisk, metadata. Statistics, get statistics from the broadcasting server radio button, get 2 of 2. Specify the server to get the statistics from radio button, get 1 of 2.
3: Tej opcji też nie znałem, aczkolwiek było do przewidzenia, że ona tu jest.
2: Statystyki.
3: To są statystyki, o których zaraz powiemy. Bo na przykład właśnie NVDA, pytam się Michale, czy możesz pokazać?
2: Mogę,
3: jak,
2: właśnie.
3: Jak taki enkoder wygląda w NVDA?
2: Mogę pokazać jak najbardziej, to zwłaszcza tę listę z tymi enkoderami.
3: Tak, chodzi mi o listę.
2: Jasne, już jestem połączony, więc tak naprawdę mogę to w każdej chwili pokazać, tylko muszę zmienić syntezę na SAPI. I 7, 8, dobrze, to będzie tu. Mam nadzieję, że będzie to słychać. Tak, dobrze. I mamy Radiocaster. Proszę bardzo, to jest nasz produkcyjny komputer, na którym teraz mamy skonfigurowanych kilka enkoderów.
4: Pole wybor, pole wybor,
2: i na przykład.
4: Pole wybor oznaczone, zaznaczony encoder 1, nazwa status, com, netted, listeners 4, max listeners 30.
2: Właśnie. I dokładnie. Ale na przykład tu enkoder przedostatni, w którym uzupełniłeś nazwę.
4: Pole wyboru oznaczone, zaznaczony encoder 4, lamiat 112, kacap 30, som, x, cas, com, 9838, 4, status, com, netted, listeners 0, max listeners 3.
2: Tak, tam już była jakaś nazwa właśnie, lamiat 112, tak? To i pojawiła się
3: tak,
2: tu.
3: Bo używał enkodera lame z przepływnością 112 kilobitów na sekundę.
2: Dokładnie, dlatego. Więc jest nazwa. I NVDA czyta w tym momencie więcej informacji. Natomiast ja pokażę od razu,
4: przycisk,
2: żeby
4: status,
2: nie było.
4: Wielok, przycisk, DST, przycisk, encoder, grupa, lista.
2: Też nie ma etykietek przy przyciskach.
3: Też nie ma i co więcej, jeżeli chciałbyś utworzyć nowy encoder, zobacz, że nie ma też opisów tych pól przy tworzeniu.
2: No tak.
3: NVDA dla odmiany.
2: Tak, to się zgadza i trzeba
3: się domyślać,
2: trzeba
3: co się
2: ustawia. Domyślać.
3: Troszeczkę lub sobie czytać z myszy.
2: Z myszy, dokładnie.
3: Bo to tam wszystko ładnie jest, tylko nie jakby NVDA nie koreluje tych etykietek z polami.
2: Tak.
4: Server typ combo box outcast. Server address password astrami pebit.
2: Tak, i tu można wpisać ten adres.
4: Password astrami. Ok, przycisk, cancel, przycisk.
3: Show stream ID. Aha, można wysyłać stream ID jako metadaną. Jeżeli to nam do czegoś, na przykład do filtrowania tekstu, jest potrzebne.
2: Ciekawe.
3: Jeżeli bierzemy statystyki z obcego serwera oczywiście,
2: no tak.
3: To wtedy można taką opcję...
2: Tak, i będzie się nam tu po prostu... Bo możemy ustawić sobie dla konkretnego ID, że ma pobierać te statystyki. Tak.
3: Tak, nawet jeżeli encoder jest jakby na innym ID, zajmuje inne ID albo zajmuje jakiś serwer rozproszony, jakiś CDN, to możemy tutaj z głównego, żeby używał
2: tak.
3: statystyk.
2: Tak.
3: Bardzo dobra opcja.
4: Cancel, ok, przycisk.
3: Nie, jak widzisz, auto-reconnect after 0 sekund zaakceptował.
2: Tylko pytanie, czy on tam został na 0.
3: Pytanie, czy on to...
2: Tak. Mamy encoder.
3: Teraz myślę, warto...
2: I teraz co dalej?
3: Teraz myślę, warto pokazać ustawienia samego programu. Takie ustawienia. Znajduje się w menu pod klawiszem Alt.
4: Memu bar radio faster per. Memu radio faster memu settings per. Playing memu settings hambe przycisk. Be internet bitne source hambe przycisk.
3: Source.
4: Source capture playback radio button headset 3 of 3. Sound carping up radio button headset 2 of 3. Networks pream radio button headset 1
2: source, czyli źródło. I tu zaczynają się dość ciekawe rzeczy.
3: I tu zaczynają się ciekawostki.
2: Tak.
3: Dlatego, że źródłem może być... To jest wszystko zrozumiałe. Karta, na którą jakikolwiek sygnał wchodzi, czyli karta albo mikrofonu, albo karta właśnie wejścia liniowego, do którego podłączone jest wyjście z naszego miksera. No tu jest wszystko zrozumiałe, klasycznie, po prostu.
4: Network Spream Radio Button Headset 1 of 3.
3: Tu zaczyna się robić ciekawie, mianowicie narzędzie to Radiocaster może służyć jako transkoder tak naprawdę, czyli bierze sobie jako wejście jeden strumień, na przykład wysokiej jakości dosyłowy, bez żadnych ulepszeń dynamiki, po czym poddaje ulepszeniom wtyczek DSP Winampa, po czym enkoduje to do niższej jakości lub do czterech jakości naraz.
2: No tak.
3: W zależności ile tam enkoderów mu ustawimy.
2: Można w ten sposób, jak najbardziej.
3: Capture playback.
2: Też fajna
3: jedna
2: rzecz.
3: Jedna z ciekawszych opcji. W przypadku, kiedy nadajemy, znowu retransmitujemy na przykład jakieś źródło, albo nie jest nam potrzebny mikrofon, chcemy sobie tylko muzykę, która jest gdzieś tam grana na jednej karcie dźwiękowej wziąć i przestrumieniować. Nie ma problemu, wybieramy...
4: Debit combo box, głośniki MD24, Amil Audio Controller UDM.
3: jak słyszymy, nie mamy wejść, tylko mamy wyjścia z tych kart. Otóż Radiocaster, jako że jest programem stale uaktualnianym i jest programem relatywnie nowym, to co chwila wychodzi nowa wersja, Radiocaster umie korzystać z Windowsowych dobrodziejstw od Visty w górę, czyli z protokołu WASAPI. Więc może nie tylko nadawać z dość małym opóźnieniem, to umie też Radio Boss, ale może również podczepić się pod kartę, pod to, co dla tej karty jest przygotowywane do odtworzenia. I przechwycić sobie to w locie, jak programy typu Audio Router, jak programy paradoksalnie dla graczy typu jakiś OBS Studio czy inne tego typu, które właśnie zakładają nawet, że ja jako wejście mam tylko mikrofon, a mimo tego chcę muzykę z gry i całą grę strumieniować do serwisu, żeby pokazać, podzielić się z ludźmi. No tu jest troszkę podobna zasada, tylko tu nie ma mikrofonu. Albo. Albo zakładamy, że naszym kompletnym programem jest karta wejściowa, wejście liniowe, albo że jest nim karta wyjściowa, bo na przykład retransmitujemy, no chociażby w moim przypadku testów, coś z satelity, chcemy to retransmitować 1:1 bez jakiegoś udziału miksera, zniekształceń, tego typu rzeczy, po prostu ustawiamy, wybieramy kartę, jest.
2: I działa.
3: Enable Event Driven Buffering to jest opcja stricte do trybu WASAPI. Dobrze, to może zanim o Event Driven Buffering pokażę, bo w tym wypadku nie widzimy nic, ale w przypadku, jeżeli wybiorę Soundcard Input,
2: to tu mamy jeszcze
3: WASAPI, AZIO i Direct Sound. Trzy standardy, jeżeli komuś odpowiada taki, wybiera taki. Jeżeli komuś odpowiada AZIO, bo może i mu to faktycznie działa, to wtedy również można z tego skorzystać dla kart, dla normalnej konfiguracji z wejściem. W AZIO nie można przechwycić odtwarzanego audio. Nam nie udało się jakoś bardzo pomyślnie uruchomić AZIO, natomiast zbyt mało cierpliwi chyba do tego standardu jesteśmy.
2: No,
3: jakoś
2: ja
3: nam się
2: nie
3: po
2: podejmowałem jakoś zbyt wielu prób, tym bardziej, że AZIO w tym przypadku to chyba nie do końca nawet ma sens, bo AZIO to są po prostu jeszcze mniejsze opóźnienia, a czy w przypadku strumienia internetowego to jest tak bardzo ważne, z jakim opóźnieniem on tam
3: wyjdzie? Wiesz co, AZIO ma sens? AZIO ma sens w jednym przypadku. Pamiętaj, że niektóre karty zaawansowane lub stoły mikserskie, mam wrażenie, że oni to ewidentnie zrobili też pod radiostacje większe, naziemne. Często bywa tak, że karta w Windowsie jest widziana karta input, karta output, podczas gdy w AZIO jest widziany jej wszystkich 16
2: tak,
3: kanałów. Wybieramy parę kanałów i wtedy...
2: No tak, to wtedy ma
3: sens. O to tu chodzi,
2: to
3: że możemy sobie
2: sens.
3: Wyprowadzić sam newsroom, możemy sobie wyprowadzić główną emisję po konsoli, a możemy sobie wyprowadzić jakiś dosył jeszcze zapasowy na przykład,
2: to
3: który
2: wtedy
3: jest gorszej jakości i coś.
2: To wtedy ma sens, natomiast no, ja testowałem to na karcie Marian Trace 8, która teoretycznie AZIO wspiera, ale jakoś to nie chciało działać w przypadku AZIO. W przypadku WASAPI bez problemu, w przypadku Direct Sound bez problemu, w przypadku AZIO nie działało.
3: Nie, tu niestety nie dostajemy.
2: Możemy wybrać od do.
3: Naucz szczęścia, bo nie mamy. Możemy sobie wybrać od do, ale nie mamy przycisku Azure Control Panel, żeby ustawić na przykład właśnie prędkość próbkowania i tak dalej, i tak dalej.
2: Nie, tego tu nie ma.
3: I być może dlatego to nam nie działało. A powiedzmy WASAPI, po nowoczesnemu. O, skoro już się uczepiłem tej nieszczęsnej karty via HD Audio, miałem wyjaśnić Enable Event Driven Event Driven Buffering. To jest opcja ciekawa.
2: Która nie jest opisana tak chyba w dokumentacji nawet tego programu.
3: W dokumentacji nie jest opisana w ogóle. Także jeżeli wprowadzimy w tym momencie Państwa w błąd, przepraszamy, natomiast zasadniczo na logikę wynikałoby, że opcja Enable Event Driven Buffering poniekąd konsultuje sobie z kartą jej obciążenie wewnętrzne zdarzeniami wejścia-wyjścia dla Windows Audio Session, dla WASAPI i na tej podstawie jest w stanie brać różnego rozmiaru o zmiennej długości porcje danych chociażby.
2: No tak.
3: W WASAPI kluczowe są te eventy, te właśnie zdarzenia. W WASAPI możemy sobie przejąć, w cudzysłowie, porwać urządzenie na wyłączność, bo uważamy, że to my wiemy, co z nim trzeba robić. Więc tu ta kontrola i skalowalność tego wszystkiego jest duża, więc tak naprawdę nie mamy... A tak jak Michał powiedział, nie jest to w ogóle udokumentowane w dokumentacji, przynajmniej ja nie znalazłem nic.
2: Ja też
3: na ten temat.
2: Przeczytałem chyba cały podręcznik do tego oprogramowania.
3: Może w Radiobosie coś jest napisane? Wątpię też, bo ta opcja też tam jest. Tam
2: dokumentacja jest uboga, to niestety. Do Radiobosa jest najbardziej rozbudowana, bo i sam program ma mnóstwo opcji, ale
3: mnóstwo opcji, natomiast
2: do całej
3: to
2: reszty
3: też...
2: to nie, to tutaj to...
4: Przycisk. Przycisk.
3: Dobrze, wybraliśmy source. Wybraliśmy źródło naszego sygnału. To jest opcja domyślna, zdaje się. Wszystkie opcje wydają się jasne, natomiast jak Państwo widzą, są dość ciekawe. Chodzi o tytuły i różne inne nazwy programów, które tam się wyświetlają nam w Winampie czy innym Fubarze jako tytuł okna, powiedzmy, czy jako tytuł strumienia. Opcji mamy sporo. Możemy użyć statycznego tekstu, tak po prostu. Możemy użyć pliku. Do pliku zaraz przejdę, bo tam są jeszcze ciekawe opcje. Możemy użyć URL.
2: Jeżeli bierzemy to z jakiegoś źródła zewnętrznego.
3: Tak, to się przydaje w przypadku nowoczesnych strumieni i nowoczesnych podejść do strumieniowania, kiedy na przykład zarządzaniem tytułami zajmuje się jakiś skrypt w formacie JSON i dostajemy to jako wyjście właśnie w postaci URL-a konkretnego, w postaci adresu, który trzeba sobie wpisać i albo obrobiony po prostu tekst, albo nieobrobiony nawet HTML dostajemy jako tytuły i trzeba sobie z tym poradzić. Swoją drogą nie bawiłem się, jak tu działa parsowanie tych URL-i, czy to jest tylko...
2: Zdaje się, że z tego, co doczytałem, to musi dostać po prostu to, co ma wyświetlić. Czysty tekst, nie jakiś
3: HTML. On chyba nie ma filtrowania,
2: nie ma żadnych
3: zaawansowanych opcji.
2: Musi dostać czysty tekst.
3: Paradoksalnie takie opcje miał Edcast.
2: No tak.
3: Ja pamiętam, kiedyś filtrowałem po HTML-u metadane za pomocą Edcasta i to działało nawet. Tu niestety on musi dostać czysty tekst po prostu, bez znaczników i będzie OK. Powiedzmy,
2: jeszcze ta jedna rzecz, jeżeli chodzi o ten stream internetowy, to tu...
3: Tak, bo o tym zapomnieliśmy powiedzieć, a to jest interesująca.
2: Ale to działa tylko w przypadku, kiedy źródłem jest stream.
3: Tak.
2: Bo ja się zdziwiłem, bo chciałem tak rozwiązać jedną sytuację, którą mieliśmy, taką problematyczną z wysyłaniem tytułów, ale no niestety nie, bo to wtedy działa, bo ta pierwsza opcja, która tam jest pokazana, zadziała nam wtedy, kiedy jako source pod tym przyciskiem wybierzemy internet stream.
3: Wybierzemy internet.
2: Tak, w żadnym innym wypadku to nie zadziała.
3: Radiokaster wtedy słucha radia jakby i to, co dostanie,
2: słucha i ogląda.
3: Wysyła do enkoderów. Mhm.
2: Tak. Tak.
3: W przypadku plików mamy dodatkową opcję. Używaj tylko pierwszej linii. W razie gdyby na przykład niektóre systemy emisyjne wyświetlają playlistę ostatnich 10 utworów na przykład, no to tu problem został rozwiązany poprzez to pole wyboru. Możemy użyć
2: pierwszej linii.
3: Tylko najwyższej linii, tylko z góry.
4: Przycisk
3: przeglądaj do pliku. I tu przechodzimy do dość ogólnych ustawień. Startuj z systemem. Pytaj się przy wyjściu. Ikonka pod alt-tabem. Czy ma być, czy nie? Czy z listy zadań mamy go uruchamiać? Uruchom ponownie program, jeżeli ten się zawiesi lub w inny sposób ulegnie awarii.
2: Tak, tam jest jeszcze, taki dodatkowy proces, jak dobrze pamiętam, uruchamiany z tą aplikacją, który monitoruje.
3: Radio Caster Guard, czy jakoś tak. Tak, tak. Monitoruje, czy ona działa, czy
2: wszystko jest z nią w porządku. Jeżeli nie jest, to po prostu restartuje i fajnie, bo rzeczywiście, no czasem może się coś przywiesić, coś się może złego zdarzyć, a tu widać, że zostało to tak pomyślane, żeby nawet w razie czego...
3: Za mało miejsca na dysku, nie ma się jak uruchomić program, coś usuniemy, nie musimy go odpalać ponownie, on się po prostu sam
2: zrestartuje.
3: Uzna, że już może i... Tak.
4: Tak. Settings, delete and dialog, delete settings, rehambe, albo acting, tempo, derzwilbe, restartet, ok, przycisk.
3: No i znowu, on nie zostawia tego na później, on po prostu sam to nam życzliwie zrobi. Skoro muszą, to muszą.
2: Czasem jest tak.
3: Możemy to anulować, ale.
2: Czasem jest tak, to jeszcze powiem, że jak dokonamy jakichś takich drastycznych zmian, to on nas poinformuje o tym, że musi zostać ponownie uruchomiony, i zdaje się, że wtedy nie jest uruchamiany ponownie, to my sami musimy go zrestartować.
3: Wtedy
2: ale,
3: tak.
2: Tak, ale jeżeli.
3: Ale to jest chyba jeden czy dwa przypadki. Dokładnie. Coś z kartami. Tak, tak, tak. Bardziej tak. Zaawansowanego. On tam wtedy...
2: To on musi się zrestartować. Ale w takim przypadku, jeżeli musimy zrestartować tylko i wyłącznie enkodery, no to one się zrestartują same, my nic nie musimy z tym robić.
3: Tak. Jak ci się wydaje, o czym w tym momencie moglibyśmy powiedzieć? Zostały nam jeszcze na pewno wtyczki winampowe, wtyczki DSP. Oraz najbardziej chyba zaawansowana opcja, czyli tworzenie własnych kodeków
2: do nadawania. Myślę, że najpierw wtyczki winampowe.
3: Też tak myślę, ale wolałem się upewnić.
2: Może jeszcze pokażmy, co to jest
3: zanim
2: na przykład ten
3: wtyczki,
2: status. O co tu chodzi?
3: Status, totals. Dwie zakładki. Totals i Q.
4: Totals. Na 100 PC, status procesu, totals Q, fast MP 328, KMP 320K. Total listener 0, back listener 0, upime 1,17,04, current track people, update przycisk, close przycisk.
2: A to takie statystyki. Tyle. Po prostu.
3: To są statystyki odnośnie nadawania, ilu słucha, czy słucha, ilu słuchało.
4: Status, lock przycisk, lock list,
2: i tu mamy jeszcze lock. 2018/04/18/31/5/08,
4: started, no selected, 1/3, list, 2018/06/04/18/31/5/08, start, 2018/06/04/19/18/07/40, cannot start, bro.
2: No to...
3: Nie zmieści się w kolumnie Cannot Start Broadcasting.
2: To ja może pokażę log od nas, bo będzie taki nieco większy. Zobaczymy, jak dużo informacji tam się w tym logu zapisze.
4: Zobaczmy.
2: O właśnie, tu mamy started i teraz na przykład najnowsza informacja.
4: 2018/06/04/14/26/30/5/net/to/server/output/4.
2: Także output czwarty nam się połączył. Widocznie jakiś był problem na sieci.
4: 2018/06/04/14/26/30/5/net/to/server/output/3.
2: O godzinie 14:00. O godzinie 14:00, tak, dokładnie. Zobaczmy na przykład sobie. O właśnie.
4: O,
3: i wszystko jasne.
2: O, nawet jakieś błędy mieliśmy. Przesuńmy się na przykład o.
4: 2018/06/04/23/30/3.net/to/server/output/5.
2: O właśnie, i tu na przykład już coś się...
3: Zadziałało.
2: Tak, zagrało, zadziało. Tak. I tu mamy takie informacje dotyczące właśnie tego wszystkiego w tym logu. Możemy sobie prześledzić. Jeżeli mamy jakieś błędy, to możemy sobie to przeanalizować. Czy pod kontekstowym? Nie. Pod kontekstowym nie mamy nic, nie możemy.
3: Błędy są nijak nieudokumentowane.
2: Nie, to...
3: Musimy się ich nauczyć, że error 20, a tak. error 40 to...
2: Dokładnie. To nawet w pomocy mamy jakieś tam informacje odnośnie najczęstszych błędów. Gdzieś tam można się tego doczytać. Ale to są takie bardzo umowne błędy i najczęstsze, z którymi najprawdopodobniej się zetkniemy. To nie jest żadna taka porządnie zrobiona lista
3: Ładna
2: błędów.
3: Tabelka, rozpiska, nie. zaawansowana. No, nie.
2: Możesz się z tym spotkać i prawdopodobnie to chodzi o to, że... I tu jest informacja, tak. czego dotyczy dany błąd.
3: My tymczasem zajmiemy się przyciskiem...
4: DST przycisk.
3: O.
4: DST ok przycisk, list przycisk, list left thumb, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, ok przycisk.
3: I znowu.
4: List left przycisk.
3: Przycisk, przycisk, przycisk.
2: Tak.
3: I teraz postaram się nie pomylić kolejności. To nie będzie proste, ale się postaram.
4: List left thumb, pressor, not select, not expect, 1 of 1.
3: No tu ewidentnie były prowadzone jakieś testy już.
4: List left thumb, pressor, not expect, 1 of 1.
3: Tu mamy listę analogiczną do encoderów z aktualnie dodanymi wtyczkami DSP. Chodzi bowiem o to, że możemy dla ułatwienia nie mamy podanych wszystkich wtyczek, w razie gdyby jakaś powodowała problemy, coś. Tu mamy jakby łańcuch wtyczek, jedna po drugiej, co jest koło czego ułożone ma znaczenie. W sensie co po czym jakby sygnał jest przetwarzany przez te wtyczki w łańcuchu. Dlatego ważne jest, co jest właśnie, po czym to jest rzecz jedna. A druga rzecz, że gdyby jakieś było, w cudzysłowie, słabsze ogniwo w tym łańcuchu, no to tu możemy tym wszystkim zarządzać. Czyli domyślnie mamy tylko dodane wtyczki, a jeżeli wejdziemy w dodaj nową wtyczkę, tam mamy listę wszystkich wtyczek, przy czym mamy je po nazwach, czyli dopiero też musimy zatwierdzić dodanie i ona się dopiero załaduje jakby...
2: Tak, mamy jakby dwa miejsca, w których możemy te wtyczki wyłączać. Możemy je wyłączać z tego okna, w którym mamy pokazany ten kompresor.
3: A możemy je po prostu usunąć z łańcucha.
2: Dokładnie, możemy je usunąć z łańcucha, jeżeli na przykład uznamy, że już w ogóle nie chcemy korzystać z tej wtyczki, a odznaczyć możemy ją w tym oknie, jeżeli uznamy, że chcemy ją tylko tak tymczasowo wyłączyć.
3: Wyłączyć po prostu. Mhm. Tak.
4: Przycisk.
3: Pierwszy przycisk uruchomi nam konfigurację danej wtyczki. Zaraz to pokażę.
4: Przycisk.
3: Drugi przycisk to jest, zdaje się, dodaj wtyczkę, jeżeli dobrze pamiętam. Trzeci. Przycisk. Usuń. Czwarty przycisk. Przenieś w łańcuchu w górę. Piąty przycisk. Przenieś w łańcuchu w dół.
2: Tak. Ok, przycisk. I okej. Okay. To już na szczęście jest tak. opisane.
3: Jest opisane. No to się wydaje intuicyjne całkiem, powiem szczerze. Na początku mi to sprawiało jakieś tam problemy, a które to jest które, natomiast teraz już nie ma z tym problemu, więc może weźmy sobie na tapetę kompresor. Kompresor jest wbudowany. Dostajemy na starcie dwie wtyczki. Kompresor, w pełni dostępne suwaczki i jakieś chyba nawet dwa albo trzy presety. I equalizer, w pełni dostępny 10-pasmowy graficzny korektor, w miarę nawet brzmiący i chyba też jakieś do niego presety albo i nie.
2: Ale pamiętam. Ten kompresor to jest jednopasmowy, zdaje się, tak? Taki najprostszy, możliwy do ustawienia.
3: Tak, to jest jednopasmowy, mały kompresor.
2: Okej. Okay. No dobrze. To co my tu mamy?
4: Kompresor left click, trigger 73. Left click, trigger 0. Left click, trigger 10. Left click, trigger 0. Left click, trigger 19. Ok, przycisk. Preset on the box. Blank. Blank.
3: Nie ma presetów. Click, szkoda. Preset on the myślałem, box, że blank. Są. Jest pole rozwijane na nie, ale ich nie ma.
4: Left click, trigger 73.
3: Mamy suwaczki. I teraz trzeba sobie poradzić myszką.
4: Kompres gain 14 dB. Press alt minus 30 dB. Radio 2 dB.
3: I wszystko ładnie widać.
4: Atask Jelinek MS. Prelase 300 Jelinek 10 Jelinek MS. Preset scroll down symbol ok przycisk. Scroll down symbol. Left click list box.
3: Może tak zrobimy? Prece. Nie, ta lista z presetami też jest pusta. Co więcej, przerzuciło nas do
4: Audycji kompresor radio caster 2700 complet trick, czyli
3: do jakiegoś dziwnego okienka.
4: Recepton do ok, przycisk, DSP przycisk. Kompresor left click, czyli derczeden, DSP przycisk, list left, kompresor not left,
3: kompresor, ale my chcemy powiedzmy dodać
4: wtyczkę. DSP list left, equalizer not left, 1 of 2, list left, equalizer, kompresor.
2: Tak. I tu mamy ważne
3: rzeczy. Co ma pokazywać?
2: Co ma pokazywać? Taka od razu podpowiedź, jeżeli nie pokazuje wam jakiejś wtyczki Winampa, abyście chcieli, żeby wam ją pokazał w tym miejscu, to najprościej ją najzwyczajniej w świecie przekopiować do katalogu plugins Radiocastera. To jest tam C Program Files X86 Radiocaster Plugins. Można ją po prostu przekopiować tak z folderu plugins w Winampie.
3: Teoretycznie
2: i będzie
3: powinien
2: działać.
3: Chwycić wtyczki z Winampa, w praktyce działa to
2: różnie, więc najlepiej działa to zrobić tak.
4: Plugin folders przycisk.
3: To niby jest właśnie. Plugin folders.
4: Plugin rotation, Winamp, DSP, plugins, Reaton, Reddit, B program, Wiles, Radio, Caster, plugins.
2: No.
3: I on nawet samo tym mówi, że tu, że to i to tu jest pole do odczytu.
4: DSP, plugins, Reddit, backslash, przycisk, tok, przycisk.
2: Jedna rzecz, jeżeli ktoś na przykład spodziewałby się, że najnowsza

0: przykład, jeżeli ktoś jeszcze gdzieś znajdzie w swoich archiwach taką wtyczkę, bardzo dobrą zresztą, do wysyłania sygnału, jak chociażby Sam Encoders Special Audio, która to ma lat więcej niż Tyflo Podcast, to będzie jej mógł używać na przykład, bo będzie działała, ale w innych przypadkach nie. Zresztą to przypadki takie bardzo marginalne. Ja o tym tylko dlatego wspominam, że my mieliśmy taką potrzebę, żeby coś tu jeszcze w międzyczasie
1: wyprowadzić.
0: Myśmy
1: się z tym spotkali, tak. U nas to co chwilę w laboratorium, w warsztacie po prostu.
0: Potrzebowaliśmy wyprowadzić sygnał ze środka, to znaczy pomiędzy jednym kompresorem a drugim, między jedną wtyczką.
1: Między AGC, sygnał tak. Tylko po AGC, a sygnał przed procesorem głównej emisji.
0: Dokładnie, więc to potrzebowaliśmy to zrobić. No i szukaliśmy narzędzia, więc jeszcze gdzieś tam odgrzebałem licencję, którą kiedyś działa. Dawno, dawno temu kupiłem do Sam Encoders i udało się jeszcze użyć tej wtyczki.
1: Tak. Kompresor jest wybrany, powiedzmy, że...
2: Cancel ok, przycisk. DSP przycisk. Przycisk. Przycisk.
1: Usuniemy sobie kompresor.
2: Kompresor no select notepad list kompresor.
1: Teraz dodałem dwa kompresory.
0: Tak.
2: Przycisk.
1: Dwa te same.
2: Przycisk.
1: Muszę kiedyś zrobić test, ile najwięcej kompresorów i jak to będzie brzmieć.
0: No?
1: Dodać na przykład z 15 tak samo ustawionych kompresorów.
0: Interesujące to może być. Zwłaszcza, że to działa w łańcuchu, więc każdy kolejny kompresor będzie pracował na sygnale już skompresowanym. To będzie ciekawie. To prawda.
1: Dobrze. Pokrótce mamy DSP wyjaśnione. DSP jest fajne, bo działa. I jest fajne, jak działa. Natomiast państwo z Radiobossa napisali sobie ten stacker do wtyczek DSP Winampa, mam wrażenie, na bazie dokumentacji z Winampa, ale trochę własnym sumptem. I bywają sytuacje, że DSP odznaczony już raz, drugi raz się nie zaznaczy, to jest nie wróci do łańcucha. Trzeba wtedy zamknąć radiocaster, uruchomić go jeszcze raz i będzie działać.
0: Tak.
1: Bo będzie to jakby pierwszy init, pierwsza inicjalizacja dla wtyczki i wtedy znowu wszystko będzie w normie. Natomiast tam mam wrażenie jest własna inwencja.
0: Ale wiesz co, to chyba dotyczy też takich wtyczek, które już mają swoje lata. Mam takie wrażenie.
1: To dotyczy wtyczek, które mają swoje lata, to dotyczy wtyczek, które sprawdzają coś na zewnątrz, w systemie na przykład aktywacja albo coś.
0: Dokładnie i no w takiej sytuacji to po prostu...
1: Rzeczy typu Stereotool nowy nie mają z tym problemu. Rzeczy typu Stereotool stary mają.
0: Tak. Ja sobie tu jeszcze zmienię. O, zmienię na moment syntezę, bo żeby mieć kontrolę nad swoim komputerem. No i tak. Dobrze, to mamy to. A teraz rzecz, myślę, że bardzo ciekawa, o której warto powiedzieć, ale też rzecz, no, z której nie każdy skorzysta. Bo umówmy się, w większości wystarczą wbudowane kodeki. Ale gdyby ktoś potrzebował czegoś swojego...
1: Radiocaster służy pomocą. Opcja Custom Encoders, Custom Encoders, to jest to.
0: Dostępna z menu.
2: Link memu, Custom Encoders, Listbox, Temp 1.
1: Tak, jesteśmy w menu.
2: End 3
1: powiedzmy. I teraz. End 3 sobie wybrałem na liście. Domyślnie tu mamy pustą listę. Trzeba nacisnąć.
2: Przycisk,
1: tak, oczywiście znamy przycisk, przycisk, przycisk. Tu działają one jako dodaj, edytuj, usuń. Czy nawet.
2: Przycisk.
1: Dodaj i edytuj. One nawet nie. Znaczy, dodaj i usuń, przepraszam, bo edytuj jest otwarte. Tak,
0: tak.
1: Więc jest dodaj, usuń. Nazwa, end3.
2: Przycisk, end3.
1: Tak. To jest pole najmniej istotne, bo może się to równie dobrze nazywać balbina. Byleby, byśmy wiedzieli, o co chodzi i co to za encoder.